0: się bogaci, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje. Biorąc pod uwagę to, ile możemy kupić sobie teraz rzeczy, będąc za granicą, euro. To, że ono jest droższe, dlatego to jakby nie zmienia faktu, że nadal możemy więcej kupić niż na zeszłych wakacjach.
1: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy zabezpieczają dokumentację inwestora, pobrane zostały próbki wody przy zaporze. Pod koniec czerwca, przypomnę, zakończyło się spuszczanie wody ze zbiornika. Było to konieczne, żeby rozpocząć remont pochodzącej z początku XX wieku zapory. W efekcie zdechły tam tony ryb. Kluczowe będzie ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węgarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
2: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
1: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
3: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
3: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
5: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstwa właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
3: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju, a na południu można też spodziewać się burz. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 stopni na południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek i teraz sprawa, która bulwersuje środowisko naukowe w całej Polsce, albowiem chodzi o gigantyczne pieniądze i o to, kto wybierze ludzi, którzy będą decydować o tych pieniądzach. Gościem jest pan profesor Stefan Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
7: I teraz tak, mamy coś, co się nazywa Zespół Identyfikujący Członków Rady NCN, czyli Narodowego Centrum Nauki. I ta nazwa chyba mówi, o co chodzi. To jest zespół, który wybierze z kandydatur zgłoszonych przez szacowne i szanowane instytucje członków Rady NCN. Pan w Radzie był do 2024 roku. I teraz Rada NCN będzie decydował o tym, kto dostanie pieniądze.
8: Nie do końca.
7: Dobrze, wyjaśnimy. To może co tak. To jest zespół identyfikujący członków Rady NCN? Czym się zajmuje Rada NCN?
8: Może zacznijmy od tego, czym się zajmuje NCN w ogóle, bo tutaj wydaje duże pieniądze, to znaczy duże może jak na skalę do nauki polskiej. NCN to jest agencja, to się rozwija do Narodowe Centrum Nauki. To jest agencja powołana jeszcze za czasów rządów pierwszego Tuska, jak to się mówi, i minister Kudryckiej. Ona służy finansowaniu badań podstawowych. Są dwie agencje. NCN jest od badań podstawowych, a NCBIR jest od badań stosowanych. Zresztą ma znacznie większy budżet NCBIR. No więc NCN to jest taka agencja, która finansuje badania naukowe w dowolnej dyscyplinie, dziedzinie badań podstawowych, od filozofii, historii starożytnej, poprzez matematykę do jakichś dziedzin doświadczalnych typu biologia, chemia. Tak? I badania podstawowe to są takie badania, które mają odpowiadać na pytania fundamentalne, a niekoniecznie być od razu wdrażane. Tak, tym się właśnie NCN różni od NCBR-u, że w NCN-ie nie chodzi o to, żeby z tego od razu były jakieś startupy, spin-offy czy coś tam, tylko chodzi o to, żeby po prostu naukowcy robili coś, co ich ciekawi. Tak? Teraz można długo dyskutować, dlaczego państwo takie badania finansuje. Wszystkie państwa to robią. W dziedzinach takich jak moja, czyli informatyka, no to po prostu jest tak, że te badania podstawowe jednak po jakimś czasie się przekładają na zastosowania, tylko no jeszcze może w chwili ich wykonywania nie wiemy dokładnie jak. Biznes tego nie sfinansuje, więc musi to robić państwo. No są takie dziedziny, no właśnie bardziej, odleglejsze od zastosowań, jakaś bardzo czysta matematyka, czy nie wiem, historia starożytna, ale państwa generalnie to finansują i państwo polskie tutaj nie może odstawać.
7: Zasadniczo zgadzamy się co do tego, że to jest coś ważnego i że państwo powinno w to inwestować.
8: No nie chcemy na przykład, żeby studenci archeologii w Polsce uczyli się archeologii wyłącznie na podstawie podręczników i prac napisanych za granicą. Tak, chcemy, żeby jednak ambitny student zainteresowany historią, archeologią uczył się na dobrych uczelniach w Polsce od profesorów, którzy sami przeprowadzili te badania, a nie przeczytali o nich gdzieś. Tak?
7: Czyli NCN. Wiem, czym się zajmuje. I teraz jest rada.
8: Jest rada NCN składająca się z 24 radnych, wybieranych na kadencje czteroletnie co 2 lata. To jest tak jak w kongresie amerykańskim, że co 2 lata się wymienia połowa składu rady. I to są naukowcy, którzy powinni reprezentować różne dziedziny, bo tak jak powiedziałem, NCN finansuje różne dziedziny, różne dyscypliny, więc tam powinni być i historycy, i prawnicy, i oczywiście chemicy, matematycy, fizycy, informatycy, najczęściej po jednej osobie z każdej z tych dyscyplin. Ja to wspominam jako jeden z najlepszych aspektów bycia członkiem rady, to jest to, że mamy spotkania w Krakowie. NCN się mieści w Krakowie.
7: To jest najlepsze, że w Krakowie?
8: Mamy spotkania w Krakowie, więc trzeba dojechać do tego Krakowa, co nie jest...
7: To też nie jest dobre.
8: Nie, z Warszawy, to ze Szczecina jest problem, nie z Warszawy. Ale właśnie spotykasz się raz na miesiąc z bardzo ciekawymi przedstawicielami właśnie różnych dziedzin.
7: Czyli, że jest szerokie spojrzenie na sprawę. Że nie jest tak, że siedzą sami z jednej dziedziny, tylko...
8: Tak. No i właśnie główne kryterium jest ciekawość naukowa projektów, a nie ich stosowalność. Na to są inne, większe pieniądze, powiedzmy od razu z góry, tylko w innej agencji. No i teraz...
7: Czyli teraz mamy radę, która jest powoływana na 4 lata, tak? Przy czym połowa, czyli to tak jakby zachodzą na siebie, tak? Czyli są 2 lata, osoby spędzają sobą 2 lata, potem ktoś to odchodzi, ktoś przychodzi i to jest dobre, bo rozumiem, że, że jest pewna ciągłość myśli, idei i różnorodności. Tak. I teraz tę radę powołuje ten zespół identyfikacji.
8: Radę powołuje minister. Jest taka procedura. Zgłaszają jednostki naukowe kandydatów, potem zespół identyfikujący identyfikuje 24 kandydatów, z czego minister wybiera 12. Różnie to bywało, zdaje się, że za czasów ministra Czarnka to nie było wybrani akurat z tych 24, ale generalnie powinno być tak, że to z tych 24 wybiera 12 ministra.
7: I teraz dochodzimy do clou.
8: Tak.
7: Bo rozumiem, że ten zespół identyfikujący członków Rady NCN był.
8: On był. On został teraz zmieniony. Nie jest to tak do końca jasne, czy można go było zmieniać przed upływem kadencji, ale może zostawmy to na boku. To jest dyskusja dla prawników, jak interpretować ustawy.
7: Ale rozumiem, że zaskoczeniem dla wielu osób w środowisku jest to, kto jest w nowym zespole identyfikującym członków Rady NCN.
8: Tak, to jest zaskoczenie, dlatego że generalnie ustawa mówi, że to powinny być osoby o uznanym światowym dorobku naukowym. Można dosyć luźno interpretować to pojęcie, tak, co to znaczy światowy, rozpoznawalny dorobek naukowy, ale zdaniem większości naukowców nawet przy dosyć liberalnym podejściu do definicji, co to jest, to te osoby raczej nie spełniają tego warunku. I to jest problem, tak, dlatego że te osoby będą teraz identyfikować, kto ma być kandydatem na członka rady. I dlatego jest wiele protestów w tej chwili. Pan minister Kulasek odpowiedział, że on tak naprawdę nie wie, jak mierzyć, co to znaczy, jaka jest miara tego właśnie, co to znaczy międzynarodowy.
7: To niech pan, panie profesorze, podpowie ministrowi, jak się mierzy dorobek.
8: Więc tak, wydaje mi się przede wszystkim, że jak ktoś zostaje ministrem, to oczywiście nie musi być naukowcem, nie musi nawet się znać, na pewno nie musi się znać na każdej dyscyplinie nauki, nikt się nie zna. Natomiast tego, co oczekiwałbym od ministra, to że potrafi nawet tak trochę intuicyjnie odróżnić dobrego naukowca od złego naukowca, tak? No,
7: czyli przeciętnego od wybitnego.
8: Tak, na tym polegają pewne zdolności menedżerskie, czy zdolności do zarządzania nawet dużymi firmami, jak również no, ministerstwami. Człowiek potrafi wyczuć, kto jest dobry, kto jest zły. I żeby nie było tutaj jakoś bardzo politycznie, uważam, że tę cechę posiadała zarówno minister Kudrycka, jak i minister Gowin. Tak mówię właśnie celowo ministrowie z dwóch różnych stron barykady w Polsce. Natomiast no, jeśli minister rozkłada ręce i mówi, że on nie wie, jak to zmierzyć, no to mamy problem. Ja proponuję każdemu słuchaczowi, żeby odszukał, jeśli ma czas, członków pierwszego zespołu identyfikującego. Tak?
7: I pierwszego w ogóle?
8: W ogóle. Bo ten NCN powstał w tam 2010 chyba rok. No to można odnaleźć tych ludzi w internecie. I sobie popatrzył na te życiorysy, popatrzył, gdzie oni pracowali, jakie nagrody zdobywali w Polsce i za granicą i porównał z obecnym zespołem. I po prostu wydaje mi się, że no, inteligentny człowiek, czytelnik gazet jest w stanie zrozumieć, że to jest zupełnie inny kaliber ludzi. Także to nie trzeba jakiejś miary, tak? No wystarczy parę minut na przeczytanie dorobku. Ja zresztą zrobiłem taki eksperyment, że zapytałem ChatGPT, żeby porównał ten stary zespół, pierwszy w historii z obecnym i powiedział, czy to są w ogóle porównywalni naukowcy jako co do kalibru osiągnięć.
7: Co, zawiesił się?
8: Nie, dosyć szybko mi odpowiedział, no ChatGPT jest bardzo grzeczny, że to są oczywiście wartościowi naukowcy w tym nowym zespole, ale jednak no, nie można tego porównywać. Także może pomysł, żeby sztuczna inteligencja nami rządziła, nie jest taki zły. Tak.
7: Ale na poziomie ministerstwa, czy idziemy wyżej, premier i prezydent?
8: Może testowo na poziomie ministerstwa, a potem coraz wyżej, tak? Najgorsze, że to amerykańskie korporacje są, tak? Więc oddajemy suwerenność. Nie?
7: No właśnie, no na to się, na pewno nikt się nie zgodzi, bo suwerenność
8: cenimy. Ale może byłoby taniej, tak? No. I najlepiej.
7: No, ale zjadłyby na wszelkie zasoby, bo przecież no tak. Energia, prawda? Energia, woda.
8: No tak, tak, ale naukowcy też na to znajdą jakiś sposób pewnie.
7: I teraz, czyli środowisko jest zbulwersowane, bo mówi, kim są ci ludzie? Nie to, że to tak. Są osoby nieznane, tak? To
8: znaczy,
7: są...
8: mi były nieznane, powiem szczerze. Ale no, oczywiście to ktoś się zna, tak? To jest niewątpliwe. To, co myślę, że dodatkowo niepokoi, to, że tam można dosyć wyraźnie zobaczyć kryteria no, takie trochę pozamerytoryczne, czyli dwie osoby z Uniwersytetu Zielonogórskiego i tak się składa, że jedna z pani wiceminister jest z Uniwersytetu Zielonogórskiego, tak dwie na pięć. Przewodniczącym jest naukowiec, politolog, który wcześniej był radnym SLD, tak? No to widać, że to nie był klucz wybitności, tylko to był klucz no, polityczny, tak? Czy nawet taki lokalny. Tak?
7: No ale może jest wybitnym naukowcem. Bycie radnym nie przesądza. Ja znam na przykład bardzo wybitnego lekarza, byłego chyba kierownika już SOR-u, który też był radnym.
8: No tak, dlatego to mówię jako jakiś takim no, poszlacy dodatkowej. Tak, to nie jest jakby dowód. Jakby oczywiście jakby to było tylko to nikt by się nie bulwersował. Tak? No, naukowcy mają swoje poglądy polityczne. To chyba nawet słusznie, że naukowcy się angażują na przykład w życie lokalnych społeczności jako radni. Tak, ale tutaj mamy na odwrót, znaczy mamy kogoś, kogo nie widać takiego no, światowego dorobku naukowego, ale za to jest radnym.
7: Pan minister mówi wszystko zgodnie z ustawą, nie trzeba mieć przecież doświadczenia grantowego, no poczekajmy na wybory, po owocach ich poznacie.
8: No właśnie, więc no, tutaj może to też warto dodać, że te osoby nie mają doświadczenia w kierowaniu projektami NCN. NCN istnieje już no, ponad 15 lat. Jeśli naukowiec nigdy nie miał żadnego projektu z NCN, no to mamy pewien problem.
9: Wojciech Kowalik, to jest EKG, a w naszym studiu Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu.
9: Mamy podsumowanie weekendu sprzed tygodnia, pierwszego weekendu wakacji, w którym upał dosłownie rozłożył polską kolej na łopatki. Jak podaje PKP PLK, tylko w niedzielę 28 czerwca mieliśmy na sieci kolejowej ponad 55 tysięcy minut opóźnień, czyli ponad 920 godzin. Większość z powodu właśnie pogody, no i ponad 20 odwołanych częściowo lub w całości pociągów. No i tak zachodzę w głowę, co się stało, że wysokie temperatury w tym roku tak mocno uderzyły w polską kolej?
10: No, generalnie wysokie temperatury uderzyły mocno w ogóle w cały system transportowy, w tym w kolej i w infrastrukturę i w tabor, ale chyba to, co najbardziej niepokoi, to uderzyły również w kwestie opieki nad pasażerem, czy informacji, troski o to, żeby ten, kto nie zrealizuje swojej podróży zgodnie z planem, wiedział, co się dzieje. I to jest pewnie pięta Achillesowa naszej kolei systemowo, bo awarie zdarzają się, sprzęt jest zawodny, ludzie też czasem popełniają błędy. Natomiast to, co wydaje się być najłatwiejsze do naprawienia, nie wymagające gigantycznych nakładów na rozmaite systemy informatyczne, tony betonu czy stali, no to właśnie ta sfera komunikacji z pasażerem, zrozumiałej, prostej i łatwo dostępnej komunikacji. Jesteśmy dzisiaj dopieszczani przez rozmaite firmy usługowe, które starają się nas przekonać do tego, że właśnie jesteśmy w centrum uwagi, a w przypadku transportu, w tym transportu kolejowego, bywa niestety inaczej.
9: To jest zadanie do odrobienia?
10: To jest zdecydowanie zadanie do odrobienia. Zadanie polegające na sformułowaniu, stworzeniu procedur działania we wszelkich sytuacjach niestandardowych. To mogą być awarie, to mogą być nietypowe zjawiska pogodowe, to mogą być jakieś społeczne niepokoje, to mogą rozmaite zakłócenia w ruchu docierające do nas spoza granic z naszego kraju. Ale nie chodzi o to, żeby znaleźć winnego, bo przecież ten pasażer nie interesuje się, kto jest winny. Pasażer interesuje się przede wszystkim tym, kiedy dojedzie do stacji docelowej, albo ewentualnie, jeżeli nie dojedzie tam, to tym, żeby ktoś się nim zaopiekował. Tutaj Komisja Europejska na początku w ruchu lotniczym zdefiniowała ten katalog, dekalog takich praw do odszkodowania, do noclegu, do posiłku. Podobne prawa są sformułowane również wobec transportu kolejowego. No i tam był okres przejściowy, tam była możliwość wyłączenia się. Niestety większość krajów, nie tylko Polska, zadeklarowała, że nie jest przygotowana do tego, żeby się pasażerem opiekować, a szkoda. Powiem nawet, że nasze PKP Intercity z tymi zwrotami w przypadku opóźnienia przekraczającego godziny 25% ceny biletu, powyżej 2 godzin 50% ceny biletów, w sumie nawet można by powiedzieć, że dość w pełni implementowało te dyrektywy o prawach pasażerów. No ale jak widać, nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby ktoś po prostu czuł tą troskę i w sposób jasny i zrozumiały dostał informację, co się zdarzyło.
9: Właśnie, to chyba warte przypomnienia. Pasażer w takiej sytuacji ma prawo do odszkodowania. Jak się o nie starać?
10: Trzeba złożyć taki wniosek dość prosty na stronie przewoźnika dalekobieżnego. W przypadku przewoźników regionalnych właśnie z tej regulacji są wyłączeni. Ponadto jest jeszcze jeden kruczek. To odszkodowanie musi być wyższe niż 4 euro, czyli 16 zł. Jeżeli nasz bilet był tani, to często okazuje się, że odszkodowanie nam się nie należy. Ale z wielu badań wynika, że tak naprawdę dziś w podróży pociągiem podstawowym problemem wcale nie jest cena. To nie chodzi o to, żeby dostać kilkanaście złotych odszkodowania, tylko żeby właśnie planując podróż mieć pewność, że się dojedzie do celu i jeżeli dojedzie się później, to żeby tą informację, że będzie później, mieć z odpowiednim wyprzedzeniem, że można sobie przeorganizować dzień. W tych prawach pasażerów jest jeszcze jedna ważna rzecz, o tym mówi się może mniej. Jeżeli nasza podróż staje się bezcelowa, jeżeli jedziemy na spotkanie i wiemy, że na nie nie dojedziemy, mamy prawo bezpłatnie wrócić do stacji wyjazdu. Mamy również prawo bezpłatnie zwrócić bilet, mówiąc, że nie chcemy korzystać z takiego połączenia, właśnie ze względu na to, że to opóźnienie jest zbyt duże. Także nie tylko zwrot części pieniędzy, ale prawo do rezygnacji z podróży bądź powrotu do miejsca startu, jeżeli taka podróż nie ma sensu.
9: Warto o tym pamiętać. Teraz mamy od upałów odpoczynek, no ale one mogą przecież wrócić. Czy takie sytuacje tego lata, jak ten pierwszy wakacyjny weekend na kolei, mogą się powtarzać?
10: No obawiam się, że będą się powtarzać i przy ekstremalnych zimach, i przy dużych upałach. Klimat nam się rozregulował. Staramy się jakoś przeciwdziałać temu, żeby gdzie wrócić do normalności, ale pewnie tej normalności całkowicie już tej równowagi nie odzyskamy. W związku z czym musimy budować system, który jest zdecydowanie bardziej odporny. Jak mówimy o odporności, o bezpieczeństwie, to myślimy o wielkich hasłach, wielkich rzeczach, zabezpieczeniu się przed jakimiś militarnymi zagrożeniami, ale tą odpornością jest również to, że pociągi, które kursują na trasach między dużymi i małymi miastami, docierają do celu w przewidywalnym czasie. To też jest odporność. Planowanie naszej podróży i zaufanie do systemu to też jest odporność, która dotyczy nie tylko transportu kolejowego, ale również systemu drogowego czy lotnictwa. I na pewno ta odporność zaczyna być hasłem, na które trafia coraz więcej pieniędzy, które pozwala nam bardziej przeciwdziałać temu wszystkiemu, co jest nieznane, nieprzewidywalne, a niestety w naszym otoczeniu czasy są niespokojne i musimy trochę inaczej podchodzić do planowania i realizowania transportu.
7: No i właśnie, czy my podejmujemy jakiekolwiek działania, żeby lepiej zabezpieczyć kolej na wypadek takich ekstremalnych zjawisk pogodowych, no choćby w tych remontach, które toczą się na sieci kolejowej, no to może w projektach powinno się uwzględniać gdzieś jednak te efekty zmian klimatycznych?
10: Na pewno tak i myślę, że te duża część tych inwestycji jest już zorientowana na to, żeby takie sytuacje uwzględniać, tak? Budujemy bardziej zaawansowane systemy sterowania ruchem kolejowym, które na przykład są redundantne, że można przejąć sterowanie określonym obszarem, przekazać je w inne miejsce. Dublujemy te systemy, często nawet potrójnie układamy kable po to, żeby można było na wypadek przerwania łączności sterować z innego miejsca. Natomiast, tak jak mówię, o ile ta technika jest bardzo zaawansowana i rzeczywiście Europa idzie pod tym względem bardzo do przodu, o tyle cały czas mam wrażenie, że gdzieś jest jakaś taka chiński mur pomiędzy tym, co się dzieje wewnątrz systemu, tym, co wiedzą kolejarze, a tym, co wiedzą pasażerowie. Cały czas jest taki opór przed uczciwym informowaniem o problemach. Cały czas do końca mówi się, że pociąg odjedzie punktualnie, a o tym, że będzie opóźniony, mówimy dopiero w minutę po tym, jak minął czas rozkładowego odjazdu. Myślę, że ten opór jest niepotrzebny. Lepiej uczciwie z wyprzedzeniem powiedzieć, że mamy problem. Często drużyny konduktorskie są w takiej sytuacji. Mają 200-300 osób na pokładzie i muszą powiedzieć tym ludziom, że będziemy stali i nie wiemy, kiedy ruszymy. No takie sytuacje jak wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, czy duża liczba samobójstw, które paraliżują ruch kolejowy. Jeżeli czekamy na prokuratora, on musi przyjechać, później przeprowadzi swoje czynności, to zajmie 2-3 godziny i dopiero wtedy podejmie decyzję o przywróceniu ruchu kolejowego. To, szanowni państwo, uczciwie mówiąc, nie wiadomo, kiedy pociągi pojadą i to w ogóle nie jest zależne od kolejarzy. Oczywiście można napisać w mediach społecznościowych stek wyzwisk pod adresem kolei i powiedzieć, że ona nie jest przewidywalna, ale dokładnie to samo dzieje się w przypadku wypadków drogowych, dokładnie to samo się dzieje w przypadku rozmaitych turbulencji w ruchu lotniczym. Czasem bywa tak, że nie wiemy, kiedy pojedziemy. Natomiast w moim prywatnym odczuciu lepiej jest tą informację uczciwie przekazać i powiedzieć, zazwyczaj w takich sytuacjach opóźnienie będzie wynosiło 4 godziny. Może ktoś podejmie decyzję, że chce wracać, może ktoś podejmie decyzję, że sięgnie po pomocy kogoś z zewnątrz. Natomiast nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach ten ruch kolejowy można prowadzić, bo jeżeli bezpieczeństwo jest czynnikiem nadrzędnym, to jeżeli mamy sygnał, że coś się dzieje z taborem, jeżeli mamy sygnał, że coś się dzieje z infrastrukturą, to trzeba ten ruch zatrzymać.
7: To dobry apel, bo kiedy pasażer stoi na peronie i co 5 minut dowiaduje się, że opóźnienie pociągu zwiększyło się o 5 albo o 10 minut i na końcu to opóźnienie wynosi godzinę albo dwie, no to w tym czasie, gdyby pasażer uczciwie wiedział, że to może być godzina na przykład, no to jakoś inaczej ten czas by sobie pewnie zorganizował, zamiast stać na peronie. Infrastruktura to jedno, ale tabor to drugie, no bo w nim klimatyzacja w ten upalny weekend też nie dawała rady. No i pasażerowie pewnie zadawali sobie pytanie, czy my kupiliśmy właściwe wagony, skoro przy kilku dniach upału ulgi od tego upału w wagonie nie ma.
10: Zgadzam się, uważam, że jeżeli mamy standard polegający na klimatyzowanym wagonie, to mamy prawo tego wymagać, choć dziś czytałem kilka wpisów mówiących o tym, dlaczego jadę wagonem nieklimatyzowanym. No bo jeżeli mamy sytuację, w której zaczyna brakować biletów, albo któryś z wagonów zdefektował, no to powstaje bardzo konkretne pytanie. Czy lepiej jechać wagonem nieklimatyzowanym, czy nie jechać? I oczywiście rozumiem, że warto by było pasażerowi taki wybór dać, uprzedzić go. Nie mamy dla ciebie wagonu klimatyzowanego. Czy wolisz jechać z otwartym oknem, czy wolisz zostać w domu? I pewnie decyzje tych pasażerów byłyby różne. Natomiast jeżeli tego wagonu by nie było i słynna historia, oszukano nas, sprzedano podwójne miejsca, wydaje mi się, że czasem lepiej jest skierować na trasę tabor zastępczy, narażając tych pasażerów na pewne niedogodności, ale dając najważniejszą absolutnie rzecz, dojedziesz do celu. My w tak nietypowych sytuacjach jednak ten dojazd do celu chyba powinien być wartością nadrzędną, bo tak jak we wszystkich innych dziedzinach, mamy jakąś pewną tolerancję czy zrozumienie do tego, że podróż samochodem nie zawsze odbędzie się dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy i nie zawsze będzie na nas czekało pod drzwiami miejsce parkingowe i to jakoś rozumiemy. Natomiast co do kolei, ta tolerancja jest bardzo nieduża. Ja ostatnio trochę podróżowałem również transportem lotniczym i w zasadzie nigdy nie zdarzyło mi się, żebym był na miejscu tak, jak napisano w rozkładzie jazdy i nikt się nie zdumiał, że samolot przyleci pół godziny później, może godzinę później. Bardzo często się cieszą, że nie został odwołany. Natomiast w przypadku kolei już 10 minut zaczyna nas irytować. Mamy bardzo wysokie oczekiwania, wysokie standardy wobec tego systemu kolejowego, a szanowni państwo, pociągami zaczynamy jeździć tak dużo, tak często, że mamy problemy z miejscem na torach i na tych torach też się tworzą korki i te korki powodują na przykład takie problemy, że jak pociąg nie dojedzie do stacji docelowej, to nie może wrócić, bo przecież nikt nie trzyma gigantycznej ilości wagonów na zapas, tych wagonów klimatyzowanych, bo za chwilę byśmy czytali w gazetach, że oto stoją na bocznicy wagony klimatyzowane na wszelki wypadek, jakby gdzieś się zepsuła klimatyzacja. No to może lepiej, żeby one jednak jeździły i żeby ta pula dodatkowych biletów była dostępna, bo Polacy naprawdę bardzo chętnie jeżdżą pociągami i brakuje sprzętu, żeby ich po prostu wszystkich przewieźć.
11: Trzymamy kciuki, żeby przy kolejnych takich zjawiskach pogodowych kolej po pierwsze poradziła sobie lepiej, a po drugie, żeby pasażerowie byli lepiej poinformowani.
10: A ja bym tylko zaapelował o trochę wyrozumiałości, zwłaszcza dla tych kolejarzy, którzy są tam na miejscu, na linii i w pojedyncze czy małych grupach osób starają się z tymi pasażerami jakoś dogadać, jakoś przekazać im to. Oni są naprawdę w trudnej sytuacji, bo oni też jadą na koniec do swojego domu i też kiedyś chcą tą służbę zgodnie ze swoim grafikiem skończyć.
11: To jeszcze na koniec bardzo ciekawy kolejowy wątek, który pojawił się w ostatnich dniach. Poznaliśmy założenia tak zwanego horyzontalnego rozkładu jazdy. Może i mało zachęcająca ta nazwa, no ale to miałaby być epokowa chyba zmiana na polskich torach, także dla pasażerów. Na czym ona miałaby polegać?
10: Horyzontalny rozkład jazdy, od razu wyjaśnię, że horyzontalny, dlatego że zaplanowany na kilka horyzontów czasowych, bo nazwa może mylić. Pomysł jest taki, żeby wzorem wielu krajów Europy Zachodniej, chyba niedościgniony pod tym względem Szwajcarii, ułożyć rozkład jazdy w sposób uporządkowany, taktowany, cykliczny, czyli że pociągi będą jeździły zawsze z tą samą końcówką minutową, co godzinę, co pół godziny, co 20 minut, no i dzięki temu będą się spotykały w konkretnych węzłach kolejowych, zjeżdżały się z różnych stron, tam będzie moment na przesiadkę i rozjeżdżały będą się dalej. Co ciekawe, rozmawialiśmy przed chwilą o tej kwestii odwołań pociągów czy opóźnień. W takiej Szwajcarii w zasadzie nie ma opóźnień pociągów, ale nie dlatego, że tam się nigdy nic nie zdarza, tylko dlatego, że tam pociągi jeżdżą co 20 minut, więc po prostu skreśla się pociąg z rozkładu jazdy, bo za chwilę będzie następny. No i ten horyzontalny rozkład jazdy jest trochę pomysłem na to, żeby pociągi jeździły często po powtarzalnych trasach, czyli w gruncie rzeczy musimy się nauczyć czegoś, do czego powoli przyzwyczajamy się w transporcie miejskim. Nie będzie tak, że do każdego miasta raz dziennie będzie odjeżdżał pociąg od nas z dworca, tylko raczej, że pociąg będzie w kółko jeździł co godzinę do tego samego miasta, natomiast po drodze będziemy mieli mnóstwo możliwości przesiadek. I teraz polscy pasażerowie boją się przesiadek, no bo są opóźnienia, ale przede wszystkim dlatego, że pociągi jeżdżą rzadko. Jeżeli stracę możliwość przesiadki, to następny następny pociąg będzie za 5 godzin. Przy pociągach kursujących co pół godziny w zasadzie jesteśmy w stanie się spóźnić maksymalnie 29 minut. W związku z czym horyzontalny rozkład jazdy to właśnie pewien pomysł na wystandaryzowanie tego rozkładu, wystandaryzowanie tej sieci połączeń i przede wszystkim wystandaryzowanie przesiadek, czyli tego, do czego musimy przekonać pasażerów pewną niezawodnością i prostotą korzystania z transportu kolejowego. Jeżeli mamy systemowy bilet, mamy systemowy rozkład jazdy, w zasadzie nie musimy przejmować się tym. Wiemy, że na każdej stacji węzłowej po dojechaniu pociągu we wszystkich kierunkach rozjadą się pociągi, które rozwozą pasażerów. To niezwykle zgrabnie działający, przejrzysty system. A przyzwyczajeni jesteśmy do usług prostych. Nikt nie chce się uczyć tych końcówek rozkładu jazdy, tych wagonów, które gdzieś zostaną przełączone, a może nie zdążę, a może będę miał zły bilet, a może inna spółka będzie mnie wiozła. Kolej też musi się upraszczać, żeby konkurować z takimi aplikacjami, gdzie na jedno kliknięcie mamy podróż. Kolej też powinna być na to jedno kliknięcie. No i ten rozkład jazdy, który jest jasny, czytelny, przejrzysty, jest elementem tego pomysłu.
11: Chociaż musimy na to jeszcze zaczekać, bo to praca na ładnych kilka lat. Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym przyjrzymy się przyjętej niedawno przez rząd strategii energetycznej Polski. I to za moment, a na razie rządzący zapowiadają kolejny pakiet deregulacyjny, czyli ułatwiania prowadzenia biznesu w Polsce. W jego skład mają wejść zmiany w zakresie prawa podatkowego i cyfryzacji usług, a rząd planuje przyjąć je do końca roku. Minister finansów Andrzej Domański obiecywał tu dziś pewne interpretacje podatkowe, rozszerzenie tzw. milczącej zgody, czyli kiedy urząd nie odpowiada na pytanie obywatela w ustalonym terminie, to sprawę uważa się za załatwioną, a do tego mają dość jasne, czytelne procedury relacji z administracją oraz dalsze wykorzystywanie rewolucji cyfrowej. Rządzący mówią, że do tej pory w ramach deregulacji w życie weszło ponad 160 zmian w prawie. 2/3 kryptowalut skradzionych w tym roku przejęli hakerzy z Korei Północnej. Łącznie to kryptowaluty o wartości sięgającej 650 milionów dolarów. Wynika z raportu firmy TRM Labs, zajmującej się bezpieczeństwem w internecie. W pierwszej połowie roku odnotowano rekordowych ponad 200 ataków hakerskich w celu kradzieży kryptowalut, a łączne straty z tego powodu sięgnęły prawie miliarda dolarów. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie zwyżki, na WIG-u o 0,03, na WIG-u 20 o 0,2%, a na rynku walutowym euro po 4,28, frank szwajcarski 4,65 zł, dolar po 3,75, a brytyjski funt po 5,01 zł. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Leszek Kąsek, starszy ekonomista Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Wzięli państwo pod lupę strategię energetyczną Polski na najbliższe lata, jaką ostatnio przyjął rząd. No i żeby dobrze zrozumieć dalszą część naszej rozmowy, to postarajmy się wyjaśnić w prosty sposób, co rząd w tej strategii zakłada.
12: Dokładnie plan się nazywa Krajowy Plan dla w dziedzinie energii i klimatu do roku 2030 z perspektywą do 2040 i rząd zakłada, że w ciągu 15 lat polski miks energetyczny, czyli sposób, w jaki wytwarzamy energię, zostanie zdekarbonizowany. W decydującej mierze będziemy polegać na odnawialnych źródłach energii i energii jądrowej. Około w 2040 roku około 3/4 to będzie OZE, około 16% energia nuklearna, reszta gaz.
11: No i to jest pana zdaniem do wykonania w tym założonym horyzoncie czasowym?
12: To jest ambitny plan. Dużo trzeba zrobić i dużo trzeba zainwestować. To jedno, a drugie, trzeba to robić konsekwentnie. Czyli mamy do wykonania, do zainwestowania, te potrzeby inwestycyjne zostały szacowane na prawie 700 miliardów euro realnie w cenach z 2024 roku. Trochę tak jak może wielkość, wartość kredytu hipotecznego nas przeraża, jak popatrzymy na tą jedną liczbę, ale jak to rozłożymy na 15 lat, odniesiemy do potencjału gospodarki, która w dalszym ciągu, nasza gospodarka będzie rosła, trochę oczywiście zwalniając w latach 30., to okazuje się, że te potrzeby spadają z około 6% PKB w ostatnich latach do niecałych 5% pod koniec lat 30., więc jest to ambitny plan, ale wykonalny.
11: No właśnie, te potężne nakłady inwestycyjne, które mają wpłynąć na gospodarkę, piszą też państwo o magii dużych liczb tu w tym przypadku. To na czym ta magia polega?
12: No już powiedziałem, duża liczba 700 miliardów euro, ale właśnie odnosimy to do dzielimy to na te 15 lat i odnosimy do naszej gospodarki, która się powiększy do właśnie do 40 roku dosyć istotnie. No pamiętajmy, że już teraz polski PKB to jest prawie 1000 miliardów euro, czyli 1 bilion prawie. W dolarach już jest ponad 1 bilion, więc myślę, że ten argument, że to są wielkie liczby, taka trochę jest wykorzystywany przez osoby, które chciałyby spowolnić ten proces transformacji, a naprawdę nie ma co czekać. Chcemy za 15 lat mieć nowoczesny system energetyczny i dlatego musimy działać konsekwentnie i wydawać stosunkowo dużo.
11: Te pieniądze, o których mówimy, sprawią, że Polska stanie się takim wielkim energetycznym placem budowy?
12: Tak powinno być. To są jednak w dużej mierze w tej kwocie, o której wspomniałem, są zarówno wydatki na zmiany w podaży energii, sposób produkcji, w szczególności jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, ale też sieci energetyczne, ciepłownictwo, ale są też wydatki po stronie popytowej, w szczególności po stronie transportu, elektryfikacja transportu, po stronie też elektryfikowania przemysłu, też większego wykorzystania energii elektrycznej w naszych domach. No bo jeśli wiemy już, jak zazielenić energię elektryczną, powinniśmy jej używać więcej, a żeby to się stało, musimy mieć odpowiednie instalacje, odpowiedni sprzęt, żeby z tej wyższej elektryfikacji korzystać. Chciałbym zwrócić uwagę na to, podkreślam, wydaje mi się, że w dyskusji publicznej mało się o tym mówi, ale my mamy naprawdę imponujące założenie wzrostu wydatków na sieci elektroenergetyczne. W porównaniu w tej pięciolatce, lata 26-30, w porównaniu do poprzedniej, mamy wzrost siedmiokrotny. Siedmiokrotny, proszę, w ujęciu realnym. To pokazuje z jednej strony ambicje i skalę działań, które zostaną podjęte, ale też pokazuje, jak nieinwestowane były sieci w poprzednim okresie. Głównie to dotyczy tych sieci na poziomie dystrybucji, mniej przesyłowych, a te są kluczowe, jeśli chodzi o integrację taką skuteczną i bezpieczną integrację instalacji odnawialnych w systemie elektroenergetycznym, bo jednak najważniejsze jest, żebyśmy zawsze mieli prąd w gniazdku.
11: No pewnie, że tak. I za ile ten prąd? O to zapytam za chwilę, ale no, tam są też inne takie główne punkty w tym planie, na przykład poprawa efektywności energetycznej. Jak ona miałaby się zmieniać? Co tu jest do zrobienia?
12: To dotyczy właściwie każdego sektora. Założenie o tym, że będziemy zużywać, nie chodzi nawet o oszczędzanie energii, czy zużywanie mniej, ale lepsze produkowanie więcej w oparciu o energię, która już jest dostępna, czyli bardziej mówimy o poprawie efektywności energetycznej, czy obniżeniu energochłonności całej gospodarki. To jest wyzwanie przed całym sektorem. Ja przypominam sobie, miałem też serię rozmów z firmami, szczególnie w okresie, kiedy energia jest droga, firmy dostrzegają, jak dużo mogłyby zaoszczędzić na różnego rodzaju usprawnieniach. Po pierwsze, takich też lepszym zrozumieniu, na co właściwie wydają, przeznaczają, co jest zawarte w rachunku energetycznym. Myślę, że to też dotyczy gospodarstw domowych, możliwe, że też instytucji rządowych. Ta agenda poprawy efektywności energetycznej w Polsce jest no, ciągle do rozwinięcia. Jest szereg instrumentów, który to może wspierać. To jest jedno z podstawowych założeń tego planu. Drugim, już trochę wspomniałem o tym, jest elektryfikacja, przechodzenie na prąd. prąd, a trzecim no zazielenienie samego miksu energetycznego. Zazielenienie, ale też może bardziej oparcie o źródła o niskich emisjach, czyli w szczególności OZE i energię atomową.
11: I jak bardzo zielony ten miks ma się stać w horyzoncie tego planu?
12: No teraz mamy, do 30 roku ma być około 50% miksu produkcji, OZE w produkcji energii elektrycznej. No i ten udział ma rosnąć do około 70%, prawie 70% w roku 40. Tak wiadomo, to nie jest tak zupełnie liniowo rok po roku, bo też mamy określone lata, kiedy w szczególności będą otwierane, uruchamiane instalacje wiatru na morzu, ten offshore wind, tu będą duże przyrosty energii odnawialnej, to jest dosyć stabilne źródło energii, więc no, będziemy opierać się na w dużym stopniu na energii niskoemisyjne i do tego potrzebne są stabilne, rozbudowane, rozwinięte sieci energetyczne i najbardziej przyznam, że mnie cieszy to zobowiązanie też spójne ze strategią PSE, Polskich Sieci Energetycznych, żeby więcej wydawać na modernizację, na rozbudowę sieci energetycznych.
11: Co my wiemy z tej strategii o kosztach energii? No bo to chyba interesuje nas najbardziej, bo na końcu przecież te koszty ponosimy.
12: Tak, najpierw może coś dla optymistów. Będzie trochę taniej niż w ostatnich latach, czyli w 25, ale pamiętamy ten 25. To jest okres podwyższonych jednak cen surowców energetycznych, trochę, więc jest jakby punkt odniesienia jest dosyć wysoki. No jak odniesiemy do 2020 roku, to mamy wzrost o około 60%, ale znowu taki inny rok, bo pandemia, mniejsze zużycie energii, więc też niereprezentatywny. Ja generalnie uważam, że jeśli nam się realnie uda utrzymać rachunki, czy koszty wytwarzania na poziomie dzisiejszym, to będzie już osiągnięcie. Tak jakoś nie... Wiemy, że ten system oparty o OZE, ze względu na to, że będziemy mieć mniej, nie będzie opłat za uprawnienia do emisji, nie będzie kosztów zmiennych, kosztów paliwa, to są te dwa duże komponenty obecnie, on będzie docelowo tańszy, tylko musimy pamiętać, że my do tego punktu docelowego mamy 15 lat i przez te 15 lat będziemy utrzymywać tak de facto dwa systemy. Stary system, przestarzały, kosztowny, ale zapewniający nam stabilność i budować nowy system. Powinniśmy naprawdę robić wszystko, żeby ten okres przejściowy był jak najkrótszy. Krócej niż te 15 lat się nie da, więc dlatego wszystkie ręce na pokład i naprawdę czas działać, żeby to, co w tym planie wyznaczono, w jak największym stopniu udało się zrealizować.
11: I dlatego państwo piszą w swojej analizie, że przedstawione w planie prognozy kosztów energii należy traktować ostrożnie?
12: Tak, ostrożnie, bo tam, jak wspomniałem, jest założenie, że będzie taniej o kilka procent, o 7% w 30 w porównaniu do 25 w ujęciu realnym. Ten rachunek na koszty wytwarzania energii składa się szereg czynników. Koszty stałe, koszty zmienne, wspomniałem o uprawnieniach, o koszcie paliwa. Są też, najważniejszym komponentem są te koszty kapitałowe. Musimy dużo zainwestować. Jak mamy do zrobienia tak dużo inwestycji, no to jeśli te inwestycje mają mieć odzwierciedlenie w rachunku, to trudno marzyć o tym, że energia będzie istotnie tańsza. No proszę też popatrzeć na stawki, które są w kontraktach na budowę, tych gwarancjach na budowę, dostarczanie energii z wiatru na morzu, czy z energii z instalacji jądrowej. No mówimy o koszcie rzędu 500 zł, koszcie wytworzenia energii rzędu 500 zł za megawattogodzinę.
11: Leszek Kąsek, starszy ekonomista Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję.
6: To jest powtórka.

0: mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dziś w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Za chwilę o tematach, które mogą zostać poruszone podczas szczytu. Za przekazane Ukrainie pociski, w razie czego Polska dostanie więcej sprzętu. O ustaleniach z USA i NATO mówi wiceszef MON. Hamas ogłosił rozwiązanie rządu w Strefie Gazy. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska umówiła się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i ze stroną amerykańską, że za przekazanie Ukrainie kilku pocisków rakietowych do systemów Patriot Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia. Przekazał w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodał też, że wbrew wypowiedziom ministrów z kancelarii prezydenta, Karol Nawrocki miał wiedzieć o przekazaniu pocisków Ukrainie. Zdaniem Tomczyka szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz kłamał, mówiąc, że polski rząd miał odstąpić Ukrainie kolejkę w amerykańskich fabrykach przy zamówieniach dotyczących sprzętu Patriot. Po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów Patriot, politycy opozycji oraz środowisko prezydenta odnieśli się do tego krytycznie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Jak wynika z przekazanych przez MON danych, największe donacje zostały przekazane w latach 2022-2023 w końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości. Koszt uzbrojenia przekazanego dla Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych.
2: To jest około 15 miliardów złotych. To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
1: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliona złotych. Dziś w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy w Turcji poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność oraz wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do Turcji przyleci też Wołodymyr Zełański. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją. Mówi w TOK FM analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
3: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
1: Wołodymyr Zełański rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Hamas ogłosił rozwiązanie rządu w Strefie Gazy. Palestyńska organizacja islamistyczna sprawowała władzę na tym obszarze przez blisko 20 lat. Jej miejsce ma zająć Komitet Technokratów, który ma przejąć rząd na tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Decyzja Hamasu ma zapobiec kontynuowaniu agresji militarnej w Strefie Gazy, mówi rzecznik organizacji.

0: organizacji.
1: Dzisiaj Hamas robi kolejny krok naprzód i podejmuje decyzję stanowiącą pozytywny krok w kierunku reorganizacji sytuacji administracyjnej w Strefie Gazy. Ma to na celu szersze otwarcie drzwi dla Komitetu Narodowego, aby mógł on wkroczyć do strefy.
0: Narodowy Komitet do Spraw Administrowania Strefy Gazy został powołany przez Radę Pokoju, która z kolei została utworzona przez Donalda Trumpa. W październiku ubiegłego roku Stany Zjednoczone pośredniczyły w negocjacjach, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Jednym z warunków trwałego rozejmu było rozbrojenie Hamasu, na co palestyńska organizacja nie chce nadal się zgodzić. Na początek wakacji polski złoty wyraźnie osłabł. Waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
2: Dlatego, że kurs, który widzimy w kantorze, to jedno i tu rzeczywiście jest trochę drożej, ale kurs realny, czyli nasza siła nabywcza, to drugie, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
3: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
2: I zobaczymy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty.
3: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
2: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Wojciech Kowalik, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju, a na południu można też spodziewać się burz. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 stopni na południu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Przypadek, który zainspirował mnie do dzisiejszej rozmowy, to sprawa, która toczyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Opisała ją Gazeta Wyborcza, choć nie z powodu meritum. Chodziło raczej o kontekst, o pewne boki. A mianowicie o użycie AI do przygotowania pisma procesowego przez prawnika jednej ze stron. W piśmie znalazły się bowiem liczne halucynacje AI. Sygnatury zostały przywołane dobrze, ale pod ich numerami kryły się sprawy niezwiązane z przedmiotem skargi. Wnioski zaś zostały przygotowane tak, by zadowolić pytającego prawnika, a nie tak, by odnosiły się do rzeczywistych orzeczeń sądu. Źle spromptowane AI? Być może. Ponoć jakość naszych pytań, ich precyzja ma tutaj znaczenie fundamentalne, ale niekoniecznie nas ochroni przed błędami. Zaś błędy, jak się okazuje, są nieuniknione. I wcale nie chodzi o to, że AI ma kiepski dzień, za dużo pytań, a w systemie chłodzącym mało wody. Niestety nie. Hasło halucynacje brzmi w pewnym sensie kojąco. To jakiś ewenement w systemie. Ale to przecież nie musi być ewenement. To może być po prostu błąd tego systemu albo jego ograniczenie przeniesione do oficjalnego pisma, artykułu w gazecie, uzasadnienia tej czy innej decyzji albo tłumaczonej książki. I to może nas kosztować utratę zaufania. Ale to wszystko przecież banały. Problem zaczyna się w momencie, kiedy już zrozumiemy, że nasze myślenie, nasz sposób poszukiwania informacji, wiara w to, jak świat jest urządzony, rozumienie tego, co nam dolega, to wszystko będzie w rosnącym stopniu polegało na dalece niedoskonałej technologii. W poprzednich falach rewolucji technologicznej mogły ucierpieć nasze umiejętności, na przykład odręcznego pisania, ale w tej fali może zaniknąć zdolność do weryfikowania faktów, do konceptualizacji problemów i możemy za sprawą AI znacząco zgłupieć. I to chyba boli najbardziej, szczególnie dziennikarzy, bo ten technologiczny cud, który tak wielu zachwyca, w gruncie rzeczy opiera się na masowej kradzieży treści. Twórcy systemu AI kradną, bo mogą, bo prawo nie nadąża za praktyką, bo przekształcona treść sugeruje, że model wie to skądś, tylko nie wiadomo skąd. Twórcy klasycznych mediów coraz częściej mówią o tym, że wpuszczanie obcych modeli AI do archiwów prasowych to jedna z najgorszych możliwych praktyk. Uczymy cudzego bota, żeby ograniczał nasze wpływy, podważał nasze znaczenie i koniec końców utrudniał uprawianie naszego zawodu, poddając jego sens w wątpliwość. Więc, drodzy użytkownicy, pamiętajcie przynajmniej o jednej zasadzie. Nic, czego dowiadujecie się z czata GPT, nie znalazło się tam samo. Ktoś mu to wrzucił, ktoś mu to dał, a wcześniej ktoś inny to wytworzył. i nic z tego przetworzenia zazwyczaj nie ma. Zarabia na tym Google, zarabia Anthropic, zarabia sam Altman. Ale skoro model sam niczego nie wytwarza i nie zdobywa nowych informacji, to ucięcie finansowania przemysłu medialnego, dziennikarskiego, naukowego oznacza, że zgłupiejemy do reszty. To jeden z największych paradoksów. W czasach masowej kompromitacji dziennikarstwa, zaledwie nic niewartych śmieci, nadprodukcji tekstów z fundamentalnymi bykami, w których początek zdania nie widzi się z jego końcem, potrzebujemy dobrego dziennikarstwa bardziej niż kiedykolwiek. I im częściej myślę, że bez mediów można się obyć, że gdyby cały ten biznes zamknąć w diabły, to żyłoby się nam lepiej, zaczynam rozumieć, że to jednak nieprawda, że przemawia przeze mnie tylko frustracja i zmęczenie zalewem tego dziadostwa. Być może faktycznie żyłoby nam się lepiej bez dużej części biznesu medialnego. Być może nawet bez większości. Ale nieustanne dowiadywanie się, uświadamianie sobie nowych zjawisk, rozumienie świata, jego nowych fenomenów, to jest warunek sine qua non. Bez tego jesteśmy zgubieni. I to jako ludzkość, nie jako jakaś tam branża. Patrząc na dokonania systemów LLM, możemy stwierdzić jasno, stochastyczne papugi poznania rzeczywistości nam nie załatwią.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Maciej Broniarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiali o takiej dość ciekawej i mam obawy, że bardzo przyszłościowej sprawie, mianowicie o halucynacjach AI, które zaczynają wychodzić w bardzo, powiedziałbym, nieodpowiednich miejscach, czyli w sytuacjach, w których AI zostało użyte w celach profesjonalnych, w celach zawodowych, może się okazać, że znajdują się tam błędy i właśnie owoce tejże halucynacji. Jak to się na przykład niedawno przytrafiło pewnemu prawnikowi, któremu sąd wytknął użycie AI w piśmie procesowym, gdzie AI pomyliło numery spraw, pomyliło jakby treści orzeczeń sądowych, na które ten prawnik się powoływał, i sąd mu to wytknął oficjalnie. Więc można powiedzieć, w pewnym sensie blamasz. Zdaje się nie pierwszy, być może pierwsza taka sytuacja w Polsce, ale nie pierwsza na świecie to na pewno. To się zdarza bardzo wielu kancelariom, czy coraz większej liczbie kancelarii prawniczych, także bardzo renomowanych. Czyli narzędzie, które winno, czy z natury, czy z założenia powinno pomagać w pracy, okazuje się nie tylko przeszkodą, ale jeszcze może kosztować wizerunek, kosztować wyrobioną jakąś markę i wygenerować błędy, które ostatecznie na sali sądowej czy w jakiejś innej sytuacji mogą słono kosztować. Ale zacznijmy może od takiego pytania. Czy rozumiemy już lepiej naturę halucynacji AI? Czy wiemy więcej o tym, kiedy to się dzieje i na czym w ogóle ten błąd polega?
7: Znaczy, myślę, że tutaj zacznijmy od tego, że coraz mocniej ufamy AI-owi i mamy coraz większą pewność siebie, ale też pewność technologii w momencie, kiedy tym AI-em się posługujemy. I warto pamiętać, że kluczowym komponentem każdej katastrofy jest pewność siebie. To jest tak, że jakiś czas temu jednak jeszcze staraliśmy się weryfikować pewne rzeczy. Rozmawiamy, panie redaktorze, o AI-u pewnie trzeci czy czwarty raz na przestrzeni ostatnich kilku lat. I widzę, jak coraz odważniej ludzie się tym AI-em posługują, jak odważniej podejmują decyzje w oparciu o AI-a w różnych obszarach. I teraz halucynacje, upraszczając bardzo, biorą się z tego, że my zakładamy, że AI myśli. A on uprawia taką dziwną formę analizy statystycznej. To znaczy ma różne informacje i próbuje je sobie trochę skompilować, trochę dopasować, ale bardzo często w oderwaniu od kontekstu zewnętrznego. Bo też pamiętajmy, że te modele najpopularniejsze, w sensie duże modele językowe, to są modele, które w ogóle nie uwzględniają takiego na przykład kontekstu bieżącego, czy tego, co się dzieje. I to się objawia czasem w takich spektakularnych wątkach. Ostatnio ktoś ze znajomych mi pokazywał, że planuje sobie podróż poślubną taką dookoła świata i ma taki problem, bo sobie całą tą podróż odrysował AI-em, się okazuje, że te loty nie istnieją. Ale AI mu zaproponował. Znaczy dobrze, dowiedział się w domu, a nie na przykład na lotnisku, albo w połowie tej podróży. Więc AI w oparciu o te dane, które ma, dostarczy nam informację, która w założeniu spełnia pewne wewnętrzne jakby jakieś kryteria.
5: Ale na przykład mogły być historyczne, prawda?
7: Tak, mogły oczywiście. Tak, tak. Co więcej, to mogą być na przykład informacje, które AI sobie skompiluje, bo one dalej będą z jego perspektywy formalnie poprawne. To znaczy, jeżeli na przykład mamy przypis, to ten przypis musi mieć odniesienie do jakiejś publikacji, publikacja musi mieć autora, ale to, czy ten autor istnieje, czy nie istnieje, to jest w ogóle trochę bez znaczenia. My kilka miesięcy temu mieliśmy na uniwersytecie taki konkurs dla właśnie studentów a propos wykrywania fake newsów i tam zadania konkursowe, niektóre były przygotowane tak, żebyśmy od razu wiedzieli, czy uczestnik konkursu użył AI-a. Bo sobie weryfikowaliśmy, jakie na bardzo takie niszowe pytania AI bardzo często udziela bardzo spójnych odpowiedzi, tylko one są totalnie bez sensu. Ja to też widzę po moich studentach, którzy na przykład cytują różne publikacje, ale te publikacje nie istnieją. Z jakiej perspektywy wszystko jest okej, no bo technologia się nie myli. Teraz
5: słynna sprawa redaktor Karoliny Opolskiej i jej książki, prawda?
7: Tak.
5: Gdzie w przypisach znalazły się pozycje, które nie istniały.
7: Tak, i teraz trochę złośliwie powiem, czym to się różni od różnych akademików, którzy na przestrzeni ostatnich 3 dekad na przykład publikowali książki z odniesieniem do własnych książek, których nie napisali, bo takim było wygodnie. I też bardzo często tego nikt nie weryfikował. Różnica jest taka, że tutaj myli się technologia, a nie człowiek. Natomiast problem moim zdaniem jest taki, że my...
5: A były takie przypadki?
7: Oczywiście, że tak. Tak.
5: To ja może opiszę, co tu się dzieje w studio. Takie spojrzenie z politowaniem. No jakże, panie redaktor.
7: Jakby można prześledzić, są takie bardzo ładne metryki. Ktoś kiedyś pokazywał zestawienie, na przykład ktoś robi habilitację w marcu, a w kwietniu zaczyna pracę na innej uczelni, przepraszam, mniej prestiżowej. Mhm. To nie są przypadki. Ale to nieważne, zostawmy jakby to w spokoju. Natomiast... jeżeli my opieramy się na AI jako narzędziu, które ma na przykład nam pewne rzeczy przeanalizować, wydestylować, to bardzo fajnie, tylko nie zawsze my rozumiemy w oparciu o jakie dane on to robi. Rozumienie technologii jest też bardzo ograniczone, kiedy my po prostu zakładamy, że to jest technologia, która jest magiczna i ona robi coś, więc my i tak tego nie pojmiemy. W zeszłym roku na jednym z uniwersytetów była długa dyskusja, bo wykładowca chciał zweryfikować, czy studenci pisząc pracę używają AI-a i zrobił coś z jego perspektywy wybitnie przebiegłego, to znaczy poprosił o te prace w wersji cyfrowej, następnie wkładał je do AI-a z pytaniem, czy to napisałeś. No i po pierwsze te odpowiedzi były totalnie losowe. Po drugie studenci powiedzieli, zaraz, jakby pan nie miał prawa do przekazywania tego do modelu, który sobie coś potem z tymi danymi robi. Na żadnym etapie tego pan, nie upoważniliśmy pana do tego. Więc jakby tutaj rozumienie technologii też troszeczkę prowadzącego zajęcia zawiodło. I teraz, jeżeli chodzi o świat prawny, o to, jak technologia postępuje, no to z jednej strony jest duża presja na to, żeby wdrażać te narzędzia, bo one po prostu oszczędzają czas. I zgadzam się absolutnie z takim stwierdzeniem, że to nie jest tak, że AI zastąpi prawników, natomiast zdecydowanie AI zabierze pracę tym prawnikom, którzy nie potrafią go używać. Tylko znowu, to jest trochę tak, jak mamy, przepraszam, bo to może będzie nieładne porównanie, mamy aplikanta, któremu wrzucamy przejrzenie setek stron jakiejś dokumentacji i potem mimo wszystko weryfikujemy, nawet na wyrywki to, co on zrobił. Nie ufamy temu w ciemno. I teraz w przypadku technologii nadal powinniśmy być krytyczni, co więcej, powinniśmy być bardziej krytyczni, bo ta technologia jakby na przykład nie rozumie kontekstu, nie zwraca uwagi na różne kwestie, które na przykład są bardzo endemiczne z perspektywy chociażby jakiegoś tam ekosystemu prawnego.
5: Ale też rzecz interesująca, że ta technologia nie odróżnia, właśnie nie rozumie do końca istoty cytatu, potrafi kompilować 2 różne źródła i tworzyć coś trzeciego.
7: Tak, co więcej, ta technologia, pamiętajmy, że ona po pierwsze sama nic nie wymyśla, tylko ona klei, mówiąc brzydko. Po drugie, ona nie ma dostępu często do informacji tych na bieżąco. W drugą stronę coraz większym problemem jest, jak nie używać AI. Gdybyśmy świadomie chcieli powiedzieć sobie, nie używamy w ogóle, jakby pracujemy oldschoolowo i tak dalej, i tak dalej, to najpopularniejsza wyszukiwarka, z której wszyscy korzystamy, tam się prosto nie da tego AI-a wyłączyć.
5: Tak jest.
7: Dzisiaj włączam telefon i telefon mi podpowiada różne rzeczy. Ja rozumiem, że to są jakieś predykcje na podstawie mojego kalendarza, jakiegoś tam mapowania tego, co ja robię w poniedziałki i tak dalej, ale znowu tam gdzieś pod spodem tam jest jakiś komponent AI-owy. I teraz ostatnio oglądałem w jakimś markecie pralkę, która jest AI-enabled, bo ona tam używa jakichś modeli do oceny, czy dolać więcej wody, czy podgrzać i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ta technologia będzie wszędzie. I teraz problem jest taki, że ona już jest na tyle upowszechniona, że rzeczywiście jest masowo dostępna, ale nadal bardzo, bardzo słabo ją rozumiemy. I jak pytamy się na przykład kogoś, dobra, użyłeś AI-a, to był LLM, czy to był RAG, to nagle zaczyna się dyskusja, o co ci chodzi. W sensie jakby ludzie tego nie rozumieją. I teraz to, co powiem, absolutnie nie jest przytykiem wobec szeroko pojętego środowiska prawniczego czy wymiaru sprawiedliwości. Ale olbrzymim problemem dla nas nie jest nawet jakby upowszechnienie czy kontrolowane używanie AI-a, tylko wytłumaczenie, jak ta technologia w ogóle, jak ona działa. 2 albo 3 lata temu zeznawałem jako ekspert w jakiejś sprawie, i moje zeznania w pewnym momencie sędzia przerwała i poprosiła, żebym ja podszedł do niej, tam, do tego jej stanowiska i wytłumaczył tak po ludzku, jak dokładnie działa edycja grafiki z użyciem AI-a, bo ona tego nie rozumie. Więc ja wziąłem mój telefon, robiłem jakieś tam zdjęcia i pokazywałem, jak mogę to modyfikować AI-em. I po 15 minutach rozmowy sędzia powiedziała, super, ja już rozumiem, o co chodzi, jakby dziękuję, to mi wystarczy. Jakby... Tylko to nie była ekspercka wiedza, tylko to była informacja, którą pewnie, nie wiem, 10-15-letnie dzieci mają w małym palcu. A tutaj z perspektywy osoby, która będzie decydować o czyimś well-beingu, mówiąc staropolsko, no jednak nagle się okazuje, że bardzo ten taki podstawowy komponent nie działa. I tak samo jest w przypadku tego prawnika, o którym pan redaktor wspomniał, to znaczy ktoś sobie włożył dokumenty, nawet nie tyle, przygotował jakieś dane AI i ja tego nie weryfikował. Ale weźmy w drugą stronę. Zakładamy, że chcemy zrobić to totalnie by the book, to znaczy wkładamy do AI akta sprawy i AI ma to przetworzyć. To on się nie wytrenuje na tym. On spróbuje coś z tego skompilować przez jakieś tam podobieństwo, które będzie widział, coś z tego przeanalizuje, ale zaczyna się podstawowe pytanie, a czy my na pewno chcemy, żeby te informacje tam trafiły? Byłem miesiąc temu na seminarium, gdzie była dyskusja na temat bardzo jakby trudnego procesu, to znaczy analizy materiału dowodowego przy sprawach, które dotyczą molestowania seksualnego dzieci. Pisanie takiej opinii to jest straszne psychiczne doświadczenie. Ja to robiłem kilka razy w życiu. Jakbym ktoś mi dzisiaj powiedział, że już nigdy więcej, biorę w ciemno. W ogóle się nie będę zastanawiał. Bo to naprawdę...
8: Czyli nie biorę w ciemno. Nie,
7: w sensie jakby tak, przyjmuję tą propozycję, nigdy więcej tego nie dotknę. Jakby nigdy więcej nikt mnie nie poprosi o napisanie takiej opinii w ogóle bez zastanowienia. Natomiast ktoś właśnie na seminarium wyskoczył, słuchajcie, ale używajmy AI-a do tego. No i na poziomie technicznym ja rozumiem. Są konkretne jakby markery, dzieci mają inne odcienie skóry, można selekcjonować elektronicznie, czy to jest skóra dziecka, czy dorosłego, to się daje zrobić. Ale czy my na pewno ufamy tej technologii na tyle, że chcemy włożyć tam informację o tym, że takie dziecko prawdopodobnie było molestowane, bo nie wiemy, co ta technologia zrobi z tą informacją za 10, 15, 20 lat. I znowu, kwestia komfortu eksperta jest tutaj pomijalna w kontekście komfortu i bezpieczeństwa tego dziecka, któremu już się stała straszna rzecz i nie dokładajmy mu dodatkowej jakby stygmatyzacji, bo gdzieś kiedyś z jakiegoś modelu taka informacja odpukać wycieknie. Więc my jesteśmy w ogóle nieprzygotowani do tego, jak tego sensownie używać i teraz w sierpniu wchodzą przepisy unijne, które nakażą oznaczać rzeczy, jeżeli używaliśmy do tego AI-a. No i tak się dobrze zastanawiamy, jeżeli teraz na przykład ja wezmę mój telefon, zrobię zdjęcie, to zdjęcie jest AI generated, bo ono zostało poprawione pewnymi automatami, które są w moim telefonie. Więc w zasadzie nie jesteśmy w stanie tak odfiltrować. Musiałbym nosić analogową lustrzankę, żeby mieć pewność, że tam żaden AI tego nie dotyka.
8: Czyli właściwie jest taka sytuacja, w której już jesteśmy bardzo mocno uwikłani w tą technologię, a nie do końca mamy wyrobione takie instynktowne, powiedziałbym, przeczucia, czy może przygotowanie do tego, na co trzeba na pewno zwrócić uwagę. Ale myślę, że to jest szczególnie bałamutne ta historia, od której zacząłem, czyli ta historia prawnika, który skorzystał do pisania pisma procesowego z jakiegoś, rozumiem, LLM-a, ponieważ tam ten LLM pozamieniał rzeczy, które są czysto mechaniczne, prawda? Czyli właśnie cytat z akt sprawy, sygnatura sprawy. No są takie rzeczy, które wydawałoby się dla nas, one są tak proste, to jest kopiuj i wklej, to jest jakby kwestia właśnie przeniesienia pewnych danych, że nawet nie zakładamy, że on to może pomylić, prawda? I to jest, myślę, takie szczególnie tricky, że to się dzieje w tych obszarach, które myśmy przywykli traktować właśnie jako kontrol C, kontrol V.
7: Tak, tylko właśnie my nie zakładamy, że tam pod spodem dzieje się jakaś modyfikacja. Znaczy, jak szukaliśmy 5-10 lat temu czegoś w wyszukiwarce, wpisywaliśmy przepis, to dostawaliśmy konkretny cytat. Znaczy ten tekst musiał się jeden do jednego zgadzać, tam musiało być konkretne odniesienie. Ja się śmiałem z moich studentów, którzy oddawali prace semestralne i na przykład drukowali sobie z gazety wyborczej jakiś artykuł, zmieniali nagłówek, że to jest ich i zapominali, że tam jest na drugiej, trzeciej stronie jakaś reklama. Teraz jest prościej, bo sformułowania, których AI używa, są dosyć jakby powtarzalne w pewnych obszarach. Jak widzimy, podobne sformułowania u 6-8 osób, które zaczynają rodzić pytanie, skąd one się wzięły, ale też na przykład są takie mikroozdobniki, albo są konkretne mechanizmy formatowania, którego używa konkretny LLM. ChatGPT formatuje tekst inaczej niż Anthropic. Więc jakby te rzeczy można wyłapywać. A my bardzo mocno wierzymy, że ta technologia nam po prostu zaoszczędzi czas i ja się czasem zastanawiam, ja nie lubię pisać. Znaczy w sensie pisanie mnie bardzo frustruje, bo ja po 16 razy próbuję poprawić tekst, bo on nie odzwierciedla tego, co ja chciałem powiedzieć. Jakby ja robię to, bo muszę to robić, natomiast to nie jest moje hobby. I próbowałem używać do tego LLM-a. Jeszcze bardziej frustrujący proces, bo ja muszę to poprawiać i mnie to bardzo męczy. Więc i te rzeczy to są często takie właśnie mikrobłędy, mikropomyłki, które niestety po prostu trzeba wyłapać. Trzeba się przed tym tak przekopać, czy ja znowu muszę go przeczytać. To już wolę się zmusić po prostu napisać to samemu, bo jakby będę mniej sfrustrowany na końcu.
8: Tak, znaczy to jest też takie ryzyko, że sprawdzanie błędów jest jedną z najgorszych właściwie spraw. Bycie redaktorem to jest potworna charuwa, ciężka robota, zwłaszcza jeżeli trzeba sprawdzać fakty. Trzeba też wiedzieć, jak to robić i na co zwracać uwagę. I wtedy stajemy się redaktorami czegoś, co generuje błędy absolutnie randomowo. I nawet nie przypuszczamy, że one tam są. I przypuszczam, że na tym, jestem przekonany, że na tym polega ten prawnik. Ale ja wrócę jeszcze do istoty rzeczy. Co wiadomo o halucynacjach AI? Jeżeli wiadomo, że one wydarzają się absolutnie przypadkowo, nie ma żadnego porządku, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie one się pojawią. Jaka jest ich istota?
7: A to przepraszam, odpowiem pytaniem na pytanie, a czym są nasze halucynacje? Bo nas
8: niewyspaniem na przykład.
7: Mamy w domu małe dziecko, więc jakby tak, zwłaszcza mama ma świadomość tego, jak to działa, ale nasz mózg jakby układa sobie tą rzeczywistość. Dla nas to jest spójne. I tak samo jest trochę w kontekście halucynacji w AI. To my wiemy, że to jest niezgodne z prawdą, że to jest niezgodne z rzeczywistością, bo on sobie coś posklejał w bezsensowny sposób. Natomiast dla niego to wszystko spełnia kryteria. Znaczy ze zbioru danych on wyjął jakiś destylat, ułożył go i on jest formalnie poprawny. Zawiera wszystkie istotne elementy. Problem niestety jest taki, że nie zawsze te informacje są zgodne z rzeczywistością, bo właśnie model był wytrenowany na starszych danych i na przykład czegoś już nie wie. Albo na przykład model nie ma dostępu do internetu, więc nie jest w stanie sobie pewnych rzeczy korelować z różnymi źródłami. Albo miał tylko jedno czy drugie źródło, które troszeczkę generuje taki observation bias, że jakby perspektywa jest tylko w jedną stronę przesunięta. Te halucynacje to nie jest błąd. Ten proces destylacji danych, zanim nam je AI wyświetli, jest w pełni poprawny.
8: Czyli to jest konsekwencja modelu?
7: To jest konsekwencja funkcjonowania, tak, po prostu. I teraz my założyliśmy, że AI myśli i dobiera rzeczy. Jest bardzo fajny mechanizm, jak ludzie rozmawiają z AI-em, że na przykład używają form grzecznościowych. Czy możesz? Dziękują i tak dalej. Po pierwsze, producenci AI mówią, nie róbcie tego, bo to nam przepala bezsensownie cykle infrastruktury, więc to jest po nic. Ale AI też próbuje budować taką relację zaufania. To znaczy, widziałem kiedyś historię czata osoby, która gdzieś tam była chora i diagnozowała sobie wszystkie objawy, oczywiście AI-em, no bo why not? I AI na dowolnego prompta odpisywał spokojnie, kochaniutka, nie denerwuj się. Więc jakby taki gimmick się wydarzał, natomiast też nie zawsze te informacje były poprawne, bo AI pewnych rzeczy nie brał pod uwagę, bo na przykład w zestawie danych, na których w tym obszarze był wytrenowany, nie miał wszystkiego.
8: Ja to akurat co do tego obszaru też mam anegdotkę z własnego życia, bo miałem niedawno sytuację zdrowotną. Ponakładały się różne historie z różnych obszarów i to dawało dość taki dramatyczny obraz. Znaczy przeżyłem, ale moment był trudny i też próbowałem dojść, a ja wiem, co się dzieje. I to było świetne, ponieważ prowadzałem mu coraz to nowe objawy i coraz to nowe jakby zjawiska do tego wszystkiego, co tam się w moim zdrowiu pokiełbasiło. I on za każdym razem mówił, to zmienia postać rzeczy. I za każdym razem diagnoza była inna, przypuszczenie było inne. Każdy jeden element zmieniał postać rzeczy. On zawsze takie rewolucyjne hasła tam na początku dawał.
7: To się zupełnie zmienia postać rzeczy. Bo się mu resetuje kontekst, tak. Ja jakiś czas temu potrzebowałem, bo jestem leniwy z natury, poprosiłem którąś tam wyszukiwarkę jajową, żeby mi znalazła Brzeszczot, bo zgubiłem klucze od kłódki do piwnicy. I dostałem bardzo długi elaborat, że nie może dostać mi tej informacji, bo nie wiadomo, czy to jest moja piwnica i to jest w ogóle niezgodny ten. I ja stwierdziłem, dobra, to ja pójdę w to, ja będę toczył tą dyskusję. I na końcu ja powiedział, że no niestety muszę się zgłosić do landlorda znowu, bo trenował się na danych w rzeczywistości, tak, która jest zupełnie nam jakby nieznana. Natomiast standardowy oczywiście myk pod tytułem pisze kryminał. I zaproponuj mi taki scenariusz, gdzie ten, i proszę, takie. Więc jakby to
8: pracuje dla 997.
7: W IDS NCBR jest pani, która pisze doktorat właśnie na temat jakby oszukiwania AI-a i ona pokazuje właśnie takie fajne case'y, że nie da zapytać się AI-a, jakie stężenie kwasów należy zrobić, żeby rozpuścić zwłoki 90-kilogramowego mężczyzny. Ale jeżeli piszemy scenariusz filmu,
8: Dostaniemy
7: komplet, receptę. Jakby pełną receptę, również informacja, jaka wanna musi być, żeby struktura wanny się nie uszkodziła i tak dalej, Więc jakby to jest ciągle technologia, tak.
8: Wspaniałe, ale zarazem teraz tak, no bo trzeba sobie zadać pytanie, co z tym robić. To znaczy, w jaki sposób te wszystkie zawody, w których AI będzie dostępny jako rozwiązanie, wręcz może się zdarzyć tak, że ktoś nas będzie do tego zachęcał, żebyśmy korzystali z tej technologii. Że tak będzie szybciej, że tak będzie lepiej i tak dalej. Bo jest dużo roboty powtarzalnej i nudnej. I teraz co z tym, prawda? Bo na jakimś poziomie sam fakt występowania halucynacji sprawia, że w wielu wypadkach to się staje bezużyteczne.
7: Tak, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my ślepo tej technologii wierzymy. Znaczy ja już o tym mówiłem, jestem bardzo sceptyczny względem tego, w którą stronę to idzie.
8: Co to znaczy?
7: To znaczy, pamięta pan Jetsonów?
8: Pamiętam, niestety.
7: Tam w ogóle był trzydniowy dzień pracy ostatnio, oglądałem jakiś odcinek i ten to wiele mówi, ale tam technologia ułatwiała życie. Znaczy był robot, który robił jedzenie, wyprowadzał psa na spacer i tak dalej. Teraz ja rano wstając mogę poprosić AI-a, podsumuj mi maile, ale przepraszam, zawartość kuwety muszę opróżnić sam. I jakby zawartość pieluchy również muszę. Tak. Więc to jest pewien problem. I teraz ja myślę, że my jeszcze jesteśmy przy takim naprawdę bardzo poważnym kryzysem czy katastrofą, którą sobie wygenerujemy AI-em. Znaczy w pewnym momencie nasze zaufanie wobec technologii będzie tak duże, że wydarzy się coś w skali globalnej, takiego bardzo, bardzo problematycznego. Ja mam dokładnie tą samą teorię w kontekście technologii chmurowych, że w pewnym momencie ta infrastruktura taka cloudowa, rozproszona, jak się złoży, to nagle odkryjemy, że jesteśmy dysfunkcyjni na wiele dni.
8: Czyli taki czarny scenariusz.
7: Tak. No
8: jakby, że coś się wydarzy. Czyli będzie ta korekta.
7: Fantastyka naukowa pokazuje dwa scenariusze AI-a. Albo całkowity zakaz, albo AI-a, który nas zdominuje. Nie ma takiego scenariusza kohabitacji jakiejś takiej pokojowej.
8: A czy powinniśmy wierzyć w fantastyce?
7: To zależy, patrząc na Lema, Lem już powynajdywał różne fajne rzeczy.
8: To prawda jest.
7: Tak, więc, akurat on tak. Tak, więc pesymizm jakby jest pewnym pragmatyzmem funkcjonowania. Żeby nie było, AI też stwarza masę fantastycznych możliwości, rozwiązuje wiele problemów. Jest spółka polska, notabene, która wykorzystuje bardzo zaawansowane rozwiązania AI-owe, nie LLM-y, do dobierania zarodków przy in vitro. I to rzeczywiście działa i działa naprawdę w fenomenalny sposób. I teraz z mojego własnego doświadczenia, to będzie jakby prywata, przepraszam, ja na etapie jakby oczekiwania na dziecko, nagle tam się zaczęły jakieś komplikacje. Na stronie przychodni, z której korzystaliśmy, był taki prosty automat, który interpretował wyniki, no i interpretował wyniki, mówiąc, że generalnie po zabawie, w dużym skrócie. Tak po prostu game over. No i jakby na zasadzie, dobra, zobaczymy. AI powiedział, to zależy, nie umiem wam powiedzieć, bo jestem tylko AI-em. Jest dużo różnych uwarunkowań, które należy zweryfikować. 9-miesięczne dziecko jest dowodem, że jednak ta diagnostyka dalsza zadziałała i jakby była różnica. Więc to nie jest tak, że jakby to jest tylko i wyłącznie złe. Tam dokładnie AI dał bardzo sensowne predykcje. On nie zrobił diagnozy. On powiedział, zbadajcie to, idźcie do lekarza. Ale działa to dużo lepiej niż dostajemy wyniki badań z informacją, zinterpretujcie je tutaj i wchodzicie na stronę i po zabawie. Więc jakby to jest oczywiście bardzo, bardzo istotne. AI też pozwala zrobić wiele rzeczy, które są po prostu nudne, żmudne, powtarzalne, tylko znowu tu jest potrzebny pewien mechanizm weryfikacji. Bo jeżeli potrzebujemy, nie wiem, wygenerować jakieś grafiki, jakieś takie utylitarne bardzo rzeczy do pracy, to AI bardzo, bardzo upraszcza życie. Natomiast jeżeli z drugiej strony my zaczynamy budować naszą całą jakby, cały ekosystem zawodowy, opierając się tylko na AI-u, to przecież tak naprawdę, panie redaktorze, my się tu nie musimy spotykać. Znaczy możemy poprosić wyszukiwarkę, zapytaj się, co Broniarz i Janiszewski mówili o AI-u, pewnie już tego w mediach trochę jest, skompiluj, a potem włóż to w notebook LM-a i wygeneruj podcast z tego. I jedyna rzecz, która byłaby mniej lub bardziej problematyczna, to brak głosów naszych, ale pewnie publika to przeżyje, zwłaszcza w moim przypadku. Natomiast to będzie szło w tą stronę. I teraz ja pamiętam, jak kiedyś się bawiłem w jakąś edycję audio i to takie żmudne wycinanie tych wszystkich ozdobników MB tak jest, i tak dalej, tak. i tak dalej. Teraz są filtry, które po prostu robią to od tak. Więc jakby tych możliwości jest dużo. Natomiast jeżeli my do tej technologii będziemy podchodzić bezkrytycznie, zwłaszcza właśnie w kontekście takich no bardzo ostatecznych rzeczy, no bo wyrok sądu, gdzie ktoś nie doczyta, nie zweryfikuje, może mieć na nas bardzo poważne konsekwencje. Ja pamiętam, kilka lat temu pisałem opinię w sprawie człowieka oskarżonego o terroryzm na podstawie materiału dowodowego i tak wszyscy generalnie tak napisali opinię i tam sąd powiedział, że on by potrzebował jeszcze taką trzecią opinię, tak na wszelki wypadek. Ja zacząłem oglądać ten materiał, mówię, ale te dane są niekompletne, one są ucięte. Nie, przy dwóch biegłych by zwróciło uwagę. No i okazało się, że dane są ucięte, brakowało 30% jakby materiału dowodowego, bo się zgubił. No i na końcu się okazało, że to ma bardzo istotne znaczenie, bo zupełnie jakby pokazało dużo więcej rzeczy, jakby, które ktoś tam miał na sumieniu, niż tylko to, co było. Ale nikt na to nie zwrócił uwagi. Bo po prostu wszyscy założyli, że skoro dostali materiał dowodowy z sądu, to on jest kompletny. Nikt nie zadał sobie tego pytania, czy tam może gdzieś na przykład czegoś ktoś nie zgubił, nie skasował się, nie pomylił. Typowy błąd ludzki. I tak samo będzie ze jajem. Znaczy my bardzo mocno będziemy na nim polegać, bo to po prostu jest łatwe. A potem się okazuje, że te rzeczy nie zawsze wychodzą dobrze. Ktoś ostatnio pokazywał przepisy kulinarne generowane AI-em i jak bardzo spektakularne rezultaty wychodzą. Bo dla AI nie ma znaczenia, czy woda jest ciepła, czy zimna i tak dalej, takie proste rzeczy. No a jednak zrobienie ogórków kiszonych we wrzątku generuje pewne problemy. One jakby mają inne walory smakowe na końcu. Więc jakby tutaj możliwości mamy dużo i do tego będę wracał. Musimy wymagać po pierwsze pewnej jasności w komunikacji, bo jeżeli na przykład zamawiamy, nie wiem, projekt architektoniczny, to byśmy chcieli, żeby tam jednak ktoś zweryfikował na przykład nośność stropu, a nie stwierdził, że wygeneruje to AI-em. Ja teraz zamawiam jakąś prostą rzecz do remontu w mieszkaniu, ale jakby ktoś mi wysłał projekty, no i te projekty były ewidentnie wygenerowane AI-em. Minimalna różnica, tylko na przykład ta minimalna różnica powoduje, że jakby fizyka pomieszczenia przestaje działać, bo drzwi są w innym miejscu niż oryginalnie i ja ich nie przesunę jakby na nośnej ścianie, choćbym bardzo chciał, mimo że AI mówi, że tak będzie dobrze. Kwestie instalacji elektrycznych, kwestie instalacji wodnych, to wszystko, co jakby jest projektowane AI-em, też wymaga weryfikacji, bo są takie rzeczy, na które nikt nie zwraca uwagi. No i wracamy do wątku prawnego, to znaczy na końcu ktoś teraz wysypał się w sądzie, ale jest pan redaktor pewien, że jakaś legislacja już nie została uchwalona, która została wygenerowana AI-em. No czym to się różni od pisania ustaw studentami?
8: No właśnie, ale teraz tak. Zastanówmy się nad tym, jakby to odjęłać, no bo właściwie z tej naszej rozmowy płynie taki wniosek, że trochę nie ma ucieczki. Znaczy to się po prostu będzie działo. I możemy sobie mówić, bądźmy uważniejsi, ale to jest na tyle uwodzicielskie, że ta nasza uwaga, po pierwsze ona będzie odpływała, a po drugie, w momencie kiedy dostajemy coś, co wygląda na gotowe, a po drugie my też będziemy tracili pewne umiejętności. Łącznie z tym, co pan powiedział parę minut temu, że pewne opcje będą zanikały, bo przeglądarka zaczyna być właściwie pośrednikiem między internetem, gdzie jakby ten element AI jest kluczowy, prawda? Więc będzie nam trudniej dotrzeć do tych źródeł, którym możemy względnie ufać. Więc właściwie zaczynamy żyć w takiej rzeczywistości, gdzie będzie coraz więcej takich sytuacji, no, których wolelibyśmy uniknąć. I nagle się okazuje, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, to nas pakuje w kłopoty, być może coraz większe.
7: My funkcjonujemy trochę w takim modelu, gdzie staramy się nie myśleć o negatywach. To jest generalnie taka chyba ludzka natura, że raczej nie skupiamy się na tym, co może pójść nie tak. Natomiast jakiś czas temu, 10 lat mniej więcej, toczyliśmy bardzo długą społeczną dyskusję na temat profilowania, tego, co media społecznościowe o nas wiedzą. Był Cambridge Analytica, były te wszystkie kampanie w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak dużo modele konkretne o nas wiedzą. Ja ostatnio, bawiąc się którymś modelem, którego używam tylko zawodowo, jakby tylko do rzeczy technicznych, jakby ten model też ma jakiś tam mój profil zbudowany w oparciu o te rzeczy, włożyłem kawałek kodu źródłowego. Nie chciało mi się szukać błędu, stwierdziłem, dobra, AI mi to znajdzie, jakby będę miał prościej. I AI mi znalazł bardzo dużo błędów, zwracając uwagę na kontekst bezpieczeństwa, no i zacząłem sobie to oglądać, tak patrzę, mówię, nie, tu nie ma tych błędów, to za bzdura. I mu napisałem, ale przecież te błędy są nieprawdziwe. On mówi, o, przepraszam, biorąc pod uwagę twój background w bezpieczeństwie informatycznym, zwróciłem na to uwagę, przyjąłem taką perspektywę, już się poprawiam.
8: Co to znaczy?
7: To jest jakby dokładnie jak w tym memie, czy ten grzyb jest jadalny. Tak, no i potem AI stoi nad grobem gościa, jakby się. Sorry, jednak tak. Więc to są rzeczywiście pewne problemy, no bo to ciągle jest technologia, która bywa zawodna, próbuje pewne rzeczy robić predykcyjnie, właśnie opierając się o tym, jak nas rozumie, jak nas postrzega. Ja porównując, a używam dużo tych różnych rozwiązań AI-owych, widzę, jak one się w zupełnie różny sposób komunikują, generują różne treści, bo mają bardzo różny obraz. Ja mam osobną usługę do rzeczy prywatnych, osobną usługę do rzeczy zawodowych, rzeczy uniwersyteckie też jakby gdzieś tam analizuję w innym kontekście. Zacząłem się ostatnio bawić modelami, które są niepodłączone do chmury, takie w sensie uruchamiane na lokalnej infrastrukturze, tam jeszcze widać jakby zupełnie inne podejście, więc ten model też wytwarza sobie jakiś obrazek nasz i w pewnym momencie, no niestety, ale może nam udzielić odpowiedzi, która z jego perspektywy jest osadzona w naszym kontekście,
8: tak jest.
7: A my jej wyjątkowo nie potrzebujemy. Więc widziałem kiedyś analizy przykładowe takich chatbotów oszukujących ludzi w serwisach randkowych. Potrzebujesz znaleźć sobie partnera, partnerkę, no akurat nie ma jakby osób spełniających twój profil, ale żeby serwis cię przytrzymał, to ci wystawi AI, który będzie z tobą gadał. I tam zdarzała się rzecz dosyć zabawna, to znaczy AI w pewnym momencie zmieniał płeć w czasie rozmowy. I to bardzo jakby irytowało użytkowników tego serwisu, bo oni właśnie prowadzili taką... Tak, no bo on jakby robił przeskok, bo zakładał, że to dopasuje się jeszcze bardziej do kontekstu i to niestety nie dawało tego rezultatu, na który autor serwisu liczył. Ale też z drugiej strony popatrzmy na takie bardzo, bardzo smutne przypadki. W Stanach Zjednoczonych chyba w zeszłym roku była bardzo głośna sprawa człowieka, który mając niezdiagnozowaną depresję i który jakby całą tą swoją frustrację, smutek i tak dalej komunikował tylko w rozmowie z AI-em, w pewnym momencie zdecydował się na krok ostateczny, no i rodzina, jak się dowiedziała, miała właśnie bardzo duży problem i pozywała tą firmę od AI i tak dalej. To nie jest jakby na końcu wina technologii. Jest dużo rzeczy, które po drodze nie zadziałały, włącznie z łatwym dostępem do broni w USA, a nie to, że człowiek po prostu szukając pomocy, nie mając więzi społecznych, rodziny, przyjaciół, z którymi mógłby otwarcie porozmawiać, skorzystał z technologii, która no nie dała mu takiego rezultatu, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali.
8: Ale to skądinąd wiem, że AI w sytuacji, w której generuje, znaczy w którym pisze mu się teksty, które oznaczałyby, że ktoś jest w głębokiej depresji, za każdym razem mówi, jeżeli źle się czujesz, to zadzwoń pod ten numer, tylko akurat w Polsce ma problem z tym, jaki to ma być numer. I odsyła ludzi na przykład gdzieś do Olsztyna, gdzie faktycznie uruchomiono jakąś linię, ale nie do końca wiadomo, czy tak ogólnie dostępną.
7: Tak, to niestety tak działa, więc to tak jak na przykład AI doradza z lekami i trochę nie bierze pod uwagę kontekstu na przykład lokalnego rynku, że jakiegoś leku na przykład nie ma w Polsce.
8: Tak.
7: I ktoś ostatnio z znajomych pisał na Facebooku, że próbuje kupić jakiś chyba Pepto Bismol czy coś takiego i i zaczął się drugi wątek, potem po pierwsze nie, a po drugie to jest w Stanach dostępny i może dobrze nie dostępny u nas, więc no jakby to tego typu. My główny problem jest z tym mamy taki, że my po prostu korzystamy z tego, bo to jest łatwe, bo to jest wygodne. A trochę nie myślimy o tych konsekwencjach. przecież ten AI się nauczył na jakichś danych, które my wszyscy wytworzyliśmy. Ja bardzo lubię, jak na przykład z nami prowincje opowiadają, że mają jakąś kancelarię, która istnieje 20-15 lat, ma masę danych i przychodzi startup innowacyjny AI-owy, który mówi: dajcie nam te dane, a my wam damy dostęp do naszego modelu wytrenowanego na tych danych. I tak jak już pomijamy wszystkie kwestie ochrony danych osobowych, tajemnicy postępowania itd., itd., ale te dane są kluczowe. Ktoś, kto ma dane, ma jakby olbrzymią wartość, którą można gdzieś tam zmonetyzować. Tylko teraz te modele wytrenowane, one nie są aktualizowane na bieżąco codziennie o nowe informacje, o nie wiem, zmiany itd., itd., tylko mają jakiś taki stan zastany. Więc to, co Google podkreślił jako swoją innowację, że oni rzeczywiście podłączyli ten model do internetu i on bierze pod uwagę bieżący kontekst, działa w jakimś tam zakresie, no ale inne technologie nie mają bardzo często tej możliwości. Na przykład się właśnie ktoś pyta o wyniki mundialu i jakby no, dostaje wyniki sprzed 4 lat, więc tego typu rzeczy mają miejsce. W niektórych jakby sprawach, chociażby w kwestii na przykład bezpieczeństwa takiego publicznego, może się okazać, że skorzystanie z AI jako źródła informacji w sytuacji na przykład kryzysowej, nie wiem, kataklizmu, czegokolwiek, będzie problemem, no bo ludzie będą dostawali nie tą informację, którą powinni dostać, a będą jej ślepo ufali.
8: Ale to jest właśnie takie pytanie, no bo czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem, które no już parę osób jakby wypowiedziało dość mocno. Niedawno taki bardzo utytułowany scenarzysta i twórca seriali amerykańskich, między innymi przełomowego, myślę, i powszechnie znanego Breaking Bad, powiedział, że nienawidzi tych wszystkich modeli językowych, ponieważ to jest największa w dziejach kradzież treści. No właśnie, to jest też takie pytanie, jakby dlaczego urządzenie, które jest po pierwsze głupie, po drugie jakby generuje błędy, nie można mu zaufać, korzysta z naszych treści bez naszej zgody, z tego co wytworzyliśmy, może jeszcze do tego zachwiać gospodarką do tego stopnia, że my na przykład stracimy robotę, prawda? To tak. Jest jakiś, to jest paskudny element
7: tej historii. Tak, ale to jest... Myślę, że tutaj przede wszystkim w kontekście jakby praw autorskich to dochodzi jeszcze wątek kosztu. To znaczy ja bardzo lubię takie sformułowanie, że problemem cywilizacji jest prywatyzacja zysków, uspołecznianie kosztów.
8: Tak jest.
7: Jest duży problem na przykład z serwisami, które mają swoje treści. Jakieś blogi, serwisy newsowe. Nagle przychodzi AI, harwestuje te wszystkie rzeczy. Po pierwsze generuje im koszt, bo zjada ich infrastrukturę. Jak jeszcze są w jakimś tam modelu cloudowym, gdzie płacą za zużycie, no to nagle mają bardzo duże zużycie.
8: Co, jak to? W jaki sposób?
7: To znaczy, zakładamy, że pan redaktor ma na przykład bloga i pisze tam na tym blogu jeden artykuł dziennie. I teraz ma pan, nie wiem, kilka tysięcy czytelników, jest jakiś taki w miarę ustabilizowany model zużycia. I nagle przychodzi AI, 1, 2, 20, cokolwiek, które na bieżąco, cyklicznie, kilka razy na godzinę zgrywają całą zawartość pana bloga, bo trenują się na tych danych. I teraz to powoduje, że pan nie ma 1000 odwiedzin dziennie, tylko to mogą być setki tysięcy wołań. Więc jakby jeżeli ma pan usługę hostingową rozliczaną za zużycie, to zapłaci pan dużo więcej, bo pan potencjalnie dużo więcej odwiedzających. Przez moment w ogóle się nawet panu cieszy, bo będzie jakby...
8: Tak, skok. Po prostu,
7: jakie tłumy zaczęły czytać mojego bloga. No super, fantastycznie. A potem się okaże, że to nie tłumy, tylko po prostu automaty, które harwestują dane na potrzeby AI-a, będą wkładały tam rzeczy.
8: Czyli nie tylko tracę oryginalne treści, tak, które wygenerowałem w pocie czoła i znoju, to jeszcze do tego... Po pierwsze zostanę oszukany, bo będę myślał, że to jest sukces, a to jest chwilowy jakiś glitch.
7: Tak, i zapłaci pan masę pieniędzy. Więc to dokładnie tak działa. I teraz na końcu nikt nie przychodzi. Gdybym ja chciał w swojej publikacji zacytować pana bloga, to muszę się odezwać, musimy się dogadać, jakoś podpisać umowę, muszę panu zapłacić. A teraz problem jest taki, że przychodzi Moloch, wielka korporacja, która trochę ma w nosie prawa autorskie, no bo co, powie pan ChatGPT, powie pan Antropika, no jak?
8: Nie
7: ma. Tak, nie ma takiej możliwości. A jeszcze na końcu padnie mój ulubiony argument, że to są koszty innowacyjności.
8: Innowacyjność.
7: Tak, więc...
8: Ale to za chwilę my się staniemy kosztem innowacyjności.
7: Tak, i to już widać jakby na każdym kroku. No bo teraz to, że ceny sprzętu komputerowego drożeją, to nie bierze się znikąd. To nie, jakby nie mamy spalonych setek fabryk czy jakichś zakładów produkcyjnych. Po prostu generalnie AI to zjada.
8: To jest nasza rozmowa o kryzysie na rynku bodajże. Czego to było? To było chyba
7: dyski twarde pamięci.
8: O karty graficzne.
7: Tak, to swego czasu. Dobre. Tak.
8: Nvidia, prawda?
7: Tak, tak. Ale to widać jakby, jak się popatrzy, co Nvidia sprzedaje i że to już nie są karty do kopania kryptowalut, tylko to są po prostu układy do AI-a, no to się jakby okazuje, że te ceny po prostu są pompowane przez technologię. Do tego dochodzą kwestie zapotrzebowania na energię, zapotrzebowania na chłodzenie i nagle wychodzą rzeczy, że no w zasadzie to pokrywamy, to my za to płacimy, bo potem chcąc kupić, nie wiem, telefon, komputer, zapłaci pan 20-30% więcej tylko dlatego, że jest olbrzymi rynek zbytu. To niestety jakby no, gospodarka światowa działa jak działa. Co więcej, to jest gra, która jest nierówna. To znaczy, rozmawialiśmy też o tym w kontekście na przykład reglamentacji sprzedaży układów do superkomputerów, gdzie któryś rząd mówi, nie, nie dostaniecie.
5: Tak jest.
7: To jest też w ogóle jakby kwestia naruszania cyfrowej suwerenności. Anthropic w pewnym sensie mówi, model Fable już nie będzie dostępny w Europie. I go wyłącza po prostu arbitralną decyzją. I teraz mamy nasz rząd, mamy Unię, mamy jakby masę teoretycznie narzędzi. Praktycznie co zrobimy? No jakby możemy robić arbitraż, za 5 lat będzie to już bez znaczenia, nie oszukujmy się. I teraz to jest w ogóle trudne jakby do rozgryzienia, bo dochodzi do tego wątek, że te dane są przetwarzane w jakimś kraju, w jakiejś infrastrukturze, że jednak ten kapitał to ma narodowość i jakaś gospodarka będzie w tym momencie traktowana lepiej. My się możemy nabijać z Chińczyków, że oni, czytam sobie taką analizę, że Chińczycy budują takie bieda AI w porównaniu właśnie z OpenAI-em czy z Anthropiciem. Po pierwsze, to nie są bieda AI, to już dawno tak nie jest. Po drugie, no oni jednak wiedzą, że są pierwsi do odstrzelenia, więc oni muszą tą suwerenność zachować od razu. I tak naprawdę Unia powinna robić to samo, znaczy powinna stawiać na własne modele, na własną technologię, na własne rozwiązania, żeby mieć zaadresowaną sytuację, w której odpukać, nagle jakiś amerykański prezydent powie, wyłączamy im to.
5: No tak, ale to jest w ogóle powiedziałbym, perspektywa wyłączeń rozmaitych usług w momencie, kiedy sprzedajesz coś w streamie, to jest dość niesamowite. Czy właśnie te usługi, które nagle znikają, nie wiem, z Google'a, usługi, które znikają ze Spotify'a, po prostu znikają z dnia na dzień. To jest jakaś granda, prawda? Bo my płacimy za dostęp, nie płacimy właściwie za to, co tam w środku jest, ale zarazem to, co w środku jest, jest źródłem naszego zainteresowania.
7: Tak, co więcej, to jest też tak, że my nie płacimy, ale nie kupujemy, tylko wypożyczamy.
5: Tak.
7: I ja ostatnio stwierdziłem, że zajrzę w jakąś książkę, którą kupiłem sobie tam w Apple Books dekadę temu. Coś mi jest niepotrzebne. Nie ma jej. Mhm. Po prostu jej nie ma. I ja za nią zapłaciłem. To nie zapłaciłem, nie wiem, 10% wersji papierowej. Tak. Po prostu zapłaciłem
5: pełną cenę
7: i po prostu została usunięta. Wszystkie multimedia, wszystkie jakby filmy, które mamy w serwisach streamingowych, one raz są, raz ich nie ma, raz się pojawiają, raz znikają, więc jakby tutaj decyduje o nas bardzo duża platforma, która też na przykład profiluje sobie, jakby my oglądając seriale w jednym czy w drugim serwisie, dostarczamy informacje na temat naszych preferencji po to, żeby oni produkowali kolejny content, bo mają te dane. A za chwileczkę dojdziemy do wysypu contentu takiego multimedialnego, który jest generowany AI-em. I to wygeneruje w ogóle nowe problemy. To znaczy, wrócę do tego wątku. Czy pornografia z udziałem dzieci wygenerowana AI-em to jest pornografia z udziałem dzieci, czy nie jest? No, co do zasady jest, ale z drugiej strony jest podnoszony argument, że przecież tu się nikomu nie dzieje krzywda.
5: Tak.
7: Konsekwencje tego będą opłakane, to w ogóle nie ma dyskusji, natomiast takie wytrychy będą stosowane. Wszystkie media społecznościowe, które mają ten AI-generated content, gdzie ludzie szerują te wszystkie tam wiewiórki niosące słonia i inne takie głupie rzeczy, wynika to też z tego, że my w ogóle nie mamy świadomości, jak to działa, my wierzymy w to, no bo skoro oglądamy animację, no to znaczy, że ktoś to nagrał kamerą i tutaj właśnie sobie Russell Crowe robi selfie.
5: Z czarnym lwem.
7: Na przykład, tak, więc czy te wszystkie przybitki gdzieś tam, ostatnio jakaś taka seria mi wyskoczyła, Życie w starożytnym Rzymie, więc wszystko nagrywane smartfonem oczywiście, no bo czemu by nie.
5: Ale to właściwie oznacza, tak trzeba powiedzieć, jakby puentując tą naszą rozmowę, że my głupiejemy jako społeczeństwo i będziemy głupieli.
7: 2 lata temu Fundacja Geremka robiła taki projekt dotyczący wykrywania fake newsów i tam właśnie jakby na przestrzeni tego projektu oglądaliśmy, jak bardzo popularyzuje się AI. Że już nie trzeba sadzać copywritera, który będzie pisał 20 wpisów na godzinę, że ten polityk jest taki czy owaki, tylko się prosi AI-a, który generuje 2000 wpisów na godzinę i jakby generuje je równie dobre, automatycznie publikujące, etc., etc. I tam padło takie w panelu pytanie, czy z mojej perspektywy sztuczna inteligencja będzie szkodliwa dla planety, bo może zaszkodzić gatunkowi ludzkiemu gdzieś tam w dalekiej perspektywie. Jak się tak dobrze zastanowimy, to ona na pewno zaszkodzi gatunkowi ludzkiemu, bo właśnie będziemy głupieć, bo jest ryzyko, że będziemy mniej kreatywni, że będziemy wtórni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia planety, to jest jeden gatunek w tą, jeden w tą. Jakby już gatunki znikały na planecie, nic się tego nie działo. Myślę, że inwazyjny gatunek, jakim my jesteśmy, też co do zasady...
8: To może nawet pomóc.
7: Tak, może będzie się żyło na tej planecie lepiej. Już nie nam, ale...
8: Komuś.
7: Tak, bez betonu, bez jaja.
8: Dziękuję bardzo. Maciej Broniarz był Państwa i moim gościem.
9: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czego można spodziewać się po rozpoczynającym się dziś w Ankarze szczycie NATO? O tym na początek informacji. Nie będzie wspólnych polsko-ukraińskich obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. To był mój ostatni mundial, powiedział Cristiano Ronaldo po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dwudniowy szczyt NATO, który rozpoczyna się dziś w Ankarze, zgromadzi wysokich rangą przedstawicieli sojuszu, państw sojuszniczych i partnerskich oraz przedstawicieli branży zbrojeniowej. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. W centrum obrad znajdzie się także postęp sojuszników w realizacji celu NATO, by każde państwo przeznaczało na obronę co najmniej 5% PKB. Jeśli chodzi o wymiar polityczny, to możemy spodziewać się ogromnych napięć, mówiła w TOK FM dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.
2: Wszyscy spodziewają się przede wszystkim tego, co już tradycyjnie pokazuje prezydent Trump, który nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych.
1: Przywódcy mają również potwierdzić długoterminowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Plan zakłada przekazanie 70 miliardów euro pomocy do końca 2026 roku oraz co najmniej takiej samej kwoty w 2027 roku. Do Ankary ma też przyjechać prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie będzie wspólnych polsko-ukraińskich obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. W sobotę przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. O tegoroczne uroczystości 83. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski pytał wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
3: 11 lipca przypada Dzień Pamięci Ofiar rzezi wołyńskiej. 20 parę lat temu prezydent Kwaśniewski razem z prezydentem Kuczmą razem obchodzili tą rocznicę. Rozumiem, że w tym roku nie ma szans na to, żeby były wspólne polsko-ukraińskie obchody tego Dnia Pamięci.
4: No niestety, różne wypowiedzi i też działania doprowadziły do tego, że Rosjanie mogą mieć satysfakcję z tego, jak napuścili Polaków i Ukraińców na siebie nawzajem. Oczywiście historii nie zmienimy. Nie przywrócimy życia ani jednej ofierze, ani II wojny światowej, ani tego, co się działo wokół nich. To, co możemy zrobić, to wszyscy u siebie lepiej zrozumieć własną historię i się pojednać tak, aby mieć wspólną przyszłość, a nie się znowu wyrzynać.
1: Szef polskiej dyplomacji, mówiąc o różnych wypowiedziach i działaniach, ma zapewne na myśli spór, który wybuchł niedawno na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, partyzantki odpowiedzialnej za rzeź wołyńską, w odpowiedzi Karol Nawrocki postanowił odebrać ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego. Afera w Szpitalu Południowym, działalność prosektorium czy procedury związane z ochroną sygnalistów to tematy, o które pytali prezydenta Warszawy radni na kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Prezydent Warszawy przekonywał, że wszystkie kwestie, jakie bulwersują od 3 tygodni opinię publiczną, zostaną wyjaśnione, ale jak podkreślał Rafał Trzaskowski, o wielu z nich mówić nie może.
5: My w tej chwili na ten temat nie udzielamy informacji, zwłaszcza, że będzie audyt, będzie gotowy, wtedy będziemy mogli też w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa, za co jest odpowiedzialność. W związku z tym będziemy tutaj postępowali z należytą starannością.
1: Radni opozycji przekonywali, że to próba zamiatania sprawy pod dywan i, jak dodają, mają też dość dowiadywania się z mediów o kolejnych nieprawidłowościach.

Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady

0: światowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Obronność, współpraca i wsparcie dla Ukrainy wśród tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Turcji. Dziś szefowa resortu zdrowia ma przedstawić swoje pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia. Jakie rozwiązania widzą sami lekarze? O tym już za chwilę. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w tureckiej Ankarze. Polskę będą reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówiła w TOK FM ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
3: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
2: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi blisko 17 miliardów złotych, z czego prawie 15 miliardów przypadło na lata 2022-2023, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy, zapewnił minister obrony. W podobnym tonie wypowiada się premier Donald Tusk.
4: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował, chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
2: Polska umówiła się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i ze stroną amerykańską, że za przekazanie Ukrainie kilku pocisków rakietowych do systemu Patriot miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia. Przekazał z kolei w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jeśli nie będzie zmian systemowych, kolejna dymisja na szczycie resortu zdrowia nie poprawi sytuacji pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych, przekonuje przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Goncerz. W jego ocenie Ministerstwo Zdrowia zignorowało sygnały o patologiach, które rezydenci zgłaszali przed blisko rokiem. Szefostwo resortu zdrowia i NFZ-u mają czas do dziś na przygotowanie propozycji zmian, które mają wspomniane patologie wyeliminować, ale środowisko rezydentów jest w tej sprawie sceptyczne, o czym więcej Tomasz Węskę.
5: Jeśli szefowa resortu zdrowia od powołania na stanowisko nie wymyśliła, jak naprawić system, to nie zrobi tego od piątku do wtorku, mówi Sebastian Goncerz, według którego premier, grożąc dymisjami, chce pokazać, że ma kryzys w ochronie zdrowia pod kontrolą.
6: Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś popsuł, to powinien być stosownie ukarany, tak samo w przypadku lekarzy, ale te sytuacje powinny prowadzić przede wszystkim do zmian systemowych. To, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
5: Jak mówi Goncerz, często ratują ją właśnie młodzi lekarze rezydenci, równolegle pełniąc dyżury na innych oddziałach i zaniedbując swoją specjalizację.
6: Pacjenci nie mogą liczyć na lekarza na miejscu, tylko kogoś, kto do nich dobiegnie albo z oddziału rodzimego na SOR, albo przez las z innego pawilonu.
5: Stąd postulat, by rezydent miał pod sobą na dyżurze maksymalnie jeden oddział z ostrymi przyjęciami i maksymalnie 100 pacjentów, oraz by wprowadzić obowiązek obecności lekarza specjalisty na dyżurze lub dyżuru telefonicznego z obowiązkiem dojazdu. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormus, podał portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi podała, że otrzymała informację o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu. Te ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni. Po tamtej wymianie ciosów Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów. Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormus, innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Do 3535 wzrosła

0: Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które 24 czerwca nawiedziło Wenezuelę, poinformował przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Liczba rannych wynosi ponad 16 tysięcy, a ponad 17 tysięcy osób jest pozbawionych dachu nad głową. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. W Wenezueli kończą się akcje poszukiwawcze po dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Jak mówiła w TOK FM Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji UNICEF Polska, na taką katastrofę nigdy nie da się przygotować. W 100%. Ekspertka podkreśla też, że nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
1: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
0: Dla osób, które straciły dach nad głową w Wenezueli, uruchomiono kilkadziesiąt obozów przejściowych. Teraz w TOK FM czas na prognozę pogody, a kolejne informacje już o 6. Dzień szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju, a na południu można też spodziewać się burz. Na termometrach dziś od 16 stopni na północy do 20 w centrum i do 24 stopni na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: 7 lipca 2026 roku, wtorek, godzina 5:06. To jest pierwszy program w TOK FM. Nad programem czuwa i przygotowała go Róża Rumińska. Program realizuje i za sprawy techniczne odpowiada Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Filip Kekusz, ponownie wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala. Dzień dobry Państwu, skoro już Państwo wstali, mamy nadzieję, że to będzie dobry dzień. 56 lat temu to był pewnie dobry dzień dla Paula McCartneya i zespołu The Wings, bo właśnie wtedy świat ujrzał ich utwór Live and Let Die, tytułowa piosenka z filmu o przygodach 007 pod tytułem Żyj i pozwól umrzeć.

0: Mamy więc 7 lipca 2026 roku, 188 dzień roku. Do końca roku pozostaje 177 dni. Słońce nad Gdańskiem wzeszło o 4.23, zajdzie o 21.19, to daje prawie 17 godzin dnia, choć przyznajmy, wtorek będzie dniem raczej deszczowym w całej Polsce. Czym 7 lipca zapisał się w historii? Otóż w 1572 roku w Knyszynie zmarł król Polski, wielki książę litewski Zygmunt II August. Zmarł bezpotomnie, co oznaczało wymarcie linii męskiej polskiej gałęzi dynastii Jagiellonów. Jego następca został wybrany 10 miesięcy później dopiero i był to oczywiście Henryk III Walezy. W 1834 roku pożar w Pile strawił około 200 domów i ratusz wraz z miejskim archiwum. W 1919 roku, 7 lipca, rozpoczęto sprzedaż pierwszego modelu Citroena typ A. Do 1921 roku wyprodukowano 24 tysiące egzemplarzy. Osiągi, wymiary, czterocylindrowy silnik rzędowy, pojemność 1,3, chłodzony cieczą, maksymalna prędkość 65 km na godzinę. Citroen w pewnym momencie produkował po 100 egzemplarzy dziennie tego modelu i był pierwszym masowo produkującym samochody koncernem w Europie. W 1922 roku po 10 dniach urzędowania został odwołany przez Sejm rząd Artura Ściwińskiego. Formalnie był to najkrócej trwający rząd w historii wolnej Polski. Sam Ściwiński pełnił obowiązki premiera jeszcze do końca miesiąca. W 1945 roku naczelny dowódca Wojska Polskiego, marszałek Polski Michał Rola-Żymierski, wydał rozkaz utworzenia dowództwa marynarki wojennej w Gdyni. W 1978 roku, 7 lipca, Wyspy Salomona uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 1990 roku w Rzymie odbył się pierwszy koncert trzech tenorów José Carrerasa, Placido Domingo i Luciano Pavarottiego, a w 1997 roku Nysa Kłodzka zalała Kłodzko, dając początek powodzi tysiąclecia w południowej i zachodniej Polsce. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, przekazano sprzęt wart 1,5 miliarda złotych. Sprawę śledził Maciej Kluczka.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Niech ta dymisja będzie.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że najważniejsze dotacje zostały przekazane w latach 2022-2023, czyli za rządów PiS-u.
3: To jest około 15 miliardów złotych. To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej.
1: Jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie? Tu otwiera się długa lista. To m.in. czołgi T-72 i Leopard 2A4, transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, samoloty MiG-29 i śmigłowce Mi-24. Drugą część wystąpienia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poświęcił na sprzęt przekazywany za czasów rządów Donalda Tuska, a więc koalicji 15 października.
3: Decyzja, która jest podejmowana przez rząd polski, jest poprzedzona analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o możliwości przekazania danego rodzaju sprzętu wojskowego, użyczenia go naszemu sąsiadowi, wsparcia.
1: I tu wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku są pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka z PiS-u, byłego ministra obrony.
0: To był Maciej Kluczka. Temat wróci jeszcze dziś w poranku TOK FM. Gośćmi Macieja Kluczki będą m.in. generał Roman Polko oraz poseł PiS-u i członek Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka. Przedtem w pierwszym programie będziemy o tej sprawie po 6.40 rozmawiać się z generałem Bogusławem Packiem. Nie było większych emocji na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, wiceprezydenta Tomasza Męciny. W piątek dymisje złożyły zastępczynie Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska, ale co do kolejnych rezygnacji zielonego światła nie dała mająca większość w Radzie Koalicja Obywatelska. Sesji przyglądał się Błażej Kulesza.
4: To jest już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
5: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak
2: chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
4: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
2: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
5: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
2: Mówi Jan Mencfel, radny miasto jest nasze.
5: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
2: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: E-rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków to obszary, których będą dotyczyły propozycje zmian przygotowywane przez resort zdrowia na polecenie premiera. Tak zapowiada rzeczniczka ministerstwa Anna Choszcze-Sędrowska. Propozycje dziś mają zostać przedstawione Donaldowi Tuskowi, czego szef rządu domagał się w zeszłym tygodniu. W piątek zapowiedział, że jeśli nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, w środę podejmie decyzje personalne. Jeśli szefowa resortu zdrowia od powołania na stanowisko nie wymyśliła, jak naprawić system, to nie zrobi tego w weekend, tak mówił Sebastian Gonczarz z Porozumienia Rezydentów OZZL. Według niego premier, grożąc dymisjami, chce pokazać, że ma kryzys w ochronie zdrowia pod kontrolą.
6: Niech ta dymisja będzie, no bo jeśli ktoś popsuł, to powinien być stosownie ukarany, tak samo w przypadku lekarzy z naszego środowiska. Ale te sytuacje powinny prowadzić nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. To, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
0: Jak mówi Gonczarz, często ratują ją właśnie młodzi lekarze rezydenci, równolegle pełniąc dyżury na innych oddziałach i zaniedbując swoją specjalizację.
6: Cierpi system, który nie ma dobrze wykształconego lekarza, a jego pacjenci nie mogą liczyć na pomoc lekarza na miejscu, tylko kogoś, kto do nich dobiegnie albo z oddziału rodzimego na SOR, albo przez las z innego pawilonu, z innego oddziału, żeby im pomóc.
0: Stąd postulat, by rezydent miał pod sobą na dyżurze maksymalnie jeden oddział z ostrymi przyjęciami i maksymalnie 100 pacjentów. Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej 2 rakiety, trafiając i uszkodziło 2 statki przepływające przez cieśninę Ormus, tak podaje portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki niemal od 2 tygodni. Zniszczenia na statkach są duże, ale bez ofiar w ludziach. Poprzednie takie uderzenia z końca czerwca sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni. Sytuacja w cieśninie Ormus, przez którą w czasach pokoju przechodziła 1/5 światowych transportów ropy naftowej, jest wciąż nieuregulowana, choć wysłannicy Waszyngtonu i Teheranu rozmawiali na jej temat ostatnio w Katarze. Donald Trump przyznał, że rozmawiał z prezydentem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Giannim Infantino w sprawie reprezentanta USA Faluriina Baloguna, któremu ostatecznie zawieszono dyskwalifikację za czerwoną kartkę. Uważa decyzję z boiska za niesprawiedliwą, zapewnia, że nie mówił, co ma zrobić FIFA, ale podjęta na koniec decyzja jest już jego zdaniem słuszna. Balogun, strzelec 3 goli dla USA w Mistrzostwach Świata, został usunięty z boiska w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną po faulu. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. FIFA po rozmowie Infantino z Trumpem zawiesiła tę decyzję na rok, co duża część piłkarskiego środowiska przyjęła z oburzeniem. Balogun znalazł się w pierwszym składzie meczu USA z Belgią tej nocy, ale ostatecznie drużyna gospodarzy przegrała 1-4 i odpadła z mundialu. W drugim meczu 1/8 finału minionej nocy Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 i właśnie Belgia i Portugalia to kolejna para mundialowego ćwierćfinału. 22 44 44 044 to jest numer do TOK FM. Pierwszy to jest pierwszy program, pierwszy@tok.fm to jest adres mailowy, pod który można do nas pisać. A dzisiaj będziemy pytać Państwa o coś, co nie zmieściło się we wczorajszym przeglądzie prasy, ale jest bardzo interesujące właśnie chyba do porozmawiania, dlatego że z najnowszego sondażu CBOS wynika, że aż 72% Polaków nie chciałoby dziś przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, które były taką naszą Mekką na początku lat 90. i pod koniec 80. No i pytanie do Państwa, czy gdyby dziś ktoś dał Państwu zieloną kartę, opłacony bilet do USA, zdecydowaliby się Państwo na taką przeprowadzkę i życie w Stanach? Co musiałoby się tam zmienić, żeby Państwo zaryzykowali? A może wręcz przeciwnie, może jest wszystko tak, jak być powinno i warto w stronę Stanów Zjednoczonych patrzeć i wypatrywać okazji, by za ocean się przeprowadzić. 22 44 44 044 pierwszy@tok.fm. To są kontakty do nas.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jeszcze kultura w toku. 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator trwa w Poznaniu. Do zobaczenia ponad 300 pozycji z całego świata. Wśród nich łączący pokolenia Shrek, mówi rzeczniczka festiwalu Karolina Miśkiewicz.
2: Wielu z nas po prostu przy nim dorastało, a teraz odkrywamy zupełnie inne warstwy tego filmu. Ale też chcemy pokazać, że animacja ma taki wydźwięk bardzo mocny dla dorosłych. Dlatego koszmarynki, czyli krótkometrażowe animacje, które są naprawdę straszne.
1: W programie także spotkania z reżyserami, animatorami oraz producentami, warsztaty, wykłady i wydarzenia branżowe Animator w Poznaniu do 12 lipca. A w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć to kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Jaka jest współczesna moda polska? O tym Marcin Różyc, kurator wystawy.
3: Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach, o konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy terwy, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
1: Wystawa potrwać ma do maja przyszłego roku. Karnawal Sztuk Mistrzów rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
4: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
1: Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca. Deszczowy to będzie wtorek i niezbyt ciepły. Na północy silny wiatr i tam od 16 do 18 stopni przeważnie. Niewiele rozpogodzeń. Przede wszystkim chmury, opady. Im dalej na południe, tym cieplej, aczkolwiek na południowym wschodzie także możliwe szanse na burze do 24 stopni w Krakowie i Katowicach.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.22, pierwszy program w TOK FM, 22 44 44 044, pierwszy @tok.fm. W ten sposób można do nas dzwonić, można do nas pisać, dzwonić pod ten numer, pisać pod ten adres mailowy. No i pytam Państwa, jak tam z tymi Stanami Zjednoczonymi, bo jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, 72% Polaków nie chce już emigrować do Stanów Zjednoczonych. No właśnie, a jak jest z Państwem? Czy wszystko jest w Stanach Zjednoczonych z Państwa perspektywy w porządku? Czy gdyby mieli Państwo taką możliwość, żeby w miarę bezkosztowo wybrać się za ocean, to co by Państwo zrobili? Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
5: Dzień dobry. No, ja cóż, ja w Stanach Zjednoczonych byłem 3 razy i to nie do pracy, tylko w odwiedzinach u swoich znajomych, bo pracowałem w Niemczech. To dzięki temu może było wiele to stać. Stany Zjednoczone są atrakcyjne dla przybysza z Europy z różnych względów. Przede wszystkim jako atrakcja turystyczna, ale również dla tych, którzy chcą, są ambitni i stawiają wszystko na jedną kartę i mogą tutaj faktycznie wybić się o wiele szybciej niż w Niemczech, w Polsce, w Europie. Przy dużym ryzyku, bo jednak Stany Zjednoczone to nie jest kraj, którym zabezpieczenia socjalne są takie jak w Europie. Są o wiele mniejsze i bardziej kosztowne. No cóż, wybór. Wybór, po prostu wybór. Wcale nie dziwię się temu, że 72% ludzi w Polsce nie chciałoby już do Stanów emigrować, ponieważ nie są one już teraz tak atrakcyjne, jak były w czasach komuny. Ale dla niektórych, szczególnie tych bardzo ambitnych, są i tak zostanie.
1: Bardzo dziękuję, panie Zdzisławie. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami o godzinie 5.24. Teraz na linii pan Włodek z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
6: Tak, halo, dzień dobry, witam. Także jestem już na antenie, tak? Dzień
1: tak
6: dobry.
1: Jest, jest pan już na antenie, dzień dobry.
6: No to właśnie ja się dołączę. No dzisiaj w 100% się zgadzam z panem Zdzisławem. Tak jest, Stany to jest, ja też byłem, tylko nie jak pan Zdzisław, tak turystycznie, tylko byłem kilka lat, zarabiałem swoje pierwsze miliony i po prostu... I po kilka lat byłem w Kanadzie. I mam takie porównanie, niby to Ameryka Północna tu i tu, ale powiem tak. Dla Polaka przeciętnego, Słowianina, który jest Słowianinem, bardziej przyjazna kulturowo, mentalnie i w ogóle, i pod każdym względem, jest Kanada, a powiem zaraz dlaczego. Bo po prostu Kanada jest bardziej ludzka. W Stanach trzeba być tak, ja wyliczę. Młodym, zdrowym, silnym, bogatym i pięknym po prostu. I jak chciałem, i bo tam nie ma praktycznie, jak ktoś do próbki coś nie choruje, to wtedy szybko zarabia, jest ambitny, jak powiedział, jest okej. Okay. Ale po prostu wystarczy, że większa choroba, poważniejsza, tam nie ma takiej, jak w Europie, systemu opieki zdrowotnej. I po prostu większość Polaków się nie ogarnęła po prostu. Tam trzeba tak pojechać, znaczy ja powiem tak, pojechać, zarobić te swoje miliony na duży dom, porządny samochód, założyć własną firmę w Polsce i to tak, kilka lat, zobaczyć, polecam Wielki Kanion i wodospad Niagara na granicy Stanów i Kanady.
1: Bardzo dziękuję, panie Włodku, zarówno za wskazówki, jeśli chodzi o karierę, jak i o wskazówki turystyczne. Pan Włodek z Wrocławia był z nami, pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku.
7: Witam serdecznie. No cóż, no, dzisiaj perspektywa, no, może inaczej powiem, wypowiedzi pana Zdzisława, pana Włodka, no cóż, zgodzić się trzeba z nimi w ogromnej części. Z panem Zdzisławem kolejny raz praktycznie w 100% lubię te chwile. Natomiast to jest duże uproszczenie, co pan przed chwilą Włodek powiedział. To nie jest tak, że każdy tam pojedzie, musi być piękny, bogaty, młody, żeby osiągnąć sukces, ale na drugim biegunie nie jest absolutnie prawdą, że każdy, kto tam pojedzie, zarobi miliony. To nie jest prawda, to jest mit. Jeden z wielu mitów o Stanach Zjednoczonych. Niestety upada moim zdaniem dzisiaj ten najważniejszy mit o tym, że Stany Zjednoczone są rzeczywiście krajem, który jest ostoją światowego pokoju, światowej demokracji. Ale tak, odpowiem na pana pytanie, spróbuję jakoś tak rzeczowo. Z powodów takich czysto turystycznych rzeczywiście, z powodu piękna kraju, bo to jest przepiękny kraj, biorąc pod uwagę zróżnicowania różne i skrajności, kraj pięknych miejsc, pięknych regionów. Naprawdę można znaleźć tam piękne, urokliwe miejsce do życia. Rzeczywiście prawdą jest też to, co powiedział pan Włodek z kolei, że no tam niestety jest kłopot, do czego się trochę przyzwyczailiśmy, bo szczególnie w tych krajach...
1: Do praw pracowniczych się przyzwyczailiśmy.
7: Dokładnie, do praw pracowniczych, do służby zdrowia, mimo wszystko, co tak krytykujemy. To są te zdobycze Polaków wynikające z czasów słusznie minionych, które no po prostu kompletnie byłoby to zdarzenie dla ludzi z rzeczywistością, ale wie pan co, ja powiem panu, dlaczego ja bym nie chciał pojechać do Stanów Zjednoczonych, nie chciałbym tam mieszkać, bo w samym kraju pewnie tak, ale i powiem to nie po to, żeby zaogniać, tylko stwierdzam pewien mój punkt widzenia, fakt pewien. Do Stanów Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa nie chciałbym się wyprowadzić, nie chciałbym tam mieszkać, nie chciałbym tam żyć, ponieważ jest to człowiek skrajnie nieobliczalny i te dorabianie mu ciągle, tak jak kiedyś Kaczyńskiemu w Polsce, takie tworzenie nimbu demiurga, że on wszystko wie lepiej, 7-7D, gra szachy, wszystko wie do przodu kilka razy i to specjalnie często zaognia, żeby sprawdzić. Nie, to jest człowiek nieobliczalny, który bardzo wiele krzywdy robi Stanom Zjednoczonym, obywatelom Stanów Zjednoczonych. Myślę, że oni prędzej czy później się w końcu zorientują, kogo wybrali i te następne ich wybory będą trochę inne. Ale też na drugim biegu nie powtórzę, że gdyby nie patrzeć na pryzmat taki, przez pryzmat właśnie taki, kraj niezwykły, kraj piękny. I takie małe podskryptum. Wie pan co, ludzie często nie myślą o tych cieniach Stanów Zjednoczonych i nie mówię teraz o polityce, ale tych takich czysto socjalno-społecznych. To już nie jest nieprawda, to już jest absolutny fakt, że tam mają ludzie ogromny problem z przestępczością, z używkami. Żniwo, jakie fentanyl zbiera, to nie są tylko migawki pokazywane tutaj po to, żeby Stany pokazać w złym świetle. To jest trochę nieszczęście tego kraju i myślę, że taką trochę karykaturą demokracji stają się Stany Zjednoczone pomału, chociaż dalej są chyba jednym z bardziej demokratycznych krajów świata na pewno.
1: Według indeksu kraj, ekonomista tak, wciąż tak.
7: Dokładnie tak. Piękny kraj, ale czy chciałbym tam żyć, nie wiem.
1: Bardzo panu dziękuję, panie Marku. Pan Marek z Warszawy był z nami. 22 44 44 0 44, to jest numer do nas. Pytamy państwa o to, czy chcieliby państwo wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, tak jak bardzo wielu Polaków chciało jeszcze 3 dekady temu. Teraz, jak wynika z badań CBOS-u, takiej chęci za dużej nie ma. Pan Witold z Krakowa. Dzień dobry, panie Witoldzie.
8: Dzień dobry. Ja oczywiście nie chciałbym na stałe wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. I tutaj od razu do mojego przedmówcy. Stany Zjednoczone to nie jest demokratyczny kraj. Jeden z niewielu uważających się za cywilizowany. Nie jest nawet teoretycznie demokratycznym, ponieważ niezależnie od wyników wyborów na prezydenta sprawującego tam władzę, wybierają go elektorzy. I oni oczywiście do tej pory przynajmniej zawsze wybierali tak, jak głosowali obywatele. Ale jeśli elektorzy nie zechcą, bo uznają, że prymitywny naród jest za głupi na to, żeby to jest dla siebie dobrze, to zapłacą kilka tysięcy, znaczy nie wiem ile teraz, ale pamiętam, że jak lata temu to sprawdzałem, to grozi im kara administracyjna elektorom. Kilka tysięcy dolarów ten to było, około 10, wiele lat temu. Nie wiem, niech będzie nawet 100. To oznacza, że nie jest to nawet teoretycznie demokratyczny kraj. Dobrze, ale abstrahując od tego, no to jest kraj zakłamany niesamowicie. On całe życie walczy o demokrację w ten sposób, że od swojego powstania na ludobójstwie i niewolnictwie dopuszcza się zbrodni. W Ameryce Południowej robi to od lat.
9: Tak, regularnie. Co kilka dekad.
8: Tak, regularnie. Wojna wietnamska, Irak, Afganistan. No po prostu teraz Izrael. No po prostu to jest państwo odrażające. No ale założone przez kryminalistów i dewiantów.
9: To już daleko idziemy, jeśli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych. Natomiast wracając do meritum, panie Witoldzie, jednak nie za bardzo.
8: Absolutnie nie. Byłem tam jeden raz, na szczęście służbowo, tylko kilka dni na żywo. Nie, oczywiście turystycznie jak najbardziej polecam. Natomiast nie chciałbym tam mieszkać. Mówię, mentalność tych ludzi jest po prostu no, zachodnie standardy cywilizacji. Gabon, Haiti, USA. Tak, to jest prawda. To są zachodnie standardy cywilizacji.
9: Bardzo dziękuję, panie Witoldzie, za ten głos. Pan Witold z Krakowa był z nami w pierwszym programie w TOK FM. Pani Maria również z Krakowa. Dzień dobry, pani Mario. Słuchamy.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. No więc ja może w podobnym tonie chciałam się wypowiedzieć, tak jak ten pan, tylko może zacznę od czegoś optymistycznego. Bardzo podoba mi się, jeśli chodzi o rejony przyroda Stanów Zjednoczonych i gdybym mogła pojechać tak na wycieczkę, to na pewno starałabym się pojechać do jakiegoś rezerwatu Indian i z nimi nawiązać kontakt, bo to są prawowici mieszkańcy tych ziem. Druga sprawa, więc właśnie chciałam powiedzieć, że absolutnie nie chciałabym tam mieszkać ze względu na rządy amerykańskie, które zawsze, powiedzmy zawsze, uważam po prostu za zbrodnicze, a szczególnie obecnie pod płaszczykiem po prostu pokoju Donald Trump po prostu robi coś straszliwego. No, on dopuścił się do zbrodni, no, o czym po prostu wszyscy wiemy. Owszem, znam trochę Amerykanów, znałam i są to przesympatyczni ludzie, bardzo mili. Twórczość kina amerykańska jest bardzo fajna, amerykańskiego. Natomiast absolutnie nie chciałabym po prostu mieszkać gdzieś, gdzie popełnia się takie rzeczy i być może jeszcze zamówienie prawdy zostałabym po cichu na przykład ukarana. No jak jest w Polsce, tak jest, prawda? Ja nie wiem, z kim się tutaj w rządzie zgadzam czy nie zgadzam, ale jednak, prawda, no nie dopowiem tego. Dlatego no na pewno bym nie chciała przeprowadzić się i mieszkać w Stanach Zjednoczonych. No.
9: Pani opinia wybrzmiała, wydaje mi się, bardzo, bardzo czytelnie. Bardzo dziękuję. Pani Maria z Krakowa była z nami o 5:33. Pan Piotr z Pruszkowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Pana głos, poproszę.
11: Dzień dobry. Ja powiem w latach 50.
9: O rany, strasznie pan przerywia. Tracimy zasięg. Nie wiem, czy się uda. Niestety straciliśmy połączenie z panem Piotrem. Pan Piotr być może był w trasie, być może telefony zawiodły. Jest z nami natomiast pan Karol z Katowic. Dzień dobry, panie Karolu.
12: Witam serdecznie. Ja powiem tak. Pamiętam, jak wiele lat temu ukazywała się taka gazeta na kredowym papierze, nazywała się Kraj Rad. I tam kiedyś zobaczyliśmy takie zdjęcie, jak bezrobotny w Ameryce śpi w budce telefonicznej, i wszyscy to uznali jednogłośnie, że to jest manipulacja. Myśmy mieli ten kraj wyidealizowany z różnych historycznych przyczyn. Ja sam nawet chciałem wyjechać do Stanów i nie ukrywam, że chciałem jechać do pracy. Pamiętam te dwutygodniowe, czy miesięczne nieraz kolejki do konsulatu w Krakowie, ale na szczęście dla mnie Amerykanie się na mnie poznali, nie dali mi wizy. Nie pojechałem, bo uważam, jakbym pojechał, to bym sobie narobił tylko kłopotów, bo mam specyficzną mentalność, nie amerykańską. I w związku z tym konkludując, Nie wybieram się do Stanów Zjednoczonych, nie dlatego, że się obraziłem, bo nie dali mi kiedyś wizy, ale po prostu, no, oczywiście, gdybym miał możliwość pojechać na wycieczkę w celach turystycznych, jeszcze ktoś by to miał sfinansować, to nie zastanawiałbym się ani minuty. Natomiast na zasadzie takiej, że do pracy z nadzieją, że poprawię sobie warunki bytu, Europa teraz,
13: jasne,
12: inne kierunki, Skandynawia i tak dalej. Dziękuję bardzo.
13: Bardzo dziękuję. W tym samym badaniu Sobosu, na który się powołujemy, właśnie Europę Zachodnią wskazuje większość Polaków jako takie miejsce, do którego, któryś z krajów Europy Zachodniej jako takie miejsce, do którego chcieliby wyruszyć. Za kilka chwil wrócimy do rozmowy z Państwem. 22 44 44 044, pierwszy małpa.tok.fm. To są takie kanały komunikacji do nas jeszcze przed przeglądem prasy. Natomiast jest to 5.36, więc czas na drugą muzyczną kartkę z kalendarza, oczywiście związaną również ze Stanami Zjednoczonymi. 7 lipca 1984 roku to był ten dzień, kiedy utwór When Doves Cry zawędrował na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. To był utwór Prince'a oczywiście i pierwszy taki jego triumf.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Nie dość, że wtorek będzie deszczowy właściwie w całej Polsce, to jeszcze bardzo dużo ostrzeżeń mają dla nas synoptycy. Przede wszystkim dla mieszkańców północnych krańców Polski ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w okolicach Chudhelu i w powiecie nowodworskim niedaleko Gdańska. Tam po godzinie 17 zerwie się naprawdę potężna wichura, wiać może przez całą noc. Możliwy jest sztorm. Z kolei na południowym wschodzie dziś ostrzeżenia przed burzami. Poza tym, jak mówiłem, mokro. 17-18 stopni na krańcach północnych, do 24 miejscami w Wielkopolsce i, nie, przepraszam, w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 5.41, pierwszy program w Tok FM, Filip Kekusz i Państwo, 22.44.44.044, pierwszy @tok.fm. Jak wynika z sondażu CBOS-u, większość Polaków nie chce już emigrować do Stanów Zjednoczonych, to są raptem kilka procent z ankietowanych, 72% Polaków emigrować nie zamierza, nie chciałoby. No więc pytamy, jak to jest z Państwem, co Państwo myślą o Stanach Zjednoczonych jako miejscu do życia, miejscu do funkcjonowania, miejscu do robienia kariery. Jest z nami Jenny z Warszawy. Dzień dobry pani.
5: Hello.
4: Hello, dzień dobry.
5: Przede wszystkim macie bardzo fajny program.
4: Bardzo nam miło.
5: Dyskutowałam z jedną osobą. W tej chwili jestem w Polsce. Mieszkam w Stanach 47 lat. Przylatuję do Polski na 3 miesiące, bo tu mam rodzinę. Dziękuję Amerykanom, że mnie przyjęli. A większość, tak jak ten pan z Wrocławia, to opowiada bzdury. Widać, że narobił sobie nerwicy i ciągle jak dzwoni, to chyba lata po jakichś ulicach i szuka pracy w Polsce. Jest bardzo nerwowy i bzdury opowiada. A ci niektórzy, to niech włączą sobie telewizję. Ciągle tylko słyszę tak. Czy wojsko amerykańskie przyjdzie do Polski? Prosimy Trumpa o wojsko amerykańskie. Prosimy o czołgi, prosimy o samoloty. A dlaczego tu się nic nie dzieje? To jest masakra. A jestem tak wdzięczna Amerykanom, wszystko jedno, jaki jest prezydent, ale ja respektuję go, dał mi życie i tam jak się pracuje...
4: No właśnie, jak jest, jak pani jest po prostu po tych 47 latach tamże?
5: To znaczy, ja przeżyłam różnych prezydentów. Mój favorite prezydent jest Obama i Clinton. Ja jestem demokrat, ale i Biden. A automatycznie Trump, mnie się wydaje, że on gra. On po prostu jest gracz. I wszyscy się obawiają, co będzie poniedziałek, jak to mówią. Ale Amerykanie nie są przy nim biedni. To tylko tyle powiem. I na całym świecie Trumpa respektują. Ja mam w rodzinie republikan, ja jestem demokrat, ale powiem jedną rzecz, że liczą się wszyscy, wszyscy się liczą, co Trump zrobi. I proszą go.
4: Jest to prawda. Jest to prawda. Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Jenny, która mieszka w Stanach 47 lat, obecnie w Warszawie. Bardzo dziękujemy za ten głos w temacie jakże istotnym. Jest z nami pan Janusz z Opola. Dzień dobry, panie Januszu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
4: Słuchamy.
6: Chciałbym dwa słowa powiedzieć. Ja nie mam takiego doświadczenia jak moja przedmówczyni. 47 lat w Ameryce nie spędziłem. Tym niemniej byłem tam kilkakrotnie. Zarówno służbowo, jak i prywatnie. Trzy sytuacje mogę uogólniać. Ja znam zaledwie 28 stanów, więc można powiedzieć, że przejechałem tę Amerykę wzdłuż i wszerz. Mówi się, że to jest bardzo piękny kraj. Jest. Tyle tylko, że to jest obszar, powiedzmy, porównywalny z Europą. Europa jest równie pięknym, o ile nie piękniejszym krajem, mającym więcej do zaoferowania. Należy chyba do tych trzech czwartych społeczeństwa, które nie byłoby skłonne emigrować do Stanów Zjednoczonych. Pomimo tego, że jestem honorowym obywatelem jednego z hrabstw, jestem honorowym obywatelem jednego z miast w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie widzę siebie w tej kulturze, w tych realiach życia, jakie tam panują. Tak się stało w moim życiu, że dużo podróżowałem. Mhm. Od Acapulco po Szanghaj i od północnej Szwecji i Finlandii po Równik spędziłem wiele lat w Afryce. Stwierdzam, że żyję w Polsce, żyję w raju. Nie mamy problemów z wodą, nie mamy problemów z wulkanami, z trzęsieniami ziemi. Mamy wspaniałe położenie. Żyjemy w bardzo bogatym kraju, w jednym z najbogatszych na świecie. I nie widzę powodów, z którego miałbym z tego rezygnować. Mówi się o tym, o wolności w Stanach Zjednoczonych. Ta wolność jest nieporównywalnie mniejsza niż w Polsce. Nam jest dużo więcej wolno niż przeciętnemu Amerykanowi. Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych można wszystko. Można. Istotnie, jeśli się idzie po strzałkach. Jeśli natomiast się tylko zboczy w lewo czy w prawo, to już się jest narażonym na wielkie problemy.
4: Bardzo dziękuję pani Januszu za ten głos. Pan Janusz z Opola był z nami. To w ogóle bardzo ciekawa historia, zapewne do opowiedzenia jeszcze kiedyś, być może na antenie TOK FM. Tym razem jest z nami pan Piotr z Pruszkowa. Dzień dobry, panie Piotrze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja powiem tak, no w latach 80. jeździłem do pracy do Niemiec jako dzieciak młody. I to miało bardzo duże uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ dziennie zarabiałem miesięczną pensję inżyniera w Polsce. Mhm. Dzisiaj to jest żadna różnica, czy ja pojadę do Niemiec, czy pojadę do Stanów, czy pojadę gdziekolwiek indziej, bo jak to się mówi, parytet siły nabywczej pieniędzy w Polsce jest dosyć wysoki, na tyle wysoki, że to też zresztą zależy, jak kto żyje, jak kto zarabia, to trudno to uogólniać, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak cudowną sprawą było zniesienie ruchu bezwizowego w Europie. W tej chwili bierzemy dowód i jaka to jest różnica, czy jedzie pan do Krakowa, czy poleci pan sobie na przykład do Portugalii, do Hiszpanii, czy do Włoch. Nie ma żadnej. Na przykład ja uwielbiam Sycylię, nawet chciałem tam mieszkanie kupić i prawdopodobnie może zrealizuję swoje marzenie za pieniądze, za grosze, bo powiedzmy sobie na starówce w Palermo można kupić mieszkanie za 50 tysięcy euro, to w Warszawie to jest w ogóle, nie wiem, czy skobek na szopki na śmieci. Totalnie nie widzę sensu. Ja zresztą tak jak 75% społeczeństwa, no bo nie oszukujmy się, tu przede wszystkim chodzi o ekonomię. No ludzie wyjeżdżali do Stanów za pracą, a w tej chwili, jeżeli ktoś chce za pracą pojechać, to sobie wsiądzie, poleci do Niemiec na przykład, czy pojedzie pociągiem czy samochodem i za parę godzin jest w Berlinie, czy w Hanowerze, czy w Düsseldorfie i... No różnica jest taka, czy pojedzie do Krzemka, czy pojedzie do Düsseldorfu, żadna. Bierze dowód w kieszeń, pracuje gdzie chce, robi co chce. No my mamy cudownie w tej chwili. No i trudno to powiedzieć, że trudno się dziwić, że ludzie po prostu nie widzą sensu w tym, żeby tam jechać. Oczywiście na wycieczkę jak wszędzie. Można pojechać do Stanów, można pojechać do Tokio, ale do Japonii, ale... ekonomicznego uzasadnienia to nie ma już w tej chwili żadnego. Także nic dziwnego, że 75% społeczeństwa tak samo nie widzi takiego sensu. Zresztą Jeśli chodzi o to, to Polacy wykupują mieszkania na Sycylii na potęgę. W tej chwili jest tam po prostu multum Polaków i przeprowadzają się, bo mają mieszkania, powiedzmy Jasne. Sobie tam, albo się przeprowadzają, albo mają mieszkania na... gdzie mogą sobie pojechać. No,
8: są też inne kierunki, pana zdaniem, po prostu.
7: No, oczywiście, no Polacy są bogaci w tej chwili, nie ma co się oszukiwać, oczywiście nie wszyscy, no ale średnia życia w Polsce podniosła się w tej chwili tak wysoko, że dlatego 75% społeczeństwa nie widzi żadnego sensu i ekonomicznego uzasadnienia.
4: Bardzo dziękuję, panie Piotrze, ten głos. Pan Piotr z Pruszkowa był z nami. Zadzwonił do nas pan Marek z Chicago. Dzień dobry, panie Marku. Pan będzie puentował dzisiejszą rozmowę, więc fajnie, że akurat na pana trafiło. Rozumiem, że jest pan w Chicago, 22:50.
9: No tak. To jest fajna dyskusja. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych już ponad 20 lat. Przyjechałem w czasie, kiedy nie było możliwości w Polsce naprawdę się odnaleźć. Wszystko było zamykane. Wszystkie zakłady. Ojciec siedział na takiej zapomodze przedemerytalnej w wieku 50 lat. To były czasy Balcerowicza. Naprawdę nie miałem możliwości. Znalazła się możliwość, dostałem pewnego rodzaju stypendium, powiedzmy to. Zapewniłem mi Stany Zjednoczone bilet tutaj, naukę angielskiego. Wyjechałem. Szczerze mówiąc, nie rozumiem ludzi, którzy po prostu za przeproszeniem kupę by robili na Stany Zjednoczone. Dlatego podniosłem słuchawkę, ponieważ trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone wspierały wszelkie ruchy wolnościowe. Oczywiście, że zawsze jest coś za coś. To nie jest tak, że wszystko jest takie szlachetne, takie fajne i każdy kraj ma swoje plusy i minusy. Nie róbmy tutaj zamieszania. Niektórzy na przykład, ja zawsze się spotykam z jakimiś absurdalnymi osądzeniami, że tutaj nie ma ubezpieczenia, tu wszyscy umierają i tak dalej. Ludzie, bez przesady. Tu po prostu jest kraj, gdzie, jak się mówi o wolności, jest wolny wybór. Chcesz mieć ubezpieczenie, wykupujesz, masz. Ludzie zadecydowali. Jeśli by to na przykład poszło do Sądu Najwyższego, to Sąd Najwyższy by zadecydował, że ktoś, kto sądzi rząd Stanów Zjednoczonych, że chce narzucić ubezpieczenie obowiązkowe, powszechne, przeszłoby to przez Sąd Najwyższy, by zostało odrzucone, rząd musiałby to zlikwidować, tak czy siak. To jest zupełnie inna mentalność tutaj, nie? Także tu nie można, a poza tym, mamy powszechne ubezpieczenie w Polsce, i taka dobra jest służba zdrowia, to wiecie państwo, trzeba sobie trochę uzmysłowić pewne paradygmaty, za wiele rzeczy jestem Stanom Zjednoczonym wdzięczny, a na wiele rzeczy trzeba tu ciężko pracować. Nie ma nic za darmo. Podatki są wysokie, prawda, ale też i zarobki są o wiele większe. Tutaj pan się wypowiadał ostatnio bardzo fajnie, ostatni pan o Tokio, o Szanghaju i tak dalej. I tych wyjazdach ekonomicznych, nie? To jest bardzo duża prawda. Mając obecnie dobre wykształcenie, wszędzie na świecie można zarobić. Ja bym bardzo chętnie wrócił do Polski, gdybym na przykład mógł sobie odłożyć tak 30 tysięcy, tak jak tu odkładam, na Polski, nie? Mhm. Na miesiąc. Masz wykształcenie, proszę bardzo. Aplikujesz, jaką chcesz pracę. Robisz sobie rezumę, masz rozmowę kwalifikacyjną, nie musisz mieć pleców tutaj, w tym kraju, ale ktoś musi ci dać tak zwany push, czyli musisz mieć kogoś, kto za ciebie
4: trzeba
9: się wypowie.
4: Trzeba jakoś rozpocząć. Jasne. Panie Marku, bardzo dziękuję. Czas nas goni, aczkolwiek bardzo dziękuję za puentowanie tej rozmowy, dlatego że nakreślił pan tu kilka odcieni szarości, które są potrzebne właściwie przy każdej tego typu rozmowie. Pan Marek z Chicago był z nami. Na tym kończymy tę część pierwszego programu. Za chwilę jeszcze przegląd prasy. No właśnie. właśnie, jak zwróciła uwagę pani Jenny, która w Stanach Zjednoczonych spędziła 47 lat, możemy Stanów Zjednoczonych nie lubić, ale jednak regularnie patrzymy się na to, co zrobi Donald Trump i o tym między innymi są jedynki dzisiejszych gazet. Na to na kroplówce pisze Rzeczpospolita piórem Jędrzeja Bieleckiego. Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. Teraz liczą już tylko na to, że USA pozostaną w NATO. To jest tekst związany z rozpoczynającym się dzisiaj szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze i czytamy w tekście Jędrzeja Bieleckiego dalej tak. Jednak będzie. Dopiero w ostatnich dniach amerykański prezydent potwierdził, że pojawi się na rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO w Ankarze, ale Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego autorytarny prezydent Turcji Recep Erdoğan. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą, że wyprowadzi USA z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. To jest oczywiście początek tekstu. Bardzo dużo o tym, czego domagają się europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych na ten dzisiejszy i jutrzejszy szczyt NATO w Ankarze. O tym też będziemy mówić w TOK FM przez cały dzień i całą środę zapewne i pewnie jeszcze pół czwartku, dlatego że jest to ważne wydarzenie z punktu widzenia również naszego bezpieczeństwa. A jak się dostaje do Stanów Zjednoczonych samolotem? No to właśnie strona 14 Rzeczpospolitej. Danuta Walewska pisze tak. Przybywa opóźnień lotów, wszyscy szukają winnych. Nie tylko pogoda jest w stanie zakłócić tego lata ruch lotniczy. Przewoźnicy zrzucają winę na kontrolę ruchu i odwrotnie, lotniska mają pretensje do linii lotniczych, a wszyscy do władz, bo przepisy uniemożliwiają normalne funkcjonowanie branży. Wiadomo, że jak w Europie jest lato, będą burze, to nas nie zaskakuje. Są jednak dość precyzyjne prognozy i kontrolerzy doskonale wiedzą, że za 2-3 dni powstanie front burzowy. Agencje nie są jednak w stanie ściągnąć do pracy dodatkowych kontrolerów tak, żeby liniom lotniczym umożliwić sprawne ominięcie ognisk burzowych, mówi Michał Kaczmarczyk, prezes linii BAS z grupy Ryanaira. To oczywiście też początek tekstu dotyczącego tego, z jakimi problemami muszą się mierzyć linie lotnicze, co być może dla wielu z nas, którzy wybierają się na urlopy, jest w jakiś sposób istotne. Jeszcze jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj Gazeta Wyborcza, strona 6. Eksperci o ujawnieniu informacji, co przekazaliśmy Ukrainie. To jest tytuł tekstu Doroty Roman, poświęcony jednemu z wczorajszych tematów dnia i dzisiejszych, ponieważ my o tym ujawnieniu listy donacji dla Ukrainy będziemy rozmawiać po godzinie 6.40 w pierwszym programie z profesorem Bogusławem Packiem, między innymi, bo generalnie o polskiej obronności będziemy rozmawiać. O tym, dlaczego minister obrony narodowej zdecydował się ujawnić właśnie tę listę sprzętu przekazanego Ukrainie i co było na tej liście, pisze Gazeta Wyborcza między innymi. A fragment tego tekstu brzmi tak. Komentatorzy, w tym Wlibojskowi, pytani przez nas o ocenę i konsekwencje ruchu MON, również zwracają uwagę na niszczycielski wpływ bieżącej walki politycznej. Wskazują, jak między innymi generał Roman Polko, że brutalna rywalizacja partyjna przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zaczyna bezpośrednio uderzać w fundamenty polskiej obronności. Były szef polskiej jednostki specjalnej GROM w rozmowie z Wyborczą nie kryje swojego wzburzenia zaistniałą sytuacją. Ale jest też inny głos, dalej głębiej w tekście. Odmienne stanowisko zajmuje dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa militarnego. Uważa decyzję resortu obrony za bardzo dobry, choć spóźniony krok, który od początku powinien zostać mocno nagłośniony. Jego zdaniem ukrywanie tych danych nie miało głębszego sensu, ponieważ wiedza o skali polskiej pomocy, chociażby o przekazywaniu czołgów w pierwszych miesiącach wojny, była powszechnie dostępna w źródłach otwartych, publikowana w internecie oraz specjalistycznych raportach eksperckich. O bezpieczeństwie, jak już mówiliśmy, dzisiaj dużo będzie w TOK FM także. Będzie też o polityce, no to taki przedsmak. Michał Kolanko, jeszcze wracamy do Rzeczpospolitej. Kampanię czas zacząć, ogłosił redaktor Rzeczpospolitej właśnie. Lewica ruszyła w wakacyjną trasę po Polsce. Ma poczucie, że jest w politycznym uderzeniu. Wzmocni się chce sam premier Donald Tusk. O tym, jak największe siły polityczne przygotowują się na wybory, które, przypomnijmy, dopiero w przyszłym roku. Michał Kolanko pisze w Rzeczpospolitej i to jest niestety rzeczywistość, z którą będziemy się musieli zapewne pogodzić, biorąc pod uwagę, że kampanię wyborczą to my w Polsce mamy cały czas, a zwłaszcza na kilkanaście miesięcy przed właściwymi wyborami parlamentarnymi. 5.59 o godzinie 6.00 informacji Marta Berchuć-Burzyńska. Potem z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej, będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Rosja tak zaciekle w ostatnich dniach atakowała Kijów. Po godzinie 6.20 z Kamilem Porębijskim, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, porozmawiamy o tym, jak to nazwy znanych miejsc w Warszawie zamieniły się w nazwy bardzo wulgarne na Google Maps. Czy to był amatorski żart, czy to był zorganizowany cyberatak? Jak czegoś takiego dokonać? Gdzie tu są luki? A po godzinie 6.40 wspomniany profesor Bogusław Pacek dużo o obronności, zarówno jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu Ukrainie przez Polskę, jak i szczyt NATO.

0: Wtorek, 7 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w tureckiej Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO. Szczególnie ważne dla światowych przywódców będą tematy związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie i wojną w Ukrainie. Uwaga zwrócona jest m.in. w kierunku prezydenta USA Donalda Trumpa, ale obawy budzą też ostatnie wypowiedzi rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow przestał bowiem mówić o rosyjskiej inwazji na Ukrainę jako o specjalnej operacji wojskowej. Zamiast tego wprost mówi już o wojnie, co niepokoi wielu przywódców, szczególnie w kontekście ostatnich ostrzeżeń o możliwej rosyjskiej prowokacji przeciwko Polsce. Z kolei takie zapowiedzi płyną z ust sekretarza generalnego NATO, Marka Rutego.
1: Pokażemy, jak silne jest NATO i jak jesteśmy zdeterminowani, by bronić każdego naszego obywatela i każdego skrawka ziemi.
0: Pozostaje pytanie, czy takie samo zapewnienie usłyszymy od wszystkich sojuszników, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Polskę w Ankarze reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ-u Radosław Sikorski. Donald Tusk odpowiada na zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy są oburzeni wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski. Nie igrajcie z ogniem, mówi premier do opozycji.
2: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora. To jest większe bezpieczeństwo Polski.
0: A to, jak podkreśla szef rządu, nie może być elementem wewnętrznej walki politycznej. Stąd po stronie rządowej decyzja o odtajnieniu wszystkich donacji dla Ukrainy.
2: I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk, a przed nami podejmowali decyzję o znacznie większym stopniu ryzyka.
0: Donald Tusk zapewnia przy tym, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. Dziś ministra zdrowia Jolanta Sobierajska-Grenda ma przedstawić plan reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. To pokłosie m.in. afery w warszawskim szpitalu południowym. Ultimatum szefowej resortu zdrowia dał premier, który czeka na propozycję zmian. Afera w szpitalu południowym, jak w soczewce, pokazała mechanizmy, które trzeba naprawić. Czasu jest niewiele, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
3: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiać. Ja, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
0: Zdaniem europosła w sprawie powinien zostać zorganizowany okrągły stół także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie naprawić system ochrony zdrowia. Wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe w całym kraju dostaje właśnie dotacje, dzięki którym mogą wyposażyć się na przykład w motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wsparcie z programu obrony cywilnej i ochrony ludności dostaje także WOPR na Podlasiu. O czym więcej Jakub Medek.
4: Każda z czterech podlaskich stanic WOPR-u dostało właśnie około 100 tysięcy złotych wsparcia od państwa. Dzięki temu możemy opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
5: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
4: Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski, szef tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
6: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna.
4: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób. Ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR-u. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
0: Polski złoty wyraźnie osłabł na początku wakacji. Waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie można poczuć, że stać nas na więcej. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
7: Kurs, który widzimy w kantorze, to jedno i tu rzeczywiście jest trochę drożej, ale kurs realny, czyli nasza siła nabywcza, to drugie, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
8: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
7: I zobaczymy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty.
8: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
7: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Wojciech Kowalik, TOK FM.
0: Wtorek szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju, a na południu można także spodziewać się burz. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 na południu kraju.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6.05 to jest pierwszy program w Radiu TOK FM, przy mikrofonie Filip Kekusz, a z nami jest profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z dwoma zmasowanymi atakami na Kijów, stolicę Ukrainy, na dzielnice mieszkalne, z użyciem trudnych do przechwycenia przez ukraińską obronę powietrzną rakiet balistycznych, też często powodujących o wiele większe spustoszenia niż drony. Takie ataki trwają z mniejszą lub większą intensywnością od 2023 roku. Wycelowane są w miasta setki kilometrów od linii frontu, w obiekty cywilne, a nie wojskowe. Służyły terrorowi, sianiu paniki, dezorganizacji pracy, dezorganizacji życia i osłabianiu morale, generowaniu kosztów. Czy te cele ze strony Rosji po kilku latach ewoluowały?
2: Nie, panie redaktorze. Dlaczego? Dlatego, że Rosja, i słusznie, została uznana najpierw za państwo wspierające terroryzm, a później za państwo terrorystyczne. Celem Rosji jest w tym momencie, oczywiście przeprowadzając takie ataki, celem Rosji jest zniszczenie infrastruktury nie tylko militarnej, wojskowej, ale przede wszystkim infrastruktury cywilnej, zastraszenie ludności Ukrainy i zmuszenie władz Ukrainy do kapitulacji. Dlatego Rosja działa w myśl zasady: czym gorzej, tym lepiej. A zatem jeżeli nie może podbić całej Ukrainy, to oczywiście jej celem jest niszczenie, dewastacja, czyli zmniejszenie potencjału, w tym właśnie ludnościowego, w tym właśnie przemysłu cywilnego Ukrainy. Dlatego prawdopodobnie Rosja do końca tej wojny nie zmieni tej swojej taktyki, czyli terroryzowanie ludności Ukrainy.
1: Jest gorzej, jak mówi pan profesor, jest koszmarnie. Widzieliśmy zdjęcia chociażby z wczoraj, ale z Kijowa, ale to przecież był jeden z bardzo, bardzo, bardzo wielu ataków, jakie dosięgły nie tylko Kijowa, ale i też miast i w zachodniej, i we wschodniej części Ukrainy, która nie jest jeszcze okupowana przez Rosjan. Tylko pytanie, czy takie systematyczne ostrzeliwanie dzielnic mieszkalnych, to sianie terroru przynosi te rezultaty, o których mówi pan profesor, to znaczy wciąż nie udało się doprowadzić Ukraińców do kapitulacji. Oni przetrwali też bardzo ciężką zimę, kiedy bardzo intensywnie niszczona była infrastruktura służąca do ogrzewania mieszkań chociażby. Zastanawiam się, jak długo jeszcze takie ataki będą trwały, zanim się okaże, że to jednak jest w dużej mierze bezskuteczne.
2: Panie redaktorze, oczywiście jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby te dwa ostatnie ataki, to wiemy, że w tym pierwszym zginęło 31 osób, natomiast około 90 ucierpiało. Ten ostatni atak, również brutalny, pokazuje, że Rosja potrafi w dalszym ciągu przy pomocy zarówno dronów dalekiego zasięgu, jak i rakiet, razić cele cywilne. I widzimy właśnie, zresztą te obrazki, zdjęcia pokazują infrastrukturę cywilną. I w trakcie tego ostatniego ataku zginęło 18 osób, ucierpiało 58. A zatem dlaczego Putin się piekli? No właśnie dlatego, że strona ukraińska coraz śmielej poczyna sobie w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej, niszcząc logistykę, niszcząc właśnie przemysł naftowy. I jeżeli weźmiemy pod uwagę ataki strony ukraińskiej, to zaatakowano skutecznie między innymi zakłady przetwórstwa ropy w Omsku, jedne z największych, a zatem to ostatni z największej jedenastki obiektów tego typu, w odległości akurat, to warto też podkreślić, 2500 kilometrów od ukraińskiej granicy, co właśnie pokazuje, jakie są na dzień dzisiejszy zdolności dalekiego zasięgu strony ukraińskiej. Jeżeli odwołamy się do wywiadu prezydenta Zełenskiego dla Financial Times, to prezydent Zełenski powiedział, że teraz ta wojna wkracza w trzecią fazę. Pierwsza faza, wojna naziemna, według prezydenta, druga faza to wojna na Morzu Czarnym i trzecia faza to właśnie wojna w powietrzu. Stąd właśnie te nasilające się ataki z jednej i z drugiej strony. Z tym, że strona rosyjska, widzimy, w znaczącym stopniu atakuje ludność cywilną, natomiast strona ukraińska przede wszystkim obiekty infrastruktury krytycznej, rafineria i inne tego typu obiekty, które służą bezpośrednio albo pośrednio, czy to do prowadzenia wojny, czy do finansowania tej wojny. A zatem tego typu ataki będą się nasilać.
1: A pan, panie profesorze, zgadza się z tą klasyfikacją Wołodymyra Zełenskiego, że teraz przenosimy się w powietrze i właśnie ataki dalekiego zasięgu na cele infrastrukturalne w Rosji mogą być krytyczne dla kolejnych miesięcy i dla zdolności wojennych Moskwy?
2: Myślę, że tak. Oczywiście tutaj Ukraina nie ma lotnictwa strategicznego, natomiast Rosja, używając rakiet, między innymi Iskander, między innymi właśnie Cyrkonów czy Kalibrów, czy właśnie rakiet H-101, używa różnego rodzaju wyrzutni, a także lotnictwo strategiczne. Natomiast Ukraina posiadała połowę floty radzieckiej bombowców strategicznych, ale właśnie sprzedała czy przekazała Rosji w zamian za gaz swego czasu znaczną część tej floty. Czy to właśnie tu bombowce 22 zostały przekazane, czy właśnie tu 95, a zatem Rosja używa właśnie tej floty aktualnie do prowadzenia ostrzału strony ukraińskiej. Natomiast Ukraina nadrabia między innymi produkcją dronów dalekiego zasięgu. Jeszcze kilka miesięcy temu Ukraina produkowała ponad 3000 miesięcznie dronów dalekiego zasięgu. Pojawiały się informacje o tym, że strona ukraińska ma już rakiety balistyczne własnej produkcji o zasięgu 500 kilometrów i pracuje nad zwiększeniem właśnie tej odległości, a zatem do 1000 kilometrów. A zatem widzimy, że Ukraina buduje mozolnie swoje zdolności i powoli przenosi działania militarne na teren wroga. A zatem jak swego czasu Amerykanie, w tym i Donald Trump, podkreślał, że wojen się nie wygrywa, tylko się broniąc, no to Ukraina udowodniła, że potrafi przenieść nie tylko na krótki moment, tak jak podczas operacji kurskiej, działania na teren wroga, ale także właśnie daleko w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej. I to jest właśnie ten moment 6 do 9 miesięcy, kiedy właśnie będziemy świadkami tych intensywnych ostrzałów z jednej i z drugiej strony. I oczywiście celem strony ukraińskiej jest doprowadzenie do momentu, kiedy Rosja jednak się ugnie i usiądzie do stołu rokowań. Na razie tego nie ma. I oczywiście tutaj też nie tylko zależy to od strony ukraińskiej, ale także od Zachodu, także od Stanów Zjednoczonych, czy kolokwialnie ujmując rzecz, potrafi Zachód docisnąć Federację Rosyjską, w tym wymiarze także sankcyjnym, ale także dostarczając Ukrainie między innymi rakiety do systemów przeciwlotniczych, przeciwrakietowych, ponieważ i o to apeluje strona ukraińska, tego brakuje Ukrainie między innymi rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dlatego Rosja ma właśnie osiągnięcia, czyli w postaci skuteczności ostatnich ataków, kiedy rzeczywiście Ukraina nie może w wystarczającej liczbie strącać rakiety, rosyjskie rakiety, i one sieją spustoszenie. Dlatego apeluję i według zapowiedzi strony ukraińskiej ten apel prezydent Zełenski ponowi w trakcie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Turcji.
1: No właśnie, panie profesorze, bo mając już w pamięci cały ten obraz, który pan nakreślił, Wołodymyr Zełenski dzisiaj jest w Ankarze, gdzie weźmie udział w dorocznym szczycie przywódców państw NATO. I jakie są dokładnie jego cele, oprócz obrony powietrznej i możliwości użycia pocisków dalekiego zasięgu do rażenia celów w głębi Rosji?
2: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj Ukraina oczekuje na kontynuowanie współpracy, jeżeli nie ze stroną amerykańską bezpośrednio, to widzimy właśnie, że tą rolę powoli przejmuje Sojusz Północnoatlantycki. A zatem Ukraina liczy na pogłębienie tej współpracy militarnej. I deklaracja, z którą właśnie udaje się prezydent Zełenski na ten szczyt do Turcji, głosi, że Ukraina nie jest tylko biorcą bezpieczeństwa, ale także dawcą bezpieczeństwa. A zatem stronie ukraińskiej zależy na podkreśleniu tej nowej roli. Oczywiście Ukraina zdaje sobie sprawę, że wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie trudne, na tym etapie praktycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę, że administracja Stanów Zjednoczonych oświadczyła, że Donalda Trumpa, że nie widzi Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zresztą sam Sojusz Północnoatlantycki przeżywa teraz nie najlepsze chwile, biorąc pod uwagę ambiwalentne stanowisko Amerykanów, kiedy zarówno w 2025, jak i w tym roku widzimy, że Donald Trump co jakiś czas podważa zasadność funkcjonowania sojuszu. Ale tutaj oczywiście podważanie to jedno, natomiast pytanie, czy Amerykanie pójdą dalej i właśnie wystąpią z NATO. Oczywiście większość ekspertów mówi, że to jest bardziej straszak w rękach Donalda Trumpa, aniżeli rzeczywista kwestia na stole, czyli wystąpienie rokowań, czyli wystąpienie Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast nie ulega wątpliwości, nawet jeżeli w tej warstwie narracyjnej toczą się dyskusje na temat wystąpienia albo osłabienia roli Amerykanów w Sojuszu Północnoatlantyckim, to samo to już właśnie wpływa
3: osłabia sojusz.
2: Dokładnie negatywnie na Sojusz Północnoatlantycki.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, był z nami. 6.20 informacja, po nich będzie o tym, jak łatwo można wprowadzić wulgarne napisy do Google Maps.
0: Autopromocja.
4: Piłka jest okrągła.
5: A nas jest dwóch.
4: Kraje są trzy.
5: A mistrz będzie jeden.
4: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
5: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
4: Zapraszamy.
5: Przemysław Pozowski
4: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. 15 miliardów zarządów PiSu, 1,5 miliarda zarządów koalicji. Ministerstwo Obrony podsumowało pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Wicepremier zapewniał, że o wszystkim informowany był także prezydent Karol Nawrocki. Klub PiSu złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę będą reprezentowali prezydent Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentatorzy spodziewają się podczas obrad dużych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą. W szczycie weźmie udział Donald Trump i Wołodymyr Załański. Po rekordowych upałach ulewne deszcze i gwałtowne burze nawiedziły północny wschód Stanów Zjednoczonych. W rejonie Nowego Jorku obowiązywały ostrzeżenia przed tak zwanymi powodziami błyskawicznymi. Wystąpiły przerwy w dostawach prądu oraz opóźnienia lotów w okolicach Chicago. Niemal całkowicie zapełniły się zbiorniki retencyjne. Do 10 rano zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. Wcześniej zarząd lotniska podawał, że przeloty i odloty będą zawieszone do poniedziałku do 20. Również z powodu aktywności Etny, nad którą unosi się wysoka chmura popiołu wulkanicznego. Zamknięta została przestrzeń nad amerykańską bazą lotniczą Sigonella, położoną w odległości 15 km od Katanii. Teraz czas na sport w TOK FM.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Reprezentacja gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, przegrała z Belgią 1-4 w rozegranym w Seattle meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i pożegnała się z turniejem. Podobnie jak wcześniej, dwaj pozostali współgospodarze, Meksyk i Kanada. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowy meczem z Izraelem, najprawdopodobniej w Rydze. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Biało-czerwoni walczą o trzeci w historii występ w mundialu. W 1967 roku zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 roku w Chinach uplasowali się na 8. miejscu. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. A w ćwierćfinale oprócz Paolini, która zmierzy się z Martą Kostiuk, zagrają także Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco Gauff i Linda Noskowa z Elise Mertens. Tadej Pogaczar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Swój występ Słoweniec skomentował tak.
20: Look, it's because of him. It's because of Isaac today.
19: To dzięki niemu, dzięki Isaacowi del Toro. Pod sam koniec etapu poczułem, że mam jeszcze trochę energii, no a on dał z siebie ponad 100% na tym ostatnim podjeździe. My jako drużyna w połowie etapu zdecydowaliśmy, że możemy dziś powalczyć o zwycięstwo etapowe. Bardzo się cieszę, że tak rozpoczęliśmy tur i dzisiejszy finisz był niesamowity.
20: Yeah, we start the tour like this and incredible finish today.
19: A drugie miejsce zajął dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Wijnik. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
18: Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski oraz alerty od 1 do 3 stopnia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6.25, pierwszy program w TOK FM, Filip Kekusz. Jest z nami Kamil Porębiński, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: A teraz będzie o Pałacu Kibolskim, o zachęcie do opuszczenia Polski, o Ogrodzie Suskim i o 75 innych nazwach znanych, rozpoznawalnych miejsc w Warszawie, które zostały zmienione na Google Maps, czyli najpopularniejszej stronie i aplikacji do map i nawigacji. Wszystko wróciło do normy już dziś chyba, acz zanim odświeżyłem sobie stronę parę minut temu w miejscu Pałacu Potockich, widniał Pałac Arki Gdynia. Że tak można, to różni żartowni się nam udowadniają nierzadko w mniejszych miastach, gdy zmieniają nazwę restauracji, kebabów, albo dodają rozmaite fałszywe miejsca. Ale na taką skalę, żeby doprowadzić do zmiany Pałacu Prezydenckiego na Pałac Kibolski, to już chyba trzeba się postarać, prawda?
3: Troszeczkę tak i troszeczkę nie. No, mechanizm jest generalnie ten sam. Dużo osób musi zgłosić na tej aplikacji, zasugerować zmianę nazwy. Jeżeli dużo osób zasugeruje zmianę nazwy, algorytm to wyłapuje i twierdzi, pewnie mamy błąd i zmieniamy z tym, co sugerują ludzie. Tak wygląda mniej więcej ten cyberatak.
1: Tylko, czy właśnie informacja o tym procederze prowadzi nas do pytania, na ile zautomatyzowany jest sposób zarządzania mapami, na ile człowiek weryfikuje te zmieniane nazwy, które niekiedy, w wypadku z wczoraj, były bardzo obraźliwe, a na ile automat, który to automat, też fajnie by było, gdyby ktoś go weryfikował?
3: To jest dobra kwestia, tak, automat powinien być weryfikowany i założę się o pudełko frytek, że Białego Domu nie da się tak zmienić. Natomiast w innych krajach te algorytmy być może po prostu tego tak dobrze nie pilnują, no bo każdy algorytm, każde działanie takiego systemu to jakiś koszt, który musi ponieść twórca tej aplikacji. No niestety.
1: A to jest tak, że wiele osób musi zgłosić na zmianę nazwy Pałacu Prezydenckiego. Wiele to znaczy ile w przypadku tak popularnego miejsca, które ma też mnóstwo opinii, komentarzy, które jest rozpoznawalne w internecie i które też jest pewnie jakoś wyłapywane przez algorytmy?
3: Powinno być wyłapywane i czy wiele, to jest trudno stwierdzić, bo niestety nie mamy wglądu w to, jak działają tego typu mapy, tego typu aplikacje. Czasami wystarczą dwie takie sugestie, czasami potrzeba ich dużo więcej. Natomiast takie rzeczy już działy się w historii naszego, nie tylko naszego kraju. Nazywamy to raczej cyberwandalizmem. Fakt, mogą być to akcje zorganizowane, ale bardzo często to są dzieciaki, które przez internet łapią się gdzieś na forach dyskusyjnych i masowo klikają. Z punktu widzenia technologicznego dosyć prosto jest to do wyłapania, że nagle wiele obiektów w danym kraju czy mieście podlega zmianom nazwy. To jest prosta rzecz do wyłapania, no ale jak widać, nie każdemu się chce.
1: A jaki jest wymiar tego wydarzenia poza wymiarem anegdotycznym? O czym ten incydent świadczy?
3: Świadczy może o tym, że tak naprawdę my nie kontrolujemy tego, co robią te tak zwane big tech, duże firmy technologiczne. No, wyobraźmy sobie, że teraz mamy małą firmę, mamy wizytówkę na takich mapach godzin otwarcia, a konkurencja w kilkanaście osób może nam tą wizytówkę zmienić, usunąć godzinę otwarta, zmienić adres, zmienić i my tracimy na biznesie, a duża firma technologiczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Pomijam fakt, że była część takich tych nazw była zmieniona na dosyć żartobliwa i zabawna nawet, natomiast niektóre nazwy promowały chociażby nazizm, no i tutaj już nie jest tak kolorowo i moim zdaniem powinniśmy zacząć dobierać się, krótko mówiąc, do tych firm technologicznych, żeby odpowiadały za to, co publikują bez lepszej weryfikacji.
1: Ale w jaki sposób można się do nich dobrać, biorąc pod uwagę, że są tak strasznie dużymi koncernami, z których musimy wszyscy korzystać i żeby w jakikolwiek sposób dać znać, chociażby, tu wracam do pana przykładu, o tym naszym małym biznesie, który chcielibyśmy podpromować i który jest płaci nam rachunki?
3: To jest dobre stwierdzenie. Czy musimy na pewno korzystać? Moim zdaniem nie musimy korzystać i powinniśmy zacząć głośniej mówić o suwerenności cyfrowej i przestać uzależniać się od wielkich amerykańskich technologicznych firm. No bo właśnie tego typu sytuacje, czy nawet nie, sytuacja geopolityczna, może się okazać, że taka aplikacja przestanie działać w naszym kraju, albo stanie się 4 razy droższa, albo ktoś włączy magiczny guzik i coś na niej zmieni. Powinniśmy budować swoje wewnętrzne rozwiązania. Mieliśmy tego typu rozwiązania w naszym kraju i mówić o tej suwerenności cyfrowej i uniezależniać się od big techów.
1: Jakie mieliśmy tego typu rozwiązania w naszym kraju?
3: Dawno temu był taki portal jak zoomip.pl, jeżeli dobrze kojarzę, gdzie można było wyszukiwać przedsiębiorców na mapach.
1: Była też panorama firm i chyba już niewiele osób o niej pamięta.
3: Dokładnie tak.
1: Ja słyszę, co pan mówi i tak, to jest jakby w świecie idealnym, to jest oczywiście sposób na rozwiązanie problemu, natomiast jeśli Unia Europejska też nam mówi o suwerenności cyfrowej i przygotowuje mechanizmy, które mają sprawić, że my się od tych big techów, głównie zza oceanu, uniezależnimy, to jednak jest to procedura, która trwa przez wiele, wiele lat i wciąż jej rezultat nie jest znany, a w wypadku, w którym mamy do czynienia jednak ze sprawdzoną przeglądarką, którą mamy niemal wszyscy ustawieni domyślnie w internecie, no to nie jest tak łatwo to zmienić.
3: Tak, ale Unia Europejska też już wymusiła, że przy pierwszej instalacji wejściu w przeglądarkę internetową możemy wybrać sobie, z której wyszukiwarki korzystamy. Więc już mamy chociażby taki wybór. Unia Europejska dużo w tej kwestii robi, no ale to też musimy budować tę świadomość u nas, być może zacząć od małych samorządów, w których niekoniecznie będziemy korzystać z rozwiązań dużych firm technologicznych, tylko rozwiązania open source'owe, powoli budować tą świadomość. Bardzo fajnie robią to na przykład w Niemczech. Tam landy przechodzą na rozwiązania open source'owe, uniezależniając się od rozwiązań big techów. Jest to taki mała kropla, która drąży tą skalę powoli.
1: Zastanawiałem się trochę nad tą sytuacją wczoraj, o której mówiliśmy i która jest pretekstem do naszej rozmowy, i przyszło mi do głowy, że może zupełnie odpuścić taki automat, który weryfikuje nazwy, który zmienia je, kiedy wiele osób zmieni nazwę Pałacu Prezydenckiego na Pałac Kibolski, i dodać, tak jak na portalu X, komentarze ze strony użytkowników, które pozwalają zweryfikować niektóre fakty, może w ogóle uwolnić Google na rzecz zbiorowego rozumu społeczeństwa.
3: Teoretycznie tak, ale zauważmy, że w tym mechanizmie to właśnie ludzie klikali zasugeruj zmianę nazwy.
1: No to inni by powiedzieli, że nie.
3: No i teraz pytanie, których będzie więcej i komu będzie się chciało. Jeżeli mamy cyberwandali, którzy chcą sobie pośmieszkować, to oni się zorganizują szybko na grupach i zrobią to szybciej niż my. Zresztą zauważmy, co się wczoraj działo też w internecie. Ludzie publikowali na Facebooku, że to są bardzo fajne, żartobliwe nazwy, więc de facto pomagali tym cyberzbójom powielać tę plotkę.
1: No tak, dobrze, nie będziemy podpowiadać cyberprzestępcom i złośliwcom, bo oni na pewno wiedzą, ale ta wiedza może przydać się tym, którzy w hakerkę się nie bawią. Gdzie tu jeszcze są te wrażliwe na atak hakerski, czy nawet nie hakerski, czy właśnie na ten wandalizm, jak pan mówi, miejsca na stronach, które są powszechnie dostępne, w które uderzyć jest relatywnie łatwo? To też jest pytanie o to, chyba z jakich źródeł czerpiąc, zachować szczególną ostrożność.
3: Oj, to dzisiaj bym szczególną ostrożność zachował, korzystając ze sztucznej inteligencji. Aha. No z internetu też, ale ze sztucznej inteligencji, zwłaszcza z tych modeli publicznych i tych darmowych modeli, które uczą się na wiedzy z internetu. Możemy sobie zauważyć, że wiele tych modeli publicznych, no, krótko mówiąc, pobrało sobie jakieś treści ogólnodostępne w sieci. I teraz to, co obserwujemy w świecie cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim Rosjanie potworzyli taką sieć Prawda, nazwijmy ją Prawda, gdzie stworzyli kilkanaście milionów fikcyjnych artykułów na temat tego, co się dzieje za wschodnim naszą granicą. I teraz, jeżeli te modele językowe uczą się takiej propagandy i my pytamy taki model językowy, coś, jak tam wojna na Ukrainie, to jest szansa, że modele odpowiedzą zgodnie z prorosyjską narracją w mniej więcej okolicy 33%. Czyli znowuż musimy nauczyć się weryfikować fakty, myślenia krytycznego się uczyć, bo może się okazać, że to, co czytamy dziś w internecie na jakichś portalach, czy chociażby korzystając ze sztucznej inteligencji, okazuje się fałszem.
1: Bo modele sztucznej inteligencji krytycznie nie myślą.
3: Nie myślą i uczą się na tym, czego jest dużo w sieci. Więc jeżeli służby rosyjskie potrafiły stworzyć milionowe fikcyjne artykuły i tego jest więcej niż tych prawdziwych artykułów, no to jednak fałsz wygrywa, bo jest jego więcej. I dokładnie tak samo było w tych mapach Google. Więcej było zgłoszeń tych fałszywych, no i algorytm stanął po stronie tej ilości tych zgłoszeń. Zmian nazwy, stąd mamy taki pałac.
1: Bardzo dziękuję. Kamil Porębiński, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, był z nami. Czas jeszcze na pierwszy program gospodarczy w Tok FM.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: A skoro była mowa o sztucznej inteligencji, to odwołujemy się do Rzeczpospolitej, do 14 strony, dział Ekonomia i Rynek. AI namiesza na rynku kredytów, banki przygotowują się na zmiany, pisze Anna Cieślak-Wróblewska. Sztuczna inteligencja może odbić negatywne piętno na rynku pracy, a w ślad za tym na rynku kredytów, głównie tych mieszkaniowych. Banki uważnie monitorują sytuację, ale w najbliższej perspektywie nie prognozują katastrofy. I dalej. Dla rynku kredytowego wpływ AI na zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych ma kluczowe znaczenie. Im większa niepewność dotyczy pracy i przyszłych zarobków, tym mniejsza skłonność do zaciągania wieloletnich zobowiązań, zwłaszcza kredytów hipotecznych. Dla banków oznaczałoby to wolniejszy wzrost akcji kredytowej, niższą sprzedaż produktów finansowych oraz większe ryzyko pogorszenia jakości portfela kredytowego. Jak jest w tym momencie? Tutaj też odpowiedź ze strony Anny Cieślak-Wróblewskiej. Na razie banki nie traktują osób wykonujących zawody najbardziej narażone na automatyzację, takich jak programiści juniorzy, copywriterzy czy pracownicy call center, jako klienci klientów podwyższonego ryzyka. Ocena zdolności kredytowej pozostaje zindywidualizowana, a wpływ AI uwzględniany jest jedynie pośrednio jako jeden z wielu czynników makroekonomicznych. Co dalej? Dziennik Gazeta Prawna, że RPP zostawi stopy bez zmian, zapewnia Renata Oliarz. 7 lipca dzisiaj rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje, że przestrzeń do podwyżek stóp pojawi się w 2027 roku. Obecnie stopa referencyjna wynosi 3,75%. Jeśli chodzi o to, na co zdecyduje się Rada Polityki Pieniężnej, o tym będziemy mówić jutro, kiedy to posiedzenie się zakończy. Dalej w Dzienniku Gazecie Prawnej także tekst Tomasza Jóźwika. Globalna gospodarka odzyskuje impet. Spadek cen ropy po wygaszeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie zmniejszył presję inflacyjną i poprawił perspektywy światowej gospodarki, pisze Tomasz Jóźwik. Jesteśmy w przededniu serii pozytywnych rewizji prognoz wzrostu gospodarczego w największych gospodarkach. To jest fragment tego tekstu. Inny dotyczący Europy. Jednym z ważnych czynników ryzyka dla europejskiej gospodarki pozostaje też rosnąca konkurencja ze strony Chin. Wojna na Bliskim Wschodzie nie zatrzymała wzrostu importu towarów przemysłowych od największego globalnego eksportera na europejski rynek. Tak więc jeśli chodzi o zalew tanich produktów z Chin i nie tylko tanich, niewiele się zmieniło i prawdopodobnie w ciągu kolejnych miesięcy się nie zmieni. $1 kosztuje dzisiaj 3,75 zł. Za euro trzeba zapłacić 4,29 zł, frank szwajcarski to 4,66 zł, a funt sterling 5,01 zł. Za 4 minuty o godzinie 6.40 informacje.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Reklama.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
22: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
23: Gabinet masażu, słucham.
24: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
23: O, cześć, a co się dzieje?
24: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
23: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
24: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
23: Kochana, sam go stosuję.
25: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
26: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
27: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
28: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
27: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
28: Bo zależy mi na sobie.
27: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
29: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
30: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
31: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
30: Pamiętałem o wszystkim.
31: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
30: Dokładnie, kochanie.
31: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
30: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
31: W końcu zobaczymy kawałek świata.
32: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
33: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację. TOK FM. Ministra zdrowia ma dziś przedstawić premierowi rekomendacje zmian w ochronie zdrowia. Donald Tusk ostrzegł, że jeżeli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący porozumienia rezydentów Sebastian Gonczarz.
8: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. No nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
18: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Jest śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Policja przekazała, że badania alko i narkotestem dały wyniki negatywne. Kierowca został przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Teraz głos należeć będzie do biegłych, którzy zbadają stan techniczny pojazdu i zapisy z rejestratorów. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie poparło inicjatywę referendalną w Częstochowie w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka z Lewicy oraz Rady Miasta. Posłowie PiSu zapowiedzieli już, że włączą się w zbieranie podpisów. Prezydent Częstochowy został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w lutym, a prokurator przedstawił mu 2 zarzuty korupcyjne. Matejaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. Na kleszczowe zapalenie mózgu w zeszłym roku leczeni byli w szpitalach pacjenci ze wszystkich 16 województw. Tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Głównego Inspektora Sanitarnego. Najwięcej przypadków stwierdzono w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
9: Po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością znamienitego dramaturga. Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
18: Mówi pełniący obowiązki dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać się będą do 2 sierpnia. Wyjściówką jest zaś bilet wstępu do wilanowskich ogrodów. Ze sporym zachmurzeniem, ale i z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr miejscami dość silny, nawet porywisty.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6.42, pierwszy program. Jest z nami profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: No, polskiej obronności to można codziennie godzinami, bo kolejne tematy podrzucają nam i wojsko, i rządzące, i przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zbrojenia, i świat. Dlatego przejdźmy do tego, co się działo ostatnio na styku polityki i obronności właśnie. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, w jaki sposób wspierało Ukrainę w ostatnich latach, ile kosztowała pomoc Polski dla Kijowa i jakiego sprzętu dotyczyła. To jest wypadkowa dyskusja, jaka toczy się w polskiej polityce między dwiema największymi politycznymi siłami. Czy dobrze, że taka lista została ujawniona?
10: Ja myślę, że nie było innego wyjścia. Minister Obrony Narodowej, odpowiadając na poważne wątpliwości, które były przekazywane publicznie w mediach, zdecydował się na ujawnienie pełnej listy, która, powiedzmy sobie szczerze, w dużej części była już jawna, bo media od 2022 roku przekazywały informacje o liczbie czołgów, transporterów, samolotów, śmigłowców przekazywanych Ukrainie. No ale tym razem myślę, że właśnie ta debata i te pytania, ale też te poważne zarzuty spowodowały, że wszystko zostało wyłożone na stół.
1: A spodziewa się pan, panie profesorze, że takie wyłożenie wszystkiego na stół sprawi, że debata w tym wątku przygaśnie?
10: No prędzej czy później przygaśnie, jak każda debata. Musimy mieć świadomość, że tak naprawdę rozpoczął się okres już przedwyborczy. W związku z powyższym każde tego typu wątpliwości czy wysuwane pytania albo też oskarżenia będą podstawą do ostrej polemiki pomiędzy walczącymi o zwycięstwo partiami i siłami.
1: Temat polityki bezpieczeństwa zaistniał też w kampanii wyborczej przed wyborami w 2023 roku i tam ówczesny minister obrony ujawniał niepełne, niekompletne plany tego, w jaki sposób Polska miałaby się bronić przed potencjalną inwazją Rosji. I to też był, wydaje mi się, dość skandaliczny ruch. Czy w Polsce wciąż jest jeszcze konsensus, jeśli chodzi o naszą obronność, czy już została zaprzęgnięta do tej walki politycznej, jak właściwie wszystkie inne tematy?
10: Są takie obszary, w których ten konsensus występuje, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, jeżeli chodzi o rozszerzanie potencjału militarnego. Myślę, że tu jest i konsensus, i pewna ciągłość działania, niezależnie od tego, kto jest przy władzy.
1: Halo?
10: Także w tym, niestety, dotyczących spraw militarnych, sensu stricte wrażliwych, no, które nie powinny być przedmiotem publicznej debaty. Od dekad jest tak na całym świecie, że wiele spraw, w tym obrót bronią, przekazywanie szczególnie takich środków jak rakiety, wyrzutnie, to, co no, stanowi łakomy kąsek dla strony przeciwnej, mówię to o informacjach, jest przekazywane pomiędzy różnego typu ośrodkami władzy, elit politycznych, ale w zaciszu gabinetów przy zamkniętych drzwiach.
1: Panie profesorze, biorąc pod uwagę to, że w pewnych kwestiach dotyczących polskiej obronności jest konsensus, z jakimi postulatami przywódcy Polski lecą na szczyt NATO do Ankary?
10: No, myślę, że wszyscy przywódcy mają te same postulaty i one są dość oczywiste, wynikają z obecnej sytuacji. Pierwsze to jest utrzymanie konsolidacji, pewnej integracji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie ma co ukrywać, że pojawiły się pewne rysy związane ze zmianą kierunków strategicznych przez przywódców Stanów Zjednoczonych. Tu mówię o priorytetach, które no, bardziej pokazują na Daleki Wschód niż na Europę. Druga kwestia to jest kwestia Ukrainy, pomoc Ukrainie, ponieważ pomoc Ukrainie to jest nie tylko sensu stricte działanie na korzyść jednego z narodów, ze społeczeństw w Europie, ale także to jest działanie w obronie bezpieczeństwa i Ukrainy, i Europy, i być może także szerzej, bo zapędy Federacji Rosyjskiej są daleko idące. W związku z powyższym to jest także w interesie państw północnoatlantyckich, państw sojuszu i myślę, że z tym przesłaniem będą jechały. I wreszcie kolejna kwestia, to jest kwestia tych wydatków. Niewiele państw, Polska, kraje bałtyckie osiągnęły ten poziom 5% wydatków PKB i nawet nie chodzi o to, że Stany Zjednoczone napierają lub że to była inicjatywa Donalda Trumpa. Chodzi o to, że to jest trudny czas. Jeżeli patrzymy na Słowenię, która realnie wydaje 1,6, wiele państw jest wciąż takich, które nie osiągnęły nawet tego 2% poziomu. No to jest także kwestia naszej zbiorowej odpowiedzialności i zbiorowego wysiłku na rzecz zbiorowego bezpieczeństwa państw NATO. W związku z powyższym jestem przekonany, że niezależnie od tego, czy to będzie głos amerykański, czy też głosy i przedstawicieli innych państw, to myślę, że o tym też będzie dużo mowy.
1: No właśnie, a czy te pieniądze wkładane przez polski rząd, ten i poprzedni, w uzbrojenie i tworzenie nowoczesnej armii rzeczywiście dają nam mocniejszy mandat do wypowiadania naszych opinii i bycia słuchanym w NATO?
10: No, zdecydowanie tak, ponieważ z jednej strony każde państwo ma jeden głos, no ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, głos Stanów Zjednoczonych jest inny ze względu na potencjał niż małej Słowacji, Litwy, Łotwy czy Estonii. To jest sprawa oczywista. Polski potencjał militarny liczy się coraz bardziej w Europie i w świecie. On wciąż jest rozbudowywany, on wciąż nabiera siły i w związku z powyższym no, nie ma co ukrywać. Również nasze znaczenie w Europie, to, że jesteśmy zaliczani do tak zwanej Wielkiej Piątki razy Francją, Wielką Brytanią, Włochami, no to nie zawsze tak było. W związku z powyższym duży wpływ na to mają zmiany związane z potencjałem militarnym Polski.
1: To panie profesorze, jeśli jeszcze chodzi o potencjał militarny Polski, wczoraj w Bydgoszczy doszło do podpisania umowy, w ramach której w Polsce ma zostać ulokowany montaż, a później produkcja autonomicznych rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda 500. To jest firma Anduril Industries, która będzie współpracować z Polską Grupą Zbrojeniową i wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2. Duże wzmocnienie i to dla polskiej gospodarki, i dla polskiej obronności?
10: Duże. Tym po pierwsze, że to są pociski rzeczywiście dalekiego zasięgu, 900 kilometrów, ale że to będą pociski produkowane w Polsce. My mamy pociski o zasięgu 1000 kilometrów JASM, ale to jest wszystko kupowane i to w niewielkich przecież ilościach ze względu na cenę daleko za oceanem. W związku z powyższym to jest przekroczenie bariery dźwięku modernizacji polskiego wojska. Po pierwsze, że to jest daleki zasięg. To jest to, co dzisiaj jest potrzebne na wojnie, wynika z tego. To jest wniosek z Ukrainy, to jest wniosek z tego, co się dzieje dzisiaj w różnych konfliktach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że własna produkcja, że dobra firma, że dobre warunki, negocjowana, bo przecież to nie jest coś, co powstało w ciągu dwóch tygodni, o tym już czytaliśmy w 2025 roku, ale dobry kontrakt i znaczne wzmocnienie, tym bardziej, że będziemy mogli mówić o produkcji w większej ilości, ze względu także na dużo mniejszy koszt niż ten, który był związany z kupowaniem produktów gotowych, wyprodukowanych, stworzonych daleko od Polski.
1: Rozumiem, że im więcej takich kontraktów międzynarodowych zawieranych na produkcję albo montaż jakiegoś sprzętu wojskowego w Polsce, tym większa chęć, żeby Polski w razie czego bronić ze strony naszych sojuszników.
10: To jest raz, a dwa to jest kwestia bardzo ważnej zasady posiadania potencjału produkcyjnego blisko ewentualnego konfliktu. Nie ma co ukrywać, to jest także bardzo ważna lekcja z wojny na Ukrainie. W momencie, kiedy mamy sojusznika, nawet bardzo oddanego czy regularnie dostarczającego to, co jest nam potrzebne, to jednak odległość kilku tysięcy kilometrów robi swoje. Potencjał militarny związany z produkcją broni blisko państwa albo na terenie państwa najlepiej, które się przygotowuje do ewentualnego odparcia ataku, to jest jedna z ważnych zdolności.
1: Panie profesorze, wracając jeszcze do dyskusji, od której rozpoczęliśmy, dyskusji, która toczy się między dwiema największymi siłami politycznymi, dotyczącej tego, kto i ile przekazał Ukrainie sprzętu i w jaki sposób to przekazywanie sprzętu osłabiało naszą obronność. Wspomniał pan, że żyjemy już w takiej rzeczywistości kampanii przedwyborczej, prekampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Obronność będzie prawdopodobnie kluczowym tematem tej kampanii. No to jest pytanie, czy nie obawia się pan, panie profesorze, że jeszcze za dużo rzeczy powiemy sobie w tych dyskusji politycznej, żeby pognębić przeciwnika i kosztem polityki wewnętrznej osłabimy naszą politykę obronną?
10: No, mam nadzieję, że możemy wierzyć w rozsądek polityków, którzy nie będą przekraczać pewnych granic. To, że obronność będzie przedmiotem debaty, no to jest oczywiste, ponieważ jednak u granic Polski toczy się wojna. Polska gospodarka, polskie życie polityczne, rozmowy w domach, to wszystko związane jest i z wojną na Ukrainie, i z naszym bezpieczeństwem, i z wojskiem. Tutaj nie ma co się dziwić, że tak dużo mówi się o wojsku, no chociażby liczba generałów występujących w mediach. Mhm. Natomiast to nie jest problem, że się mówi, to jest problem, żeby nie przekraczać pewnych granic, żeby jednak udało się osiągnąć konsensus w zakresie niedebatowania o sprawach wrażliwych, o sprawach, które mogą być przydatne naszym przeciwnikom i które będą osłabiały naszą konsolidację, ponieważ jedną z ważnych zdolności narodu, państwa, to jest konsolidacja społeczeństwa wokół bezpieczeństwa swojego kraju. Patrzymy, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, w momencie, kiedy nie działa tam dobrze ustawa o mobilizacji, kiedy młodzi ludzie chętnie wyjeżdżają albo wręcz uciekają za granicę. Jak bardzo to utrudnia Ukrainie dzisiaj obronę swojego terytorium, obronę swojej ojczyzny. W związku z powyższym tego nie można lekceważyć, a każda taka zbyt ostra, przesadna polemika, obrzucanie się wzajemnie błotem, no niestety ono źle działa na społeczeństwo i z tego z całą pewnością największą radość mają elity w Moskwie, a nie w Warszawie, w Waszyngtonie, w Paryżu czy w Londynie. W związku z powyższym trzeba jednak brać to pod uwagę, że tego typu przesadne działanie, obrzucanie się, oskarżanie i ujawnianie rzeczy, o których być może lepiej byłoby nie rozmawiać, nie debatować publicznie, osłabia polskie bezpieczeństwo.
1: Może kapitał polityczny dałoby się zbić właśnie na milczeniu o bezpieczeństwie?
10: Tak się czyni w wielu państwach. W tych krajach, w których miałem okazję albo pełnić służbę, albo po prostu być, bardzo mocno przywiązywano bardzo dużą wagę do szczelności tego typu spraw. Nawet dziennikarze, wydawałoby się, że w Polsce tak bardzo zabiegają o różne informacje, ale mają dużo trudniejszą sytuację we Francji, Wielkiej Brytanii, w wielu krajach, w których byłem, ponieważ szczelność jest bardzo duża, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji związanych z różnego typu kwestiami militarnymi.
1: A z czego wynika ten brak szczelności u nas?
10: Myślę, że po pierwsze zmiany demokratyczne, jakie zaszły w Polsce po 89 roku, od tego się zaczęło. Duża otwartość, takie zapotrzebowanie na powszechną informację, na to, żeby być i żeby działać według standardów zachodnich. Wydawało się, że takie one są. Natomiast, a druga kwestia to z normalnej walki partyjnej, politycznej pomiędzy różnego typu siłami. To nie jest rzecz nowa. Z tym mamy do czynienia, sam pan redaktor wspomniał czas sprzed kilku lat. Mamy z tym do czynienia już od długiego czasu i to ma zresztą miejsce nie tylko w Polsce. To jest coś, taka dyskusja dzisiaj, w roku 2026, to pewnie już była, to jest chyba inny jednak czas niż ten, który ja pamiętam sprzed lat kilku czy kilkunastu w tych krajach zachodnich. Ponieważ i na zachodzie dzisiaj wylewa się często to, co nazywamy informacją niekoniecznie przeznaczoną do publicznej debaty na zewnątrz. Zmagania polityczne ciągną za sobą różnego typu ryzyka. Czasami te ryzyka są przekraczane.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, był z nami. 6:56. Za 4 minuty informacje. Po informacjach Maciej Kluczka i poranek TOK FM. Maciek już w studiu.
3: Dzień dobry.
1: I będzie dalej o obronności.
3: Tak. Temat bezpieczeństwa jest tematem głównym w ostatnich godzinach i nic dziwnego, bo dzisiaj rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze. Zresztą jest tam nasz dziennikarz, więc jego relacje w informacjach TOK FM.
1: I w TOK 360 po 12.
3: Oczywiście, już zapraszamy. A w poranku TOK FM porozmawiamy o tym, co ten szczyt może przynieść, ale też co może przynieść gorąca dyskusja o pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy, zarówno zarządów PiS-u, jak i obecnego rządu. Wczoraj minister obrony przedstawił informacje na ten temat, dość szczegółowe. No i pytanie, czy to opozycję uspokaja, czy wręcz przeciwnie. Przedstawiciel opozycji Andrzej Śliwka z Sejmowej Komisji Obrony będzie gościem poranka o 7:40, ale będzie też o możliwie, że sądnym dniu dla ministra zdrowia. Dzisiaj spotkanie z Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia po południu w Warszawie. Ministra zdrowia się tam wybiera, ale pytanie, czy to nie będzie jedno z ostatnich jej zadań w kalendarzu ministerialnym, bo jutro premier ma podjąć decyzję, czy Jolanta Sobierańska-Grenda zostaje w rządzie, czy nie. Jeżeli przedstawi plan na poprawę systemu ochrony zdrowia, to może i zostanie. To będzie jedno z pytań do koleżanki z rządu. Pani minister zdrowia, czyli minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie o 8:00 w naszym studiu.
1: Ciekawy dzień się zapowiada, ciekawy poranek TOK FM. Ciekawy Maciej Kluczka zostaje z państwem, a pierwszy program dobiegł końca. Program przygotowała Róża Rumińska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze na TOK 360 w południe.
6: Reklama.
11: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
11: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
6: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
16: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
17: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
19: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
16: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max.

0: ma dziś przedstawić premierowi rekomendacje zmian w ochronie zdrowia. To przede wszystkim pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jest wtorek, 7 lipca, minuta po 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Każda pomoc wojskowa przekazywana przez Polskę Ukrainie była najpierw analizowana przez dowództwo Wojska Polskiego i najczęściej wynikła z naszych natowskich zobowiązań, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przedstawił wczoraj listę donacji wojskowych na rzecz Ukrainy od roku 2022. Zrobił to w odpowiedzi na zarzuty PiSu i Konfederacji o tym, że Polska przekazała Ukrainie rakiety do systemu Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził tę decyzję, zaznaczając, że nie zmniejszyła ona zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że w końcówce rządów PiSu pomoc wojskowa Polski wyniosła niemal 15 miliardów złotych, za rządów w obecnej koalicji niemal 10 razy mniej.
1: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej.
0: Jednocześnie minister obrony potwierdził, że między Polską a Ukrainą wstrzymana została wymiana migów za technologie dronowe z uwagi na rozbieżności w tej sprawie, ale temat nie został ostatecznie zamknięty. W Ankarze rusza dziś szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Liderzy państw NATO wieczorem zostaną przyjęci na uroczystej kolacji. Wcześniej ministrowie obrony będą rozmawiać o zbrojeniach i nowych kontraktach. Szef Sojuszu zapowiada podpisanie umów zbrojeniowych wartych dziesiątki miliardów dolarów. A więcej na ten temat już teraz wysłannik TOK FM na szczyt Sojuszu Cezary.
2: Jednym z głównych celów tego szczytu jest pokazanie, że sojusz realizuje zobowiązania podjęte rok temu w Hadze, czyli zwiększenie wydatków na obronność do poziomu 5% PKB i wzmocnienie zdolności odstraszania całego sojuszu. Kraje europejskie i Kanada zwiększyły już wydatki na obronność do poziomu około 4% PKB. W ubiegłym roku przeznaczyły o 20% więcej na podstawowe wydatki obronne. Podsumowuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. To wciąż za mało, ale jednak idziemy naprzód. Szczytowi towarzyszy Forum Przemysłu Obronnego i na nim przez cały dzień mają być ogłaszane i podpisywane nowe kontrakty na sprzęt i umowy o współpracy zbrojeniowej między sojusznikami. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: W Parlamencie Europejskim dziś debata na temat postępów w procesie akcesyjnym Ukrainy. Są propozycje poprawek do rezolucji w tej sprawie, krytykujące decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Jedna z poprawek zgłoszonych przez Europejską Partię Ludową, do której należy Platforma Obywatelska i PSL, przewiduje, by Europarlament uznał tę decyzję za niepotrzebną i niesprowokowaną. Izba ma także odnieść się do lekceważenia przez Kijów polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Z kolei poprawka wniesiona przez frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, wzywa do tego, by Unia nie otworzyła żadnych kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą, dopóki ta nie uzna kampanii czystek etnicznych prowadzonej przez UPA na Polakach, a także masowych okrucieństw popełnionych na ludności żydowskiej. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
3: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości. Patologię trzeba wyplenić, to już Katarzyna Sójka z PiSu była ministra zdrowia.
4: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
0: Po południu ministra zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia, a jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Było mnóstwo pytań, trochę wyjaśnień i żadnych kolejnych dymisji. Radni Warszawy przez ponad 3 godziny przepytywali prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i władze miasta w związku z aferą w Szpitalu Południowym i doniesieniami o braku ochrony dla sygnalistów. Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie tematy, jakie od 3 tygodni bulwersują opinię publiczną, zostaną wyjaśnione, ale nie o wszystkich może na razie mówić. Błażej Kulesza.
5: Radni dopytywali, ale przede wszystkim ci z opozycji. W wielu kwestiach kończyło się na takich wyjaśnieniach ze strony prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
6: Ujawnienie jakiejkolwiek informacji w tej chwili z cząstkowego audytu mogłoby

0: być przez prokuratorę widziana jako utrudnianie śledztwa.
1: Opozycja domagała się dymisji dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz kolejnego z wiceprezydentów Tomasza Męciny, odpowiedzialnego za nadzór nad Szpitalem Południowym.
2: Osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
1: Mówi Jan Mencfel, radny Miasto Jest Nasze.
2: Widać, że osoby ważne w hierarchii partyjnej po prostu są chronione na specjalnych zasadach.
1: Bowiem radni Koalicji Obywatelskiej nie zgodzili się, by podjąć stanowisko wzywające do dymisji. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz jeszcze pogoda.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Wtorek szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju, a na południu można też spodziewać się burz. Na północy mocno powieje, tam są nawet ostrzeżenia. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 na południu kraju.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Wtorek, 7 dzień lipca. Szanowni Państwo, okazało się, że Polska jest transatlantykiem.
7: Ten transatlantyk, bo Polska jest w istocie transatlantykiem, łączy dzisiaj Stany Zjednoczone z Europą, jest lojalnym, modelowym, jak to często słyszymy od naszych amerykańskich partnerów, sojusznikiem.
6: To wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, tak mówił wczoraj przed dzisiejszym szczytem NATO w Turcji. Od razu oczywiście przypomniała mi się powieść Witolda Gombrowicza Transatlantyk właśnie, która przecież jest ironicznym rozliczeniem z polską tradycją, mesjanizmem, romantycznym mitem ojczyzny. A czy w dyskusji o polskiej obronności i pomocy dla Ukrainy więcej jest patosu, czy merytorycznej dyskusji, czy politycznej ironii? No to będzie jedno z pytań poranka TOK FM. Naszymi gośćmi będą dzisiaj po 7.20 generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, o 7.40 poseł PiSu i członek Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka, o 8.00 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i oczywiście przewodnicząca Polski 2050, a o 8.20 Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej i Renata Kim z Newsweeka. A dzisiejsze gazety przede wszystkim piszą o rozpoczynającym się szczycie NATO. Jak wczoraj mówiła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony, będzie to szczyt prawdopodobnie ważniejszy niż poprzednie, bo odbywa się w bardzo newralgicznym momencie. Z kolei Rzeczpospolita pisze, że NATO w obecnej sytuacji, to kolejne po wspomnianym przed chwilą wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu barwne porównanie, według Jędrzeja Bieleckiego z Rzeczpospolitej NATO jest na kroplówce. Dlaczego? Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. Teraz liczą już tylko na to, że Stany pozostaną w NATO. Jednak będzie. Dopiero w ostatnich dniach amerykański prezydent potwierdził, że pojawi się na rozpoczynającym się dziś szczycie w Ankarze, ale Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot tego wydarzenia tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego autorytarny prezydent Turcji. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą, że wyprowadzi Stany z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. Po naszej stronie oceanu rozpoczęła się więc operacja minimalizacji szkód. Chodzi o to, by spotkanie nie skończyło się awanturą między Trumpem a pozostałymi sojusznikami. Czas trwania zjazdu ograniczono do minimum. Potrwa niespełna dobę, podobnie jak długość komunikatu końcowego. Ruszyła więc operacja pochlebiania prezydentowi Stanów. Rozpoczął ją Mark Rutte, który w tej dziedzinie doszedł zresztą do mistrzostwa. Sekretarz generalny NATO w ubiegłym tygodniu gościł w Białym Domu i chwalił Trumpa nie tylko za katastrofalną operację irańską. Oczywiście słowa katastrofalną sekretarz w Białym Domu nie użył, ale też dziękował Trumpowi za postawienie na nogi europejskiej obrony. Utrzymanie przynajmniej pozorów jedności paktu jest kluczowe z uwagi na wojnę w Ukrainie. Coraz bardziej zdesperowany jej przebiegiem Władimir Putin może w przeciwnym wypadku zdecydować się na ucieczkę do przodu i przetestowanie wiarygodności NATO. Coraz więcej pojawia się bowiem sygnałów o możliwości rosyjskiej prowokacji przeciwko państwom bałtyckim czy nawet Polsce, bo Kreml chciałby w ten sposób wykazać, że Ameryka nie przyjdzie z odsieczą, a przynajmniej nie zrobi tego od razu. No i właśnie, to jeszcze mój mały komentarz, słychać w głosach ekspertów, także polskich ekspertów, którzy są na szczycie w Ankarze, że ewentualna próba prowokacji rosyjskiej, ale też sytuacja w Ukrainie będzie takim głównym zadaniem państw Europy Środkowo-Wschodniej, by ten temat był głównym tematem szczytu NATO, ale oczywiście rozbudowa przemysłu obronnego, ale także sytuacja na Bliskim Wschodzie, chociaż oczywiście to nie jest operacja NATO, ale są w nią zaangażowane Stany Zjednoczone, więc filar NATO, więc od tego tematu uczestnicy spotkania w Turcji nie uciekną. Ale jeszcze pozostając krótko w temacie, dziennik Gazeta Prawna pisze o szczegółach polskiego planu na szczyt NATO, a przypomnijmy, że tam będzie i prezydent, i minister obrony, i minister spraw zagranicznych, więc mocna delegacja. No i Polska ma ambicje, by być hubem produkcyjnym i serwisowym, ale też miejscem transferu zdolności produkcyjnych, także produkcji zbrojeniowej ze Stanów Zjednoczonych. Taki plan ma wicepremier Kosiniak-Kamysz. W tej kwestii Warszawa poczyniła już pierwsze kroki. Kupując sporo amerykańskiego sprzętu, włączyliśmy niektóre polskie firmy w proces jego produkcji i serwisowania. Chociażby w czołgach Abrams są już 52 komponenty produkowane przez 8 polskich firm. A niedługo Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 nabędą umiejętności serwisowania silników do tych maszyn i śmigłowców Apache. No i też jesteśmy producentem kontenerów startowych do wyrzutni Patriot. Jak zapowiedział wicepremier, będziemy zabiegać o przeniesienie z Ameryki produkcji pocisków do nich. Właśnie tych pocisków, o których od kilkudziesięciu godzin zrobiło się głośno za sprawą byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Więc o tym też dzisiaj porozmawiamy. Jedno z moich pytań, szanowni państwo, do moich gości będzie dotyczyć też tego, czy ten szczyt powinien być okazją do osobistej rozmowy w cztery oczy prezydenta Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego. Na razie o tym jest dość cicho, ale z wypowiedzi ekspertów, które słyszałem wczoraj w mediach, ale też przeczytałem w mediach społecznościowych, wynika, że są starania prezydenta Zełenskiego, by do takiego spotkania w kuluarach szczytu z prezydentem Nawrockim doszło. Próbowałem się wczoraj dowiedzieć od rzecznika prezydenta, pana Rafała Leśkiewicza, czy prezydent Nawrocki dostał zaproszenie do takiej rozmowy. Na razie SMS-a zwrotnego nie dostałem. Panie rzeczniku, jeśli pan nas może słucha, to będę wdzięczny za tę informację, czy może do takiego spotkania dojdzie, bo oczywiście byłoby to ważne spotkanie, cenne po tym napięciu między Kijowem a Warszawą. No dobrze, ale zajrzyjmy jeszcze do innych tematów w dzisiejszej prasie. Przenosi je między innymi Rzeczpospolita. Bo, szanowni państwo, dzisiaj wchodzi ważna reforma, która jest też reformą w ramach KPO, czyli reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej uprawnień dla inspektorów pracy, będą brali pod lupę umowy tak zwane śmieciowe, umowy B2B. Decyzja Inspekcji Pracy o tym, że przedsiębiorca jest pracownikiem, nie zadziała wstecz. To ważne, ale do kontroli za poprzednie lata może sprowokować skarbówkę. Właśnie A dokładnie jutro, tutaj małe sprostowanie, 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy dostanie nowe uprawnienia. Inspektorom łatwiej będzie przekształcić samozatrudnienie na etat. Co trzeba będzie zrobić, gdy skarbówka zmieni wstecznie B2B na etat? Przeliczyć faktury na pensję, zapłacić zaliczki na PIT i składki, sporządzić informacje PIT-11 i wypełnić nowe, skorygować VAT. Oczywiście chodzi o to, by poradzić sobie z fikcyjnymi umowami śmieciowymi. Ministra Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu pracy, mówi, że może tych umów trochę być, to nawet liczby idące w setki tysięcy, ale oczywiście to nie ma wyeliminować oczywiście to rozwiązanie w ogóle umów okresowych, czasowych, ale te wyłącznie fikcyjne. A skoro wspomniałem o polityczce lewicy, to też Rzeczpospolita dzisiaj pisze o tym, że lewica już ruszyła w wakacyjną trasę po Polsce, zresztą Prawo i Sprawiedliwość też, ale lewica już mówi jednoznacznie, to jest nasze przygotowanie do wyborów, to już jest prekampania. Mają błyszczeć ministrowie, którzy mają rozmawiać o reformach wprowadzonych przez lewicę, m.in. rencie wdowiej, właśnie reformie inspekcji pracy, polityce mieszkaniowej. No i słowem klucz, uwaga, uwaga, wiem, że to słowo mierzi i przyprawia o dreszcze wielu językoznawców, ale też naszych słuchaczy. Lewica mówi, że dowozi sprawy w rządzie, więc to słowo może znowu wrócić na sztandary, przynajmniej lewicy. Będziemy musieli to przeżyć. Teraz informacje o 7.20 się zbliżają, a za chwilę generał Roman Polko będzie z nami.
8: Autopromocja. Co powiecie do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia? Czy w szkołach prawa ucznia są naruszane? Jakie dzisiaj narzędzia ma młodzież? I czy organizacje uczniowskie podejmą kolejną próbę zmiany przepisów? Zapytam w wywiadówce. Dzisiaj o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Bo w Media
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
20: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów należących do sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, potwierdzą podczas spotkania niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony. Polskę w Ankarze reprezentują prezydent Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie propozycji zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło we wczorajszym głosowaniu wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sébastiena Lecornu. Wniosek złożyła w minionym tygodniu partia ekologów, zarzucając rządowi pogorszenie stanu przygotowania kraju na ekstremalne upały, które nawiedziły Francję. Do ustanowienia globalnych zasad regulujących rozwój sztucznej inteligencji wezwał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Ostrzegł, że coraz częściej wykorzystywana jest ona także na polu walki, gdzie roboty zabójcy stają się już rzeczywistością. Także szefowa brytyjskiego MSZ-u wezwała wczoraj do stworzenia globalnych regulacji w sprawie sztucznej inteligencji, porównując to wyzwanie do budowy zasad bezpieczeństwa nuklearnego. Yvette Cooper ostrzegła, że nie można pozwolić sobie na czekanie na odpowiednik Hiroshimy w świecie AI. Teraz czas na sport w TOK FM.
0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
9: Przemysław Pozawski, zapraszam. Hiszpania i Belgia to kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię, gola strzelając w doliczonym czasie gry. A taki wynik oznacza też, że wieczorny mecz był ostatnim spotkaniem Cristiano Ronaldo na Mistrzostwach Świata. Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem. A w drugim meczu dnia Belgia pokonała USA 4-1, co oznacza z kolei, że z mundialu odpadli już wszyscy gospodarze turnieju. Tymczasem jeszcze przed meczem USA z Belgią szef FIFA Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Folarina Baloguna została podjęta w sposób niezależny i potwierdził, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Infantino napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych, że tu cytat, organy sędziowskie FIFA są niezależne, funkcjonują oddzielnie, kierują się kodeksem dyscyplinarnym i orzekają na podstawie obowiązujących przepisów i faktów. Ich niezależność jest kluczowa dla zaufania i uczciwości piłki nożnej. To należy zawsze uszanować. No dobrze, Balogun wyszedł w pierwszym składzie, ale nie pomógł Amerykanom pokonać Belgów. Selekcjoner reprezentacji polskiej siatkarek Stefano Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na trzeci turniej Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Osace. Do zespołu na japoński turniej dołączyły środkowa Anna Obiała i przyjmująca Julia Orzoł. Biało-czerwone rywalizacje w Osace rozpoczną meczem z Turcją. Dzień później zmierzą się z USA, w piątek z Brazylią, a na zakończenie turnieju w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 2 porażek zajmują 4 miejsce w tabeli Ligi Narodów. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski, a także alerty przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Na termometrach od 16 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie i południu.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Za chwilkę będzie 7.25, a z nami jest już generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
6: Rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze dzisiaj późnym popołudniem i z informacji medialnych wynika, że Rosja ma być nazwana w deklaracji końcowej tego szczytu długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. A ja sobie przypomniałem, że w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych opublikowanej pół roku temu zrezygnowano z nazywania Rosji bezpośrednim zagrożeniem, no oczywiście wobec Stanów. A czy pan tu widzi jakąś niekonsekwencję, różnicę, czy w ogóle Donald Trump może tego nie zauważy, albo postara się nie zauważyć tego zapisu o Rosji?
23: No rzeczywiście, tą różnicę widać gołym okiem. To w strategii amerykańskiej ta Europa wpisana jako rozmemłana, tracąca na znaczeniu. No i oczywiście te wpisy mówiące o tym, że Rosja jest krajem, z którym należy powrócić do normalnych kontaktów. Otóż dobrze, że Donald Trump przekonał się jednak, albo jego w końcu otoczenie go przekonało, że ta Rosja wcale taka przewidywalna, czy taka dobra, pokojowa nie jest. Bo ta Rosja atakuje w sposób barbarzyński, Putin jest zbrodniarzem wojennym, no, ale myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców. Wtedy, kiedy widział, że Ukraina przegrywa wojnę, straciła inicjatywę, wówczas czerwony dywan rozwijał przed Putinem. Teraz, kiedy widzi, że jednak ta Ukraina nie jest skazana na klęskę, na porażkę, mówi trochę inaczej. No i trzeba tego pilnować. Trzeba przetrwać tę kadencję tego Donalda Trumpa, który codziennie budzi się z innym pomysłem, który bardzo często zachowuje się jak rozkapryszane dziecko.
6: A czy jeśli Ukraina faktycznie odnosi pewne sukcesy na linii frontu, to może dojść, jak to przewidują niektórzy, do ewentualnej prowokacji Putina wobec któregoś z państw NATO, bo taki zirytowany Putin może spróbować odnieść jakiś sukces na innym polu.
23: No Putin jest niebezpieczny, tak jak niebezpieczni są terroryści. Nie stać w tej chwili Rosji na jakąś pełnoskalową agresję. Byłoby to wbrew zdrowemu rozsądkowi, żeby w jakikolwiek sposób prowokował czy atakował sojusz NATO, ale Putin nie zawsze działa zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Tak naprawdę to stara się przetrwać, bo jest to człowiek, który rozpętał wojnę i on tej wojny nie zakończy, ponieważ kiedy skończy się wojna, to i Putin będzie skończony, a jakieś prowokacje w stosunku do NATO są możliwe, bo je wtedy, jeżeli Putin skalkuluje, że opłaca mu się to, bo przekona to rosyjskie społeczeństwo, które może mu się zbuntować, że Rosja jest w stanie wyższego zagrożenia, w stanie wojny z NATO i on jako ten mąż opatrznościowy musiał podjąć takie działania, aby bronić suwerenność własnego kraju, aby bronić pozycji Rosji na arenie międzynarodowej.
6: Mm-hmm. A te głośne stanowiska przedstawicieli polskich władz, które bazują na amerykańskich danych, chociażby Radosław Sikorski udzielił wywiadu telewizji CNN i powiedział: mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie posunie się do prowokacji. I powtórzył to już któryś raz wicepremier Sikorski. To faktycznie tak głośne mówienie o tym, że wiemy o ewentualnych planach na prowokację Rosji, powstrzyma Kreml, czy odwrotnie? Jak pan przewiduje?
23: No, Radosław Sikorski powtarza to, co było kluczowe przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej agresji na Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Otóż warto uprzedzić Putina, że wiemy, czyli działania pod obcą flagą już niespecjalnie będą wchodziły w rachubę, żadnego usprawiedliwienia Putin nie będzie sobie mógł wymyśleć, ale tak jak wtedy, w 2022 roku, niekoniecznie musi go to powstrzymać przed tego typu działaniem. I tutaj myślę, że też jest drugi cel, który podczas sojuszu, mam nadzieję, że będzie osiągnięty, to jednak pokazanie takiej solidarności, spójności NATO, pokazanie Putinowi, że sojusz jest razem. Prezydent Trump, obecność jego na szczycie, tym krótkim szczycie, daje taką szansę, że ta solidarność będzie wykazana, że Putin nie będzie testował NATO, bo po tym szczycie sojuszu przekona się, że NATO wciąż jest razem, chociaż się europeizuje, chociaż zmierza w kierunku takiego NATO 3.0.
6: Mhm. Wczoraj wicepremier, minister obrony opublikował informacje na temat kosztów i rodzaju sprzętu przekazywanego Ukrainie w latach 22-26. W końcówce rządów PiSu ten koszt wyniósł niemal 15 miliardów złotych, za rządów obecnej koalicji około 1,5 miliarda złotych. Mniejsza o koszty, a bardziej o same dane upublicznione. Pan zwolennikiem tego upublicznienia nie jest.
23: No oczywiście, że nie, bo to jest odwalanie roboty tak naprawdę za rosyjski wywiad. Przecież Czy my naprawdę chcemy, żeby Rosja dokładnie wiedziała, jakie mamy stany magazynowe sprzętu, uzbrojenia, czy nawet jakie stany magazynowe sprzętu, uzbrojenie, jakie deficyty i potrzeby ma strona ukraińska, która składa u nas to zapotrzebowanie. Rosja nie ujawnia takich danych, nikt nie ujawnia takich danych i uważam, że ujawnianie czy pokazywanie tego po to, aby tutaj prowadzić jakieś wewnętrzne partyjne rozgrywki jest zasadniczym błędem. Nie powinno to mieć miejsca. Tak jak oczywiście nie powinno mieć miejsca kwestionowanie jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy, bo to przecież walcząca Ukraina powstrzymała agresję Rosji. Główne siły rosyjskie są za linią Dniepru. Gdyby Ukraina nie podjęła walki, tylko jak w 2014 roku honorowo się poddała, honorowo w cudzysłowie oczywiście, no to mielibyśmy agresora już na naszej granicy i te działania mogłyby się nawet wręcz toczyć na terytorium Polski. To my przelewalibyśmy krew. Te cyniczne wypowiedzi takie, które deprecjonują własne działanie premiera Morawieckiego, bo działał świetnie, zapewniając wsparcie dla Ukrainy w tamtym czasie, zachęcał Niemcy, żeby zamiast hełmu wysyłali uzbrojenie bojowe.
6: Ja teraz mówi, że wysyłaliśmy złom.
23: A teraz mówi, że wysyłaliśmy złom za krew i to był dobry, to była dobra transakcja. Otóż no, to jest naprawdę absolutnie skandaliczne, bo przecież od elit wymaga się tego, żeby tłumaczyły i robiły to, co dobre dla naszego bezpieczeństwa, tłumaczyły społeczeństwu, dlaczego takie działania zostały podjęte, a nie podążały za głosem populistów.
6: Czyli według pana generała błędna jest antyukraińska narracja Prawa i Sprawiedliwości, błędem jest upublicznienie informacji o donacjach wojskowych przez rząd, no ale chociażby Niemcy, niemiecki rząd opublikował listę wsparcia militarnego, też te donacje polskie nie są jakąś wielką tajemnicą. Większość z tej listy o tym sprzęcie już wiedzieliśmy. No i pytanie też, czy Rosjanie, którzy walczą po prostu z Ukrainą, mają też swoje służby wywiadowcze, po prostu już o tym wiedzą, a tu zostało to tylko wylistowane i też bez dokładnej danej na temat tego, bez dokładnej informacji na temat ile tego sprzętu, tylko o rodzaju było.
23: No niewiele brakuje. No, jeżeli się wskazuje rodzaje, to można pokazać ile. To nie znaczy, że jeżeli Niemcy opublikowały taką listę, że postąpiły słusznie, bo tam była chęć odparcia też oskarżenia, że Niemcy nie wspierają Ukrainy. Przypomnijmy, że jeszcze 2-3 lata temu myśmy ścigali się cały czas i mówili o tym, że polska pomoc jest największa, że Niemcy oszukują, że wcale tak dużo nie pomagają. I to mówił premier Morawiecki. No, co się dzisiaj dzieje, no to jest taka bratobójcza walka zamiast wspólnego działania na rzecz kraju, który wziął na siebie ciężar walki z agresywną Rosją. Czyli oczywiście polityka Polska historyczna drugim torem powinna być realizowana, ale tutaj w kwestii bezpieczeństwa powinien być zdrowy rozsądek, a nie populizm, bo Kosiniak-Kamysz zarzucając populizm Prawu i Sprawiedliwości sam dokładnie kontynuuje tę politykę.
6: A wracając do samych patriotów i pocisków rakietowych do tego systemu, według pana, bo tutaj zdania są nieco podzielone ekspertów, przekazanie ich w ramach, oczywiście w koordynacji w NATO, do Ukrainy. Minister obrony mówi, to są ilości, które w ogóle nie osłabiły naszego bezpieczeństwa. Zresztą nasze baterie Patriot same nas nie obronią i tak musimy liczyć na pomoc sojuszników, a w dodatku, jeśli wchodzimy w taką skoordynowaną pomoc, to możemy liczyć, że te pociski PAK-3 priorytetowo do nas trafią z produkcji amerykańskiej. To ma ręce i nogi? Uspokaja pana ta wypowiedź?
23: Nie, to jest mądra wypowiedź. Otóż nie mam najmniejszej wątpliwości, że sami się nie obronimy. Oczywiście budujemy duży potencjał obronny, ale wtedy, kiedy byliśmy zagrożeni, to Niemcy przysłali nam swoje baterie. Wspierają nas Holendrzy, wspiera nas sojusz NATO. No to jest działanie polegające na przekazaniu Ukrainie tych rakiet przy braku zdolności w tej chwili tak naprawdę Ukrainy do zwalczania rakiet balistycznych, co pokazały ostatnie ataki. No to jest ratowanie życia ludzkiego. I oczywiście to nie była tylko polska inicjatywa, tylko działanie uzgodnione i ze stroną amerykańską, i z sojuszem NATO, który jeżeli zachęca nas do tego typu działań, to również zapewnia nam bezpieczeństwo czy priorytetowe traktowanie w takim działaniu mającym na celu uzupełnienie tych środków.
6: Mm-hmm. A jeśli, wracam też do szczytu, od którego rozpoczęliśmy, szczytu NATO w Ankarze, dojdzie do decyzji o zobowiązaniu sojuszu do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro pomocy wojskowej w tym roku i podobnego poziomu wsparcia w przyszłym, to pewnie takich donacji właśnie skoordynowanych w ramach sojuszu będzie więcej jeszcze w najbliższych miesiącach.
23: No niestety to Rosja rozpoczęła taki wyścig zbrojeń i najbardziej sensownym działaniem jest wspieranie tych, którzy tą Rosję w tej chwili powstrzymują, czyli Ukrainy, bo opłaca się nawet ponosić całkiem spore koszty, pilnując oczywiście, żeby te pieniądze nie trafiały w ręce ludzi, którzy po prostu kradną różnego rodzaju ludzi, którzy chcą się wzbogacić na wojnie, ale jednocześnie oczywiście budujemy własne zdolności obronne. Mam nadzieję, że szczyt NATO no, w kwestii wspierania Ukrainy też pozwoli mówić jednym głosem. Nie chciałbym, żeby miejsce Orbana zajął ktoś z Polski, bo Polska jest krajem, któremu najbardziej powinno zależeć na tym, żeby Ukraina miała czym się bronić i żeby Ukraina jednak wygrała tą wojnę, czyli powstrzymała Rosjan, bo w przeciwnym wypadku my będziemy musieli bezpośrednio się z Rosjanami czy z tymi bandyckimi oddziałami, które mordują, grabią, niszczą, będziemy się musieli z nimi mierzyć.
6: Generał Roman Polko, bardzo dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję.
6: Za chwilę informacje, po nich Andrzej Śliwka, poseł PiSu.
1: Autopromocja.
2: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
4: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi: nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
24: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl. To się opłaca.
28: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
27: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
28: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
27: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
29: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
30: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
31: fresh! Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest nastawiona pokojowo. Mówił w poranku TOK FM generał Roman Polko, były dowódca Gromu, komentował doniesienia, że na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Jak ocenił, choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
23: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
3: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO generał Polko odpowiedział, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego będą produkowane w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym, mówi minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje z jednej strony wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
3: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodaje prezes zakładów Jakub Gazda.
14: Mamy doświadczenie w eksploatacji statków powietrznych, naprawie, utrzymaniu. Natomiast dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstwa właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
3: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Andrew Industries podpisał umowę. Na początek wakacji polski złoty wyraźnie osłabł. Waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. To dlatego, że kurs, który widzimy w kantorze, to jedno, ale kurs realny, czyli nasza siła nabywcza, to drugie, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
15: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
3: I zobaczymy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, bo im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Wtorek ze sporym zachmurzeniem i przelotnym deszczem na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu, mocniej powieje na północy.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Andrzej Śliwka, poseł PiS-u, Komisja Obrony Sejmowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wszystko się zgadza.
6: Prezydent Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, by porozmawiać na temat czerwonej kartki, którą podczas meczu z Belgią otrzymał amerykański piłkarz. I po tej rozmowie czerwona kartka została odwieszona, a piłkarski świat jest w szoku. Najbardziej oczywiście reprezentacja Belgii, która ostatecznie wygrała ze Stanami. A The Daily Mail napisał, że prezydent Trump swoim zachowaniem wciągnął mundial w szambo. Więc zaczynamy od szamba. Czy faktycznie prezydent przekroczył granicę? Prezydent Stanów Zjednoczonych.
16: Pan prezydent Trump przyzwyczaił nas do niekonwencjonalnych działań. Przyznam się szczerze, że nie oglądałem tego meczu, więc ciężko mi ocenić zasadność tej kartki.
6: No, ale bądź sam
16: nie.
6: Fakt, że prezydent bierze telefon i dzwoni do szefa FIFA i mówi, ja się znam na piłce, ten sędzia w ogóle jest podejrzany. Taka narracja, taka znajoma.
16: Muszę powiedzieć, że to naprawdę niekonwencjonalne działanie pana prezydenta Trumpa. Ja, jeżeli miałbym sugerować politykom, żeby raczej nie wchodzili w taką w taki takie działania, ale panie redaktorze, no, znamy pana prezydenta Trumpa, wiemy, jakim jest politykiem i też wiemy, że jest nietuzinkowy w tych swoich działaniach. FIFA nie ma zbyt dobrej prasy i też no nie ma dobrej opinii. Nie wiem, czy te działania, czy te decyzje przysłużą się tej organizacji.
0: Ma pan nadzieję, że podobnych niekonwencjonalnych zachowań Donalda Trumpa na szczycie NATO w Ankarze, który dzisiaj rozpoczyna i w którym uczestniczy prezydent, wicepremier Sikorski i Kosiniak-Kamysz, nie będzie?
16: Ja bym chciał, żeby ten szczyt był sukcesem i wiele wskazuje na to, że w perspektywie tych 24 czy 48 godzin, bo ten szczyt będzie i dziś, i jutro, chociaż ta agenda jest już ściśnięta naprawdę w taką pigułkę.
0: Krótko, intensywnie,
16: ale też warto o tym powiedzieć, że pan prezydent Nawrocki podjął bardzo mądre, celowane, kalibrowane działania. To znaczy i rozmawiał z panem prezydentem Trumpem, i pan minister Grodecki był w Ankarze przed szczytem, i pan prezydent Nawrocki był w Ankarze przed szczytem.
0: I wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pittem Hegsethem.
16: I bardzo dobrze. I ja tutaj w takich działaniach
0: rozmawiali ze sobą
16: w takich działaniach skoordynowanych uważam, że tak to właśnie polityka powinna wyglądać. Pan prezydent tutaj miał bardzo silną agendę. Wiemy o tym, że na szczycie w Ankarze będzie mowa dotycząca takiego projektu NATO 3.0. To jest coś, do czego Polska, można powiedzieć, była liderem w przygotowaniu, była w awangardzie. Przypomnę o tym, że...
0: To wyjaśnijmy, tylko pewnie słuchacze wiedzą, że w NATO 3.0 Europa będzie miała jeszcze większą rolę, większe zadania. Ameryka trochę z tego europejskiego teatru chciałaby się wycofać.
16: Tak, bo to wynika przede wszystkim ze strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, napisanej przez Eldridge'a Kolbiego, podpisanej przez pana prezydenta Trumpa. I to jest coś, co prezydent Trump mówi od dłuższego czasu, a Polska jest na to przygotowana. To znaczy, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zwiększaliśmy finansowanie, była ustawa o obronie ojczyzny napisana przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Błaszczaka, zwiększenie finansowania środków na polskie bezpieczeństwo i dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze, czyli 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę.
0: Prezydenta Trumpa, Polska ma mocne karty.
16: Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać. I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna, to jest coś, o co Polska zabiegała od dłuższego czasu i to się uda i to jest wielka zasługa pana prezydenta Nawrockiego. To znaczy, żeby w strategii NATO wpisać Rosję jako długo...
0: A no właśnie. Tak, jako długoterminowe zagrożenie. Pytałem o to generała Romana Polko, bo to troszeczkę jest inne określenie niż w strategii bezpieczeństwa Stanów, gdzie właśnie Rosja nie jest już bezpośrednim zagrożeniem.
16: Tak, i to jest bardzo ważne, jeżeli rzeczywiście dojdzie
0: ale wie pan, że to oczywiście pewnie prezydent Nawrocki o tym prezydentowi Trumpowi mówił, ale pewnie i sekretarz generalny NATO i prezydent Francji, więc to jest pewnie praca zespołowa sojuszników.
16: Ja nie kwestionuję tego, że również pan sekretarz Rutte, który również, jak pan prezydent Nawrocki, ma bardzo dobre relacje z panem prezydentem Trumpem, to podnosił, ale inicjatorem tego była strona polska, dokładnie pan prezydent Nawrocki, który od pierwszego dnia spotkań z panem prezydentem Trumpem przestrzega przed Imperialną Federacją Rosyjską.
0: Zaraz o wojskowości dokładnie, ale jeszcze a propos szczytu NATO. Ma być tam prezydent Zełenski. Dostał zaproszenie i z nieoficjalnych informacji wynika, że chciałby spotkać się chociażby na krótką rozmowę z prezydentem Polski. Czy według pana, gdyby była taka inicjatywa ze strony Ukrainy, prezydent Nawrocki powinien usiąść przy kawie, herbacie i porozmawiać?
16: Ja uważam, że jeżeli będzie ustalona agenda, to jak najbardziej. Tym bardziej, że w kwestii polsko-ukraińskich na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy z winy Ukrainy, to trzeba sobie powiedzieć jasno, z winy błędnej, szkodliwej polityki
0: ale
16: pana prezydenta Zełenskiego.
0: Nie deeskalowała, tylko dolewała oliwy do ognia.
16: Nie, panie redaktorze, ja się z tą optyką nie zgadzam. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to wytłumaczę.
0: No, ponieważ to zostawmy. No, ale nie, rozpoczęcie od odebrania orderu Orła Białego tej całej dyskusji ze strony Polski było najwyższym...
16: Nie, panie redaktorze.
0: Najcięższą bronią.
16: Proszę, nie, panie redaktorze. Jakby prosiłbym, żebyśmy trzymali pewne proporcje. Pan prezydent Zełenski wykonywał w perspektywie ostatnich miesięcy bardzo wiele wrogich gestów wobec Polski. One były podyktowane wewnętrzną polityką pana prezydenta Zełenskiego. Trzeba sobie to powiedzieć jasno.
0: Okay, więc dzisiaj to już zostało.
16: Ale pozwoli mi pan, panie redaktorze. I decyzja pana prezydenta Nawrockiego była również w kwestiach symbolicznych, ale była decyzją symetryczną i asertywną.
0: Okej, ale rozumiem, że prezydent Nawrocki według pana nie będzie unikać ewentualnego spotkania z Zełenskim.
16: Strona ukraińska jest naszymi partnerami. Jeżeli agenda tego spotkania będzie wydyskutowana, ustalona, uważam, że jakby warto rozmawiać z naszymi partnerami. Mam nadzieję, że przyjdzie takie otrzeźwienie u pana prezydenta Zełenskiego, bo ich działania są bardzo szkodliwe względem Polski.
0: Załóżmy hipotetyczną, ale całkiem możliwą sytuację. PiS wraca do władzy. Ministrem obrony zostaje znowu Mariusz Błaszczak, a Andrzej Śliwka, członek Sejmowej Komisji Obrony, który zresztą wczoraj z Mariuszem Błaszczakiem wystąpił na wspólnej konferencji prasowej, zostaje wiceministrem obrony. Siedzą panowie w gabinecie, dzwoni Pete Hegseth i mówi: jest obok mnie Donald Trump. Donald Trump bierze słuchawkę i mówi: panie ministrze Błaszczak, panie ministrze Śliwka, kocham Polskę, Polska to piękny kraj, lubię prezydenta Trumpa, postawiłem na niego. Teraz proszę o wsparcie. Z uwagi na przedłużającą się interwencję w Iranie, brakuje nam pocisków... prezydenta Nawrockiego, przepraszam. Brakuje nam pocisków PAK-3 do patriotów, które chcemy przekazać Ukrainie, więc wy to zróbcie w ramach NATO. I co odpowiada minister Śliwka i minister Błaszczak wtedy?
16: Oczywiście, panie redaktorze, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Ja z wielką pokorą podchodzę do decyzji Polaków i będziemy przekonywali Polaków, żeby właśnie wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Ale gdyby doszło do takiej sytuacji, że to decydowałby rząd Prawa i Sprawiedliwości, to po blisko, czy ponad 4 latach tego pełnoskalowego konfliktu i tego niewątpliwie potrzebnego wsparcia, które trafiło na Ukrainę w pierwszych tygodniach, miesiącach.
0: Konfliktu, który cały czas jest bardzo ostry.
16: Zmieniła się ta sytuacja, bo oczywiście ma pan rację, ale proszę zwrócić uwagę, że i dobrze, Ukraińcy prowadzą również ofensywne działania, atakując rafinerie, porty, Moskwę, pokazując, że ten konflikt to nie tylko konflikt na terytorium Ukrainy, tylko prowadząc pewne działania budujące pewne dylematy strategiczne dla Federacji Rosyjskiej. Uważam, że rolą wtedy polskiego ministra obrony narodowej jest wytłumaczenie naszym partnerom ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie są impregnowani na argumenty, że w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, także mając tę świadomość, o której mówił pan generał Grynkiewicz, ale także premier, pan Donald Tusk, niezbędne jest budowanie pełnego systemu odporności i odstraszania w Rzeczpospolitej i mając na względzie ryzyko napadu powietrznego ze strony Federacji Rosyjskiej, o czym mówił pan premier Donald Tusk, niezbędne jest to, ażeby takie rakiety jak PAK-3 MSE, w której w kolejce czeka się kilka lat, a po konflikcie w Zatoce Perskiej kilkanaście lat, były w Polsce.
0: Czyli odmówiłby pan Amerykanom wtedy takiej prośby?
16: To, panie redaktorze, po pierwsze pan redaktor mówi, że odmówiłby pan. Ja uważam, żebym z naszymi partnerami rozmawiał i przekonywał ich, a pozwoli mi pan, że skończę. Tutaj większym problemem było zachowanie pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który po pierwsze okłamał opinię publiczną, bo w marcu mówił o tym, że żadne patrioty czy pociski do nich nie będą przekazywane stronie ukraińskiej.
0: Ale ta decyzja prawdopodobnie wprost, w kwietniu
16: wprost
0: zapadła.
16: Dobrze, ale w marcu 31 o tym mówił, a uwaga, w kwietniu w Radiu Z, czyli pewnie piętro niżej, przy ulicy Żurawiej, pozwoli mi pan redaktor, że skończy, przy ulicy Żurawiej, mówił o tym, że nie doszło do takiej sytuacji. Czyli kłamał. Po drugie, co istotniejsze, osłabił bezpieczeństwo Polski w tym zakresie, podejmując decyzję o wyzbyciu się strategicznej broni. Pozwoli mi pan, panie redaktorze, bo to jest jakby bardzo istotne. Powiedział wczoraj na konferencji prasowej, że zrobił to za wdzięczność Ukrainy. I to jest frajerstwo.
0: Nie tylko, ta wypowiedź faktycznie jest trochę nieszczęśliwa, moim zdaniem skromnym, ale wie pan co? To było w koordynacji w NATO. Generał Grynkiewicz powiedział, że ewentualne zwiększenie zagrożenia sprawi, że baterie Patriot z krajów sojuszniczych przyjadą do Polski w ciągu doby. Zresztą samymi naszymi bateriami Patriot
16: nie chodzi o baterie.
0: A o pociski jesteśmy traktowani priorytetowo, jeśli chodzi o dostarczenie z produkcji amerykańskiej, a jeszcze w dodatku w ramach tego szczytu NATO, to po trzecie, proszę pan, niech mi pan pozwoli dokończyć, w ramach szczytu NATO chcemy przenieść produkcję tych PAK-3 do Polski zza oceanu i właśnie takie decyzje, taka pomoc skoordynowana ma nam w tym pomóc. Więc nasze bezpieczeństwo nie jest osłabione.
16: Panie redaktorze, to jest narracja rządu i moim zdaniem to, co pan przedstawił, jest narracją, odpowiedzią rządu i w wielu płaszczyznach ma to pewne braki, jeżeli chodzi o logikę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkcję w Polsce pocisków PAK-3. Warto dodać, że mówimy o specjalistycznych pociskach, tych bardziej zaawansowanych MSE. Okay. W związku z powyższym
0: ale
16: ich produkcja... Pozwoli mi pan, panie redaktor, mówił o produkcji. Więc ja bym bardzo chciał, jeżeli pan redaktor mówi, że będziemy produkowali PAK-3 MSE, to jest to nowa informacja. Mam takie wrażenie, że jest to troszeczkę przekłamanie. Chyba, że coś się zmienia. Pan redaktor teraz patrzy na DGP i szuka, czy to będzie wersji MSE. Moim zdaniem nie. Ale pozwoli mi pan. Panie redaktorze, mówi o, będziecie państwo produkowali samochody. To Trabanty czy Porsche? No to jest ta zasadnicza różnica. I druga kwestia. Polski rząd, i to jest mój zarzut do pana premiera Kosiniaka-Kamysza, przez swoją nieudolną, antyamerykańską politykę w takich dokładnie sytuacjach, nie jest w stanie wytłumaczyć pewnych rzeczy naszym amerykańskim partnerom, tylko w ramach pewnej uległości zgadza się na wszystko.
0: Wie pan, jaki jest problem?
16: Bardzo żałuję, że pan...
0: antyamerykańska polityka, jeśli my z generałem Grinkiewiczem, Amerykaninem, głównodowodzącym sił NATO w Europie, rozmawiamy o tym, dochodzimy do konsensusu i dostajemy za
16: konsensus jest wtedy, panie
0: redaktorze. Jeszcze wojsko polskie.
16: Nie, panie redaktorze, konsensus jest wtedy, panie redaktorze, kiedy dochodzi do sytuacji win-win.
0: Okay. To jest może konsensus. Jest trochę tak, panie redaktorze, ja że żałuję, rozpętaliście żeby... afery, nie, teraz trudno panie, się z niej wycofać.
16: Ale w żaden sposób, panie redaktorze, decyzja, która została podjęta przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jest decyzją szkodliwą. Powiem panu więcej. Eksperci, którzy są dalece
0: Polska
16: od prawej
0: rządzona
16: strony.
0: Przez PiS nie wysłałaby nawet kilku rakiet do patriotów Ukrainie, mimo że generał Siewiera, który był szefem BBN-u za waszych rządów, mówi, że to było kilka rakiet z kilkuset, które mamy w zasobie. To jest jakieś 5%.
16: Ja mam, mając na względzie ostatnie wypowiedzi pana ministra Siewiery i także jego późniejsze zaangażowanie polityczne, duży dystans do jego trzeźwego spojrzenia na otaczającą
0: rzeczywistość. To ostatnie pytanie do pana. Który Mariusz Błaszczak jest prawdziwy? W grudniu 2022 roku mówił, będąc jeszcze ministrem obrony w rządzie PiS, rozmieszczenie amerykańskiego systemu Patriot na Ukrainie wzmocni bezpieczeństwo nie tylko Ukraińców, ale także Polaków. To świetna decyzja Amerykanów.
16: Panie redaktorze, i bardzo dziękuję, że pan redaktor...
0: Ale
16: już odpowiadam. Cieszę się, bo pan redaktor nakreślił pewien kontekst przy poprzedniej sytuacji, co mam nadzieję, że skutecznie jakby obdarzyłem, że nie do końca tak jest. To teraz pozwoli mi pan, panie redaktorze... Okay. Tak, oczywiście. Okay. Pozwoli, że pan redaktor mi pozwoli nakreślić ten kontekst. To jest...
0: czasy, tak?
16: Nie, w żaden sposób.
0: Czasy są te same, wojenne. Jezu,
16: panie redaktorze, pozwoli mi pan powiedzieć choć zdanie.
0: Proszę.
16: Bo pan redaktor mówi, ma pan jedno zdanie, dwa zdanie i przerywa mi w trakcie. No, nasi słuchacze pewnie...
0: Zamieniam się w słuch na pół minuty, bo kończymy.
16: O właśnie, bardzo dziękuję. Nikt nie kwestionuje, że pomoc amerykańska stronie ukraińskiej, czy niemiecka,
0: czy sojusznicza,
16: w postaci przekazania amerykańskich, czy niemieckich patriotów, nie była złą decyzją. Nikt tego nie kwestionuje, panie redaktorze. Tylko my mówimy o czymś innym, bo państwo i pan minister Tomczyk i inni sugerują, premier Błaszczak przekazywał polskie patrioty Ukrainie. A to jest kłamstwo.
0: A wszystkie są sojusznicze tak naprawdę, bo bez Amerykanów nie mielibyśmy patriotów. Wybiera się pana Grilla Morawieckiego na koniec lipca, czy nie?
16: Bez decyzji rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie pośle?
16: Nie wiem, kiedy jest ten grill.
0: Pod koniec lipca.
16: Pod koniec lipca są urodziny mojego syna.
0: Okay. Andrzej Śliwka, którego
16: serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękuję za rozmowę. Za chwilę Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, liderka Polski 2050.
16: No to chyba myślę, że celowo pan powiedział, że nie minister Pełczyńska ma na Łęcz, bo
0: nadal.
16: W kuluarach sejmowych coraz więcej jest głosów mówiących o tym, że to już była minister.
0: Zapytamy za chwilę. Za chwilę też informacje.
2: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy.

0: Chciałbym, żeby ten szczyt był sukcesem, mówił w poranku TOK FM Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony, i podkreślał, że Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem, a to, jak mówił Śliwka, duża zasługa prezydenta Nawrockiego. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie propozycji zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Dziś ma zapaść wyrok w procesie liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen, który może zagrodzić jej drogę do prezydentury. Le Pen i jej partii od miesiąca przygotowują się na tę ewentualność i na wariant, że kandydatem w wyborach będzie jej współpracownik Jordan Bardella. Apelacja dotyczy sprawy zatrudniania asystentów w Parlamencie Europejskim, którzy zamiast pomagać w pracy w Europarlamencie, wykonywali zadania na rzecz partii, co jest zabronione. Le Pen również została w tej sprawie uznana za winną. Jeśli wyrok by się utrzymał przez 5 lat, nie mogłaby pełnić funkcji publicznych. Wtorek jest już pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju. Na południu można też spodziewać się burz, na północy mocno powieje. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 na południu.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Naszym gościem poranka TOK FM jest teraz ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Naszą rozmowę można też oglądać na transmisji na YouTubie i na Facebooku TOK FM. A też grupa Umiarkowani, czy nie? Powinienem przedstawić, że należy pani do grupy Umiarkowani, Szymona Hołowni, czy nie ma pani tam?
4: A czy to jest tak, że się przedstawia polityków przez przynależność do grup facebookowych?
2: No, w Polsce 2050 bywało tak, że tak było.
4: Mamy różne grupy facebookowe i tak samo różne grupy facebookowe mają inne partie. Inne partie mają nawet stowarzyszenia wewnątrz swoich partii. Tak. A my grupy facebookowe, co jest akurat okej.
2: Ale akurat w Umiarkowanych pani nie ma, rozumiem.
4: Ja nawet nie wiem, powiem szczerze, bo akurat nie wchodziłam na tą grupę, ale jestem w wielu innych grupach.
2: Okay. O sytuacji w partii jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale najpierw zapytam o innego polityka, o Andrzeja Domańskiego, ministra finansów. W tym tygodniu ma być pani z ministrem spotkanie, między innymi w sprawie ewentualnego podniesienia drugiego progu podatkowego. Czy spotkanie jest już umówione?
4: Wymieniliśmy się informacjami, takimi WhatsAppami wczoraj z ministrem. Ja jestem gotowa na to spotkanie. Minister zresztą też ustala mi termin, spotkamy się.
2: W tym tygodniu?
4: W tym tygodniu. No mi zależy, żeby w tym tygodniu. Wydaje mi się, że już nie ma co zwlekać. Zresztą sam pan minister wyrażał taką chęć i gotowość do spotkania. Ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, myśmy wjechali w ścianę jako Polska, ponieważ przez dekady bardzo wiele rządów, w tym rząd PiS, nie zrobiło nic, tylko wszyscy głowa w piasek i jakoś to będzie, rolujemy do przodu i jest wjazd w ścianę, gigantyczna frustracja. Podobnie jest z podatkami. Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą, że jest rozjazd pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że jest, są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach. 14% za ten 1 600 000.
2: I coraz więcej podatników średnio zarabiających wpada w ten
4: drugi
2: próg.
4: Ale oni nawet nie wpadają w drugi próg. To ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki ilościowo, a próg stoi. I ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
2: I do tej pory ze
4: milioner
2: rządu
4: od 14% płaci sobie 14% i to jest strasznie niesprawiedliwe.
2: Ze strony ministra, czy finansów, czy rzecznika rządu słyszeliśmy do tej pory, że raczej nie ma na to przestrzeni budżetowej. Teraz chyba ta narracja się zmienia. Chociażby właśnie wspomniany przeze mnie rzecznik rządu już mówił, że ten pomysł chodzi po głowie ministrów i premiera. Czy widzi pani prognozę taką, że rząd skorzysta z pomysłu Polski 2050, o którym pani mówiła od wielu tygodni?
4: Ja gorąco namawiam i rekomenduję. Też argumentujemy, skąd wziąć na to pieniądze i dlaczego to jest kluczowe. My nie możemy ludzi ciężko pracujących, nauczycieli biorących nadgodziny karać za pracę w momencie, kiedy ci sami ludzie widzą, że inni, i tak jak mówię, no przy lekarzach, tych bogatych bardzo lekarzach, bo to daleko nie są wszyscy lekarze i to też trzeba bardzo
2: uczyć. Mała część,
4: to jest mała część widoczna, żeby nie ścigać wszystkich lekarzy. Niemniej
2: podniesienie
4: zarabiają miliony, płacą 14%. Mamy tutaj big techy amerykańskie, bo problem jest szerszy, które nie płacą prawie nic.

0: kiedy w wielu krajach europejskich płacą. CIT realny w Polsce to jest 12% przy średniej europejskiej 20%.
1: Ale jeśli podniesienie tego progu, to do 140 tysięcy, ze 120,
0: pierwszy,
1: bo były pomysły na więcej. Pierwszy krok.
0: Pierwszy krok to jest 140 tysięcy, dlatego że to jest ulżenie tym, którzy naprawdę zarabiają średnio i w których ten próg podatkowy wjechał. Więc to jest takie minimum konieczne.
1: I
0: to
1: od
0: jest,
1: 27 roku, roku
0: to jest,
1: wyborczego?
0: Tak, od 27 roku. Kto uwierzy w takie opowieści? Całe 4 lata jesteśmy u władzy, ale obiecujemy wam sprawiedliwe podatki dopiero jak kolejny raz
1: czyli
0: nas wybierzemy.
1: No
0: to jest tak mega niewiarygodne.
1: Bez tego nie myślmy o przedłużeniu kadencji rządowej.
0: Ja mówię, że to będzie jak nic się z tym drugim progiem, właśnie z tym drugim progiem, bo to jest taka esencja niesprawiedliwości podatkowej, nie zrobi, to będzie takie 500 plus koalicji, w której można było zrobić, ludzie zasadnie oczekują i powiedziano nie da się. Akurat to się naprawdę da.
1: I dało się, przechodzę już do następnego tematu, bo tematów
0: multum.
1: Dało się wykorzystać 100%, da się wykorzystać 100% Krajowego Planu Odbudowy. Pani ogłosiła ten sukces kilka dni temu, mimo że oczywiście mieliśmy opóźnienia Polski we wdrażaniu KPO, uda się. I w ramach tego reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która jutro wchodzi w życie, cieszy się pani z tej reformy, bo ona może dotknąć niektórych przedsiębiorców. Ministra Dziemianowicz-Bąk mówi, że tych kontroli może być sporo. Czy są fikcyjne umowy, tak zwane śmieciowe, czy nie?
0: Ja się cieszę, że niemożliwe stało się możliwe. Kiedy brałam KPO te 2,5 roku temu, to w komisji uważano, nawet w Polsce uważano, zrobicie 60-70%, to będzie cud wobec dwuletniego opóźnienia. Dzisiaj mogę powiedzieć, że do 100% cały ten program zostanie zrobiony. 54 reformy, wszystkie podpisane przez prezydenta. 16 ministerstw skoordynowanych w pracy bez żadnych konfliktów. Ja to mówię, bo mi się czasem zarzuca, że ponieważ mam własne zdanie na przykład w kwestii drugiego progu, to jestem kłótliwa. Tam, gdzie trzeba mieć własne zdanie, to trzeba mieć własne zdanie. A tam, gdzie się koordynuje, nie ma większego projektu rządowego skoordynowanego gładko i skutecznie. I to jest właśnie KPO. Dzięki temu są miliony, dosłownie miliony inwestycji w całej Polsce, bo my mamy podpisanych ponad 1 100 000 umów. I to wszystko zostało złożone w dwukrotnie krótszym czasie. Naprawdę jest efekt i bardzo bym sobie życzyła, żeby wszyscy koalicjanci o tym mówili, a nie z jakichś kompletnie niepojętych powodów. Puszczane były ploty o dymisji tej ministry, która właśnie skoordynowała ten projekt.
1: Ploty, tak? Według pani? Totalne?
0: No ploty. A coś się dzieje? A poza tym, jak ktoś zamierza tłumaczyć w ogóle decyzję o dymisji szefowej jednej z partii koalicyjnej, a równocześnie ministry, która skoordynowała i doprowadziła do skutecznego zakończenia
1: to dokończmy tylko ten temat.
0: Jednego z najlepszych rzeczy, jakie ta koalicja zrobiła. Zrobiła wspólnie.
1: Reformy Inspekcji Pracy, kamienia milowego KPO. Pani jest w 100% zadowolona z tej reformy, czy obawia się pani niektórych jej ewentualnych skutków?
0: Ta reforma wymagała ogromnej ilości negocjacji na zapleczu i dogadywania różnych wrażliwości koalicyjnych i dużo tych rozmów, powiedziałabym, zostało przeprowadzonych, ale jak widać skutecznie. I teraz ta reforma w większym stopniu chroni pracowników na pewno, czyli powoduje, że PIP już nie jest taki bezzębny, tylko może chronić pracowników, ale równocześnie zachowuje prawa przedsiębiorców do tego, że jak jest decyzja administracyjna i przedsiębiorca czuje, że ona jest niedobra, to może skutecznie iść do sądu i tę decyzję powstrzymać.
1: I ona wtedy nie wchodzi w życie.
0: I ona wtedy nie wchodzi w życie, więc jest zabezpieczenie przedsiębiorcy i pracownika, bardzo trudny i dobry kompromis.
1: Do układanek w rządzie. Ja opowiem pani króciutko, jak to wygląda. To można przeczytać w prasie, ale też usłyszeć w kuluarach sejmowych. To słychać i widać po ruchach i wypowiedziach tych Szymona Hołowni, że pękła nić porozumienia między nim a panią. Pani to potwierdza, że nie jest już tak jak kiedyś między wami?
0: Ja w ogóle nie mam w zwyczaju opowiadania o własnej partii. Uważam, że partia się powinna zajmować ludźmi, a nie samą sobą. Rozmawiamy rozmowami. Ja z Szymonem Hołownią oczywiście rozmawiam, ale to są nasze sprawy, a ludzi interesuje. Dowiezione KPO, sprawiedliwe podatki.
1: Ale...
0: Na
1: pani minister, jednak
0: o tym
1: Szymon
0: bym
1: Hołownia
0: chciała
1: zrezygnował
0: rozmawiać.
1: Z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Miał też chrapkę na przejęcie funkcji szefa klubu. Miałby przestać nim Paweł Ślic. Pani by zgodziła się na taki ruch, żeby Szymon Hołownia został szefem klubu parlamentarnego?
0: Panie redaktorze, naprawdę, ja uważam, że ludzie mają po kokardę dosyć opowiadania polityków o samych
1: sobie. No ale Szymon Hołownia wypuszcza te informacje tu i tam.
0: A ja jestem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i zajmuję się drugim progiem podatkowym.
1: Ale ma pani Hołownię w partii.
0: Dowiezieniem dla ludzi inwestycji w ich okolicy, żeby naprawdę mieli od tego lepsze życie. Ja po to jestem w polityce. Powiem tak, to mnie kręci, tym się zajmuję. Jak nie byłam
1: ale
0: w polityce, to mnie
1: rozwali partia ewentualnie, przepraszam za ten kolokwializm, to nie będzie mogła pani dowozić
0: nic
1: rzeczy, bo nie będzie miała
0: nie
1: pani
0: rozwali za moją sprawą na pewno. Mhm. Ja jestem za rozmową, porozumieniem, współpracą w partii i przede wszystkim pracą na rzecz konkretnych spraw dla ludzi.
1: Ale
0: tym się zajmuję.
1: Polityk musi też przewidywać przyszłość. Jeśli byśmy spotkali się w lipcu za rok i Polska 2050 będzie miała podobne notowania, chciałaby pani jakiejś wspólnej koalicji wyborczej, bo Władysław Kosiniak-Kamysz puszcza oko do Szymona Hołowni i mówi: reaktywacja trzeciej drogi, czemu nie?
0: Jak przyjdzie moment przedwyborczy, raz weszliśmy w koalicję i ja wtedy byłam zwolenniczką tej koalicji i byłam też szefową tej kampanii wyborczej zwycięskiej. Jak przyjdzie moment koalicyjny, to będziemy rozmawiać
1: nie
0: o koalicji.
1: Pani tego.
0: Oczywiście. Przed wyborami, ja nie mówię tej koalicji czy tamtej koalicji. Są różne możliwości koalicyjne. Akurat Polska 2050 ma różne możliwości koalicyjne, co jest zasobem i to jest dostrzegane zresztą w debacie publicznej. Ale to naprawdę nie jest teraz moment i ludzie to widać. Przy całej kryzysie wokół ochrony zdrowia ludzi nie obchodzi, co ten czy inny polityk w koalicji rządzącej i obywatelskiej między sobą będzie przeciągał linę. Ludzi obchodzi dowiezienie, zrobienie konkretnych rzeczy. Ja o tych rzeczach mówię.
1: Tak, i od tego też zaczęliśmy
0: taką rzeczą
1: naszą
0: jest
1: rozmowę.
0: Naprawdę, jest też ciąg dalszy mieszkaniówki.
1: Tak.
0: Jest lato i proszę zobaczyć, co się wyprawia już w Krakowie czy w Warszawie, jeśli chodzi o ciągle nieucywilizowane Airbnb.
1: Tak.
0: Ludzie cierpią, nie jest problem rozwiązany. Rozwiążmy
1: powoli,
0: to.
1: Powoli tę sprawę. Kończąc sprawy partyjne, według pani Szymon Hołownia zostanie w partii, nie przeniesie się do chociażby PSL-u, albo nie stworzy jakiejś koalicji z PSL-em, ale już poza Polską 2050, bo takie scenariusze krążą.
0: Ja chcę, współpracuję i bardzo sobie cenię Szymona Hołownię. Natomiast ja nie jestem w stanie odpowiadać za każdą osobę w partii. Partia musi się zajmować ludźmi i sprawami, a nie samą sobą. Bo ludzie tego oczekują i zresztą sam Szymon, ja bardzo, bardzo podzielam ten pogląd, mówił, do polityki się nie idzie po stołki, polityka to nie IKEA, polityka to załatwianie spraw dla ludzi. Załatwiajmy sprawy dla ludzi i naprawdę, jeżeli coś mnie rano podnosi, żeby w tej trudnej pracy wstać i iść dalej, to myślę o tym, że udało się z KPO, chociaż jeszcze bardzo dużo przed nami, bo ta KPO to jest na najbliższe 10 lat. Mhm. Codziennie będzie prawie dowożona jakaś kolejna inwestycja, więc tu jest ciągle masę
1: sporo
0: pracy.
1: Roboty.
0: To jest to, co jest naprawdę ciekawe i ważne.
1: Dzisiaj ministra zdrowia ma przedstawić premierowi plan na poprawę, przynajmniej w pierwszej kolejności, jakichś najważniejszych rzeczy w ochronie zdrowia. Według pani ma ten plan? Obroni się? Zostanie w rządzie?
0: Ja cały czas podkreślam, że nie wolno mówić, że za brak reformy w ochronie zdrowia jest winna ta czy inna jedna ministra zdrowia.
1: To nie, ale już pełni swoją funkcję.
0: Brak reform to jest wina wielu rządów trzeciej RP, które rolowały ten problem do przodu na zasadzie jakoś to będzie.
1: To jak to odrolować?
0: I teraz trzeba to odrolować, pokazując całościowy program zmian. My jako Polska 2050 pokazaliśmy, w którym kierunku uważamy, że to powinno iść. Na przykład nie oddzielenie prywatnej od publicznej.
1: Czyli zły pomysł lewicy.
0: Dlatego, że to by spowodowało pogorszenie publicznej służby zdrowia.
1: A co w zamian?
0: I osoby, których nie stać na prywatną, miałyby jeszcze gorzej. Może warto wprowadzić zasadę, że ordynatorzy nie mogą prowadzić prywatnej praktyki, bo tu już jest ewidentny konflikt interesów. Więc punktowo musi
1: limity
0: być...
1: Limity godzinowe stawki?
0: Limity godzinowe. Większa ilość lekarzy na specjalizacjach, być może mniej tych specjalizacji. specjalizacji. Jawne umowy. My dzisiaj, i to też jest za sprawą Polski 2050, mamy jawne umowy z podmiotami budżetowymi, jednostkami budżetowymi. Trzeba wprowadzić jawne umowy z wszystkimi spółkami, które są założone także przez samorządy. Musi być, i to musi wyjść dużo szerzej niż ochrona zdrowia. Likwidacja ryczałtów, czyli tych rajów podatkowych, którzy także siedzą lekarze.
1: Taki plan był
0: profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa, zarządzania nimi. To jest też 13 punkt umowy koalicyjnej.
1: Czyli
0: to jest to, do czego się...
1: Z takim ministra powinna zostać w rządzie, według pani?
0: Według mnie akurat minister zdrowia powinna przedstawić reformy dotyczące systemu ochrony zdrowia. Natomiast cała koalicja powinna siąść i uzgodnić reformy ochrony zdrowia i więcej. Dlatego widać, że niezałatwione inne sprawy rzutują na zdrowie. Jeśli nie mamy jawnych umów z podmiotami publicznymi, to rzutuje na zdrowie. Jeśli mamy raj podatkowy w ryczałcie, to rzutuje na
1: Według
0: zdrowie.
1: Według Onetu premier chciał się spotkać z liderami koalicji, by porozmawiać właśnie o planie ministry zdrowia. Czy do tego spotkania już doszło? Czy dojdzie dzisiaj, w najbliższych godzinach?
0: Jeszcze nie doszło. Uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek.
1: Ale dostała pani już zaproszenie?
0: Nie dostałam jeszcze zaproszenia, ale uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek, żeby
1: A to będzie spotkanie w gronie wszystkich liderów partii, czy jeden na jeden z premierem? Czy na razie nie wiadomo?
0: Ja nie mam takiej wiedzy, nie wiadomo, więc po prostu nie wiadomo.
1: Oczywiście
0: pan premier decyduje, w jaki sposób organizuje wokół tego pracę, zwłaszcza, że akurat Ministerstwo Zdrowia zostało ustalone w ten sposób, że całość bierze Koalicja Obywatelska, wszyscy wiceministrowie, którzy byli z innych partii, odeszli i Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska powiedziała, to jest nasze ministerstwo. I inni koalicjanci zgodzili się na tą sytuację, więc dzisiaj...
1: A to powinno się zmienić? Mała rekonstrukcja rządu?
0: Ja myślę, że dzisiaj naprawdę te wszystkie rekonstrukcje, te ploty, one mają przykryć real. To znaczy zamiast rozmawiać o zmianie ochrony zdrowia,
1: dużo
0: znowu...
1: rozmawiamy o tej, merytoryce.
0: I bardzo dobrze.
1: Skorzystając z pani dyplomatycznego doświadczenia, była pani ambasadorką Polski w Rosji, w Moskwie. Czego pani oczekuje od szczytu NATO w Ankarze?
0: Pokazania jak najwięcej jedności, potwierdzenia oczywiście artykułu 5 i przede wszystkim, i to także Polska, my potrzebujemy poczucia solidarności całego sojuszu, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem. Żeby to robić, musimy pokazywać naszą gotowość do działania w tej sprawie. I takie burdy, przepraszam, medialne wokół prowadzonej przez poprzedni i obecny rząd Polski pomocy dla Ukrainy, ale przecież to nie jest pomoc dla Ukrainy. To jest działanie przeciwko Rosji. To jest działanie powstrzymujące Rosję.
1: Czyli działanie propolskie.
0: To jest działanie propolskie. Czyli burda wokół propolskiego działania w przeddzień szczytu natowskiego. No niech ktoś się zastanowi, komu to służy.
1: Pytała na koniec naszej rozmowy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej i przewodnicząca Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, po nich komentatorzy.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo w świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od ewakuacji we Wrocławiu. Około 3000 osób musi opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, które znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Ewakuacja dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Mieszkańcy mogą przeczekać akcję w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej. Dla osób potrzebujących zapewniono transport autobusami MPK. Są ostrzeżenia przed gwałtowną pogodą. Na północy kraju będzie dziś silnie wiało. W województwie pomorskim do późnego popołudnia porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 120 km na godzinę. Tu będzie obowiązywał trzeci, najwyższy alert. Z kolei w 7 województwach na południu Polski są ostrzeżenia przed burzami. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami, bo są bardzo niesprawiedliwe, mówiła w poranku TOK FM ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu chce się spotkać w tej sprawie z ministrem finansów. Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt ustawy mający na celu podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy złotych rocznie. Za chwilę ciąg dalszy rozmów w poranku TOK FM, a teraz sport.
12: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Wysław Pozowski, zapraszam. Amerykanie odpadli z piłkarskiego mundialu w 1/8 finału. Współgospodarzy pewnie, bo 4-1 pokonała Belgia. Stanom Zjednoczonym nie pomogło to, że FIFA na prośbę Donalda Trumpa pozwoliła, by w meczu zagrał Folarin Balogun, który w 1/16 finału otrzymał czerwoną kartkę. Kapitan USA Tim Ream zarzekał się jednak po meczu, że całe zamieszanie nie miało wpływu na grę jego i kolegów. Nie, to nie miało na nas żadnego wpływu, jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradziliśmy, to potraktowaliśmy to po prostu jako taki hałas z zewnątrz. Nie miało to nic wspólnego z naszym przygotowaniem do meczu. Taki jest świat, w którym żyjemy. My byliśmy skoncentrowani na sobie, na drużynie, no i nie za bardzo przejmowaliśmy się tym, co mówiono na zewnątrz. A Belgowie o półfinał zagrają z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. Dziś na mundialu kolejne dwa mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria podejmie w Vancouver Kolumbię. Znamy już 7 z 8 ćwierćfinalistów Wimbledonu. No najlepszej 8 londyńskiego turnieju awansowali wczoraj Flavio Cobolli, Taylor Fritz i Arthur Ferry. Największą niespodziankę sprawił Brytyjczyk, który pokonał w 5 setach Grigora Dimitrowa. Cobolli wygrał z kolei z Alexem de Minorem, a Fritz z Aleksandrem Bublikiem. Dziś dokończenie ostatniego meczu 1/8 finału zwycięzca Roland Garros Aleksander Zwierje wprowadzi 2-0 w setach z Jiřím Lehečką. Z kolei w ćwierćfinałach singla kobiet zagrają Jasmine Paolini z Martą Kostiuk, Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco Gauff i Linda Noskowa z Elise Mertens. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów, 18, zdobył Kamil Łączyński, ale swoje dołożył też kapitan Mateusz Ponitka.
14: Dowodzimy te wyniki, dlatego myślę, że na koniec dnia no to jest najważniejsze, dowodzić wyniki i sprawiać radość kibicom.
13: Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
12: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Wtorek szykuje się pochmurny i deszczowy w niemal całym kraju. Na południu są ostrzeżenia przed burzami. Na północy mocno powieje, na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 na południu.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8.25, poranek TOK FM we wtorek trwa. Teraz czas na komentarze, analizy. Z nami jest Renata Kim, Newsweek. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: I Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze, ale najpierw o typowo polskim wątku, polsko-ukraińskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że o spotkanie z Karolem Nawrockim zabiega Wołodymyr Zełenski. Po prostu przy okazji szczytu, przed czy po dzisiejszej kolacji, która rozpocznie szczyt, chciałby pewnie w cztery oczy porozmawiać. Ale na razie nie ma informacji z kancelarii prezydenta, czy w ogóle takie zaproszenie dotarło i czy prezydent Nawrocki je przyjmie. Przyjmie ewentualnie, Renato?
15: Jestem pełna wątpliwości, bo to by zaprzeczało jego dotychczasowej, bardzo takiej buńczucznej i wojowniczej retoryce wobec Wołodymyra Zełenskiego w kontekście orderu Orła Białego. I ja bym sobie oczywiście bardzo życzyła, żeby panowie usiedli, zwłaszcza jeśli to strona ukraińska nalega na takie spotkanie i wyjaśnili pewne kwestie i ustalili, dlaczego każdy z nich zrobił to, co zrobił na użytek wewnętrzny. I żeby zaczęli myśleć o wspólnym froncie wobec frontu rosyjskiego. Bo to wszystko, co się dzieje u nas w ostatnich tygodniach właśnie w związku z oddawaniem orderów, z odbieraniem orderów, jest absolutnie wstrząsające w kontekście tego, że my tylko w zeszłym tygodniu dwa razy słyszeliśmy o zmasowanych atakach Rosjan na Kijów. Atakach, w których ginęli ludzie. I jak my jesteśmy wychowani w kulcie historii niemieckich nalotów, Powstania Warszawskiego. W młodości i nie tylko oglądaliśmy filmy, na których ruiny miasta jednego, drugiego, trzeciego zmarli, ofiary. Myśmy się uczyli, że to jest zło. I teraz nagle kilkaset kilometrów. Kijów jest jakieś 700 kilometrów od Warszawy. Nie przekładamy tego, co się tam dzieje, na to, co się działo u nas. Nie pamiętamy, że to jest realny konflikt, realne ofiary, że giną ludzie, giną dzieci, zostają bez domów i rozmawiamy o symbolach. I oczywiście symbole są bardzo ważne, natomiast w tym momencie nie są najważniejsze. W tym momencie najważniejsze jest to, że tam giną ludzie. I o tym trzeba rozmawiać. O tym, jak odeprzeć rosyjską agresję. I tak, ja bym bardzo...
1: Która też przez Ukraińców jest odpierana.
15: Tak,
1: ostatnio.
15: Natomiast wracając do początku pytania, nie mam wielu złudzeń, bo to by wymagało porzucenia polityki uprawianej na rzecz wyznawców, którzy w tej chwili mają bardzo antyukraińskie nastroje i to im się podlizuje cała prawica i niestety prezydent Karol Nawrocki też.
1: Małą nadzieję na to spotkanie widzę, bo pewnie doszłoby do niego w kuluarach szczytu, gdzieś w jakimś gabinecie, może nawet bez kamer, może tylko byłyby zdjęcia, więc wtedy można po prostu szczerze porozmawiać, a po nawet powiedzieć, że stanowiska były twarde, rozeszliśmy się, no bo też dyplomaci mówią pewnie prędko do spotkania Zełenskiego w Warszawie z Nawrockim nie dojdzie. W ogóle pewnie nie dojdzie do wizyty prezydenta Polski w Kijowie, więc może to byłaby jedyna okazja, więc może warto, żeby panowie skorzystali z niej.
16: Jeśli znaczenie ma mieć kolacja, to ja sugeruję, żeby to było po kolacji, bo zapewne Karol Nawrocki po kolacji będzie w lepszym humorze. Mhm. Tacy poważni, solidni mężczyźni, jak zjedzą, to się po prostu lepiej czują i mam
1: czyli
16: nadzieję,
1: na
16: że będzie... Tak, nie na głodnego. Czy powinien się spotkać? Tak, oczywiście. To nie jest żaden dyshonor dla prezydenta Polski spotykać się z innymi prezydentami, zwłaszcza jeżeli to jest propozycja ze strony ukraińskiej, czyli zaprasza prezydent Ukrainy, nie byle kto, bo jednak człowiek, który funkcjonuje w kulturze współczesnej i politycznej, i medialnej jako bohater, bohater narodowy, człowiek, który broni nie tylko swojego narodu, ale również Europy przed zagrożeniem ze wschodu. Myślę, że Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski będą jeszcze nie raz mieli szansę się spotkać. Niekoniecznie w wizytach oficjalnych dwustronnych w Warszawie czy w Kijowie, ale na forum ONZ-u, na forum różnego typu wspólnot czy szczytów, w których będą brali udział. I dzisiaj, jeżeli czegokolwiek oczekuję od tego spotkania, to jednego. Tego, żeby prezydent Nawrocki przestał uczestniczyć w eskalacji nastrojów antyukraińskich. To, o czym wszyscy mówimy, poza ostrymi graczami wyborczymi, tak, bo to jest wszystko kampania wyborcza, pamiętajmy, to potrzeba deeskalacji napięć w relacjach między Polską a Ukrainą w interesie wszystkich, w interesie polskich inwestorów w Ukrainie, w interesie ukraińskiej mniejszości w Polsce, która ma coraz gorszą sytuację, w interesie polskich przedsiębiorców i firm, które korzystają z pracy Ukraińców.
1: Ale też polskiej władzy.
16: Z pobudek
1: nawet
16: czysto humanitarnych, racjonalnych. Tutaj aksjologia jest bezwzględna. Oczywiście miarą współczesnych poziomów cywilizacji także w tym kraju jest stosunek do drugiego człowieka, do ludzi obcych, do migrantów też. W związku z tym, panie prezydencie Nawrocki, ja wiem, że pan tego programu pewnie nie słucha, ale może ktoś panu powtórzy, apeluje do pana jako Polak, zwykły obywatel, wyborca, żeby jednak w sytuacji, kiedy taka szansa się pojawi, niech pan się spotka i porozmawia i przedstawi spokojnie swój punkt widzenia prezydentowi Zełenskiemu.
1: A ta deeskalacja też by była w interesie nawet prezydenta Nawrockiego, czy szerzej patrząc polskich władz, bo już się mówi o tym, że istniejący i narastający konflikt Kijowa z Warszawą sprawia, że Warszawa jest niezapraszana na niektóre fora, które dyskutują o przyszłości Ukrainy. Na szczęście ostatnio się to trochę zmieniło. Zapytałbym was teraz o to, jak oceniacie
16: to? Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dodał, jedno zdanie. Dlatego, że to, co się dzieje w Ukrainie, to jest jeden z krytycznych momentów w polityce globalnej. To nie jest tylko relacja Polski z Ukrainą, Warszawy z Kijowem, czy relacji konfliktowej pomiędzy Rosją a Ukrainą. Mamy płyty tektoniczne polityki dzisiaj. I akurat to istotne pęknięcie przebiega dzisiaj po linii frontu wojny ukraińsko- czy rosyjsko-ukraińskiej. I świat doskonale wie, że to jest krytyczne miejsce i krytyczny czas i wszyscy odpowiedzialni ludzie na świecie powinni się zmobilizować, żeby ten kryzys zlikwidować. To jest kwestia globalna i Polska musi uczestniczyć, jeżeli chce być ambitnym graczem w tej części świata, musi uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów globalnych, a nie dystansować się do nich.
1: Czyli i na to
16: trzeba spojrzeć na to z perspektywy świata.
15: Na dodatek to nie jest taki globalny konflikt, bo on jest za naszą granicą.
16: Znaczy i lokalny, i globalny w tym sensie.
15: Ja po prostu bardzo bym chciała, żeby wszyscy pamiętali to, co mówił generał Polko, ale to, co powtarzamy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraińcy bronią nas także. I nie wolno o tym zapominać, dlatego że jeśli Rosjanie wygraliby na Ukrainie, my będziemy następni.
1: A jak oceniacie to, jak zachowują się sojusznicy, liderzy państw NATO wobec Donalda Trumpa? Jest próba takiego obłaskiwania prezydenta Stanów Zjednoczonych, minimalizowania ewentualnych szkód. Wszyscy się modlą, żeby szczyt był jak najkrótszy, bez dramatycznych zwrotów akcji, żeby była deklaracja podpisana i żeby wszyscy wyjechali. Nikt już nie liczy na jakieś mocne wsparcie od Donalda Trumpa. Ważne, żeby nie wychodził chociaż z tego sojuszu. Jak to może dalej
16: istnieć? Wszyscy znają instrukcje obsługi Donalda Trumpa, to nie jest aż tak skomplikowane.
1: Sekretarz generalny NATO zna.
16: Myślę, że nie. Myślę, że większość, nawet jak obserwowaliśmy spotkanie tej trójki europejskiej plus Ursula von der Leyen w Białym Domu, wszyscy widzieli już, jak wygląda obsługa pana prezydenta Donalda Trumpa. Trzeba być miłym, sympatycznym, trzeba się podlizać, trzeba mu kadzić, trzeba mu mówić, jakim to jest wielkim człowiekiem, jak zmieni świat, jak wprowadza Amerykę w złotą erę i dziękować mu za wszystko, co Amerykanie i Ameryka robi dla świata, podkreślając jego osobistą rolę. Jeżeli się tego typu retorykę zastosuje wobec tego człowieka, to wtedy można ugrać swój interes.
15: Strasznie mnie brzydzi ten rodzaj obłaskawiania Donalda Trumpa, bo on
16: prowadzi... Co nie zmienia faktu, że taka jest instrukcja obsługi.
15: Doskonale pamiętam, jak w Białym Domu upokorzył Zełenskiego na oczach całego świata w zasadzie. I wtedy bardzo podziwiałam to, że Zełenski wzniósł się na wyżynę dyplomacji i zamiast wkurzyć się i wyjść,
1: wytrzymał,
15: bo wiedział, że potrzebuje pomocy Amerykanów oraz NATO dla swojego narodu.
1: Ostatnio był atak Trumpa na premierkę Włoch też.
15: Natomiast wydaje mi się, że historia wielokrotnie pokazywała, że obłaskawianie niezrównoważonego szaleńca w końcu kończy się źle. I ta strategia działa, natomiast jeśli wszyscy wiemy doskonale i że rozmawiamy o człowieku, który jest nieprzewidywalny, który rano zakończył jeden konflikt, po południu wzniecił drugi, a wieczorem zakończył cztery kolejne, przynajmniej we własnej...
1: Jeszcze w międzyczasie tak zwanym zadzwonił do szefa FIFA.
15: Tak. I albo zaproponował, że jakoś wepchnie Włochów na mundial. To nie można przesadzać z obłaskawianiem, dlatego że on rośnie i nie ma żadnej tamy dla jego zachowania.
16: A czy ja myślę sobie, że politycy, którzy się z nim spotkają w Ankarze, świetnie wiedzą, jakie są proporcje. No, gdybyśmy się mieli spotkać z Donaldem teraz Trumpem, moglibyśmy taką taktykę zastosować no, dystansu do tego przywódcy, ale tak politycy nie mają tego komfortu. Kiedy się rozmawia o sprawach świata, kiedy się rozmawia o przyszłości zjawisk, które są groźne albo ryzykowne i tak dalej, trzeba grać skutecznie. Jeśli, myślę sobie, że Rutte, mimo że dostaje codziennie po gębie za... czytam to w prasie światowej, w prasie włoskiej, w prasie brytyjskiej. On codziennie jest policzkowany za swój stosunek do Donalda Trumpa, no ale na dłuższą metę będzie oceniany nie za to, jak się zachowuje, tylko jakie będą efekty. I jeśli rzeczywiście dojdzie na szczycie NATO do wprowadzenia tego zapisu o
1: stałym zagrożeniu
16: ze strony Rosji, to będzie sukces NATO, bo to... Zresztą może być tak i tak zwykle bywa, że inaczej postrzegają pewne zjawiska geopolityczne, inaczej się postrzega z perspektywy Waszyngtonu, inaczej z perspektywy Brukseli. No może być tak, że Ameryka tego nie odnotuje w swojej strategii, ale NATO tak.
1: Wrócimy do dyskusji po informacjach. Porozmawiamy też, jakie efekty przyniesie gorąca dyskusja, polityczna walka na temat pomocy Polski wobec Ukrainy. Czy informacja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza była potrzebna, czy przyniesie deeskalację akurat tego konfliktu, ale to po informacjach.
2: Reklama.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Jak wyprzedasz, to w euro!
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
21: Bo w Media
23: wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
25: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
26: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
25: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
27: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
28: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
27: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
28: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
27: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów.
28: Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej.
27: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
29: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
30: Znowu muszę się zająć windykacją.
31: To coś z indykiem?
30: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
31: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
0: Z bezpieczną fakturą BIK masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu Twojej firmy BIK będzie przypominać Twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIK.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Wśród najważniejszych tematów rozmów będą wojna w Ukrainie i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Liczę, że będzie to udane spotkanie dla całego sojuszu, mówił w poranku TOK FM poseł PiS-u Andrzej Śliwka z Sejmowej Komisji Obrony. Przekonywał, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
8: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze, czyli 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę.
1: Prezydenta Trumpa, Polska ma mocne karty.
8: Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem. I to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
7: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić w Ankarze zobowiązanie do wspólnej obrony. Prezydent Ukrainy apeluje tymczasem do Stanów Zjednoczonych o zgodę na produkcję pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełański przekonuje, że ukraiński przemysł ma odpowiednie możliwości, a problemem nie jest technologia, lecz brak licencji i zbyt mała liczba rakiet do odpierania coraz bardziej brutalnych rosyjskich ataków balistycznych.
9: Brakuje nam środków obrony, zwłaszcza pocisków do systemu Patriot. To po prostu absurd, że we współczesnym świecie ich produkcja wciąż nie została zwiększona do poziomu, który pozwala skutecznie chronić ludzi przed balistycznym terrorem.
7: Zełański liczy na przełom w tej sprawie podczas rozpoczynającego się szczytu NATO w Ankarze. Według wcześniejszych zapowiedzi prezydent spotka się tam z Donaldem Trumpem. A w Polsce trwa awantura o przekazanie rakiet Patriot Ukrainie. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. Ministerstwo Obrony podsumowało pomoc w sprzęcie dla Kijowa. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Karol Nawrocki. Klub PiSu złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jest śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd linii 186 staranował kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Był trzeźwy. Wtorek ze sporym zachmurzeniem i przelotnym deszczem, na południowym zachodzie i południu burze, na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Mocniej powieje na północy.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Renata Kim, Newsweek, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita nadal z nami są. Chciałbym teraz zapytać o tą dyskusję a propos pocisków PAK-3 do Patriotów, które zostały wysłane, jak podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz, w małej ilości i skoordynowanej z sojusznikami z NATO właśnie do Ukrainy. Rozpętała się wobec tego wielka burza. Ja zapytałem posła Śliwkę, który też tę burzę rozpętuje razem z Mariuszem Błaszczakiem, czy gdyby to teraz PiS rządził i była taka propozycja, prośba od Amerykanów, od NATO, żeby wysłać ich kilka rakiet do Patriotów do Ukrainy, no to tutaj wybrzmiała taka odpowiedź, że próbowalibyśmy przekonać asertywnie, że jednak nie. Pytanie, czy to jest tylko teraz tak się mówi, jak się jest w opozycji, jakby ten telefon przyszedł faktycznie
16: już, to byłoby inaczej.
15: Tak. Ja myślę, że problem polega na tym, że cała prawica polska, Konfederacja PiS, Konfederacja Korony Polskiej wykorzystuje i podsyca zarazem to, że mamy ukraińskie nastroje, że rzeczywiście ta sympatia Polaków wobec Ukraińców jest z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza. I to jest jedyny powód, dla którego PiS tak mocno krytykuje przekazanie Ukraińcom uzbrojenia. Jest to strasznie smutne, dlatego że ten czas, kiedy PiS był proukraiński, pomagał, wysyłał znacznie więcej uzbrojenia do Ukrainy, namawiał Polaków do tego, żeby pomagać, otwierał centra pomocy, organizował wszelkiego rodzaju pomoc dla uciekających z Ukrainy osób. był jednym z najpiękniejszych w historii współczesnej Polski. I szkoda, że teraz politycy PiS-u tak łatwo się wypierają tego, co wtedy zrobili dla narodu ukraińskiego i też dla naszego bezpieczeństwa. To jest bardzo smutne, że tak na fali antyukraińskich nastrojów zapomina się o pięknej karcie w polskiej historii.
1: Dochodzi do takiego paradoksu w ramach działalności Prawa i Sprawiedliwości, bo grupa Morawieckiego i sam były premier był zły na grupę Czarnka, że czasami potrafią teraz w tej prekampanii czarnkowskiej krytykować rządy Morawieckiego za politykę covidową i tak dalej, a teraz sam Morawiecki zaczyna krytykować samego siebie.
16: Więc... Składa tak. Ja myślę, że przeuroczy poseł Śliwka nie docenia siły sprawczej Donalda Trumpa. Skoro Donald Trump był w stanie wymusić na Gianni Infantino zmianę decyzji w sprawie czerwonej kartki dla napastnika Stanów Zjednoczonych, to już sobie wyobrażam ich opór przy Donaldzie Trumpie w sprawie wysłania rakiet na Ukrainę. Znaczy wystarczyłoby, żeby Donald Trump przez sekundę się zagotował w tej telekonferencji i myślę, że minister Błaszczak oraz wiceminister Śliwka, bo taką wizję roztoczyłeś, natychmiast by się wycofali i wysłali nie tylko rakiety, ale nawet stanowiska dowodzenia do
1: i specjalną konferencję
16: w związku z tym, tak, że jest to wola naszego wielkiego, jedynego i najważniejszego na świecie sojusznika i tyle. I oczywiście trochę ironizuję, ale tak naprawdę ta decyzja została podjęta nie dlatego, że pan premier Kosiniak przy goleniu, przepraszam, on się nie goli, bo on ma brodę, ale przy czesaniu porannym przed lustrem sobie to wymyślił, tylko dlatego, że został poproszony o to przez generała Grynkiewicza i Amerykanów i na tym polega kolektywna obrona i kolektywne wsparcie Ukrainy ze strony NATO, ze strony sojuszników europejskich i amerykańskich, bo przecież Amerykanie wciąż wysyłają broń. Co prawda Europa za to płaci, ale wciąż wysyłają. To nie ma przerwy w dostawach, że taka decyzja musiała zostać podjęta i jeśli ktoś dzisiaj takie opowiada rzeczy jak poseł Śliwka, to albo się nie nadaje do roli, którą pełni, albo nie rozumie rzeczywistości relacji międzynarodowych, a zwłaszcza w dziedzinie obronności. Panie pośle Śliwka, jak pan słucha, to niech pan to sobie raz jeszcze przemyśli. Naprawdę, jest pan wiceszefem ważnej komisji w Sejmie związanej z bezpieczeństwem państwa i obronnością i niech pan sobie to naprawdę w głowie poukłada. Jeżeli dostawca tej broni do Polski prosi o przekazanie części tej broni, pod warunkami oczywiście, dla Polski korzystnymi, bo tak. Rozpoczęcie produkcji tej broni w Polsce potencjalne to jest korzyść.
1: I też gwarancja
16: z wszystkich możliwych względów.
1: Ewentualnego
16: to nie można
1: w ciągu doby nawet
16: robić gombrowiczowskich. I understand you know what I mean, tak?
15: No tak, i znowu politycy PiS-u zapominają o tym najważniejszym aspekcie. Bezpieczeństwo Ukrainy i zdolności obronne Ukrainy oznaczają więcej bezpieczeństwa dla Polski. Ja naprawdę nie wiem, jak można to sprzed wzroku i sprzed myślenia sobie usuwać. My jesteśmy tak długo bezpieczni, jak długo broni się Ukraina. Zaraz potem my mamy gigantyczny problem.
16: I jeszcze jedna rzecz. W ogóle ta dyskusja o przekazywaniu sprzętu Ukrainie, to wyliczanie tego, to, też mi się to nie podoba ze strony MON-u i pana premiera Kosiniaka, że on ujawnia tą listę. To wszystko powinno być schowane głęboko za orderami. To są rzeczy poufne, to są sprawy strategicznie ważne dla bezpieczeństwa Polski, całego regionu. To nie powinno być przedmiotem debaty publicznej. Ja wiem, że w Niemczech ujawniono te informacje, no ale ani Brytyjczycy, ani Francuzi, ani nikt inny tego w ferworze walki politycznej nie ujawnił. To powinny być sprawy absolutnie pozostające w sferze poufności i dyskrecji. Hołk.
1: Renato, myślisz podobnie?
15: Myślę bardzo podobnie, także z tego względu, że wydaje mi się to bardzo takim infantylnym sposobem uprawiania polityki. To my wam tu teraz pokażemy, co wy robiliście. No naprawdę. Ja cały czas się zastanawiam, jak długo na potrzeby wewnętrznej polityki będziemy, nie będziemy, oni będą, politycy będą... narażać nasze bezpieczeństwo, bo to jest narażanie naszego bezpieczeństwa. Tutaj się toczy wojna na słowa, na liczby, na daty, na to kto, kiedy i dlaczego, a mamy kilkaset metrów, kilkaset kilometrów od Warszawy mamy wojnę.
1: Przejdźmy jeszcze do polityki typowo partyjnej, sejmowej i rządowej. Katarzyna Pełczyńska-Namysz, która była gościem poranka TOG FM, mówiła, że ewentualna jej dymisja, o tym i się mówi, i się pisze, to są totalne, jak tu ujęła, ploty. To byłoby niepoważne, nie czuje się zagrożona. A pytana o Szymona Hołownię twierdzi, że chce mieć z nim dobre relacje i liczy, że będzie nadal w partii. Co z tego wszystkiego wyniknie, Renato?
15: No ja myślę, że dowiemy się niedługo już po konferencji prasowej Donalda Tuska, bo czekamy też na decyzję w sprawie ministry zdrowia, szefa NFZ-u i pewnie paru innych osób, które odpowiadają za ochronę zdrowia w Polsce.
1: Ale coś pękło między Hołownią a Pełczyńską na
15: tak, przecież coś to pękło, bo to była jedna pięść. Mhm. To byli sprzymierzeńcy, to ja wiele razy pisząc o Polsce 2050 słyszałam, że Szymon Hołownia ufa Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz bezgranicznie i w zasadzie oddał jej rządzenie partią, że to ona jest tą osobą, która podejmuje decyzje, a on jest twarzą tej partii.
1: Szczególnie gdy był marszałkiem Sejmu.
15: Szczególnie gdy był marszałkiem Sejmu. No być może Szymon Hołownia pożałował tego, że oddał pełnię władzy w partii. Zresztą zaraz po tym, jak Polska 2050 się rozpadła, już mówił, że no, wróciłby, gdyby go poproszono, jeśli będzie trzeba, takie Łęsowskie, prawda, nie chcę, ale muszę. I wydaje mi się, że jest bardzo możliwe, że on po prostu żałuje tego, że jest w tej chwili trochę na politycznym marginesie. Funkcja wicemarszałka to dla niego za mało i chciałby czegoś więcej.
1: Ale też Szymon Hołownia jest w tych swoich nastrojach w sprawie swojej kariery politycznej niekonsekwentny, bo kiedyś nawet tutaj w studiu TOK FM mówił, a by się może i bym przeniósł do ONZ-u, zresztą próbował, a może już nie będę startować, a teraz chciałby jednak zostać szefem klubu parlamentarnego. No tak, od ściany trochę, do ściany.
16: To trochę dziwna logika, rezygnuje z wiceprzewodniczącego partii po to, żeby zostać szefem klubu parlamentarnego.
15: A ile ma procent mocno... w sondażach ta partia?
16: No tak.
15: Ilu ma w tej chwili reprezentantów?
16: Może troszeczkę więcej w związku z tym. Dobrze, ale z perspektywy jednak koalicji rządzącej jest istotna. I myślę sobie, że nie będzie wcale tak łatwo Donaldowi Tuskowi podjąć decyzję o wyjściu z rządu pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Cokolwiek by nie mówić o jej ścieżce politycznej, jest to osoba o mocnym potencjale osobowości, z pewnymi pomysłami, czego brakowało Szymonowi Hołowni. Jest konsekwentna, jest waleczna i tak dalej. I myślę sobie, że gdyby rzeczywiście wyszła z rządu, to mogłaby się posypać ta koalicja w jakimś stopniu. Nie wiem, czy pociągnęłaby za sobą wszystkich posłów, wszystkich 15 posłów klubu Polski 2050. Natomiast byłoby to spora turbulencja w aktualnej sytuacji. Więc ja obstawiam, że to tej dymisji w najbliższym czasie nie dojdzie, ze względu na bezpieczeństwo sytuacji. Byłaby to kolejna afera, której Donaldowi Tuskowi nie potrzeba. Natomiast, i to jest ważniejsze, myślę, że jesienią, może pod koniec sierpnia, może we wrześniu, dojdzie do rekonstrukcji rządu. Do nowej układanki, do której przygotowuje się premier i będziemy mieli nowe otwarcie z perspektywy gry politycznej o wybory 2027 i kampanii, która właściwie już jest. Natomiast wystartuje z całą mocą późną jesienią, to taka rekonstrukcja rządu, odświeżenie, złożenie nowych obietnic, nowe twarze i tak dalej będą potrzebne. I wtedy myślę, że to zagrożenie dymisją pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz będzie większe.
1: Mm-hmm. Ale wtedy mogłoby dojść do ewentualnej zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Teraz może jeszcze Jolanta Sobierańska-Grenda dostanie jakiś czas na zrealizowanie, wdrożenie pierwszych swoich propozycji. Może
16: ta
1: i
16: pani minister jest przegraną kartą, nawet jeśli ona jutro zostanie zmieniona na kolejną panią bądź pana o mniej lub bardziej znanym nazwisku, to się niewiele wydarzy. Także to nie jest istotny element układanki rządowej i jej misja, mm-hmm. jej rola, jej obecność w rządzie. Natomiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to jest znacznie poważniejszy gracz i jako, że jest za nią klub parlamentarny Polski 2050, to decyzja wobec jej osoby jest dużo trudniejsza. To
1: ostatnie zdanie Renata Kim. Tak jak powiedziałeś, za Sobierańską Grendą nie stoi zaplecze polityczne, ale stoi sprawa, problem i to trzeba rozwiązać.
15: No tak i To żądanie premiera Donalda Tuska, żeby w ciągu weekendu, bo tyle de facto dał czasu ministrze zdrowia na to, żeby przygotowała projekt uzdrowienia ochrony zdrowia, jest absurdalne. To jest problem systemowy. Szpital Południowy nie jest jedynym, w którym dochodziło i dochodzi i będzie dochodzić do podobnych sytuacji. Jeśli nie zmieni się system, jeśli nie będzie bardziej przejrzysty, jeśli nie będzie zmiany w sposobie wynagradzania i sprawdzania, kto, gdzie i ile pracował, jeśli nie zostanie ograniczona liczba godzin, jakie mogą przepracować lekarze,
1: to będą kolejne kryzysy.
15: Ale to
16: są akurat proste zmiany, to nie jest reforma systemu.
1: To może je usłyszymy. O nich usłyszymy teraz.
16: Katalog zmian, które można załatwić rozporządzeniem ministerialnym, jest bardzo prosty. To mówią o tym fachowcy, lekarze z najwyższej półki, eksperci od systemu ochrony zdrowia od dawna. To jest naprawdę proste. To można załatwić w tydzień. Natomiast nas czeka reforma na miarę tych reform, które podejmował rząd Jerzego Buzka w przyszłości, czyli rekonstrukcji całego systemu. I to jest kwestia pracy długiej, konsultacji, debaty parlamentarnej i tak dalej. Ale to nie dziś,
15: no
16: nie
15: przed
16: wyborami.
15: No bo to by wymagało takich decyzji, jak likwidacja niektórych szpitali powiatowych. Tak. To żaden polityk się nie zdecyduje, a na pewno nie w roku wyborczym.
1: O 12:00 dzisiaj posiedzenie rządu, o 14:30 Komisja Trójstronna do Spraw Zdrowia, więc proszę też śledzić, polecamy informacje TOG FM. Będziemy o tych wydarzeniach mówić. Bogusław Chrobota, Rzeczpospolita, przewodniczący Rady Programowej PAP.
16: Bardzo dziękuję.
1: I Renata Kiminiusz-Wig, również dziękuję
15: ja
1: bardzo.
15: Ja też dziękuję.
1: A za chwilę informacje o 9:00, po nich program Owczarek. Czarku, co u ciebie dzisiaj?
2: Dzień dobry państwu. Takie mam ogłoszenie. Dodatkowa praca, postać 2 godziny na wiecu, $100 od osoby. Można zabrać znajomych i krewnych. Ale to nie jest ogłoszenie o rozdawaniu ulotek, a to jest anons, który rekrutuje na demonstracje w polskich miastach. ABW twierdzi, że za rosyjskie pieniądze. Porozmawiamy po informacjach o tym, jak Rosja kupuje protesty na naszych placach i po co właściwie Moskwie ukraińska demonstracja w polskim mieście.
1: Pisze o tym dzisiaj Gazeta Wyborcza. W przeglądzie prasy już nie zdążyłem tego artykułu akurat zacytować, więc tym bardziej polecam program Owczarek tuż po informacjach o 9:00, a poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. Maciej Kluszka, dziękuję za uwagę, dobrego wtorku i do usłyszenia.
10: Autopromocja. Kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni. To fakt, ale dlaczego tak jest? Geny, hormony, biologia, a czasem również codzienne wybory i skłonność do podejmowania ryzyka. W ogóle okazuje się, że długość życia to znacznie bardziej skomplikowana sprawa, niż mogłoby się wydawać. Więcej o starzeniu i o tym, czy i jak można je opóźnić, opowiem w audycji Z nauką po imieniu już w środę po 10:40. Adam Mirek, do usłyszenia.
11: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Ale duża.
18: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Media Expert, taniej masz.
12: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: O zmianach w systemie podatkowym ministra funduszy ma jeszcze w tym tygodniu rozmawiać z ministrem finansów. Wołodymyr Zełenski spotka się z liderami państw NATO podczas rozpoczynającego się dziś szczytu sojuszu w Ankarze. Waluty na wakacyjne wyjazdy kupujemy drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie możemy poczuć, że stać nas na więcej. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W tym tygodniu ma dojść do spotkania ministra funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów, a chodzi o podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami, oceniła w poranku TOK FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Ministra argumentowała, że system nie nadąża ze wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wpada w 32% stawkę PIT.
26: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi. Wszyscy to wiedzą, że jest rozjazd pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.

0: szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat, a nieoficjalnie sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Rosja nie ma dziś potencjału do pełnoskalowego ataku na NATO, ale nie oznacza to, że można ignorować ryzyka prowokacji, powiedział w poranku TOK FM generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Jego zdaniem Władimir Putin potrzebuje konfliktu i napięcia, bo zakończenie wojny w Ukrainie mogłoby oznaczać dla niego polityczny koniec.
2: On tej wojny nie zakończy, ponieważ kiedy skończy się wojna, to i Putin będzie skończony, a jakieś prowokacje w stosunku do NATO są możliwe, bo wtedy, jeżeli Putin skalkuluje, że opłaca mu się to, bo przekona to rosyjskie społeczeństwo, które może mu się zbuntować.
1: O możliwych rosyjskich prowokacjach w ostatnich dniach mówił m.in. szef MSZ-u. Radosław Sikorski ostrzegał przed operacją pod tak zwaną fałszywą flagą, czyli próbą stworzenia pretekstu do działań przeciwko państwom NATO. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić. Na złotego źle wpływa umacniający się dolar. Ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny, uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, podkreślał w TOK FM Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
3: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
1: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75 zł, a brytyjski funt znowu przebił psychologiczny poziom 5 zł. Donald Trump nie pomógł, Stany Zjednoczone odpadły z mundialu. Gospodarze piłkarskich mistrzostw świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji, ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii Charles de Ketelare wzrusza ramionami.
4: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał. To na pewno bardzo dobry zawodnik i wzmacnia tą drużynę, ale nie sądzę, żebyśmy się mieli go bać.
1: Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. Wtorek ze sporym zachmurzeniem i przelotnym deszczem zagrzmi na południowym zachodzie i południu, na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu, mocniej powieje na północy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pani doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: W czerwcu Polska wydaliła 9 Ukraińców, 2 Białorusinów. To byli członkowie organizacji pozarządowych z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, a też z Zakopanego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że pracowali dla Rosji i za rosyjskie pieniądze. To jest w kontekście tego ogłoszenia, o którym wspominałem, że można dostać $100 od osoby za 2 godziny stania na wiecu. Tak rekrutowali rzekomo Rosjanie Ukraińców po to, żeby brali udział w wiecach protestacyjnych w Polsce. I teraz pytanie, czy to jest wierzchołek góry lodowej, wierzchołek czegoś większego? Myślę o tym fakcie wydalenia z Polski, czy

0: Czy to już wszystko? Z czym mamy do czynienia?
1: Mamy do czynienia z jednym z przejawów wojny hybrydowej, która toczona jest przez Rosję na wielu frontach jednocześnie. Nie jest to dla nas specjalną niespodzianką. To właściwie tak naprawdę nie powinno było być niespodzianką ani zaskoczeniem już od czasu opublikowania rosyjskiej doktryny wojennej w 2014 roku, w której wprost napisano, że jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych konfliktach zbrojnych jest, cytuję dosłownie, wykorzystanie finansowanych i kierowanych z zewnątrz politycznych sił oraz ruchów społecznych. Więc mamy do czynienia z otwarciem kolejnego frontu w tym, co określamy mianem konfliktu hybrydowego.
0: I ja mówiłem o tej dodatkowej pracy w ogłoszeniu, darmowy transport, trzeba trochę postać dla stworzenia frekwencji. I to wszystko jest otwartym tekstem, trochę jak ogłoszenie o pracy dorywczej, a ma być w rzeczywistości rekrutacją do rosyjskiej operacji wpływu. To ta otwartość nie zaskakuje?
1: Myślę, że nie bardzo, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni dosyć do tego, że każda siła polityczna mobilizuje swoich wyborców. Mieliśmy do czynienia z dowożeniem osób na protesty nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale także w wymiarze wewnątrzkrajowym. A jak się do tego dołoży argumentację, która tam się pojawia w tych procesach rekrutacyjnych, powiedzmy, do tych protestów, czyli taką argumentację pod tytułem, że trzeba zaprotestować przeciwko złym rzeczom, które się dzieją w Ukrainie i pokazać Unii Europejskiej, że nasz kraj o to trzeba naprawić, to jeszcze na dodatek zyskuje to taki wymiar prawie działania propaństwowego i propatriotycznego. Chcemy żyć w kraju bez korupcji, dlatego tu się angażujemy właśnie w tego rodzaju protesty.
0: No, ten wątek korupcji jest ciekawy, bo to jest ten przedmiot, temat protestu, a to jest realny problem, o którym przecież mówią sami Ukraińcy i to nam pokazuje, jak skutecznie tworzyć takie akcje dezinformacyjne, czyli nie kłamstwo, tylko prawda trochę z innym twistem.
1: Prawda trochę z innym twistem, albo prawda zmieszana z kłamstwem, dlatego że to jest taki bardzo stary przepis na kłamstwo, dobre kłamstwo, które nawet jeżeli nie jest państwową dezinformacją, to zawsze powinno się składać mniej więcej z 2/3 z prawdy, w 1/3 z kłamstwa, a potem należy to bardzo delikatnie zmieszać i podawać bardzo ostrożnie i bez wstrząsania, dlatego że domieszanie do jakiegokolwiek kłamstwa prawdy, zwłaszcza w sporej ilości, powoduje, że jeżeli ktoś zaczyna weryfikować tego rodzaju przekaz, no to istnieje jak 2:1 szansa, że trafi akurat na ten fragment, który jest prawdziwy, więc jest to sprawdzona, dobra taktyka realizowania tego rodzaju działań.
0: Dwie osoby, zdaje się, przyznały, że wzięły po 100 czy 200 dolarów za to, żeby tam stać i protestować. No i teraz jak mamy myśleć o takich osobach? Czy to są agenci rosyjskiego wywiadu, a może narzędzia rosyjskiego wywiadu, a może wręcz ofiary?
1: Myślę, że narzędzia to będzie najlepsze sformułowanie, ponieważ ofiarami byłyby wtedy, gdyby zdarzyła im się z tego tytułu jakaś krzywda, gdyby ponieśli tego rodzaju konsekwencje. Z tego, co rozumiem, polskie służby wydalały organizatorów, a nie uczestników protestów i ma to swój głęboki sens, ponieważ część z tych osób mogła zostać w sposób podstępny doprowadzona, zapewne znaczna część, zostać w podstępny sposób doprowadzona do udziału w tych demonstracjach. No i niestety taka jest prawda, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejkolwiek mniejszości mieszkającej na terytorium państwa, grupy uchodźców czy też migrantów, ale my sami stajemy się również bardzo często nośnikami na przykład dezinformacji, rozprzestrzeniamy informacje, które wydają nam się prawdopodobne, klikamy przekaż dalej w mediach społecznościowych. I każdy z nas tak naprawdę, jeżeli nie zachowuje wyjątkowo dużej czujności, że posłużę się starą kliszą czujności rewolucyjnej, może znaleźć się dokładnie w tym miejscu. O sprawstwo oskarżałabym tych, którzy siedzą na Kremlu i organizują te demonstracje, a właściwie zlecają ich organizowanie, no oraz tych operatorów, którzy fizycznie już do ich zorganizowania doprowadzają.
0: Zastanawiam się, jak służby odróżniają autentycznych działaczy organizacji pozarządowych od fasadowej operacji służb rosyjskich.
1: Myślę, że po przepływach finansowych, myślę, że po działaniach operacyjnych, które śledzą kontakty, myślę, że po tym, że mamy całkiem sporo kontaktów z służbami innych państw, z partnerskimi wywiadami. Ja myślę, że służby nie są bezsilne w takich sytuacjach. Myślę, że tutaj dużo większym problemem może okazać się właśnie społeczny kontekst i próby wykorzystywania tego rodzaju działań do budowania napięć nie tylko wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego, ale także pomiędzy społeczeństwem polskim a ukraińskim, bo proszę zwrócić uwagę na to, że wykorzystanie właśnie obywateli Ukrainy zarówno po stronie organizatorów, jak i po stronie uczestników tego protestu doprowadza do bardzo sprawnego wykorzystywania potem narracji pod tytułem przyjechali tutaj i jeszcze robią zamieszanie i jeszcze na dodatek dają się, wysługują się Rosjanom, więc jak każda klasyczna rosyjska porządnie zorganizowana operacja, tego rodzaju działanie może służyć znacznie więcej niż tylko jednemu celowi.
0: Mówiliśmy o tym, że tutaj organizacja pozarządowa została wykorzystana niejako do działania, do operacji wpływu. Pytanie, czy polski system rejestracji organizacji pozarządowych jest przygotowany na to, że takie stowarzyszenie może być narzędziem, albo czy też właściwie powinien być, no bo to jest tak, że pewnie każdą formę zrzeszania, która musi być zarejestrowana, można wykorzystać, co automatycznie przecież nie czyni czegoś jakimś podejrzanym narzędziem, prawda, a priori.
1: Zdecydowanie ma pan redaktor rację. Myślę, że my powinniśmy w ogóle bardzo starannie zwracać uwagę na to, żeby przez przypadek nie popaść w taką sytuację, w której to nasze reakcje na niektóre działania i niektóre zjawiska doprowadzą do konsekwencji gorszych niż sama operacja przeciwnika. To znaczy prawo tworzenia stowarzyszeń, prawo działań osób i organizacji z trzeciego sektora, takiego społeczeństwa obywatelskiego, to jest jedna z najważniejszych cech, którymi charakteryzują się demokratyczne społeczeństwa i nałożenie kagańca właśnie takiego a priorycznego na działania społeczne, to byłaby moim zdaniem wielka, wielka porażka naszego systemu, gdybyśmy nagle postanowili, że my o to ograniczamy wolność zrzeszania się ze strachu przed tym, że ktoś nam taką organizację przejmie. Myślę, że to by było dopiero niedopuszczalne i wtedy dopiero naprawdę przegralibyśmy taką konkurencję i poddalibyśmy się tej narracji, która jest bardzo często przez naszych przeciwników siana, że demokracja nie ma sensu, że jest skorumpowana, że te systemy nie działają. Więc byłabym bardzo ostrożna przy reagowaniu na tego rodzaju zagrożenia.
0: No myślę też, że w takim reagowaniu powiedziałbym codziennym, czyli coś widzimy i coś, co wygląda jak coś innego, jest czymś innym, czyli no właśnie, tutaj mamy protest przeciwko korupcji, Ukraińcy protestują przeciwko korupcji w Ukrainie na przykład. No warto też się zastanowić, czy to jest, tak powiem, uczciwa rzecz, czy właśnie ona jest narzędziem kogoś czy czegoś. Pytanie, czy my mamy takie narzędzia, zdolności, żeby, rozumiem, że to jest zadanie dla służb, ale czy przeciętny obywatel ma takie zdolności, czy powinien, czy musi. Myślę także o różnego rodzaju, powiedzmy, wydarzeniach rozrywkowych, tanecznych, organizowanych na rynku w Krakowie, które także miały w podtekście inne niż tylko taniec zadania. Także żyjemy w czasach, kiedy już nic nie jest oczywiste i oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby mają zadania i narzędzia, żeby prześwietlać, przyglądać się i reagować. No, pytanie, czy przeciętny obywatel takie narzędzia ma, myślę tutaj chociażby o umiejętności krytycznego myślenia, ale też czy ostrożnie i podejrzliwie powinniśmy podchodzić do wszystkiego, co nas otacza, ale o tym porozmawiamy w drugiej części po informacjach TOK FM. Te o 9:20 już za kilka minut. Gościem jest pani doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Decyzje dotyczące rozwiązań, które dziś zaprezentuje premierowi Ministerstwo Zdrowia i NFZ, będą jutro przekazane opinii publicznej, zapowiedział w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. W minionym tygodniu szef rządu powiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje także personalne. Mówił też, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami. Wskazał na trzy problemy, tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, ale Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów i będzie reagować na ewentualne działania drugiej strony, powiedział szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow w wywiadzie dla RBK Ukraina. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie ukraińskiej powstańczej armii i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy, utrzymania infrastruktury i jej obsługi. Dopiero nadwyżka ma zostać przeznaczona na działania poprawiające jakość powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
17: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej,
16: ekologicznych tramwajach czy oznakowaniu strefy czystego transportu.
17: Trwają cały czas rozmowy dotyczące tego ekwiwalentu dla gmin ościennych Krakowa.
16: Gminy z tak zwanego Obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Raport smogowy już za chwilę, a teraz prognoza pogody. Przelotek ze sporym zachmurzeniem i przelotnym deszczem na południowym zachodzie i południu burze. Tam są ostrzeżenia przed burzami na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Mocniej powieje na północy. Dziś smog nam nie straszny, nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem jest pani dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Moskwa, czyli Pars Pro Toto, organizuje według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiece w polskich miastach. I zastanawiamy się, po co Moskwie ukraińskie demonstracje w polskim mieście. Ale porozmawiajmy też o kosztach. Dziennikarze szacują koszt jednej takiej demonstracji na między 30 a 60 tysięcy dolarów. I teraz z perspektywy służb rosyjskich. To dużo, mało, ile właściwie kosztuje destabilizacja i czy to się po prostu opłaca?
3: Myślę, że to się opłaca bardzo, biorąc pod uwagę koszt jakichkolwiek działań o charakterze kinetycznym, które Rosja mogłaby podejmować albo w pewnym momencie zechce podejmować, to pojedyncze pociski, które wystrzeliwuje się w trakcie wojny kinetycznej, kosztują znacznie, znacznie rzędy wielkości więcej niż sfinansowanie tego rodzaju demonstracji. A my musimy pamiętać o tym, o czym wspomniał jakiś czas temu na konferencji sejmowej na temat wojny o umysły pan premier Sikorski, wspominając o tym, że Rosja w samym zeszłym roku, w 2025 roku, wydała sporo ponad miliard dolarów na działania o charakterze dezinformacyjnym i manipulacyjnym, a te działania spokojnie się w tego rodzaju działalność wpisują.
0: Mówiłem przed informacjami, że rzeczywiście służby są do tego powołane, żeby przyglądać się różnym działaniom i no, mają także narzędzia i też działają na podstawie innych przepisów, ale czy taki przeciętny obywatel, widząc, no nie wiem, dyskotekę na rynku głównym w Krakowie albo manifestację ukraińską, w której uczestnicy protestują przeciwko korupcji w Ukrainie, powinien zacząć się zastanawiać, co to jest, kto to jest, czy to nie jest podejrzane, może powinienem to zgłosić? No bo też, żeby nie dać się trochę zwariować, żeby nie wszystko było potencjalnie powodem do jakiejś paniki i wzmożenia.
3: Tak, zdecydowanie powinniśmy zachować taki chłodny umysł w oglądaniu rzeczywistości, która nas otacza. Po rozpoczęciu globalnej wojny z terroryzmem architekci odnotowali takie zjawisko, które nazwali podążaniem formy za strachem. Mamy tendencję do tego, żeby na przykład budować miasta, które są cytadelami, twierdzami, które są odporne na zagrożenie, nie zwracając uwagi na to, jaki poziom zagrożenia buduje to ze względu na to, że zaczynają nas otaczać mury i drut kolczasty. I tak samo powinniśmy traktować budowanie systemów, które przeciwdziałają zagrożeniom o charakterze kognitywnym, czyli tym zagrożeniom o charakterze informacyjnym. Dawać ludziom i my jako obywatele dostawać od państwa pewne narzędzia, które pozwolą nam chronić samych siebie, dostawać wiedzę, która pozwoli nam na przykład zweryfikować źródła, na przykład dokonać analizy tego, kto i po co próbuje taki przekaz w naszym kraju zbudować. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowanie nie powinniśmy w ciemno zakładać, że wszystko, co nas otacza, jest jakimś symptomem zagrożenia, bo to tak naprawdę naszym przeciwnikom chodzi o to, żebyśmy dali się zastraszyć, żebyśmy zaczęli żyć w stanie takiej paniki, która będzie sprawiała, że jakikolwiek potencjalny sygnał dochodzący do nas z naszego otoczenia o tym, że dzieje się coś innego i niezwykłego, jest powodem do paniki, bo to wpływa na nasze decyzje jako obywateli, jako wyborców, jako społeczeństwa, państwa, które udziela pomocy Ukrainie w jej działaniach wojennych w obronie przed rosyjską agresją.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim komunikacie mówiła o działaniach, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego. I teraz kto jest adresatem tych demonstracji? Myślę tutaj o działalności służb rosyjskich. Czy chodzi o przekonanie Polaków, żeby, nie wiem, zwątpili w pomoc Ukrainie, a może chodzi o to, żeby skłócić i poróżnić Ukraińców mieszkających w Polsce, a może chodzi o wpływanie na opinię w Stanach Zjednoczonych czy w Unii Europejskiej, a może wszystkie tutaj mają miejsce.
3: Myślę, że to jest trochę tak, że ta odpowiedź ostatnia, którą pan redaktor sformułował, chociaż może się wydawać uproszczeniem ze względu na to, że najlepiej to powiedzieć, że wszystkim wszystko i bez przerwy grozi, to niestety ona jest prawdziwa. To znaczy tego rodzaju operacja jak zorganizowanie takiej demonstracji może realizować znacznie więcej celów. To znaczy z jednej strony może podważać poparcie dla własnego rządu i dla własnego państwa ze strony obywateli Ukrainy. My sobie zdajemy sprawę z tego, że jeżeli chodzi o liczbę ludności, zwłaszcza liczbę osób, które są zdolne do służby wojskowej, to istnieje spora dysproporcja pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską. W związku z tym jakiekolwiek zniechęcanie do obrony własnego państwa, budowanie narracji pod tytułem od was wymagają, żebyście krwawili na froncie, a sami kradną albo sami w jakiś sposób defraudują pomoc, którą otrzymują. Dlaczego wy mielibyście to robić? Skutecznie wpływa na spójność i zdolność społeczeństwa ukraińskiego do obrony. Z punktu widzenia napięć polsko-ukraińskich, no to jakiekolwiek działania, które mówią o tym, że mamy tutaj napięcia bez żadnych wątpliwości pomiędzy Polską a Ukrainą, które wspomagają z kolei te narracje antyukraińskie mówiące o tym, że proszę bardzo, nie rozliczyli się z rzezi wołyńskiej, nie przeprosili i jeszcze na dodatek wymagają od nas pomocy i jeszcze na dodatek sami u siebie kradną, co to jest za demokratyczne państwo i dlaczego my je właściwie wspieramy. No a z punktu widzenia zewnętrznego, z punktu widzenia otoczenia takiego geostrategicznego tak naprawdę, ta narracja trafia do nie tylko do rządów innych państw, ale także społeczeństw, które po tylu latach wojny też już są częściowo zmęczone. To jest taki naturalny proces takiego humanitarnego zmęczenia, w tym sensie, że ponosimy koszty jako społeczeństwa, problemy z dostępem do tanich węglowodorów kopalnych, kwoty przeznaczane na to, żeby wesprzeć Ukrainę. I jeżeli stworzy się odpowiednio silny przekaz mówiący o tym, że to jest skorumpowane, niewiarygodne państwo i niewiarygodny partner, no to w sposób naturalny wspiera się również taką narrację, czy właściwie warto tej pomocy udzielać.
0: Na początku mówiłem o tym, że kilkanaście osób zostało wydalonych z Polski. I teraz jak takie wydalenia należy traktować? Czy to, że służby nie mają wystarczających dowodów na proces sądowy, czy wręcz przeciwnie, że mają, tylko że chcą po prostu pozbyć się. Krótko mówiąc, czy to jest, jeśli tak można powiedzieć, oznaka siły, czy tego, że chcemy się pozbyć problemu, a nie mamy wystarczających dowodów?
3: Ja myślę, że my gdybyśmy nie mieli dowodów, to nie mielibyśmy podstawy do wydalenia takich osób. Myślę, że powinniśmy traktować to trochę w takich kategoriach jak działania na rzecz obrony i ochrony własnego państwa w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. My wydalamy te osoby. Pewnie tak naprawdę, gdybym miała prognozować, z jakich powodów robimy to w takim trybie i w taki sposób, to z kilku różnych powodów. Jedna jest taka, że tego rodzaju, niektórzy mogliby powiedzieć, ostentacyjne działanie oznajmia wszystkim, którzy patrzą, a patrzą zarówno nasi przeciwnicy, jak i nasi sojusznicy, że jesteśmy w stanie wykryć, skutecznie przeprowadzić aresztowanie i wydalić takie osoby, co świadczy o skutecznym działaniu naszego systemu. Bezpieczeństwa państwa oczywiście mam na myśli. Z drugiej strony jest również działaniem, które pozwala na niedopuszczenie do tego, żeby w toku na przykład procesu ktoś ten proces wykorzystał do działań o charakterze przeciągających się działań o charakterze propagandowym. Ja sobie wyobrażam, ale nie wygłoszę ich, kilka narracji, które można by było zbudować wokół tego rodzaju procesu i wokół tego rodzaju przekazów, które były podstawą organizowania tych ideologicznych przekazów, które były podstawą organizowania tych protestów. Więc wydaje mi się, że ze wszystkich, w niedoskonałym świecie, ze wszystkich sposobów, za pomocą których mogliśmy tę sprawę zakończyć, przynajmniej na ten czas, ten jest rzeczywiście najbardziej skuteczny.
0: Żyjemy w demokracji, więc właściwie można protestować przeciwko komukolwiek i czemukolwiek. Można się przecież organizować, to jest część wolności słowa. Czy są jakieś znaki, które by wskazywały, że jednak mamy do czynienia z czymś, co nie jest po prostu korzystaniem z prawa do wolności słowa, a że mamy do czynienia z czymś, wobec czego powinniśmy być szczególnie uważni?
3: W wypadku tej konkretnej historii, jak rozumiem, dowodem jest sam fakt przeprowadzenia działań przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak, i wydalenia organizatorów.
0: Tak, to jest post factum. No, ale powiedzmy, nie wiem, jesteśmy we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, widzimy manifestację, protest przeciwko, za... I no dobrze, pierwsza myśl jest taka, okej, to jakaś grupa ludzi, którym coś się nie podoba albo coś się bardzo podoba, wyraża swoje zdanie. No, to jest... cecha demokracji, że tak po prostu można, protest jest zabezpieczony, wszystko jest okej. Ale czy są być może jakieś sygnały, znaki, że mamy do czynienia jednak z czymś, na co powinniśmy uważać, czy po prostu tego się nie da wychwycić tak od razu?
3: Będąc obywatelem, który nie posiada dostępu do informacji niejawnych, nie posiada również uprawnień do prowadzenia tego rodzaju działań, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jako obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jest raczej reagowanie na sygnały ze strony naszych służb i ze strony naszego rządu. I w związku z tym analizowanie wszystkich informacji, ale także zaufanie. Ja oczywiście rozumiem, że to zaufanie bywa trudne i zdaję sobie sprawę z tego, że niespójne narracje polityczne rozmaite, które są częścią codziennej walki politycznej o zdobycie i utrzymanie władzy, bardzo często sprawiają, że trudno jest zbudować taki silny system i takie silne przekonanie, że jak państwo coś mówi, to znaczy, że tak jest. Ale myślę, że to jest nasze zadanie. Próba zaufania własnemu państwu, że działania, które podejmowane są przez służby i instytucje, których zadaniem ustawowym i konstytucyjnym jest ochrona naszego bezpieczeństwa, podejmują te działania zgodnie z prawem i w najlepszym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
0: Mówi pani dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
0: Informacje TOK FM o 9.40, już za minut kilka, a po nich program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Będzie w EKG o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli o OKI, ponieważ Sejm uchwalił ustawę na ten temat i to uchwalił, no nie jednogłośnie, ale przy braku jakichś wyraźnych sprzeciwów, więc wszystko na to wskazuje, że ustawa nie dość, że została uchwalona, to nawet wejdzie w życie, bo pewnie prezydent ją podpisze i wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku i to może oznaczać dość duże zmiany dla wszystkich, którzy chcą coś robić ze swoimi oszczędnościami, którzy chcieliby w jakiś sposób być może zainwestować na rynku finansowym. Co się zmieni, w jaki sposób, gdzie będzie łatwiej, gdzie będzie trudniej? Czy są jakieś haczyki w tej ustawie? O tym wszystkim już za kilka chwil.
0: Oszczędności. Czytałem o tym słowie.
18: Tak. Wiesz, sporo ludzi ma oszczędności w Polsce. One może nie są zbyt duże. Ci, którzy mają naprawdę duże, to ich jest rzeczywiście niewielu. Natomiast z wszelkich sondaży, badania i badań społecznych wynika, że w tej chwili już większość, ponad 50% ludzi twierdzi przynajmniej, że ma jakieś tam oszczędności.
0: Program EKG po informacjach. Informacje o 9.40.
19: Autopromocja.
20: Piłka jest okrągła.
21: A nas jest dwóch.
20: Kraje są trzy.
21: A mistrz będzie jeden.
20: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
21: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
20: Zapraszamy.
21: Przemysław Pozowski
20: i Michał Waszkiewicz.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
2: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
1: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
2: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
22: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Znowu muszę się zająć windykacją.
24: To coś z indykiem?
23: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
24: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
25: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
26: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
27: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
26: A, no i merci bardzo.
28: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
30: To przy okazji zjesz z nami.
29: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
31: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
30: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
29: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
30: To tylko przy okazji.
29: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
32: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
33: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
34: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
33: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
34: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
32: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
35: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
36: Oj, lubię, Barbara. A co?
35: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
36: O, i to lubię najbardziej.
37: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
38: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
39: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
40: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
41: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która wyjaśnia okoliczności śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy-Koniuszek w Ekwadorze, otrzymała wstępny raport z sekcji zwłok i wynika z niego, że kobieta została zamordowana. Monika Silwa-Koniuszek była prezeską Fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów w prowincji Santa Elena. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. Śledztwo w sprawie jej śmierci prowadzi zarówno prokuratura ekwadorska, jak i polska. Francuski sąd apelacyjny wyda dziś wyrok w procesie, w którym jedną z oskarżonych jest liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Decyzja sądu rozstrzygnie, czy polityczka może brać udział w wyborach prezydenckich. Temat ten jest na pierwszych stronach niemal wszystkich dzienników we Francji. Przyszłość Marine Le Pen w zawieszeniu. Marine Le Pen, czas wyroku 2027, los Marine Le Pen w rękach sędziów, głoszą tytuły dzisiejszych wydań. Apelacja dotyczy sprawy zatrudniania asystentów w Parlamencie Europejskim, którzy zamiast pomagać w pracy w Europarlamencie, wykonywali zadania na na rzecz partii, co jest zabronione. Co najmniej 15 osób zginęło, a 17 uznano za zaginione w wyniku gwałtownych burz, tornad i powodzi, które w ostatnich dniach nawiedziły środkowe i południowe Chiny. Ewakuowano dziesiątki tysięcy mieszkańców. Eksperci ostrzegają przed dalszymi anomaliami pogodowymi. Po rekordowych upałach ulewne deszcze i gwałtowne burze nawiedziły północny wschód Stanów Zjednoczonych. W rejonie Nowego Jorku obowiązywały ostrzeżenia przed tak zwanymi powodziami błyskawicznymi. Wystąpiły przerwy w dostawach prądu oraz opóźnienia lotów. W okolicach Chicago niemal całkowicie zapełniły się zbiorniki retencyjne. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii do 14 zostały wstrzymane przyloty i odloty na międzynarodowym lotnisku w Katanii. Jak zaznaczono w najnowszym komunikacie, trwa faza erupcyjna Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Na lotnisku w Katanii latem codziennie panuje bardzo duży ruch. Przylatują tam samoloty także z Polski. Pochmurno i deszczowo dziś niemal w całym kraju. Na południu są ostrzeżenia przed burzami, na północy mocno powieje. Tam też są ostrzeżenia przed wiatrem. Na termometrach od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 24 na południu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Jest 9.43 w Radio Tok FM. Rozpoczynamy pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. W tej chwili indeks WIG 20 idzie w dół o 1,1%. Dolary 3,75 zł. Drożeją o 1 grosz, euro po 4,29 groszy, ropa naftowa, baryłka Brent $72.93, prawie o dolara drożej niż przed weekendem, ale generalnie można powiedzieć, że jest dość stabilnie. No tylko ta warszawska giełda spadająca może przynajmniej tych, którzy są na niej zaangażowani finansowo, trochę martwić. Generalnie krajobraz na polskim rynku kapitałowym dość mocno się wkrótce chyba zmieni, ponieważ wejdą w życie przepisy dotyczące osobistych kont inwestycyjnych. W studiu teraz gość, pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: To będzie rewolucja dla inwestujących i oszczędzających?
3: Będzie to na pewno duża zmiana na plus, ponieważ jak wskazują badania między innymi indywidualnych inwestorów robione przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, podatek Belki należy do, czyli podatek od zysków kapitałowych, należy do jednej z największych bolączek dla inwestorów i barier w inwestowaniu. Zatem wszelkie rozwiązania podatkowe, które są dla nich korzystne, zapewne będą także korzystne dla całego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki.
2: Chociaż można słyszeć takie głosy sceptyczne, mówiące o tym, że okej, będzie tutaj zwolnienie z podatku dochodowego, ale jeden podatek zastępujemy innym podatkiem, bo wejdzie nowy podatek od wartości aktywów.
3: To jest...
2: I że to niedobrze w związku z tym.
3: Rząd musiał tak naprawdę w jakiś sposób połknąć tę żabę związaną z obietnicą wyborczą, przypomnijmy, sprzed 2,5 roku, prawie 3 lat, związaną ze zniesieniem podatku Belki. I ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu. Pamiętajmy o tym, że z podatku Belki wpływa do budżetu państwa w ostatnich latach z grubsza około 10 miliardów złotych. To jest bardzo potężna kwota. To sporo. Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby państwa, które jest obciążone gigantycznymi transferami socjalnymi w rodzaju 800+, 13, 14 emerytura, babciowe i można by wymieniać prawie bez końca. Zatem to trochę jest takie rozwiązanie, że wilk syty, owca cała. Na pewno skarb państwa, kasa państwa będzie uszczuplona o pewne kwoty podatków. W tej chwili jeszcze nie wiemy jakie, bo nie wiemy jak bardzo popularne będzie OKI, ale na pewno nie będzie to te umowne 10 miliardów złotych, które by zniknęły z finansów publicznych przy zniesieniu pełnego podatku Belki. Przypomnę, 19%.
2: Przechodząc do tej perspektywy zwykłego oszczędzającego Polaka, starającego się coś zaoszczędzić, co on ma zrobić, tak? Znaczy, OKiW mają wejść w życie od 1 stycznia. Wydaje się, że prezydent chyba tego nie zawetuje. Opozycja w Sejmie też była za, chyba wszyscy są za, więc załóżmy w tej chwili, że to wejdzie w życie faktycznie. I co, trzeba będzie założyć nowe konto, nowy rachunek?
3: Od strony praktycznej będzie to wyglądało zapewne w ten sposób. Przypominam sobie, jak wchodziły innego rodzaju udogodnienia, także podatkowe, związane akurat ze sprawami emerytalnymi, na przykład IKE. Mhm. Tam też trzeba było wykonać trochę pracy, żeby w tym IKE się znaleźć. Natomiast jak słyszę od instytucji finansowych, które będą zaangażowane i które oczekują na OKi, to będą starały się maksymalnie to uprościć.
2: Będzie można wszystko przez internet załatwić?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dopóki jeszcze inwestorzy wypełniają dosyć skomplikowane formularze, to nie do końca będzie to możliwe, ale patrząc po innowacjach polskich brokerów, szczególnie takich fintechowych bardziej, to wydaje mi się, że w tym kierunku będziemy szli, ponieważ bardzo istotne jest to, aby inwestorzy mieli obsługę, która jest szybka, która jest profesjonalna i niekoniecznie wiąże się z tym, aby udawać się do oddziału.
2: To będzie tak, że jak ktoś w tej chwili jest na przykład inwestorem giełdowym i ma na tej giełdzie jakiś pakiet akcji kupionych, to on nie będzie mógł sobie tego przenieść do OKi, tylko będzie musiał to wszystko sprzedać, tak? Chyba że będzie chciał mieć dwa konta jednocześnie, no bo to też będzie możliwe, prawda? Zachować dotychczasowe konto obciążone podatkiem Belki, a oprócz tego obok założyć sobie nowe. Ale jak będzie chciał to przenieść, to będzie musiał spieniężyć to, co ma i dopiero gotówkę przelać, tak?
3: To zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zaangażować te oszczędności Polaków, które są zlokalizowane w bankach i w, nazwijmy to, biernych formach oszczędzania czy inwestowania na rynku kapitałowym, więc program został tak skonstruowany, aby pozyskać nowe środki. Mhm. Więc rządowi i całemu rynkowi kapitałowemu zależy na tym, aby przesunąć znaczną część środków, które znajdują się na kontach bankowych czy w innych bezpiecznych formach oszczędzania właśnie na giełdę. Czyli to pozyskanie świeżego kapitału jest niezwykle tutaj istotne. Bardzo duże znaczenie będzie miała na pewno kampania edukacyjna, która będzie towarzyszyła temu programowi, bo nie wyobrażam sobie, aby można wprowadzić OKi tak po prostu po cichu. Bo to nie będzie miało żadnego sensu, mało kto o tym usłyszy, a generalnie nawet wykwalifikowani inwestorzy podchodzą z ostrożnością do nowości. Więc jeżeli rzeczywiście rząd marzy o tym, aby OKi stało się powszechną formą oszczędzania, a są na to widoki rzeczywiście, to trzeba podkreślić, to ze swojej strony powinien bardzo mocno zaangażować się w sposób rozsądny w kampanię edukacyjną. Pieniądze na ten cel są w niektórych funduszach, na które idą kary, na przykład nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego, więc mogą służyć edukacji. Myślę, że brokerzy, czy też inne firmy inwestycyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, które będą zainteresowane w swoich grupach w prowadzeniu tego typu oferty, również dołożą swoje, jeśli chodzi o przede wszystkim wytłumaczenie Polakom i Polkom i wszystkim obywatelom, którzy są zainteresowani w tej formie oszczędności, na czym to polega, co powinni zrobić tak krok za krok i że wilk nie jest taki straszny.
2: Czyli to będzie polegać na tym, że będzie można sobie inwestować i oszczędzać bez podatku Belki do poziomu 100 tysięcy złotych, jeśli chodzi o wszystkie te rodzaje oszczędności. Natomiast tam jest dodatkowo drugi próg, mówiący o tym, że jeśli chodzi o oszczędzanie na lokatach, to bezpieczne oszczędzanie, tam jest 25 tysięcy.
3: To jest również, myślę, że bardzo taki przemyślany zamysł rządowy.
2: Żeby to był niższy poziom, a
3: żeby
2: tu wyższy?
3: Żeby był niższy poziom, ponieważ jeżeli chcemy tak naprawdę przesunąć część oszczędności z banków, no, które leżą często na nieoprocentowanych kontach, na jakiegoś rodzaju awista i nie przynoszą generalnie nawet zwrotu równego stopie inflacji dla posiadaczy tych środków. To rzeczywiście, gdybyśmy mieli 100 tysięcy zarówno dla lokat bankowych, jak i dla wszystkich instrumentów na rynku kapitałowym, czyli akcji, ETF-ów czy obligacji, to by oznaczało, że ten program trochę poszedłby jego cel w powietrze, ponieważ tak naprawdę gros środków moim zdaniem pozostałoby jednak na kontach bankowych. A w ten sposób te 25 tysięcy, to znowu powtórzę, wilk syty, owca cała, czyli ci, którzy mają do 25 tysięcy wolne środki, będą mogli je ulokować na lokacie wewnątrz tego takiego 100-tysięcznego parasola, tak to nazwijmy, które roztacza podatkowo OKI. Natomiast nadwyżka tego, no to będzie już związana z instrumentami rynku kapitałowego, czyli akcjami, ETF-ami i innymi środkami. Do tych 25 tysięcy warto też zauważyć, że będą zaliczane obligacje skarbowe. Także to jest jakby istotne. Dużym jakby ograniczeniem i takim problemem początkowo przynajmniej dla inwestorów, wydaje mi się, będzie to ustawowe ograniczenie instrumentów, które będą mogli inwestować do tych, które będą miały znaczek, że są denominowane w złotych. Tak. To jest bardzo istotne, ponieważ też tutaj rząd chciał, aby oszczędności Polaków wspierały polską gospodarkę. I myślę, że to jest słuszne podejście. To trochę taki rodzaj local contentu, można powiedzieć, finansowego. Ja tak to określam. Więc z drugiej strony jednak odpadnie bardzo wiele czy gro instrumentów, w które dzisiaj inwestorzy inwestują za pomocą na przykład dużych platform zagranicznych na całym świecie. No, w to nie będzie można inwestować, jeżeli coś będzie denominowane w euro, w dolarze, czy w jakiejkolwiek innej walucie.
4: Że w ramach OKI nie będzie można,
3: nie bo, będzie,
4: tak,
3: bo
4: tak generalnie to będzie można,
3: będzie
4: tylko
3: można,
4: że wtedy podatek Belki będzie działał tak jak do tej pory. Tak? Natomiast w ramach, rozumiem, że ten prezent w postaci OKI dotyczy tylko inwestycji w polską gospodarkę.
3: Generalnie w dużym uproszczeniu w polską gospodarkę, bo mamy też dostępne w Polsce różnego rodzaju instrumenty, ale denominowane w innych walutach. Niemniej będzie to właśnie podkreślenie tego, iż te pieniądze powinny wspierać polską gospodarkę. Jak to będzie od strony praktycznej? Z moich rozmów z firmami inwestycyjnymi wynika, że będą starały się maksymalnie uprościć przekaz dla inwestorów, jeśli chodzi o to, co będzie podpadać pod OKI, a co nie będzie. Żeby już sam inwestor nie musiał myśleć, a czy ten fundusz to on się nadaje, czy nie nadaje się, czy te akcje się nadają, czy nie nadają. Myślę, że firmy inwestycyjne będą oznaczać.
4: Rozumiem, że będą konkurować o klientów i w ramach tej konkurencji będą prowadzić za rękę tych klientów. Tak,
3: tak? Myślę, że tak, i będą oznaczać jakimś takim znaczkiem. No dzisiaj żyjemy w erze emotikonów i pisma obrazkowego, więc myślę, że będzie to po prostu jakiś znacznik, że...
4: Będzie znaczek OKI.
3: Na przykład znaczek
4: krótkie. A jeśli ktoś będzie miał, nie wiem, pod koniec roku na tym koncie 105 tysięcy, i postanowi sobie wypłacić te pieniądze, bo będzie można wypłacać, i na koniec roku będzie miał zero, to co wtedy nie zapłaci tego podatku powyżej 100 tysięcy?
3: No, myślę, że algorytmy już na to nie pozwolą. Natomiast to, co będzie powyżej 100 tysięcy, to jest bardzo interesujące, ponieważ tam pojawi się podatek od aktywów. Myślę, że o nim warto powiedzieć. Nazwa jest dosyć skomplikowana i nieco odpychająca, ale to jest generalnie w dużym uproszczeniu podatek od wielkości majątku w złoty, który jest zgromadzony ponad 100 tysięcy. Czyli ktoś będzie miał na przykład...
4: Ale ten majątek będzie mierzony na jakiś dzień? Czy to będzie jakaś średnia za jakiś okres?
3: Nie pamiętam. Natomiast myślę, że to będzie, jeśli chodzi o oprogramowanie firm brokerskich, czy firm, które będą prowadziły OKI, to wszystko będzie w sposób zautomatyzowany dla klienta. Ale warto powiedzieć, co będzie powyżej 100 tysięcy złotych, bo to jest myślę istotne. Wtedy będzie również podatek, ale nie będzie to już podatek Belki, 19%, a właśnie podatek od aktywów, który będzie, uwaga, liczony co roku. Bo to będzie 19.
4: Ale będzie mniejszy, bo 0,85,
3: ale od aktywów. A co to oznacza? To jest taki haczyk, że nawet jeżeli powyżej 100 tysięcy ktoś będzie mieć w OKI pieniądze i poniesie stratę na przykład, to i tak od tej nadwyżki zapłaci podatek, bo to będzie podatek od aktywów.
4: Chyba że straci tyle, że zejdzie poniżej 100 tysięcy. To wtedy nie.
3: To wtedy nie. Natomiast istotne jest to, że będzie taki podatek, na którym również będzie można zaoszczędzić względem Belki, ale pod warunkiem, że będzie hossa i pod warunkiem, że będzie się powyżej 100 tysięcy zarabiało powyżej pewnego progu, który będzie progiem ruchomym, ponieważ co roku będzie ten podatek ustalany. Akurat na rok 2027 on jest w tej chwili już ustalony na 0,85%. Natomiast w kolejnych latach będzie to 19% od stopy
4: procentowej w NBP. Tak sobie właśnie policzyłem, że jakby ktoś miał 110, to wtedy od tych 10 tysięcy złotych, tak, czyli od tej nadwyżki płaci 0,85%, czyli wychodzi 85 zł na rok, nie na miesiąc. To nie tak dużo, tak? No chyba, że ktoś odskoczy bardziej od tych 100 tysięcy.
3: No życzymy wszystkim oczywiście hossy, bo to jest taka konstrukcja, która będzie premiowała na pewno aktywnych inwestorów, inwestorów, którzy mają znaczny kapitał, bo powyżej 100 tysięcy, no to już jest znaczny kapitał inwestycyjny, myślę. I w warunkach hossy, a przypomnę, że od 4 lat na warszawskiej giełdzie mamy wspaniałą hossę, rekordy biją indeksy.
4: I niech tak dalej ta warszawska giełda w tej hossie się utrzymuje. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
4: O 10:00 w TOK FM informacje, po nich wraca Owczarek i Cezary Łasiczka.
5: Tak, potwierdzam, to nie plotki, to prawda. Będziemy rozmawiać o archeologii, a takiej ultra fascynującej, bo wyobraźmy sobie, że oto archeolodzy znajdują splecione w uścisku szkielety i mówią, o, to na pewno kochankowie. No i tak żeśmy sobie przez lata opowiadali, a teraz mamy badania, możemy zbadać DNA i wyciągnąć zupełnie inne wnioski. A jakie, to już za chwilę w programie Owczarek.
4: Że to nie kochankowie, jak się domyślam, ale więcej szczegółów po 10:00, a o 10:00 informacje.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Reklama.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Dziś szczyt NATO w Turcji. Polskę reprezentują tam prezydent oraz szefowie MONU i MSZ-u. Jutro poznamy propozycję zmian w ochronie zdrowia, tak przynajmniej zapowiada rzecznik rządu i o tym za chwilę. Będzie też Wenezuela. Akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi skończyła się, ale pomoc nadal może być potrzebna. 10:30. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest duża szansa na to, że Polska na rozpoczynającym się dziś szczycie NATO w Turcji będzie mówić się jednym głosem, a nasz przekaz przebije się do świadomości liderów sojuszu. Uważają zarówno politycy obozu rządzącego, jak i prezydenckiego. Dziś w Ankarze w Turcji rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A doniesienia w tej sprawie śledzi Maciej Kluczka.
7: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO. Mówiła w poranku TOK FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z

0: do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Wkrótce napięcie w stosunkach z Polską osiągnie punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie. Tak twierdzi szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. W wywiadzie dla RBK Ukrainy powiedział też, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów i będzie reagować na ewentualne działania drugiej strony. Każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją, dodał Budanow. Jutro mają zostać upublicznione rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział w TVN, że dzisiaj te propozycje będą omawiane. Dopytywany, czy dojdzie też do spotkania w sześcioro oczu, odparł, że w jego ocenie Donald Tusk spotka się z ministrą zdrowia oraz szefostwem NFZ-u. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Według posłanki Lewicy Joanny Wichy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
2: Czekamy na to. Ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
1: W zeszłym tygodniu Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to podejmie decyzje, także personalne. Wskazał, że oczekuje rozwiązań, które uporają się z najbardziej oburzającymi praktykami. Wymienił tu tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Pół roku po wprowadzeniu strefy czystego transportu w Krakowie do miejskiej kasy wpłynęło już 17 milionów złotych. Opłatę za wjazd do miasta uiszczać muszą te auta spoza Krakowa, które nie spełniają norm emisyjnych i emitują najwięcej zanieczyszczeń. Tym tematem zajmuje się Katarzyna Młynarczyk.
3: Jak przekonuje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, nie chodzi o zarabianie, ale o poprawę jakości powietrza.
4: Wraz z wprowadzeniem norm i kryteriów zaczęła również obowiązywać ten 3-letni okres karencji. Właśnie z tej prostej zasady trujesz, płacisz. Do tej pory do kasy Zarządu Dróg Miasta Krakowa trafiło 17 milionów złotych.
3: Pieniądze póki co wykorzystywane są na funkcjonowanie strefy. Miasto w przyszłości z wpływów ze strefy wspierać będzie też walkę gmin ościennych o czyste powietrze. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówiła w TOK FM Joanna Sokołowska z UNICEF Polska, w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy. Ziemia nie jest stabilna.
5: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
1: Na taką katastrofę nigdy nie da się przygotować w 100%, oceniła ekspertka.
5: Z pewnością silne państwo, odporna infrastruktura i dobrze finansowany system zdrowia znacząco zwiększają szanse na ograniczenie liczby ofiar i szybsze dotarcie z pomocą.
1: W Wenezueli pracowało prawie 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw. Dziś nawet 25 stopni w Małopolsce i to najcieplejszy region. W całej Polsce sporo deszczu, choć trochę słońca może pojawić się na wschodzie. Przeważnie poniżej 20 stopni na termometrach.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest program Owczarek, a w studio pani dr Martyna Molak-Tomsia, Laboratorium Paleogenetyki, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Fajnie być archeologiem. Czasami jednak archeolog nie powinien reagować zbyt gwałtownie, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że odkrywa grób, a w tym grobie albo innej jamie widzi dwoje byłych ludzi, w sensie szkielety na przykład, pochowane razem, w uścisku. No i teraz, gdyby nie był archeologiem, tylko kimś innym, to pomyślał sobie, a kochankowie, no ale archeolog nie może, tylko musi powiedzieć, to co widzę może oznaczać całą masę rzeczy, to niech badania rozstrzygną, z kim mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia, co to są za ludzie, jaka jest relacja wobec nich, w sensie ich wobec siebie, czy są spokrewnieni, czy są znajomymi.

0: I tak dalej. Mamy dwa ciekawe przypadki. Jeden polski, jeden szkocki.
1: Tak, mamy tutaj w takim kontekście takich właśnie podwójnych pochówków, to rzeczywiście ten polski przypadek, który został opublikowany dosyć niedawno przez zresztą moją koleżankę Agatę Cieślik. To jest...
0: Opole. XIII-wieczna katedra.
1: Tak jest. I zaraz przy murze katedry, więc jak na średniowieczne warunki, takie całkiem prestiżowe miejsce do pochówku.
0: Wipowskie,
1: że tak powiem, tak. Jest pochówek rzeczywiście podwójny, dwie osoby. Jedna leży w takim bardzo, no takim oczekiwanym w ułożeniu na znak położona, jak przystało na takie pochówki typowe średniowieczne. I druga, która tak jakby ją... otula, przytula się do niej tak boczkiem trochę, rękę ma położoną na jej klatce piersiowej, jakoś to w takim, no można by to interpretować jako uścisku i rzeczywiście często takie pochówki zazwyczaj tak no, roboczo powiedzmy nazywa kochankowie z Opola tutaj.
0: Tak? Więc, no. Ale często to znaczy, że za każdym razem jak się... No bo myślę też nad mechanizmem, czyli oto kochankowie musieliby umrzeć razem.
1: Tak.
0: Tak? I to umrzeć we wzajemnym uścisku.
1: Tak jest.
0: I musieliby zostać pochowani. Rozumiem, że trumny jeszcze wtedy nie były jakoś bardzo modne.
1: Chyba różnie, ale to akurat nie było tak.
0: Okej. Okay. Czyli musieliby zostać przeniesieni w tym uścisku razem, żeby się, broń Boże, nie rozłączyli i wrzuceni do wspólnej mogiły i tak, żeby wciąż ten uścisk się zachował. Tak myślę nad techniką i mechanizmem tego.
1: Tak jest, tak, to właśnie, no, myślę, że tutaj taka projekcja takiej Romeo i Julii, takich, tak, co tak umarli razem.
0: Ale nie w objęciu chyba, czy...
1: W sumie to chyba, nie wiem, czy jest to doprecyzowane, aż tak nie znam na pamięć, ale...
0: ale przypominamy, tak, że to nie jest tekst historyczny, tylko literacki, więc...
1: Pewnie jakoś
0: nie istnieli, naprawdę nie istnieli.
1: Odzwierciedla jakieś tam różne zwyczaje, które mieli ludzie. No nie, no to właśnie to jak są ułożeni zmarli, no to rzeczywiście nie... Może zupełnie tak naprawdę nie odzwierciedlać to, jak dwie osoby, czy te osoby pochowane w ogóle, kim były i jak się do siebie odnosiły, bo tak naprawdę no to jest zupełnie determinowane przez osoby, które dokonywały pochówku, więc mogły z bardzo różnych powodów je pochować w objęciach, nawet jeśli by te dwie osoby się zupełnie nie znały.
0: Czyli wystarczy, że ktoś miał poczucie humoru.
1: Na przykład.
0: I układał osoby w różnych pozycjach, myśląc sobie, ha, ha, ha, za 1000 lat będą w Tok FM siedzieli się zastanawiali w ogóle, o co chodzi. A tymczasem o nic nie chodzi.
1: Tak jest. Jest to jedna z hipotez roboczych. Taki 13-wieczny trolling na potrzeby Tok FM z XXI wieku.
0: No dobrze. I teraz mamy ci kochankowie, w cudzysłowie, jednak to są dwie kobiety.
1: Tak jest. No właśnie. Więc
0: atmosfera nam się zagęszcza.
1: Tak jest. No jakoś kwiaty nie były zachowane zbyt dobrze i taka osteologiczna analiza wskazywała raczej, że są to raczej dwie kobiety w wieku około 40 lat, ale rzeczywiście nie było to pewne w związku z tym, że rzeczywiście te kości nie były zachowane najlepiej. No więc wykonano też analizy DNA i DNA udało się uzyskać na tyle się udało wydobyć tego DNA dobrze zachowanego w miarę, że udało się rzeczywiście potwierdzić, że genetycznie to były dwie kobiety, które w tym uścisku zostały pochowane. No.
0: Ale nie były ze sobą spokrewnione.
1: I nie były ze sobą spokrewnione, a przynajmniej nie w jakimś bliskim pokrewieństwie, czyli nie są to na przykład siostry, ani nie są to matka i córka, chociaż obie są około 40 lat, więc tutaj raczej rzeczywiście matka, córka to raczej było wykluczone. Więc no, oczywiście tak. No,
0: czyli
1: nie
0: możemy wnioskować za to o statusie, ale to na podstawie położenia grobu.
1: Raczej tak, więc też no, tak jak sobie pewnie część może z nas wyobrażać, że jeśli to rzeczywiście były dwie kobiety związane ze sobą jakąś miłością romantyczną, to wyobrażamy sobie, że w takim zapadłym średniowieczu to na pewno tam, nie wiem, storturowali za to i spalili na stosie i wyrzucili gdzieś do dołu, a tutaj nie, pochowali je w bardzo takim rzeczywiście prestiżowym miejscu, czyli na pewno nie były to osoby, które jakoś łamały specjalne normy.
0: Czyli może siostry zakonne?
1: Jest to jedna z możliwych interpretacji. Rzeczywiście taki uścisk mógłby też świadczyć o może niekoniecznie, właśnie to jest ciężko z naszego...
0: No i no właśnie, teraz jak archeolog balansuje pomiędzy z jednej strony oczekiwaniami gawiedzi, czyli nas, tak, którzy mówią, ej, dobra, chcemy jakąś pikantną opowieść, kochankowie, homoseksualni, zakazana miłość za murami klasztoru, No a z drugiej strony trzeba się jednak opierać na faktach, na tym, co możemy ponad wszelką wątpliwość powiedzieć. A tutaj my chcemy, ej, dajcie nam trochę jakąś pikantną historyjkę.
1: No jest to rzeczywiście trudne. No, na podstawie takich twardych dowodów możemy tylko powiedzieć, że są to dwie kobiety. I kobiety też w sensie genetycznym, bo też nie wiemy, jaki był ich...
0: Jak się identyfikowały.
1: Jak się identyfikowały, tak jest. No, też nie... tego nie wiadomo, też nie zachowały się z tego, co wiem, żadne przedmioty, ani ubiór, ani nic takiego, więc też ciężko powiedzieć, jaka
0: były
1: była.
0: Były bez ubioru. O, to...
1: to myślę, że to jednak w związku ze słabym stanem zachowania, a nie ze względu na pochowanie ich.
0: Nawet jedna niteczka?
1: Tego nie wiem, szczerze mówiąc. Nie udało mi się doczytać. Ja nie byłam bezpośrednio zaangażowana w te badania, więc nie wiem, ale z tego, co mi się udało dowiedzieć, to nie mamy żadnego właśnie tutaj wskazania takiej kulturowej płci tych dwóch osób.
0: No dobrze, czyli z jednej strony mówiłem, że są oczekiwania, żeby być może to była jakaś historia taka z dreszczykiem, ale czy w ogóle nawet bez tego oczekiwania publicznego jest przy tego rodzaju badaniach jakaś taka granica, którą się przekracza po to, żeby lepiej opowiedzieć tę historię, no bo z tego, co mówimy, to tak, dwie kobiety niespokrewnione ze sobą w dość prestiżowym miejscu pochowane, jak na tamte czasy, i właściwie to jest wszystko, co możemy o nich powiedzieć. No ale jednak chcielibyśmy jakoś też to ciutkę więcej, może nie przeginać, mówiąc naukowo, ale jednak coś tam, jakąś hipotezę wrzucić, a może to, a może tamto. Jest jakaś taka chęć wewnętrzna, żeby to, co wiemy, jeszcze jakoś ubrać w jakiś schemat, który byłby łatwiejszy do...
1: Znaczy to jest rzeczywiście trudne, takie balansowanie w ogóle dla naukowców, bo my rzeczywiście, jeśli byśmy się zamknęli w tych naszych takich suchych faktach, to czasami to jest na tyle suche, że rzeczywiście nikt by mnie tutaj do toku nie zaprosił, żeby o tym rozmawiać, więc musimy czasami rzeczywiście troszeczkę pozwolić sobie na jakąś taką rozszerzoną interpretację, nie zawsze w 100% taką ugruntowaną w dowodach. I oczywiście należałoby wtedy powiedzieć, że no może tak być, ale to jest jedna z możliwych interpretacji. I tak też autorzy tutaj tego artykułu o tym pochówku podwójnym Zapola tak też właśnie się odnoszą do tego. Mówią, że niekoniecznie musiała to być jakaś romantyczna relacja, ale jest możliwych wiele wyjaśnień. Natomiast rzeczywiście to popularyzacja nauki to jest taki trochę niebezpieczny temat, bo zawsze właśnie jest się między w tym, trzeba znaleźć ten balans między tym, co jest rzeczywiście faktem, a tym, co złapie uwagę potencjalnych odbiorców. I to jest bardzo trudna, balansująca.
0: Czyli klucz, znak zapytania na końcu. Czyli, a może to były kochanki, a może to były zakonnice, a może poszli do lasu. To zresztą muszę powiedzieć, ja niczego nie twierdziłam, ja tylko zadawałam pytania.
1: Tak jest, ja tylko pytam.
0: Wrócimy do naszej rozmowy, albowiem drugi przypadek splecionych szkieletów jest jeszcze ciekawszy. Może nie, ale... Albo inaczej. Czy kolejny przypadek splecionych szkieletów jest ciekawszy? Przekonaj się po informacjach TOK FM. Informacje o 10:20. W studio pani dr Martyna Molak-Tomsia, Laboratorium Paleogenetyki, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Autopromocja. Co powiecie do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia? Czy w szkołach prawa ucznia są naruszane? Jakie dzisiaj narzędzia ma młodzież? I czy organizacje uczniowskie podejmą kolejną próbę zmiany przepisów? Zapytam w wywiadówce. Dzisiaj o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Słuchasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. USA, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja podpiszą dziś z firmą Lockheed Martin oświadczenie woli w sprawie utworzenia centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot, poinformował portal Politico, powołując się na dokumenty w tej sprawie. Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze podczas szczytu NATO. W Europie narastają obawy, że amerykański przemysł nie jest już w stanie dostarczać broni obiecanej sojusznikom z NATO. Amerykańskie zapasy uległy wyczerpaniu w wyniku konfliktów na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, podaje brytyjski dziennik Guardian. Jednocześnie zapowiada, że podczas spotkania NATO w Turcji USA planują poruszyć kwestie europejskich wydatków na obronę. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii do godziny 14 wstrzymane zostały wszystkie przyloty i odloty na międzynarodowym lotnisku w Katanii. Jak zaznaczono w najnowszym komunikacie, trwa faza erupcyjna Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
20: Nie
17: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Zespół The Roots, amerykańska legenda hip-hopu z Filadelfii, zagra dziś w Warszawie. Zespół znany z łączenia hip-hopu z jazzem i soulem, a także żywiołowych koncertów, narodził się w latach 80. W ramach letniej sceny progresji w tym roku wystąpią także m.in. Morrissey, Hertz, Moby i Primus. Rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
20: Po raz kolejny gościmy Towarzystwo Szekspirowskie w Wilanowie i po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością tego znamienitego dramaturga. Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze i nasza publiczność spędzi miłe wieczory w wilanowskim parku.
17: Mówił pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać będą się do 2 sierpnia. Wejściówką jest bilet wstępu do wilanowskich ogrodów. George Clooney, aktor, reżyser i producent, odbierze honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości podczas nadchodzącego 83. festiwalu w Wenecji. Amerykański twórca ma na koncie 8 nominacji do Oscara. Po nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej sięgnął 2 razy. W 2006 roku dzięki drugoplanowej roli w filmie Syriana i w 2013 jako producent docenionej w głównej kategorii Operacji Argo w reżyserii Bena Afflecka. 4-krotnie otrzymał Złoty Glob i nagrodę Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Sam wyreżyserował 9 filmów. Festiwal w Wenecji rozpocznie się 2 września. Do kolejnej kradzieży drogocennych eksponatów doszło we Francji. Wartą kilka milionów euro biżuterię złodzieje ukradli z Muzeum Lalika w Alzacji. René Lalique był słynnym jubilerem i artystą tworzącym w szkle. Złodzieje nie zostali dotąd schwytani, choć placówka działała w warunkach podwyższonej czujności po tym, gdy z paryskiego Louvre zrabowano klejnoty koronne o szacowanej wartości 88 milionów euro. W tej głośnej sprawie zatrzymano dotąd 5 osób, ale nie udało się odzyskać skradzionych precjozów.
19: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami również popada, a na południu możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Zagadki sprzed setek lat, które dzisiaj wyjaśniamy w TOK FM. Gościem jest pani dr Martyna Molak-Tomsia, Laboratorium Paleogenetyki, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski. Pierwsza zagadka to ta zagadka obejmujących się szkieletów w Opolu, a druga to zagadka ze szkockiego miasta Lochbuch. Tak mniej więcej się wymawia na nazwę tego miejsca. No tak. I tam trochę inna, ale też bardzo niepokojąca. I jeżeli ktoś się łatwo przeraża albo poddaje traumie z powodu opisów, które mogą być okrutne, czyli ktoś jest wrażliwy na takie rzeczy, to można teraz przestać słuchać na chwilę. Bo mamy tam kobietę i nastolatka w kamiennym kopcu, ale ciało kobiety poddano jakiejś, nie wiem, jak można powiedzieć, przedziwnej obróbce po śmierci. Coś strasznego z nią musiało stać. Czyli co?
1: Tak jest. No to są w ogóle pochówki z przełomu R, mniej więcej, w Szkocji, w takich kopcach właśnie, z jakichś głazów niewielkich. I generalnie w tamtych czasach dosyć mało jest z tego regionu zachowanych w ogóle pochówków szkieletowych, więc o tyle jest to cenne znalezisko, które tam pozwala trochę wejrzeć w kultury tamtych czasów, jak właśnie podchodzili do pochówków. I właśnie tutaj ciekawa sprawa, bo mamy te dwie osoby i ta kobieta dorosła. No, szkielety są dosyć niekompletne, ale poddano je dosyć poważnej analizie i no rzeczywiście trudno jakby sobie wyobrazić, co się działo z tą kobietą po śmierci, ponieważ tutaj ma taką ma wyłupaną część kości czaszki, taką od spodu. Wygląda na to, że rzeczywiście celowo była ta kość wyłamana. W środku czaszki są ślady noża, tudzież jakiegoś innego ostrego narzędzia, którego użyto prawdopodobnie do usunięcia mózgu z tej czaszki. Jej kości długie są najprawdopodobniej były w jakiś sposób obrabiane. To znaczy,
0: przerobione narzędzie.
1: Tak, tak to jest powiedziane. Tylko to, no, bo, tak, bo mają jakieś takie zaostrzone końcówki, traktowane jakimś też ostrym narzędziem, ale raczej nie konsumpcyjnie, w sensie nie było to jakieś takie kanibalistyczne zachowanie. Tak, nie są ugryzione, ale też nie są tak cięte, jak normalnie cięte są na przykład kości zwierząt do jedzenia. Tylko właśnie wygląda to bardziej jak coś, jakby miały być używane jako narzędzia te kości, ale z drugiej strony te kości są pochowane razem z tą kobietą w takim porządku anatomicznym. To znaczy, że coś wzięto jej kość, nie wiem, ręki, zrobiono z niej narzędzia, coś nim, nie wiem, podłubano, poryto w skalę, zrobiono coś tym ostrym końcówką, potem włożono tam, gdzie ta ręka powinna być, razem z tą kobietą.
0: Czyli kości zostały być może wykorzystane, użyto i potem odłożone na miejsce.
1: Tak jest. To jest dosyć, no tak z naszego punktu widzenia dosyć trudno sobie wyobrazić, o co chodziło jakby.
0: To jest dziwne w dowolnej epoce.
1: Tak, no w naszej na pewno. Może w tamtej nie było dziwne. W tamtej różne dziwne rzeczy się działy. Nawet u nas.
0: No i mamy jeszcze nastolatka.
1: I mamy jeszcze nastolatka, który nie jest bezpośrednio z nią spokrewniony, w sensie nie jest jej bratem, synem, ale jest dalej spokrewniony. Takim dalszy krewny, jakiś taki dalszy kuzyn, powiedzmy. Coś w tym stylu. No i pochowany rzeczywiście obok siebie. Co ciekawe, generalnie tutaj były też przeprowadzone analizy izotopowe i wygląda na to, że te osoby nie urodziły się i nie mieszkały za młodu w tym miejscu, a że obie raczej mieszkały, największe prawdopodobieństwo jakby, bo to miejsce, którego nie odważa się wymówić nazwy, jest w takim jakby północno-zachodnim czubku Szkocji, a miejsce, z którego oni pochodzili, prawdopodobnie pochodzi z drugiej strony Szkocji, ze wschodniego wybrzeża. Oni prawdopodobnie pochodzili z wybrzeża i właśnie wnosili taką sygnaturę izotopową, raczej na pewno nie lokalną i prawdopodobnie właśnie pochodzącą z drugiego końca tego, nie wiem, to się zawsze kojarzy z zającem ta cała wyspa, więc tak z drugiej strony uszu tego zająca.
0: Jest wyspa wielkanocna.
1: Tak jest.
0: Czyli jakaś totalna zagadka.
1: Totalna zagadka, rzeczywiście. Myślę, że to też... Tak jest, że my sobie trochę wyobrażamy, że w dawnych czasach to ludzie jakby się urodzili, sobie siedzieli tam, gdzie się urodzili i to teraz to my się przemieszczamy. Ale no tak naprawdę, no to pewnie trochę tak było, że ci ludzie tam dosyć, no szczególnie w takich warunkach tych szkockich, myślę, że trzeba było trochę się przemieszczać, żeby jakieś zasoby gromadzić i mieć cokolwiek do jedzenia. Więc pewnie ci ludzie po prostu się w miarę dużo przemieszczali. I dopiero właśnie dzięki tym nowym technikom różnym, takim jak izotopy, jak DNA, jesteśmy w stanie teraz dodać do tego, co wiemy z archeologii i zobaczyć, że rzeczywiście ta przeszłość jest, im bardziej patrzymy, tym bardziej skomplikowana jest i na pewno bardziej skomplikowana, niż sobie wyobrażamy tak prosto.
0: Też chyba ciekawe w tym wszystkim jest to, jak była, nie wiem, czy uzyskamy odpowiedź na to pytanie oczywiście, jak była postrzegana rodzina, no bo dzisiaj myślimy rodzina, w większości przypadków ktoś bliski, z kim pozostajemy w jakimś kontakcie, czy staramy się, oczywiście dalsza rodzina inaczej traktujemy z racji tego, że często gdzieś tam się rozjeżdżamy i mamy swoje mniejsze rodziny, więc i ciekawe, czy w ogóle rodzina była kategorią w tamtych czasach. Tak?
1: No to jest ciekawe, no to też różne czasy też były w tamtych czasach, prawda, i różne kultury, ale rzeczywiście tu bardzo ciekawe badania były też genetyczne z terenów współczesnych Węgier, z takich czasów mniej więcej powiedzmy 5-6 wieku, z takich awarskich, czyli takich takich ludów, które przyszły ze środkowej Azji, które zamieszkiwały tereny współczesnych Węgier i oni tam zrobiono takie bardzo szeroko zakrojone badania genetyczne, w których udało się ustalić, że na cmentarzysku była pochowana wielopokoleniowa rodzina, która jest łączona w sensie, że osoby spokrewnione są tylko właściwie w linii męskiej. Wszystkie kobiety, które są spoza tej grupy gdzieś były dokooptowane z innych grup, ale też te badania pokazały, że bardzo aktywnie ci ludzie unikali chowu wsobnego, czyli do bardzo dalekiego stopnia pokrewieństwa aktywnie się nie krzyżowali. Czyli byli w stanie identyfikowali te pokrewieństwa i wiedzieli, że do dużo dalszego niż my teraz jesteśmy tak naprawdę w stanie ogarnąć naszym, tak, my w naszych czasach to generalnie tylko tam 2-3 pokolenia wstecz jesteśmy w stanie tak naprawdę tworzyć. Natomiast oni rzeczywiście widać, że w bardzo takiej, tak, bardzo szeroką rodzinę rozpoznawali i unikali posiadania dzieci między osobami z tej samej rodziny, nawet właśnie tak daleko spokrewnionymi.
0: Czyli rozumiem, że możemy założyć, że często te osoby, które odnajdujemy w tych miejscach pochówku, trafiły tam w różnym momencie.
1: To też może tak być, tak.
0: Także to taki, powiedzmy, rodzinny grób?
1: To znaczy, no różnie.
0: Wiadomo, że nie każdy mógł. To jest tak, że jak ktoś tam wyjechał na drugą stronę Szkocji, to go ściągali specjalnie.
1: Tak, no nie, tutaj, jeśli chodzi o te szkockie pochówki, no to rzeczywiście nie jesteśmy, nie wiemy, czy one były pochowane tam jednocześnie, czy nie do końca jednocześnie. No to, że były spokrewnione w miarę blisko ze sobą, ale nie super blisko, świadczy o tym, że no, na pewno nie były dalej od siebie niż tym kilka pokoleń. I datowanie radiowęglowe też wskazuje na to, że były mniej więcej równoczasowe, ale tak dokładność takich, tego datowania też jest ograniczona, więc...
0: Wszystko super ciekawe.
1: Wszystko jest super ciekawe.
0: Znajduje kosteczkę, a tu taka historia otwiera
1: się, prawda?
0: Tak jest,
1: dużo, dużo bardzo ciekawych rzeczy się dzieje.
0: Niesamowite.
1: No i znowu się nie nudzimy.
0: No tak, a jednocześnie trzeba tutaj czujnym być, żeby właśnie nie powiedzieć za dużo, nie zbudować jakiejś opowieści, a też ale nie być zbyt suchym.
1: Tak jest, to jest ciężkie. Szczególnie, że jak się zbuduje opowieść, to później ciężko jest taką opowieść odkręcić. Jak są takie, bo zdarzały się niestety też w mojej dziedzinie takie,
0: tak?
1: Różne...
0: Jak jest najgorsza opowieść, którą trzeba było odkręcać?
1: No,
0: Smok Wawelski pewnie.
1: Około roku temu była taka opowieść o tym, że Piastowie pochodzą od Piktów i to nie jest do końca, nie znajduje to do końca.
0: To się chyba nie przyjęło, bo nikt nie wie, co to są Piktowie.
1: Pewnie dlatego, ale... tak, ale no jest to taka historia, która gdzieś tam cały czas się odbija echami, ale no... No właśnie, to zawsze, no tak jak to w wielu dziedzinach tak jest, że jak coś się z ciekawego powie, to się szybko roznosi, a później jak się próbuje to odkręcić, to już się nie tak łatwo roznosi to odkręcenie.
0: Dobrze, super, ciekawe to było bardzo. Także nie zakładamy, jak widzimy dwa szkielety ze sobą splecione, nie zakładamy, że to Komankowie. To taka lekcja z dzisiejszego spotkania.
1: Ostrożnie możemy założyć.
0: Dziękuję pani doktor Martyna Molak-Tomsia, Laboratorium Paleogenetyki Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Informacje TOK FM już za minut kilka o 10:40. Po nich Krzysztof Horwat i wywiadówka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dzisiaj na wywiadówce?
2: Wracam na wywiadówce do tematu praw ucznia. To po wecie prezydenta Karola Nawrockiego, który zahamował zmiany, które miały doprowadzić do, po pierwsze, stworzenia sieci rzeczników praw ucznia, ale też skatalogować te prawa w jednym miejscu. Współtwórca przepisów, Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów, będzie gościem wywiadówki. Zapraszam.
0: Zamieniam się w słuch. Krzysztof Horwat i wywiadówka po informacjach, a te o 10:40.
21: Reklama.
22: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: spokojną.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
23: Citroen. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
24: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
26: taniej masz. Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
27: Reklama.
28: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
29: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
30: My jesteśmy 50 lat w związku.
31: Myślimy, że trzeba być w związku.
32: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
33: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
34: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
35: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia wiele osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
36: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
37: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
38: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Ankarze w Turcji rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako stałym zagrożeniu dla NATO. To dobrze, widać zmianę nastawienia po stronie Donalda Trumpa, mówiła w poranku TOK FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
39: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojuszu, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem. Żeby to robić, musimy pokazywać naszą gotowość do działania w tej sprawie.
38: Polska w czasie szczytu będzie też zabiegać o przeniesienie ze Stanów Zjednoczonych do Polski części produkcji pocisków do systemów Patriot. Podczas szczytu w Ankarze nie ma w planach spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jego zdaniem inicjatywa w tej sprawie powinna być po stronie ukraińskiej. Zaznaczył, że w ostatnim czasie trwały rozmowy na temat przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski, ale strona ukraińska się wycofała. Pod Kijowem znaleziono ciało kobiety podejrzanej o próbę zamachu na oligarchę Wadyma Jermołajewa, objętego ukraińskimi sankcjami. Do próby zabójstwa milionera doszło pod koniec czerwca w Monako. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, niedoszła sprawczyni zamachu została zastrzelona. Jedno ze źródeł portalu w organach ścigania powiadomiło, że w tej sprawie zatrzymano już dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest czynny oficer głównego zarządu wywiadu, czyli wywiadu wojskowego, a drugim były pracownik organów ścigania. Jest śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Był trzeźwy. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na słońce nie mamy co dzisiaj liczyć. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami również popada, a na południu synoptycy zapowiadają burze. Na termometrach od 16 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie.
37: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Dzisiaj wracamy do ostatniej decyzji prezydenta dotyczącej przyszłości szkół, co oznacza weto do ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, czyli ustawy, która miała stworzyć kilkustopniowy system rzeczników praw uczniowskich. I co dalej? O to zapytam Łukasza Korzeniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Umarłych Statutów, współautora zawetowanych przepisów.
2: Dzień dobry.
1: Witaj, Łukasz.
2: Dzień dobry.
1: Jak długo pracowaliście nad tą ustawą?
2: Zespół do spraw prawie obowiązków ucznia, który był powołany przy MEN, zaczął swoją pracę w kwietniu 2024 roku. Więc to było półtora roku takich intensywnych prac nad tymi przepisami. A nasze stowarzyszenie już w 2023 roku przed wyborami przygotowało takie założenia tego projektu ustawy. W większości one znalazły potem przełożenie na ten projekt ustawy i potem na samą ustawę. Więc no to prawie dwa i pół roku takich prac nad tymi przepisami.
1: Szkoda?
2: Szkoda, zwłaszcza, że ta ustawa była dość kompromisowa. Tam się sporo też zmieniło od pierwotnego projektu w toku konsultacji społecznych w MEN-ie i potem w toku prac w Sejmie i Senacie. Szkoda, po prostu szkoda, ponieważ ta ustawa była bardzo potrzebna.
1: To posłuchajmy, jakie argumenty stały za decyzją prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Prezydent mówił też o niegospodarności i dublowaniu kompetencji kuratorów i rzecznika praw dziecka. Jak odpowiadasz na taki argument?
2: My wydaliśmy dwa dni temu oświadczenie w tej sprawie. Argumenty pana prezydenta są naszym zdaniem nietrafne. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię tej szkolnej prokuratury i tego, że będzie to system antagonizowania uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponieważ takie coś, takie zjawisko istnieje właśnie obecnie. Zresztą sami nauczyciele o tym mówią i dyrektorzy szkół oraz kuratorzy, że liczba skarg na naruszenie praw uczniów jest spora, ona rośnie. Takich konfliktów o oceny, o ocenę zachowania, o to, jak się traktuje uczniów, jest dużo. My też to obserwujemy i ta ustawa wychodziła temu naprzeciw. Porządkowała kwestie praw uczniów, obowiązków uczniów, przenosiła w ogóle część rzeczy ze statutów szkolnych na poziom ustawy, co dla szkół było dobrym rozwiązaniem, bo teraz często słyszymy, że oni mówią, no okej, są skargi na te przepisy statutowe, ale my je tworzymy jako nieprawnicy. Zdejmijcie z nas ten ciężar i to robił ten projekt ustawy, to robiła ta ustawa, więc ona była też korzystna dla samych nauczycieli, porządkowała te kwestie i naszym zdaniem pozwalała jakoś uporządkować te kwestie. Tam też były w tej ustawie przepisy o mediacjach, które mieli robić rzecznicy, czyli takim rozwiązywaniu tych konfliktów bez tych skarg do organu wyższego rzędu.
1: No akurat nauczyciele to bardzo krytykowali, związkowcy szczególnie, i to wszyscy związkowcy, jak jedna pięść. W sumie prezydent nie musiał daleko szukać tych argumentów, bo one były na tacy właśnie ze strony nauczycieli, ale też dyrektorów. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty bardzo mocno krytykowało przepisy. Po pierwsze właśnie, że tworzy się coś, co będzie... No, taką pogonią za, czy polowaniem trochę na czarownicę, czy polowaniem na łamiących prawo, ale też papierologia, dokumenty właśnie, kolejne stopnie tego rzecznika. Miał to być poza tym rzecznik z grona nauczycielskiego, więc kolejne obowiązki dla nauczycieli. To wszystko się tam pojawiło wśród tych argumentów.
2: Tak, ale szkolny rzecznik z obligatoryjnego stał się przecież fakultatywnym. Tam trochę zmieniono te przepisy. No, to wychodziło naprzeciw tym postulatom.
1: A ty rozumiesz taki sprzeciw właśnie nauczycieli? Ostry opór przed wprowadzaniem takich
2: zmian? Trudno mi go zrozumieć, zwłaszcza, że mam wrażenie, że te argumenty były oparte na pobieżnej lekturze tych przepisów i tylko wybranych. Na przykład skupiono się na procedurze nakładania kar. Tylko że już obecnie w statutach takie procedury muszą istnieć, muszą istnieć tryby skargowe, katalog karg musi być określony w statucie szkoły. To, że te przepisy są często niedoskonałe i właśnie nie ma tych procedur takich gwarancyjnych dla uczniów, powoduje, że są skargi, tak? Wymierzono mi karę, nie wiadomo na jakiej zasadzie. Ustawa to porządkowała, ale poza tym był cały katalog takich działań wychowawczych, które nauczyciel może stosować w toku zwykłej pracy z uczniem. I to były odformalizowane działania, w tym dzięki naszej poprawce Stowarzyszenia Maruch Statutów pojawiło się w tym katalogu tak zwany kontrakt wychowawczy. On jest stosowany obecnie w szkołach, ma bardzo takie wątpliwe podstawy prawne i myśmy go wprowadzali do tego projektu ustawy. Nie zrobiły tego żadne związki nauczycielskie, mimo że mogły to uczynić, tak, żeby ten katalog działań wychowawczych, jeśli uważały, że jest za wąski, rozszerzyć. To są pedagogowie, którzy wiedzą, jak to powinno wyglądać. Nie zrobili tego i też to podnoszą w ogóle pominięte w toku dyskusji, skupiono się tylko na tych formalnych karach. Mhm. A przecież to jest dość oczywiste, że jeśli nakładamy karę na uczniów, w tym w końcu karę skreślenia z listy uczniów, to nie może odbywać się na zasadzie totalnego uznania dyrektora szkoły. Bo to musi mieć jakieś sensowne podstawy, sensowne ramy i uczeń też ma prawo do obrony swoich praw w takim
1: postępowaniu. A może tu zabrakło dialogu po prostu jakiegoś? Może to jednak wina ministerstwa, że mówiła ministra Nowacka często, że to jest ukłon w stronę uczniów, uczniowie tego bardzo chcieli, no ale może w tej pogoni za chęcią zadowolenia uczniów zabrakło jakiejś rozmowy z nauczycielami na ten temat.
2: Może, no teraz trudno to ocenić, jak to było i czy by coś to zmieniło. Natomiast to, co myśmy obserwowali, to taką pewną niechęć już z góry do tego projektu strony nauczycielskiej. Mówię oczywiście o związkach zawodowych i OSKO, bo był też szereg nauczycieli, którzy popierali tę ustawę. Natomiast no, ci, którzy ich reprezentowali na tym szczeblu, byli przeciwko od samego początku, bo przecież takie apele o to, żeby na etapie już, gdy zaczęły się konsultacje, żeby ten projekt w ogóle porzucić i go nie kontynuować, były wystosowywane przez środowisko nauczycielskie, więc no, trudno mi to oceniać. Być może, jeśli kiedyś ten temat powróci, trzeba przemyśleć formułę, jak nad tym pracować.
1: A to jest powszechne zjawisko w szkole, łamanie praw ucznia?
2: Naruszanie praw uczniów jest powszechne, znaczy w takim sensie jak każdej innej instytucji, tak? Znaczy w sytuacji, w której mamy uczniów, którzy są podlegli nauczycielom, tak mamy pacjentów trochę podległych lekarzom i administracji szpitala, więźniów podległych administracji więziennej, zawsze są jakieś naruszenia, jakieś nieprawidłowości, bo jest tam pozycja słabszego i silniejszego. Znaczy tutaj o powszechności, znaczy z naszej perspektywy to wygląda tak, że to jest powszechne i na to się nie reaguje odpowiednio. Być może nawet bardziej niepokojące jest to, że nie ma tych prawidłowych reakcji, temu się nie przeciwdziała systemowo, bo jeśli widzimy jakieś powtarzające się schematy, na przykład niewydawanie świadectw z powodu nieoddania obiegówki czy niezapłacenia składki na Radę Rodziców, no to wymaga jakiejś reakcji systemowej, tak, a nie pojedynczych różnych skarg. Podobnie jak statuty szkół, które są źle napisane, no to trzeba coś z tym zrobić systemowo.
1: Zastanowiło mnie porównanie do więzienia na przykład. I to akurat jest smutne, że system szkolny wciąż no, jest systemem podległości i no, opresji. Jakby.
2: Znaczy, nie chciałbym tego porównywać do więzienia, chociaż takie też gdzieś nieraz słyszę, bo to jest zbyt daleko idące. Bardziej chodzi o tą kwestię podległości. No, mówi się w prawie administracyjnym tak bardzo ładnie o władztwie pedagogicznym. Tak? No, takie władztwo przysługuje nauczycielowi. I to zawsze tworzy chociażby okazję do nadużyć, tak? I nie mówię tutaj, że wszyscy z tego korzystają w cudzysłowie, natomiast taki potencjalny obszar istnieje i należy temu przeciwdziałać. I nie bez przyczyny mamy rzecznika praw pacjenta, rzecznika praw konsumentów, czy nawet rzecznika praw pasażera kolei. A tutaj uczniowie, grupa prawie 6 milionów młodych Polaków, których kompetencje walki o swoje prawa są siłą rzeczy mniejsze niż dorosłych obywateli, swojego rzecznika nie ma.
0: Jest też rzecznik praw dziecka, o tym za chwilę, ale interesuje mnie jeszcze jedna kwestia, która w zeszłym tygodniu wystąpiła, czyli po prostu uchwalenie zakazu korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Na razie Sejm, jeszcze Senat i podpis prezydenta oczywiście przed nami. Tutaj jednak kontrowersji aż tylu nie ma i raczej przejdą te przepisy. Takie jest duże prawdopodobieństwo. Z perspektywy też praw ucznia to jest dobry pomysł?
2: Nie chciałbym oceniać samej istoty regulacji, bo wydaje mi się, że to jest kwestia mniej prawna, a bardziej dotykająca tego, jak powinno się regulować dostęp do telefonów komórkowych, i to zostawiłbym specjalistom, którzy się tym zajmują, edukacją cyfrową, higieną cyfrową dzieci i młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o kwestię prawnej regulacji, uważam, że dobrze, że w końcu rząd bierze za to odpowiedzialność, bo do tej pory ciężar spoczywał na szkołach, tak? Same musiały sobie to jakoś uregulować. Te regulacje często były kiepsko napisane, tam znów właśnie było wiele sporów. Przeniesienie tego na poziom ustawy trochę rozwiązuje ten problem. Tam oczywiście pojawia się ten wątek, że co z egzekwowaniem tego zakazu, bo nauczyciele podnoszą, że może być trudno i tutaj nie można się z tym nie zgodzić. Natomiast ten projekt w tej pierwotnej wersji nie był dobrze skonstruowany. Tam było wiele takich luk, dziur. W toku konsultacji społecznych udało się ten projekt zmienić. Myśmy też tam wnosili taką kluczową dla nas poprawkę, żeby szkoły nie mogły zakazywać wnoszenia telefonów, bo pierwotny projekt na to pozwalał, czyli nie tylko zakaz korzystania, ale jeśli szkoła chce, może zakazać nawet wnoszenia. Mówiliśmy, że jest to nieproporcjonalne ograniczenie, poza tym no nie do wyegzekwowania, bo szkoła nie może kontrolować, co się wnosi na jej teren. Tutaj chodzi o telefony komórkowe, nie ma też do tego żadnych narzędzi i to się udało zmienić. Zobaczymy, jak te przepisy będą wyglądały w praktyce. Zapewne jakaś nowelizacja, jakaś ewaluacja będzie potrzebna. Mhm.
0: Pozwól, że zapytam o twój spór z Biurem Rzeczniczki Praw Dziecka. Przypomnę, że sytuację opisały dziennikarki TVN24. Chodzi o oskarżenia o rzekomy mobbing, rzekomą fatalną atmosferę w pracy w biurze RPD właśnie. Po kilkunastu miesiącach pracy u Moniki Horny-Cieślak zdecydowałeś się pozwać Skarb Państwa właśnie za mobbing i przeciążenie pracą w biurze. Monika Horna-Cieślak zaprzecza, sprawą miały nawet zajmować się komisje sejmowe, ale zrezygnowały, co też ciekawe. W twojej sprawie biuro prowadzi wewnętrzną procedurę antymobbingową skierowaną przeciwko tobie, a ostatnio Państwowa Inspekcja Pracy po przeprowadzonej kontroli potwierdziła, że częściowo potwierdziły się nieprawidłowości. Inspekcja wydała zalecenia dla biura rzeczniczki, ale RPD wskazuje, że nie było mobbingu w oświadczeniu i że Państwowa Inspekcja Pracy właściwie to wydała zalecenia jedynie i wskazane zalecenia mają charakter wyłącznie jednostkowy.
2: W pierwszym oświadczeniu biuro twierdziło, że żadnych zaleceń nie ma, teraz uważa, że są jednostkowe. Nie mi to oceniać, czy one są jednostkowe, czy nie, natomiast te zarzuty się potwierdziły. Jeśli chodzi o stwierdzenie, że nie było mobbingu, jest to pewna manipulacja, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy nie badała kwestii mobbingu, więc ona nie tyle stwierdziła, że mobbingu nie było, co powiedziała, że tego nie bada. To oświadczenie zresztą jest, to jest teza biura, że mobbingu nie było. No i tutaj trudno jakoś z tym dyskutować i brać to, tak mi się wydaje, w tej dyskusji jakoś na poważnie, ponieważ no, w związku z tym sporem każdy pewnie będzie pozostawał przy swoim stanowisku. Jeśli chodzi o tę procedurę antymobbingową przeciwko mnie, ja się o niej dowiedziałem dopiero z artykułu Justyny Sucheckiej i Agaty Lisoś-Kostrzewy. Nie dostałem o tym żadnej informacji. To dotyczy ponoć, to znów są informacje przekazane mi przez dziennikarki, sytuacji z września 2025 roku, czyli momentu już po złożeniu przeze mnie wypowiedzenia umowy o pracę. Ja to poczytuję jako typowy slap. Znaczy, to jest jakieś działanie, które ta procedura, która ma zastraszyć i spowodować, że wycofam swój pozew, czy nie będę o tym mówił. No jest to bardzo przykre, że instytucja publiczna taką taktykę stosuje. No, w mojej ocenie jest to w ogóle naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tam dość się mówi właśnie o tych slapach, które stosują instytucje publiczne.
0: Dlaczego oczekujesz od Moniki Horny-Cieślak teraz? Poza tym, że spotkacie się, jak rozumiem, w sądzie.
2: Ja nie wiem, czy czegoś oczekuję w swoim, natomiast w pozwie oczekuję przeprosin. To są przeprosiny, no siłą rzeczy mój pozew, więc dla mnie, ale ja też tą sprawę traktuję bardziej systemowo, bo...
0: Czyli nie ma czegoś, co chciałbyś powiedzieć akurat konkretnie Rzeczniczce Praw Dziecka?
2: Mieliśmy rozmowę po wypowiedzeniu, ja wtedy powiedziałem, co uważam. Teraz mi się wydaje, że stałem się persona non grata w kontekście biura RPD. A tak jak mówię, to nie jestem tylko ja. Tam jest 20 kilka osób, które zdecydowało się mówić, rozmawiać z dziennikarkami. Ileś osób, które nie rozmawiało, bo się boi. Tylko ja zdecydowałem się mówić pod nazwiskiem i złożyć pozew. I dla mnie ta sprawa jest trochę taką sprawą tych wszystkich osób. Wiem też, że już po tej kontroli inspekcji pracy, po tych różnych działaniach, trochę się zmienia w biurze RPD, więc mam nadzieję, że to jakieś pozytywne zmiany przyniesie.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Korzeniowski, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, był gościem wywiadówki. Kolejna za tydzień, 10:40 we wtorek. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia, a za chwilę po informacjach o Owczarek. Czarku, co u ciebie?
4: Po informacjach oczywiście program Owczarek i Anatomia Rynku Sztuki, kolejny odcinek naszego minicyklu, zastanowimy się, jaka powinna być strategia zakupowa polskich muzeów. Czy powinny kupować jakieś ultradrogie dzieła, ale polskich artystów, czy światowych? Krótko mówiąc, czy kupić wybitnego Malczewskiego, czy przeciętnego Chagalla, albo czwartorzędnego Picassa? I czy w ogóle takie strategie zakupowe istnieją? Czy mamy ludzi? Czy to wszystko jest wolna amerykanka? Zapraszam bardzo serdecznie po informacjach, a informacje oczywiście o 11:00.
0: Zapraszamy.
5: Reklama.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski nie spotkają się w Ankarze, a przynajmniej nieoficjalnie, twierdzi prezydencki minister. W Ankarze z kolei Polska wraz z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją podpiszą dokumenty w sprawie centrum serwisowania pocisków do systemu Patriot. Iran żegna Alego Chameneiego. Od lutego czekano na jego pogrzeb. Minuta po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie będzie oficjalnego spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał jednak, że zarówno Nawrocki, jak i Zełenski wezmą udział w kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji Recep Erdoğana.
12: Nie ma tutaj w agendzie bezpośrednich spotkań dwustronnych, natomiast nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji. Jeśli do takiego kontaktu by doszło, to oczywiście z przyjemnością Państwa o tym poinformuję. Natomiast co do zasady takiego spotkania dzisiaj przewidzianego w agendzie nie ma. Piłka jest po stronie ukraińskiej, tylko nie chodzi przecież o spotkanie dla samego spotkania. Spotkanie powinno przynieść jakiś pozytywny rezultat.
11: Dwudniowy szczyt w Ankarze rozpoczyna się dzisiaj. Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić na nim niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5. USA, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja podpiszą dziś z firmą Lockheed Martin oświadczenie woli w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Do podpisania dokumentu ma również dojść w Ankarze podczas forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom. Do tego tematu wrócimy w relacji naszego reportera prosto z Ankary w TOK 360 w samo południe. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim w Podlaskiem ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dla Wasilkowa dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo. Ale skoro gmina nie chce

0: osób wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Irańczycy żegnają najwyższego przywódcę. W Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, zabitego w lutowych izraelsko-amerykańskich nalotach. O tym, dlaczego odbywają się dopiero teraz, Marcin Starzec.
1: Uroczystości pogrzebowe odbywają się dopiero teraz, po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, a po drugie ze względu na 40-dniowy okres żałoby obowiązujący u szyitów. Wśród żałobników dominują wezwania do zemsty na Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Chcemy pomścić krew naszego ojca i nie spoczniemy, dopóki nie dokonamy zemsty. Przyszłam, by pokazać całemu światu, jak bardzo go kochaliśmy. Pochówek 86-letniego Ajatollaha zaplanowano na czwartek w Meszhedzie. Nowy przywódca, Mojtaba Chamenei, czyli syn zmarłego, wciąż nie pojawił się publicznie w trakcie uroczystości po tym, jak sam został ranny w tym samym ataku. Nadal komunikuje się jedynie przez oświadczenia w internecie. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27 mecz na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwach Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią. O czym więcej teraz Przemysław Pozawski.
2: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
3: Normal, triste, por sali.
2: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak. Nie ma wielu takich jak Cristiano Ronaldo i uważam, że powinniśmy być mu zawsze wdzięczni za to, co starał się osiągnąć podczas tych Mistrzostw Świata. Jego marzeniem było wygrać Mundial, dążył do tego, dając taki niesamowity przykład przywództwa na boisku, ale także w szatni czy jako człowiek. A więcej razy na Mundialu od Ronaldo zagrał tylko Leo Messi. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: A informacje w TOK FM wracają o 11:20. Najcieplej dziś na południu kraju, tam jednak możliwe są burze. Mocno wiać będzie na północy, przeważnie poniżej 20 stopni na termometrach.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest program Off Czarek i kolejny odcinek naszego mini cyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
5: Nie wiem, czy pamięta pan 2022 rok.
6: 4 lata temu. Tak, to po pandemii było. Jeszcze w trakcie pandemii troszeczkę.
5: To ja przypomnę ciekawą sytuację, która w 2022 roku się rozpoczęła, a trochę trwa do dzisiaj. Bo oto w 2022 roku na polskim rynku sztuki wybuchło ogromne poruszenie, bo dom aukcyjny Desa Unicum wystawił na sprzedaż wybitne, można by rzec, choć niewidziane publicznie od prawie 100 lat, dzieło Jacka Malczewskiego zatytułowane Rzeczywistość. I estymacja podawana przez dom aukcyjny, jeżeli dobrze pamiętam, pomiędzy 14 a 22 miliony złotych polskich, a więc bardzo wysoka suma. W grudniu 2022 roku ten obraz został sprzedany za 17 milionów złotych.
6: To cena młotkowa.
5: To jest cena młotkowa. Do tego dochodzą jeszcze opłaty. W tym momencie do gry wkroczyło Muzeum Narodowe w Warszawie, którego przedstawiciel obecny na sali skorzystał z tak zwanego ustawowego prawa pierwokupu. To oznacza, że instytucje kultury pewne mogą powiedzieć liberum veto. Krótko mówiąc, ten, który wylicytował, musiał ustąpić pola Muzeum Narodowemu w Warszawie. Ale transakcja została wstrzymana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nabrało podejrzeń, że dzieło może zostało w przeszłości nielegalnie wywiezione z kraju.

0: Prokuratura wszczęła śledztwo, policja zabezpieczyła obraz, który trafił do magazynów Muzeum Narodowego w Warszawie, ale jako depozyt do czasu wyjaśnienia sprawy. Potem przez miesiące trwały badania proweniencyjne, czyli gdzie to dzieło było i kiedy, ale warto też podkreślić, że zarówno właściciel, prywatny kolekcjoner, jak i dom aukcyjny zapewniał, że wszystko jest lege artis. No i choć śledztwo zostało umorzone, nie dopatrując się tam żadnego przestępstwa, to Muzeum Narodowe w Warszawie zrezygnowało z finalizacji tej transakcji z przyczyn, jak to się ładnie nazywa, formalno-finansowych. No i ponieważ muzeum się wycofało, prawo do zakupu wróciło do pierwotnego, czyli prywatnego zwycięzcy licytacji i to ten rozdział zamknęło. Ale to jest tylko pierwsza część tego rozdziału, bo ten obiekt wrócił na rynek i tutaj może już panu oddam głos.
1: I w czerwcu 2025 obiekt trafił ponownie na aukcję. Cena mutkowa na poziomie 18 milionów 500 tysięcy. Cena sprzedaży tym samym na poziomie 22 miliony 200 tysięcy. A i pytanie.
0: No,
1: i
0: teraz, no właśnie, teraz jest pytanie. Czy Muzeum Narodowe w Warszawie albo jakieś inne muzeum powinno było za drugim razem skorzystać z prawa, ustawowego prawa pierwokupu? To jest pytanie w tym konkretnym przypadku, czyli w tym przy okazji tego konkretnego obiektu, ale to też jest pytanie o, powiedziałbym, politykę zakupową państwa czy instytucji kultury, które dzieła powinny być kupowane przez państwo, w jaki sposób państwo powinno swoją chęć albo niechęć nabycia różnych dzieł komunikować i w jaki sposób państwo powinno informować lub nie informować o swoich zamiarach wobec uczestników gry, czyli na przykład domów aukcyjnych. Pytań sporo, myślę, że pojawi się jeszcze więcej, ale zacznijmy może od rzeczywistości Jacka Malczewskiego, czyli obiektu, którym najpierw Muzeum Narodowe w Warszawie było zainteresowane, potem to zainteresowanie straciło.
1: Może warto przy okazji powiedzieć, że nastąpiła zmiana zarówno na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, jak i na stanowisku ministra kultury. A prawo pierwokupu, o którym pan redaktor tutaj troszeczkę opowiedział, to właściwie bez pieniędzy staje się prawem takim deklaratywnym, czyli można je wykonywać formalnie, ale nie da się z niego skorzystać materialnie. Jeżeli więc środki, a tak duże środki właściwie ma ministerstwo, a nie ma muzeum, więc jeżeli ministerstwo stwierdziło, że oto nie ma tych środków albo nie chce przeznaczyć tych ponad 20 milionów z tej puli swojej, no to tym samym wskazuje na takie najprostsze rzeczy, że rezygnuje po prostu i za to można kupić wiele obiektów, no to powstaje pytanie, jak powinno się ważyć priorytety. No i jak rzeczywiście rozmawiać, jak muzea powinny rozmawiać z rynkiem, jak rynek powinien rozmawiać z muzeami, no i jaką rolę tutaj w tym wszystkim odgrywa ministerstwo.
0: Od czasu do czasu też pojawiają się takie głosy, że oto pojawia się jakiś obiekt na giełdzie i jeżeli instytucja kultury bierze udział w aukcji, ewentualnie korzysta z ustawowego prawa pierwokupu, to czy dobrze, że robi to w momencie, kiedy ten obiekt pojawia się na aukcji w Polsce? Czy na przykład nie powinno było interweniować jakieś muzeum, kiedy ten obiekt pojawił się gdzieś indziej? Krótko mówiąc, w jaki sposób powinna być prowadzona polityka zakupowa na przykład na rynku wtórnym? Czy powinna być aktywna, krótko mówiąc, jakaś komórka, która by monitorowała aukcje w całej Europie albo na całym świecie i zastanawiała się, które obiekty są cenne i które należy kupić po niższych cenach? Jednocześnie rodzi się pytanie, no to skąd środki na taką działalność? Bo może się też tak zdarzyć i tak też się zdarzyło, że prywatny kolekcjoner, czy też powiedzmy prywatny gracz kupił coś tanio poza Polską, wiedząc, że to może być potencjalnie ciekawe dla instytucji kultury w Polsce, po czym taki obiekt trafia po znacznie wyższej cenie. No i instytucja kultury kupuje. Odzywają się głosy, skandal, powinni byli kupić w Niemczech, kiedy to kosztowało 1/4, teraz przepłacamy, kto za tym stoi, to jest jakaś ustawka, skandal i ustawka.
1: 6 wątków pan redaktor poruszył, to zacznijmy może od tego, że rzeczywistość Malczewskiego mogła pracować w muzeum nie jako trofeum ceny, ale jako taki mocny punkt narracji, na przykład o mocnym symbolizmie. I tego rodzaju dzieła nie pojawiają się rzeczywiście często, natomiast cena, która jest medialna, łatwa do zapamiętania, no i w sumie najprostsze do komentowania, ale to nie znaczy, że z automatu muzeum powinno kupować właśnie takie rekordowe dzieła. No i na pytanie, czy zakup tej pracy Malczewskiego był konieczny, to zawsze powstaje pytanie, czy próba odpowiedzi na to jest odpowiedź o to, czy on był, czy taki obraz jest potencjalnie strukturalny, czy nie. Bo dzieło strukturalne to takie, które gdzieś zmienia układ kolekcji danego muzeum, czyli nie tylko powiększa stan posiadania, bo to niewiele wnosi, bo nie każdy taki obraz Malczewskiego jest strukturalny dla muzeum, czyli tak samo jak nie każdy Picasso jest strukturalny dla rynku światowego, a więc powinno być bardziej brzmieć pytanie, czy istnieje w publicznych zbiorach równoważny obiekt, czy pełni podobną funkcję, czy ta konkretna praca Jacka Malczewskiego domyka jakąś lukę narracyjną. No i czy publiczność i badacze mieliby z niej trwały pożytek? Jeżeli to jest odpowiedź twierdząca, no to wtedy mamy do czynienia już nie z kaprysem rynku, tylko z poważnym kandydatem do zakupu publicznego. I to jest jakby klucz. A drugie pytanie, które w międzyczasie pan redaktor zadał?
0: To pytanie oraz odpowiedź na nie pojawi się w drugiej części naszej rozmowy. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje TOK FM o godzinie 11.20, a po informacjach wracamy do programu Off Czarek.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
2: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz. Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 18 osób, w tym 4 policjantów, zostało rannych w eksplozji, do której doszło dziś rano w stolicy Syrii, Damaszku, podało syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wybuch nastąpił, gdy wizytę w mieście składał prezydent Francji Emmanuel Macron. Agencja Reutera podała, że eksplodowały dwie bomby w pobliżu hotelu, w którym Macron odbył spotkania. Wcześniej informowano jednak, że prezydent Francji rano opuścił hotel i spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przywódcą Syrii Ahmedem al-Szarą. Pałac Elizejski przekazał, że Macron nie słyszał eksplozji, gdy udawał się na to spotkanie. Mark Rutte ogłosił w Ankarze uruchomienie nowego wielonarodowego projektu w sprawie surowców krytycznych. Sekretarz generalny NATO przekazał, że jego celem jest lepsza współpraca przy ich pozyskiwaniu, magazynowaniu i transporcie. Inicjatywa skupia 12 państw sojuszu i ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw tych surowców dla przemysłu obronnego. Metale ziem rzadkich wykorzystuje się m.in. w radarach, systemach naprowadzania oraz silnikach. Utrzymanie jak najlepszych relacji transatlantyckich będzie priorytetem prezydenta na szczycie NATO w Ankarze, podkreślił szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak mówił, bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane. Zwracał też uwagę na potrzebę większej aktywności sojuszników europejskich, m.in. w procesie wydatkowania środków na budżet wojskowy. Przydacz ocenił, że Polska jest w tym zakresie absolutnie wzorowym przykładem. Podkreślił, że nasz kraj od lat realizuje wszelkie zobowiązania, w tym m.in. osiągnięcie poziomu 5% PKB na obronność. Polska w latach 2022-2026 przekazała Ukrainie m.in. czołgi T-72, bojowe wozy piechoty Rosomak oraz pociski rakietowe do systemu Patriot, wynika z informacji MON. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że łączny koszt polskich donacji dla Ukrainy od 2022 roku to około 16,5 miliarda złotych. Z tego prawie 15 miliardów przypadało na lata 2022-2023. Szef MON zapewnił, że decyzje o przekazaniu wyposażenia Ukrainie poprzedzane są analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nigdy nie zapadają bez wiedzy żołnierze. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze pojawia się dziś duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na południu kraju możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Studio pan profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejny odcinek minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Przyglądamy się polityce zakupowej muzeów, ale w kontekście udziału instytucji kultury na rynku wtórnym, czyli na przykład w aukcjach. Przy okazji potencjalnego zakupu, czyli wcześniej zakupu albo intencji zakupu, a ostatecznie nie zakupu obrazu Jacka Malczewskiego zatytułowanego Rzeczywistość. Pan profesor zwraca uwagę, że zanim odpowiemy sobie na pytanie kupić czy nie kupić w kontekście na przykład Muzeum Narodowego, pierwotne pytanie powinno brzmieć, jak ważny to jest obiekt. Czy jest to obiekt strukturalny? Czy on zmienia, rozumiem, in plus tak, kolekcję, czy on jest szczególnie cenny, wyjątkowy, wnosi jakąś dodatkową wiedzę także dla badaczy, czy jest to no, tylko nazwisko, które jest znane i rozpoznawalne, ale niekoniecznie w kontekście kolekcji cenne.
13: Teraz będzie taki efekt za chwileczkę, czy za, może za chwileczkę to nie, za rok, dwa, ale już trwają prace nad wystawą Jacka Malczewskiego w trzech muzeach polskich, Muzeum Narodowym w Krakowie, w Warszawie i w Poznaniu. No i pewnie rzeczywistość znajdzie się na tej wystawie i będzie miała dodatkową historię, tą, o której my troszeczkę tutaj też opowiadamy. Ale wróćmy trochę może do tego prawa pierwokupu, bo ono daje muzeum rejestrowanym ogromną przewagę formalną. Tyle tylko, że trzeba zobaczyć, że co innego jest rytm rynku i co innego jest rytm procedury muzeum, bo rytm rynku to jest szybko, publicznie, emocjonalnie, raz, dwa, trzy. Natomiast rytm muzeum w zakresie tego prawa pierwokupu to jest rytm procedury. Opinie, zgody, pisma, budżet, ministerstwo, odpowiedzialność. Jeżeli nie ma tego połączenia tych dwóch rytmów w postaci właśnie takiego z automatu elementu finansowego, no to się to prawo pierwokupu mocno rozjeżdża. To w ogóle pokazuje ten problem z rzeczywistością Malczewskiego, ale też z wieloma innymi działami, pokazuje, że jest szerszy problem polskich muzeów. Czyli one mają autorytet ekspercki, ale często nie mają autonomii finansowej adekwatnej do swojej odpowiedzialności. To także pokazuje, że muzea polskie mają misję, ale nie mają narzędzi do szybkiej realizacji tej misji, znowu finansowej. Mają prawo pierwokupu, ale nie mają stałego funduszu. No w efekcie mogą zostać wciągnięte trochę w taką sytuację, w której publicznie wyglądają jak podmiot decydujący, czyli właśnie Muzeum Narodowe mówi, zgłaszam to prawo pierwokupu, ale w istocie czekają na decyzję ministerialną albo nieraz wcześniej muszą się ubiegać o tą decyzję ministerialną. I to jest bardzo niewygodna pozycja, bo rynek oczekuje prostych rzeczy, jasnego tak lub nie do zakupu, a instytucja publiczna znajduje się pomiędzy sensem kolekcjonerskim i dostępnością pieniędzy. I oczywiście, jeżeli to jest taka sytuacja, to są też skuteczne przykłady korzystania z tego prawa pierwokupu. Jak w przypadku pracy Chełmońskiego, która została zakupiona właśnie w ramach tego prawa pierwokupu tuż przed wystawą też w trzech muzeach Chełmońskiego przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, gdzie ministerstwo Oczywiście to później ogłosiło, że tak naprawdę przeznaczyło 4 miliony na zakup tej pracy. Ostatecznie praca została zakupiona za 3 miliony 600 tysięcy złotych, ale to jakby cały czas pokazuje, że gdy sobie tak popatrzymy trochę modelowo, że muzeum wygląda często jak gracz, bo ma instrument prawny, mogę zadeklarować, wolę nabycia, ale później jest zawsze problem z tymi finansami, no i także z elementami związanymi oczywiście z samym wyborem.
12: Przypomina mi się podobna sytuacja w czasie roku Chopina, kiedy miało być otwarte Muzeum Chopina, powstawały ławeczki, właściwie wszystko związane z Chopinem. I była też inicjatywa i z pewnością wola polityczna, żeby w różnych instytucjach rynkowych, także poza granicami Polski, pozyskiwać jakieś cenne dokumenty. Problem polegał na tym, że jeżeli dom aukcyjny zauważył, a przecież nie były to osoby anonimowe, osoby z instytucji kultury na aukcji, na której były Chopinalia, ceny automatycznie szły w górę. Poza tym ci ludzie przyjeżdżali z określoną sumą, którą mogli wydać. No i teraz, jeżeli obiektów jest 5 albo 10, to jaka powinna być strategia? Czy kupować pierwszy, drugi, trzeci, aż się nie skończą pieniądze? Czy polować na najcenniejszy? Który jest najcenniejszy? A jeżeli zostanie, a nie kupiliśmy drugiego?
13: To w ogóle jest paradoks, bo my w Polsce nie mamy takiego instrumentu. Czy to wszystko jest na decyzjach uznaniowych? Oto pojawia się coś, przychodzi dyrektor albo telefonuje do ministerstwa i przy takich dużych oczywiście wysokobudżetowych rzeczach mówi: panie ministrze, to uda się, ile jesteście w stanie przeznaczyć, jak jesteście w stanie przeznaczyć, albo się uda, albo się nie uda. Czyli to nie jest tak, że jest jakaś z góry określona pula pieniędzy na takie zakupy interwencyjne. Ten przykład Chopina jest bardzo ciekawy, bo to jest jedyna sytuacja, w której jest osobna ustawa dotycząca oczywiście tej ochrony, tak byśmy powiedzieli, Fryderyka Chopina, w ramach której też się znajdują sprawy dotyczące zakupu, gdzie państwo polskie jest w pewien sposób zobowiązane do zakupu obiektu w ramach integralności dziedzictwa Fryderyka Chopina. Oczywiście jak przychodzi co do czego, to liczy się bardziej na prywatnych nabywców, którzy później w swojej łaskawości przekażą obiekty do zbiorów publicznych. No pewnie warto wskazać kilka takich postaci, które rzeczywiście się zasłużyły na tym polu.
12: Pierwszy na liście Marek Keller, drugi Artur Rubinstein.
13: To warto ich wspomnieć oczywiście także w audycji, więc to jest realny problem, ale też pan redaktor poruszył trochę inną rzecz, czyli jak rynek patrzy na muzeum.
12: No właśnie, czy to jest partner, czy to jest łakomy kąsek, czy skoro jest muzeum potencjalnie obecne na aukcji, to należy teraz wywindować cenę i, krótko mówiąc, wepchnąć to trochę po wyższej cenie niż normalnie pojawiłaby się bez udziału muzeum?
13: Myślę, że jest we wszystkich tych rolach i tak jest postrzegane przez rynek. Czyli z jednej strony, po pierwsze, przez rynek muzeum jest postrzegane jako partner, bo muzeum ma wiedzę, autorytet, kuratorów, no i przede wszystkim zdolność włączenia dzieła do poważnej narracji muzealnej. Po drugie, traktuje jako trofeum, czyli rynek traktuje muzeum jako trofeum, bo sprzedaż do muzeum albo choćby zainteresowanie ze strony muzeum podnosi prestiż obiektu, kolekcji artysty, no i też sprzedawcy oczywiście, czyli tego pośrednika. No i po trzecie oczywiście ten najtrudniejszy element, czyli łakomy kąsek, muzeum jako łakomy kąsek, jeszcze takich audycji chyba nie było, bo muzeum kupuje nieraz pod presją polityki, publiczności, mediów i tego, o czym się najmniej mówi, czyli lęku przed utratą dzieła. To jest trochę tak, że prywatny kolekcjoner może sobie, czy łatwiej sobie odpuścić, zresztą nikt go za to nie będzie rozliczał. Natomiast muzea, szczególnie narodowe, często muszą jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie kupiliście, dlaczego nie uratowaliście, dlaczego nie włączyliście do zbiorów publicznych. Więc trochę jest tak, że największą wartością muzeum dla rynku sztuki, czy dla podmiotów na rynku sztuki, dla pośredników, nie jest to, że muzeum może zapłacić najwięcej, tylko na tym, że muzeum waliduje właściwie każde zainteresowanie takim obiektem, no bo obiekt pokazany, kupiony, albo nawet tylko oglądany przez instytucję publiczną, przez muzeum, dostaje dodatkową taką aurę. A jak nawet muzeum nie kupi, albo tylko pokazuje pewne zainteresowanie, no to to jest mocny argument jakościowy wobec innych prywatnych kolekcjonerów, które często pośrednicy na rynku sztuki wykorzystują. Także problemem nie jest to, czy muzeum jest wykorzystywane, bo tak nie jest. Problemem jest to, bo każdy pośrednik chce oczywiście sprzedać dzieło sztuki. Problemem jest to, gdy muzeum wchodzi w tą relację bez własnej strategii, czyli bez własnego pomysłu, i wtedy może stać się tak naprawdę no, jakby petentem bardziej niż tym silnym graczem na rynku.
12: No pytanie, czy da się stworzyć strategię ogólną dla państwa? Czy tę strategię trzeba tworzyć na poziomie instytucji narodowych? Czy powinny być tworzone w ministerstwie? Czy też każda instytucja powinna sama?
13: Pamiętam taką sytuację, gdy ministerstwo zapytało poszczególne muzea o tym, żeby im przesłały strategię kolekcjonowania muzea. Przysłały te strategie, one bardzo różnie wyglądały. Niektóre były obszerne, niektóre nie. Niektóre były na szybko robione, niektóre jakobyż były wcześniej zrobione, ale z pewnością nie zostały zrewidowane. Natomiast ten problem, o którym mówimy, to jest problem nawet ogólniejszy, o tym, że muzea muszą mieć listę taką priorytetów, muszą z perspektywy rynku oczywiście, muszą znać ceny porównawczo, potrafić sprawdzić proweniencję oczywiście ekspertów, zbiory, ale przede wszystkim mieć przegląd własnych zbiorów. Czyli żeby sobie w pierwszym rzędzie zbudowały priorytety w zakresie zakupów. To przy muzeach narodowych, tych wielooddziałowych jest trudne, ale nie chodzi o to, żeby się dać uwieść okazją, która się nagle pojawiła na rynku. Tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, jeżeli się coś pojawia, to czy wcześniej w tej mojej strategii kolekcjonerskiej budowania tych zbiorów, rzeczywiście nawet jeżeli nie ten obiekt, to tego artysty z tego okresu mam na tej liście, czy też nie?
12: Czyli powinny iść muzea narodowe czy inne instytucje kultury takim tropem kolekcjonerów prywatnych. Mówię o takich dojrzałych kolekcjonerach. Pamiętam rozmowę z jednym z nich, który mówił: nie rzucam się na nazwiska, bo można kupować nazwiska, ale pierwsze pytanie, jakie sobie zadaję, to czy ten obiekt pasuje do mojej kolekcji, a ta kolekcja jest jakoś wymyślona, tak? Czyli mamy jakąś nadany tej kolekcji jakiś kształt, rozumiem, że jest to coś, co się wydarzy, jakiś punkt docelowy, i teraz pod kątem trochę jak puzzle, tak, układania puzli, staramy się na przestrzeni czasu zbierać z rynku odpowiednie kawałki. Co z tego, że pojawi się trzeci taki sam, jak już mamy? No nie bierzemy, bo on po prostu nie pasuje.
13: Cały czas to jest takie pytanie też, typu kupmy Picassa, kupmy Warhola do zbiorów publicznych w Polsce, a może wprost przeciwnie, oni są... To są naprawdę drogie dzieła, szczególnie te wybitne, bo nie w ogóle cokolwiek tych artystów, no to może w to miejsce kupmy 10 drobniejszych rzeczy, albo 15, albo wbijmy się w to, żeby nie przegapić z kolei dzisiaj, żeby nie przegapić tego, co będzie w przyszłości. Tak? Także tych oczywiście pytań jest wiele i w moim przekonaniu to jest jasne, że powinny być budowane te strategie, czy te pomysły kolekcjonerskie w ramach poszczególnych instytucji. I one są budowane, bo te instytucje są po prostu bardzo różne.
12: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o różnych strategiach albo braku strategii w narodowych instytucjach kultury czy w narodowych muzeach, czyli relacja pomiędzy rynkiem wtórnym, na przykład aukcjami, a instytucjami kultury. Trzecia część naszej rozmowy, już nie na antenie Radia Tok FM, ale w aplikacji Tok FM i w archiwum Tok FM na stronie internetowej radia, znajdą Państwo tę trzecią część i porozmawiamy właśnie trochę też o tym, co pan profesor wspomniał, czyli czy lepiej kupić świetnego Malczewskiego, czy takiego sobie Chagalla, zupełnie do bani Picassa, czy może kogoś, o kim czujemy, że za 15 lat będzie królem i królową aukcji. Ale zapraszam już do wysłuchania trzeciej części w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. www.tokefm.pl. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje o godzinie 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj u ciebie?
14: Dzisiaj w kulturze osobistej surrealizm zagości na dobre. To z powodu wystawy w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm. Magda Lipska, współkuratorka wystawy, będzie moją i Państwa gościnią. Nasza rozmowa w kulturze osobistej po 11.40. Już niebawem czekamy na Państwa.
12: Fantastycznie. Zamieniam się w słuch. Informacje po informacjach. Kultura osobista.
3: Reklama.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
20: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Ale duża.
25: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
24: To co?
25: To do Media Expert.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
27: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
28: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
29: Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan.
28: MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
30: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
32: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
33: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
34: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie, oświadczył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN-u. MON odtajnił informacje na temat wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. To po tym, jak w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W poniedziałek Kosiniak-Kamysz poinformował, że łączny koszt zrealizowanych donacji dla Ukrainy wynosi około 16,5 miliarda złotych. Członkowie NATO zainwestują w ciągu najbliższych 5 lat ponad 40 miliardów dolarów w obronę przeciwdronową. Zamierzają też wyszkolić 5-krotnie większą liczbę operatorów dronów do końca 2027 roku, poinformował w Ankarze sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Aby usprawnić proces zamówień, NATO utworzy platformę handlową, która zapewni, że systemy będą przetestowane przez Sojusz zgodne z jego standardami i dostępne do zakupu. Agencja Zaopatrzenia i Zamówień NATO przyznała również kontrakt o wartości setek milionów dolarów na zakup dronów obserwacyjnych dla sojuszników. W Teheranie trwa pogrzeb najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego. Uroczystości odbywają się dopiero teraz, między innymi ze względu na 40-dniowy okres żałoby oraz względy bezpieczeństwa. Wśród żałobników dominują wezwania do zemsty na Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
1: Chcemy pomścić krew naszego ojca i nie spoczniemy, dopóki nie dokonamy zemsty. Przyszłam, by pokazać całemu światu, jak bardzo go kochaliśmy.
11: Pochówek 86-letniego Ajatollaha zaplanowano na czwartek w Meszhedzie. Patrol saperski usunął 250-kilogramową bombę lotniczą z II wojny światowej, którą znaleziono podczas prac w okolicy ulicy Trzemskiej w centrum Wrocławia. Na czas akcji zarządzono ewakuację budynków w promieniu 300 metrów od miejsca, w którym znaleziono bombę. Według szacunków Urzędu Miasta na tym obszarze mieszka około 3000 osób, ale ostatecznie w szkole podstawowej numer 4, gdzie przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób. W informacjach to wszystko. A teraz w TOK FM prognoza pogody. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami również popada, a na południu możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 24 na południowym zachodzie.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
34: Sponsorem programu jest Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Tak nazywa się dopiero co otwarta wystawa w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jej współkuratorka Magda Lipska jest moją i Państwa gościnią. Witaj serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: I zacznijmy od artystów. Na wystawie prace Maxa Ernsta, Miro, Hansa Arpa, Leonory Carrington czy Dory Maar. Ale celowo podobno zabrakło Salwadora Dalego. To może od tego zacznijmy.
4: Salwador Dali jest rzeczywiście wielkim nieobecnym tej wystawy. Wielkim nieobecnym, ponieważ z wielu głosów państwa dziennikarzy i publiczności słyszę, że był postacią wyczekiwaną. Nie znalazł się na tej wystawie, ponieważ nasza wystawa opowiada o relacjach surrealistów z antyfaszyzmem, ich zaangażowaniem w ruch antyfaszystowski i antykolonialny. To była dosyć taka niejednoznaczna kwestia. Jeżeli chodzi o Salwadora Dalego, po pierwsze w czasie wojny domowej w Hiszpanii Dali poparł Franco i figura Franco generalnie bardzo go fascynowała i wyrażał poparcie dla Franco również po wojnie domowej, ale również jego stosunek do Hitlera nie był specjalnie jednoznaczny, to znaczy nigdy go oficjalnie nie poparł, ale też widać było również w jego pracach, w których odwzorowywał Führera, pewnego rodzaju fascynację. Fascynację na tyle jakby widoczną również dla innych, że André Breton wyrzucił go z ruchu surrealistycznego po tym, jak Dali namalował właśnie portret Hitlera na jednym ze swoich obrazów.
2: Czyli przekonujecie tą wystawą, że głównym narzędziem surrealistów wcale nie była wyobraźnia, tylko rewolucja. I trochę się boję, że jeśli przyjmiemy taką tezę, kilka artystycznych biografii trzeba będzie przepisać. A może nie powinniśmy się tego bać wcale.
4: Dokładnie tak jest. To jest też zresztą bardzo ciekawe, bo pierwsza historia surrealizmu, która została napisana już w latach 50., była generalnie historią polityczną. I trochę zastanawiające jest to, jak bardzo bardzo nasze postrzeganie tego ruchu zmieniło się przez ostatnie dekady. Zmieniło się na tyle, że odsłona dzisiejszej wystawy wydaje się dosyć rewolucyjna, natomiast w postrzeganiu surrealizmu, natomiast no, surrealizm tym był, to znaczy od samego początku, i to też pokazujemy na wystawie, surrealiści angażowali się w manifestowanie sprzeciwu w stosunku do wojen kolonialnych, które Europa prowadziła wtedy głównie w Afryce w latach 30., ale też właśnie ich relacja z ruchem faszystowskim no, była bardzo napięta z dwóch powodów. Oni sprzeciwiali się temu ruchowi, natomiast ten ruch bardzo interesował się nimi i starał się jakby wyeliminować surrealistów w ogóle z obiegu artystycznego.
2: Te stare narracje, nazwijmy je tak, dotyczące surrealizmu, one trochę odchodzą już w zapomnienie na Zachodzie. Rozumiem, że w Polsce ta wystawa w MSN-ie jest pewnego rodzaju jaskółką zmian myślenia o tym ruchu surrealistycznym.
4: Dokładnie tak. To znaczy my pokazujemy surrealistów działających w Paryżu oczywiście, ale również w Czechach, na Martynice, w Meksyku, w Kairze.
2: Ale pierwszy rozdział skupia się na Paryżu.
4: Oczywiście tak, ponieważ surrealizm został założony w Paryżu. Manifest surrealistyczny 1924 rok był napisany przez Bretona i to jest niekwestionowany początek. Natomiast no, ten początek też właściwie od swojego zarania nie jest jednoliniowy, ponieważ mniej więcej równolegle grupa surrealistyczna rozwija się w czeskiej Pradze i to tam w 1932 dochodzi do pierwszej wystawy surrealistów. Nazywała się ona Poezje 32 i skupiała nie tylko czeskich surrealistów, ale też surrealistów międzynarodowych. Więc już widzimy, że ten ruch jest zawsze w dialogu jakby z różnymi geografiami na świecie, ale też z różnymi ideami, dlatego że surrealizm czeski bardzo silnie był początkowo promarksistowski i to też była oś niezgody pomiędzy właśnie kręgiem paryskim a kręgiem czeskim, ponieważ kręg paryski początkowo bardzo dystansował się od komunizmu.
2: Wystawa składa się z 12 rozdziałów i są to miejsca, których kilka wymieniłaś. No dobrze, ale jeśli chodzi o artystów, nie jest to styl z zamkniętą listą nazwisk, prawda?
4: Absolutnie nie. Co więcej, nasza wystawa pokazuje, że właściwie nie jest to również ruch, który ma jakąś bardzo zdefiniowaną estetykę, bo prace, które są pokazywane na wystawie, są jakby operują również językiem realistycznym, językiem karykatury, więc nie tylko znane czy kojarzone wszystkim z surrealizmem krajobrazy z marzeń sennych i fantastyczne postacie, chociaż takie również można zobaczyć na wystawie, więc to, co wydaje się też być może takim rewolucyjną tezą naszej wystawy, że surrealizm to jest właśnie przede wszystkim pewnego rodzaju zaangażowanie i pewnego rodzaju sposób myślenia bardziej niż sama estetyka.
2: No dobrze, ale snu i marzeń sennych nie musimy wyrugowywać, jeśli chodzi o myślenie o surrealizmie.
4: Absolutnie nie da się. Freudyzm był kluczowy dla rozumienia surrealizmu i pojawia się on też z jakiegoś powodu, to znaczy surrealiści, czy surrealizm powstaje właściwie jako reakcja na pierwszą wojnę światową. Wielu surrealistów, między innymi Breton, również Max Ernst, brało udział w pierwszej wojnie światowej, która była rzezią europejską, szczególnie właśnie w Europie Zachodniej. I to doświadczenie sprawiło, że surrealiści stali się niezwykle nieufni w stosunku do tak zwanej zachodniej cywilizacji, że zaczęli widzieć ją właśnie przez pryzmat niesamowitej przemocy, którą Europejczycy nie tym razem skierowali przeciwko sobie, ale od wielu lat uprawiali w zamorskich koloniach. I stąd też odwrócenie się od racjonalności, tak zwanej racjonalności zachodniej kultury i skierowanie się ku temu, co nieświadome, temu, co kieruje nami od wewnątrz, naszymi emocjami, żądzami, pragnieniami. Stąd też taka bliska relacja z Freudem.
2: Lewicowość oczywiście, ale też antykolonializm, to jest ważny wątek wystawy. Gdzie go znajdziemy?
4: Znajdziemy go właściwie na samym początku, ponieważ, tak jak powiedziałam, pierwszy manifest surrealizmu to jest rok 1924, ale już w 1925 surrealiści razem z partią komunistyczną występują przeciwko wojnie, którą Francja toczy w Maroku, przeciwko ludności rdzennej, powstaniu niepodległościowemu. Zaraz potem, właściwie w 1931, konsolidują się, by oprotestować wystawę kolonialną, która ma miejsce w Paryżu, więc organizują swoją wystawę antykolonialną, pokazując właśnie nie tylko przemoc, która odbywa się w koloniach, ale też w jakiś sposób starając się zdyskredytować tą wyższość, tak zwaną wyższość kultury Zachodu. Więc ta wystawa zestawia ze sobą różnego rodzaju artefakty, również sztukę zachodnią ze sztuką tak zwaną prymitywną, w tamtym czasie. No i ta linia jest dosyć ciągła. Myślę, że ostatni rozdział wystawy, który skupia się na latach 60., który pokazuje, znowu wraca do Paryża i pokazuje, jak surrealiści protestowali przeciwko torturom, które Francja stosowała w Algierii i nawoływali do prawa, do nie stawienia się na wezwanie mobilizacji. No to wszystko, myślę, silnie odciskuje się nad tym ruchu przez całe jego trwanie.
2: Na wystawie w Messenie nie zabrakło wątku polskiego, a przecież w Polsce podobno surrealizmu nie było.
4: No więc właśnie, to jest kolejny wywrotowy być może aspekt naszej wystawy. Pokazujemy przede wszystkim, że właśnie surrealizm był i był bardzo wcześnie. Pierwszy rozdział wystawy dotyczy Łodzi i kolekcji grupy AR, która jest takim fundującym zbiorem dla powstania Muzeum Sztuki w Łodzi. Była to międzynarodowa kolekcja, w której znaleźli się również surrealiści o międzynarodowym znaczeniu, między innymi właśnie Max Ernst, André Masson, Kurt Seligman. Ta kolekcja przechodzi też również, czy odciskuje się na niej również piętno historii, tak jak na innych artystach, surrealistach z tego czasu, ponieważ w latach 40., kiedy Łódź zostaje wciągnięta do III Rzeszy, również tam zarządzony zostaje spis sztuki żydowskiej i zdegenerowanej, na której oczywiście znajdują się prace surrealistów, które mają zostać wyeliminowane. Nie wiemy, czy zostały wyeliminowane. Wiemy, że niektóre z nich zaginęły. Nie wiemy, czy zostały celowo zniszczone, czy też je po prostu wywieziono, skradziono, zniszczono. Nie wiadomo tego. No natomiast widać, że ta historia jakby odciskiwała swoje piętno również w Polsce.
2: A kobiety surrealistki jednak były?
4: Kobiety były, jest ich na wystawie dosyć sporo. Część już wymieniłaś, Leonora Carrington, pokazujemy pracę Remedios Varro, pokazujemy pracę Kati Hornej, Tojen, świetnej praskiej malarki.
2: Nie były tylko muzami surrealistów.
4: Absolutnie nie były jedynie muzami, chociaż myślę, Leonora Carrington ze względu na swoją urodę, ale też ze względu na to, że weszła do ruchu surrealistycznego jako kochanka Maxa Ernsta, musiała na początku jakby zwalczać tego rodzaju insynuacje, jednak bardzo szybko Breton zauważył, że jest ona przede wszystkim świetną malarką i niezwykle cenił ją jako artystkę, więc szybko się z tym uporała. Pokazujemy kobiety jakby na równych prawach z pracami malarzy, mężczyzn. Jednak wystawa nie skupia się na wątkach feministycznych, szczególnie ponieważ fokusem tej wystawy jest generalnie zaangażowanie polityczne, co nie znaczy, że takich prac feministycznych na wystawie nie ma. Między innymi możemy zobaczyć niedużą fotografię Kati Hornej, która była węgierską Żydówką, która musiała z Węgier uciekać z powodu antysemityzmu. Najpierw osiadła w Hiszpanii, potem w Berlinie, potem w Paryżu, a potem już na stałe w Meksyku. Jest takie nieduże zdjęcie, które ona generalnie robiła zdjęcia dla prasy. I jedno z tych zdjęć właśnie jest takim kolażem fotograficznym, gdzie na mury więzienne nałożona jest twarz kobiety, także jej oko znajduje się za kratami. I podpis do tego zdjęcia brzmiał mniej więcej: więcej, jeżeli damy przegrać Republice, to los kobiet będzie wyglądał tak.
2: Magda Lipska, współkuratorka wystawy Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm, którą można oglądać do 10 stycznia przyszłego roku w Warszawie. Była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
5: Sponsorem programu była Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Organizator wystawy Formę Przyjaźni. Prace z kolekcji Netu i Galerii Akumulatory 2.
6: 11.56, tak więc za 4 minuty rozpoczyna się TOK 360 w południe. Dzień dobry, Filip Kekusz z tej strony. Będziemy rozmawiać na pewno o tym, jak stanowisko zajął Radosław Sikorski w sprawie potencjalnych prowokacji ze strony rosyjskiej, które mogą być wymierzone w Polskę albo w państwa bałtyckie. Radosław Sikorski udzielił wywiadu telewizji CNN, w którym mówił o tym, że informując o takich potencjalnych planach Kremla na prowokacje, być może te plany rozbroi. O tym, w jaki sposób działa państwo w obliczu tych doniesień, będziemy mówić po godzinie 12.10. Podsumujemy także liczne afery wokół służby zdrowia, które wybuchły na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Do dziś premier Donald Tusk czekał na rekomendacje od Ministerstwa Zdrowia w sprawie naprawy systemu służby zdrowia. Czy je otrzymał, czy może, tak jak zapowiedział, będą decyzje personalne w tej sprawie? O tym będziemy także rozmawiać w TOK 360. Połączymy się oczywiście z naszym specjalnym wysłannikiem do Ankary. Cezary Jaszczyk jest na szczycie NATO, który ma zdecydować o tym, jak będzie, w którą stronę będzie kierował się sojusz w ciągu najbliższego roku. A z Erykiem Kłopotowskim, ekspertem do spraw rynku lotniczego, będziemy rozmawiać o nowych przepisach dla pasażerów linii lotniczych, nad którymi głosuje Parlament Europejski. Zahaczymy też o stany magazynowe paliwa lotniczego w Europie.
7: Reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
31: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wtorek, 7 lipca, minęło południe. Liderzy państw NATO spotykają się w Ankarze na dwudniowym szczycie. Wołodymyr Zełenski chce przekonać państwa sojuszu do wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Inni przywódcy chcą przekonać Donalda Trumpa, by z NATO Stanów Zjednoczonych nie wyprowadzą.
2: Ważą się losy ministerki edukacji. Premier Donald Tusk spotkał się przed posiedzeniem rządu z Jolantą Sobierańską-Grędą. W zeszłym tygodniu mówił, że do dziś oczekuje rekomendacji w sprawie naprawy służby zdrowia, a jeśli ich nie będzie, będą decyzje personalne.
6: Radosław Sikorski w telewizji CNN mówi o możliwych rozwiązaniach rosyjskich prowokacjach w Polsce i chce, by to mówienie działało na Rosję odstraszająco.
7: Kraków podsumowuje pół roku obowiązywania strefy czystego transportu i okazuje się, że jest to dla miasta znaczące źródło dochodu.
6: To jest TOK 360, Filip Kakusz
7: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
6: Prezydent Karol Nawrocki, który będzie na rozpoczynającym się dziś szczycie NATO w Ankarze, nie ma zaplanowanego spotkania z prezydentem Ukrainy, który również przyjeżdża na szczyt.
7: Z nieoficjalnych informacji wynika, że o rozmowę w cztery oczy z Karolem Nawrockim zabiegał Wołodymyr Zełenski, ale prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował dziś, że spotkanie nie jest zaplanowane.
6: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Czy to oznacza, że na pewno do rozmowy nie dojdzie?
10: Tego powiedzieć nie można, bo choć spotkanie nie jest zaplanowane, to też nie jest wykluczone. Mówił o tym przed wylotem do Ankary na szczyt NATO minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że prezydentowi Nawrockiemu nie spieszy się do spotkania z prezydentem Ukrainy.
18: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośredniego spotkania. Natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski, choć Ukraina nie jest częścią NATO, ale są tam, tak jak mówiłem, zaproszeni także i partnerzy. Nie ma tutaj w agendzie bezpośrednich spotkań dwustronnych, natomiast nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji. Jeśli do takiego kontaktu by doszło, to oczywiście z przyjemnością Państwa o tym poinformuję.
10: Cytując ministra Przydacza, dojdzie za to do interakcji, a więc rozmowy z prezydentem Finlandii, Czech i premierem Kanady. Ale politycy koalicji rządzącej pytają, czy aby po tygodniach konfliktu na linii Kijów-Warszawa, przede wszystkim na tle różnic historycznych, ważne też powinno być spotkanie właśnie z prezydentem Zełenskim. Dobrze by było, żeby panowie, obaj prezydenci taką okazję wykorzystali, mówi były minister spraw zagranicznych, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
19: Jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać. Zawsze mówiliśmy, rozmowa jest potrzebna, szczególnie, że sytuacja jest bardzo trudna. Każda rozmowa ma sens, zbliżenie stanowisk, deeskalacja tego konfliktu. To kwestia podstawowa.
10: A konflikt czy spór jest niestety między Warszawą a Kijowem, bo chociażby dzisiaj szef biura prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, który zresztą kilka tygodni temu był w Warszawie, w rozmowie z ukraińskimi mediami stwierdził w ostrych słowach, że wkrótce napięcie może znowu wzrosnąć, wręcz osiągnąć punkt kulminacyjny. Zdaniem Budanowa to mogłoby się stać przy okazji obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej, a te już 11 lipca.
6: A to był Maciej Kluczka.
7: Wołodymyr Zełenski jest już w Ankarze, gdzie za blisko godziny

0: pokazała wojna w Iranie, bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić, a jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi. O nowych umowach usłyszymy dziś znacznie więcej. Z dumą mogę powiedzieć, że dziś mamy wiele do przekazania. Sojusznicy i firmy zbrojeniowe z obydwu stron Atlantyku przez cały dzień będą ogłaszać nowe kontrakty. Wartości miliardów, podkreślam, miliardów dolarów. Zapowiadał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Na szczycie NATO w Ankarze czeski rząd wyląduje na dywaniku. To ze względu na najniższe w sojuszu wydatki na obronność.
2: W samych Czechach jednak dyskusję nad szczytem zdominował konstrukcyjny spór o obecność w Turcji prezydenta Petra Pawla.
1: A więcej na ten temat wie Jakub Medek.
3: Tradycyjnie szefem czeskiej delegacji na szczycie NATO był prezydent. Tym razem premier Andrzej Babisz przez kilka miesięcy zwodził głowy państwa. Finalnie pod koniec czerwca stwierdził, że prezydent nie pojedzie, bo szczyt będzie dotyczył kwestii, z którymi nie ma nic wspólnego.
4: To głównie samozrejmie o pieniądzach.
3: Będziemy rozmawiać o pieniądzach, a według konstytucji to rząd odpowiada za budżet i politykę obronną.
4: Podle ustawy odpowiednia.
3: Prezydent Petr Pawel, były szef Kolegium Wojskowego NATO, złożył w tej sytuacji skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie w błyskawicznym trybie w ramach zabezpieczenia nakazali włączyć prezydenta do delegacji. Tak komentował to sam Petr Pawel. Chodzi o to, żebyśmy byli wiarygodnymi partnerami, a nie śmiesznym krajkiem, w którym poszczególne organy konstytucyjne robią sobie co chcą. Z punktu widzenia NATO czeska wojna o krzesło ma jednak wtórne znaczenie. Szczególnie, że Czechy również w tym roku nie wydadzą co najmniej 2% PKB na obronność. Fakt ten budzi szczególną irytację amerykańskiej administracji, a to duży kłopot dla Babisza, który chwali się dobrymi relacjami z Donaldem Trumpem. Jakub Medek, TOK FM.
1: Polska przystępuje do szczytu NATO w Ankarze z silną pozycją, przekonywał w poranku TOK FM poseł PiS Andrzej Śliwka z Sejmowej Komisji Obrony.
2: Gość Macieja Kluczki przewiduje, że w Ankarze zweryfikowane zostaną ustalenia z poprzedniego szczytu dotyczące wydatków na obronność i infrastrukturę.
5: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze, czyli 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę.
6: Prezydenta Trumpa, Polska ma mocne karty.
5: Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem. Wiemy o tym, że na szczycie w Ankarze będzie mowa dotycząca takiego projektu NATO 3.0.
1: NATO 3.0 to strategia bezpieczeństwa, w której kraje europejskie przejmują główną odpowiedzialność za obronę konwencjonalną Europy.
2: Poseł PiSu odniósł się też do ujawnionych przez szefa MONU danych o pomocy dla Ukrainy. Zdaniem Andrzeja Śliwki, Władysław Kosiniak-Kamysz osłabił bezpieczeństwo Polski.
1: Ujawnianie stanów magazynowych polskiego uzbrojenia to odwalanie roboty za rosyjski wywiad. Tak powiedział w poranku TOK FM generał Roman Polko.
2: Były dowódca Gromu zastanawiał się, czy naprawdę jako kraj chcemy, by Rosja poznała nasze deficyty sprzętowe.
1: To w nawiązaniu do opublikowanych wczoraj przed Władysława Kosiniaka-Kamysza informacji na temat kosztów i rodzaju sprzętu przekazywanego Ukrainie w latach 2022-2026.
7: Czy my naprawdę chcemy, żeby Rosja dokładnie wiedziała, jakie mamy stany magazynowe sprzętu, uzbrojenia, czy nawet jakie stany magazynowe sprzętu, uzbrojenie, jakie deficyty i potrzeby ma strona ukraińska, która składa u nas to zapotrzebowanie. Rosja nie ujawnia takich danych, nikt nie ujawnia takich danych i uważam, że ujawnianie czy pokazywanie tego po to, aby tutaj prowadzić jakieś wewnętrzne, partyjne rozgrywki jest zasadniczym błędem.
2: Generał Polko ostro skrytykował też byłego premiera Mateusza Morawieckiego za cyniczne słowa o wysyłaniu Ukrainie złomu za krew.
1: System podatkowy wymaga zmian, a czasu na ich wprowadzenie jest coraz mniej, przekonywała w poranku TOK FM ministra funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
2: Zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu chce rozmawiać z ministrem finansów o podniesieniu drugiego progu podatkowego.
8: Ja jestem gotowa na to spotkanie. Minister zresztą też ustalamy termin, spotkamy się.
1: W tym tygodniu.
8: No mi zależy, żeby w tym tygodniu. Wydaje mi się, że już nie ma co zwlekać. Ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, myśmy wjechali w ścianę jako Polska. Podobnie jest z podatkami. Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą.
1: Jak podkreśliła ministra, nowe przepisy powinny zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pół roku działania strefy czystego transportu w Krakowie i 17 milionów złotych na koncie miasta. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji.
2: Póki co pieniądze idą na działanie strefy, twierdzi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związane z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
9: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ no wprost te znaczone pieniądze

0: strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
1: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
2: Dwunasta dziewięć, TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dr Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Wraca sprawa potencjalnych prowokacji Rosji w Polsce albo w państwach bałtyckich, o których w zeszłym tygodniu pisał m.in. dziennik The Telegraph i portal Onet. O tym, że takie prowokacje, na przykład operacja pod fałszywą flagą, są możliwe, mówił tej nocy polskiego czasu w rozmowie z telewizją CNN Radosław Sikorski i jednocześnie dodawał, że ma nadzieję, iż publiczne mówienie na ten temat odwiedzie Moskwę od realizowania takiego scenariusza. To jest dobra taktyka krzyżowania planów przeciwnikowi?
3: Tak, natomiast tutaj jest jedna ogromna niewiadoma. Nie wiemy nic na temat tych planów, pojawiają się tylko domysły, przecieki, hipotezy, spekulacje. I w gruncie rzeczy, jeżeli pojawiły się informacje wiarygodne, które dostarczył nasz albo sojuszniczy wywiad, mówiące, że faktycznie Kreml rozważa jakiś wariant eskalacji, to powiedzenie, tak, wiemy, że coś szykujecie, to jest dobra taktyka, zwłaszcza jeżeli faktycznie rozważane scenariusze dotyczyły czegoś, co byłoby upozorowane na przykład na takie zdarzenie jak choćby zabłąkany samolot, czy oddział wojska, który przekroczył granicę, czy inne działania właśnie pod fałszywą flagą, czyli na przykład upozorowane na przykład na nalot dronów, które przypadkowo miałyby wymalowane piękne, jaskrawe ukraińskie znaki rozpoznawcze. No, i miałyby jeszcze wielki napis Made in Ukraine i jeszcze tryzuba. No, takie mówienie oczywiście może krzyżować plany, zakładając, że jakieś plany Rosjanie co najmniej rozważają jako możliwe scenariusze działania w najbliższych miesiącach. Przy czym tutaj muszę jednocześnie zaznaczyć jedną rzecz jako naukowiec. Mhm. To, że Rosja może coś szykować, jakąś formę prowokacji, działania poniżej tego progu otwartej wojny, właśnie upozorowaną na wkroczenie ludzi w mundurach bez oznaczeń, w lotnie zidentyfikowanego samolotu, jakąś inną formę prowokacji, to wiemy od 10 lat i to zagrożenie nie jest nowe. Ono jest stale powtarzanym w analizach scenariuszem. Co gorsza, niektóre z tych rzeczy już się zdarzyły, bo mieliśmy choćby wlot dronów. Mieliśmy na przykład rosyjskie próby manipulacji granicami morskimi. Mieliśmy akty sabotażu, a niedawno mieliśmy zabójstwo, więc to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o samą formę tych działań.
2: O tym samym mówił zresztą Radosław Sikorski podczas tego wywiadu, przypominając, że takie ostrzeżenia ze strony służb płynęły do nas właśnie w 2022 roku, niedługo po tym, jak zaczęła się inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Panie doktorze, to znaczy mamy do czynienia teraz z takim miksem dywagacji informacji wywiadowczych i jak to jest? Na ile szczegółowe mogą być te informacje? No i jak polskie państwo działa w tym momencie w obliczu takich doniesień, które zostały powiedziane wprost?
3: Tak. Na tym etapie, na podstawie tej wiedzy, która jest jawna oraz do tego dodając wiedzę, którą prawdopodobnie posiadają organy państwa i to jest wiedza pochodząca ze służb wywiadowczych, tak, możemy sobie wyobrazić, możemy ocenić prawdopodobne scenariusze zdarzeń. Tego, czego nie wiemy, to jest to, czy, gdzie i kiedy Rosjanie zdecydują się coś takiego zrobić. I w tym momencie na szereg scenariuszy możemy się przygotować, ponieważ mniej więcej wiemy, gdzie Rosjanie mogą próbować wyszukiwać naszych słabych punktów. Poza tym częściowo już się odsłonili, bo te działania trwają już od lat, więc pewną wiedzę o nich wiemy. Jak się na to możemy przygotować? No cały czas się przygotowujemy, bo i na tym poziomie bardzo wysokim, legislacyjnym, bo proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie kilka lat myśmy bardzo mocno pozmieniali przepisy dotyczące na przykład ochrony bezpieczeństwa morskiego. Zmienialiśmy przepisy dotyczące ochrony granicy, luzowaliśmy zasady użycia wojska na terytorium kraju. I jaka byłaby nasza reakcja? To już zależy niestety od konkretnego scenariusza, bo jeżeli na przykład mielibyśmy sytuację, w której, bądźmy odważni, przez granicę morską na Zalewie Wiślanym Przepływa kilkanaście małych łódek, w których są ludzie w ubiorach, mundurach bez oznaczeń, ale z bronią. Lądują, powiedzmy, we Fromborku i ogłaszają, że są członkami organizacji wyzwolenia dawnych Prus i chcą przejąć kontrolę nad tym obszarem, co byłoby oczywiście scenariuszem z jednej strony absurdalnym, z drugiej strony no, mielibyśmy problem z kilkudziesięcioma uzbrojonymi ludźmi w Polsce, no to w tym momencie wyciągamy ustawę, która się nazywa ustawą o działaniach antyterrorystycznych, wyprowadzamy na ulicę wojsko, wyprowadzamy na ulicę siły policyjne i ogłaszamy, że policjanci, żołnierze mają prawo do specjalnego użycia broni, co znaczy po prostu strzelamy, żeby zabić. Jeżeli Rosjanie odważyliby się na tego rodzaju kinetyczną prowokację i wysłaliby tutaj zielone ludziki, to mamy pełne prawo po prostu użyć broni, ich spacyfikować, a tych, którzy zostaną zatrzymani, osadzić w więzieniu i zrobić im proces, zwykły proces karny, bo to nie będą jeńcy wojenni. Oni będą tutaj siedzieć w więzieniach do końca swoich dni. Jeżeli mielibyśmy sytuację taką, jak na przykład prowokacja z użyciem dronów, no to powtórzy się scenariusz ze września zeszłego roku, czyli będziemy po prostu te drony zestrzeliwać. Jeżeli okazałoby się na przykład, że na nasze wody terytorialne wejdzie jednostka z Floty Cieni i na przykład okazałoby się, że ta jednostka wysadza jakichś ludzi, no to w tym momencie wyciągamy konwencję ONZ o prawie morza i mówimy: to już nie jest nieszkodliwe przejście, mają pełne prawo zrobić wam dosłownie jesień średniowiecza. I tyle.
2: Jeśli państwo nas słuchają i włączyli się w ostatniej minucie, to chcemy tylko powiedzieć, że to są hipotetyczne scenariusze. Tak. Nie jest oczywiście pewne w żaden sposób, że jakikolwiek się wydarzy. Zmierzamy do tego z panem doktorem, tak, że polskie państwo również legislacyjnie przygotowuje się na różne możliwe prowokacje ze strony Rosji. No to teraz pytanie już na koniec. To ostrzeżenie, o którym mowa jest od kilku dni. Jak długo takie ostrzeżenie może być ważne? Kto się odwoła, czy jest już na święte nigdy, tak jak to było od 2022 roku?
3: Niestety obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych kagiebistów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski, był z nami. 12:20 za kilka chwil, po nich podsumujemy jeszcze ostatnie afery i problemy służby zdrowia.
4: Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały w nocy 8 tankowców przewożących paliwo. Statki te należą do rosyjskiej tzw. floty cieni, poinformował dowódca SBS Robert Madiar Braudy. Przekazał, że trafiono również w statek do przewozu ładunków suchych oraz prom. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać setek milionów euro spółce Nord Stream za zniszczenie gazociągu do Europy, uznał sąd w Londynie. Wymiar sprawiedliwości oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Spółka, której właścicielem jest w większości Gazprom, domagała się 580 milionów euro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu Polski. Na tych terenach mają pojawić się silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też grad. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 15 i utrzymują się do godzin wieczornych.
8: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Karolina Kowalska, ABC Zdrowie, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Premier Donald Tusk przed 12 spotkał się z ministerką zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, by rozmawiać z nią o rekomendacjach dla systemu zdrowia, tak by naprawić bardzo liczne kryzysy, które wybuchły albo dały o sobie znać w ostatnich tygodniach. W zeszłym tygodniu pod koniec Donald Tusk zapowiadał decyzje personalne, jeśli do wtorku rekomendacji zmian i naprawy nie będzie. Pani zdaniem Jolanta Sobierańska-Grenda pożegna się ze stanowiskiem?
9: Nie. Niestety nie. Świadczyć o tym może chociażby ta wczorajsza zapowiedź ze strony rzeczniczki Ministerstwa Zdrowia. Rzeczniczka już zaznaczając, że ministerstwo jest w stałym kontakcie z KPR-em, przedstawiła jakby zarys tych zmian, które zostaną zaproponowane premierowi. Powiedziała bardzo ogólnie, że będą dotyczyć rejestracji, że będą dotyczyć uregulowania czasu pracy lekarzy oraz likwidacji tak zwanych kominów płacowych. I to już jest dla mnie taka pierwsza zapowiedź, że pani Grenda przedstawi jakieś rozwiązania, mimo że te rozwiązania są na stole nawet nie od roku, ale od lat. I w ten sposób premier będzie mógł ją ze swoim czystym sumieniem zachować na stanowisku. To będzie złe dla systemu.
8: Sebastian Goncer z Porozumienia Rezydentów OZZL mówił wczoraj, że skoro prawie rok nie udało się wymyślić na sposób na uzdrowienie służby zdrowia, to przez weekend też raczej się nie uda.
9: Oczywiście, przypomnijmy, że kiedy ministra Grenda obejmowała swoje stanowisko w lipcu ubiegłego roku, miała, zdaje się, miesiąc na przedstawienie zmian, miała te zmiany przedstawić, wdrożyć jako profesjonalistka, jako specjalistka od systemu, która przychodziła do ministerstwa nie jako polityk, nie prowadzić jakieś działania polityczne, ale właśnie merytorycznie ten system naprawiać. Tych pomysłów na uzdrowienie systemu nie poznaliśmy właściwie do dzisiaj, to znaczy dzisiaj chyba je wreszcie poznamy, poznaje premier. No premier ma bardzo dużą cierpliwość, której się dziwię.
8: Taką, której nie miał lata temu. Ale skoro propozycje zmian, na przykład likwidacji kominów płacowych, leżały na stole od kilku miesięcy, to dlaczego one zostały wyciągnięte teraz? To znaczy, czy potrzeba było ogromnego kryzysu, żeby się obudzić i w końcu je wprowadzić? Czy może to był jakiś bardziej zaplanowany plan polityczny?
9: Wydaje mi się, że tak zwana afera ze Szpitalem Południowym sprawiła, że rząd się odważył wprowadzić te zmiany, ale trzeba powiedzieć, że to nie zarobki lekarzy są problemem systemu ochrony zdrowia. Naprawdę. To jest takie... Ja tutaj się zgodzę z lekarzami, nie zawsze się z nimi zgadzam, ale mam wrażenie, że tutaj oni stali się taką ofiarą, takimi kozłami ofiarnymi, że to polowanie na stawki lekarzy jest takim polowaniem na czarownicę. Rzuca się społeczeństwu bardzo wysokie sumy, które często są płacone nie lekarzom, ale całym spółkom lekarzy i nie tylko za wykonywanie zabiegu. Ja nie mówię o patologiach opisywanych również przez WP.
8: Zaraz do nich przejdziemy też.
9: Często jest tak, że lekarz, który powiedzmy wystawia szpitalowi fakturę na kilkadziesiąt tysięcy, tak naprawdę wystawia ją jako spółka, która wchodzi nie tylko ze swoim sprzętem, na przykład kolumną artroskopową do artroskopii kolana, ale też ze swoimi pielęgniarkami, którym musi zapłacić. Często też oczywiście ze swoimi umiejętnościami i ta wysoka faktura tak naprawdę rozkłada się na kilka osób i jeszcze na amortyzację sprzętu. A teraz rząd z lubością przytacza te bardzo wysokie stawki. I sugeruje, że wszyscy lekarze tyle zarabiają i wszyscy oszukują system.
8: To jest rzecz, którą można bardzo łatwo opowiedzieć i rozumiem też z punktu widzenia PR-owego działania rządu, dlatego że rzeczywiście jest być może kozioł ofiarny, który pozwala wprowadzić bardziej odważne zmiany w służbie zdrowia. No dobrze, no ale jeśli nie skupiamy się na zarobkach lekarzy, to w którą stronę powinniśmy kierować swoją uwagę, żeby rzeczywiście system, nie mówię, że naprawić, tylko poprawić jego wydolność?
9: Mogłabym mówić nie godzinę, ale kilka godzin.
8: Mamy trzy minuty.
9: No właśnie, są obszary, które trzeba by było natychmiast uzdrowić i to jest trudne, ale ważniejsze niż obcinanie pieniędzy lekarzom, chociażby dofinansowanie szpitali powiatowych, które ten rząd całkowicie porzucił, a które są strategiczne w sytuacji na przykład zagrożenia militarnego. Mamy wojnę za granicą, w każdej chwili może dojść do jakiegoś ostrzału, a rząd absolutnie odpuścił szpitale powiatowe, które się wykrwawiają w tym momencie. Chociażby właśnie na kwoty, na stawki dla lekarzy, którzy nie chcą tam pracować, tak, bo mogą mieć lepszą pracę gdzieś w centrum, gdzieś w dużym mieście. Zupełnie jest położona odłogiem kwestia wycen i tutaj może rzeczywiście słuszna jest pretensja do NFZ-u, że nie przyjrzał się urealnieniu wycen procedur. Natomiast ja myślę, że to większość tych procedur to nie należałoby równać w dół, tylko w górę, bo one są wycenione zbyt nisko, żeby szpitalowi, żeby to, co dostaje za nie od NFZ-u szpital, żeby to mu się kalkulowało. Więc tutaj jest mnóstwo innych obszarów, które powinno Ministerstwo Zdrowia zaopiekować, a nie skupiać się na zarobkach właściwie niewielu lekarzy, bo umówmy się, że w ten sposób sobie rząd strzela w stopę. Jeżeli teraz odstraszy lekarzy od szpitali publicznych, to ci lekarze w większości pójdą do absolutnie prywatnych gabinetów bez kontraktów z NFZ-em i również swoje zarobią. Lekarze sobie poradzą, ja tutaj powtórzę za szefem NIL-u, ale ludzie bez tych lekarzy, szpitale bez tych lekarzy poradzić sobie już nie muszą.
8: Będziemy mieli stomatologizację całej służby zdrowia?
9: no, jest taka, jest takie ryzyko, że na przykład, zobaczmy, że się na przykład stomatologizuje ortopedia, dość ważna dziedzina. Mhm. Dzisiaj już możemy mieć operację, nie wiem, endoprotezoplastykę biodra, bardzo poważna operacja i wiele osób już dzisiaj decyduje się zapłacić kilkadziesiąt tysięcy, zadłużyć się, żeby mieć ją wykonaną w prywatnym szpitalu i lekarze, którzy jeszcze kiedyś mieli jakby wyłączną możliwość operowania w szpitalach publicznych, dzisiaj mogą przejść do szpitali prywatnych, zarobić cztery razy tyle i pracować komfortowo. Tylko, że co z tymi ludźmi, z całą rzeszą ludzi, starszych przede wszystkim, którzy nie mają kilkudziesięciu tysięcy i będą czekać w długich, bardzo długich kolejkach, coraz dłuższych, na operacje w publicznym szpitalu, jeżeli rząd wykurzy tych ortopedów, czy neurochirurgów, czy specjalistów innych dziedzin, również zabiegowych, ze szpitali.
8: Czekamy na ujawnienie planów resortu zdrowia na naprawę systemu. Prawdopodobnie poznamy je w ciągu kilkunastu najbliższych godzin. A z nami była Karolina Kowalska, ABC Zdrowie, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo. Szczyt NATO rozpoczyna się dzisiaj w Ankarze. Prezydent Turcji Recep Erdoğan przyjmuje swoich gości, przywódców państw sojuszu w kompleksie prezydenckim. Na miejscu jest też Cezary Jaszczyk, nasz wysłannik do Turcji właśnie. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry, pozdrawiam z gwarnej, ruchliwej Ankary.
8: Ja wiem, że szczyt NATO tak na dobrą sprawę będzie rozpoczynał się za kilka godzin. Takie oficjalne otwarcie to jest po godzinie 18 planowane. Niemniej jednak tak, duża część przywódców jest już na miejscu, jest agenda, są też interesy poszczególnych państw, z którymi przyjechali przywódcy. Czego możemy spodziewać się dzisiaj, być może jeszcze przed tym wieczornym otwarciem spotkania liderów państw sojuszu?
5: No dziś przede wszystkim może zacznijmy od tego, że trwa cały czas forum obronnościowe państw NATO. No i tutaj i spodziewamy się, i już zapadły konkretne decyzje. Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte je ogłosił w takiej ceremonii. To wydarzenie też śledziłem przez jakiś czas, bo teraz zmierzam akurat na inne. Wyglądało to w ten sposób, że Mark Rutte zapowiadał, co teraz będzie, jaka umowa konkretna podpisywana. Przychodzili przedstawiciele danych państw sojuszniczych i podpisywali przy takim wielkim stole konkretne umowy. Czyli właśnie, zmierzając teraz do tego punktu, czego możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać podpisywania kolejnych umów między państwami sojuszniczymi, między firmami zbrojeniowymi, jak to mówił sekretarz Rutte, z obydwu stron Atlantyku. I to gigantycznych kontraktów na naprawdę miliardy dolarów. Mark Rutte chce w ten sposób pokazać, że szczyt wyciąga wnioski z ubiegłorocznego szczytu natowskiego w Hadze, kiedy były właśnie szumne zapowiedzi o 5% PKB tak przekazywanych na obronność w sojuszu, kiedy były zapowiedzi o wielkiej modernizacji, zacytuję tutaj Donalda Trumpa, sparafrazuję, o uczynieniu sojuszu ponownie wielkim. No i Mark Rutte chce pokazać, że tutaj w Ankarze to wszystko się teraz dzieje. Czyli dzisiaj od samego rana mamy kolejne umowy podpisywane między państwami, między firmami. Zapowiedź jeszcze następnych. No tutaj kulminacja tego wszystkiego przed wieczorem, kiedy to rozpocznie się taka mniej oficjalna część szczytu, takie wprowadzenie, można by powiedzieć, przywódców. To będzie uroczysta kolacja, właściwie kolacje, bo będą kolacje dla prezydentów, będą kolacje dla ministrów obrony i to wszystko w siedzibie prezydenta Turcji Erdoğana.
8: Wspomniałeś,
5: więc tak ten dzisiejszy dzień wygląda.
8: Wspomniałeś już o Donaldzie Trumpie, no właśnie oczy zachodniego świata, oczy innych przywódców państwa NATO skierowane są oczywiście na Donalda Trumpa i przywódcy państw NATO zapewne chcieliby, żeby co najmniej zapowiedział twardo, że Stany w NATO zostaną. Ja pamiętam, że w zeszłym roku sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte przygotowywał szczyt NATO w Hadze, który miał być szybki i słodki, żeby wyjść naprzeciw krótkiemu okresowi skupienia amerykańskiego prezydenta. To była taka socjotechniczna sztuczka, która miała sprawić, że Donald Trump poczuje się lepiej. Czy tutaj formuła tego szczytu też odpowiada gdzieś na zapotrzebowanie płynące ze strony amerykańskiego prezydenta?
5: Wiem na pewno i tak wynika też z doniesień światowych mediów, że sojusznicy po prostu drżą przed tym szczytem, jak będzie się zachowywał Donald Trump. Jakby nawiązując do tego, o czym powiedziałeś, czyli tym ubiegłorocznym szczycie w Hadze, no tam nie mieliśmy aż tylu punktów zapalnych, jeśli chodzi o potencjalne niezadowolenie Donalda Trumpa z sojuszników, bo wówczas mówiliśmy głównie o tych 5% nakładach PKB na obronność. No przez rok nam się zgromadziło jeszcze kilka innych wydarzeń, na które, z których to może wynikać, że Donald Trump będzie w stosunku do sojuszników niezadowolony. No mówimy między innymi o całej historii Grenlandii, tak? Kilka dni przed rozpoczęciem szczytu jeden z przedstawicieli administracji Trumpa znowu wrócił do tematu Grenlandii, do tego, że Stany Zjednoczone powinny przejąć nad nim kontrolę, nad nią, nad tą wyspą, ale chyba najważniejszy punkt, no to ten dotyczący braku zaangażowania państw sojuszniczych w operację amerykańsko-izraelską przeciwko Iranowi. Tutaj oczywiście Trump w takim charakterystycznym dla siebie stylu później, na początku mocno krytykował, później wycofywał się trochę okoniem, że i tak niepotrzebna była ta pomoc, i tak by sobie sam poradził. No jak poradził, to obserwujemy to właśnie, co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie cały czas. No ale bez wątpienia Trump ma żal. Tutaj między innymi taka głośna, momentami komiczna, ale niestety chyba jednak tragikomiczna historia, czyli ostatnie relacje Donalda Trumpa z Giorgią Meloni, włoską premier, tak? I też dosłownie kilkadziesiąt godzin przed szczytem NATO jego taki kolejny obraźliwy wpis o tym, że rzekomo pani premier Włoch aż prosiła się o zdjęcie z Donaldem Trumpem i on musi się zastanowić nad jakimś zakazem zbliżania się. Więc to będzie jeden z takich elementów szczytu, który też będę bacznie obserwował, jak się Donald Trump w stosunku do sojuszników będzie zachowywał. Na pewno, jeszcze wracając do tego twojego pytania, Mark Rutte tutaj stara się przygotowywać grunt, bo co prawda sojuszowi nie udało się spełnić tego zobowiązania 5%, ale wczoraj na takiej konferencji poprzedzającej rozpoczęcie szczytu Mark Rutte właśnie zwracał uwagę na to, że sojusznicy są już bardzo, bardzo blisko. No może nie jest to 5%, ale już 4%, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mam nadzieję, że mam wrażenie, że te wszystkie zabiegi mają na celu spełnić te, albo przynajmniej udobruchać trochę Donalda Trumpa.
8: To jest oczywiście dopiero początek tego spotkania. Istotnego spotkania z punktu widzenia bezpieczeństwa również Polski. Cezary Jaszczyk zostaje na miejscu w Ankarze, będzie relacjonował ten szczyt również w popołudniowym toku 360, a także w informacjach, tak więc bardzo dziękujemy. 12:35, więc za 5 minut EKG. Wojciech Kowalik w studiu.
10: Dzień dobry. Tak jeszcze nawiązując do Czarka, 26 stopni ma w Ankarze, fajną pogodę, tam słońce. My to o słońcu możemy tylko pomarzyć tutaj
8: dzisiaj. Było dużo słońca w ostatnich dniach.
10: My w EKG porozmawiamy o tym, czy małe i średnie firmy są gotowe na wchodzącą jutro w życie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To są te przepisy, które pozwolą inspektorowi zamieniać umowy cywilnoprawne i kontrakty B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że umowa o pracę powinna być zawarta. To będzie nasz pierwszy temat rozmowy. Pogadamy też o tym, czy sektor małych i średnich firm odczuwa korzyści z dotychczasowego procesu deregulacji, jak ocenia zapowiedzianą przez rządzących deregulację 2.0. No i zapytamy też o to, jak minęły pierwsze 3 miesiące życia polskiego biznesu z krajowym systemem e-faktur.
8: O to wszystko będzie pytał Wojciech Kowalik w EKG po 12:40.
11: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
15: a jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel.

0: Cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Giga Pensję, by co miesiąc dostawać 20 000 zł.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. Wcześniej wiceminister obrony USA Michael Duffy przekazał, że Stany Zjednoczone nie wykluczają również produkcji tych zaawansowanych pocisków poza granicami kraju. Ukraina oczekuje silnego i skutecznego szczytu NATO w Ankarze, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, który przybył do stolicy Turcji. Chodzi m.in. o decyzje wzmacniające obronę powietrzną i zwiększające możliwości obronne. Prezydent zapowiedział też 20 spotkań dwustronnych z przywódcami i nowe umowy dotyczące dronów. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Weźmie w nich udział 1750 funkcjonariuszy podległych ministerstwu. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje oraz identyfikować techniki manipulacji.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Dochodzi 12.42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Karolina Opielewicz, dyrektorka generalna oraz członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jutro wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. To są te przepisy, które zakładają wzmocnienie inspekcji, a których najgłośniejszą częścią są możliwości zamiany umów cywilnoprawnych albo kontraktów B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę, choć ostatecznie będzie o tym decydował sąd. Państwo jako przedsiębiorcy obawiają się tych przepisów?
8: Coraz mniej, bo te zmiany, które postulowaliśmy na etapie, kiedy były proponowane zmiany w ustawie, w dużej mierze zostały uwzględnione. Całe szczęście, że to inspektor pracy nie będzie miał takiej mocy sprawczej absolutnej i totalnej w kontekście podjęcia decyzji administracyjnej co do zmiany stosunku pracy.
7: A dlaczego całe szczęście?
8: Bo to rodziłoby pewne ryzyka. To znaczy, po pierwsze, nieodwołalność tej decyzji w czasie, kiedy ona jest podejmowana, prawda? Czyli czas biegnie od razu, musimy zmienić zasady, kiedy jeszcze możemy odwołać się do sądu co do tej decyzji. To było absolutnie niefortunne i na pewno stwarzało duże ryzyka po stronie przedsiębiorców. A po drugie, no jednak... Urzędnicy są urzędnikami i też trudno oddawać w ich ręce moc tak dalece sprawczą, która jest jednak zarezerwowana dla władzy sądowniczej. I tutaj musimy się, uważam, trzymać tych zasad i tego podziału władzy i mocy. I chociaż pewnie w wielu aspektach okaże się, że słusznie jest dać w ręce urzędników możliwość dawania wytycznych i sprawdzania w tej pierwszej kolejności, jak to wygląda w danych przedsiębiorców, ale jednak pozostawmy ostateczną decyzję sądom, bo taki po prostu jest porządek prawa.
7: Trwa w firmach jakiś przegląd umów, kontraktów w tych firmach, które zrzesza pani organizacja?
8: Nie mamy takich informacji, żeby budziło to jakieś większe niepokoje. Oczywiście Krajowa Izba Gospodarcza największy kontakt ma z małymi i średnimi firmami. Tam wiemy, tych etatów jest znacznie mniej. Wydaje mi się, i tak przypuszczam, że Państwowa Inspekcja Pracy zwrócił uwagę w pierwszej kolejności na te podmioty, które mają tych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne bądź B2B najwięcej. I wtedy taki faktyczny skaning tych umów ma największy sens, bo wydaje się, że jakieś potknięć albo nieprawidłowości można tam się doszukiwać w pierwszej kolejności. Natomiast pewna świadomość wśród przedsiębiorców została podniesiona i teraz nie z taką łatwością zapewne będą zawierali kolejne umowy cywilnoprawne, zatrudniając nowe osoby, czy zlecając im pewne zadania, tylko jednak przyjrzą się temu, czy faktycznie nie stworzą ryzyka podważenia tego stosunku cywilnoprawnego przez inspektora pracy.
7: Jakoś ta reforma zmieni warunki prowadzenia biznesu?
8: W pewnych wymiarach oczywiście, no zmieni je po obu stronach, czyli i dla osób świadczących usługi, albo tych pracujących, świadczących pracę, i dla przedsiębiorców, no bo oczywiście, ale przede wszystkim też to działa w dwie strony i z tego musimy sobie zdać sprawę. Są oczywiście obszary, jest jakaś pewnie szara strefa, w której pracownicy nie mieli oferowanej umowy o pracę, bo tak było taniej, łatwiej i mniej ryzykownie z punktu widzenia pracodawcy, ale jest też tak, zwłaszcza w obszarze umów B2B, gdzie jednak potencjalni świadczący pracę oczekiwali takiego rozwiązania właśnie z powodu optymalizacji podatkowej i jednak otrzymywania większej kwoty netto. Więc to zmieni trochę pewnie działalność wielu firm, natomiast zobaczymy, czy zmieni bardzo, no bo to jednak będzie wynikało z tego, jak będą przeprowadzone te kontrole, u kogo, w jakim tempie i z jakim wynikiem.
7: Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że najpierw będzie reagowała na sygnały z rynku i tam ewentualnie, gdzie usłyszy, że nieprawidłowości są, no to będzie wysyłać swoich inspektorów. No, ktoś mógłby powiedzieć, nie byłyby potrzebne te przepisy, gdyby nie było nieprawidłowości.
8: Oczywiście, że tak. No to zawsze jest taka reguła, prawda, że doregulowujemy jakieś obszary, dlatego że są w nich pewne luki. Natomiast no, tutaj też taką zasadniczą luką jest to, że osoby zatrudnione na umowę o pracę ponoszą ogromne koszty. Zarówno ta osoba zatrudniona, jak i pracodawca, w związku z tym, że właściwie są jakby fiskalnie najbardziej obciążeni potencjalnie najbardziej optymalną związaniem prawnym, nawet optymalnym związaniem prawnym, więc to też jest problem i jestem ciekawa, czy ta cała dyskusja wokół zmian w Państwowej Inspekcji Pracy też dotknie tego, jak kosztownym pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowie o pracę.
7: Jednocześnie ta reforma wchodzi w życie w momencie zmiany na stanowisku głównego inspektora pracy. O tej zmianie zdecydował marszałek Sejmu. To była dla was, pracodawców, zaskakująca decyzja?
8: Myślę, że to była dla wszystkich zaskakująca decyzja. Nikt jej nie przewidział, nikt się jej nie spodziewał. Przynajmniej ja takich głosów nie słyszałam. No niespodziewana przede wszystkim dlatego, że właśnie wdrożona w przeddzień przepisów, które wchodzą w życie, które zmieniają diametralnie tą układankę w relacji Państwowa Inspekcja Pracy przedsiębiorcy. No i jednak to pan prezes, już poprzedni pan prezes, odpowiadał za wprowadzenie tej reformy i za zbudowanie strategii na jej przebieg w najbliższych latach. Więc to nas bardzo zdziwiło, bo wydaje nam się, że moment jest absolutnie niefortunny. Jednak należy zachować jakąś pewną ciągłość odpowiedzialności za decyzje, które się podejmuje, i zostawić ją osobom, które są w tym procesie od początku. Nie mamy też informacji co do jakby powodów merytorycznych zmiany na stanowisku prezesa Państwowej Inspekcji Pracy. Myślę, że nikt z nas ich nie ma. Więc ciekawi mnie, jak to będzie dalej, jakie będą tego skutki. No mam nadzieję, że jednak to przejdzie w miarę płynnie i nie będzie się odbijało w żadnej mierze na życiu przedsiębiorców.
7: No i pytanie, jak nowy główny inspektor pracy tę strategię będzie dalej realizował?
8: No, zapowiada, że w zgodzie z założeniami, że realizował to, po co ona powstała, ale też może napisać swoją strategię i może mieć zupełnie inne jakby priorytety. Tego nie wiemy.
7: Nie boją jeszcze się państwo takiego dokręcania śruby przedsiębiorcom?
8: Oczywiście, ale ja naprawdę głęboko wierzę, że wszyscy mówią, iż to nie jest po to, aby dokręcić śruby, to jest po to, aby pomóc, ułatwić, zrozumieć i przede wszystkim, aby osoby, które nie powinny być zatrudnione na umowy cywilnoprawne, nie były na nich zatrudniane, tylko otrzymywały te świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy mówi, że będzie reagować głównie na zgłoszenia, no to mam nadzieję, że nie chodzi o donosy jednej firmy na drugą, tylko chodzi o zgłoszenia na przykład pracowników, którzy czują się potraktowani niesprawiedliwie. Z tego, co ja wiem, już jakiś czas temu, bo przecież oczywiście o tej reformie mówiono od dawna, duże korporacje przestały zatrudniać tak ochoczo na zasadzie B2B czy umów cywilnoprawnych, a jednak oferują umowy o pracę. Również tej grupie, o której tak często mówimy, czyli pracownikom w sektorze IT. I ta zmiana się jakby już zaczęła i ona powoli zachodzi, więc myślę, że to dokręcanie śruby, mam nadzieję, nie będzie bardzo duże i nie będzie istotne i to nie jest priorytet Państwowej Inspekcji Pracy i mam też nadzieję, że przede wszystkim no, sądy pracy będą w stanie obsłużyć te sprawy, które będziemy do nich zgłaszać, o ile będziemy zgłaszać, zakładam, że jakieś tak.
7: Zmiany w Państwowej Inspekcji Pracy wchodzą w życie jutro, a wczoraj rządzący podsumowali pierwszy etap deregulacji i jak mówił minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, w życie w ramach tej deregulacji weszło 160 zmian w prawie. Przedsiębiorcy zauważyli gdzieś ułatwienia w prowadzeniu biznesu?
8: No i właśnie, to jest to bardzo ciekawe pytanie, bo zaczęłabym od tego, że raport podsumowujący wprowadzenie tych zmian ma chyba 224 strony, więc oczywiście jest bardzo ciekawym dokumentem i dobrze opisana jest każda z tych zmian, wraz z takim wskazaniem, co to zmienia w twoim życiu, przykłady z życia, ale są one bardzo ad hocowe. To one dotyczą tak różnych sfer życia gospodarczego i życia obywateli, bo nie tylko gospodarczego, że tak naprawdę myślę sobie, że na pewno w pewnych grupach te zmiany będą miały duże znaczenie, ale inni przedsiębiorcy ich niemal nie zauważą. Więc ponieważ cały ten proces deregulacyjny wspólnie z inicjatywą Sprawdzamy polegał na tym, że każdy mógł zgłaszać pomysł deregulacyjny. Tych pomysłów było chyba 17 tysięcy, skomentowanych przez kolejne kilkaset tysięcy osób. To trochę ponad 100 wprowadzonych zmian nie wydaje się być takim wynikiem bardzo... No nie wiem, czy to można w kontekście sukcesu rozpatrywać, czy nie.
7: Mniej więcej 1%.
8: No właśnie, mniej więcej 1%, więc to dobrze brzmi, ale też tak sobie przeglądałam dzisiaj te wszystkie wprowadzone zmiany. One dotyczą naprawdę absolutnie różnych obszarów. Mamy ponad 2 miliony przedsiębiorców w Polsce. To nie jest tak, że oni tłumnie te zmiany jakoś zobaczą i będą o tym mówić. Oczywiście niektóre z nich, te wytypowane na konferencji prasowej i te, o których wspominają ministrowie, są kluczowe, ale wydaje mi się, że my potrzebujemy bardziej systemowego podejścia do zmian. To znaczy faktycznie rozmowy z sektorami, z branżami, z przedsiębiorcami, którzy borykają się na stale z pewnymi problemami po to, aby je rozwiązywać. A te zmiany, które zostały teraz wprowadzone, to mam też odrobinę takie wrażenie i też rozumiem, dlaczego tak się stało, że są to zmiany, które nie implikowały zbyt wiele zmian w innych obszarach. Czyli takie łatwe do zerwania owoce, które było po prostu dosyć, można było dosyć sprawnie i szybko wdrożyć. Też chciałabym zwrócić uwagę, że niektóre z tych zmian nie mają takiego aspektu legislacyjnego, to znaczy są one na przykład w jakiejś mierze zrealizowane na podstawie przesłanego między instytucjami pisma, w którym są zawarte jakieś wytyczne. Ale to nie jest twarde prawo w takim naszym rozumieniu, że zmieniają się jakieś przepisy w odpowiednich ustawach, tylko że zmienia się jakby podejście. Co też jest jakimś dobrym krokiem na pewno, żeby tych zmian dokonywać. No i cieszy to, co mówił pan minister Berek i pan minister Domański o kolejnych etapach deregulacyjnych, o tym wzmożeniu digitalizacji i usług cyfrowych. To są bardzo dobre założenia. Natomiast my nadal oczekiwalibyśmy rozmowy w podgrupach o konieczności zmian systemowych.
7: Ten drugi etap deregulacji właśnie ministrowie zapowiedzieli. No tam pełno zmian, bo choćby pierwsze z brzegu, darmowa aplikacja dla przedsiębiorców do wystawiania paragonów zamiast kasy fiskalnej. Albo minister Domański zapowiada pewne interpretacje podatkowe, albo rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody. No i nad tym rząd ma teraz pracować. A tymczasem minęły 3 miesiące od obowiązkowego KSeF-u dla prawie wszystkich polskich firm. No i jak sobie biznes z tym radzi?
8: Biznes sobie radzi bardzo dobrze. Strach miał wielkie oczy, ale w znakomitej większości sobie przedsiębiorcy poradzili. I to również ci najmniejsi. Myśmy w Krajowej Izbie Gospodarczej celowo zapytali nasze organizacje członkowskie, które mają bezpośredni styk z tymi najmniejszymi przedsiębiorstwami, jakie otrzymują sygnały, i znowu one są bardzo różne. Od takiego zadowolenia z uporządkowania faktur, braku ich zaginięcia, możliwości sprawdzenia, po jednak jakieś problemy z wdrożeniem, ale to są problemy, które, o których ja już mówiłam kilkukrotnie i powtórzę, moim zdaniem wynikające też z niskiego poziomu digitalizacji i usyfrowienia polskich firm, zwłaszcza tych małych, zwłaszcza w niektórych regionach, tych bardziej odległych.
7: Rozmawialiśmy o tym, że byli przedsiębiorcy, którzy wciąż faktury wypisywali długopisem.
8: Tak, i robią to od 30 lat, prawda? Tutaj nagle wielka zmiana. No to być może gdzieś w otoczeniu takiego przedsiębiorcy jest ktoś młodszy, na przykład w rodzinie, kto pomoże przejść ten proces i go wdroży. I tak w wielu przypadkach zresztą było. Mamy jeszcze pewne okresy, prawda, nieobarczone karą za nieprawidłowości, więc przedsiębiorcy się dostosowują, ale nie mamy takich informacji, żeby wdrożenie KSeF-u spowodowało, że jakiś biznes przestał funkcjonować, aby strategicznie zmienił założenia prowadzenia działalności gospodarczej. Także ja jestem spokojna i byłam spokojna od początku, że przedsiębiorcy sobie poradzą. Nie z takimi rzeczami polscy przedsiębiorcy sobie radzili do tej pory.
7: Karolina Opielewicz, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
7: Zerknijmy jeszcze szybciutko, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG i WIG20 tracą w tej chwili mniej więcej 0,5%, a na rynku walutowym euro po 4,29, frank szwajcarski 4,65, dolar po 3,75, a funt po 5,02 zł. To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Autopromocja.
9: Kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni. To fakt, ale dlaczego tak jest? Geny, hormony, biologia, a czasem również codzienne wybory i skłonność do podejmowania ryzyka. W ogóle okazuje się, że długość życia to znacznie bardziej skomplikowana sprawa, niż mogłoby się wydawać. Więcej o starzeniu i o tym, czy i jak można je opóźnić, opowiem w audycji Z nauką po imieniu już w środę po 10:40. Adam Mirek, do usłyszenia.
10: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
18: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Resort zdrowia dostał kilkanaście dodatkowych godzin na przedstawienie planowanych zmian w ochronie zdrowia, potwierdził premier Donald Tusk. Nie ma planów na spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w Ankarze, tak przynajmniej twierdzą urzędnicy Karola Nawrockiego. Za chwilę też ważne wieści dla tych, którzy chcą zwiedzać Podkarpacie. W Jarosławiu mogą być pewne problemy. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia. Przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
25: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
24: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekuje planu reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialni za jej przygotowanie są ministra zdrowia i szef NFZ-u. Podczas szczytu NATO w Ankarze nie jest planowane spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, przypomina Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
26: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony Ukrainy są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać. Zawsze mówiliśmy, rozmowa jest potrzebna, szczególnie, że sytuacja jest bardzo trudna. Każda rozmowa ma sens, zbliżenie stanowisk, deeskalacja tego konfliktu. To kwestia podstawowa.
24: Minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta odpowiada.
27: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego, bezpośredniego spotkania. Natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski, choć Ukraina nie jest częścią NATO, ale są tam, tak jak mówiłem, zaproszeni także i partnerzy. Nie ma tutaj w agendzie bezpośrednich spotkań dwustronnych, natomiast nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji. Jeśli do takiego kontaktu by doszło, to oczywiście z przyjemnością Państwa o tym poinformuję.
24: Szczyt NATO w Ankarze potrwa do jutra. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Poinformował o tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreślił minister. Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą, dodał szef MON-u. Jutro w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Takie uprawnienia zyskuje Państwowa Inspekcja Pracy. A więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
28: W pierwszej kolejności inspektorzy będą reagować na skargi pracowników, zapowiada pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
29: Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że istnieją przeważające cechy stosunku pracy, czyli tak jak mówi kodeks pracy, praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
28: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, sprawa może trafić do sądu. Przedsiębiorcy liczą się z kontrolami, mówi Rafał Grzesiek z firmy Evicor, zatrudniającej 100 osób.
0: Dla nas to jest rzecz codzienna, tak? Kontrola może wpaść o każdej porze dnia i nocy, my się tego nie boimy i jeżeli myślę, firma ma wszystko poukładane, to naprawdę na ten moment nie zmienia to dla nas niczego.
28: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych.

0: Wizyta otworzy przed nami nowe horyzonty w naszych stosunkach, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, ponieważ Francja odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej. Mamy również nadzieję, że przyczyni się ona do odbudowy i wzmocnienia więzi.
1: Kluczowym tematem, który Emmanuel Macron poruszy podczas rozmów z tamtejszymi władzami, jest odbudowa Syrii po wojnie domowej. To pierwsza wizyta przywódcy zachodniego mocarstwa od czasu obalenia dyktatury w 2024 roku. Renesansowa perła Podkarpacia, miasto Jarosław, leżące między Rzeszowem a Przemyślem, informuje o utrudnieniach dla zwiedzających, bo w najpopularniejszym zabytku, czyli renesansowej kamienicy Orsettich, ruszył gruntowny remont. Wcześniej trzeba było zabezpieczyć kilkanaście tysięcy eksponatów, opowiada Adrianna Pobuda z Muzeum w Jarosławiu.
2: Od największych gabarytowo aż po najmniejsze. Każdy jest inaczej wykonany z innych materiałów, więc wymaga też takiego indywidualnego podejścia.
3: To rzeczywiście ogromna operacja. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, więc mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku otworzyć. No ale przez ten czas muzeum jest dla zwiedzających z oczywistych względów niedostępne.
1: Mówił Piotr Kaplita z Muzeum. Część zbiorów na czas trwania remontu trafi na wystawy do innych muzeów w Polsce. Informacje w TOK FM wracają o 13.20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Burze mogą pojawić się dzisiaj na południu Polski. IMGW wydał nawet ostrzeżenia przed nimi. Przeważnie dziś na termometrach około 18-20 stopni. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim odczuwalna temperatura może być niższa, bo tam z kolei dziś mocno wieje.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
6: Parlament Europejski głosuje dziś nad zmianami dotyczącymi praw pasażerów linii lotniczych w całej Unii Europejskiej. To jest taki pakiet, który ma utrzymać dotychczasowy poziom ochrony pasażerów, którzy będą mieli prawo do odszkodowania i obecny próg 3 godzin opóźnienia lotu za takie odszkodowanie. Jednocześnie pasażerowie mają zyskać nowe prawa, które w zamyśle są dla nich korzystne. To powiedzmy sobie, co się ma zmienić w momencie, w którym te przepisy zostaną zaimplementowane w krajach członkowskich i przez linie lotnicze i czy rzeczywiście są one korzystne w porównaniu do obecnej sytuacji pasażerów samolotów?
7: Tak, rzeczywiście to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia od kilku lat, kiedy pasażerowie mogą liczyć na odszkodowanie przy opóźnieniach. Z tymi przepisami bardzo silnie walczą linie lotnicze. Pomimo tego, że nadal niewielki procent pasażerów korzysta z tych odszkodowań, a także no, linie lotnicze do tej pory miały takie podejście, że pierwsze 3 maile czy pierwsze 3 próby kontaktu zawsze były negatywne, niezależnie od tego, jaka była przyczyna, po to, żeby zniechęcić do dalszych kroków. W tej chwili to, co się zmienia, to jest to, że to linia lotnicza musi poinformować o przysługującym prawie, a niekoniecznie my musimy się domyślać, czy takie prawo nam przysługuje, czy też nie. Więc tutaj jest to duża zmiana. Kolejna zmiana, myślę, że bardzo ważna dla tych, którzy podróżują sprytnie, nazwijmy to, to jest sytuacja, w której my nie stawiamy się na przykład na pierwszy odcinek lotu i do tej pory było tak, że linia lotnicza miała prawo, czy kasowała nam cały bilet. W tej chwili do takiej sytuacji dojść nie będzie mogło. To znaczy, to jest bardzo fajna informacja dla wszystkich, którzy szukają ciekawych połączeń. Ja ze swojego doświadczenia podam taki przykład. W którymś momencie znalazłem błąd taryfowy w locie z Poznania do przez Warszawę do Japonii.

0: za kilkaset złotych. Musiałem tą podróż rozpocząć w Poznaniu, co oznaczało, że musiałem z Warszawy pojechać do Poznania, żeby tam wsiąść w samolot, bo gdybym chciał wsiąść w Warszawie, rezygnując z tego odcinka Poznań-Warszawa, to cały mój bilet zostałby skasowany. A w tej chwili, nawet jeżeli nie pojawię się na tym pierwszym odcinku, to bilet się utrzyma. I to jest bardzo dobra informacja.
1: Jeszcze zniesienie opłat za bagaż podręczny. To do tej pory była powszechna praktyka, szczególnie w tanich liniach lotniczych.
0: Tutaj myślę, że będzie bardzo łatwo obejść to prawo tanim liniom lotniczym. To znaczy mówimy o tak zwanej standardowej taryfie, czyli w momencie, kiedy chcemy kupić bilet, to linia lotnicza ma obowiązek mówić nam, że bilet jest w cenie. Ja myślę, że łatwym sposobem na obejście tego będzie to, że linie lotnicze będą mówiły tak, standardowo bilet kosztuje 200 zł, ale jeżeli chcesz lecieć bez bagażu, to zapłacisz 100 zł. W związku z tym będzie to taryfa promocyjna, a nie standardowa. No i tutaj niewiele się zmieni. Ja raczej walczyłbym z liniami lotniczymi, czy z tym podejściem tanich linii lotniczych, chociaż już nie tylko, bo już tradycyjne linie lotnicze również domagają się dopłat i tylko i wyłącznie pozwalają wejść na pokład z bardzo małym bagażem, aczkolwiek tego tak restrykcyjnie nie przestrzegają i nie sprawdzają jak agenci tanich linii lotniczych, to raczej upierałbym się na tym, co było intencją pierwszą, czyli tym, żeby była zunifikowana wielkość tego bagażu, a niekoniecznie to, że dowolnie linie mogą sobie stosować wielkość bagażu, który możemy zabrać na pokład.
1: Tych zmian jest jeszcze trochę. Między innymi linie lotnicze będą musiały pozwolić dziecku poniżej 14 roku życia, do 14 roku życia, żeby mogło siedzieć ze swoim rodzicem albo towarzyszącym dorosłym bez dodatkowych dopłat. I zastanawiam się nad tym, co powiedział pan na początku rozmowy, to znaczy nad tym, że linie lotnicze generalnie były przeciwne tego typu działaniom. Zwracały uwagę na to, że wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących wynagrodzeń i zasad finansowych może doprowadzić do podwyżek cen biletów, do przerzucania kosztów na pasażera. Czy to oznacza, że w trakcie procesu nad tym pakietem rozwiązań doszło do lobbingu, który pozwolił przyciąć niektóre z tych regulacji?
0: Tak, oczywiście, że tak. To myślę, że siła przekonywania linii lotniczych. My mamy taką tendencję do mówienia, że tanie linie lotnicze albo linie tradycyjne. W tej chwili proszę pamiętać, że największą linią lotniczą europejską jest tania linia lotnicza, więc która zarabia miliardy dolarów rocznie, więc jest w niej potencjał do tego, żeby rzeczywiście mieć tą siłę lobbingową. Poza tym każda linia lotnicza w tej chwili zarabia na usługach dodatkowych, takich jak na przykład przydzielenie miejsca. Jeżeli kupujemy bilet w tradycyjnych liniach lotniczych, również jeżeli nie chcemy mieć losowo przydzielonego miejsca, to musimy za miejsce zapłacić. Ci tradycyjni przewoźnicy uczą się od tak zwanych tanich przewoźników. Ja staram się unikać tego różnicowania, dlatego że tak jak mówię, produkt staje się coraz bardziej zbliżony i podobny.
1: Idąc dalej i nawiązując już trochę do innego aspektu podróżowania, również wakacyjnego, my ostatnio rozmawialiśmy w TOK 366 maja, dlatego że wtedy pojawiły się takie niepokojące doniesienia, że w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie może zabraknąć kerozyny, która napędza samoloty. Pan wtedy uspokajał, że wspominanie o tym, że rzeczywiście może dojść do kryzysu, jest działaniem PR-owym. Do tego kryzysu ostatecznie raczej nie dojdzie, dlatego że magazyny paliw lotniczych w Europie są wypełnione w dużej mierze i komunikaty płynące z tych magazynów są uspokajające. No i faktycznie najwyraźniej sprawdziło się, dlatego że nie mamy jakiejś gwałtownej zwyżki cen biletów i zmniejszenia ruchu lotniczego w Europie. No ale ponownie pojawiają się takie doniesienia ze strony przedstawicieli Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, że pod koniec sierpnia ten kryzys w lotnictwie może nastąpić. No to zróbmy taką aktualizację. Jak w tym momencie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te stany magazynowe kerozyny?
0: To bardzo ciekawe, jak w ciągu ostatnich paru miesięcy zmieniła się sytuacja na rynku paliw. Bardzo znaczące miejsce w produkcji i imporcie do Unii Europejskiej zajęła Nigeria, wyprzedzając ostatnio nawet Stany Zjednoczone. Ja myślę, że ten biznes paliwowy no, rządzi się swoimi bardzo obudowanymi pieniędzmi, prawami. Stany Zjednoczone zyskały gigantycznie na tym kryzysie, bo to właśnie ze Stanów Zjednoczonych Unia Europejska zaczęła kupować dużo, dużo więcej niż z Zatoki Perskiej. Zatoka stanowiła niewielki udział, ale dzisiaj stanowi jeszcze mniejszy udział w zapotrzebowaniu. Nigeria zyskała bardzo dużo i myślę, że wraz z poszukiwaniem tego typu nowych źródeł oraz wykorzystywaniem źródeł paliw wewnątrz samej Europy, bo przecież mamy Szkocję, mamy Norwegię, mamy inne miejsca, które również na tym kryzysie zyskały, no to powoduje, że producenci czy rafinerie również są w stanie troszeczkę więcej zapłacić za dostęp do tego paliwa i nakręcanie tej idei kryzysu, który ciągle przecież ma za chwilę przyjść, a w kwietniu i w maju, tak jak pan redaktor wspomniał, odnosiliśmy się do głosów, które mówią, za 3 tygodnie będzie już kryzys, za 3 tygodnie będzie już kryzys, do kryzysu nie doszło i mam nadzieję, że rzeczywiście nadal do niego nie dojdzie w Europie, która jest coraz mniej uzależniona od Zatoki Hormuz i od paliw z Zatoki Perskiej. Także ja jestem nadal pozytywnie nastawiony do tego, co niesie przyszłość.
1: Bardzo dziękuję. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, był z nami. 13.20 to będzie czas na informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy, kto rządzi Strefą Gazy, dlatego że Hamas, który sprawował tam władzę przez ponad 20 lat, ogłosił wczoraj, że swój gabinet rozwiązuje.

0: Reklama.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
5: Team! Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udoskurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezwał w Ankarze do transatlantyckiej rewolucji w przemyśle obronnym. Zachęcił również przedsiębiorstwa z branży obronnej do podejmowania większego ryzyka w zakresie inwestycji. Rutte przypomniał, że przed rokiem członkowie sojuszu zobowiązali się do zwiększenia wydatków na obronność do 5% PKB oraz przyspieszenia produkcji i innowacji w tym zakresie. Jak podkreślił, efekty już widać, bo europejscy członkowie NATO i Kanada w tym i ubiegłym roku zwiększyli swoje wydatki łącznie o 258 miliardów dolarów. Karol Nawrocki nie ma w planach spotkania z prezydentem Ukrainy podczas szczytu NATO w Ankarze. Nie oznacza to jednak, że do niego nie dojdzie, mówił minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że prezydentowi Nawrockiemu nie spieszy się do spotkania z prezydentem Ukrainy.
14: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego, bezpośredniego spotkania. Natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski, choć Ukraina nie jest częścią NATO, ale są tam, tak jak mówiłem, zaproszeni także i partnerzy. Nie ma tutaj w agendzie bezpośrednich spotkań dwustronnych, natomiast nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji. Jeśli do takiego kontaktu by doszło, to oczywiście z przyjemnością Państwa o tym poinformuję.
13: Prezydent Nawrocki przy okazji szczytu w Ankarze ma za to już umówione rozmowy z prezydentem Finlandii, Czech i premierem Kanady. Rząd rozpoczął cotygodniowe obrady. Politycy zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta. Projekt ma rozszerzyć katalog tzw. czarnych praktyk rynkowych o 12 nowych pozycji. Ministrowie pochylą się również nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która ma charakter deregulacyjny. Prawie 1 milion sprawdzonych osób i miliona pojazdów. To efekt tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami. Strażnicy odmówili wjazdu do Polski blisko 700 cudzoziemcom. Najczęstszą przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród osób, którym odmówiono wjazdu, byli przede wszystkim obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. Zatrzymano również 270 osób, które próbowały granicę przekroczyć nielegalnie. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca ubiegłego roku. Na mocy najnowszego rozporządzenia zostały one przedłużone do 1 października. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na słońce nie mamy co dzisiaj liczyć. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami również popada, a na południu synoptycy zapowiadają burze. Na termometrach od 16 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie.
0: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry.
0: Hamas, który od ponad 20 lat sprawował władzę w Strefie Gazy, władzę dyktatorską w półenklawie, przez wiele lat nie było wyborów, rozwiązuje swój gabinet. W jego miejsce ma powstać rząd technokratów. Strefa Gazy jest, jak państwo doskonale wiedzą, potężnie doświadczona, zniszczona przez działania Izraela po 7 października 2023 roku, także przed, więc to prowadzi do pytania, na ile te oficjalne władze faktycznie sprawowały w tym miejscu rządy w ostatnich miesiącach?
15: Jeśli chodzi o Hamas, wydaje mi się, że on sprawował władzę mniej więcej nad 40% dawnego terytorium Strefy Gazy. Reszta była zajęta, jest cały czas okupowana przez Izrael. To jest między 60 a 70% do tak zwanej żółtej linii. Poza tą żółtą linią Izrael wspierał konkretne antyhamasowskie bojówki, które czasami dochodziło do różnych starć na ulicach czy wśród ruin. Natomiast Hamas rzeczywiście przejął tę władzę i oczywiście celebrował różne okazje do tego, żeby pokazać, że tę władzę z powrotem, czy on też nigdy nie stracił w niektórych miejscach tej władzy, tak? Mhm. Znaczy oni rzeczywiście, Izrael nie był w stanie podbić tych szczególnie najbardziej zagęszczonych rejonów Strefy Gazy, więc po prostu wrócił i rządzi. Wydaje mi się, że nawet na tych terenach okupowanych on cały czas, jeśli ktoś tam został, bo Izrael nie był też w stanie oczywiście przeprowadzić całkowitej czystki etnicznej na tym terenie za żółtą linią. Natomiast tam też oczywiście ludzie wiedzą, że Hamas rządzi, więc i też ma sposoby na to, żeby tę władzę egzekwować i nie sądzę, żeby jakaś była nielojalność czy jakieś próby siłowego przejęcia tej władzy.
0: Celebracje i egzekwowanie władzy to jest jedna sprawczość w obecnej sytuacji. Czy Hamas rzeczywiście mógł cokolwiek zapewnić osobom, które były przebywały na administrowanym przez niego terenie?
15: Wydaje mi się, że tam, gdzie pamiętajmy, że Hamas nie jest wyłącznie organizacją militarną, on też pełnił rolę administracyjną, prowadził szkoły, szpitale i tak dalej. Więc tam, gdzie było to możliwe, niektóre szpitale tymczasowo, częściowo były otwarte, nie cały czas były zamykane w całości, no to tam jakby próby odbudowy życia miały miejsce i są takie fragmenty, niewielkie miasta Gaza, czy wybrzeża, gdzie rzeczywiście to życie się w miarę normalnie mogło jakoś toczyć. Te miasta nie zostały zrujnowane do szczętu, jak w przypadku Khan Yunis czy północnej Gazy. Więc tam wydaje mi się, że to życie jakoś po prostu wracało powolutku do jakiejś normy. No i nad tym oczywiście czuwał Hamas, więc tą władzę, to nie jest tak, że on tylko oddaje władzę, czy deklaruje, że oddaje coś, czego nie ma. To byłby błąd, żebyśmy tak myśleli.
0: Następuje oddanie władzy, rząd mają sformować, że ma powstać rząd technokratyczny, który, jak rozumiem, ma wyjść naprzeciw współpracy z instytucjami, które mogłyby pomóc w odbudowie Strefy Gazy. Czy może są jeszcze jakieś przyczyny tego typu zmiany?
15: To znaczy, to jest konsekwencja tego, co wypracowała tak zwana Rada Pokoju i tam jest dwóch Palestyńczyków powiązanych raczej, wydaje mi się, z Fatahem. Oni zostali zaakceptowani przez wywiad izraelski, więc to oznacza, że Izrael czuje się w miarę bezpiecznie, żeby takim ludziom oddać administracyjną władzę nad Gazą. Natomiast nie mam wątpliwości, że na początku też pan powiedział, że była doświadczana Gaza. Ja myślę, że Gaza jest cały czas doświadczana. Mhm. To nie jest niestety czas przeszły. Więc Hamas, wydaje mi się, że rzeczywiście liczy na to, że przekazanie takiej władzy Fatahowi czy ludziom związanych z Fatahem może doprowadzić do sytuacji, w której Izrael przestanie używać aż tak dużej przemocy, jak robi to teraz. No bo nie mówimy tylko o zabijaniu ludzi czy strzelaniu do ludzi, ale mówimy czy okupacji. Ale mówimy też o czystce prowadzonej, szczególnie na południu i wschodzie Strefy Gazy, gdzie Izrael używa buldożerów do tego, żeby właściwie niszczyć pozostałości tych zabudowań, wiosek, pól, gruntów ornych, tak i tak dalej. Więc to cały czas trwa. Wydaje mi się, że Hamas chyba wychodzi z nadzieją, że jednak ten proces, który utknął, właśnie tego przekazywania władzy, być może ruszy do przodu i być może katastrofa ludności palestyńskiej w Gazie na taką miarę, jak jest teraz, się skończy.
0: Technokratyczny gabinet ma jakąś legitymizację wśród mieszkańców Strefy Gazy?
15: Nie, oczywiście nie. Nikt nie pyta z Rady Pokoju, tak zwanej Rady Pokoju mieszkańców Gazy, czy co oni o tym sądzą. To raczej okupanci będą decydować o tym, co się będzie działo. No jak rozumiem, to jest nacisk ze strony USA, żeby jednak oddać władzę Palestyńczykom pochodzącym też z Gazy, to jest ważne, bo tam jest Ali Shad i Abdul Ashur. To są dwaj tacy działacze, inżynierowie w przypadku pierwszego z Gazy. Oni pochodzą, jeden z Han Yunis, drugi z Gazy, więc to są lokalni ludzie. Oni w tym momencie przebywają w Kairze i czekają na to, aż dostaną zgodę na to, żeby po prostu zacząć kierować jakimiś tam pracami. Natomiast nie sądzę, żeby faktycznie to się odbyło. Pamiętajmy, że w cudzysłowie z członkami Hamasu byli ci wszyscy nauczyciele, lekarze, pielęgniarki. Tam po prostu Hamas zarządzał wszystkim od 20 lat, więc de facto to będą ci sami ludzie. Mhm. Także nie wyobrażam sobie, żeby te struktury w jakimś stopniu mimo wszystko nie przetrwały. No i pytanie, czy Izrael nie będzie wykorzystywał tego faktu do tego, żeby po prostu dalej prowadzić no, tę czystkę etniczną i działania o charakterze ludobójstwa.
0: Jest też pytanie o tak zwaną Radę Pokoju, o której wspomnieliśmy. To Donald Trump powołał to ciało, żeby zebrać wielomiliardowe środki na odbudowę Strefy Gazy. Jeszcze pod koniec maja była mowa o tym, że tych środków generalnie nie ma. Utworzony w tym celu fundusz pozostawał pusty. Jak jest teraz? To znaczy, czy Rada Pokoju jest ciałem, które ma w tym momencie jakąś sprawczość i w którym można położyć nadzieję na to, że sytuacja w Strefie Gazy realnie choć trochę się poprawi?
15: Nie, moim zdaniem Rada Pokoju nie ma sprawczości. Pełną sprawczość mają przede wszystkim siły Izraela, które okupują Strefę Gazy i mają nad nią pełną kontrolę wojskową, więc nie sądzę, żeby Rada Pokoju mogła wywrzeć jakąkolwiek presję na Izraelu i siłach izraelskich. Jedyne, co się może wydarzyć, no to oczywiście dokręcanie jakiegoś kurka, czy z bronią, czy z pieniędzmi przez Trumpa. No, jakby Rada Pokoju ma taką... nie ma wprawdzie takiego paraliżu decyzyjnego jak w ONZ, tak? Tam nie ma Chin, które zablokują, czy Rosji, które zablokują każdą rezolucję, tak jak do tej pory się działo, natomiast pamiętajmy, że podejście Donalda Trumpa jest czysto transakcyjne, dlatego ja używam tego sformułowania, tak zwana Rada Pokoju, bo tam nie ma rady, tam jest Donald Trump, który jak tupnie nogą, powie, że ma być tak, jak on chce, no to będzie tak jak z tą czerwoną kartką dla piłkarza Stanów Zjednoczonych na mundialu, nie? Że mamy ją zabrać i koniec i to się będzie tak działo, także tam nie ma z jednej strony takiego paraliżu decyzyjnego, z drugiej strony no mamy właśnie powołanie tych dwóch Palestyńczyków do tego technokratycznego rządu. Natomiast to się wszystko dzieje za weryfikacją Izraela, akceptacji Izraela i być może coś się ruszy. Natomiast obawiam się, że no, ten taki kolonialny charakter, można to myślę mówić wprost, to nie jest coś, co dobrze wróży całemu temu przedsięwzięciu.
0: Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. A że dziś wakacyjny wtorek, to czas na kolejny kurortowy przegląd prasy. W każdy wtorek po 13.30 w TOK 360 w wakacje robimy właśnie krótki rzut oka na to, czym żyją państwa, które znamy przede wszystkim z ich aspektów turystycznych. I oto znana z pięknych krajobrazów, herbaty i cynamonu, jak się okazuje, także ze słoni Sri Lanka, w której jednym z najważniejszych tematów jest w ostatnich dniach bunt w więzieniu na obrzeżach stolicy kraju, Colombo. W rozruchach zginęło co najmniej 27 osób, około 100 jest rannych. Wśród ofiar największa liczba to więźniowie, aczkolwiek wśród rannych mnóstwo jest policjantów, którzy zostali rzuceni do tego, by bunt powstrzymać. Do wybuchu przemocy doszło w niedzielę wieczorem. Udało się już unormować sytuację, tak twierdzi szef lankijskiego resortu sprawiedliwości, który podkreślił, że jako minister nadzorujący więziennictwo musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Na razie nie ma informacji o dymisjach, informuje o tym krajowy portal Newswire. W więzieniu starły się dwie grupy osadzonych, określane jako rywalizujące ze sobą gangi handlarzy narkotyków. Na miejsce wysłano policję, więźniowie wdarli się do szpitala więziennego i ukradli lekarstwa, a także włamali się do innych obiektów w kompleksie. Śledztwo zostało oczywiście wszczęte, przedstawiciele władz odwiedzają to więzienie, a media pytają, w jaki sposób osadzeni zyskali dostęp do broni palnej. Według oficjalnych statystyk w lankijskich więzieniach przebywa ponad 40 tysięcy osób, to prawie 4 razy więcej niż liczba, dla której te obiekty zostały zaprojektowane. Policja w więzieniach, a wojsko z kolei zostało wysłane w ostępy puszczy, by walczyć z komarami przenoszącymi dengę. Jeszcze kilkanaście dni temu z objawami zarażenia do szpitali trafiało ponad 1000 mieszkańców Sri Lanki dziennie. Służba zdrowia jest tym mocno obciążona, jest źle, ale nie tak źle jak prawie 9 lat temu, kiedy do szpitali trafiło prawie 200 tysięcy osób podczas epidemii dengi. 440 osoby wówczas zmarły. Specjalna wojskowa jednostka niszczy miejsca rozrodu komarów. Władze zapewniają, że będą surowo karać tych właścicieli, na których posesjach do takiego rozmnażania dochodzi. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że denga oraz inne wirusy przenoszone przez komary rozprzestrzeniają się szybciej i na większym obszarze w wyniku zmian klimatu. Deszcze monsunowe, stojąca woda pozostała po niedawnych powodziach oraz odpady wyrzucane w sposób niekontrolowany stworzyły idealne warunki do szybkiego namnażania się komarów, pisze o tym agencja AFP. Wspomniany już portal Newswire informuje także o otwarciu rezydencji Kirlapone w stolicy kraju, Colombo. W uroczystości uczestniczył burmistrz miasta, a w 11-piętrowych wieżowcach kryje się po ponad 600 mieszkań dla mniej zamożnych rodzin. I jeszcze doniesienia, które przekazuje także dziennik The Straits Times, który wydawany jest w Singapurze. Były dowódca marynarki wojennej został aresztowany. Według Komisji do Spraw Zwalczania Korupcji miał bezprawnie pomagać zorganizować zagraniczne, prowadzone w Wielkiej Brytanii, szkolenia syna byłego prezydenta Mahindra Rajapaksy. Sam syn byłej głowy państwa już wcześniej usłyszał zarzuty w sprawie niewłaściwego wykorzystania środków publicznych w związku z tym szkoleniem, ale wyszedł z aresztu za kaucją i czeka na proces. No a skoro Sri Lanka słynie z nieokiełznanej przyrody, to również na stronie telewizji BBC już kilka dni temu opublikowano film, który pokazuje słonia atakującego jeden z wojskowych pojazdów. Rzecz działa się w Kirindzie na południu wyspy. Nikt nie został ranny, ale zniszczenia po wybiciu przedniej szyby samochodu są spore. Dzikie zwierzęta często są widywane w pobliżu dróg na Sri Lance, co jakiś czas atakują tam pojazdy. I to wszystko, jeśli chodzi o taki krótki przegląd prasy ze Sri Lanki. Kolejny przegląd prasy kurortowej w przyszłym tygodniu po godzinie 13.30. Za kilka chwil o godzinie 13.40 informacja, a po nich plan działania. Szymon Kępka już jest z nami.
16: Plan działania w wydaniu wakacyjnym o bezpieczeństwie imprez masowych. Lato, wakacje to moment popularności imprez plenerowych, od festynów, koncertów, dożynek i wielu innych okazji. Często to się wiąże z tłumem, wysoką temperaturą, czasem alkoholem, a wiedza o tym, jak zareagować, może być na wagę złota i życia, co ważne. Serdecznie Państwa zapraszam na plan działania.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Tą kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podtrzymuje sprzeciw wobec wydawania 5% PKB na obronność, napisały hiszpańskie media w związku ze szczytem NATO w Ankarze. Zwracają również uwagę, że hiszpański przywódca nie ulega naciskom ze strony Donalda Trumpa. Podczas szczytu w stolicy Turcji ma dojść do spotkania prezydenta USA z Sánchezem. Trump wcześniej wielokrotnie atakował Hiszpanię, nazywając ją okropnym sojusznikiem, a nawet sugerując wyrzucenie jej z NATO. Rząd w Madrycie jako jedyny otwarcie sprzeciwia się przeznaczaniu na obronność 5% PKB. Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd ustalał dotychczasowe formy pomocy dla Ukrainy z szefostwem NATO. Dodał również, że Polska nie wyrywa się do przodu z tymi wydatkami przed inne państwa. Podkreślił, że szefowie MON i MSZ będą przekonywać na szczycie NATO o stabilnej polityce Polski względem wojny na Ukrainie. Szef rządu powtórzył, że Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji. Węgierski parlament przyjął ustawę o ujawnieniu akt agentów z okresu komunizmu. Na mocy nowych przepisów znaczna część dokumentów służb specjalnych zostanie udostępniona 22 października. Tisa i jej przewodniczący premier Peter Modzior obiecywali podczas zwycięskiej kampanii przed wyborami z 12 kwietnia odtajnienie dokumentów dotyczących działalności służb bezpieczeństwa reżimu komunistycznego. Zmiany przewidują powołanie specjalnego komitetu, który będzie wspierał proces weryfikacji dokumentów niejawnych. CERT Polska ostrzegł przed przestępcami, którzy podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania. Poprzez wiadomości SMS wysyłają oni informacje o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane lub pieniądze. W rzeczywistości link wysłany SMS-em prowadzi do strony przygotowanej przez przestępców. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskim mieście Jassy. Polska tenisistka leczy kontuzję stawu skokowego, a jej nazwisko zostało wykreślone z listy startowej. Chwalińska urazu doznała 29 czerwca w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Rok temu w Jassach odpadła w drugiej rundzie. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze pojawia się dziś duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na południu kraju możliwe są również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, przez 21 w centrum do 24 na południowym zachodzie.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Dziesiątki tysięcy ludzi, głośna muzyka, a jeszcze do tego wakacje, wysoka temperatura, emocje. Jak dołączymy do tego jeszcze ograniczoną przestrzeń, to to są warunki, w których no, nawet drobny problem zdrowotny może się okazać poważnym zagrożeniem. Mówimy o bezpieczeństwie imprez masowych, uczestników tych imprez, a ono przecież zależy nie tylko od organizatorów, służb, ale także od zachowania samych uczestników. O tym, jak wygląda praca ratowników medycznych, ale także tych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem w czasie koncertów, festiwali i innych dużych wydarzeń, których w wakacje nie brakuje. O tym teraz w planie działania. Ariel Szczotok, ratownik medyczny Adrenaltika. Dzień dobry.
13: Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry.
10: A po czym poznaje się, że na przykład na początku imprezy, że to będzie trudny dzień dla służb medycznych na takim masowym wydarzeniu?
13: Wiele zależy od pogody, absolutnie, i od tego, gdzie odbywa się wydarzenie. Jeżeli wydarzenie jest w hali, która jest słabo wentylowana i mamy upały, tak jak teraz, kiedy nagrywamy naszą audycję i spodziewamy się jeszcze większych upałów, to wtedy faktycznie możemy spodziewać się większej ilości zdarzeń, ale też charakter imprezy. Zupełnie inaczej będzie na koncercie operowym, czy na koncercie muzyki filmowej, gdzie jest to raczej impreza zasiadana, aniżeli na przykład na koncercie zespołu heavy metalowego, czy hip-hopowego, gdzie mamy młodzież, gdzie mamy ludzi, którzy tańczą, pogują, robią młynki, różne inne rzeczy, gdzie o kontuzję dużo, dużo łatwiej. Z drugiej strony wydarzenia plenerowe w otwartej przestrzeni, w której będziemy narażeni bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i na przykład, jeżeli ktoś się dobrze zabawi w centrum, powiedzmy Łodzi, która organizuje swój festiwal, po prostu na ulicy, gdzie w wysokiej temperaturze i braku wiatru po prostu robi się piekarnik.
10: Urazy, problemy wynikające z odwodnienia, zmęczenia, wysokiej temperatury, to jest to, z czym najczęściej ratownicy się mierzą podczas takiego masowego wydarzenia?
13: Tak, przede wszystkim to urazy, przede wszystkim to kwestie związane z odwodnieniem. Osobami, które na przykład na wydarzenie przychodzą bardzo, bardzo wcześnie i od wielu godzin oczekują pod bramą po to, żeby wejść na taki koncert. Szczególnie obserwujemy to na dużych koncertach międzynarodowych gwiazd, gdzie faktycznie fani i fanki potrafią koczować nawet kilka dni przed wejściem na stadion. Mieliśmy taki przykład chociażby przy koncercie Taylor Swift, który odbywał się w naszym kraju w ubiegłym roku. I tam rzeczywiście osoby, które przyjechały na to wydarzenie, były już 3 dni przed koncertem w namiotach pod stadionem. Więc wycieńczenie, zmęczenie, odwodnienie tutaj jest dużo bardziej prawdopodobne.
10: To teraz do tego kotła dorzucam temat dotyczący alkoholu. Alkohol, wysoka temperatura. Co to daje?
13: Love it. To jest doskonały przepis na to, że będziemy się świetnie bawić. W sensie my, służby medyczne oraz stewardzi, którzy dbają o bezpieczeństwo uczestników, bo będzie trzeba kilku uczestnikom podziękować za udział w imprezie.
10: Bawić to oczywiście w dużym cudzysłowie.
13: Bardzo dużym cudzysłowie, tak. Natomiast faktycznie nadmiar alkoholu, wysoka temperatura, nie picie wody, no to jest przepis na to, żebyśmy szybciej skończyli naszą imprezę, bo po pierwsze nasz organizm tego po prostu nie wytrzyma i niewiele z tej imprezy zapamiętamy. Okej, na wielu imprezach, póki nie jest to impreza podwyższonego ryzyka, jest sprzedawany alkohol. W związku z tym jest on dostępny, ale ja gorąco apeluję o to, żeby jednak ograniczyć się w jego spożywaniu. Na szczęście są to napoje o obniżonej zawartości alkoholu. Do 3,5% maksymalnie to regulują przepisy, więc na imprezach masowych nie kupimy mocnych alkoholi. Ochrona w przypadku imprez zamkniętych zawsze stara się wyszukać osoby, które próbują wnieść nielegalnie na teren imprezy masowej coś mocniejszego. Ja gorąco apeluję, nie sięgajmy po te mocniejsze, a już na pewno nie próbujmy próbować niczego, co dają nam obcy nam ludzie, ponieważ to niekoniecznie musi być to, czego się spodziewamy. To może być naprawdę niebezpieczne i na wielu imprezach na świecie, ale również w Polsce, spotkaliśmy się już z tym, że osoby rozdawały drinka, który z drinkiem nie miał nic wspólnego, a potem spotykaliśmy się z osobami w naprawdę ciężkim stanie i wizyta na oddziale toksykologii najbliższego szpitala nie należy do najprzyjemniejszych.
10: Powiedziałeś kilka chwil temu o odwodnieniu ewentualnym, także w wyniku spożycia alkoholu. A jaki jest pierwszy objaw takiego odwodnienia, przegrzania organizmu? Bo może sami już w danym momencie jesteśmy w stanie trochę sobie pomóc, że dobra, to jest moment, w którym czas się schłodzić na przykład.
13: Jeżeli pojawiają się objawy w postaci takiego nadmiernego pragnienia, czyli takiego uczucia, że masz ochotę właśnie wypić dosłownie całą wannę wody, to jest ten moment, w którym twój organizm już naprawdę krzyczy, że potrzebuje uzupełnienia płynów. Jeżeli zaczyna ci zasychać w ustach i przestajesz produkować ślinę, jeżeli przestajesz się prawidłowo pocić, to jest ten moment, w którym twój organizm właśnie został całkowicie wyeliminowany ze swoich mechanizmów obronnych i zaczyna ci brakować możliwości już regeneracyjnych. Z takich wcześniejszych objawów jest to, że na przykład przestajemy po prostu chcieć siku. Kiedy przestajemy produkować mocz, nasz organizm już daje nam wyraźnie do zrozumienia, że halo, brakuje mi płynu, ponieważ wszystko, co było potrzebne do tego, żeby nerki mogły filtrować, właśnie zostało przesłane do funkcjonowania naszych komórek nerwowych, naszych mięśni, a nic nie jest filtrowane, dializowane, nazwijmy to tak ładnie medycznie.
10: Okej, okay, jesteśmy świadkiem takiego wydarzenia. Ono, to nie musi być koniecznie odwodnienie albo przegrzanie, ale widzimy, że z danym człowiekiem coś jest nie tak, trzeba mu udzielić pomocy. Ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu zatłoczonym. To może i dobrze, bo potencjalnie ktoś nam może pomóc, ale może być też zupełnie, mam wrażenie, inaczej. A więc ta zbiorowa odpowiedzialność tutaj może utrudnić zadanie.
13: Tutaj powiem coś, myślę, pozytywnego bardzo, ponieważ faktycznie, jeżeli świadkowie tego zdarzenia, czy też w ogóle osoby będące na imprezie masowej obserwują, że z kimś coś się dzieje, bardzo szybko na to reagują i alarmują, nawet jeżeli jest to najlepsza technoparty, jaką właśnie widzimy, gdzie mogłoby się wydawać, że ludzie są skupieni tylko na świetnej zabawie. To, co warto zapamiętać, jeżeli chodzi o imprezy masowe, to taki międzynarodowy znak konieczności udzielania pomocy. To są podniesione nad głową skrzyżowane ręce. Nie wykorzystujmy tego znaku do niczego innego, jak tylko do zawiadomienia o tym, że coś się dzieje, ponieważ jest to znak zarówno dla służby ochrony, dla stewardów, ale również dla medyków, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, że w tym miejscu potrzebna jest pomoc. Jeżeli jesteśmy na imprezie, na której jest mało światła, bo tak jak się może zdarzyć, że nie będzie bardzo jasno, to po prostu podnieśmy skrzyżowane ręce z latarką w ręku, najlepiej włączoną w trybie stroboskopowym, tak żeby zwrócić uwagę osób, które czuwają nad bezpieczeństwem, czy koordynator medyczny imprezy z miejsca dowodzenia, czy ktoś obsługujący monitoring, czy też rozstawione służby zauważą taki symbol i ktoś na pewno do was w miarę szybko podejdzie. A jesteśmy też doświadczeni w tym, żeby przeciskać się przez tłum ludzi i dotrzeć do takiej osoby naprawdę w ciągu minut. To, co też warto powiedzieć, wszystkie systemy zabezpieczenia imprez masowych są skonstruowane tak, żeby pomoc medyczna dotarła w dowolne miejsce trwania imprezy masowej w czasie krótszym niż 5 minut od momentu zawiadomienia. Więc to jest bardzo szybko.
10: To czy w takim razie, jeżeli na przykład w czasie takiej imprezy masowej konieczna jest nawet nie tyle pomoc komuś albo sobie, a ewakuacja, to czy my, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, możemy zrobić cokolwiek przed, możemy się przygotować, możemy wiedzieć, jak się poruszać w takim ewakuującym się tłumie?
13: Masz na myśli całkowitą ewakuację imprezy masowej, tak? Z powodu jakiegoś zagrożenia. Dobrym zwyczajem, a wręcz taką dobrą świadomością jest to, że kiedy wchodzimy na teren jakiejkolwiek imprezy masowej, zanim zaczniemy się bawić, zanim sięgniemy po kolejny napój orzeźwiający, jest się po prostu rozejrzeć. Gdzie są wyjścia ewakuacyjne? Ponieważ one zawsze są wyraźnie oznakowane. Jeżeli jest to impreza plenerowa, imprezy masowe mają to do siebie, że są opłotowane, bo to wymaga, tego wymaga po prostu ustawa, że ta impreza musi być wygrodzona w jakiś sposób, więc zwykle są to płoty. Są to płoty zwykle lekkie, które jesteśmy w stanie łatwo przewrócić w razie naprawdę poważnego zagrożenia. Niemniej jednak są wytypowane, wyznaczone drogi ewakuacyjne. Wyraźnie oznaczone zielonym ludkiem, jak nad każdym wyjściem ewakuacyjnym, więc jesteśmy w stanie je szybko zidentyfikować. I bezwzględnie w sytuacji ewakuacji należy stosować się do poleceń służb. Zawsze będą wydawane komunikaty, którędy jest ewakuacja, ponieważ powodów ewakuacji może być wiele. Od dramatycznych warunków atmosferycznych, spójrzmy na kilka dni temu airshow, tak, które zostało przerwane w trybie pilnym w związku z dramatycznym załamaniem pogody.
10: Dowolny festiwal, burza, silny wiatr.
13: Dokładnie. Kolejna rzecz, awaria techniczna. Czyli na przykład coś wydarzyło się ze sceną i musimy ewakuować ludzi spod sceny, bo po prostu może się zawalić. Pamiętajmy, że to jest czasowa konstrukcja. To się zdarza ekstremalnie rzadko. To są przypadki jeden na lata w skali festiwali, ale się zdarza. Pożar albo jakiekolwiek inne zagrożenie. I tutaj służby zawsze będą nas kierowały w konkretną stronę. Co ważne, nie biegamy. Podkreślam to z całą ogromną stanowczością. Mimo że instynkt mówi wiej, to my mówimy idź szybkim, zdecydowanym krokiem i niekoniecznie idź tą drogą, którą wszedłeś. Bo instynkt...
10: A dlaczego to ważne?
13: Ponieważ większość wejść na tereny imprezy masowe odbywa się jednym kanałem, czyli wszyscy wchodzą z jednej strony. Natomiast opróżnianie imprezy masowej w sytuacji ewakuacji będzie odbywało się dziesiątkami miejsc. My instynktownie będziemy udawali się do miejsca, z którego weszliśmy. Ten instynkt w sytuacji zagrożenia trzeba pokonać i słuchać służb.
10: A czy jest coś w takim razie, co możemy wziąć ze sobą jako przedmiot na taką dowolną imprezę masową, koncert, festiwal? Coś, co w takiej nagłej sytuacji będzie na tyle przydatną nam, że będzie na tyle przydatną nam rzeczą, że właśnie podniesiemy swoje szanse na to, żeby albo udzielić komuś pomocy, albo właśnie w tej trudnej sytuacji się odnaleźć. Co ważne, to musi być rzecz, którą możemy wnieść na teren na przykład koncertu, festynu, czegokolwiek takiego.
13: Taką uniwersalną rzeczą będzie na pewno breloczek z rękawiczkami, bo on się może po prostu przydać, jeżeli jesteśmy osobą, która jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Będziemy mieli zdarzenie z dużą ilością poszkodowanych. Zdarzy się jakaś katastrofa naprawdę na tym wydarzeniu i będziemy chcieli udzielać pomocy i będziemy mieli w tym zakresie wiedzę, to na teren każdej imprezy będziemy w stanie wnieść breloczek z chociażby rękawiczkami i to wystarczy. Natomiast z racji regulaminów bezpieczeństwa imprez masowych zwykle nie możemy wnosić dodatkowej wody, nożyczek czy innych rzeczy, więc to kompletnie nie ma sensu. Natomiast jeżeli będziemy mieli swoją parę rękawiczek, to super. Możesz wziąć latarkę czołówkę do kieszeni. Ona też na pewno nie będzie w niczym przeszkadzała. Nikt ci jej nie zabroni wnieść na żadną imprezę. A w razie awarii oświetlenia, nawet tego ewakuacyjnego, czy konieczności odłączenia prądu w jakimś miejscu, będziesz miał dodatkowe źródło światła, które będzie bardzo przydatne. I tak naprawdę nic więcej. Kluczem tak naprawdę do sukcesu bezpiecznej ewakuacji, udzielania pomocy, jest stosowanie się do służb, do poleceń służb. A to jest najtrudniejsze. I tu jest tak naprawdę w większości przypadków największy problem po stronie osób, z którymi mamy do czynienia na terenie imprez masowych. Paradoksalnie każde zakończenie imprezy masowej, nawet planowe, to ewakuacja. Ponieważ w momencie, kiedy kończymy imprezę masową, mamy określony czas, w którym chcemy, żeby goście opuścili teren imprezy masowej. I jest to dla nas, dla służb, zawsze próbna ewakuacja. My zawsze mierzymy czas, w jakim festiwalowicze, uczestnicy koncertu, czy ktokolwiek inny w sposób spokojny, kontrolowany opuszczają teren danego obiektu, a mam przyjemność pracować na wielu obiektach jako koordynator medyczny i szef największych wydarzeń w tym kraju. Więc naprawdę każdorazowo mierzymy ten czas i uwierzcie mi Państwo, nawet z imprezy, która ma 80 tysięcy osób na największym stadionie w Polsce, jesteśmy w stanie bezpiecznie ewakuować wszystkich w czasie krótszym niż 10 minut. A to jest naprawdę duże wyzwanie. 80 tysięcy osób wychodzi z obiektu spokojnie, planowo, w około 10-12 minut. Więc w sytuacji ewakuacji my ten obiekt jesteśmy w stanie opróżnić znacznie szybciej, otwierając dodatkowe wyjścia, otwierając dodatkowe sloty i trochę bardziej kierując ludzi.
10: Ariel Szczotok, ratownik medyczny, koordynator do spraw medycznych Adrenaltika. Bardzo dziękuję.
13: Dzięki za zaproszenie.
10: Audycja Plan Działania na stronach TokFM.pl, w aplikacji TokFM co wtorek na antenach TokFM. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
14: Tok 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Za chwilę godzina 14. Po 14 po informacjach w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska.
15: Autopromocja.
16: Piłka jest okrągła.
17: A nas jest dwóch.
16: Kraje są trzy.
17: A mistrz będzie jeden.
16: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
17: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
16: Zapraszamy.
17: Przemysław Pozowski
16: i Michał Waszkiewicz.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Już za parę chwil zacznie się spotkanie poświęcone ochronie zdrowia. To w Centrum Dialog w Warszawie. Szefowie MON-u i MSZ-u będą przekonywać NATO o stabilnej polityce Polski wobec Ukrainy. Tak twierdzi premier Donald Tusk. Przez Sejm przeszły przepisy, dzięki którym być może więcej zostanie w naszych kieszeniach. O tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Za pół godziny w Centrum Dialog w Warszawie ma się rozpocząć spotkanie w ramach Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. W spotkaniu nie weźmie udziału ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, ale jej zastępczyni Katarzyna Kęcka. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Do dziś ministra zdrowia miała przedstawić premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czy tak się stało?
17: Prawdopodobnie tak, bo przed południem, jeszcze przed posiedzeniem Rady Ministrów, premier spotkał się z szefową resortu zdrowia i z ministrem finansów. Nie wiemy jednak, jaki jest skutek tego spotkania. Czy szef rządu przystał na te propozycje? Przed posiedzeniem rządu, na jego otwarciu, premier mówił na ten temat w taki sposób.
18: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
17: Może nieco więcej szczegółów poznamy na konferencji prasowej rzecznika rządu, która zaplanowana jest za około pół godziny.
16: A jakie propozycje są najbardziej prawdopodobne?
17: Politycy obozu władzy mówią m.in. o wprowadzeniu systemu, który kontrolowałby rzeczywistą pracę lekarzy, czas pracy, wprowadzenie limitów stawek godzinowych oraz wprowadzenie najpóźniej do końca roku systemu e-rejestracji, który miałby skrócić kolejki do lekarzy.
16: A to był Maciej Kluczka, dziękuję. Polska nie wyrywa się do przodu z wydatkami czy z donacjami na rzecz Ukrainy przed inne państwa, powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że szefowie MONU i MSZ-u będą przekonywać na szczycie NATO o stabilnej polityce Polski względem wojny w Ukrainie.
18: My zdecydowanie będziemy kontynuować wspólnie z naszymi sojusznikami w NATO, włącznie z Amerykanami, wsparcie dla Ukrainy. Wszystkie dotychczasowe formy pomocy były bardzo precyzyjnie koordynowane i ustalane z szefostwem NATO. Chodziło o to, aby akcja europejska i natowska była dobrze i możliwie precyzyjnie skoordynowana.
16: W Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu sojuszu, państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jak mówi sekretarz generalny Mark Rutte, to konsekwentna realizacja postanowień zeszłorocznego szczytu w Hadze. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić się cały sojusz? To już pytanie do wysłannika TOK FM Cezarego Jeszczyka, który jest w Ankarze.
19: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie, czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych, które wzmocnią system ostrzegania i kontroli powietrznej całego NATO. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: 3 lata zajęła rządowi realizacja tej wyborczej obietnicy. Przez Sejm przeszły przepisy, dzięki którym zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19-procentowy podatek Belki. Przepisy mają wejść w życie od nowego roku. Wojciech Kowalik.
20: To nie będzie jednak proste zwolnienie z podatku naszych pieniędzy.
21: Rząd musiał tak naprawdę w jakiś sposób połknąć tę żabę związaną z obietnicą wyborczą, związaną ze zniesieniem podatku Belki.
20: Mówi Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj i wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe osobiste konta inwestycyjne.
21: Ta propozycja, która jest obecnie na stole,

0: Niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc. ...25,5 stopnia w Legnicy. To teraz najwyższa temperatura w Polsce. Znacznie chłodniej, bo około 15 jest na Pomorzu. Jutro temperaturowo podobnie, choć na zachodzie może pojawić się nieco więcej słońca niż dziś.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. Dzień dobry. I zaczynamy dzisiaj od popkultury, bo kilka dni temu ukazał się Confessions 2, pierwszy od 7 lat studyjny album Madonny i zarazem kontynuacja jednej z najważniejszych płyt w jej karierze. I recenzje tego albumu są zaskakująco podobne, wręcz zbieżne, bo zamiast dywagować nad tym recenzenci, czy Madonna potrafi nagrywać przeboje, to skupiają się na czymś innym, że po raz pierwszy od dawna Madonna przestała ścigać się na muzyczne trendy, a zamiast tego opowiedziała trochę o własnym życiu, też trochę o starzeniu się i o miejscu, jakie zajmuje w historii popkultury. I o tym porozmawiam z Pauliną Januszewską, dziennikarką GQ Poland. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Witaj. Madonna przez całą karierę uciekała od nostalgii, a to takie paradoksalne, że największy sukces od 20 lat dowiozła właśnie wtedy, gdy spojrzała wstecz. Czy ta płyta, twoim zdaniem, będzie wyznaczała jakiś kierunek w popkulturze, czy pokazuje raczej, że to już jest koniec pewnej epoki?
3: Nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest koniec. Na pewno dobre podsumowanie. Być może jeszcze Madonna nas czymś zaskoczy, ale ja myślę, że wykonała bardzo dobry ruch. Wykonała też dobry ruch patrząc nie tylko na muzykę, ale na film, bo wiemy, że miał powstać film biograficzny na temat jej życia, ale rozmowy trwają, a właściwie część została zerwana z Universal Studios, bo miało pójść o pieniądze. Madonna stwierdziła, że żyła z rozmachem, więc takiego też wielkiego oczekuje budżetu. Potem z tego, co wiemy z wywiadów, których udzielała, sprawą interesował się Netflix, więc jest tu cały czas ta sprawa w toku, ale nie wiadomo, czy ten film powstanie. W główną rolę miała wcielić się Julia Garner. No i właśnie w momencie, kiedy Madonna być może nie może na swoich warunkach tworzyć takiej narracji o sobie, jaką by chciała, no to zrobiła to po prostu za pomocą muzyki, czyli tego, co robi najlepiej. I myślę, że to jest świetny ruch, ponieważ jest po pierwsze sprawdzony i moim zdaniem wskazany na sukces. Z drugiej strony też myślę sobie, że po takiej tak burzliwej karierze Madonnie należy się jakiś odpoczynek, więc jak najbardziej powinna odcinać kupony od swojej kariery, a że to była kariera fascynująca i myślę, że taka, która łatwo się nie powtórzy, mogę później powiedzieć dlaczego, to warto, żeby miała jakiś historyczny, muzyczny pomnik, który jednak nie operuje samą nostalgią, to od razu uspokajam tych, którzy jeszcze albumu nie słyszeli.
2: No właśnie, czy nie operuje samą nostalgią, no bo to jest odniesienie, może powinnam to wyraźniej zaznaczyć, Confessions 2 to jest odniesienie do płyty sprzed 20 lat, czyli Confessions on the Dance Floor. I ja do tej nowej płyty mam taki zarzut, że no brakuje jej jakiegoś takiego hitu na miarę Hang Up, który właśnie te 20 lat temu w 2005 roku opanował cały świat. Chociaż połowa tych piosenek, które jest na tej nowej płycie, trochę brzmi, jakby chciało być Hang Up.
3: Tak mi się też wydaje i warto słuchać jej w całości, dlatego nie wiem, czy wyłoni się z tego absolutnie jeden hicior, czy po prostu cała płyta będzie takim soundtrackiem do tegorocznego lata, ale myślę, że coś, co jest uniwersalne i co zawsze działa i na co warto stawiać i co też jest jakimś takim pomostem pomiędzy tym, co działo się kiedyś, a co dzieje się teraz, jest po prostu kultura taneczna czy klubowa i wydaje mi się, że Madonna świetnie to pokazuje, że nie niezależnie od tego, czy jesteśmy w latach 80. czy w współczesnych, to ta scena klubowa, te doświadczenia imprezowe są tak naprawdę bardzo podobne. One się opierają modą, opierają się często też światopoglądowi, często też scena klubowa jest trochę undergroundowa, czy pozwala na więcej, nie wiem, na ekspresję i taneczną, i seksualną.

0: i tak dalej, i tak dalej. Więc jest z tym związanych też wiele społeczności, w tym społeczność queerowa chociażby. Więc myślę, że to jest ta ponadczasowość, po którą ona sięga, więc myślę, że tutaj ja bym, być może to można oczywiście potraktować jako zarzut, ale ja bym popatrzyła raczej na to jako całość, której po prostu słucha się ciągiem. Ja miałam takie wrażenie podczas odsłuchu, że nie jestem w stanie zatrzymać tej płyty w jednym jakimś momencie, że rzeczywiście jej trzeba posłuchać w całości, więc ja to widzę tak.
1: Dzisiaj w popie jest mnóstwo kobiet, które odniosły sukces. Mamy Taylor Swift, absolutnie komercyjną królową. Charlie XCX z kolei wyznacza trendy w takim bardziej alternatywnej muzyce popularnej. Sabrina Carpenter, teraz jest jej moment, ale żadna z nich nie zmieniła tak bardzo tej muzyki, nie odcisnęła swojego piętna w takim stopniu, jak Madonna zrobiła to w latach 90. czy 80. też. Czy po Madonnie można w ogóle zostać Madonną, to znaczy taką ikoną?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne zadanie, też dlatego, że odbiór kultury i jej dystrybucja bardzo się zmieniły i na pewno zmieniła się też hegemonia popkultury amerykańskiej, która miała taki bardzo silny wpływ światowy. Dzisiaj dzięki temu, że dostęp też do kultury jest szerszy, to myślę, że ten rynek może być nieco bardziej rozdrobniony. Nadal mamy te gwiazdy amerykańskie, które absolutnie wyznaczają trendy, ale rzeczywiście można jednak odnaleźć siebie w bardzo różnych przedstawieniach w popkulturze i myślę, że ludzie też po to sięgają. I na pewno też czasy, w których tworzyła Madonna, no zupełnie inaczej opowiadały o muzyce i dawały jej zupełnie inne narzędzia po prostu bytu. Mówimy tu o czasach jednak bardziej analogowych, jeszcze przedinternetowych, więc na pewno to bardzo zmieniło nasze postrzeganie popkultury, ale myślę, że to, co dzisiaj robią piosenkarki, wokalistki, artystki, no bardzo korzystają z wszystkiego, co Madonna im dała, czyli i z seksualności, którą Madonna pokazała w popkulturze jako coś, co nie musi tylko i wyłącznie służyć męskiemu spojrzeniu. Oczywiście o tym, co się z tym stało, możemy dyskutować, bo oczywiście jest świetna książka na ten temat, to może tylko tyle powiem, jak popkultura zwróciła kobietę przeciwko sobie, Girl on Girl, gdzie rzeczywiście ta seksualność Madonny, która była bardzo wyzwalająca, no później została potraktowana jako produkt i już w przypadku wielu innych karier wykorzystywana często przeciwko samym artystkom. Więc na pewno trudno być nową Madonną, ale ja myślę, że przychodzą nowe gwiazdy, które mimo wszystko przecierają kolejne szlaki, przełamują pewne granice. Jeśli myślę sobie aż o Chappell Roan, no to to jest taka postać, która rzeczywiście pokazuje kobiecą seksualność ze strony safickiej, też podmiotowość kobiecą, która jest już mniej skłonna ku temu, żeby zgadzać się na wszystko, co dyktują jej fani czy paparazzi. Ja myślę, że dopiero za jakiś czas będziemy w stanie ocenić, jak duże były to zmiany. Taylor Swift nie jest moją ulubienicą, ale niewątpliwie też zmieniła i rynek koncertowy, i kwestie tego, w jaki sposób kobiety mogą walczyć o prawa do swoich nagrań, o to, jak mogą być samodzielne wobec wytwórni, więc myślę, że musi minąć trochę czasu, żebyśmy pomyśleli sobie o tych postaciach jako o ikonach. Nawet myślę sobie też o Britney Spears, której historia jest na tyle dramatyczna, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób została ubezwłasnowolniona przez swojego ojca. No to tutaj też mamy bardzo dużo precedensów, które na pewno będą rzutowały, mogą rzutować na karierę innych kobiet w popie. Więc myślę, że Być może przez wiek Madonny i to, że ona już tak długo jest na scenie, trudno znaleźć inną żyjącą artystkę o takim tutaj dorobku, bagażu doświadczeń i tak osiągnięć, ale na pewno tych kobiet jest dużo. No jeszcze musiałabym tutaj dodać Lady Gagę, Rihannę. Naprawdę jest tych kobiet sporo i myślę, że każda z nich zrobiła bardzo dużo.
1: I każda z nich odrobiła lekcję z Madonny.
0: Tak, ale myślę, tak, na pewno się uczyły, na pewno korzystają z tego, co Madonna zrobiła, ale też myślę, że bardzo dobrze, że nie próbują być nią.
1: Wspomniałaś książkę Girl on Girl. Mamy w Zapytam Inaczej w archiwum rozmowę na temat właśnie tej książki. I już tak na koniec, w ostatniej minucie, no to jest trochę paradoks, że kobieta, która walczyła o przestrzeń właśnie dla kobiet, Madonna, sama w pewnym momencie stała się symbolem wszystkiego, czego społeczeństwo nie akceptuje u starszych kobiet.
0: Absolutnie tak. Myślę, że operacje plastyczne są tu tą najczęściej dyskutowaną kwestią i w ogóle też takie rozmowy na temat tego, czy kobieta, kiedy właściwie powinna z tej sceny zejść. I to jest też paradoks, bo Madonnę babcią popu nazywano już wtedy, kiedy skończyła 30 parę lat. Teraz dobiega do 70, więc też widać, w jaki sposób ona sama negocjuje być może te zasady trwania w popkulturze i myślę, że to dla niej nie jest łatwe, ale z drugiej strony jest też kobietą uprzywilejowaną, która wykorzystuje wszystkie strategie marketingowe i doskonale wie, w jakie tony uderzyć, żeby na tym zarobić, więc oczywiście to jest bardzo dyskusyjne, ale koniec końców myślę, że warto się przyjrzeć temu, że nie ma dobrej odpowiedzi na te wszystkie oczekiwania, które stawia się kobietom w popkulturze czy w ogóle w życiu, tak, zwłaszcza dotyczące...
1: Cokolwiek by się nie zrobiło, zawsze będzie źle.
0: Czy będzie zbyt seksualna, czy za mało, czy za bardzo komercyjna, czy jednak idąca w stronę jakichś artystowskich tutaj, nie wiem, tonów, tropów i tak dalej. Więc myślę, że nigdy nie było tak, żeby Madonna nie dzieliła i myślę, że większość wokalistek też się z tym zmaga.
1: Tak, no ale potem może ją połączyć też na tym właśnie parkiecie do tańca w Confessions 2, czyli najnowszej płycie. Bardzo dziękuję za rozmowę o właśnie tej płycie Paulinie Januszewskiej, dziennikarce GQ Poland.
0: Dziękuję.
1: Informacje.
2: Autopromocja.
3: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalna i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
6: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
7: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilde.
5: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co? To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Sea Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 14.21, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została skazana przez sąd apelacyjny w Paryżu na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Sąd orzekł także wobec niej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Sąd orzekł również wobec Le Pen karę 100 tysięcy euro grzywny. Karol Nawrocki przybył do Turcji, gdzie weźmie udział w szczycie NATO w Ankarze. Wieczorem wraz z innymi głowami państw sojuszu prezydent będzie uczestniczył w uroczystej koronacji wydawanej przez prezydenta Turcji Recep Tayyipa Erdoğana. Głównym punktem szczytu będzie jutrzejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem głów państw sojuszu i szefów rządów. Później Nawrocki ma spotkać się z prezydentem Finlandii. Nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. To tematy omawiane przez premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. Dziś kontynuacja tych rozmów. Premier zapewnił również, że jutro resort zdrowia ma być gotowy do prezentacji ustaleń. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
18: Sponsorem programu jest Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, organizator wystawy Formy Przyjaźni. Prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
19: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Trwa 10. edycja plenerowego festiwalu teatralnego Szekspir w Parku. Spektakle prezentowane będą do 2 sierpnia. Żeby spektakl zobaczyć, wystarczy mieć bilet wstępu do Parku w Wilanowie.
20: To polega na tym, żeby ludzie mogli swobodnie przyjść, zobaczyć teatr, zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, są spięci, czy nie, że nie zrozumieją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
19: Mówi aktorka Hanna Konarowska-Nowińska. W tegorocznej jubileuszowej edycji do zobaczenia komedia Omyłek oraz Wieczór Trzech Króli. Przez całe wakacje w Muzeum Fabryki w Łodzi do zobaczenia wystawa Pablo Picasso i inni Kubizm. To 29 oryginalnych prac graficznych i rysunków wybitnych artystów XX wieku, prezentujących jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. Na ekspozycji znalazły się dzieła Pabla Picassa, Wilfredo Lama oraz polskich twórców Leszka Ruski i Stefana Krygiera. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 17, 18 i 19 lipca zaprasza na 4. edycję Festiwalu Sztuki Carpe Diem, poezja, teatr, filozofia, jazz. W programie spektakle teatralne, koncerty jazzowe, spotkania filozoficzne, literatura non-fiction, czytanie poezji, animacje dla dzieci i piknik rodzinny pod lipami. Na czarnoleskiej scenie pojawią się m.in. Aga Zarian, Maja Kleszcz, Leszek Możdżer, Jan Emil Młynarski i Agnieszka Przepiórska. Podczas cyklu spotkań biografii non-fiction będzie można porozmawiać m.in. z Justyną Sobolewską, Andrzejem Pranaszkiem i Cezarem Łazarewiczem.
18: Sponsorem programu była Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, organizator wystawy Formy Przyjaźni, prace z kolekcji Natu i Galerii Akumulatory 2.
17: Do Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami również popada, a na południu możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 24 na południu.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, Zapytam inaczej, zmieniamy teraz nastrój z popowego i tanecznego na całkowicie poważny. Porozmawiamy o Białorusi, ale o Białorusi zazwyczaj mówimy wtedy, kiedy na przykład Łukaszenka wypuszcza więźniów, albo kiedy spotyka się z Putinem, ale dzisiaj właśnie inaczej spojrzymy na Białoruś, nie na politykę, tylko na technologię strachu, na więzienny aparat represji, dlatego że ukazała się właśnie publikacja Archipelag Białoruś, która jest zbiorem 13 relacji byłych więźniów politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki, przygotowaną przez Ośrodek Studiów Wschodnich, a moim gościem jest Wojciech Konończuk. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
1: Redaktor tomu i dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. No to zacznijmy od najważniejszego, czyli od ludzi, którzy opowiadają swoje historie. Zaskoczyło mnie to, że w tych relacjach praktycznie nie ma takich emocjonalnych oskarżeń. Jest taki bardzo precyzyjny, nawet powiedziałabym, że chłodny opis rzeczywistości. Czy istnieje wspólny rys wszystkich bohaterów tej książki? Że co pozwala w ogóle takim ludziom nie dać się złamać chyba?
15: Myślę, że to jest bardzo celna uwaga o tym, że to są chłodne relacje, które mają dokumentować to wszystko, przez co ta trzynastka osób przeszła, a powiedzmy, że to są osoby, które spędziły w białoruskich więzieniach, koloniach karnych czy łagrach kilka lat. To są osoby, które po tym, kiedy zostały wypuszczone na wolność w ostatnich miesiącach, Andrzej Poczobut w maju, bo Andrzej Poczobut jest jednym z autorów jednej z relacji, myślę, że w dobrym momencie z nimi zaczęliśmy rozmawiać. To były pogłębione wywiady, z wyjątkiem tekstu Poczobuta. On w związku z tym, że jest człowiekiem pióra, był w stanie napisać tam od początku do końca rozdział, który jest opowieścią o jego sytuacji łagrowej. Pozostałe to są pogłębione, czasami wielogodzinne wywiady, kiedy bohaterowie tej książki, kobiety, mężczyźni, ludzie z różnych klas społecznych, którzy przeszli przez właściwie większość z tych kilkudziesięciu więzień, kolonii karnych, które są na Białorusi, byli w stanie zadziwiająco chłodnym językiem, precyzyjnym, właśnie takim językiem dokumentalisty opowiedzieć o tym strasznym doświadczeniu, jakim przyszło im się zmierzyć. Ta książka też taki cel miała. Znaczy, pewnie te relacje miałyby więcej emocji, gdyby to była rozmowa zarejestrowana na kamerę, prawda? Pewnie wtedy widać więcej emocji. Natomiast celem tej książki, która jest, bym powiedział, trochę nietypowa dla tego, o czym zwykle pisze OSW, tym razem uznaliśmy, że lepiej niż raport analityczny na temat systemu represji, systemu więziennictwa Białorusi, bardziej do odbiorców, czytelników i w Polsce, i za granicą, bo ta książka jest w trakcie tłumaczenia na język angielski, przemówi, kiedy oddamy głos świadkom, czyli byłym więźniom politycznym, którzy opowiedzą, przez co przeszli.
1: Rozmawialiście państwo z ludźmi, którzy przetrwali, tak to nazwę, w stosunkowo dobrym zdrowiu i fizycznym, i psychicznym, ale no, to są w pewnym sensie wyjątkowe osoby, bo mogły opowiedzieć swoją historię. A co wiemy o tych, których system rzeczywiście złamał, czy zniszczył, czy są dane pokazujące, ile więźniów politycznych zmarło, ilu straciło zdrowie, czy ilu zmaga się teraz z jakimiś trwałymi skutkami?
15: Takich danych precyzyjnych nie mamy niestety, ale to też wynika z tego, że nie mamy kontaktu ze wszystkimi wypuszczonymi więźniami politycznymi, ale też nie jesteśmy w stanie, ani my w OSW, ani organizacje broniące praw człowieka na Białorusi, oszacować, ile tych więźniów politycznych jest, co wynika także z tego, że nie wszystkie rodziny osób osadzonych w więzieniach z powodów działalności politycznej chcą, aby taka osoba trafiła na listę więźniów politycznych, bo to po prostu potem utrudnia zwolnienie. Natomiast wiemy na pewno, że w białoruskich więzieniach zmarło co najmniej kilkanaście osób i to pewnie nie jest lista pełna. Jaki jest stan zdrowia osób, które tam przebywają, albo także tych, które zostały wypuszczone? On jest często opłakany. Znaczy, to są osoby, które potem, nie tylko Andrzej Poczobut, tutaj może najgłośniejszy, jeśli chodzi o Polskę, były więzień polityczny, oni są zmuszani często do tego, aby swoje zdrowie podreperowywać przez różnego rodzaju kuracje, zabiegi medyczne. To jest pewnie łatwiej, kiedy taka osoba przebywa poza Białorusią. Często represje nawet już po wyjściu na wolność, w przypadku osoby, która pozostaje na Białorusi, one są inne, ale nie znikają. Jest kwestia na przykład trudności ze znalezieniem pracy, kwestia wynajęcia czy zakupu mieszkania, czy jak gdyby mamy do czynienia z taką kategorią obywateli, którzy mają mniej praw niż wszyscy pozostali. Ale podsumowując tą kwestię, wydaje mi się, że na takie pełne oszacowanie tego, co się na Białorusi po 20 roku wydarzyło, jak to wpłynęło zarówno na społeczeństwo, stan zdrowia i życia często więźniów politycznych, no przyjdzie nam poczekać do czasu upadku tego reżimu. Czyli pewnie jeszcze nie szybko się to wydarzy.
1: Niestety, ale mam nadzieję, że kiedyś przeprowadzimy jej rozmowę na ten temat. To wróćmy może do samego więzienia i tam panujących zasad, bo tam się pojawia w książce motyw często taki małych upokorzeń, nie jakiejś spektakularnej przemocy, nie tortur fizycznych, ale odbieranie telefonu, zabieranie paczki, zmuszanie do stania godzinami, czy właśnie jakieś takie ciągłe poniżające wymagania. Dlaczego właśnie taka codzienna presja, a nie brutalna przemoc? Czy to się okazuje skuteczniejsze?
15: Myślę, że mamy jedno i drugie, codzienną presję i brutalną przemoc. Tam w ogóle nie ma mowy o telefonach w białoruskich więzieniach, inaczej niż na przykład w rosyjskich, kiedy kwestie korupcyjne ułatwiają pewne rzeczy. Tam w ogóle nie ma mowy o posiadaniu telefonu, raczej są tam bardzo spartiańskie warunki, także pewnie najbliższym tutaj trzeba by szukać analogii w więzieniach sowieckich z poprzedniej epoki politycznej. Natomiast prześladowanie, upokarzanie, takie pokazywanie, że nie ma żadnych praw, że jesteś człowiekiem drugiej kategorii, że to jest system, i to też często byli więźniowie, zwracają na to uwagę, także w tych relacjach, które my zarejestrowaliśmy, że to jest system pozbawiony sprawiedliwości. I strażnicy więzienni, których część wykonuje swoją pracę, a część to są po prostu sadyści. Oni bardzo często, jeśli któryś z więźniów powie, że to jest naruszanie jego praw, nawet jak praw więźnia, no to będzie, przepraszam za słowo, ale jeszcze bardziej gnojony przez strażników więziennych. Jeśli ktoś się poskarży, że to jest niesprawiedliwe, to zostanie jeszcze bardziej upokorzony. Jeśli ktoś mówi w języku białoruskim, co jest niestety w warunkach reżimu łukaszenkowskiego często utożsamiane z działalnością opozycyjną, to ktoś, kto się posługuje językiem białoruskim, a nie rosyjskim na co dzień, będzie miał trudniej w więzieniu. Więc jak gdyby tutaj mówimy o takim zmasowanym systemie represji, przemyślanym, dopracowanym, który też przyszedł pewną ewolucję od lat 90., kiedy zaczął rządzić Łukaszenka, do którego głównym celem jest nie tylko zwalczanie przeciwników politycznych reżimu, ale również ich upokarzanie.
1: No właśnie, no bo na przykład Andrzej Poczobut opisuje bardzo precyzyjnie ten mechanizm SISO, czyli karceru, cały ten system kar wewnętrznych. Po co jest reżimowi aż tyle poziomów represji wobec ludzi, którzy i tak już są zamknięci, i tak są już uwięzieni?
15: Myślę, że chodzi o kilka spraw. Znaczy, po pierwsze o to, żeby to był przykład dla pozostałej części społeczeństwa, taki antyprzykład. Znaczy, nie należy podejmować działalności opozycyjnej, politycznej, wymierzonej w reżim, bo to się źle skończy. I takie, to ma być takie swoiste ostrzeżenie, także jeśli chodzi o zupełnie niewinne przewinienia, nawet nie przewinienia, typu napisanie posta na Facebooku albo polajkowanie posta na Facebooku, który KGB czy inne służby uznałyby za antyreżimowy. Mhm. Więc tutaj mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z bardzo represyjnym reżimem, którego głównym celem jest zapewnienie przetrwania reżimowi Łukaszenki i sprawienie, że wszelkie przejawy działalności społecznej zostaną antyreżimowej, niesankcjonowanej, zostaną spacyfikowane.
1: To na koniec jeszcze zapytam pana, żeby połączyć tą państwa publikację z bieżącymi wydarzeniami, które dzieją się wokół Białorusi. Wypuszczono od 2025 roku więźniów politycznych już kilkuset. Obserwujemy ocieplenie Mińska na linii z Waszyngtonem. I jak pan ocenia ten dialog? Czy zwolnienia więźniów, takich jak bohaterowie książki, publikacji, uzasadniają częściowe łagodzenie sankcji?
15: Myślę, że to jest zawsze dylemat moralny, bo z jednej strony my oczywiście chcemy, żeby więźniowie polityczni białoruscy wychodzili z więzień, i w tym sensie to jest pozytywne, że to się udało dyplomacji amerykańskiej osiągnąć. Ale z drugiej strony sankcje, czy też cena, jaką jest znoszenie albo łagodzenie sankcji, to jest cena bardzo duża. Z drugiej strony pamiętajmy, że ten reżim nie zliberalizuje się, on nie stanie się reżimem w jakikolwiek sposób z elementami demokratyczności. Na miejsce uwalnianych więźniów politycznych wchodzą nowi. I ten bilans reżimu, on się generalnie zgadza. Mimo tego, że ta kluczowa organizacja białoruska, czyli Wiasna, która liczy, monitoruje kwestie więźniów politycznych, ma utrudniony dostęp do źródeł, bo one są coraz bardziej utajniane przez sądy i służby białoruskie, to widać z tych ich zestawień, które oni co miesiąc publikują, że miejsca uwolnionych więźniów politycznych zajmują nowi więźniowie polityczni. Mm. Więc w tym sensie ten reżim się po prostu nie zmienia i nie miejmy żadnych złudzeń, że on się może zmienić.
1: Wojciech Konończuk, redaktor Archipelagu Białoruś. Zresztą ta publikacja jest dostępna za darmo na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich i można ją sobie przeczytać, do czego Państwa też zachęcam. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję również za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. A w studiu pojawił się Wojciech Kowalik, który
0: tak
1: zaprosi Państwa na EKG.
0: My dziś porozmawiamy o produkcie, który w zamyśle miał służyć oszczędzaniu na emerytury, no a coraz częściej służy jako taki swoisty fundusz wakacyjno-remontowy, czyli o pieniądzach, jakie odkładamy w pracowniczych planach kapitałowych. To są nasze pieniądze, więc rzeczywiście mamy prawo je wypłacić, kiedy tylko chcemy. No ale coraz częściej wypłacamy je po to, żeby sfinansować bieżące potrzeby, no a pik tych wypłat przypada właśnie na lato. Więc eksperci mówią, że rzeczywiście uzasadnione jest podejrzenie, że finansujemy z tego albo remont, albo urlop. No i problem zauważa nawet Komisja Nadzoru Finansowego, która no, chciałaby takich zmian, które jednak skłoniłyby nas do oszczędzania trochę dłużej
1: z PPK. A to nie jest tak, że PPK właśnie to jest niekorzystne, żeby wypłacać wcześniej te pieniądze?
0: Jest, ponieważ tracimy część
1: no
0: tych
1: właśnie
0: pieniędzy, ale jednocześnie one pracują. Więc to, co tracimy, mogą nam nadrobić zyski z tego, z tych pieniędzy, które zostały wypracowane.
1: Dobrze, to będę słuchała po informacjach z uwagą i wracam do Państwa o godzinie 15.
21: Reklama.
22: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Nowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Bo w Media Expert nie masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Rzymie odbędzie się kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem, ogłosił szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Negocjacje w stolicy Włoch potwierdził również minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar. Izrael i Liban rozpoczęły w kwietniu w Waszyngtonie serię spotkań prowadzonych pod patronatem USA. Odbyło się jak dotąd 5 tur negocjacji na poziomie ambasadorów. Podczas ostatniej z nich, 26 czerwca, Izrael i Liban podpisały wraz z USA ramowe porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. NATO w ciągu najbliższych 5 lat zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić zakupy, sojusz stworzy specjalną platformę, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie, uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze postępowanie. pozyskiwanie surowców krytycznych. Podczas szczytu podpisano również umowy, które zakładają rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych. W irańskim mieście Qom wywieszono transparent z obietnicą $100 milionów za głowę prezydenta USA Donalda Trumpa, przekazał portal Iran International. Wezwania do ukarania Stanów Zjednoczonych za śmierć Ajatollaha Alego Chameneiego pojawiały się już wcześniej. Podczas trwających w mieście uroczystości żałobnych powtarzane są regularnie. Irański deputowany do parlamentu Abbas Gudarzi oświadczył dziś, że zemsta za śmierć Ajatollaha jest kluczową strategią Republiki Islamskiej. Mieszkańcy Rosji ustawiają się w kolejkach, żeby przerobić samochody na gaz LPG. Ukraińskie ataki na rafinerie spowodowały w Rosji ogólnokrajowe niedobory paliwa i wzrost cen. Doprowadziły również do długich kolejek na stacjach benzynowych. LPG w Rosji jest obecnie nawet o 50% tańszy niż benzyna. Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj pochmurno i deszczowo. Dodatkowo na południu Polski mogą pojawiać się burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na wybrzeżu do 25 w południowych regionach.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: 14.43, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe popołudniowe EKG. Pracownicze plany kapitałowe mają służyć oszczędzaniu na emerytury, a coraz częściej służą finansowaniu bieżących potrzeb. O tym za chwilę porozmawiamy, a na razie zerkniemy, co dziś w gospodarce. Na początek na rynek materiałów budowlanych, bo jesteśmy w szczycie sezonu remontowo-budowlanego. No i ceny materiałów rosną w skali roku o przeciętnie 3%. I widać to już zapewne prognozowane wzrosty cen wynikające z zakłóceń w dostawach surowców z Bliskiego Wschodu. Jak podają polskie składy budowlane, najmocniej drożeją izolacje termiczne o 17%, a płyty OSB, drewno, dachy i rynny o 7-8%. Ponad 40% polskich firm ocenia warunki prowadzenia biznesu w Polsce jako korzystne. Tak wynika z badania EY, barometr przedsiębiorczości. Największymi barierami rozwoju pozostają biurokracja, silna konkurencja i niedobór wykwalifikowanych pracowników. Jeszcze ostrzeżenie. Przestępcy mają nową próbę oszustwa. Podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania i wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. I w ten sposób wyłudzają dane lub pieniądze, ostrzega CERT Polska. Bo w wiadomości jest link, który kieruje do strony internetowej przypominającej oficjalny serwis płatności, a w rzeczywistości link prowadzi do strony spreparowanej przez przestępców. Podanie tam danych rejestracyjnych samochodu może prowadzić do ich wykorzystania w dalszych próbach wyłudzeń, a wpisanie danych karty płatniczej skutkuje utratą pieniędzy, ostrzegają eksperci. Teraz jeszcze zerknijmy, co słychać tego popołudnia na rynkach. Na warszawskiej giełdzie spadki, ale nieduże. WIG 20 w dół o 1,2%. Na rynku walutowym natomiast euro kosztuje 4,29 zł, frank szwajcarski 4,65, dolar po 3,75, brytyjski funt po 5,02. I zerknijmy jeszcze na rynek ropy naftowej. Baryłka dzisiaj lekko drożeje. No i podchodzi już pod $73. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Paweł Skotnicki, doradca finansowy i ubezpieczeniowy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Tak jak obiecałem, porozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych. W zamyśle sposób oszczędzania na emerytury, a w praktyce coraz częściej traktujemy je jako konto oszczędnościowe, do którego sięgamy, kiedy potrzeba nam pieniędzy.
17: Dobrze postawione pytanie, aczkolwiek dane chyba temu mimo wszystko przeczą. Ponad 70%, bodajże 78% ludzi to są ci, którzy traktują to jako jednak oszczędności długoterminowe. Bodajże 17% z badań wynika, ludzi wypłaciło pieniądze z tego PPK raz, a 125 tysięcy ludzi dużo razy. I te 125 tysięcy ludzi z ponad 4 milionów uczestników to są dokładnie ci Polacy, którzy traktują PPK nie jako formę długoterminowego inwestowania swoich pieniędzy w przyszły dodatek do emerytury, tylko raczej fundusz remontowy, fundusz wakacyjny, fundusz na przykład świąteczny. I trzeba przyznać, że jest to mimo wszystko zaprzeczenie idei, która stała za PPK, ale też trzeba powiedzieć, że na podstawie tych 125 tysięcy osób raczej nie powinniśmy wyciągać wniosków co do całości programu.
18: Rozmawiamy o tym teraz, bo no to lato to jest ten okres, w którym ta grupa osób szczególnie chętnie sięga chyba po te pieniądze.
17: To jest jeden z tych trzech punktów w ciągu roku, bo mamy wakacje i mamy święta Bożego Narodzenia jako te dwa główne punkty, kiedy ludzie te pieniądze wyciągają. No powiedzmy, że jest jakiś punkt w ciągu roku, ale to raz na parę lat się zdarza, że ktoś po prostu planuje remont, widzi jakąś kwotę, która się uzbierała w tych środkach, do których on ma dostęp. No i wtedy też powiedzmy, że istnieje pokusa, żeby z tego funduszu skorzystać już teraz, jednocześnie zaprzepaszczając te korzyści, które są czy państwowe, no głównie państwowe.
18: Oczywiście, no i to musimy podkreślić, to są nasze pieniądze i my mamy prawo, jeżeli chcemy je wypłacić z PPK, no ale kłóci się to z ideą, jaką jest oszczędzanie na emeryturę, żeby na jesień życia nie polegać tylko na państwowej emeryturze z ZUS-u. No i właśnie, wspomnieliśmy już o tym, taka wypłata wiąże się z pewnymi obostrzeniami. Jakimi?
17: Znaczy traci się wtedy te dopłaty, które państwo zrealizowało. Oszczędzanie w PPK jest powiedzmy na tyle atrakcyjne, ponieważ człowiek wpłaca jedną część pieniędzy, drugą część pieniędzy do tego dopłaca pracodawca i jeszcze państwo robi dopłatę na start takiego rachunku i po każdym roku, gdy nie ma wypłat, też jest dokonywana dodatkowa wpłata takiej premii od państwa, więc te premie się traci w momencie, kiedy się z tych pieniędzy chce skorzystać wcześniej niż na emeryturze. No, pracownik ma czysty zysk, ponieważ to pracodawca, można powiedzieć, że traci na tym interesie, bo nie ma zwrotu za to, że pracownik te pieniądze wypłaca szybciej. Ale to, co trzeba powiedzieć, to w tym programie, dzięki temu, że on jest po pierwsze dobrowolny, po drugie, że jest dostęp do tych pieniędzy, no to można powiedzieć, że wychodzą rządzący z takiego założenia, że trzeba odbudować zaufanie do czegokolwiek, co ma jakiś udział państwa, a jest związane z emeryturą, bo pamiętamy, że reforma duża emerytalna z 99 roku przeprowadzona przez rząd AWS-u, ona wprowadziła otwarte fundusze emerytalne i wprowadziła tam dość karkołomną i drogą i nie do końca chyba przemyślaną, a może przemyślaną konstrukcję, w której za fundusze, które były w większości obligacyjne, były pobierane po prostu gigantyczne opłaty i następnie, gdy reformowano ten system i w 2014 roku skreślono tę część obligacyjną z OFE i te 150 miliardów złotych z tego OFE, wtedy nagle no w oczach Polaków to wyparowało, no to zaufanie do czegokolwiek, co jest na styku emerytury i państwa, no to zaufanie bardzo, bardzo spadło. Więc teraz, jeżeli robimy program, który ma dopłaty państwowe, to ludziom się jednoznacznie kojarzy to z OFE. No i więc jeżeli ludzie by nie mieli dostępu do tych pieniędzy, to prawdopodobnie udział Polaków nie byłby tak gromadny, a rzeczywiście ten program przyjął się w społeczeństwie i z roku na rok notujemy coraz więcej osób, które w ten sposób oszczędzają pieniądze.
18: Ta partycypacja przekracza 60%. W PPK leży grubo ponad 50 miliardów złotych. No to tak wygląda, tak, jakby Polacy przekonywali się do tej formy oszczędzania.
17: Dokładnie tak, ale też ten dostęp do pieniędzy, ja bym go nie demonizował na zasadzie, że rzeczywiście to jest fundusz świąteczny, remontowy czy wakacyjny, bo proszę zauważyć, że emerytura to jest piękny cel, cel długoterminowy, cel, który rzeczywiście, gdy już się do tego celu dojedzie, no to tam jest potrzebne, na dobrą sprawę, im więcej pieniędzy, tym lepiej, ale ten cel nigdy nie powinien być ważniejszy niż jakaś
19: konieczność, która jest teraz. Jeżeli komuś zachoruje dziecko, jeżeli z przyjaciół ktoś ma jakiś problem, te pieniądze są po to, żeby z nich móc skorzystać także w awaryjnej sytuacji, kiedy teraźniejszość okaże się wyższym priorytetem niż ta niepewna przyszłość.
18: Chociaż ten rosnący, dający się zauważyć problem wcześniejszych wypłat dostrzega nawet Komisja Nadzoru Finansowego, która wczoraj wydała komunikat, w którym pisze, że utrzymuje się tendencja wycofywania środków zgromadzonych przez uczestników PPK i stąd zalecenie KNF-u, by uatrakcyjnić program, co ma pomóc zatrzymać wypłaty z programu. Jednocześnie na ten rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu PPK. No chociaż tutaj nikt nie mówi, żeby ograniczać możliwości wypłacania tych pieniędzy na bieżące potrzeby. Czyli co, edukacja tutaj by się raczej kłaniała?
19: Jeżeli jest taki komunikat, to miejmy nadzieję, że zachęta będzie polegała nie na tym, że ktoś będzie miał straty wypłacając, ale jednak, że to będzie nie kij, tylko marchewka. Że te zachęty do oszczędzania, do długoterminowego gromadzenia oszczędności na ten cel, który no, to naprawdę nie jest sprint. W ciągu 5 lat człowiek nie odłoży na emeryturę kwoty, która zrobi mu realną różnicę, ale ten, jeżeli traktujemy to jako maraton, jak łykanie witamin, że trzeba to robić regularnie, trzeba robić to przez lata, czy żeby zachować zdrowie, czy żeby być wyposażonym w odpowiednie środki w tym ostatnim rozdziale życia, no to należy to zaczynać. Im szybciej, tym lepiej, bo też procent składany jest narzędziem, w którym we wzorze na ten wynik końcowy najważniejszy jest jednak czas, czyli liczba lat, kiedy człowiek regularnie oszczędza to pieniądze, nawet to jest dużo ważniejsze niż oprocentowanie, które co roku tam notujemy.
18: Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś zaloguje się do tego portalu PPK po jakimś czasie, bo przez jakiś czas tam nie zaglądał, no to sam jest zdziwiony, ile tam się udało odłożyć.
19: To prawda, z punktu widzenia człowieka, który oszczędza w ten sposób pieniądze, to jest jeden z lepszych modeli w ogóle inwestycyjnych i czasami aż szkoda, że te limity, ile można tam wpłacać i jakie są dopłaty, że są ograniczone. Jeżeli te limity byłyby wyższe, oczywiście nie chciałbym, żeby to było kosztem pracodawców, bo dla pracodawcy te dopłaty to też jest całkiem pokaźny koszt. Im większa firma, tym ten fundusz emerytalny finansowany przez pracodawcę, no to jest naprawdę potężny koszt i rzeczywiście na pracodawców, na przedsiębiorców zrzucono tutaj duży element tego ciężaru zapewnienia przyszłych emerytur dla Polaków, dla ich pracowników, no to nie obciążając dalej przedsiębiorców, a jednocześnie, jeżeli na przykład państwo zwiększyłoby swoje dopłaty i te dopłaty by się traciło przy wcześniejszej wypłacie, to sądzę, że tego typu zachęta mogłaby być bardzo dobra w skutkach.
18: PPK to jeden ze sposobów oszczędzania na emerytury. Mówimy, że powoli, ale systematycznie zyskujący na popularności, a te pozostałe, na przykład IGZE, ze względów chociażby podatkowych, czy my tutaj też widzimy, że jest z nim coraz lepiej? Mamy chyba problem z połączeniem. Rozmawialiśmy o pracowniczych planach kapitałowych. Naszym gościem był Paweł Skotnicki, doradca finansowy i ubezpieczeniowy. Mamy jeszcze ostatnie 2 minutki, więc powtórzę to moje ostatnie pytanie. Czy obok PPK, które zyskuje na popularności, te pozostałe formy, takie jak na przykład IGZE, ze względów podatkowych też widać, że przekonujemy się do nich jako do takiego długofalowego oszczędzania na emerytury?
19: Wie pan, to jest tak, że i indywidualne konta emerytalne, i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego to są kolejne 2 elementy tego państwowego zachęcania do brania spraw w swoje ręce. Oba te instrumenty różnią się od siebie delikatnie, aczkolwiek jeden i drugi ma jedną podstawową wadę i tą wadą jest limit wpłat. Im więcej można byłoby na takie instrumenty wpłacać, tym sądzę, że większa rzesza Polaków mogłaby się przekonać, ponieważ istnieje przeświadczenie, że na przykład, gdy będę oszczędzał tylko kilka tysięcy złotych rocznie na emeryturę, to ja z tego emerytury nie będę miał. Więc człowiek zarzuca cały pomysł na starcie. I takie IGZE, które ma ten limit wcale nie taki wysoki, a to jest maksymalny, ponieważ on się wiąże też właśnie z tym odpisem podatkowym na koniec roku. Po tym roku podatkowym można po prostu dostać te pieniądze z powrotem i w zależności od stawki podatkowej to może być naprawdę dobra kwota, bo no, może to być na przykład 32% tego zwrotu. Sądzę, że podwyższenie limitów uatrakcyjniłoby również te formy. Wiemy, że w nowym roku będzie kolejny instrument do oszczędzania na emeryturę. No, dzieje się w tej branży, należy roztropnie wybierać te narzędzia, korzystać z nich, oszczędzać na emerytury, nie liczyć na to, że ZUS utrzyma naszą pensję w czasie, kiedy będziemy już niezdolni do pracy z powodu wieku.
18: Bardzo dziękuję. Paweł Skotnicki, doradca finansowy i ubezpieczeniowy, był naszym gościem, a w studiu już Adam Ozga, TOK 360 po 16. Szybciutko, co u ciebie?
20: To ja szybciutko mówię, że rozpoczyna się szczyt NATO, na miejscu reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Szybciutko mówię, że Amerykanów nie ma już na Mistrzostwach Świata. Belgowie odtańczyli taniec Donalda Trumpa, triumfując 4-1. I szybciutko powiem, że zajmiemy się czarnymi praktykami rynkowymi. Koniec z ekościemą. Zobaczymy, czy rzeczywiście koniec. Coś wymyślą
18: pewnie. O tym po 16. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
22: Reklama.
23: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
24: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
26: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
28: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
29: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
31: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
32: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
33: To przy okazji zjesz z nami.
32: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
34: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
33: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
32: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
33: To tylko przy okazji.
32: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
35: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: Wszystkie oczy zwrócone na Ankarę. Startuje szczyt NATO. O koniecznych zmianach w ochronie zdrowia rozmawiają premier i Ministerstwo Zdrowia. Kto dołączy do grona ćwierćfinalistów mundialu? Ostatnie mecze tej fazy turnieju przed nami. minuta po 15 czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdoana. Będzie tam też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w tureckiej stolicy chce zyskać jak największe wsparcie ze strony sojuszu. A więcej na ten temat teraz wysłannik TOK FM do Ankary, Cezary Jaszczyk.
0: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju. Nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 140 miliardów euro. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
36: Dopiero jutro poznamy ustalenia rozmów premiera z szefostwem Ministerstwa Zdrowia. Rozmowy trwają, a dotyczą nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. Donald Tusk zapowiedział, że zmiany, których dotyczą rozmowy, będą wprowadzane szybko. Warszawscy radni czekają na audyt szpitala. Nie chodzi tym razem o owiany złą sławą Szpital Południowy, a o Szpital Grochowski. Tam afera w związku z nieprawidłowościami wybuchła już kilka miesięcy temu. Wyników kontroli miasta nie ma, a miały być znane już od miesiąca. Czeka na nie też reporter TOK FM Błażej Kulesza.
1: Długi sięgający 17 milionów złotych, mobbing czy tak zwane podwójne etaty to tylko garść przykładów, które spowodowały w Szpitalu Grochowskim najpierw dymisję w zarządzie, a potem kontrolę ze strony miasta. Jej wyników wciąż jednak brak.
2: Jest przygotowywany w tej chwili protokół.
1: Mówi zastępca prezydenta Trzaskowskiego Tomasz Męcina.
2: Czekamy też w biurze ładu na ten dokument.
1: Szpital przypominający miejscami głęboki PRL miał być w poprzedniej kadencji remontowany. Na ten cel przeznaczono ponad 33 miliony złotych, ale jak mówi Paweł Lech, radny niezrzeszony, remont wciąż nie ruszył.
3: Nie został jeszcze nawet rozstrzygnięty konkurs na wyłonienie wykonawcy.
1: Zarząd placówki twierdzi, że jeszcze w lipcu uda się wybrać wykonawcę, a umowę, o ile nie będzie odwołań, podpisać do końca wakacji. Wszystko to raptem po 2,5 roku przerwy od wydatkowania na ten cel pieniędzy. Błażej Kulesza, TOK FM.
36: O podwyższeniu drugiego progu podatkowego ma w tym tygodniu rozmawiać ministra funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 140 tysięcy złotych. W poranku TOK FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją.
4: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi. Wszyscy to wiedzą, że jest rozjazd pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że jest, są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.
36: Pełczyńska-Nałęcz dodała również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progu w kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. O podniesieniu drugiego progu podatkowego mówiło już także PiS, proponując kwotę 180 tysięcy złotych. Poznań jako jedyne duże miasto wciąż nie ma roweru miejskiego. Radni odrzucili dzisiaj projekt społeczników, którzy chcieli powrotu roweru na poznańskie ulice, bo dokument nie spełniał wymogów formalnych. W zamian prezydent miasta ma przeanalizować, czy rower w ogóle jest potrzebny, mówi radny Tomasz Wierzbicki.
5: Jako radni jesteśmy za tym, żeby przedyskutować, w jakim wymiarze przywrócić poznański rower miejski, jakie by na przykład miały być odpłatności.
6: Zrobimy jakieś zamówienie.

0: O czym więcej teraz. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
1: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener Albiceleste z Lionel Scaloni. Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią, mówi trener tych pierwszych, Murat Yakin. Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii. A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie i na wybrzeżu. W nocy w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru mogą sięgnąć 120 km na godzinę. Na południowym wschodzie i południu obowiązują za to alerty przed burzami. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum, a na północnym wschodzie możliwe burze. Tylko 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu. Około 18 w centrum, nad morzem i na przedgórzu, do 22 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Krzysztof Chorwat przed chwilą zaczął serwis informacji TOK FM od zdania wszystkie oczy na Ankarę i my swoje oczy też na nią skierujemy, bo dzisiaj rozpoczął się tam szczyt NATO, odbywający się w bardzo znaczącym momencie największych od lat zmian w relacjach transatlantyckich i czego się można spodziewać po tym szczycie. Opowie Państwu i mi profesor Jakub Godzimirski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie profesorze, wszystko dookoła mówi nam, że NATO po tym szczycie będzie inne niż przed nim. W debacie pojawiają się, nazwę to hasła, bo czasami nie wiadomo, co za nimi dokładnie stoi, takie jak NATO 3.0, czy europeizacja NATO, czy burden shifting. Czy my rzeczywiście jesteśmy świadkami jakiegoś przełomu? Czy to, co się dzieje dzisiaj i jutro w Turcji, po prostu domyka jakiś proces zmian, które trwają już od jakiegoś czasu?
4: NATO, jak wszyscy wiemy, ma już 77 lat. W związku z tym przez te 77 lat przeżyło różne rewolucje i problemy, ale oczywiście to, co się będzie działo dziś i jutro w Ankarze, może określić przyszłość NATO na następnych parę lat. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te koncepcje, które pani wspomniała we wstępie, czyli ten burden shifting, czyli że to już nie chodzi tyle o podział obowiązków finansowych, ale też o podział obowiązków tych praktycznych związanych z obroną, europeizacja NATO ma być jedną z konsekwencji tej ewolucji NATO w tym kierunku bardziej europejskim. No, ja żeby zorientować się, o czym będzie się dyskutowało na tym szczycie, spojrzałem na stronę informacyjną NATO i tam są wymienione trzy tematy. Ukraina, ten szczyt to będzie piąty szczyt NATO w czasie trwającej już ponad 4 lata wojny w Ukrainie, czyli to jest bardzo naturalne, że NATO tym się zajmie. Drugi punkt, który jest wymieniony na stronie oficjalnej NATO szczytu, to są kwestie związane z wydatkami na obronność. I trzeci problem związany z wydatkami na zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu uzbrojeniowego w państwach NATO. Te trzy tematy są oczywiście ze sobą bardzo mocno powiązane, ponieważ zwiększenie wydatków na obronę i zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu jest bezpośrednio związane z tym faktem, że od 2022 roku trwa już ta agresja Rosji przeciwko Ukrainie. To spowodowało, że NATO zaktualizowało swoje plany i doszło do wniosku, że trzeba wydawać więcej pieniędzy na obronę i na przemysł zbrojeniowy.
3: To skoro więcej dyskusji ma dotyczyć produkcji, a nie wspólnych strategii, to czy NATO zmienia się z sojuszu wojskowego w pewnym sensie w sojusz przemysłowy, gdzie się liczy nie liczba żołnierzy czy wspomniane przeze mnie strategie, ale właśnie zdolność produkcji uzbrojenia?
4: Prawda polega na tym, że po tym okresie długiego pokoju w Europie, który nastąpił

0: zakończeniu zimnej wojny w 1991 roku po rozpadzie Związku Sowieckiego. Wszyscy żyli, no może nie wszyscy, ale bardzo wielu osób i decydentów żyło w przekonaniu, że wojna nie zawita z powrotem do Europy. No teraz widzimy, że to było domniemanie nie do końca słuszne i w związku z tym NATO jako ta organizacja, która musi odpowiedzieć na wyzwania pochodzące ze środowiska międzynarodowego, musi dostosować swoje plany do tej nowej sytuacji. W związku z tym, a oczywiście żadna organizacja obronna nie będzie w stanie się obronić bez posiadania odpowiednich zasobów materialnych. W związku z tym ta kwestia zwiększenia produkcji przemysłowej i przełożenia tego na większe zdolności obronne jest bardzo naturalnym rozwojem sytuacji. Tutaj warto też oczywiście wspomnieć, że to wyzwanie jest też związane z tym faktem, że nie do końca sojusznicy europejscy są pewni, czy ta pomoc z drugiej strony Atlantyku nadejdzie i to jest związane z kolejnym wyzwaniem, przed którym stoi sojusz, czyli zachowaniem zdolności współpracy przez Ocean Atlantycki, która to współpraca była podstawą stworzenia sojuszu. Widzimy, że teraz to zainteresowanie współpracą z europejskimi partnerami ze strony Stanów Zjednoczonych jest bardziej ograniczone niż to było historycznie i to jest jedno też z wyzwań, które trzeba będzie rozwiązać podczas tych obrad w Ankarze.
1: Właśnie, panie profesorze, to może pan mi wyjaśni ten paradoks, że z jednej strony wiemy, że ta epoka amerykańskiego przywództwa w NATO dobiega końca, a z drugiej ciągle czytam przed szczytem, że w Ankarze wszyscy będą chodzić wokół Donalda Trumpa na palcach, żeby go nie sprowokować, żeby nie było awantury, żeby się, przepraszam za kolokwializm, nie odpalił, no to jednak chyba głos Ameryki jest tutaj nadal kluczowy.
0: Oczywiście głos Ameryki jest nadal kluczowy. To jest związane z tym faktem, że Europa troszeczkę przespała kwestie związane ze wzmocnieniem swoich zdolności obronnych poprzez inwestycje w zdolności obronne przemysłowe. I w związku z tym dlatego współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w obecnym kontekście jest ważna, ponieważ Stany Zjednoczone posiadają te zdolności odstraszania, których do końca nie wypracowała jeszcze Europa. Natomiast to jest prawdopodobnie okres przejściowy, ponieważ widzimy, że w ciągu ostatnich paru lat udział członków europejskich, NATO i Kanady w wydatkach sojuszu zwiększył się do 43%, co jest oczywiście wyrazem woli inwestycji w swoje zdolności obronne i to też na pewno powoduje, że Stany Zjednoczone bardziej będą doceniały tą współpracę z Europą. Natomiast Stany Zjednoczone zasygnalizowały, że będą mniej inwestować w obronę Europy, że ograniczą swoją obecność w Europie wojskową i że interesy Stanów Zjednoczonych przesuwają się bardziej w kierunku Azji.
1: A no
0: to muszą decydenci europejscy też uwzględnić w swoich kalkulacjach.
1: A w jakich obszarach rzeczywiście Europa jest w stanie zastąpić Stany Zjednoczone, a gdzie to amerykańskie wsparcie nadal pozostaje niezastąpione?
0: No przede wszystkim chodzi o na przykład obronę przeciwrakietową. Tutaj Stany Zjednoczone odgrywają wiodącą rolę. Wiadomo, że bez pocisków Patriot obrona Ukrainy przed atakami rakietowymi ze strony Rosji byłaby niemożliwa, a przynajmniej byłaby dużo mniej skuteczna. Dane wywiadowcze to też jest ta domena, w której Stany Zjednoczone przodują, plus te systemy zarządzania pola walki, taki system jak Palantir na przykład. Nikt w Europie nie ma podobnego systemu i ten system wykazał swoją przydatność w warunkach wojny w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Można by te przewagi amerykańskie wyliczać, natomiast w Europie pracuje się nad tym, żeby stać się mniej zależnym od Stanów Zjednoczonych, natomiast to na pewno nie stanie się ani w tym roku, ani w przyszłym roku. W związku z tym to zainteresowanie utrzymaniem tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na obecnym poziomie jest związane z tym, że potrzebny jest taki okres przejściowy, w którym Europa zwiększy swoje zdolności obronne.
1: Dzisiaj o tym niedrogim europejskim masowo produkowanym systemie antybalistycznym mówił Wołodymyr Zełenski przed rozpoczęciem całego szczytu, który jest oczywiście na nim obecny, ale jeśli teraz właśnie zaczyna się epoka większej odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo, to jakie miejsce w niej zajmuje Polska?
0: Polska ma dobrą markę w sojuszu, ponieważ Polska jest jednym z krajów, który już zainwestował w swoją obronność prawie 5% BNP i to jest nawet więcej niż Stany Zjednoczone. W związku z tym Polska ma też bardzo dużo planów i zainwestowała już dużo w wzmocnienie swoich zdolności obronnych. Natomiast Polska, tak jak inne państwa europejskie, potrzebują tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i tego parasola strategicznego amerykańskiego, ponieważ te inwestycje będą trwały i osiągnięcie zdolności obronnych przez Polskę i przez inne państwa europejskie chwilę potrwa. W związku z tym ta potrzeba współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest motywowana głównie tą potrzebą stworzenia tych odpowiednich ram w czasie tego okresu przejściowego.
1: No, panie profesorze, nie może pana usłyszeć teraz Władysław Kosiniak-Kamysz, bo właśnie jest na konferencji w czasie szczytu NATO i mówi dokładnie to, co pan, to znaczy, że jesteśmy liderem wschodniej flanki NATO. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem.
0: Dziękuję państwu. Do usłyszenia przy następnej okazji.
1: Do usłyszenia, a ja z państwem się słyszę też za kilka minut po informacjach TOK FM.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Do Ankary na szczyt NATO przyjeżdżają kolejni przywódcy, jest też Donald Trump. Amerykański prezydent po przybyciu do stolicy Turcji powiedział dziennikarzom, że jest bardzo rozczarowany reakcją sojuszników z NATO w Europie na jego konflikt z Iranem. Dodał, że Waszyngton nie potrzebował żadnej pomocy i w pewnym sensie sprawdzał sojuszników, czy będą go wspierać. W Ankarze państwa członkowskie NATO i firmy zbrojeniowe podpisują nowe kontrakty o wartości miliardów dolarów. Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych.
16: Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone.
15: Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych, które wzmocnią system ostrzegania i kontroli powietrznej całego sojuszu. Będzie kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem. Dojdzie do nich w przyszłym tygodniu w Rzymie, ogłosił szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. 2 tygodnie temu Izrael i Liban zawarły umowę ramową, która ma doprowadzić do trwałego pokoju. Negocjacje w Rzymie potwierdził minister spraw zagranicznych Izraela, Gideon Sar. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje od jutra nowe uprawnienia. Inspektorzy będą mogli decyzją administracyjną przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. W pierwszej kolejności będziemy reagować na skargi pracowników, zapowiada pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
17: Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że istnieją przeważające cechy stosunku pracy, czyli tak jak mówi kodeks pracy, praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
15: Jeśli pracodawca się zgodzi, sprawa może trafić do sądu. Przedsiębiorcy liczą się z kontrolami, mówi Rafał Grzesiek z firmy Evicor, zatrudniającej 100 osób.
18: Dla nas to jest rzecz codzienna, tak? Kontrola może wpaść o każdej porze dnia i nocy, my się tego nie boimy i jeżeli myślę, firma ma wszystko poukładane, to naprawdę na ten moment nie zmienia to dla nas niczego.
15: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Burzowo dzisiaj na południowym wschodzie i południu, z kolei na północnym wschodzie i na wybrzeżu mocniej powieje. Jutro znowu miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. Będą też burze, a na termometrach tylko 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na przedgórzu do 22 na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Anna Piekutowska. Zapytam inaczej, teraz porozmawiamy o francuskiej burzy politycznej. Profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka jest moją gościnią. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
19: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i ekspertka Team Europe Direct. We Francji dzisiaj zapadł wyrok, który chyba już przeszedł do historii, bo sąd utrzymał skazanie Marine Le Pen za defraudację środków publicznych, ale jednocześnie skrócił zakaz pełnienia funkcji publicznych, który na nią wcześniej nałożył. W praktyce oznacza to, że od strony prawnej będzie mogła kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Pani profesor, czy ten wyrok rozwiązał sprawę, która była największą zagadką i takim największym cliffhangerem przed wyborami w przyszłym roku prezydenckimi we Francji?
20: Znaczy, obserwując dzisiejsze podekscytowanie francuskiej sceny politycznej, francuskich dziennikarzy, naprawdę setki osób się zebrały przed siedzibą sądu apelacyjnego w Paryżu. Sala była wypełniona, druga sala też obok zapełniona, więc to naprawdę jest duże wydarzenie. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, ja myślę, że konfuzja jest w tej chwili jeszcze większa. Konfuzja jest większa, ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że decyzja, że sąd najwyższy, czyli wymiar sprawiedliwości, tak naprawdę nie zadecydował o tym, czy Marine Le Pen będzie kandydatką, czy nie, tylko można powiedzieć przesunął ciężar w tej chwili decyzji, przepraszam bardzo, na polityków, na polityczkę, na nią, to ona podejmie decyzję. Postawił ją w bardzo niekomfortowej sytuacji, ale jednocześnie nie uciął jej prawa kandydowania. Można powiedzieć, że jest to jakiś tam ukłon w stronę wyborców. To zaznaczył w ogóle obrońca Le Pen, jej prawnik, powiedział, że w zasadzie cieszy go ten element, o którym pani wspomniała, czyli skrócenia tej kary takiej na sztywno zakazu sprawowania funkcji publicznych. Bo pamiętajmy, że wcześniej w pierwszej instancji, czyli rok temu, ponad rok temu, pierwsza instancja zdecydowała, że Marine Le Pen ma zakaz sprawowania funkcji publicznych, stawania do wyborów przez 5 lat z natychmiastowym skutkiem. Czyli ona nie mogła w ogóle przez ostatni czas nic politycznie robić w tym kierunku. Natomiast w tej chwili to zostało skrócone do 15 miesięcy, ale od tamtego terminu, czyli tego marca 2025, więc w zasadzie ona w tej chwili już może być kandydatką.
1: Ale jednocześnie ma odbyć rok kary w systemie dozoru elektronicznego i jeszcze kilka dni temu mówiła, że no nie wystartuje, jak będzie musiała prowadzić kampanię z bransoletką na nodze elektroniczną.
20: No bo jeszcze raz podkreślmy, nie skupiajmy się może na tym, że ona może startować, tylko o co ona została oskarżona i co zostało jej udowodnione i 25 innym osobom, w zasadzie całej grupie, można powiedzieć, no defraudującej publiczne pieniądze Europejczyków. Marine Le Pen została skazana za sprzeniewierzenie środków publicznych funduszy z Parlamentu Europejskiego, które były, to jest kilka milionów, ponad 4 miliony euro, to jest ogromna kwota, przez ponad 12 lat, od 2004-2016, ułatwiała, to znaczy była świadoma procederu, w którym zatrudniano asystentów parlamentarnych w Parlamencie Brukselskim, czyli w Parlamencie Europejskim i w Strasburgu, i oni zamiast pracować na rzecz aktywności posłów, Zgromadzenia Narodowego oczywiście, prawicowych posłów, ale w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, pracowali na rzecz kampanii politycznej w kraju. I tak naprawdę to jest bardzo długie śledztwo, tam jest tysiące dokumentów, maili, przeliczania godzin, ustalania bardzo wielu wątków, bo to naprawdę trwało prawie 8 lat. No i udowodniono, że niektóre osoby to w zasadzie były w Parlamencie Europejskim przez godzinę, a pobierały pieniądze i pracowały tak naprawdę na rzecz wzmocnienia prawicy w kraju. No i skutecznie pracowały. Natomiast to jest absolutne sprzeniewierzenie środków. I teraz sąd ją skazał, podtrzymał w apelacji ten wyrok, aplikował jej karę 100 tysięcy euro, co jest oczywiście kroplą w morzu, ale 1 000 000 euro zostało już zwrócone przez Zgromadzenie Zjednoczenie Narodowe. No i tylko teraz pozwolił jej kandydować. I teraz ona jest dalej skazana na pozbawienie wolności z tąże opaską na nodze, którą prawdopodobnie, no nie wiem, w ciągu 10 dni chyba mają jej założyć. I do niej należy decyzja. Ja osobiście, jeśli pani mnie zapyta, a pewnie zapyta, a ja odpowiem już teraz, nie zapytana, ja bym jej odradzała kandydować, bo myślę, że z taką korzyścią dla wszystkich, dla całej prawicy będzie to, jeśli ona się wycofa i przekaże pałeczkę Bardelli, który nie ma wyroku, nic na nim nie ciąży i chyba jest pewniejszym kandydatem w tej chwili do wygrania, już nie pierwszej, ale drugiej tury wyborów prezydenckich w 2027.
1: Le Pen z sądu udała się do siedziby partii, więc teraz pewnie trwają jakieś intensywne debaty czy zastanawianie się. Ma wystąpić publicznie o 20 i, jak rozumiem, podać do informacji publicznej to, co zadecydowała. To jeszcze chwilę o tym wyroku, zanim przejdziemy do Bardelli. Jak on jest odebrany przez opinię publiczną? Bo Le Pen się przedstawiała jako taka ofiara establishmentu, ofiara systemu. Czy wyborcy uznają, że wyrok jest sprawiedliwy, czy potraktują go jako próbę, no nie wiem, wyeliminowania polityczki i w ogóle zajęcie takiego politycznego stanowiska przez sąd?
20: No, przede wszystkim to nie mamy w tej chwili jeszcze danych o nastrojach po tym wyniku apelacji, po dzisiejszym wyroku.
2: Oczywiście.
20: Ale mamy dane badania opinii publicznej z pierwszego etapu, pierwszej instancji. I wtedy to jest trochę schizofrenia francuska w tej chwili, bo proszę zobaczyć, jak to się plasuje. Generalnie ogół opinii publicznej, tak ponad około 60% akceptował wyrok. Wcale nie zaprzeczano, czy, że jest to, jak, tak jak mówi Le Pen, tyrania sędziów, republika sędziów, dyktat systemu sprawiedliwości, który jest upolityczniony. Tylko jakby Francuzi stwierdzili, no, jeśli to popełniłaś, to zrobiłaś, to ten wyrok jest okej. Ale jednocześnie, jeżeli zadane jest pytanie, czy Francuzom przeszkadza, że osoba skazana będzie kandydować w wyborach na prezydenta i właśnie podając przykład Le Pen, no to sondaż IFOP, to chyba bodajże marzec, no zaraz kwiecień, zaraz po tym wyroku, 25 rok, 49% Francuzów stwierdziło, że Le Pen może kandydować powinna kandydować w zasadzie pomimo skazania jej, to nie ma wielkiego problemu, a tylko 51% było przeciw. Czyli mamy tu Francję totalnie podzieloną na pół i pytanie, no co wyborcy mają w głowach?
2: Bo no jeżeli... mają w głowach Jacques'a Chiraca, mają w głowach Nicolasa Sarkoziego, którzy też byli skazani.
20: Donalda Trumpa.
2: No mają swoich tutaj mają bohaterów, swoich, tak. Nie muszą nawet zerkać za Atlantyk. Po prostu to nie jest pierwszy raz, kiedy czołowi politycy francuscy mają kłopoty z prawem.
20: Tak, to jest prawda. Były takie przypadki, natomiast jest to pierwszy raz w historii, kiedy orzeczono tak zwaną ineligibilité, czyli tą niewybieralność, wskazano ten środek zakazu obejmowania funkcji publicznych. No i pierwszy raz mówimy o takim połączeniu, takiej kary, takiego wyroku z kandydowaniem na urząd prezydenta. Także to jest na pewno sytuacja bez precedensu i cała Francja dzisiaj o tym mówi. Oczywiście są też inne ważne rzeczy, bo na przykład zamach w Damaszku podczas wizyty prezydenta Macrona, na szczęście nieudany. Więc dużo się dzieje dzisiaj w polityce francuskiej. Natomiast ewidentnie mamy teraz ogromny znak zapytania, czy Le Pen podtrzyma swoją zapowiedź niekandydowania i wycofania się w sytuacji właśnie bycia pod tym dozorem elektronicznym. No bo wyobraźmy sobie tą sytuację. Przecież dozór elektroniczny to jest precyzyjnie określona, jakby można powiedzieć, współpraca między wymiarem sprawiedliwości a skazanym, polegająca na tym, że ten skazany ma ogromne ograniczenia mobilności, podróżowania, no to chyba w ogóle opuszczania kraju. Oczywiście te wszystkie niuanse byłyby zapewne dopiero doprecyzowane, no ale to by skutecznie utrudniło Marine Le Pen prowadzenie takiej całkowicie, prawda, wolnej kampanii prezydenckiej. No byłby to, wszyscy mówią, w ogóle takie słowa padają dzisiaj w prasie czy w mediach, że to jest szaleństwo. I wydaje mi się, że jednak, znaczy ja tak bym w tej chwili postawiła, jednak Marine Le Pen przekaże ten płomień, ten znicz kandydatury na prezydenta chyba swojemu młodszemu koledze.
2: To jest też pytanie takie bardzo pragmatyczne, to znaczy, czy lepsza jest Le Pen z opaską, czy lepszy jest Bardella, chociaż większość ekspertów uważa, że w drugiej turze to Le Pen by łatwiej wygrała.
20: No właśnie, ja tutaj się nie do końca z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że też czytając takie wczesne sondaże, widzimy przede wszystkim to, że już teraz Bardella wyprzedza, nie mogłam znaleźć słowa, Marine Le Pen o kilka punktów procentowych i jej poparcie się plasuje w około 32% i jego w 35-37% w zależności od sondażu. I teraz, o ile jeszcze w pierwszej turze oni mogą mieć oboje podobnie łatwo lub podobnie trudno, to w drugiej turze pamiętajmy, że będzie pewnego rodzaju też front, być może też republikański, który będzie popierał jednego kandydata lub drugiego, tego bardziej na lewo, prawda, od prawicy skrajnej. I teraz ten wyrok ciążący na Le Pen i to, że ona jednak pomimo tego wyroku kandyduje, może się być takim szklanym sufitem, że przeciwko takiej skazanej danej kandydatce będzie o wiele łatwiej zbudować opozycję, taki front republikański, niż przeciwko Bardelli, który no, jest czysty, jest świeży, jest dynamiczny, ma ogromne zasięgi w mediach społecznościowych, młodzi ludzie go uwielbiają. Także ja bym jednak stawiała na to, że ryzykowne byłoby wystawienie Marini jednak.
19: Wkrótce dowiemy się, co zadecydowała ta liderka Zjednoczenia Narodowego, skrajnej prawicy francuskiej. No i wtedy już, pani profesor, będziemy debatowały na temat kampanii, która nabierze swojego tempa przed wyborami na wiosnę 2027 roku. Tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i ekspertka Team Europe Direct była moją gościnią. To wszystko, co przygotowałyśmy razem z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Za chwilę informacje. Po nich jeszcze więcej sportu. A teraz połączyliśmy się z Michałem Waszkiewiczem, który opowie państwu, co dzisiaj w programie.
0: Tak, dzień dobry. Opowiem. Jutro wspaniały dzień, bo jutro, nie wiem czy wiesz, ale nie będzie żadnego meczu. Na to nawet ja już czekam od dłuższego czasu, żeby zrobić sobie krótki detoks od piłki nożnej. Nie wiem, czy będzie padać, czy nie będzie padać. W każdym razie jutro nie będzie meczu. Dzisiaj jeszcze 1/8 finału. Natomiast dziś oprócz tego, że omówimy tą klęskę USA, po tym co się wydarzyło z Donaldem Trumpem i FIFA wokół Falarina Baloguna, ale przede wszystkim dziś odpowiedź na pytanie, jak ten mundial wygląda od środka, bo Dawid Szymczak ze sport.pl pierwszą część turnieju spędził w USA i opowie nam trochę, jak to tam wyglądało na miejscu.
19: Zapraszamy serdecznie, ja się z państwem żegnam. Anna Piekutowska, słyszymy się jutro po 14.
21: Autopromocja.
22: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
23: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
22: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
21: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Jak wyprzedasz, to w euro!
27: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mhm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował przed szczytem NATO w Ankarze do europejskich państw o pilne stworzenie własnych zdolności do produkcji systemów i pocisków antybalistycznych. Jego zdaniem taka ochrona jest potrzebna już teraz, a nie za kilka lat. Zełenski przekazał też, że planuje omówić potrzeby Ukrainy w zakresie systemów obrony przed atakami balistycznymi Rosji podczas jutrzejszego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem na szczycie NATO. A polski premier zapewnił dzisiaj, że rząd ustalał dotychczasowe formy pomocy dla Ukrainy z szefostwem NATO, a Polska nie wyrywa się do przodu z tymi wydatkami przed inne państwa. Donald Tusk podkreślił, że szefowie MONU i MSZ-u będą przekonywać na szczycie NATO o stabilnej polityce Polski względem wojny w Ukrainie. Przed rozpoczynającym się dziś szczytem NATO w Turcji hiszpańskie media piszą, że premier Hiszpanii Pedro Sanchez nie ustępuje pod naciskami prezydenta Donalda Trumpa i podtrzymuje sprzeciw wobec wydawania 5% PKB na obronność. Obaj politycy spotkają się na szczycie. Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie atakował Hiszpanię, nazywając ją okropnym sojusznikiem, a nawet sugerując scenariusz wyrzucenia jej z NATO. Jutro Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan reformy ochrony zdrowia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Dzisiaj jest ten dzień, kiedy pani minister zdrowia i szefostwo NFZ-u przedstawiają panu premierowi swoje propozycje działań naprawczych w systemie ochrony zdrowia i zgodnie z zapowiedzią jutro wszystkie zmiany i wszystkie propozycje zostaną zakomunikowane.
14: Premier chce, aby nowe przepisy rozwiązały problemy m.in. zawyżonych zarobków medyków oraz omijania kolejek do świadczeń zdrowotnych. Donald Tusk stwierdził dzisiaj, że ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie i że przed ministrem zdrowia i prezesem NFZ-u stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań. Szef rządu zapowiedział, że zmiany, których dotyczą rozmowy, będą wprowadzane szybko. Mieszkańcy Rosji ustawiają się w kolejkach, żeby przerobić samochody i montować instalacje na gaz LPG, informuje agencja Reutera. Ukraińskie ataki na rafinerie spowodowały w Rosji ogólnokrajowe niedobory paliwa i wzrost cen, a także doprowadziły do długich kolejek na stacjach benzynowych. LPG był w Rosji stosunkowo tani i łatwo dostępny już wcześniej, dzięki czemu Moskwa stała się światowym liderem w wykorzystywaniu gazu jako paliwa samochodowego. 120 km na godzinę. Taką prędkość może osiągać wiatr w nocy w rejonie Zatoki Gdańskiej. Ostrzeżenia przed silnymi podmuchami obowiązują jednak na całym wybrzeżu oraz na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie i południu obowiązują za to alerty przed burzami. Jutro znowu miejscami może padać i grzmieć. Tylko 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na Przedgórzu, do 22 na zachodzie.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Jeszcze więcej sportu w Tok FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy już trzy pary ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw świata, potem jak Hiszpania pokonała wczoraj Portugalię 1-0, a w nocy Belgia zdmuchnęła z planszy Amerykanów, pokonując ich 4-1. O kulisach tych spotkań, o tym, co dziś czeka nas w ostatnich meczach 1/8 finału, ale przede wszystkim o tym, jak ten turniej wyglądał tam na miejscu, wygląda właściwie cały czas, opowie dziś Dawid Szymczak ze sport.pl. Witam cię serdecznie.
17: Dzień dobry, kłaniam się.
16: Właściwie to ty jesteś od kontentu premium, to powinienem powiedzieć, sport.pl plus. Mundial na miejscu w USA i mundial w telewizji. Masz porównanie, pierwszą część turnieju obserwowałeś na miejscu, teraz jesteś w Polsce. Czy jest dysonans? Czy tam na miejscu też jest tak pięknie i kolorowo?
17: Jest pięknie i kolorowo. Dysonans jest taki, że będąc na miejscu, i to jest chyba przypadłość wszystkich, czy dziennikarzy, czy kibiców, którzy na taki turniej się wybierają, jest to okropne poczucie FOMO, czyli że coś nas omija, bo jedziesz na jeden mecz, nie oglądasz drugiego meczu, lecisz na kolejne spotkanie, masz 4 godziny w samolocie bez zasięgu, nie wiesz, co tam się dzieje. Zerkasz tylko na te telewizory, czy w hotelu, czy na innym stadionie będąc, i tylko tak patrzysz ułamkami sekund, co się dzieje, i później widzisz się z jakimś innym kolegą i on ci mówi, no a wczoraj w tym i w tym meczu pamiętasz to i to, no jakby przez mgłę. Wszystko omija, ale turniej na miejscu jest fantastyczny. Uważam, że to jest mundial pięknych stadionów. To jest jedna rzecz, którą zapamiętam. To rozszerzenie przyniosło nam chociażby taką historię, też nie do końca, bo Republika Zielonego Przylądka, czyli chyba taka najbardziej romantyczna historia i tego mundialu, i w ogóle mistrzostw w ostatnich edycjach, no ona by się może i wydarzyła bez tego rozszerzenia, ale patrząc na te kolejne zespoły, które się tutaj pojawiały, ja myślę, że one wniosły koloryt. I to było na swój sposób ciekawe. Historia Paragwaju, brzydko skończona przeciwko Francji, ale już przeciwko Niemcom można im przypisywać naprawdę godną postawę na Mistrzostwach Świata i sprawienie jednak jakiejś sensacji, odesłanie Niemców do domu tuż po wyjściu z grupy, więc też jest to mundial, myślę, wysokiego poziomu, patrząc na faworytów głównych do zwycięstwa, patrząc na Francję, patrząc na Hiszpanię, patrząc na Anglię, która wreszcie ma ten swój taki mecz, w którym pokazała i charakter, i umiejętności, czyli spotkanie z Meksykiem sprzed chyba 2 dni. Więc to jest ciekawe. Ja się najlepiej bawiłem na Francji. Byłem na 2 meczach Francuzów w fazie, jeden w fazie grupowej, drugi już w fazie pucharowej. No i to jest doświadczenie kapitalne. To, jak zaczynają się bawić Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, to jest niewiarygodne. Człowiek się czuje albo jak w cyrku, albo jak na jakimś wesołym miasteczku, jakby tak wysiadł z naprawdę dobrej kolejki, bo robią rzeczy fantastyczne i na żywo to pewnie ma jeszcze inny wymiar niż w telewizji, bo bardziej chyba się docenia kunszt tych piłkarzy, których wymieniłem, i najbardziej myślę w tym momencie o Michaelu Olise, bo patrząc na całą Francję, fajnie jest zawiesić na kilka minut wzrok tylko na nim i obserwować, co on na murawie robi, ile on rzeczy na boisku widzi, jak on się porusza, jaką ma technikę. Jest to piłkarz naprawdę do oprawienia w ramkę i powieszenia sobie nad łóżkiem.
16: Dawid, a coś cię pod kątem takim społecznym, biorąc pod uwagę, że jednak trochę pozwiedzałeś, pojeździłeś, polatałeś, widziałeś też kibiców, to po pierwsze pytanie, czy on jest rzeczywiście ten mundial elitarny, skoro jest taki drogi, czy rzeczywiście miałeś poczucie, że to elity przyszły na stadion? Czy coś cię zaskoczyło, coś uderzyło, coś zszokowało na miejscu, jako też obserwatora tego całego wydarzenia wokół meczów, wokół tego, co działo się na stadionach?
17: To był mundial bardzo, bardzo ciekawy, bo z jednej strony powiedziałbym o Meksyku jako tym kraju, który najpiękniej się tym mundialem cieszył i najlepiej się nim bawił. I ten mecz otwarcia na Estadio Azteca, to było coś fantastycznego. Te parady na ulicach wokół stadionu. Meksykanie po prostu poszli w to, co najbardziej lubią i to, co najbardziej umieją, czyli po prostu cieszyli się tym wszystkim tak bardzo naturalnie. Nie robili niczego, co było sztuczne. Ja miałem jeszcze te doświadczenia z Kataru, gdzie kibice... Inaczej, było mnóstwo przebierańców, ludzi, którzy pewnie za jakieś pieniądze przebierali się za kibiców danej ekipy, paradowali w koszulkach i to była jakaś opowieść o tamtym mundialu, jakaś jego soczewka. Tutaj Meksyk rozkręcił całą imprezę, całą zabawę w sposób genialny, natomiast na samym stadionie znowu, tam ta impreza w cudzysłowie była już trochę gorsza, bo znów te bilety nawet tam były drogie. Były niedostępne dla tych ludzi, którzy zostali pod stadionem, którzy całą tę fiestę zaczęli. I to by było o Meksyku, ale bardzo ciekawy społecznie turniej. To znaczy, jak poszedłem na mecz, to był najciekawszy mecz w ogóle, na jakim byłem, Nowa Zelandia-Iran. Iran grał w Los Angeles na tym prześwietnym stadionie SoFi Stadium i to byli Irańczycy, znamy cały kontekst wojenny, spadających bomb i nagle kraju, który przyjeżdża do tego, który go bombardował i jest gościem i ma z tego tytułu mnóstwo problemów, ma utrudniony wjazd i tak dalej. Kibice też siłą rzeczy, wiadomo, ich tam nie ma, są ci miejscowi, których jest mnóstwo, bo największa irańska diaspora mieszka właśnie w Los Angeles i oni mają jeden wielki dylemat i ten dylemat było widać na trybunach. Czy wspierać reprezentację, która, no właśnie, kogo tak naprawdę reprezentuje? Czy ludzi, czy reżim? Czy można źle życzyć reżimowi? Czy można chcieć upadku ajatollahów, a jednocześnie wspierać reprezentację? Czy trzeba się tej reprezentacji wyrzec, będąc przeciwko reżimowi? Czy można demonstrować z flagą sprzed rewolucji, która jest jakimś symbolem oporu, a jednocześnie cieszyć się po golach? I takich sprzeczności na tych trybunach było widać mnóstwo. Jeden kibic gwiżdże czy buczy na hymn, a za chwilę cieszy się po golach. I jak to pogodzić? To tam każdy miał swoje własne rozterki, każdy musiał sobie sam w głowie ułożyć, za kim będzie. I ten Iran był bardzo, bardzo ciekawy sam w sobie. Bardzo dobrze się bawi Ameryka Południowa, to na pewno. Ta atmosfera w tych miastach jest świetna. Myślę o Kolumbii, myślę o Argentynie. To są zawsze takie kraje, które przywożą za sobą czy przyciągają mnóstwo kibiców i nie inaczej było tym razem. Mam też wrażenie, akurat tutaj próba jest niewielka, bo byłem na jednym meczu Stanów, tym pierwszym z Paragwajem i wydaje mi się, że jak ktoś się spodziewał, że ci Anglicy w ogóle nie kumają, o co w tej piłce chodzi, co to jest ten soccer i czemu tak, no to nie, oni naprawdę podążali za akcjami, oni się ekscytowali tym, jak piłka podchodziła pod pole karne, oni te reprezentacje wspierali, no i tak z każdą kolejną rundą, z każdą kolejnym wygranym meczem, mam wrażenie, że oni się w tej reprezentacji zakochiwali. Były też takie informacje, że te koszulki biało-czerwone zaczynają się jakoś znakomicie sprzedawać i wyczerpują się zapasy w tych oficjalnych sklepach i trzeba było bardzo szybko robić dostawy z hurtowni, więc coś może się zadziało, może to ziarno znów zostało w Stanach zasiane.
16: No niestety ta bańka pękła i oczywiście to też jest kuriozalne, bo już wróćmy do tego, co wydarzyło się w nocy, ale też w kontekście tego, co wydarzyło się dzień wcześniej. No Donald Trump i Gianni Infantino z reprezentacji, której naprawdę chciało się kibicować, także z tej europejskiej perspektywy. Mam wrażenie, że poza Stanami dziś wszyscy jednak trzymali kciuki za Belgów w nocy i ci Belgowie też chyba byli nakręceni tym całym zamieszaniem z czerwoną kartką i z jej anulowaniem, a właściwie z anulowaniem samej kary i zawieszenia. No i 4-1 dla Belgów i bańka prysła. Amerykanie dzisiaj bezlitośnie, jeśli chodzi o prasę.
17: Niesamowite jest to, że Belgia od wielu lat ma wewnętrzny problem, żeby się scalić, żeby się zjednoczyć i nagle w jednym momencie, nie do końca za swoją sprawą, zjednoczyła pół świata, który zaczął...
16: Czyli jednak Donald Trump jest dobry. Zobacz, jaką ma moc sprawczą wspaniałą.
17: Niesamowity. Jedną decyzją, ale będąc poważnym, czytałem takie zdanie, ono nie jest moje, ale uważam, że warto je powtórzyć, że gdyby FIFA jako instytucja była człowiekiem, to byłaby Donaldem Trumpem. Jak sobie o tym myślę, o estetyce, o podejściu, o widzeniu świata, o jakichś wartościach, to wydaje mi się, że to jest zdanie bardzo bliskie prawdzie. I chyba Gianni Infantino też dlatego tak dobrze z Donaldem Trumpem się dogaduje, albo wydaje mu się, że się dogaduje, próbuje się wkupić w jego łaski, obdarowuje go nagrodami, robi to, co on chce. Jest to wszystko obrzydliwe, co stało się z Balogunem i przywróceniem go do tego meczu, umożliwieniem mu występu przeciwko Belgii. Ale czy można być zaskoczonym, czy można być zdziwionym? Ja prawdę mówiąc byłem zdziwiony w drugą stronę, że Donalda Trumpa tak długo na tym turnieju nie ma. Że on jeszcze nie wykorzystał okazji ani na meczu otwarcia, żeby się pojawić, znając jego parcie na szkło i raczej to, jak bardzo sam siebie lubi, że jeszcze nie wykorzystał tej okazji, że jego na tym turnieju dało się długimi dniami czy tygodniami nie dostrzegać i nagle wpadł po prostu z drzwiami i wywrócił ten turniej do góry nogami i dla Stanów, i chyba też tak w takim odbiorze społecznym dla wszystkich dookoła, bo ja myślałem, że to nastąpi szybciej, że jednak on będzie bardziej obecny. Jak przypominam sobie klubowe Mistrzostwa Świata sprzed roku, gdy on wręczał razem z Gianni Infantino trofeum piłkarzom Chelsea i został na tej scenie. I to było tak symboliczne, że piłkarze Chelsea już się chcieli cieszyć, już chcieli celebrować zwycięstwo. Jestem Donald Trump i on tam stoi i klaszcze i jest jakoś tak niezręcznie. Nie wiadomo, co zrobić, dlaczego on tam został, dlaczego nie dał tej nagrody i nie zszedł. Bardzo symboliczne i wydawało mi się, że jego na tej scenie właśnie na tym mundialu w tym roku też będzie więcej. Na razie go nie było, no ale się pojawił i trochę tę imprezę zepsuł.
16: No właśnie, to ten smutny obrazek, minuta, Dawid, bo smutne też było pożegnanie z mundialem, mundialami w ogóle, z tą karierą reprezentacyjną prawdopodobnie też. Cristiano Ronaldo, ty podążałeś jego śladami w USA. No mam wrażenie, że on sam do spółki z trenerem Roberto Martinezem ten pomnik nieco uszkodzili, ukruszyli, pomazali cokół. Żal było patrzeć.
17: To jest niesamowite, bo już w Katarze mi się wydawało, że żegnamy Cristiano Ronaldo, że tam odpadając 4 lata temu, że to jest ostatni mundial. Później miałem takie wrażenie na Euro 2 lata temu, że to też już może być koniec, bo ten Ronaldo już na tym Euro też nie domagał. To już była ta sama dyskusja, która toczyła się w ostatnich tygodniach, czy po prostu w Portugalii nie byłoby dużo lepiej bez Cristiano Ronaldo i czemu nie ma trenera, który by go posadził. Przypomnijmy, że Fernando Santos kończył ten mundial w Katarze z Ronaldo na ławce i Gonzalo Ramosem w pierwszym składzie, to go też kosztowało posadę, bo ktoś na Cristiano w ostatnich latach próbował zamachnąć, ten na koniec był nokautowany i chyba Roberto Martinez uległ, co mnie zdziwiło, że on jednak i tak się z tą posadą pożegnał, że zrezygnował po tym wczorajszym odpadnięciu, bo myślałem, że on gra po prostu na własny spokój i w następnych latach, wiedząc, że za chwilę tego Cristiano nie będzie i po prostu wystarczy mu nie nadepnąć na odciski, że poświęca ten turniej na poczet następnych lat, ale nie, więc to jest jeszcze bardziej zaskakujące. Może on faktycznie wierzył, że Ronaldo daje mu jakieś rozwiązanie, ale...
16: Na pewno Ronaldo w to wierzył, tak? Na pewno Ronaldo w to wierzył.
17: No Cristiano na 100%. No nikt tak chyba nie kocha swojego odbicia w lustrze jak on.
16: No właśnie. Dawid, jednym zdaniem, na koniec jeszcze, no bo czas nam się kończy. Jednym, dosłownie jednym zdaniem. Czy Egipt dziś może sprawić niespodziankę w meczu z Argentyną?
17: Wydaje mi się, że nie, że Argentyna dostała tak solidne ostrzeżenie przeciwko Republice Zielonego Przylądka, że dzisiaj już nikogo nie zlekceważy.
16: Ten mecz o 18, o 22 Szwajcaria-Kolumbia, ostatnie mecze 1/8 finału. O tym, co dzieje się na mundialu, jak to wygląda także na miejscu, opowiadał Dawid Szymczak ze sport.pl. Bardzo ci dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
16: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. My słyszymy się ponownie o 18.20 w programie Mundial w TOK FM. Michał Waszkiewicz, pozdrawiam.
12: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Reklama.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
18: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
24: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
23: A, no i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
28: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
27: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Wtorek, 7 lipca, jest 16. Prezydent i szef MON w coraz ostrzejszym sporze. Obaj są w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO. Ministra zdrowia spotkała się z premierem, a jutro ma przedstawić plan. Plan naprawy systemu. Wtorek to był trudny dzień, nadal w sumie jest trudny dzień dla liderów skrajnej prawicy zarówno we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii. O tym za chwilę w TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. No to na początek Ankara, gdzie rozpocznie się szczyt NATO. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskiej wyrzutni Patriot. Te informacje właśnie w stolicy Turcji potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu w Ankarze jest wysłannik TOK FM Cezary Jaszczyk. Witaj, powiedz, na czym polega porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do Patriotów i jakie jeszcze umowy zostały dzisiaj podpisane?
29: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który podkreślił, że to wprowadzanie w życie ustalenie zeszłorocznego szczytu w Hadze. A to, jak mówi, oznacza, że sojusz jest w stanie realizować swoje zobowiązania. Robimy znaczące postępy. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych. Przed nami kolejne wydarzenia szczytu. Wieczorem liderzy zostaną przyjęci na oficjalnej kolacji wydawanej przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Jutro czeka nas główne spotkanie przywódców i kolejne ustalenia. Z Ankary Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: A prezydent USA Donald
0: Donald Trump na dzień dobry powiedział w Ankarze, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię. USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Tymczasem zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są dzisiaj na szczycie NATO w Ankarze w Turcji. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie kilku rakiet do systemu Patriot w ramach pomocy NATO dla Kijowa. Maciej Kluczka.
1: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO. Mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
2: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
1: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
3: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
0: I tak to się kręci w polskiej polityce i w kontekście polskiego bezpieczeństwa. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Te tematy wrócą też w wywiadzie politycznym po godzinie 17 u Karoliny Lewickiej, a teraz o zdrowiu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda jutro ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Dziś przed i po posiedzeniu rządu rozmawiała i cały czas rozmawia na ten temat z premierem, ministrem finansów i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, ale w tym samym czasie powinna być gdzie indziej, na wcześniej umówionym spotkaniu z dyrektorami szpitali i związkami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek. Na spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie jest reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska zapewnia, że ministra zdrowia chce rozmawiać ze stroną społeczną o reformie systemu, ale propozycje zmian dosłownie teraz, w tym momencie są wypracowywane i dlatego nie może zjawić się na spotkaniu w dialogu.
5: Wyznaczymy nowy termin i to spotkanie na pewno będzie. To, co jest w tej chwili, mam wrażenie, najistotniejsze, to te systemowe rozwiązania, o których jutro.
6: A czy nie lepiej by było, żeby najpierw o tych systemowych rozwiązaniach porozmawiać ze stroną społeczną, a dopiero potem ewentualnie je przedstawiać?
5: Te rozwiązania to są projekty, więc jeżeli chodzi o ustawy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju decyzje, zanim one zostaną wprowadzone też ze wszystkimi interesariuszami, jak zawsze są one konsultowane.
4: Ale pomimo tych deklaracji, strona społeczna domaga się, oczekuje, żeby ministra Grenda przyjechała w tej chwili do dialogu.
7: W związku z tym, że z Alei Ujazdowskiej jest tutaj około 10 minut jazdy, pani minister, gdyby tutaj przyjechała, pokazałaby, że zależy na dialogu społecznym. To nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany.

0: Ze stanowisk w związku z aferą w Szpitalu Południowym zrezygnowały Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska. Potrzebne są szybko nowe nominacje w warszawskim ratuszu. Tak o wakatach mówią radni Warszawy. W ratuszu nastąpił nowy podział obowiązków, tymczasowy podział. Przedstawiciele środowiska kultury ze smutkiem przyjęli dymisję odpowiedzialnej za tę dziedzinę Aldony Machnowskiej-Góry. Podobnie jest zresztą ze sportem. Tutaj dymisja Kaznowskiej stawia pod znakiem zapytania m.in. plany stolicy i marzenia. Marzenia o letnich igrzyskach olimpijskich. Błażej Kulesza.
1: Sport w Warszawie będzie nadzorować na razie przynajmniej sam prezydent Rafał Trzaskowski. A jest co robić, bo dymisja dotychczasowej wiceprezydent Renaty Kaznowskiej zbiega się z decyzjami o budowie obiektów Polonii Warszawa przy ulicy Konwiktorskiej.
2: Prawdopodobnie będzie przedłużony termin negocjacji z potencjalnymi oferentami.
1: Mówi Mariusz Budziszewski z Koalicji Obywatelskiej, szef Komisji Sportu w Radzie Miasta.
2: Miał być do końca czerwca, z tego co słyszałem, możliwe, że to będzie koniec września.
1: Najbardziej na to wszystko czekają kibice czarnych koszul. Ale dodając do tego lekkoatletyczny stadion na Skrze, halę koszykarską, a także lodowiska na Stegnach, nowe nominacje w tym wypadku są niezbędne. Mówią Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze oraz Tomasz Herbich z PiS.
3: Zastanawiamy się, kto zastąpi zdymisjonowaną wiceprezydent Kaznowską, bo jej obszar odpowiedzialności był duży i to były bardzo ważne projekty, które muszą być zrealizowane w terminie.
4: Potrzebna jest taka nominacja, która nie będzie budziła kontrowersji. Istotniejsze jest to, jak szybko uda się tę lukę, która w tym momencie powstała, zapełnić.
1: Kaznowska była także odpowiedzialna za rozmowy w resorcie sportu w sprawie ubiegania się Warszawy jako organizatora letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 44 roku.
5: W ślad za decyzją o takim wydarzeniu muszą pójść olbrzymie środki finansowe.
1: Tu władze Warszawy ponoć trzymają rękę na pulsie i czekają na strategię, jaką w tej kwestii chce przedstawić Ministerstwo Sportu. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Po tym, jak z rzeki Jeziorka wyłowiono martwe ryby, władze piaseczne pod Warszawą apelują o ostrożność. Na przykład radzą, żeby do wody nie wchodzić. Przyczyna śmierci ryb nie jest znana. Nie ma jeszcze wyników badań próbek wody. Jednym z powodów mogą być ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
6: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni ścieków, choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej, nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
0: Jeziorka to lewy dopływ Wisły, przepływa m.in. przez Piaseczną, gdzie zasila stawy rybne. Zdechłe ryby odławiane były też w pobliskim Konstancinie. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została skazana przez sąd apelacyjny w Paryżu za wyprowadzanie pieniędzy z Europarlamentu. Sąd orzekł zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, ale 30 z tego jest w zawieszeniu, zostaje więc 15 miesięcy takiej kary. No i teraz to oznacza, że Le Pen w praktyce ma już za sobą 15 miesięcy zakazu, bo jest on liczony od wyroku sądu niższej instancji, a ten zapadł 31 marca 2025 roku. Wybory prezydenckie odbędą się we Francji na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku, więc Le Pen mogłaby w nich wystartować, ale jest jedno ale. Kara 3 lat więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, oznacza noszenie przez rok bransoletki elektronicznej, co utrudnia prowadzenie kampanii prezydenckiej. Le Pen oceniała już wcześniej, że prowadzenie kampanii wymaga od kandydata swobody przemieszczania się, dlatego jest prawdopodobne, że w wyścigu prezydenckim zastąpi ją jeden z liderów Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella. A brytyjski skrajnie prawicowy lider partii Reformy, Nigel Farage, rezygnuje z mandatu posła do Izby Gmin, żeby wystartować w przedterminowych wyborach uzupełniających i może do Westminsteru powrócić. To w związku z kontrowersjami wokół finansowania jego działalności politycznej. Partia Reformy może odnieść historyczny sukces w najbliższych wyborach parlamentarnych, choć też na przeszkodzie Farage'owi do przejęcia władzy mogą stanąć jednomandatowe okręgi wyborcze. Jest 16:10, to jest TOK 360. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Z jakim nastawieniem, z jakimi nadziejami, z jakimi humorami do szczytu NATO w Ankarze podchodzą państwa wschodniej flanki? Bo tak sobie pomyślałem, że wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, jakie padły w Turcji jeszcze przed rozpoczęciem tego szczytu, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez USA, a nie przez Danię, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją, a w ogóle to mogłyby

0: wycofać swoje wojska z kontynentu. No, mogą takie humory popsuć.
1: Myślę, że generalnie państwa europejskie podchodzą z obawami do tego spotkania. Spotkania, które w założeniu ma pokazać jedność sojuszu, jedność między Stanami Zjednoczonymi i Europą, między wszystkimi członkami NATO. No ale tak jak pan zwrócił uwagę, w tym roku prezydent Trump przyjeżdża na szczyt no, ze znacznie większymi pretensjami niż rok temu. Rok temu, chociaż animozje prezydenta Trumpa do NATO są wieloletnie i są znane, no to rok temu na szczyt w Hadze przyjeżdżał, wiedząc, że państwa europejskie ustąpiły Ameryce, jeśli chodzi o deklaracje co do zwiększania wydatków obronnych, ustąpiły w sprawach handlu. Natomiast tutaj przyjeżdża, mając pretensje do wielu państw europejskich o to, że jego zdaniem nie udzieliły USA wystarczającej pomocy podczas wojny USA z Iranem. Plus no, wraca ta kwestia wydatków obronnych, które bardzo istotnie w Europie rosną, natomiast zdaniem prezydenta Trumpa zbyt wolno. Do tego jeszcze z takiego strategicznego punktu widzenia dochodzi proces transformacji NATO, gdzie już szerzej patrząc, administracja amerykańska chce, żeby po prostu Europejczycy mieli główną odpowiedzialność za ochronę konwencjonalną kontynentu. Więc co państwa europejskie, państwa wschodniej flanki, ale też pozostałe państwa europejskie, sekretarz Rutte, co NATO będzie starało się tutaj zrobić? To będzie starało się pokazać prezydentowi Trumpowi, że Ameryka czerpie doraźne i wyraźne korzyści z pozostawania w NATO i państwa europejskie będą zabiegać ogólnie rzecz biorąc o to, żeby to zmniejszanie amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Europie, które będzie się działo, już tego nie unikniemy, było jak najbardziej zsynchronizowane z sojusznikami i z tym, jak oni sami wzmacniają swoje zdolności wojskowe, aby nie było te redukcje, żeby nie były zbyt duże i zbyt szybkie. No ale też po to, żeby prezydent Trump nie powiedział czegoś, co jeszcze bardziej powiększy wątpliwości co do tego, czy broniłby sojuszników z NATO. I jak państwa i sekretarz Rutte to robią, no już widzimy. Jest mowa o tym, że te wydatki obronne w Europie wzrosły o 20% w zeszłym roku. Mamy równolegle ze szczytem podpisywanie licznych umów zbrojeniowych, także z udziałem amerykańskich firm. Natomiast naprawdę dopiero jutro po południu dowiemy się, czy to pozwoliło na złagodzenie tych pretensji prezydenta Trumpa.
0: Ale to jest trochę smutny obraz, bo to jest taki obraz Europy, która nie chce rozdrażnić Donalda Trumpa, nie chce zniechęcić do siebie Amerykanów, bo nie jest gotowa na ewentualną konfrontację z Rosją, niezależnie od tego, jaki wymiar miałaby mieć ta konfrontacja. Ostatnio są doniesienia o tym, że Rosja może próbować testować odporność na to, testować reakcję na to przez jakiegoś rodzaju prowokacje, czy to w krajach bałtyckich, czy to w Polsce. No więc jeżeli NATO jest w sytuacji, kiedy próbuje trochę ratować te relacje transatlantyckie, to nie brzmi dobrze.
1: To nie brzmi dobrze. Myślę, że Rosjanie będą patrzyli na to też, jak człowiek i jak Trump wpłynie na ich kalkulacje co do tego, jak mocno testować NATO. Natomiast no, tutaj też sojusznicy, ta postawa wynika z tego, że Europa tak jest po prostu zależna w ogromnym stopniu na Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o ilość posiadanego uzbrojenia i o to, co Europa produkuje, bo w niektórych kategoriach uzbrojenia po prostu Europa nie produkuje tego, co Amerykanie, albo produkuje w niewielkich ilościach. Na przykład jeśli chodzi o pociski do naprawdę dalekich uderzeń na dystansie ponad 1000 kilometrów. Więc Europa chce z jednej strony oczywiście, żeby Amerykanie zostali tutaj jak najbardziej, ale z drugiej strony no, też chce sobie kupić czas, żeby mieć czas na wzmocnienie tych zdolności wojskowych, ale przed wycofaniem określonych sił amerykańskich, tak żeby właśnie te luki w potencjale obrony i odstraszania nie powstawały i nie zachęcały Rosji właśnie do agresywnych działań. Natomiast mówiłem tutaj tak ogólnie o Europie. Państwa wschodniej flanki, Polska, ale też na przykład państwa nordyckie, czyli te państwa, które no, najszybciej podnoszą wydatki obronne i które jak Polska są nazywane przez USA wzorowymi sojusznikami, no też będą starały się grać, aby to właśnie na ich terytorium ta obecność amerykańska była największa, bo to jest ogromny czynnik odstraszający. Ale też, nawet jeżeli się to uda i oby się to udało, wiemy, że rozmowy polsko-amerykańskie się toczą. Nie spodziewałbym się, żeby coś padło na ten temat, na tym szczycie, jeśli chodzi o jakieś zobowiązujące decyzje amerykańskie. Na to raczej trzeba będzie kilku miesięcy. Natomiast już wiemy, że konkluzją i z tego szczytu, i z tej sytuacji jest to, że oczywiście to trzeba mieć, najlepiej mieć Amerykanów po swojej stronie, ale amerykańskie wsparcie może nie wystarczyć w przyszłości, żeby odstraszyć Rosję lub żeby się przed nią obronić.
0: Bardzo dziękuję. Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem TOK 360. Jest 16:17, o 16:20 informacje TOK FM, a po nich o tym, czy uda się ukrócić w Polsce greenwashing, ecowashing, zwał jak zwał.
2: Autopromocja.
3: Kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni. To fakt, ale dlaczego tak jest? Geny, hormony, biologia, a czasem również codzienne wybory i skłonność do podejmowania ryzyka. W ogóle okazuje się, że długość życia to znacznie bardziej skomplikowana sprawa, niż mogłoby się wydawać. Więcej o starzeniu i o tym, czy i jak można je opóźnić, opowiem w audycji Z nauką po imieniu już w środę po 10:40. Adam Mirek, do usłyszenia.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16:20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w wypadku autokaru miejskiego w podlizbońskiej gminie Sintra, popularnej wśród turystów. Do wypadku doszło na dworcu autobusowym. Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autobusu, wjeżdżając do tunelu, przy którym znajduje się dworzec, stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w jeden z filarów. Następnie autobus wjechał w grupę osób znajdujących się na przystanku. Powołanie grupy interwencyjnej, system telemetrii i zakup zabezpieczonych przed niedźwiedziami kontenerów na odpady to główne założenia projektu ochrony niedźwiedzia brunatnego. 4-letni program o wartości 19 milionów złotych zainaugurowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 16.21, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Małgorzata Waszewska, dyrektorka Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Rząd przyjął projekt, który ma między innymi ułatwić rozpoznawanie rzetelnych informacji o produktach i ograniczyć stosowanie przez firmy tak zwanego greenwashingu, a więc informowania, że produkt jest ekologiczny czy zielony, gdy nie potwierdzają tego dowody. Oznaczenia stosowane na produktach będą musiały opierać się na uznanym systemie certyfikacji ustanowionym przez instytucję publiczną. No to skoro pani szefuje Biuru Rolnictwa Ekologicznego, podkreślam to słowo, i produktów regionalnych, to wyobrażam sobie, że w pani pracy może ten projekt nieco zmieniać.
4: Tak, na pewno bardzo przykładamy do niego uwagę, natomiast niezmiernie istotne jest to, że te przepisy dotyczące anty-greenwashingu dotyczą wszystkich produktów i usług, jakie są dostępne na rynku. Czyli nie mówimy tylko o żywności, tylko także o wszystkich przedmiotach, kosmetykach, a także usługach cyfrowych. I właśnie w tym zakresie dzisiaj zostały przyjęte przepisy przez Radę Ministrów, dalej oczywiście czeka nas jeszcze ścieżka legislacyjna, natomiast w moim biurze będzie to miało niezmiernie też duże znaczenie jako wzmocnienie rynku artykułów rolno-spożywczych, czyli tak zwanej, to są dodatkowe przepisy, które pozwolą nam na zwalczanie tak zwanej ekościemy, którym jest greenwashing, także w żywności ekologicznej. Mamy dwa systemy. Mamy produkty ekologiczne, czyli wytworzone zgodnie z ekologiczną metodą produkcji, i z drugiej strony przepisy dotyczące zwalczania greenwashingu. I tu niezmiernie jest istotne, żeby czuć tą różnicę, czym jest produkt ekologiczny wytworzony w rolnictwie ekologicznym, a czym jest oznakowanie greenwashingowe, czyli to nieprawidłowo sugerujące, że produkt jest przyjazny środowisku.
0: Czy jak teraz idę do sklepu i widzę tę zieloną półeczkę, na której jest bardzo dużo zielonych produktów i przy każdym jest napisane eko, eko, eko, eko, eko, to rozumiem, nie mam stuprocentowej pewności, że one rzeczywiście eko są.
4: Jeżeli jest to produkt spożywczy i widzi pan w sklepie produkt ekologiczny z logo rolnictwa ekologicznego, to ma pan pewność, że jest to z produkcji certyfikowanej, kontrolowanej. Natomiast przepisy dotyczące greenwashingu także jeszcze bardziej nam doprecyzowują, bo produkt wytworzony w określonej metodzie jest na przykład opakowany produkt, który nie podlega recyklingowi, a będzie napisane, że podlega. Więc tutaj to całą wielką klamrą będzie zamknięte, zespojone metoda produkcji ekologiczna, ale także cała ekologia środowiskowa, w tym na przykład dotycząca właśnie opakowań, czy też emisji dwutlenku węgla, czy też rodzaju dostawy tego produktu.
0: A co to właściwie znaczy metoda produkcji ekologiczna?
4: Metoda produkcji ekologiczna jest to w całej Europie, w całej Unii Europejskiej obowiązująca. Jest to metoda produkcji żywności, która jest najbardziej przyjazna środowisku. Przede wszystkim wyklucza ona stosowanie chemicznych pestycydów, chemicznych nawozów oraz genetycznie modyfikowanych organizmów. Czyli mamy tutaj tak zwane zdrowe produkty wyprodukowane bez tej chemii rolnej, a w przypadku, kiedy mówimy o produktach zwierzęcych, to wiemy, że te zwierzęta mają jeszcze bardziej zwiększony dobrostan, niż wynika to z przepisów ogólnych, czyli większą powierzchnię wybiegów i możliwość zachowania jak najbardziej naturalnych ich potrzeb behawioralnych. I także takie zwierzęta nie mogą być żywione paszami zawierającymi GMO.
0: Czyli chyba takim najbardziej namacalnym przykładem są jaja z chowu ekologicznego. Chyba najczęściej się z tym spotyka.
4: Tak, dosyć często, chociaż w Polsce jakby przodujemy w produkcji roślinnej ekologicznej. Mamy bardzo dużo jabłek, bardzo dużo malin, ale jeżeli mówimy o produktach ekologicznych zwierzęcych, to tak, są to jaja z chowu ekologicznego, gdzie na opakowaniu jest logo, a na jajku samym rozpoczyna się ciąg, ten kod liczbowy od liczby 0, co oznacza, że to jest chów ekologiczny, czyli bez żadnych klatek, na wolnym wybiegu.
0: Powiedziała pani o tym logotypie. Rozumiem, że to jest troszeczkę coś, co jest też uwzględniane w tych przepisach, że jeżeli jest coś certyfikowane, to musi być to uznane przez instytucję publiczną. To nie może być po prostu jaja od rolnika, albo mleko od rolnika, tak, albo prosto od krowy.
4: Tak, system certyfikacji polega na tym, że są określone programy certyfikacji, a certyfikacja jest to de facto weryfikacja polegająca na kontroli, czyli przychodzi niezależna strona trzecia, jest to jednostka certyfikująca, która weryfikuje wszystkie wymogi w ekologii, właśnie te pestycydy, nawozy. Przy zrównoważonym rozwoju to będą inne wymogi, na przykład właśnie stosowanych opakowań, i jeżeli wszystko jest okej i pozytywnie, to wtedy jest wydawany certyfikat, czy też uprawnienie do stosowania danego znaku na opakowaniu. I wtedy konsument nie musi już sam weryfikować, czy ta metoda produkcji była prawidłowa, no bo też bardzo często nie ma jak, ale widząc to oznakowanie, ma już pewność, że to jest nie tylko deklaracja producenta, ale także, że sprawdziła to niezależna strona trzecia w procesie certyfikacji.
0: To tak sobie myślę już na koniec naszej rozmowy, że za tymi przepisami przyjętymi na razie przez rząd, one jeszcze całą drogę legislacyjną muszą przejść, ale są wdrożeniem przepisów unijnych, tak, dyrektywy, to że za nimi chyba powinna pójść jakaś akcja edukacyjna, żeby złapać tak już konkretnie, jak odróżnić jedno od drugiego. Trochę już utrudniliśmy sprawę tym, którzy chcą ściemniać ekologicznie, ale jeszcze fajnie by było ludziom trochę ułatwić.
4: Zgadza się. Przede wszystkim istotne jest szerokie informowanie konsumentów, ponieważ wtedy mogą dokonywać świadomych wyborów i nie będą wpadać w takie nieuczciwe pułapki marketingowe, które czasami są dokonywane celowo, ale czasami też to wynika z nieznajomości przepisów przez producentów, więc nie tylko konsumentów warto edukować, ale także producentów.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Waszewska, dyrektorka Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Była gościnią TOK 360. Jest 16:29. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest już Łukasz Maślanka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została skazana przez sąd apelacyjny w Paryżu za, mówiąc skrótowo, wyprowadzanie pieniędzy z Europarlamentu. Sąd orzekł wobec niej również zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, ale 30 jest w zawieszeniu, w praktyce zostaje więc 15 miesięcy. Ten termin liczy się już od wyroku pierwszej instancji, więc w praktyce, i to jest chyba najistotniejsze, Le Pen mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich na przełomie kwietnia i maja 2027. No tyle, że zgodnie z częścią tego wyroku, 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, musiałaby przez rok nosić elektroniczną bransoletkę, więc swoboda przemieszczania się byłaby ograniczona. No i chyba nie jest zbyt chętna do tego startu.
7: No z tego, co mówiła przed ogłoszeniem wyroku, nie chciałaby w takich warunkach kandydować, ale ostateczną decyzję ma zakomunikować dzisiaj o godzinie 20, więc wtedy się dowiemy, prawdopodobnie teraz trwają jeszcze jakieś narady z Jordanem Bardellą. Wydaje mi się, że rachuba części przeciwników Marine Le Pen i kontrkandydatów w przyszłorocznych wyborach była taka, że nastąpi tam konflikt wewnątrz tej partii. To znaczy, że Bardella, który w ostatnich miesiącach dość jasno wykazywał swoje ambicje prezydenckie, będzie teraz chciał w jakiś sposób konkurować wewnątrz partii z Marine Le Pen. No i pytanie, czy ta rachuba będzie uzasadniona, czy dość szybko obydwoje liderów uzgodni swoje stanowiska i ogłosi je jeszcze dzisiaj.
0: Czyli rachuba przeciwników była taka, że może oni się pokłócą, a czy ta rachuba, ja wiem, że to jest wyrok niezależnego sądu, ale czy ta rachuba uwzględniała, że taki zakaz może być wiatrem w żagle dla skrajnej prawicy? No bo nic tylko budować syndrom odblężonej twierdzy i walczyć ze establishmentem.
7: Ja jestem dość uważnym czytelnikiem dziennika Le Monde, który jest takim dość dobrym wyrazicielem opinii tego mainstreamu, który Marine Le Pen się sprzeciwia, i tam można było od kilku miesięcy czytać coś, co wydaje mi się jest takim spinem, to znaczy, że z jednej strony, że Marine Le Pen jest groźniejszym kontrkandydatem dla ewentualnego kandydata centrum, którego nazwiska też jeszcze nie znamy, bo tam jest rywalizacja, i z drugiej strony pogłoski, że Macron obawia się ciosu w plecy ze strony sądownictwa, to znaczy, że sądy jednak dopuszczą do wyboru Marine Le Pen. No i rzeczywiście to się stało. Wyrok jest taki, że Marine Le Pen będzie mogła kandydować, chociaż w nie najbardziej komfortowych warunkach z tym dozorem elektronicznym. I wydaje mi się, że jest to spin dlatego, że Bardella jednak byłby groźniejszym kandydatem, zarówno dla Gabriela Attala, jak i dla Edouarda Philippa. I że to właśnie jego boją się głównie przeciwnicy prawicy.
0: Na ile Marine Le Pen albo Jordan Bardella, na ile oni mogą ewentualnie, gdyby startowali w wyborach, no któryś z nich na pewno będzie startować w wyborach, ale w tej kampanii wyborczej, potem no, zobaczymy jak się potoczą wybory, ale potem gdyby dochodzili do władzy, na ile oni są w stanie, na ile mogą zaburzyć politykę bezpieczeństwa prowadzoną przez Francję w ostatnich latach. No, Emmanuel Macron w obliczu odwrotu Stanów Zjednoczonych kreuje się na takiego trochę europejskiego lidera w polityce bezpieczeństwa. Podpisywał między innymi z Polską traktat o przyjaźni obejmujący gwarancję bezpieczeństwa. Czy to, co się dzieje we Francji, jest pewnym zagrożeniem dla tego, co mamy dzisiaj?
7: Jest perspektywa pewnej zmiany. Wydaje się, że ta zmiana byłaby mniejsza, gdyby prezydentem został Bardella, który reprezentuje głos tego młodszego pokolenia, którego analiza sytuacji bezpieczeństwa jest bardziej zbliżona do tego, która dominuje w Unii Europejskiej. To znaczy Bardella jasno mówi o tym, że Rosja jest zagrożeniem także dla Francji, nie tylko dla flanki wschodniej NATO, że Francja podjęła zobowiązania wobec partnerów Europy Środkowej i zamierza je dotrzymywać. Natomiast Bardella pozostaje przy tym eurosceptykiem. Jest na przykład zdecydowanym przeciwnikiem inicjatyw Unii Europejskiej w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, więc współpraca Polski z Francją musiałaby wtedy mieć charakter bardziej bilateralny i odbywać się także w ramach NATO. Do NATO też Zjednoczenie Narodowe jest nastawione sceptycznie, więc prawdopodobnie musielibyśmy dbać o to, żeby mieć bilateralne stosunki dobre z Francją, bardziej niż starać się o jakieś wspólne projekty w ramach Unii Europejskiej, którymi nie byłyby zainteresowane. Bardziej skomplikowana jest sytuacja właśnie w przypadku Marine Le Pen i polityków jej pokolenia wewnątrz Zjednoczenia Narodowego. Część z tych polityków jest skorumpowana po prostu przez Rosję albo była na jakimś etapie swojej kariery skorumpowana przez Rosję. Część patrzy na politykę międzynarodową no, przez taki tradycyjny francuski pryzmat, w którym Rosja jawi się jako z jednej strony państwo mogące stanowić zagrożenie, ale z drugiej strony jako punkt równowagi wobec innych partnerów Francji w polityce narodowej, to znaczy nie utrzymywanie w ogóle stosunków z Rosją jest czymś, co obciąża Francję i stawia ją w gorszej sytuacji na przykład wobec Stanów Zjednoczonych, ale także wobec Niemiec. I prawdopodobnie tutaj takie ciągoty do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z Rosją byłyby silniejsze w przypadku Le Pen niż Bardelli.
0: Kwiecień, maj 2027, wybory prezydenckie we Francji. Marine Le Pen startować może, ale kampanię musiałaby prowadzić z bransoletką elektroniczną zgodnie z wyrokiem sądu, więc dzisiaj wieczorem może się wyjaśnić, czy Marine Le Pen będzie startować z francuskiej skrajnej prawicy, czy Jordan Bardella. Bardzo dziękuję. Łukasz Maślanka z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem TOK 360. 16:35. Przed 17:00 jeszcze wakacyjny plan działania razem z Szymonem Kępką. Dziś o tym, jak mądrze postępować, gdy na przykład jesteśmy na dużym koncercie i pada hasło ewakuacja. przed 17, także o wchodzącej jutro w życie reformie państwowej inspekcji pracy. Jak to się ma do ochrony zdrowia, to zdradzi Wojciech Kowalik. A po 17 wywiad polityczny Karolina Lewicka.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: dalej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Bardzo ważne jest pokazanie transatlantyckiej jedności, powiedział wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w Ankarze. Jak stwierdził, celem szczytu jest m.in. zacieśnienie współpracy między sojusznikami. Dodał, że szczyt ma potwierdzić zobowiązanie wydawania 5% PKB na obronność. W Wielkiej Brytanii Nigel Farage, lider skrajnie prawicowego ugrupowania Reform UK, zrezygnował z mandatu posła, co automatycznie prowadzi do organizacji wyborów uzupełniających. Farage zapowiedział, że weźmie w nich udział, by wrócić do Izby Gmin. To efekt kontrowersji dotyczących jego finansów. Parlamentarny komisarz do spraw standardów bada, czy polityk powinien był ujawnić w rejestrze interesów poselskich 5 milionów funtów otrzymanych od Christophera Harborna, biznesmena związanego z branżą kryptowalut. Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych poinformował, poinformował, że wykrył szlak przemytu, którym trafiło do Unii Europejskiej ponad 200 tysięcy podrobionych prezerwatyw z Chin. Były one sprzedawane w Europie pod nazwą i logo znanej marki, a że podrabiane prezerwatywy nie podlegają kontroli i testom, ich używanie może prowadzić do nieplanowanej ciąży i sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą płciową.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga, to jest wciąż TOK 360, a właściwie wakacyjny plan działania w TOK 360. Jeżeli plan działania, to Szymon Kępka.
20: Dzień dobry.
0: Właściwy plan działania we wtorki o godzinie 13.40, a w wakacje we wtorki w TOK 360 swoisty postscriptum. Do tegoż, że dzisiaj w planie działania było o imprezach masowych. Mamy koncerty, będziemy mieć dożynki, bo te imprezy masowe mogą mieć różne skale. Wrócą też duże imprezy masowe, na przykład sportowe, albo i wszelkiego rodzaju rozgrywki się toczą. O czym pamiętać w takich wypadkach? To jest tłum.
20: W czasie takiej imprezy to tłum jest jednym z czynników ryzyka. To jest środowisko, w którym emocje, zmęczenie, niestety czasem także alkohol, ale jeszcze z innej strony wysoka temperatura, to może sprawić, że komfortowa sytuacja obserwowania na przykład koncertu albo festynu może zmienić się w zagrożenie, no bo właśnie z powodu tłumu. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, jak działa organizm człowieka w dużym zagęszczeniu, co w takiej sytuacji potencjalnie można zrobić, jeżeli na przykład dochodzi do przeciążenia, utraty kontroli nad własnym stanem zdrowia. Jeżeli to jest wysoka temperatura, to zdecydowanie woda, chłodniejsze miejsce, cień.
0: Ale czasem nam wodę zabierają na wejściu albo w najlepszym wypadku odkręcają zakrętkę.
20: I w takiej sytuacji szukamy pomocy. To jest kolejna rzecz, że wskazujemy, jeżeli jesteśmy sami i chcemy udzielić komuś pomocy, to lepiej jest pracować w grupie, lepiej jest to zrobić zespołowo. Jeżeli widzimy kogoś dookoła, wskazujemy, ty idziesz po wodę, ty wzywasz pomoc. Jeżeli nie jesteśmy sami, to w takiej sytuacji to działanie staje się po prostu bardziej efektywne. Mamy szybszą szansę na to, żeby komuś pomóc. Szczególnie, że mamy tłum, mamy mnóstwo ludzi, nie jesteśmy sami. To jest wbrew pozorom bardzo trudne, no bo w tłumie, jeżeli nie pokażemy konkretnie palcem na konkretną osobę, ty kolego w takiej kurtce albo w takiej koszulce, pomóż zrobić mi to i tamto, no to ta odpowiedzialność często się rozmywa. Dlatego ta precyzja w wykonywaniu czy pewnego rodzaju kierowaniu taką akcją, jeżeli komuś trzeba pomóc, jest bardzo, bardzo istotna.
0: Też paradoksalnie w tym wielkim tłumie, co naturalne, nie jesteśmy sami, ale nie jesteśmy też zwykle na imprezach masowych, z punktu widzenia przepisów chociażby. Nie jesteśmy tą jedyną osobą do udzielenia pomocy. Ta impreza musi być odpowiednio zabezpieczona, więc tam jest kluczowe, żeby też znaleźć profesjonalistów, którzy dotrą z tą pomocą. I pewnie oni dotrą bardzo szybko, no bo też musi być ich tylu w odpowiednich miejscach, żeby łatwo ich było znaleźć.
20: I to oni mają ze sobą najczęściej te rzeczy, które w danym momencie, w tej pierwszej chwili mogą po prostu nieść pomoc, udzielić tej pierwszej pomocy. To, że mówimy o tłumie, to jest też inne zagrożenie, a więc takie, że może się wydarzyć sytuacja, w której z imprezy masowej trzeba się ewakuować. Zwykle jest tak, że organizatorzy, ci wszyscy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, tym procesem sterują, ale z drugiej strony może się wydarzyć takie wydarzenie, może się wydarzyć taka sytuacja, w której ten tłum jest bardzo trudno opanować.
0: No i to przecież wpływa. To jest coś skrajnie niebezpiecznego.
20: Oczywiście. I w tej sytuacji z jednej strony wejście ewakuacyjne, ale żeby nie robić tego na ostatnią chwilę, może przed wejściem na koncert, festyn, inne wydarzenie masowe, warto jest rzucić okiem. Aha, tu jest wyjście ewakuacyjne. To nie musi być najważniejsza rzecz, którą robi się w danym momencie, ale świadomość tego może być bezcenna, kluczowa
0: jak
20: w momencie ewakuacji.
0: Proszę się rozejrzeć, najbliższe wyjście może być z tyłu. Ale myślę sobie o tym, też imprezy masowe są organizowane w takich miejscach, żeby ta ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Stadiony przykładowo też są budowane zupełnie inaczej niż budowane były dawno temu. Pamiętam, jak wychodziłem z koncertu ze Stadionu Śląskiego, tego starego, no to w tych tunelach po prostu był człowiek na człowieku i jeżeli nie było to niebezpieczne, to było to daleko poza strefą komfortu. Teraz te nowoczesne stadiony, one się opróżniają w mig, bo mają tak dużą przepustowość, ale domyślam się, że o czym jeszcze pamiętać w czasie ewakuacji, to o tym mówił
20: to, o co
0: gość.
20: Powiedziałeś o przepustowości, to jest z jednej strony kwestia architektury albo miejsca, w którym taka impreza masowa się odbywa, ale to jest przede wszystkim kwestia działania ludzi, ratowników medycznych, to oni bardzo często właśnie na straży tego bezpieczeństwa naszego stają. Ariel Szczotok, ratownik medyczny, także kierownik bezpieczeństwa podczas imprez masowych, mówił o tym w planie działania.
1: Powiem coś, myślę, pozytywnego bardzo, ponieważ faktycznie, jeżeli świadkowie tego zdarzenia, czy też w ogóle osoby będące na imprezie masowej obserwują, że z kimś coś się dzieje, bardzo szybko na to reagują i alarmują, nawet jeżeli jest to najlepsza technoparty, jaką właśnie widzimy, gdzie mogłoby się wydawać, że ludzie są skupieni tylko na świetnej zabawie. To, co warto zapamiętać, jeżeli chodzi o imprezy masowe, to taki międzynarodowy znak konieczności udzielania pomocy. To są podniesione nad głową skrzyżowane ręce. Nie wykorzystujmy tego znaku do niczego innego, jak tylko do zawiadomienia o tym, że coś się dzieje, ponieważ jest to znak zarówno dla służby ochrony, dla stewardów, ale również dla medyków, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, że w tym miejscu potrzebna jest pomoc. Jeżeli jesteśmy na imprezie, na której jest mało światła, bo tak jak się może zdarzyć, że nie będzie bardzo jasno, to po prostu podnieśmy skrzyżowane ręce z latarką w ręku, najlepiej włączoną w trybie stroboskopowym, tak żeby zwrócić uwagę osób, które czuwają nad bezpieczeństwem, czy koordynator medycznej imprezy z miejsca do wodzenia, czy ktoś obsługujący monitoring, czy też rozstawione służby zauważą taki symbol i ktoś na pewno do was w miarę szybko podejdzie.
0: Ale też, żeby nie wchodzić w taką atmosferę niepokoju, a wiedzy, pamiętajmy o tym, że imprezy masowe muszą być zaplanowane i wszystko, co da się przewidzieć, jest przewidziane w planach. Muszą być plany ewakuacji, powinni być ludzie przeszkoleni do tego, żeby te ewakuacje przeprowadzić. Dobra, mamy tłum, mamy ewentualną ewakuację, oby ona się nie przytrafiła, przytrafia się też bardzo, bardzo rzadko. Wtedy bardzo ważne jest, żeby zachować spokój. Bywa gorąco, więc trzeba pamiętać o wodzie albo jakimś zabezpieczeniu tej wody. Co jeszcze?
20: Jeżeli z jakichś przyczyn dojdzie do sytuacji, w której w tym tłumie się zagubimy, to najlepszym albo właściwie najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest to, żeby nie szukać tej osoby, która nas szuka. To bardzo dobrze widać na przykładzie dzieci. Jeżeli dziecko z jakichś przyczyn na takiej imprezie, koncercie nam zniknie z pola widzenia, to dobrze jest dziecko uświadomić, żeby nie szukało nas, że to my wykonamy całą tę pracę, przeczeszemy cały teren i znajdziemy wówczas to dziecko, a nie będziemy szukać i chodzić za własnym ogonem, trochę w cudzysłowie o tym mówiąc. To jest też bardzo ważne, by o tym, kto udziela nam pierwszej pomocy, czy właściwie jakiejkolwiek pomocy podczas wydarzenia masowego wiedzieć, bo takie uświadomienie sprawia, że na przykład dziecko pójdzie od razu do ratownika, do kogoś, kto tej pomocy ma udzielać.
0: A dalej są już procedury. Byłem ostatnio na koncercie Majki Jeżowskiej, tam padło hasło o rany. Znowu ktoś się zgubił, jak zwykle na moim koncercie. To teraz wszyscy krzyczymy: Julka, gdzie jesteś? Szymon Kępka, dzięki wielkie. Plan Dziękuję. Działania we wtorki o godzinie 13.40. Wakacyjny plan działania w TOK 360. Adam Ozga. Adam Ozga, razem ze mną już w TOK 360. Wojciech Kowalik, prowadzący EKG, redakcja gospodarcza TOK FM. Uszanowanie. Tak się tak. Będziemy zwracać zgodnie z nowymi przepisami o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą to kontrolować. Jutro wchodzi w życie ta wyczekiwana, wymęczona reforma Państwowej Inspekcji Pracy.
21: Wersja druga, dodajmy. Bo pierwszą wersję w styczniu tego roku do kosza wyrzucił premier Donald Tusk, ponieważ uznał, że jest ona zbyt restrykcyjna, żeby tylko decyzją urzędnika zmieniać umowy cywilnoprawne albo kontrakty B2B w etaty. No i wtedy pojawiła się ta druga wersja, która teraz ostatecznie wchodzi w życie, która zakłada, że ostatecznie będzie o tym decydował sąd.
0: Ale wchodzi inspektor, inspektor mówi: nie, ta praca to jest praca wykonywana pod nadzorem, w określonych godzinach, tam są jeszcze jakieś...
21: W określonym miejscu, a na przykład ten pan, który wystawia faktury, ma tylko jednego kontrahenta w miesiącu i na tej jednej fakturze, z tej jednej faktury się utrzymuje, no i tutaj inspektor może powiedzieć: tutaj coś nie pasuje, tu powinien być zawarty etat.
2: i mówi, proszę zmienić to na etat, i pracodawca albo mówi, no dobra, no to tak naprawdę powinien był być etat, wiemy o tym od 20 lat, kiedy współpracujemy, macie nas. Albo jak się nie zgodzi, to sprawę będzie ostatecznie rozstrzygać sąd, i to jest ta różnica pomiędzy wersją pierwszą a drugą zasadnicza, że to nie będzie tak, że już to będzie
21: działało
2: zrobione
21: z automatu, tak, rzeczywiście będzie o tym decydował sąd. I w ogóle w ocenie skutków regulacji tego projektu, tam jest dość interesująca liczba. Około 2000 takich spraw w sądach spodziewają się autorzy tej ustawy o ustalenie stosunku pracy właśnie wynikających z tych przepisów. No a to by było całkiem sporo.
2: Sporo? Bo tak, mi się wydaje, że ludzi zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych albo B2B, którzy tak naprawdę powinni być na etatach, jest dużo więcej. I dość karni musieliby być ci pracodawcy, zamieniając te umowy na etaty zgodnie z poleceniem inspektora pracy, jeżeli tylko 2000 spraw miałoby trafić do sądu.
21: Tylko pamiętajmy o, w cudzysłowie, mocach przerobowych inspekcji, czyli ile tak naprawdę kontroli w danym roku inspektorzy będą w stanie przeprowadzić w danej firmie, no i ile w danej firmie wykryją takich ewentualnych nieprawidłowości, no i ile, bo może być rzeczywiście tak, że przedsiębiorca powie, no okej, to ja zmieniam tę umowę w takim razie z kontraktu B2B albo z umowy cywilnoprawnej w etat, no i wtedy już sprawa o sąd się nie oprze. No bo przedsiębiorca na przykład będzie chciał tego procesu sądowego uniknąć. No a ci, którzy się na to nie zgodzą, no to wtedy właśnie ta sprawa do sądu ma trafić. Co ciekawe, bo rozmawialiśmy w EKG na ten temat w ciągu ostatniego tygodnia zarówno ze stroną pracodawców, jak i ze stroną związkowców. I to pracodawcy są bardziej zadowoleni z tych przepisów niż związkowcy, ponieważ związkowcy mówią, że są one tak rozwodnione już w tej chwili w porównaniu do tej pierwszej wersji, o której mówiliśmy, że tak naprawdę to pracodawcy nie za bardzo mają się czego bać. Państwowa Inspekcja Pracy mówi, że na początku będzie reagowała tylko na zgłoszone do niej nieprawidłowości. To nie będzie tak, że inspektor będzie szedł sobie ulicami miasta i mówił, o, wejdę na przykład do tego sklepu.
2: Do tej kwiaciarni.
21: Tak jest, i sprawdzę, czy tam wszyscy są na etacie, tylko że inspekcja będzie reagowała na zgłoszone nieprawidłowości, i inspekcja nawet wskazuje pewne obszary, gdzie tych nieprawidłowości, pewne branże, gdzie tych nieprawidłowości może być najwięcej. No to na przykład branża budowlana, albo to na przykład branża gastronomiczna, albo branża hotelarska.
2: Jest już bardzo wyraźny wzrost liczby skarg do Państwowej Inspekcji Pracy w ujęciu rok do roku.
21: Były już inspektor pracy Marcin Stanecki mówił, że rzeczywiście jeszcze zanim te przepisy weszły w życie, to już do inspekcji płynęły skargi.
2: No właśnie, i ty powiedziałeś, że kwestia liczby tych skarg ewentualnych, które mogą trafić do sądu, tych spraw sądowych, ona trochę zależy od mocy przerobowych Inspekcji Pracy. Ja się zastanawiam nad tymi mocami przerobowymi właśnie, no bo teraz będzie całkiem sporo, no już jest mowa o 2000 do maja takich skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. 5 miesięcy, wcale nie tak dużo, kawał roku jeszcze przed nami, przepisy wejdą w życie, będzie o nich głośniej, więc pewnie kolejne skargi będą wpływać. Inspektorzy muszą zajmować się też innymi rzeczami, no bo nie mogą teraz się skupić na umowach cywilnoprawnych, więc zastanawiam się, jak to zadziała w praktyce i czy są w Państwowej Inspekcji Pracy moce przerobowe.
21: No, te przepisy, jak słyszeliśmy w Państwowej Inspekcji Pracy, to zresztą jest taka większa, całościowa reforma tej inspekcji, no i te przepisy mają też dać inspekcji więcej pieniędzy na takie działania. No a pieniądze tutaj są kluczowe, no bo inspektorom też trzeba zapłacić albo zatrudnić nowych inspektorów. No zobaczymy, jak to będzie. Inspekcja mówi, że będzie miała więcej pieniędzy, więc będzie w stanie tak przeprowadzać te kontrole. Natomiast jeżeli rzeczywiście te skargi osób na umowach cywilnoprawnych czy na kontraktach B2B inspekcje zaleją, no to no nie ma bata. Tutaj są ograniczenia i osobowe, i finansowe, więc to pewnie nie będzie tak, że nad każdą taką skargą bardzo szybko inspektorzy będą w stanie się pochylić. I tak mi coś mówi, że no skoncentrują się w pierwszym etapie jednak na tych większych firmach, bo tam też ta kontrola jest łatwiejsza, bo do takiej firmy wchodzimy, żądamy wszystkich papierów, no i mamy też efekty w razie czego
2: no,
21: takiej kontroli.
2: Bo firma duża, okej. A co jeżeli pracownik powie, mi pasuje ten kontrakt. Dlatego, że przecież no, ten system ze wszystkimi jego wadami działał od wielu lat. I dla pracownika taka zamiana z umowy cywilnoprawnej z B2B na umowę o pracę może oznaczać niższą wypłatę na rękę.
21: Oczywiście, że tak. Może tak się zdarzyć. Zresztą nawet teraz mamy takie przypadki, głośna jest sprawa wynagrodzeń w służbie zdrowia. Lekarze przecież są na kontraktach. Więc jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy weszłaby do szpitala i powiedziała, no dobrze, ale lekarz przecież tutaj pracuje jak na etacie. Co wtedy? Etat ma swoje ograniczenia czasu pracy, czego nie ma kontrakt B2B. I rzeczywiście może być tak. I, no i to już słychać takie głosy też z Inspekcji Pracy, że jeżeli inspektorzy usłyszą, że no, że jednak przedsiębiorca i pracownik zgadzają się co do tego, że ten kontrakt B2B dla nich jest lepszy, no to tutaj może nie być takiego automatyzmu.
2: To nie jest równa relacja przedsiębiorca i pracownik bardzo często.
21: Ale bardzo często nie jest, ale może też taka być, że i pracodawca, i pracownik zgadzają się co do tego, że lepszą formą zatrudnienia dla pracownika jest właśnie na przykład kontrakt B2B.
2: Drogi pracowniku, zgadzasz się ze mną, przedsiębiorcą? Zgadzasz się, że lepszą formą zatrudnienia będzie kontrakt B2B? Tego się obawiam. Wojciech Kowalik, dzięki wielkie.
21: Dziękuję również.
2: EKG o 9.40, 12.40, 14.40, a to jest TOK 360. Choć TOK 360 robi za chwilę krok wstecz, bo krok naprzód zrobi Karolina Lewicka. Wywiad polityczny tuż po godzinie 17.00 po informacjach TOK FM. Pierwszym gościem Karoliny będzie senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, były wiceminister zdrowia. O zdrowiu, ochronie zdrowia rzecz jasna. A po godzinie 17.00 Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityki Insight. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Jada Mąska. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Piłka jest okrągła.
22: A nas jest dwóch.
4: Kraje są trzy.
22: A mistrz będzie jeden.
4: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
22: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
4: Zapraszamy.
22: Przemysław Pozowski
4: i Michał Waszkiewicz.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 17. Informacja Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Strona społeczna poprosiła o przerwę w obradach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, bo chce rozmawiać z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, nie jedynie z jej przedstawicielami. Dzisiaj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbywa się kolejne spotkanie zespołu. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych pracowników. Strona społeczna zarzuca szefowej resortu, że z nimi nie rozmawia. Ministra zdrowia prowadzi za to rozmowy z premierem. Ustalenia mamy poznać jutro, a dotyczą te rozmowy nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. Instytucje finansowe zmobilizowały już 217 miliardów dolarów na wsparcie bezpieczeństwa i obronności państw NATO, poinformował sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Mobilizacja kapitału prywatnego na rzecz bezpieczeństwa i obronności jest jednym z tematów tego szczytu. Chodzi o zmianę podejścia do finansowania sektora obronnego, tak aby większą rolę odgrywały banki, fundusze inwestycyjne i inwestorzy prywatni. Prokuratura oskarżyła mieszkańca Krakowa o znęcanie się nad 148 wężami, które przechowywał w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Dochodzenie zostało wszczęte po tym, jak na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Podczas interwencji policjanci odkryli w piwnicy 147 kolejnych jedno- i dwumetrowych węży pytonów królewskich, które były zamknięte pojedynczo w małych pojemnikach. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu, grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura bada też wątek dotyczący ewentualnego handlu zwierzęt, które miałoby się odbywać z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Czas na prognozę pogody.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Na południowym wschodzie i południu obowiązują za to alerty przed burzami. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum, również burze, a na termometrach 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na przedgórzu do 22 na zachodzie.
9: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, był wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie senatorze.
11: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
10: Czy minister zdrowia powinna stracić stanowisko? Pana pytam, bo chyba premier dziś to wykluczył, bo mówił tak: moim zadaniem jako premiera nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
11: No to mamy odpowiedź na to pytanie. Pan premier, postawił przed panią minister rok temu pewne zadania i tutaj ja
10: i
11: myślę,
10: teraz
11: że...
10: też postawił w tak, i te, panią minister kolejne zadania.
11: Ja myślę, że to już to zaufanie pana premiera jest pełne dla pani minister, no bo z jednej strony ten rok minął i można ocenić i pan premier ocenia pozytywnie i plus zapewne już są przedstawione te plany, tak sądzę, no kuluarowo jakoś, zakulisowo. Tak, to co ma być i
10: a
11: to jest pan premier widocznie ocenia pozytywnie.
10: Koleżanką klubową Anną Marią Żukowską, która mówi, że ręka w górę ten, kto potrafi przygotować solidne rekomendacje między piątkiem a wtorkiem?
11: No poniekąd tak, tylko to nie jest tak do końca, że pani minister jest spoza systemu, przyszła w czwartek i będzie teraz myśleć. Ja myślę, że ma przemyślane pewne ruchy, zresztą ma na pewno. I tak jak większość osób, które tak żyją tymi problemami ochrony zdrowia, no to może nie ma gotowych ustaw, nie ma gotowych przepisów, jakichś nie zna pełnych jakby oddziaływań jednych działań na inne sfery ochrony zdrowia, ale takie ogólne plany to mają i poszczególne partie polityczne i eksperci w tych partiach i politycy też.
10: No
11: mają.
10: Dobrze, to konkretnie, bo premier w piątek powiedział tak, kwestia saloników VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, albo z nadużywaniem systemu, to musi się skończyć. I ja sobie myślę tak, jak skończyć z tymi zeszytami, czyli z tym omijaniem kolejek, czyli ten mechanizm, idziemy do lekarza prywatnie, lekarz, który ma praktykę prywatną, pracuje też w publicznym szpitalu i wystawia skierowanie do szpitala na jakąś operację, zabieg, to skierowanie zanosi do swojego szpitala, potem ten szpital zaprasza tę osobę, czyli pacjenta prywatnego, pana doktora.
11: Mamy tutaj kilka aspektów tej sprawy, chociaż podpowiem, jak to rozwiązać. Jeden aspekt jest taki, że to nie do końca jest tak, że lekarz z prywatnego gabinetu nie może skierować do szpitala, że wprowadzimy
10: oczywiście,
11: taki,
10: że może. Chodzi
11: taki,
10: o to,
11: ale, że taki stuprocentowy
10: że
11: zakaz
10: potem
11: wprowadzić.
10: Się omija
11: tak, wiem,
10: kolejkę,
11: ale musimy sobie to zaznaczyć, no bo to wtedy byłaby taka sytuacja, że nie wiem, ktoś jest prywatnie u ginekologa, będąc w ciąży, ten ginekolog coś zauważył, co się dzieje, ale przepraszam, mnie nie wolno
10: to
11: skierować.
10: To byłby absurd.
11: Proszę się jutro zgłosić do poradni, tam do kolejki, bo ja nie mogę skierować. No więc to jest prawo pacjenta, że jeżeli lekarz coś u niego
10: ale
11: zobaczy...
10: Pan doskonale wie, o
11: tak,
10: co pytam.
11: Ale ta druga rzecz, no więc, ale ja się boję zawsze takiego wylania dziecka z kąpielą, bo medycyna nie jest taka prosta. No więc ten mechanizm, sądzę, że w pierwszym takim ruchu można by dokonać pewnego zakazu tutaj łączenia tej prywatnej praktyki z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia. Znaczy z
10: funkcjami ordynatorów. A to nie trzeba być kierownikiem, nie trzeba być ordynatorem.
11: No, ale jeżeli ordynator będzie

0: To jest najgorzej opłacany lekarz na oddziale, bo przeważnie jest na etacie z różnych powodów. Na przykład boi się być odpowiedzialny za wszystko, co się ze swojego majątku i woli nie być na kontrakcie, tylko na etacie. I w związku z tym najmniej zarabia, bo reszta lekarzy jest na kontraktach i są wobec niego dużo lepiej sytuowani. I to jest taka, to jest jedna z wad tego systemu. Znaczy nigdzie tak nie działa. Zawsze jest jakiś awans zawodowy. Zawsze ordynator to jest zwieńczenie jakiejś
1: czyli
0: drogi życiowej.
1: Umocnić pozycję finansową ordynatora,
0: no, w
1: tak?
0: ogóle umocnić pozycję też taką zarządczą.
1: I ten ordynator miałby pilnować, by inni lekarze nie wpychali no,
0: generalnie tak
1: do kolejki
0: być.
1: Swoich pacjentów.
0: Znaczy, pani redaktor, bez sierżantów to się nie naprawi żadnego systemu.
1: Tak, znaczy, kto będzie jeżeli pilnował pilnujących? No, no też jest ten problem to zasadniczy. Jest,
0: oczywiście, no ale to bez sierżantów, bez osób, które przypilnują, co się dzieje na oddziale. Jeżeli pielęgniarka oddziałowa nie będzie zainteresowana tym, co robią pielęgniarki, jeżeli ordynator nie jest zainteresowany tym, co robią jego podwładni lekarze, to chociażbyśmy wprowadzili teraz 15 zasad, to troszkę nie wierzę, że to się
1: problem
0: poprawi.
1: Problem w tym, że środowisko może być zainteresowane, by utrzymać istniejący stan rzeczy.
0: Tak, na pewno są takie miejsca, w których dużo jest takich miejsc, w których ludzie się dostosowali, znaleźli swoje nisze, fajnie jest jak jest. Niektórzy pracują, wielu pracuje ponad siły i wiedzą, że to jest na jakąś tam, na krótką metę, bo przyjdzie zapłacić za to jakimś zdrowym zmęczeniem i tak dalej. No ale jest dużo lekarzy, na przykład w moim wieku, którzy na początku swojej kariery przez wiele lat zarabiali kiepsko i wykorzystują ten czas, myślą sobie, no teraz nadeszły te czasy, że można zarobić i zarabiają i pracują ponad siły.
1: Puste lata.
0: Więc to jest różne są motywacje. Natomiast jeżeli no, nie możemy się kierować tylko motywacjami ludzi, musimy poprawiać system, żeby wykluczał pewne możliwości.
1: No dobrze, to jak skończyć z tymi lekarzami milionerami? Bo te rozwiązania, które miała przygotować pani Sobierańska-Grenda i które rozumiem Donald Tusk dzisiaj zobaczył albo zobaczy, bo mówił o tych kilkudziesięciogodzinnych rozmowach, o tym, że te rozmowy będą kontynuowane i że jutro być może opinia publiczna też pozna te rozwiązania. I te rozwiązania miały dotyczyć nieprawidłowości w systemie płac lekarzy, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. No to jak właśnie sprawić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, o jakich na przykład donosi Wirtualna Polska? 300 tysięcy złotych dniówki, 26 tysięcy złotych na godzinę. Spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw. Takie rachunki szpitalom wystawiała.
0: To jest jakieś niewiarygodne. To znaczy, no wiem, że jest ten artykuł i pewnie to jest zgodne z prawdą, ale no niewiarygodne. No tutaj jest kilka aspektów. To jak znam system, to chodziło o to, że pojawiły się jakieś świadczenia bardzo dobrze wycenione przez NFZ. Szpital sobie pomyślał, znaczy dyrekcja szpitala, no bo przecież szpital nie myśli jako szpital, tylko dyrekcja szpitala doszła do wniosku, że trzeba jakby rzucić się na te świadczenia, bo szpital w ciężkiej sytuacji może zarobić i prawdopodobnie mógł oddać nawet 65%, bo pewnie ci lekarze zapewniali jeszcze jakiś sprzęt, zapewniali jakieś dodatkowe rzeczy, które są związane z tym, żeby ten kontrakt móc realizować.
1: Tak, ale tutaj, panie senatorze, pan opisuje ten problem, z którym też trzeba byłoby się uporać, czyli że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustala te stawki, jakie otrzymują szpitale za poszczególne procedury i że niektóre procedury są bardziej opłacane dla szpitala, a niektóre są wycenione poniżej kosztów ich wykonania. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. I szpital albo nie chce ich wykonywać, albo traci na nich finansowo. A tutaj w przypadku tej spółki neurochirurgów to chodziło o to, że oni wykonywali seriami kilkuminutowe zabiegi i zdaniem NFZ tu sprawozdawali zdecydowanie droższe procedury. Więc
0: no to
1: rozumiem
0: jest
1: jeszcze
0: oszustwo,
1: tak?
0: Tak, no to jest sprawa kryminalna. No, znaczy, ja wiem, że to jest pewna pokusa, ponieważ te świadczenia są tak zakodowane, że jak się inny kod wpisze, to rzeczywiście tych punktów jest więcej.
1: No, dobrze, ale to dlatego, że sobie zdają sprawę. Jedną procedurę płaci się nadmiarowo, a inna jest niedoszacowana.
0: Dlaczego nadmiarowo, to trudno mi powiedzieć. To jest prawdopodobnie jakiś nacisk, lobbying określonych środowisk, dojście do osób decyzyjnych.
1: Że za zabiegi ortopedyczne to płacimy dużo,
0: czasami,
1: tak?
0: Czasami
1: a za położnictwo to mało.
0: Lata temu, kiedy tworzono oddziały udarowe, wyceniono dobrze udary, ponieważ NFZ-owi zależało na tym, żeby te oddziały udarowe powstały i dysponowały jakimś potencjałem i to był nawet dobry ruch.
1: Czyli był to rodzaj zachęty, dobra wycena.
0: Był to rodzaj zachęty, żeby utrzymać te oddziały ale tam nie ma takiego elementu, jak pani mówi. Znaczy nie można sobie znaleźć udary na ulicy i je zoperować i wykazać. No, albo ktoś ma udar, albo nie ma przywożonego.

0: On jest do szpitala, chodzi o to, żeby się nim dobrze zaopiekować i to było wycenione. Ale dlaczego jest niska wycena? No to wiem, bo brakuje pieniędzy. I gdyby Aotmit wszystko wycenił rzeczywiście w kosztach prawdziwych, no to by się okazało, że nie masz czego zapłacić, a w tej chwili to pokrywają szpitale z długu swojego. Znaczy szpital się zadłuża, jest zadłużony na 100 milionów, no z tego właśnie 80 milionów to jest to, że te świadczenia są niewycenione, odpowiednio nie wykonuje.
1: No dobrze, chodzi o pieniądze. W budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zabraknie 16 miliardów złotych. No ale jak się pojawiły te rewelacje o zarobkach lekarzy, no to od razu pojawiły się też głosy, że nie ma potrzeby podwyższać składki zdrowotnej, że nie było potrzeby jej wcześniejszego podwyższania, na przykład przedsiębiorcom Polskim Ładem.
0: No tak, no to teraz poszukamy u przedsiębiorców lekarzy tych pieniędzy i poniekąd gdzieniegdzie to jest właściwe działanie. Poza tym, no to jest też nie fair. W moim odczuciu ja myślę trochę odwrotnie. Znaczy, mi się nie podoba to, że lekarze przedsiębiorcy zarabiają na przykład 100 tysięcy i płacą 14% podatku i mają składki zdrowotne niskie i mnie się to nie podoba. No, to jest,
1: Katarzynie nie Pełczyńskiej na Łęcz też
0: się nie podobnie,
1: podoba.
0: Podobnie jak inni na B2B tak zwanych umowach, nie tylko lekarze, więc no problem pozyskiwania pieniędzy dla systemu jest dużym problemem i według mnie te ulgi i takie lekkie traktowanie niektórych ludzi jest niesprawiedliwe. Więc ja bym to jak najbardziej zmienił i wyrównał. Zresztą taki jest postulat lewicy o podatku zdrowotnym, który jest równy dla wszystkich i tutaj osoby więcej zarabiające no, byłyby w pewien sposób poszkodowane tym podatkiem, ale my tego nie ukrywamy.
1: A chodzi w tym wszystkim, co teraz się dzieje w resorcie zdrowia, o taki kolejny spektakl dla publiczności, że niby coś robimy, działamy, trzeba z tym skończyć, tak nie może być, bo odnoszę takie wrażenie, że chyba tego rządu nie stać na jakąś głęboką reformę ochrony zdrowia.
0: Znaczy, pani redaktor, to reforma, znaczy to trzeba podzielić na dwie części. Jedna to jest reforma rzeczywiście z założeniem, że ona będzie trwała, bo musi trwać, więc trzeba ją rozpisać na lata. I drugi tu i teraz. I no będziemy wiedzieli jutro, czy te działania tu i teraz są idące, rozpoczynające jakieś jakby zmiany systemowe, bo ja od początku mówiłem, że ta afera Szpitala Południowego jako afera jest jedynie objawem choroby. I teraz pytanie, czy będziemy leczyć objawy? Jutro się przekonamy, czy, no w ocenie ekspertów, przepraszam, mojej, no, każdy może sobie to będzie mógł ocenić, czy to będzie zmaganie się z objawami, czy będziemy dotykać zmian takich strukturalnych, przyczynowych i bardzo kibicuję pani minister, żeby dotknęła zmian przyczynowych tej sytuacji.
1: A regulacja całkowitego czasu pracy lekarzy, to się może udać?
0: Regulacja, tak. Oczywiście, po pierwsze informacja, znaczy to, że będzie ten czas pracy rzetelnie sprawozdawany, to myślę, że jest bezdyskusyjne, bo to, że ktoś był w dwóch miejscach albo, nie wiem, wychodził o połowę czasu, spędzał tego, co miał być, no to jest nieuczciwe, więc jak najbardziej z tym należy skończyć. Natomiast co do ograniczenia czasu pracy, no to tu byłbym ostrożny, no bo no naprawdę to ja wiem, że wszyscy musimy też przez pryzmat pana doktora Kacprzyka, ale no są lekarze, którzy 300 godzin na tym SOR-ze są i naprawdę pracują w miesiącu i bez nich będzie ciężko.
1: Czytałam jakiś lekarzu, który, jak sobie to przeliczyłam, przez doby, bo dyżury trwają 24 godziny, to musiałby takich dób wyrobić 20 w miesiącu. Panie to jest redaktor, do udźwignięcia, myśli
0: ja,
1: pan?
0: Ja dźwigałem w swojej karierze powiedzmy 12 takich dyżurów, takich dni. Kiedyś sobie obliczyłem, że w szpitalu spędziłem około 5-6 lat, jakby biorąc pod uwagę te 24-godzinne okresy bytności w szpitalu, no to tak to wyglądało. I to jest do udźwignięcia, jak się jest młodym, jak się na tej adrenalinie działa i tak dalej. Natomiast no, później to jest coraz trudniej i ta wydajność tych lekarzy jest coraz słabsza i ryzyko błędu coraz większe. Zresztą na początku kariery też, więc to jest kwestia pewnych regulacji, jak najbardziej one muszą być podjęte. Natomiast są specjalizacje bardzo deficytowe, gdzie no, grozi też to odpłynięciem do sektora prywatnego. No i nie o to nam chodzi. No, dużo takich podspecjalizacji, no, załóżmy coś, alergologia dziecięca, czy takie dotyczące zaburzeń hormonalnych, podspecjalizacje.
1: I potem będzie tak z tymi kwestiami alergicznymi, jak ze stomatologiem, że właściwie tylko znaczy, prywatnie,
0: no,
1: tak?
0: No na przykład to jest fajny przykład, ponieważ jak wiemy, stomatolodzy mają kontrakty z NFZ-em. I oni wykonują pewne działania na NFZ, pewne świadczenia. Niedużo ich jest, ale to nie znaczy, że ludzie nie chodzą na te, jakby po te świadczenia chodzą, bo ich nie stać na leczenie takie pełne, prywatne. No więc teraz jak zabronimy tym łączenia tego, no i stomatolog ma z NFZ-u powiedzmy 10 tysięcy i z prywatnej praktyki 30-40.
1: No to no wiadomo, co wybierze. Mu,
0: no więc to trzeba ostrożnie. Ta stomatologia to też medycyna. W związku z czym musimy uważać, żeby to nie poszło w złą stronę.
1: Wojciech Konieczny, senator, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej i były wiceminister zdrowia, który z resortem rozstał się po tym, jak nastała pani Sobierańska-Grenda i nastąpiło odpolitycznienie resortu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie senatorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a oczywiście porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dymisji ministra zdrowia nie spodziewa się senator Wojciech Konieczny. Były wiceminister zdrowia mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM, że premier postawił przed Jolantą Sobierańską-Grendą pewne zadania, a jego zaufanie dla ministra jest pełne. Według Koniecznego ministra zdrowia ma pewne plany, którymi pewnie już podzieliła się z premierem. Donald Tusk w zeszłym tygodniu zażądał rekomendacji, żeby poprawić system ochrony zdrowia. Ustalenia rozmów premiera z ministrą mamy poznać jutro. Polska podpisała dziś na marginesie szczytu NATO w Ankarze dwie ważne umowy w zakresie obronności, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsze z zawartych porozumień umożliwi serwisowanie w Europie rakiet do systemu Patriot. Drugi z dokumentów zakłada, że Polska będzie produkowała pociski manewrujące Barakuda. Część z nich będzie wysłana do Łotwy i Estonii. Te umowy są dla polskiego systemu zbrojeniowego przejściem do innej ligi, mówi szef MONU.
10: Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie.
9: W stolicy Turcji nie brakuje też rozmów o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Na szczycie obecny jest prezydent Wołodymyr Zełański, który zaapelował do państw NATO o pilne stworzenie własnych zdolności do produkcji systemów i pocisków antybalistycznych. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła znalezienie zwłok Ukrainki Anastazji Berezowskiej, która była poszukiwana przez władze Monako w związku z zamachem na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Zatrzymany oficer wywiadu wojskowego Ukrainy przyznał się do jej zabójstwa. Według danych organów ścigania podejrzana wróciła na Ukrainę 1 lipca. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami na północy kraju jego prędkość przekroczy 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być też na Pomorzu. Zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim na Helu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
11: Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta. Do tego cofka na Bałtyku i gwałtowne wzrosty stanów wód.
9: Silnemu wiatrowi będą towarzyszyć opady deszczu. I jeszcze Londyn. Coco Gauff awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykańska tenisistka wygrała z rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. 120 km na godzinę. Taką prędkość może osiągać wiatr w nocy w rejonie Zatoki Gdańskiej. Ostrzeżenia przed silnymi podmuchami obowiązują jednak na całym wybrzeżu oraz na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie i południu obowiązują za to alerty przed burzami. Jutro znowu miejscami może padać i grzmieć. Tylko 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na Przedgórzu, do 22 na zachodzie. Mocno wieje wiatr, więc smogu nie ma. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Polityka Insight. Dzień dobry, Marku.
12: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry państwu.
0: Szczyt NATO w Ankarze dziś, jutro, dziś przyjęcie, kolacja dla szefów państw i rządów wraz z małżonkami, ale też kolacje robocze szefów dyplomacji i szefów resortów obrony. A
12: czyli
0: jutro,
12: zgodnie z tradycją.
0: Oczywiście, posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, rzecz jasna. Oczywiście będę pytać, o czym będą rozmawiać i czym ten szczyt może się skończyć, ale może jeszcze Donald Trump, który zabrzmiał niezbyt zachęcająco, znowu przypomniała mu się Grenlandia i znowu mu się przypomniało, że właściwie to nie musiałby nic dla Europy robić i mógłby te wojska z Europy zabrać.
12: No tak. I to jest taka, powiedziałbym, zdarta płyta w wykonaniu Donalda Trumpa, do której, wydaje mi się, przywódcy europejscy trochę już przywykli, trochę się przyzwyczaili. Nie wiem, czy się za bardzo przejmują, bo jednak liczą na to, że koniec końców ten proces, którego zwieńczeniem jest szczyt NATO, czyli sesja właśnie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów, on ujmuje rzeczy bardziej realne niż poglądy, optykę widzenia Donalda Trumpa, i on zawiera w sobie właśnie te takie rzeczywiste wymiary bezpieczeństwa, relacji transatlantyckich. Teraz doszedł do tego bardzo silny komponent zbrojeniowy i przemysłowy, o czym możemy za chwilę porozmawiać. I to
0: takie forum przemysłowe,
12: i to de facto te kwestie wyznaczają jakby filary tego naszego porządku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. No oczywiście jest gdzieś ryzyko, tak, że dojdzie do jakiejś scysji, czy to z przywódcami krajów południowej Europy, tak, nie wiem, czy z Giorgio Meloni, czy z Pedro Sanchezem, który, no, te kraje mają kłopot, tak, ze spełnieniem tych żądań Trumpa, żeby już natychmiast wydawać te 5%, o których przecież w zeszłym roku na szczycie w Hadze uzgodniono, że mają być poziomem wydatków obronnych, ale w ciągu 10 lat. I oczywiście jest wiele krajów, które już teraz deklarują, że są gotowe, nawet które spełniają, tak, już w tej chwili te wymogi. Niemcy ogłosiły, że spełnią ten wymóg 3,5% w 2029 roku. Kilka krajów się jakby ociąga. Ostatni przykład to oczywiście Wielka Brytania. Zresztą znowu Donald Trump nie odmówił sobie, że tak powiem, złośliwości pod adresem Keira Starmera. No więc zobaczymy. Natomiast ten proces taki, powiedziałbym, merytoryczny, profesjonalny, właśnie napędzany i zarządzany zarówno przez NATO jako organizację, przez jej filar wojskowy i polityczny, ma doprowadzić do tego, że jak słychać z przecieków tak rozmaitych, no ta deklaracja będzie jednak końcowa z Ankary, będzie zawierać bardzo mocne odwołanie do artykułu 5, do solidarności sojuszniczej, będzie określać...
0: A to nie jest rutynowe działanie w przypadku szczytów NATO?
12: To jest rutynowe działanie, ale w tej atmosferze, którą nam te ostatnie miesiące zarysowały,
0: tak?
12: To jest moim zdaniem istotne, że to zostanie po raz kolejny potwierdzone. Znowu cytatem z zeszłorocznej deklaracji z Hagi: Rosja zostanie określona jako długoterminowe zagrożenie. Zostanie podkreślona oczywiście kwestia wydatków, inwestycji obronnych i tak dalej. To wszystko, czego żądają Amerykanie. No i właśnie ten wymiar przemysłowy, który jest jakby czymś nowym dla NATO jako instytucji.
0: Wsparcie dla Ukrainy, bo
12: wsparcie dla Ukrainy będzie również
0: obecny.
12: Oczywiście tak. I tam też będzie w tej deklaracji, na ile wierzyć tym projektom, które krążą, będzie spory akapit temu poświęcony.
0: A w jakim miejscu teraz jest NATO? Bo słuchałam też twojej rozmowy z Tomkiem Sawczukiem w podcaście Z Dystansu i rozmawialiście tam o tej koncepcji NATO 3.0, czyli większa odpowiedzialność po stronie Europy za europejskie bezpieczeństwo. Podawałeś proporcje. 70% my, 30% oni, czyli Amerykanie.
12: NATO jest w procesie ciągłej transformacji i adaptacji, który ten proces przyspieszył za tej 47. prezydentury amerykańskiej, bo zdaje mi się, że właśnie w ciągu tej kadencji Donalda Trumpa ambicją jego i jego ludzi jest doprowadzić właśnie do odwrócenia tych proporcji, o których mówimy, tej odpowiedzialności, czy też ciężarów, czy też obowiązków.
0: No, po stronie Stanów Zjednoczonych.
12: Utrzymywania zdolności do odstraszania i obrony, tak żeby właśnie to Europa, państwa europejskie, sojuszu też inne należące do Unii Europejskiej, były w stanie wziąć odpowiedzialność bez zbytniego obciążania Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone widzą swoją główną odpowiedzialność na zachodniej półkuli oraz w obszarze Azji i Pacyfiku, i tutaj oczywiście jest ten wątek rywalizacji czy też konfrontacji być może z Chinami. No i pytanie, czy to się uda zrobić w ciągu tej 47. kadencji prezydenckiej. Plany były, są nadal bardzo ambitne, a Amerykanie niejako wymuszają tą transformację i adaptację poprzez stawianie europejskich sojuszników nieco pod ścianą, chociażby poprzez tą niedawną deklarację czerwcową, że niejako wycofują z procesu planowania obronnego swoje zasoby, nieraz takie, których po prostu nie da się zastąpić środkami i siłami europejskimi, które właśnie miały służyć no, niejako do narysowania takiej matrycy obronnej, gdzie ten dowódca operacyjny, czyli Sakiur, generał Grynkiewicz, wie, że ma do dyspozycji w razie czego to i to od tego i tego sojusznika. I tutaj Amerykanie te zdolności o 1/3, o połowę, a nieraz zupełnie jakby z tego procesu planowania usunęli. No i Europejczycy muszą się z tym zmierzyć. Mark Rutte przekonuje, sekretarz generalny, że zapełniane są te luki, no ale jak mówię, nie ma w Europie czegoś takiego jak bombowiec strategiczny, tak? Mhm. Więc tej zdolności się nie zastąpi.
0: To jeszcze dopytam w tym wątku, bo w tym samym podcaście mówiłeś, że ta obecność amerykańska rzecz jasna nadal będzie, bo oczywiście Europa też jest dla Amerykanów ważna. Tak. To nie jest tak, że to jest taka relacja, w której tylko my korzystamy. Natomiast, że będzie się to sprowadzać przede wszystkim do parasola nuklearnego oraz do udostępniania takich zdolności, którymi my nie dysponujemy. No to jak się ma to do tego, że część tych zdolności, jak ten bombowiec strategiczny, jest przez Amerykanów wycofywana z tego planowania?
12: No to po prostu mniej tego będzie do dyspozycji, tak? Z tym, że chodzi cały czas o ten proces planistyczny w czasie pokoju, tak? Bez tego impulsu, który nadaje ewentualny konflikt lub wojna.
0: Mhm, wtedy więc może być zmiana zdania, tak?
12: No my tak naprawdę nie wiemy, co kto udostępni, no bo też cały czas musimy się posługiwać jednak tym artykułem 5, który no jest warunkowy w tym sensie, że każdy kraj, każdy członek NATO, mimo że podpisał to zobowiązanie, tak przystępując do sojuszu, to jednak sam oceni sytuację i koniec końców coś zadeklaruje albo nie. Oczywiście NATO ma te wszystkie swoje instrumenty planistyczne i członkowie sojuszu są zobowiązani do dostarczania określonych zdolności w określonym czasie. Ubytek na pewno będzie, na pewno nie da się go, a już tym bardziej w krótkim czasie, siłami i środkami europejskimi zapełnić, ale z drugiej strony NATO dzisiaj, no chociażby poprzez przystąpienie Szwecji i Finlandii, jest obiektywnie w liczbach, tak, silniejsze niż jeszcze parę lat temu.
0: A czy ta deklaracja, którą ten szczyt się zakończy, będzie dla nas, dla Polski, satysfakcjonująca? Bo nam chyba zawsze zależy na tym, żeby potwierdzać artykuł 5.
12: Tak? I z tego względu oczywiście tak, natomiast ja wiem od no powiedzmy z wysokiego poziomu urzędniczego, że myśmy zabiegali o to, żeby na przykład NATO w sposób bardziej wyraźny sformułowało sposoby reakcji na zagrożenia poniżej artykułu 5.
0: Czyli poniżej, wojna hybrydowa.
12: Tak jest, dokładnie o to nam chodzi. I no przynajmniej z tego, co do tej pory do mnie dociera, to tam to no nie ma tego rodzaju sformułowania w samej deklaracji. Być może oczywiście liderzy będą o tym mówić i jakiegoś rodzaju inny dokument, albo po prostu porozumienie w tej sprawie nastąpi, tak? Bo jakby też warto o tym pamiętać, że to, co jest na papierze, to jest pewnego rodzaju komunikat na zewnątrz, ale dużo ważniejsze jest to, jaka będzie atmosfera na sali, do jakiego stopnia szczerze będą ze sobą rozmawiać przywódcy, również właśnie z Donaldem Trumpem, jakiego rodzaju porozumienia między nimi nastąpią, takie, które nawet nie mają prawa, tak? Dotrzeć do szerszej opinii publicznej i zwłaszcza takie, no, które mają przełożenie na ten najistotniejsze sprawy wojskowe, na przykład sprawy nuklearne, tak? Wiadomo, że ten proces jakby adaptacji odstraszania nuklearnego też w NATO trwa i nam bardzo zależy oczywiście, zresztą o tym publicznie polskie władze mówią, tak? Że liczymy na to, że to koniec końców kiedyś być może doprowadzi do rozszerzenia nuclear sharing na Polskę.
0: Trwa szczyt NATO i trwa też w Polsce awantura o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot zaczęło się w sobotę, kiedy to wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak napisał na portalu X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Awantura trwa do teraz i pewnie jeszcze przez kilka dni będzie trwać. Jestem ciekawa twojej opinii.
12: No ja ze smutkiem patrzę na to, co się dzieje, ponieważ jest to kolejny obszar z zakresu, powiedzmy, bezpieczeństwa i spraw obronnych, który jest bezpardonowo zawłaszczany do takiej, powiedziałbym, nawalanki politycznej, tak? Bo to już trudno nawet nazwać walką czy jakąś dyskusją.
0: Podług mechanizmów polaryzacyjnych.
12: Absolutnie. I my musimy... Ja bym zawsze zachęcał do tego, żeby patrzeć na tego rodzaju w sumie drobiazgi z lotu ptaka, z dużej wysokości, pamiętać o naszych uwarunkowaniach strategicznych, gdzie jesteśmy na mapie, w jakim jesteśmy sojuszu, kto jest naszym tak naprawdę przeciwnikiem, a kto jest naszym koniec końców przyjacielem, niezależnie od rozmaitych trudności, jakie mamy, tak, z przyjaciółmi
0: też mamy... polskich polityków, to wydaje się, że wszyscy wiedzą, że naszym wrogiem jest Rosja, ale na przykład słyszymy Przemysława Czarnka, który mówi, że ta wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą teraz, to nie jest ta wojna, która toczyła się 4 lata temu i wtedy było w naszym interesie pomagać Ukrainie, a teraz chyba już niekoniecznie.
12: No więc ja uważam przeciwnie, że w naszym interesie nadal jest pomaganie Ukrainie, a jedną z form są donacje sprzętowe i donacje amunicyjne. Moim zdaniem należałoby w ogóle rozróżnić, tak, bo jednak... jest w tym sensie Czarnek ma rację, że dzisiejsza wojna rzeczywiście nie toczy się za pośrednictwem manewru wojsk pancernych i zmechanizowanych, tak? Co jeszcze było, powiedzmy, aktualne na początku w roku 22 i częściowo w 23. To się potem zaczęło bardzo szybko zmieniać, ale co się nie zmieniło, to zagrożenie powietrzne, tak? Zagrożenie pociskami balistycznymi i przede wszystkim dronami. I tak się dzieje, że Ukraińcy sobie świetnie radzą, relatywnie świetnie, ze strącaniem tych wszystkich szahedopodobnych latadeł, które stanowią ogromne zagrożenie przez swoją masę. Natomiast no, nie za dobrze sobie radzą ze strącaniem pocisków balistycznych i Rosja to doskonale wykorzystuje, bo widzimy w tych ostatnich atakach na Kijów wzrost, dosyć nagły, liczby wykorzystywanych pocisków balistycznych. No i tak się wskutek rozwoju technologii, pewnych zaniedbań, zaniechań, błędów, opóźnień stało, że jedynym skutecznym, potwierdzonym, sprawdzonym bojowo systemem do zwalczania pocisków balistycznych są obecnie patrioty amerykańskie. Mm-hmm. Tak?
0: No i Polacy przekazali, żeby Ukraińcy mogli trudniejszy okres przetrwać w porozumieniu z NATO, z Amerykanami.
12: No więc właśnie, bo przecież przypomnijmy sobie, to Sojusz Północnoatlantycki zaangażował się właśnie w koordynację tych jakby odpowiedzi na te potrzeby zbrojeniowe Ukrainy, zwłaszcza w odniesieniu do tych najcenniejszych zasobów, najbardziej kosztownych i najbardziej wyspecjalizowanych, jakimi bez wątpienia są właśnie pociski PAK-3, zwłaszcza w tej wersji MSI. No i znowu, ponieważ Ukraina ich bardzo potrzebuje, nie ma ich za wiele w europejskich arsenałach, to co jakiś czas następuje no, taka zbiórka po prostu, zrzutka można powiedzieć, tak? Kto co ma, kto co może. Produkcja oczywiście jakoś tam idzie i ona powoli, zbyt powoli rośnie, ale nie nadąża za potrzebami. No i tak się stało, że Polska się do której z tych zrzutek po prostu dołączyła, zdaje mi się, w liczbie nieprzekraczającej, tak?
0: Tak jest.
12: Palcy na obu dłoniach, więc można powiedzieć, że to chodziło o procent, może 2, może 3%, tak, tych naszych zasobów, bo myśmy kupili, oczywiście stany magazynowe są niejawne, ale myśmy zakupili kilkaset tych pocisków.
0: Marek Świerczyński z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
13: Reklama.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
13: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
22: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
23: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
24: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
25: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
26: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
25: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
26: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
25: Czyli?
26: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Au! Znów ten ból.
30: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
29: Mhm.
30: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
29: O.
30: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
29: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
30: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
31: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 17.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Zakaz łączenia prywatnej praktyki z funkcjami kierowniczymi. O takiej propozycji na reformę ochrony zdrowia mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Wojciech Konieczny. Były wiceminister zdrowia zasugerował także, aby w przypadku takiego rozwiązania dać podwyżki ordynatorom szpitali.
32: W tej chwili bardzo często jest tak, że ordynator to jest najgorzej opłacany lekarz na oddziale, bo przeważnie jest na etacie z różnych powodów. Na przykład boi się być odpowiedzialny za wszystko, co się ze swojego majątku i woli nie być na kontrakcie, tylko na etacie. I w związku z tym najmniej zarabia, bo reszta lekarzy jest na kontraktach i są wobec niego dużo lepiej sytuowani.
9: Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić jutro plan reformy ochrony zdrowia. Działania rządu w tej sprawie są spowodowane aferą wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Premier Donald Tusk chce, aby nowe przepisy rozwiązywały m.in. problemy zawyżonych zarobków medyków oraz omijania kolejek do świadczeń zdrowotnych. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych.
33: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
9: Po kontroli NFZ nałożył na mogileński szpital 2 miliony 600 tysięcy złotych kary. Kanał informacyjny węgierskiej telewizji publicznej przerwał nadawanie. To po tym, jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo nadzorującego media publiczne holdingu ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych. Zamiast ramówki widzowie zobaczyli na ekranie komunikat o treści: media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL-u. Ogłoszono również, że we Francji w 2030 roku po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. W igrzyskach we Francji spodziewany jest udział ponad 3000 sportowców, mniej więcej po 1500 kobiet i mężczyzn. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. Na północnym wschodzie możliwe także burze. Nie za ciepło, 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na Przedgórzu, do 22 na zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Raz jeszcze dzień dobry.
1: Melduję się.
0: Trwa szczyt NATO, rzecz jasna. Czekamy na końcową deklarację i na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To dopiero jutro, o czym już mówiliśmy. Ja chciałabym cię teraz zapytać o taki tekst Witolda Jurasza, jaki się ukazał na portalu onet.pl, bo Witold Jurasz, powołując się, jeżeli dobrze pamiętam, na 5 różnych źródeł, mówi i pisze, że Rosja rozważa też taką ograniczoną w skali militarną prowokację wymierzoną w Polskę, że NATO ma informacje wywiadowcze na ten temat i że Amerykanie podczas narad z udziałem szefów sztabów generalnych systematycznie informują Polskę o coraz to nowszych rosyjskich planach konwencjonalnego zaatakowania wschodniej flanki NATO, z których Polska absolutnie nie jest wyłączona. Jaki byłby cel takiej operacji? No, chodziłoby o taką eskalację napięcia, która miałaby zmusić państwa Zachodu, żeby wstrzymały pomoc dla Ukrainy. A jak taka prowokacja miałaby wyglądać? No, tutaj są różne możliwości, o których już wielokrotnie mówiliśmy, tak? A poruszając też przed chwilą temat wojny hybrydowej, że Polsce zależałoby na tym, żeby w Ankarze porozmawiać także o tym, jak powinno reagować NATO na jakieś ataki, które nie są jeszcze pełnoskalową agresją, ale są właśnie elementem wojny hybrydowej. No to na przykład atak dronów na elementy infrastruktury krytycznej, albo symulowane ataki lotnicze, albo hybrydowy atak w rejonie przygranicznym. Rosyjskie albo białoruskie jednostki przekraczają polską granicę, pomyliły się, albo szukają na przykład zaginionej załogi śmigłowca, który to śmigłowiec w wyniku awarii tutaj u nas wylądował. No i Rosja ponoć miałaby liczyć w takiej sytuacji, że Polska zamiast otworzyć ogień do obcych żołnierzy, którzy przekraczają granicę, jest zmuszana przez Stany Zjednoczone do negocjacji z Rosją albo Białorusią.
1: No nie wiem, czy będziemy rozważać dalsze scenariusze, tak, czy też jakoś próbować oceniać prawdopodobieństwo, prawdziwość, tak. Natomiast jedno trzeba powiedzieć, że mamy w tej chwili do czynienia z nową falą takich ostrzeżeń o tym, że rosyjska prowokacja staje się z rozmaitych powodów bardziej prawdopodobna właśnie teraz w drugiej połowie 2026 roku.
0: A dlaczego
1: roku.
0: Teraz staje się bardziej prawdopodobna?
1: No bo po pierwsze NATO, przynajmniej w ostatnich miesiącach, trzeszczało, tak? I kiedy byłaby lepsza okazja do przetestowania spójności sojuszu, jeśli nie wtedy, gdy sam ten sojusz pokazuje
0: jednej pięści
1: swoją jakoś tam niespójność, tak? I gdzie widać, no po pierwsze, brak zaufania do najważniejszego sojusznika ze strony sojuszników europejskich, to znaczy do Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa. Z drugiej strony ogromną też taką niechęć, przynajmniej werbalnie wyrażaną, tak? Przez niego samego wobec tej Europy, której, prawda, miałby bronić w sytuacji jakiejś konfrontacji z Rosją. No po trzecie, Rosji oczywiście nie idzie za bardzo tak na froncie w Ukrainie. No i tutaj jedni rabini mówią, że to wyklucza atak na NATO, bo poszerzałoby front, a inni przekonują, że wręcz przeciwnie, bo przecież Putin posługuje się swoją własną racjonalnością, do której my nie mamy za bardzo wglądu.
0: Atak na Ukrainę w 22 też nie był racjonalny.
1: No więc dokładnie. I jest jeszcze parę innych rzeczy, no chociażby też takich, że Rosja, mimo ponoszenia olbrzymich strat, jednak rozbudowuje wciąż swoje siły zbrojne, przynajmniej jeśli chodzi o takie struktury, zwłaszcza w zachodnim okręgu wojskowym, czyli u granic NATO. I trudno powiedzieć, że byłaby w stanie w tej chwili dokonać takiej masowej inwazji, tak, właśnie tych wojsk lądowych, tych czołgów, tak, transporterów i tak dalej. Ale na pewno, jeśli chodzi o wojska dronowe i antydronowe, dysponuje podobnymi możliwościami co Ukraina. A przywykliśmy mówić, że Ukraina jest mistrzem świata, tak, w tego rodzaju zdolnościach. Więc ja nie wiem, czy Rubikon jest lepszy od rosyjski Rubikon, od ptaków Madziara. Pewnie nie, ale być może jest lepszy od tych zdolności, które są po naszej stronie, a myśmy jako NATO w ogóle nieco się spóźnili z nadganianiem tej rewolucji dronowej. I nie wiem, czy jest jakiś wiarygodny wskaźnik, w którym miejscu my w tym momencie jesteśmy. W każdym razie na pewno na każdych ćwiczeniach te zdolności obecnie są bardzo mocno eksponowane. I to się dzieje, tak? Ich odbudowa. Więc można powiedzieć, że jest kilka przesłanek sprzyjających temu, żeby jakąś właśnie ekskursję, tak, przygodę, głupią rzecz jasna, Putin podjął na naszym kierunku. No i wtedy jest masa pytań, tak? Jak się zachowa sojusznik najważniejszy, jak się zachowają inni sojusznicy.
0: Jak my się zachowamy?
1: Raczej nie ma wątpliwości, że ci dowódcy, prawda, tam w terenie, w polu stojący, również natowscy, zachowają się tak, jak trzeba, tak? To znaczy będą walczyć. Tylko co się stanie potem, tak? To znaczy jak wysokie będzie tempo tej operacji. To jest wszystko temat, który zapewne stanie w Ankarze, bo ja sobie nie wyobrażam. Mówiłaś o tym, że my jesteśmy w Polsce zaniepokojeni, ale przecież publikacja Jurasza nie była jedyną. W prasie europejskiej jest tego wiele. I nie jesteśmy sami w tym klubie zainteresowani.
0: Bo jeszcze są kraje bałtyckie.
1: Kraje bałtyckie, absolutnie. Szwecja, Finlandia również są po naszej stronie. Powiedziałbym, że Niemcy również zaczynają mówić bardzo mocno naszym językiem. Również dlatego, że mają swoją brygadę w Litwie, tak? I są zainteresowani tym, żeby ta reakcja była wypracowana. Więc o tym na pewno się będzie mówić. A skoro się o tym będzie mówić, to też zapewne będzie się robić. Zresztą oczywiście plany ewentualnościowe, plany regionalne, nowe plany przygotowane i stale aktualizowane, bo o tym też trzeba pamiętać, istnieją i są jakby dostępne. SACIUR, czyli dowódca operacyjny w Europie, ma dostępne narzędzia. Pytanie najważniejsze dotyczy tej reakcji na szczeblu politycznym, czyli uruchomienia w pełni artykułu 5.
0: Mhm. Ale jeszcze pomyślałabym o reakcji takiej wojskowej, militarnej, bo co innego, kiedy rusza ta inwazja, tak jak Rosja zgromadziła siły i środki na granicy z Ukrainą i po prostu w lutym 22 roku te siły i środki ruszyły, tak? I wtedy wiadomo, że jest wojna, nawet nie trzeba jej wypowiadać. A co innego, kiedy dochodzi właśnie do przekroczenia granicy przez jakiś oddział, ograniczona liczebność, który rzekomo czegoś albo kogoś szuka, albo przez pomyłkę i tak dalej. I wtedy pojawia się ten lęk, ten strach, myślę, po drugiej stronie, czy zacząć strzelać, bo to będzie prowadziło do eskalacji.
1: Tylko myśmy się bardzo dużo nauczyli od czasu tak zwanych zielonych ludzików z Krymu, to już 12 lat temu. I bardzo dużo też dało nam to doświadczenie tej presji granicznej, tak? Tej właśnie wojny hybrydowej, wyrażającej się tym sterowanym, kontrolowanym napływem migrantów. Nastąpiły inwestycje, po pierwsze w pasie granicznym. Mówisz o jakiejś jednostce. My będziemy ich widzieć. I no pytanie oczywiście,
0: będziemy
1: jak
0: widzieć,
1: wcześnie,
0: jak się zachowują.
1: Jak wcześniej zauważymy, że coś się tam dzieje. Natomiast dlatego właśnie na poziomie politycznym trzeba wypracować mechanizmy reagowania, zanim jeszcze ten zagubiony oddział przekroczy naszą granicę, która zresztą jest w tym rejonie obecnie umocniona, tak? więc to też nie będzie takie łatwe, żeby te granice przekroczyć. Ale trzeba wypracować te mechanizmy, które nie tylko jakby umożliwią nam reakcję wojskową, czyli właśnie strzelanie, ale umożliwią nam reakcję polityczną. Ktoś musi zadzwonić, tak? Czy do Mińska, czy do Moskwy i zapytać, hej, słuchajcie, widzimy was, co się dzieje? Ktoś musi zagrozić, że słuchajcie, widzimy was i zrobimy wam to, to, to i to, jeżeli przekroczycie, tak? Na jeden centymetr, czy na jeden cal. I tak dalej, i tym podobne. I właśnie dlatego jakby ten apel, ten postulat, żeby wypracować mechanizmy reagowania poniżej progu otwartej wojny, jest tak ważny. Ja mam nadzieję, że z Ankary sojusz wyjedzie, tak? Z takimi mechanizmami.
0: To jeszcze na przykład ów atak dronów na infrastrukturę krytyczną. Myśmy przeżyli już atak dronów, które częściowo zostały zestrzelone, niektóre spadły. Na szczęście nic się złego nie wydarzyło, to znaczy nikt nie zginął, niewiele rzeczy zostało zniszczonych. No ale powiedzmy, że jest jakiś ważny obiekt zdewastowany po takim ataku. No i Rosjanie mówią to, co zawsze w takich przypadkach, że my nie mamy z tym nic wspólnego.
1: Dlatego szczególnie ważne jest to, żeby obserwować, żeby mieć te środki rozpoznania, tak żeby w wiarygodny sposób, również na poziomie najpierw politycznym, przypisać odpowiedzialność. W tej chwili są dostępne środki, takie, które wykrywają, prawda, lot tych obcych, niezidentyfikowanych statków powietrznych, nawet bardzo małych. I stosunkowo łatwo da się to zrobić, ale znowu, musi być mechanizm reagowania, musi być po pierwsze czujność, tak? Naprawdę 24 godziny na dobę. I też polityczna komunikacja, taka strategiczna, która jest bezwzględna, to znaczy nie pozostawiająca wątpliwości co do tego, że my oskarżamy, czy też przypisujemy odpowiedzialność za takie i takie zdarzenie, takiej i takiej stronie.
0: Mhm, ale znowu, tak było, taka była nasza reakcja, kiedy wtargnęły te drony w naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast były poważne wątpliwości po stronie Donalda Trumpa, tak?
1: Co to jest za sytuacja? Ja dlatego mówię o wypracowaniu tego mechanizmu reagowania na poziomie politycznym, a jeszcze musimy natychmiast mieć mechanizm reagowania na coś, co zdarzyło się dokładnie tej nocy, czyli na tą kampanię dezinformacyjną, tak? Która nam wmawiała, że to są drony ukraińskie, tak? Że nie, więc jakby masa lekcji, o których wiemy, że są do odrobienia. Pytanie, na jakim etapie ich odrabiania jesteśmy?
0: To jeszcze jeden temat mam dla ciebie na koniec. 30 czerwca Rzeczpospolita podała, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Kuptelem. Generał przed tym spotkaniem prosił o zgodę na nie. Tyle, że wraz z byłym prezydentem pojawił się i chciał się też spotykać z generałem Dawid Rożek, założyciel fintechu Zen.com. To jest spółka, której działalności zresztą przygląda się prokuratura. Chodzi o umożliwienie płatności za nielegalny hazard. No i wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak Czarnecka opowiadała o tej sytuacji tak. Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry towarzyszących panu prezydentowi wyprosił, rozmawiał tylko z panem prezydentem, wszystkie procedury zadziałały. Pan generał Kuptel od razu złożył meldunek do służb, pan prezydent przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego co tam się dzieje. Pan prezydent jest zdumiony, bo 3 lipca na portalu X zamieścił taki dłuższy wpis, który można byłoby skrócić jednym zdaniem. No ale o co wam chodzi?
1: No byli prezydenci też muszą coś robić i jakoś zarabiać.
0: Zajęcie mieć.
1: Na rozmaite wydatki. Słyszymy o niektórych wydatkach pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pytanie, czy w taki sposób? Z jednej strony, dlaczego nie, skoro przez 10 lat taki emerytowany prezydent był bardzo blisko spraw bezpieczeństwa i obronności, a na pewno w ostatnich latach też bardzo wiele dla nich zrobił. Z pewnością się orientuje w sytuacji. Oczywiście jest pytanie, czy powinien być, nie wiem, jakimś pośrednikiem, tak, boję się użyć słowa lobbysta, tak, ale tak zwanym otwieraczem drzwi dla rozmaitych chętnych i zainteresowanych. Z pewnością mógłby to robić, jeżeli by chciał wspierać, tak, jakiegoś rodzaju start-upy, tak, których bardzo dużo na rynku obronnym się pojawia, bądź jakichś innowatorów, wynalazców, przedsiębiorców po prostu, no to mógłby zorganizować jakąś konferencję, założyć jakieś stowarzyszenie. dochodzenie do generała Kuptela wiąże się z tym, że generał naprawdę zachowuje się według procedur. Ja go osobiście znam i wiem, że zrobił, co należy.
0: Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Dziękuję.
1: Dzięki.
0: Za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj. O 18:00 w imieniu Adama Ozgi zapraszam na ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
3: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
4: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
5: Kremu uwaga Kijowo.
6: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co? To do Media Expert.
31: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
34: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
35: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
34: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
35: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
36: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: Jest 18:00. Rusza szczyt NATO w Ankarze. Donald Trump na dzień dobry prowokuje Europę. Rosyjscy sportowcy z zielonym światłem do walki o udział w igrzyskach w Los Angeles. Nowa władza na Węgrzech odbija z rąk Orbana media publiczne. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. W Ankarze właśnie rozpoczyna się uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Wydaje ją prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś spotykali się głównie z gospodarzem szczytu i zrobił to m.in. amerykański prezydent Donald Trump, który zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35 mimo sprzeciwu Izraela i mimo faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
38: To decyzja, którą rozważamy. Mamy bardzo dobre relacje. Sądzę, że wielu ludzi myśli sobie, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić. Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
37: Czyli Donald Trump wciąż pamięta Iran. Donald Trump również mówi podczas spotkania z prezydentem Turcji, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie przez Danię, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i że mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. A minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi CNN, że Polska musi być gotowa. Gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji. Podkreśla, że Moskwa nie ma dzisiaj możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgnąć po działania hybrydowe i po prowokacje.
5: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
37: No, o tym przygotowaniu mówił też w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
9: Obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych KGB-stów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
37: Według doniesień mediów rosyjska prowokacja mogłaby dotyczyć nie tylko Polski, ale też krajów bałtyckich. Nie musi jednak do niej dojść. Rosjanie tymczasem wracają na sportowe salony. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. MKOL zalecił Światowym Federacjom Sportowym prowadzącym kwalifikacje do Igrzysk Los Angeles 2028 zakończenie 3-letniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono też wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy nie będą już weryfikowani pod kątem poglądów politycznych. MKOL nie zgodził się jeszcze, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Ta decyzja ma zostać podjęta w odpowiednim czasie. Rosjanie już się cieszą. Z Kremla płynie stara śpiewka, że sport powinien być wolny od polityki. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ten plan ma przedstawić ministra Jolanta Sobierańska-Grenda, która dziś na ten temat rozmawiała z premierem Donaldem Tuskiem i z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Temat reform w ochronie zdrowia nie przypadkiem wraca teraz. Rząd, a przede wszystkim jego szef, Donald Tusk, zapowiedział zmiany po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Koordynatorem SOR-u był tam radny jednej z warszawskich dzielnic, niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 500 000 złotych i był wtedy jeszcze związany z Koalicją Obywatelską. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa Szpitala Południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań.
17: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń. I będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
10: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych. A to, jak przyznaje premier, może wydłużyć proces naprawiania systemu, co, jak dodaje, zapewne nie wszystkim się spodoba. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
37: Nie półtora miliona zgarnął niespełna 30-letni lekarz radny bez specjalizacji. O Państwa doświadczenia z systemem ochrony zdrowia Paweł Sulik będzie pytać w programie Mikrofon TOK FM po godzinie 20, a to dopiero jest doświadczenie. Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę, ponad 300 tysięcy dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawić rachunki szpitalom. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie wykonywali kilkuminutowe ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury. Agnieszka Wynarska.
18: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzeczniczka w kujawsko-pomorskim Barbara Nawrocka.
19: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
18: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecz rządu Adam Szłapka.
20: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
18: Sprawę prowadzi prokuratura. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
37: To jest sprawa kryminalna, mówił w wywiadzie politycznym Wojciech Konieczny, senator Polskiej Partii Socjalistycznej i były wiceminister zdrowia.
1: Ja wiem, że no, to jest pewna pokusa, ponieważ te świadczenia są tak zakodowane, że jak się inny kod wpisze, to rzeczywiście tych punktów jest więcej.
0: No dobrze, ale dlaczego za jedną procedurę płaci się nadmiarowo, a inna jest niedoszacowana?
1: Dlaczego nadmiarowo, to trudno mi powiedzieć. To jest prawdopodobnie jakiś nacisk, lobbying określonych środowisk,

0: Kaczyńskiego w Warszawie, ekspert koalicji klimatycznej, z którym rozmawia reporter TOK FM Tomasz Węskę.
1: To jest takie kreatywne rozkładanie akcentów.
2: Taka próba przekonania klientów, że jest się bardzo zielonym, bardzo się dba o środowisko, mimo że w praktyce te działania nie są podejmowane.
1: Jak rozumiem, koniec z takim trochę wręczaniem medalu samemu sobie, to znaczy z takimi działaniami firm, które potrafiły umieścić na produkcie albo opakowaniu zielony listek, który sugeruje, że firmy są eko i takie dbające o środowisko.
2: Dokładnie tak. I to temu też ma przeciwdziałać teraz. Regulacja. Tutaj będzie Urząd Ochrony Konsumentów stał na straży tego. Będą karane firmy te, które będą chciały to obejść, tworząc własne systemy. Systemy, które nie będą certyfikowane, nie będą podlegały zewnętrznej weryfikacji, które nie będą uznane przez władzę publiczną za takie rzeczywiście obiektywne i prawdziwe.
1: Do niedawna też takim dość popularnym działaniem w przypadku niektórych firm czy inicjatyw było: kup coś od nas, a my posadzimy drzewo.
2: Ta regulacja nie wyklucza całkowicie offsetowania. Firma, powiedzmy, robi część działań u siebie, część właśnie w jakiś inny sposób próbuje, czy to związać węgiel, czy finansować działania, które będą chroniły klimat poza swoją firmą. Natomiast będzie musiała jasno o tym poinformować. Znaczy nie będzie mogła powiedzieć, my jesteśmy neutralni klimatycznie, nie robiąc nic, ale będzie mogła powiedzieć, 50% zredukowaliśmy u siebie, 50% naszej emisji zoffsetowaliśmy. Czyli znowu wracamy do tej uczciwości komunikatu.
1: Tak zamykając klamrą jeszcze, greenwashing jest dzisiaj dużym problemem?
2: To jest tak, że bardzo wiele firm próbuje oczyścić swój wizerunek przez greenwashing. Wielka firma, która nie wiem, niszczy środowisko, niszczy, wycina lasy tropikalne, ale przedstawia się, że gdzieś oczyszcza wodę, tak? Czy posadziła 100 drzew i ona się przedstawia, że jest bardzo prośrodowiskowa, co też w nas, konsumentach i klientach, powoduje, że my tracimy zaufanie tak naprawdę. I ja mam nadzieję, że właśnie te regulacje antygreenwashingowe przywrócą nam elementarne zaufanie.
0: Zakaz pseudoekologicznego marketingu ma w zamyśle twórców przepisów przysłużyć się nie tylko klientom, którzy dostaną uczciwą informację o pochodzeniu i o naturze produktów, ale też firmom, które faktycznie prowadzą swoje biznesy z dbałością o środowisko. Jutro w życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Przepisy mają dać możliwość zamiany umów cywilnoprawnych oraz kontraktów B2B w etaty tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być już zawarta umowa o pracę, choć ostatecznie będzie decydować o tym sąd. Co ciekawe, przedsiębiorcy są z tych zmian bardziej zadowoleni niż związkowcy. Z Karoliną Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Sebastianem Koćwinem z OPZZ-u rozmawiał o tym Wojciech Kowalik.
3: Państwo jako przedsiębiorcy obawiają się tych przepisów?
4: Coraz mniej, bo te zmiany, które postulowaliśmy, w dużej mierze zostały uwzględnione. Całe szczęście, że inspektor pracy nie będzie miał takiej mocy sprawczej absolutnej i totalnej w kontekście podjęcia decyzji administracyjnej co do zmiany stosunku pracy.
3: A dlaczego całe szczęście?
4: Bo to rodziłoby pewne ryzyka, nieodwołalność tej decyzji w czasie, kiedy ona jest podejmowana. A po drugie, no jednak urzędnicy są urzędnikami i też trudno oddawać w ich ręce moc tak dalece sprawczą, która jest jednak zarezerwowana dla władzy sądowniczej.
5: Bardzo się dziwię organizacjom pracodawców, że obawiają się tej reformy, bo została w taki sposób okrojona, że ja myślę, że my jesteśmy mniej zadowoleni z tego, co wyszło, niż z pierwotnej formy, więc chyba te ich obawy są pod tym względem bezpodstawne.
0: Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie reagować na sygnały od pracowników i szacuje, że najwięcej takich osób jest w gastronomii, w handlu i w branży budowlanej. Orbanowska telewizja wyłączona. Kanał informacyjny węgierskiej telewizji publicznej M1 przerwał nadawanie po tym, jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo nadzorującego media publiczne holdingu MTVA ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych. Zamiast ramówki widzowie M1 zobaczyli na ekranie komunikat o treści: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. To jest TOK 360, 18.12. Adam Ozga w TOK 360 dołącza do mnie reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Witaj.
6: Dzień dobry, pozdrowienia z Ankary.
0: Z Ankary, gdzie rozpoczyna się szczyt NATO, no i na początek arcyważne pytanie geopolityczne. W jakim humorze jest Donald Trump? Doleciał wyspany, czuje się doceniony, dobrze przyjęty, wygodnie mu było w tym Boeingu od Katarczyków?
6: Może jeśli chodzi

0: To pierwszą część twojego pytania, to tutaj muszę ziarno grozy zasiać, ponieważ tak obserwując, jak Donald Trump, tę całą ceremonię przywitania Donalda Trumpa, bo trzeba przyznać, że był witany tutaj w Ankarze z ogromnymi honorami, z asystą wojskową, z salwami honorowymi. No, wyglądało to bardzo tak wzniośle. Widać, że Erdoğanowi, prezydentowi Turcji, chodziło o to, żeby z pompą amerykańskiego przywódcę w Turcji przywitać. No ale właśnie, o co chodzi z tą grozą? Obserwując to, jak Donald Trump wygląda, jak się zachowuje, no to tutaj niestety wyglądało na to, że ten jetlag chyba mu jednak zaszkodził, bo wyglądał na niewyspanego, na dość zmęczonego. No nie zwiastuje to dobrze dla szczytu. Oczywiście mówimy w żartach, no bo to są poważniejsze sprawy niż tylko niewyspanie amerykańskiego prezydenta.
1: No ale to jest amerykański prezydent, który mówi podczas spotkania z prezydentem Turcji, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie przez Danię, więc temat wraca. Mówi, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i że mógłby wycofać amerykańskie wojska z kontynentu, więc rozumiem, że to jest jeden z tematów szczytu NATO w Ankarze, przekonać Donalda Trumpa, że Europa o tę swoją, o to swoje bezpieczeństwo umie zadbać i umie wystarczająco dużo w obronę inwestować.
0: Tak, dokładnie. I dzisiaj cały dzień był poświęcony takiemu udowadnianiu, jak rozumiem, właśnie prezydentowi Trumpowi, tak to też zagraniczne media interpretują, tego, że Europejczycy, że wszyscy członkowie sojuszu są w stanie dbać o swoje bezpieczeństwo. Dziś w Ankarze mieliśmy do czynienia z podpisaniem całego szeregu umów zbrojeniowych, przeróżnych kontraktów o współpracy państw sojuszniczych w przeróżnych dziedzinach, bo chodzi zarówno o rozwój obrony dronowej dla całego sojuszu, czy modernizację systemów tankowania w powietrzu, czy też modernizację tak zwanych systemów wczesnego wykrywania, tych AWACS-ów słynnych. No i tutaj główną rolę dzisiaj odgrywał w Ankarze sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego, Mark Rutte, na każdym możliwym kroku, a miał tych wystąpień dzisiaj dosyć sporo, podkreślał, jak to sojusznicy wzięli sobie na poważnie, no między innymi słowa Trumpa, sugerujące o tym, że trzeba więcej inwestować w obronność jako sojusz, no i na każdym kroku podkreślał, że jesteśmy coraz bliżej. No może to nie jest te 5%, teraz jest 4%, ale mamy szereg kontraktów o wartości miliardów dolarów, więc jako sojusz idziemy w dobrym kierunku. No zobaczymy, jak na to wszystko będzie reagował Trump. Dziś jest taka uroczysta, oficjalna kolacja, więc tutaj zbyt wiele się nie dowiemy. Większość tych jego zachowań różnych będzie można obserwować jutro w czasie oficjalnego, tego, takiego głównego spotkania przywódców sojuszu, ale też jest, bo wspomniałeś dzisiaj o szeregu wypowiedzi, które Trump podczas spotkania z Erdoğanem udzielał. Tam też padła jeszcze taka jedna dość niepokojąca wypowiedź o tym, że w sumie to gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji i gospodarzem nie był prezydent Recep Tayyip Erdoğan, którego Trump darzy ogromnym szacunkiem za, tu cytat, jego siłę, no nie musimy więcej tłumaczyć, kim jest pan Erdoğan, no to Trump, gdyby nie właśnie ten fakt, to raczej by się na szczyt nie wybrał w ogóle, tak? Robi to tylko ze względu na to, że ten szczyt odbywa się w Turcji, a on ma szacunek do tureckiego prezydenta, bo podkreślił to już po raz kolejny, sojusznicy go w ostatnim czasie poważnie zawiedli. Tu jest nawiązanie do wojny w Iranie i do tego, że niektóre państwa no wręcz otwarcie sabotowały różne działania amerykańskiej armii. Mieliśmy do czynienia na przykład z tym hiszpańskim działaniem, kiedy to zabroniono amerykańskim myśliwcom lądowanie i korzystanie z hiszpańskich lotnisk.
1: A gdzie w tym wszystkim jest Polska? Jak prezydent, szef MON-u, szef MSZ-u, bo tak wygląda ta czołówka polskiej delegacji. Co oni mówią o oczekiwaniach przed tym szczytem?
0: Na szczęście tym razem mamy do czynienia, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, z jednym głosem z Warszawy. bo tutaj te oczekiwania zarówno ze strony ministra Sikorskiego, czy prezydenta Nawrockiego, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, który też tutaj dzisiaj zabierał głos w Ankarze przy okazji podpisania jednej z umów. No tutaj to stanowisko jest takie, że Polska ma pokazać, że jest odpowiedzialnym sojusznikiem, że można na nas polegać, można na nas liczyć. No i oczywiście w domyśle my tego samego liczymy i oczekujemy od całego sojuszu, no, a przede wszystkim od tego najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, najważniejszego i najsilniejszego. No a mówimy o całym szeregu przeróżnych wyzwań, tak, o trwającej wojnie w Ukrainie i ostatnich na przykład przez media kolportowanych ustaleniach amerykańskiego wywiadu o zagrożeniu dla Polski ze strony Rosji. Chodzi o prowokacje możliwe, że nawet na naszej wschodniej czy północnej granicy z obwodem królewieckim. Więc my tutaj jako Polska mamy jedno stanowisko, chcielibyśmy pokazać, że można że można na nas liczyć i że no my też chcielibyśmy liczyć na innych.
1: Poza tymi oficjalnymi spotkaniami dużo dzieje się też na marginesie. Podobno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chciał się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim, który zabrał mu order Orła Białego i podobno polska strona odmówiła. Też szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow powiedział, że napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, ale Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów, będzie reagować na ewentualne działania drugiej strony. Tak jakbyś krótko jeszcze na koniec powiedział o tych polsko-ukraińskich wątkach w Ankarze, no bo okazja, żeby spotkać się jest, ale spotkania, rozumiem, nie będzie.
0: Okazja jest, ale tu bym przywołał dzisiejszą wypowiedź ministra Przydacza, bo powiedziałeś właśnie o na przykład wypowiedziach pana Budanowa z kancelarii prezydenta Zełenskiego o tym, że no trzeba przyznać, że dość mocna i konfrontacyjna była ta wypowiedź, że Ukraina nie będzie się uginać i no jak Polska chce iść na udry, to niech idzie na udry, ale Ukraina będzie na to reagować mądrze i inteligentnie. Tak mniej więcej brzmiała ta wypowiedź. No to tutaj mamy ministra Przydacza, z którego wypowiedzi wynika, że Polska postaci otoczenia prezydenta, bo tu głównie tego wątku cała sprawa dotyczy, też będzie szła na noże i że jeśli chce prezydent Zełenski spotkać się z Karolem Nawrockim, to może o to zabiegać, a prezydent tutaj w domyśle łaskawie to rozważy, tak? I do tego spotkania miałoby dojść jedynie na marginesie tej dzisiejszej kolacji. Co do jakiegoś szerszego spotkania, to ono w ogóle nie jest przewidywane w harmonogramie prezydenta w Ankarze.
1: No ale szansa jest, że w jednym pomieszczeniu będą. Bardzo dziękuję. Cezary Jaszczyk, reporter TOK FM prosto z Ankary ze szczytu NATO, 18.20. Informacje TOK FM odrobinę spóźnione. Po nich mundial w TOK FM i Michał Waszkiewicz. Uwaga, mistrzowie świata Argentyńczycy przegrywają z Egiptem.
2: Reklama.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 18.22, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Kolejny tankowiec został zaatakowany w cieśninie Ormus, poinformowała brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi. Wcześniej w nocy doszło do ataków na inne statki. Katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu, napisał Reuters. 17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Według umowy Iran ma dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować przez 60 dni wolną i bezpieczną żeglugę przez Ormus. Ministerstwo Obrony i Siły Kosmiczne USA podpisały wspólną deklarację. Jej cele to stworzenie ram do współpracy w zakresie wsparcia satelitarnego i szkoleń. Obejmuje też wykrywanie i śledzenie pocisków rakietowych, ale też na przykład przeciwdziałanie zakłóceniom GPS. Nie będzie na razie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą w Rzeszowie. Radni odrzucili projekt w tej sprawie. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów na skuteczność takiego rozwiązania.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
1: 18.23, Adam Ozga, i zgodnie z obietnicą dołącza do mnie Michał Waszkiewicz i razem mówimy, że oto Mundial TOK FM. Cześć.
12: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: I przypominamy, że na tych mistrzostwach świata mecze rozpoczynają się w bardzo różnych godzinach i tak jeden się już rozpoczął. Argentyna-Egipt, 1/8 finału Mundialu w Kanadzie, w Meksyku i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Ja przed informacjami zdążyłem powiedzieć, że oto Argentyńczycy przegrywają z Egiptem. To jest aktualne wciąż?
12: To jest wciąż aktualne, tak. Jest 1-0, choć chwilę po tym, jak powiedziałeś, że Egipt prowadzi 1-0, to sędzia podyktował, jak dla mnie, ale nie znam się, nie jestem sędzią, nie skończyłem kursów, wątpliwy rzut karny dla Argentyny. Leo
1: nie
12: Messi
1: znaczy się,
12: podszedł
1: nie
12: do 11.
1: Nie jesteś sędzią, nie skończyłeś kursów.
12: Tak, dokładnie. Nie znam się, nie skończyłem kursów, nie jestem sędzią, moim zdaniem karnego nie było, bo mogę się wypowiedzieć. Nie znam się, ale się wypowiem. Natomiast Leo Messi, który, no dobrze wiemy i Wojciech Szczęsny pewnie też doskonale pamiętajmy, że na Mundialu nie zawsze te rzuty karne wykorzystuje, także tym razem się pomylił, bo bramkarz, już ci mówię, bo to żeby nie było, Egipcjan znam jak znam, Mostafa Sobeir, obronił, wyczuł intencję Leo Messiego, no i zamiast 8 trafienia na razie cały czas 1-0 dla Egiptu. Wspomniałeś o tym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. No to jest ostatni mecz w Kanadzie, w Meksyku już nie będzie żadnego, więc już za chwilę będziesz mógł mówić tylko o amerykańskim mundialu.
1: No, Amerykanie
12: choć Amerykanów też nie ma.
1: Mocno zdominowali również pod względem takim, że przeważnie jak włączamy telewizor, no to jednak to się dzieje w USA, a ten Meksyk i ta Kanada są tak troszeczkę na doczepkę. No dobra, Argentyńczycy w takim razie przegrywają z Egipcjanami. Jest w tej chwili przerwa na reklamy, czy też na uzupełnienie płynów.
12: Uzupełnienie płynów, wiadomo.
1: Wcześnie, żeby wyciągać wnioski, jak to spotkanie się potoczy. Na razie jednak mistrzowie świata w delikatnych opałach, ale pozostają chyba faworytami.
12: No pozostają, ta ścieżka Argentyny nie jest chyba najtrudniejsza i tutaj nie ma co dyskutować, ale już tak zwane ciężary przecież były w poprzednim meczu 3-2, wygrana z Republiką Zielonego Przylądka po dogrywce, to mogło zwiastować pewne problemy, być podpowiedzią, a co do form Argentyńczyków. Tak jak powiedziałem, nikt jeszcze ich na poważnie w tym turnieju nie sprawdził. No taki jest przywilej mistrza świata i taką wylosował ścieżkę. I to akurat bez przesady, że jest to pod Argentynę ustawione, ale wielu ekspertów mówi, że Argentyna no nie przekonuje i to nie jest już tak samo mocna drużyna jak przed 4 laty w Katarze. Tam jest jedna kwestia, która za nimi przemawia. To jest ta pewność siebie. Oni rzeczywiście na te mecze wychodzą i wyglądają jak mistrzowie świata, mentalnie. Bo z piłką i z graniem w nią bywa różnie. Nie wiem, nie chcę sobie, nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, że Egipt ten mecz może wygrać. Natomiast nie widzę w Argentyńczykach obrońców tytułu, nie widzę ich w finale, nie widzę ich wznoszących Puchar Świata na 19 lipca na stadionie w East Rutherford w New Jersey.
1: Na tym stadionie, na który nie da się dojechać inaczej niż samochodem albo komunikacją za bardzo ciężkie pieniądze i Europejczycy, którzy próbowali przyjść z Manhattanu, się nieźle zdziwili.
12: na stadionie bez zadaszenia w finał mundialu. Ja rozumiem, że Nowy Jork, prestiż,
1: ja
12: rozumiem, że on jest duży.
1: Do tradycji mundialu w USA i Rose Bowl z 1994 roku. W
12: sensie to zgadza jest... się, natomiast ja się pomyliłem, bo dzisiejszy mecz o 22 będzie ostatnim w Kanadzie, w Vancouver. Teraz są ujęcia na ten stadion, na który ma nazwę sponsora tytularnego. Jest to znany niemiecki koncern motoryzacyjny, ale wiadomo, że tej nazwy używać nie możemy w trakcie mundialu, więc jest to po prostu Atlanta Stadium. Natomiast to jest zjawiskowy obiekt. No, tak samo jak Sophie Stadium w East Rutherford, nie, przepraszam, w Inglewood, czyli pod Los Angeles. To są fantastyczne stadiony, no ale będziemy grali na otwartym stadionie. No, ciekawe. Tam był już jeden mecz przy 30 paru stopniach w otwartym słońcu. Współczuję kibicom, którzy zapłacili niemałe pieniądze za bilety.
1: Albo jak zacznie padać, to będzie numer finału Mistrzostw Świata w deszczu. To by było naprawdę coś. Wywołałeś ten mecz, który będzie w Vancouver o 22. 22, bo to też się zmienia na tym mundialu, więc będę to powtarzał. To jest ewentualny rywal Argentyńczyków albo Egipcjan. Mówiłeś, że ta drabinka dla Argentyńczyków trudna nie jest, chociaż mają kłopoty najpierw z Republiką Zielonego Przylądka, teraz przegrywają z ekipem 0-1, no ale Szwajcaria, Kolumbia, no to też nie są rywale, których no Argentyńczycy ewentualnie, gdyby udało im się dzisiaj z Egiptem, nie będą mogli przeskoczyć i to jest chyba... No jak ktoś chce odsypiać, to może dzisiaj, to jak będzie ten mecz Szwajcaria-Kolumbia, no albo...
12: Nie, albo jutro, Adam, jutro odsypiamy. Jutro nie ma meczu, dokładnie. Odsypiamy chyba jeden mecz jeszcze do końca tygodnia w późnych godzinach, a tak już tylko w ćwierćfinałach to są pojedyncze mecze każdego dnia, mecze o dobrych godzinach, rozsądnych, więc to, że tak powiem, nocne wstawanie właściwie już kończymy. I to jest dobra informacja. Gdyby Kolumbia-Szwajcaria było grane o drugiej czy trzeciej nad ranem, domyślam się, że niewielu kibiców w Polsce by wstało. No, obie reprezentacje nie rzucają na kolana i historycznie, a także zawodnikami, których mają w składzie, chociaż akurat Luisa Diaza ogląda się fantastycznie, Jamesa Rodriguez'a już mniej, bo to jednak jest taka już mocno zgrana karta, choć wiadomo, że bardzo ciekawa historia mundialu. Przepraszam, zawiesiłem się, ale tutaj kapitalna akcja Argentyńczyków, wybroniona znów znakomicie przez egipskiego golkipera. To też ciekawe, że trzon tej drużyny, my wszyscy myślimy Mohamed Salah, no ale to jest jeden Salah na boisku, a tam chyba 7 czy 8 zawodników, to jest Al Ahli, czyli drużyna z Kairu, więc znają się doskonale, ale z drugiej strony ciężko,
1: może
12: żeby
1: to
12: kogoś
1: jest klucz,
12: straszyło
1: Al Ahli.
12: Może to jest klucz, tak, oczywiście.
1: Ale reszta w różnych klubach, więc są kłopoty. No.
12: Tak, powinniśmy wystawiać tam Górnika Zabrze i Roberta Lewandowskiego. Takim składem powinniśmy grać, chociaż akurat w Górniku Zabrze tych Polaków też niewielu. Wracając, Szwajcaria, Kolumbia, to też ciekawe, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale z tydzień temu mniej więcej budowała się taka narracja, że to nie jest udany turniej dla europejskich drużyn. Jeśli Szwajcaria dziś wygra z Kolumbią, to z 8 ćwierćfinalistów 6 drużyn to będą drużyny z Europy. I trochę ta narracja nam się odwróciła o 180 stopni. Nawet jeśli Kolumbia awansują, to i Argentyna, to będą tylko dwie drużyny z Ameryki Południowej, jedna afrykańska, a reszta europejskie. No to jest wynik absolutnie znakomity, więc gdzieś tam Holendrzy odpadli, Niemcy totalnie zawiedli, ale pozostałe europejskie drużyny mają się świetnie i w tym też upatruję szansę Szwajcarów, solidność ponad wszystko. Tak, tam mówiliśmy o tym ostatnio nawet, bo kiedy mieliśmy ostatni raz przyjemność porozmawiać po południu na antenie, to też byliśmy przed meczem Szwajcarów, i mówiliśmy sobie, że byłoby cudownie, gdyby Polska była taką Szwajcarią, czyli zawsze gra w tych turniejach, zawsze wychodzi z grupy, wstydu nie robi, nie prosi Leo Messiego, żeby już nie strzelał goli, bo dzięki temu możemy wyjść z grupy. Natomiast Kolumbia może być trudnym rywalem, natomiast... Nie wiem, no nie zachwyciła mnie w poprzednich meczach, jak słyszę trenera Kolumbijczyków, pana Lorenzo, czyli Argentyńczyka, który mówi, że europejska piłka jest taka szybka, że oni są nienauczeni, że generalnie grają wolniej na co dzień w Ameryce Południowej. Ja nie wiem, co on mówi w ogóle, skoro jego większość piłkarzy gra w ligach europejskich, no ale gdzieś tam w jego przekonaniu Szwajcarzy to jest drużyna, która gra szybciej w piłkę niż Kolumbia i to może być największy problem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało tej 22 w Vancouver.
1: Wróćmy jeszcze do tego, co działo się wczoraj i co działo się w nocy. Myślę, że w nocy wydarzyło się coś ważnego, coś dobrego. Odpadli Amerykanie, którym próbował pomagać prezydent Donald Trump.
12: Ależ ty jesteś małostkowy. Już świętujesz, już świętujesz.
1: Ja uważam, że sport się obronił. I sport się uważam, obronił. Że słusznie Belgowie odtańczyli na koniec po czwartej bodaj bramce, bo 4-1 wygrali ze Stanami Zjednoczonymi taniec Trumpa. Po tym, jak Trump interweniował szefa FIFA i FIFA stwierdziła, że lider amerykańskiej drużyny, Folarin Balogun, nie musi pauzować po czerwonej kartce. No to jakiś niewiarygodny skandal był.
12: Znaczy, to był skandal. To jest skandal i to rzuca cień na FIFA, na ten mundial, na administrację Donalda Trumpa. To już nie ma co rzucać cienia, bo to właściwie nie ma większego sensu. Jakby siedział cicho przez większość tego turnieju i nagle postanowił najpierw zadzwonić, a potem się tym jeszcze pochwalić. Na kółciesze tam tej gawiedzi zawsze, która stoi z tyłu i klaszcze na tych jego konferencjach prasowych. Było to straszne. Tu nawet nie było gryzienia się w język, jakiejś dyplomacji. Tak, zadzwoniłem, nie podobało mi się, gdzie tu czerwona kartka i tak dalej.
1: Nie było.
12: To też śmieszne, bo po pierwsze FIFA przede wszystkim w żaden sposób nie cofnęła decyzji o czerwonej kartce, ona tylko
1: zawiesiła
12: wykonanie kary. Tak, no kuriozalne w ogóle. To jest hańba. To jest hańba na wielu płaszczyznach. Nie dziwię się, że nawet UEFA, która też ma swoje za uszami, była zbulwersowana i powiedziała, że to jest karygodna decyzja. I to jest oficjalne stanowisko, co też pokazuje dużo. Natomiast Donald Trump jednym telefonem, jednym wystąpieniem kilkuminutowym dokonał rzeczy niebywałej, czyli z drużyny, którą naprawdę przyjemnie się oglądało i której można było kibicować i była najfajniej grającym współgospodarzem na tym turnieju i której myślę, że wielu kibiców sympatyzowało, stworzył najbardziej znienawidzoną drużynę na turnieju, której cały świat kibicował przeciwko. Wczoraj wszyscy byli Belgami między drugą a czwartą nad ranem. To jest nieprawdopodobne. To jest pierwsza rzecz, czyli odwrócił cały świat od reprezentacji USA, która sobie na to nie zasłużyła. Ten biedny Balogun też sobie na to nie zasłużył, no bo przecież gdzie jego wina, że generalnie zrobiła się taka nagonka? To jest jedna rzecz. A druga, jak on wspaniale zmotywował tych Belgów. Belgowie do tej pory człapali na tym turnieju, a wczoraj wyszli, tak jakby, nie wiem, byli głodzeni przez ostatni tydzień, albo ktoś ich karmił surowym mięsem. To było naprawdę niebywałe. Od pierwszej do ostatniej minuty Belgowie chcieli udowodnić całemu światu, że oto my tych Amerykanów upokorzymy najbardziej jak się da. I 4-1 jest, myślę, takim piłkarskim upokorzeniem dla drużyny, która tutaj była typowana do czarnego konia, półfinał i tak dalej. Tu miały dziać się rzeczy piękne. Amerykanów już nie ma. Amerykanie byli tłem, mówiliśmy o słabych Belgach. No to pa. Dziękujemy.
1: Rudy Garcia, trener Belgów, mówi, że włączenie Folarina Baloguna do podstawowego składu drużyny rywala nie wpłynęło na naszą motywację. Oczywiście nie, ale przynajmniej...
12: To samo powiedział De Ketelare, ale no nie oszukujmy się. Cała reszta powiedziała, że byli dodatkowo zmotywowani i tego bym się pewnie trzymał.
1: I
12: no,
1: na motywację całego piłkarskiego świata, żeby kibicować Belgom, to wpłynęło. Ostatnie krótkie słowo, bo została nam minuta. Hiszpania nie straciła gola na tych mistrzostwach.
12: Niebywałe.
1: Kroczek po kroczku. Wczoraj pokonała Portugalię 1-0 i myślę sobie, że może coś z tego będzie.
12: Może coś z tego będzie, choć wczoraj znów było niepokojąco, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy Hiszpania grała na stojąco. To ciekawe, Unai Simon jest w tym momencie samodzielnym rekordzistą w liczbie minut bez straconej goli jako bramkarz, a jest chyba najgorszym bramkarzem Hiszpania w tym turnieju, biorąc pod uwagę możliwości umiejętności, bo przecież na ławce są i David Raya, i Juan Garcia, więc zawodnicy teoretycznie lepsi, to też jest niebywałe. No ale tak się złożyło, przede wszystkim Hiszpanie znakomicie bronią, tam nie wiem, kilka strzałów w ich bramkę celnych na tym turnieju, we wszystkich meczach. No niebywałe. Hiszpanie pokazują, że są drużyną turniejową. Hiszpanie pokazują, że mogą ten turniej spokojnie wygrać. Belgowie, nie wiem, czy starczy im jeszcze siły na to, żeby ich w ćwierćfinale zatrzymać, więc ja już trochę ostrzę sobie zęby na Hiszpania-Francja w półfinale. To byłoby piękne.
1: Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie. To był Mundial.
12: Dziękuję bardzo.
1: Stok FM, 18:36. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
13: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
14: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
16: Została nam już tylko apteczka.
15: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
16: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
15: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
15: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Znowu muszę się zająć windykacją.
24: To coś z indykiem?
23: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
24: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
25: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
26: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: SkiTeam! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
28: SkiTeam!
29: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
30: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
31: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
30: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
31: Czyli?
30: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. By Ukraina była w Unii, musi przestrzegać europejskich wartości, mówili zgodnie w Europarlamencie polscy europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości podczas debaty na temat postępów Kijowa w procesie akcesyjnym. Według Andrzeja Halickiego to oznacza, że Ukraina nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Michał Dworczyk wezwał z kolei Ukrainę, by potępiła ideologię UPA. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że decyzja Toyoty o przeniesieniu części produkcji z Meksyku do Stanów Zjednoczonych jest dowodem na działanie wprowadzonych przez niego ceł. Japoński koncern zbuduje dodatkową linię produkcyjną pick-upa Tacoma w San Antonio. Trump przedstawia decyzję Toyoty jako swój sukces i rzekomy dowód, że pod jego rządami kraj przeżywa najlepszy rok w historii. Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie. Broniący tytułu Włoch wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 7-5, 7-6, 6-3. 24-letni Sinner w dorobku ma 4 trofea turniejów wielkoszlemowych. Jego kolejnym rywalem będzie albo Serb Nowak Dziokowicz, albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.
32: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19:00 dłuższa rozmowa, przed 19:00 rzecz jasna Jakub Janiszewski powie co, jak, a po 20:00 na mikrofon TOK FM zaprasza oczywiście Paweł Sulik. Ostatni raz Polacy tak nisko ocenili funkcjonowanie ochrony zdrowia 20 lat temu. Sprzęt, infrastruktura, dostępność, umiejętności lekarzy, jak państwo dzisiaj oceniają system ochrony zdrowia, co w systemie trzeba zmienić. Jutro coś ma zaproponować ministra zdrowia razem z premierem Donaldem Tuskiem, a dziś Paweł Sulik będzie dyskutować o tym najpierw z dr Marią Liburą z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i doktorem Markiem Balickim, byłym ministrem zdrowia, dziś w Komisji Ekspertów do Spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a potem z państwem, naszymi słuchaczkami, naszymi słuchaczami. Ostatni raz tak nisko ocenialiśmy funkcjonowanie ochrony zdrowia 20 lat temu. Jaka jest państwa perspektywa na to, gdzie się leczymy, jak się leczymy i na ile skutecznie się leczymy? Po 22:00 Maciej Zakrocki rozmawiać będzie z Tomaszem Terlikowskim o skomplikowanych dziejach rodziny Szeptyckich jako zwierciadle polsko-ukraińskiego współistnienia. Po 23:00 gościem Kamila Wróblewskiego w Zagubionej autostradzie będzie Michał Piruk. TOK 360 tymczasem dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16:00, choć TOK 360 też w samo południe, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
1: Dzień dobry. Codzienny magazyn motoryzacyjny, czyli oczywiście Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
3: Dzień dobry.
1: No dzisiaj cała audycja poświęcona wrażeniom z jazdy jednym modelem auta, na który powiem szczerze dość długo czekałem. Produkcja zaczęła się w zeszłym roku na jesieni. Hybrydowa wersja Fiata 500 we Włoszech, nie w Polsce. Fiaty, bo trochę poczytałem wcześniej, bo bardzo mnie kręcą te małe samochody. Włochy też lubię, Francję lubię, więc o włoskiej i francuskiej motoryzacji mogę, ale również o amerykańskiej. Ale dziś włoska, koncern Stellantis. I Fiat, zdaje się, jest wśród tych marek, które, na który będzie nacisk położony. Ale jeśli chodzi o cztery najważniejsze marki w koncernie Stellantis, oprócz Peugeota, Jeepa i Rama chyba, tak? Dobrze, słuchaj, Fiat 500, jak się dogrzebałem, a kiedyś przecież na pewno o tym mówiliśmy, w latach 50. Włochy to nie był zmotoryzowany kraj. Tam było kilka samochodów na 100 mieszkańców, a w Stanach było kilkadziesiąt. To kilkadziesiąt to było oczywiście mniej niż 50, ale tak z 10 razy więcej na mieszkańca niż na 100 mieszkańców niż we Włoszech. No i druga połowa lat 50. to już banalne stwierdzenie, ale czytaliśmy je wiele razy, że to jest model Fiat 500 ówczesny, którego produkcja rozpoczęła się w 57 roku. Pojemność silnika poniżej pół litra, za kilkanaście koni mocy, prawda? On miał ile tam miał? On chyba miał długości, to on miał niecałe 3 metry, około 3 metrów, że on zmotoryzował Włochy. I on był produkowany 18 lat do 75 roku. Ja pamiętam z dzieciństwa, nawet w mojej rodzinie dalszej, jeździł taki Fiat 500, to było coś niesamowitego. A jaki on był przecież, Jacku, on miał 1,30 m szerokości, 1,30 m wysokości. Ale jak do tej pory patrzę na te zdjęcia, cudowne auto. Na pewno też masz jakieś wspomnienia, chociażby z podróży naszych, niekoniecznie wspólnych, ale po Włoszech.
3: Co? Ja mam Citroena 2CV.
1: No, starego.
3: Starego. W idealnym stanie. Nasza Francis, jak to moja córka ją chrzciła. Natomiast Fiat 500, i to jest ten samochód, który zmotoryzował Francję. Wielką Brytanię po wojnie zmotoryzowało Mini, natomiast Włochy właśnie Fiata 500. Czy ja mam jakieś wspomnienia z tym samochodem? Wiesz co, to jest auto, które było podwaliną, można powiedzieć, konstrukcji ultra w Polsce popularnej, czyli Fiata 126.
1: No, chyba ta sama platforma. A jego zaczęli w 73 roku. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Fiata 500 skończono chyba w 75 produkcję tamtej generacji. I Panda pojawiła się dopiero parę lat później, bo przecież Panda była kolejnym modelem, który był znany we Włoszech i w Polsce i popularny. Wydaje mi się, że tam była taka luka parę lat. Takiego mogło tak być.
3: Różne rzeczy się...
1: Motoryzowały to inne auta może wtedy, tak. Włochy. No.
3: Ale słuchaj,
1: który rok przyszedł?
3: Proszę, przejdźmy proszę do mody na, zresztą wspominanej troszeczkę wczoraj, do mody na retro. Rok, koniec lat 90. pojawił się New Beetle, chwilę potem pojawiło się nowe Mini, pojawił się Chrysler PT Cruiser. Była taka delikatna, była moda na retro po prostu te 20 lat temu, 25 lat temu. Udało się ją niektórym firmom bardzo dobrze spożytkować. Mini w dalszym ciągu radzi sobie świetnie. Volkswagena Beetle już nie ma, były dwie generacje, zrezygnowano. Chrysler PT Cruiser to była jedna generacja, trochę tych samochodów było. Natomiast Fiat na to wszystko wjechał w roku 2007, kiedy Chrysler już tak naprawdę chciał się żegnać z PT Cruiserem, kiedy Volkswagen zastanawiał się, czy w ogóle jest sens z drugą generacją Beetle'a wjeżdżać, no to Fiat z 500-ką wjechał w roku 2007, natomiast okazało się to spektakularnie dobrym pomysłem. Ten samochód sprzedawał się mimo wysokiej ceny, mimo małych rozmiarów, słabych silników, to nie był taki ultra dopieszczony projekt.
1: Ale jednak miał 3,5 metra długości. Mhm. A silniki też dwucylindrowe pojawiły się później, prawda?
3: Znaczy, tak, ale podstawa to silnik 1,269 koni, diesel 1,370 koni, był silnik 1,400 konny, były wersje Abarth 1,4 turbo, no i był też ten silnik 0,9 Twinner, czyli dwucylindrowy silnik z doładowaniem.
1: Pamiętasz, że on wjechał do Polski, bo on był produkowany przecież z Polski, wyjeżdżał może precyzyjnie w Tychach. I to był bliźniak drugiej generacji Forda K, który też był tam produkowany.
3: Tak, no, ale Ford był zdecydowanie mniej popularny. Pierwsza 500-ka, no już mówimy nie o tej powojennej, tylko ta pierwsza 500-ka z 2007 roku, produkowana była do roku 2024. Teraz od 2023 podobno jest w Algierii składana, ale nie mam tutaj
1: ile
3: informacji.
1: 17 lat i zobacz, ona nie miała drugiej generacji, były faceliftingi. Pamiętasz? Prowadzono takie cyfrowe zegary zamiast tych... Wcale mi się to nie podobało, powiem szczerze.
3: Wiesz co, ale trochę odświeżyło ten samochód.
1: No, natomiast
3: 500-ka została wyprodukowana w prawie 3 milionach egzemplarzy przez te lata. Mhm. Naprawdę ultra popularny samochód, świetnie jeździ i będzie jeździło tego mnóstwo. Druga generacja Fiata 500, i jeżeli chodzi o pierwszą 500-kę, to jest rewelacyjny samochód, rewelacyjne auto, naprawdę fajnej jakości, świetnie zrobione, ultra dobry samochód. 500-ka drugiej generacji pojawiła się w połowie 2020 roku. I w związku z tym, że to były te czasy, no też pandemia, ale no już wcześniej tak spodziewano się, że przyszłość mają tylko elektryczne samochody. Serio, 6, 7, 8 lat temu wielu menadżerów, wielu urzędników również uważało, że w roku 2025 tutaj w Europie nie będziemy chcieli kupować samochodów spalinowych czy hybrydowych, że będzie to technologia już kompletnie zapomniana, że teraz tylko elektryki. I Fiat 500 drugiej generacji, tej z 2020 roku, był samochodem wyłącznie elektrycznym. Jeździliśmy nim. On miał 3,63 m długości, więc trochę urósł. I były dostępne, uwaga, trzy wersje nadwozia, dlatego że ten samochód był dostępny w wersji czterodrzwiowej. Jak w Mini, tym kombi, były dodatkowe drzwi z prawej strony, takie otwierane pod prąd, malutkie. Była wersja cabrio, no i był oczywiście zwykły hatchback.
1: Co jeździliśmy? Tak, przypomnę, tylko zabrali go nam, bo był produkowany w Turynie, tak jak podobnie obecnie teraz wersja hybrydowa, już nie w Polsce. Wrócił do fabryki Mirafiori w Turynie, gdzie była produkowana zresztą ta generacja od lat 50. A zresztą ta fabryka, to ona chyba rozpoczęła produkcję przed wojną i z tego co wiem, to jest chyba najstarsza fabryka w Europie pracująca bez przerwy motoryzacyjna. Nie wiem, jak to jest w Stanach. No ale pojechał do Turynu, elektrykiem jeździliśmy, tak. Mi się podobał. Wnętrze do elektryka mi pasowało, takie nowoczesne. Nie wiem, jak tobie się ten samochód w ogóle, jak go zaakceptowałeś go od razu, czy w ogóle go nie zaakceptowałeś?
3: Wiesz, co było w porządku, brakowało, to czego mi brakowało, Sławek, to jakiegoś takiego, to w porównaniu ze starą 500-ką, która pod koniec zresztą też zdziadziała, bo wsadzono tam trzycylindrowy silnik, sześciobiegową skrzynię i to przestało się rozpędzać, wiesz, było to z jednej strony coś świeżego, tylko że teraz już po tych 6 latach to coś świeżego przestało mieć swoje znaczenie, ale słuchaj, zostało nam mało czasu. Elektryczna 500-ka nie sprzedawała się zbyt dobrze i sytuacja bez precedensu. Przerobiono elektryczną 500-kę na wersję spalinową w 2024 roku. roku chyba to postanowiono i w zeszłym roku pod koniec pojawiły się już pierwsze zdjęcia, specyfikacja i jest dostępna 500 już w salonach, można ją kupić, 500, która została przerobiona z elektryka na samochód spalinowy. Obłęd.
1: Nie było łatwo.
3: I teraz... No. I teraz różne są zdania. Niektórzy mówią, że ten samochód od samego początku był projektowany na tak, żeby na wszelki wypadek można go było przerobić. Powiem ci, pierwsza rzecz, to jest nadal fajny, zgrabny samochód. Mały, elegancki, fajny, ale on już nie robi takiego wrażenia. On gdzieś zgubił ten wow. Wiesz, to takie zgubił gdzieś po drodze. Zresztą to jest samochód, który miał premierę 6 lat temu, więc też trudno, żebyśmy się nim ekscytowali tak, jakby premierę miał wczoraj. Popełniono, od razu państwu powiem, gigantyczny błąd na wstępie. Pod maską tego samochodu, który jest jakieś 200 kg cięższy od najlżejszej 500-ki tej z 2007 roku, pojawił się silnik 1.0, trzycylindrowy, bez turbo, wolnossący, okej. Okay. Ale on ma 65 koni. Nie było takiej słabej 500-ki w poprzedniej generacji. Od 2007 nie Sławek, nie 16 sekund.
1: Mierzyłeś?
3: Ja tu zmierzyłem, tak, zmierzyłem niestety i zaraz do tego przejdę. Sześciobiegowa skrzynia manualna, trochę chorób wieku dziecięcego mam wrażenie, czyli problem z rozłączaniem hamulca po dodaniu gazu, po wyłączeniu silnika załącza się hamulec postojowy, normalna sprawa. We wszystkich samochodach wystarczy lekko musnąć pedał gazu i ten hamulec się rozłącza. Tutaj często trzeba ten pedał gazu ze dwa czy ze trzy razy, taki kangur dziwny się robi, napręża się ta karoseria, żeby to się spuściło. Nie zawsze otwierają się wszystkie drzwi, trzeba sobie pilotem pomóc. Bagażnik tak samo. Natomiast to jest auto z wystarczającą ilością miejsca w środku dla dwóch osób, plus dwójka dzieci ewentualnie, ale to na krótsze podróże. Bagażnik jest trochę większy niż w tej starszej 500-ce. I teraz dwie najważniejsze rzeczy. Spalanie i przyspieszanie. Ja sprawdziłem ten samochód, niestety z włączoną klimą. Od 0 do 90 potrzebujemy 21 sekund, żeby rozpędzić się z włączoną klimatyzacją do 90 na godzinę.
1: To tak, ale większy problem jest przy wyprzedzaniu. On jak próbujesz wyprzedzać, redukujesz nawet biegi na trójkę, to on się obraża i po prostu mówi, tak. Dlaczego ty mnie tak męczysz? Mi się tak się dobrze jechało. Jest bardzo niestety ospały, ale patrzyłem, zużycie
3: jakbyś
1: resetowałem.
3: Jakbyś ciągnął wielką przyczepę, nie?
1: Między 6 a 7 litrów niestety, czasami tak. Bliżej 6. No.
3: Auto jest wolne, ale za to pali dużo i kosztuje
1: dużo. Ale zobacz,
3: dużo.
1: Jak ten segment został już teraz ogolony. Została Fiat Pandina, Hyundai 10, Kia Picanto, nie ma Opla Adama, nie ma Renault Twingo, nie ma Smarta. I co z tego? Leap Motor T03 pewnie będzie się
3: ale
1: lepiej 500-ka, sprzedawał elektryk.
3: No. 500 to zawsze było coś innego. To był, to był produkt jak iPhone. To był produkt modny, to był produkt pożądany, to był produkt dobry. Natomiast wprowadzenie w 2026 roku samochodu, któremu nie starcza 20 sekund, by rozpędzić się do setki, samochodu, który pali dużo więcej niż dwa razy większy Peugeot 5008 z tego samego koncernu, to jest naprawdę, wiesz, przedziwna. Ja nie rozumiem tych decyzji. Gdyby to był 80-konny silnik, tak. Z turbo, bez turbo, cokolwiek, 80 koni, 85 koni, żeby to było takie, wiesz, poczucie świeżości, to by to paliło mniej. I jechało lepiej. Tak. Ja bym sobie takiego kabrioleta kupił, jakby tylko
1: były. A on kosztuje, zobacz, bo mamy Pandę, przecież Pandinę, mamy Hyundai'a i 10 Kia Picanto, które są naprawdę nawet w najsłabszych wersjach żwawsze i kosztują mniej, no bo Pandina poniżej 60 tysięcy.
3: Tu płacisz za projekt i okej, ja za ten projekt bardzo chętnie bym zapłacił. Z przyjemnością kupiłbym sobie 500-kę kabrioleta nowego, ale nie z tym silnikiem. Wiesz, tym się da jeździć, Sławek. Jeździłem tym przez parę dni, tym się da jeździć. To nie jest tak, że wiesz, frustracja cię zagryza,
1: no, wiesz co,
3: ale nie da się tym wyprzedzać.
1: Ja też jeździłem przez parę, a to parę u mnie były dwa, czyli dokładnie parę i powiem ci, nawet się cieszyłem, jak przychodziłem do tego samochodu, ale cieszyłem się, bo jeździłem tylko pod Warszawą i po Warszawie, ale dalej to bym się już nie cieszył, bo ten samochód jest za słaby na podróże, po prostu. No. To już nie są czasy malucha, lata 70., kiedy takie przyspieszenie by ci nie przeszkadzało. Wiesz, patrzyłem na statystyki sprzedaży we Włoszech za cały ubiegły rok na koniec. Fiat Fiat Panda, jeszcze nie Grande Panda, to był lider sprzedaży, jeśli chodzi o modele. Jeep Avenger był na trzecim miejscu. No i tyle. Wtedy tego nowego nie mogło być tak, jak nie było Grande Pandy, bo jeszcze to były początki. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj był jakiś ogromny sukces. Prawie rok minął. Nie słyszałem, żeby to był hit sprzedaży we Włoszech, a patrzyłem na wyniki sprzedaży z maja. Też nie ma. No, ale słuchaj, piękne auto dla mnie, fajne, tylko że ono powinno stać w muzeum, już mi się wydaje. Ono już powinno pojechać do muzeum, wiesz, 80 tysięcy złotych. Mieliśmy ładny lakier, prawda? Kolor.
3: Ta wersja nasza 90 tysięcy, najtańsza 70 tysięcy. Wiesz, jeszcze tak na koniec, gdzie tam jest kamera cofania? 2026 rok.
1: Ale ja cię miałem zamiar spytać, czy ja po prostu już w te upały nie potrafię włączyć kamery, czy nawet, ale czujniki
3: nie
1: są?
3: Są.
1: Chyba... O, ale strasznie to było. Przerażające. Malutki samochód, to miałem kłopot z manewrowaniem, bo człowiek się przyzwyczaja do lepszego.
3: Złapałem. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Fiata 500 w wersji hybrydowej niestety testowaliśmy. Do usłyszenia już jutro.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
5: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Plan naprawy systemu ochrony zdrowia mamy poznać jutro. Ponad 100 km na godzinę silny wiatr nawiedzi rejon Zatoki Gdańskiej. Może wystartować w wyborach prezydenckich we Francji, ale kampanię musiałaby poprowadzić z elektroniczną opaską. Jest rozstrzygnięcie w sprawie Marine Le Pen. Minęła 19, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić ministra Jolanta Sobierańska-Grenda, która dziś na ten temat rozmawiała z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Premier Tusk liczy na konkretne propozycje rozwiązań
11: dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
10: Zapowiedź zmian to efekt afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami na północy kraju jego prędkość przekroczy 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być w rejonie Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim na Helu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
12: Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta. Do tego cofka na Bałtyku i gwałtowne wzrosty stanów wód.
10: Silnemu wiatrowi będą towarzyszyć opady deszczu. Intensywne ataki ukraińskich dronów pogłębiają niedobory paliw oraz przyczyniają się do wzrostu cen w wielu regionach Rosji, poinformowała agencja Reutera. 25 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarządził 40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Moskwę do zakończenia wojny. Tylko wczoraj doszło do ataku na rafinerię w Omsku na Syberii i w Jarosławiu oraz na porty nad Bałtykiem, będące kluczowymi punktami eksportu rosyjskiej ropy. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen otrzymała od sądu apelacyjnego w Paryżu zakaz ubiegania się o funkcje publiczne przez 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Polityczka część wyroku ma już za sobą, bo w marcu ubiegłego roku została już skazana przez sąd niższej instancji. To oznacza, że będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich w 2027. Ta sytuacja może źle jednak odbić się na jej reputacji, ocenia przewodniczący grupy socjalistycznej w Zgromadzeniu Narodowym Boris Vaillot.
13: Wyborcy musieliby być w pełni świadomi, że byłaby to kandydatura osoby skazanej za przestępstwo. Jest winna sprzeniewierzenia środków publicznych, ale to do niej należy decyzja, czy jako przestępczyni stawi się przed elektoratem w Zgromadzeniu Narodowym.
10: A chodzi o środki z Parlamentu Europejskiego. Oprócz zakazu ubiegania się o funkcje publiczne, polityczka otrzymała też karę 3 lat więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Oznacza to, że będzie musiała przez rok nosić elektroniczną opaskę. Książę Harry i piosenkarz Elton John przegrali proces z wydawcą gazety Daily Mail. Wraz z 5 innymi znanymi osobami zarzucali gazecie nielegalne pozyskiwanie informacji, między innymi przez zakładanie podsłuchów. Sąd w Londynie odrzucił wszystkie roszczenia grupy. Powodowie nie zdołali udowodnić zarzutów dotyczących nielegalnego zdobywania informacji. Czytamy w podsumowaniu wyroku. Koszty sądowe to około 50 milionów funtów, a decyzja na temat tego, kto zostanie nimi obciążony, zapadnie pod koniec miesiąca. A co tam słychać na Mundialu? I jak rodzi sobie mistrz świata w 1/8 finału? O tym za chwilę, bo w TOK FM teraz sport.
14: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. No, mistrz świata na razie sobie nie radzi. Pachnie niespodzianką w Atlancie, bo po pierwszej połowie 1/8 finału Argentyna przegrywa z Egiptem 0-1. Mistrzowie świata stworzyli kilka dogodnych sytuacji, mieli nawet karnego, ale Leo Messi go zmarnował. Jeszcze dziś w ostatnim spotkaniu 1/8 finału Kolumbia zagra ze Szwajcarią, ten mecz o 22:00. Dziś nad ranem awans walczyła Belgia, pokonała USA 4-1, więc interwencja Donalda Trumpa, by mógł w tym meczu wystąpić zawieszony za czerwoną kartkę Folarin Balogun, nic współgospodarzom nie dała. A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. To oznacza, że Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27 mecz na Mistrzostwach Świata.
6: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem.
4: Jutro na Mundialu bez meczów ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Znamy pierwsze półfinalistki Wimbledonu. Rozstawana z numerem 7 Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa po wygranej z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. Pierwszym półfinalistą męskiego turnieju został rozstawiony z jedynką Jannik Sinner, który w trzech setach pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. A do ćwierćfinału Debla awansowała Katarzyna Piter. Razem z Czeszką Anną Siskową pokonały dziś czesko-słowacki duet Linda Noskowa i Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Duńczyk najszybciej finiszował spośród 10 uciekinierów. Koszulkę lidera stracił Tadej Pogacar, który razem z faworytami Wielkiej Pętli dojechał do mety prawie 13 minut po zwycięzcy. Nowym liderem został Norwek Thorstein Tren, który finiszował dziś 8. Polskie siatkarki jutrzejszym meczem z Turcją w Osace rozpoczną rywalizację w ostatniej rundzie Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego, który zajmuje czwartą lokatę, jest bliski awansu do turnieju finałowego. W Japonii jednak zmierzy się z wymagającymi rywalkami. Oprócz Turcji będą to USA, Brazylia i Japonia. W TOK FM czas teraz na prognozę pogody.
14: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Mocno powieje, są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Jutro też przelotne opady deszczu oraz burze. Nie za ciepło, bo 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na Przedgórzu, do zaledwie 22 na zachodzie.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Jak brzmi preambuła Traktatu Północnoatlantyckiego? A przypomnijmy sobie, w końcu nie jest znowu taka długa. Strony niniejszego traktatu potwierdzają swą wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi rządami. Są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa. Dążą do umacniania stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim. Są zdecydowane połączyć swe wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa. Koniec cytatu. Brzmi dobrze, prawda? Problem tylko w tym, że te zasady

0: Nie krajowi, który jest gospodarzem rozpoczynającego się dziś szczytu w Ankarze. Mowa o Turcji, która nie jest już ani niefunkcjonującą demokracją, ani krajem częściowo wolnym, jak to się zwykło nazywać w terminologii Freedom House, jest krajem autorytarnym, krajem, w którym nie ma wolności. Przed szczytem NATO miała miejsce kolejna fala aresztowań. Wsadza się do więzienia kogo się da. Dziennikarzy rozmaitych mniejszych i większych tytułów, przywódców opozycji, komików, akademików, działaczy praw człowieka, aktywistów lewicowych. Łącznie naliczono takich przypadków ponad 200, a może być ich znacznie więcej. Najwyższa Rada Kontroli Radia i Telewizji, czyli de facto organ cenzorski władzy Erdoğana, wydał nawet specjalne ostrzeżenie dla mediów, że relacje ze szczytu są ściśle monitorowane i mają współgrać z perspektywą bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo uzasadnione zarówno zamachami terrorystycznymi, jak przede wszystkim próbą zamachu stanu z 2016 roku stało się dziś narzędziem dyscyplinującym. A Turcja stała się autokracją. Wciąż ma opozycję, wciąż istnieją rozproszone próby walki o niezależność, ale kurs został wytyczony dekadę temu i prowadzi w kierunku dalszych ograniczeń. Jak to się ma do preambuły Traktatu Północnoatlantyckiego? Ano może tak, że wciąż jest w niej zdanie o umacnianiu stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim. I póki co, jak się wydaje, musi nam to wystarczyć.
1: Reklama.
2: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Bo w Media Expert tanie ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert.
1: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej i podcastu
9: Tok FM, prawdziwa FM. Historia Polski z Pawłem Sulikiem.
0: Przepraszam, witam. Bardzo przyzwyczaiłem się do innej nazwy.
9: Nic nie szkodzi.
0: Nie mogę wyrosnąć.
9: Od kilku miesięcy. Mamy nowy podcast, ale niech ktoś jest retro, lubi, przeżyjmy to jeszcze raz. No.
0: A ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa i będziemy mówili dzisiaj o Turcji i o jej roli w NATO, a przede wszystkim o tym, co dzieje się w Ankarze, co dzieje się w wielkich miastach Turcji teraz. Czyli o nie wiem, czy słowo masowe jest na miejscu, ale o aresztowaniach i o represjach, które wyznaczają jakby trochę stosunek Erdoğana do wolnych mediów, do opozycji. Zacznijmy może od takiego pytania, czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że Turcja staje się coraz bardziej autorytarna? Czy to byłoby nadużycie?
9: Tak, nie ma żadnych wątpliwości, że staje się coraz bardziej autorytarna. Jeśli burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu, który został aresztowany w marcu zeszłego roku, cały czas taki licznik bije, ile on lat ma siedzieć w więzieniu. chyba ostatni to jest 2300 coś,

0: lat. To takie spektakularne już się robi. No ja się, to niby jest takie, taka farsa, to jest tragikomiczne z naciskiem na tragiczne.
1: Ale nie, ten, czy jego wyrok, to jest 2000 lat?
0: 2300, no to jest oskarżenie. Jeszcze powoli mielą te młyny sprawiedliwości tureckiej. Oczywiście wymiar sprawiedliwości w Turcji jest kompletnie upolityczniony. Zamknięty Uniwersytet Bilgi na przykład, też w ramach tych aresztowań, no to one zataczają szerokie kręgi. No komika na przykład wrócił sobie tak z wakacji, no i poszedł do pierdla, mówiąc, przepraszam, kolokwialnie. No wygląda to wszystko...
1: Dziennikarze.
0: Tak, dziennikarze.
1: Liderzy opozycji.
0: Liderzy opozycji. Też przeprowadzono taką operację, o tym porozmawiamy na pewno, bo niedawno to się stało, że sąd wydał wyrok, że kongres partii głównej opozycyjnej CHP Ludowo-Republikańskiej, który odbył się w 2023, że trzeba anulować jego wyniki i w efekcie ten nowy lider, nowy od 3 lat, Özgür Özel, który doprowadził do tego między innymi, że partia rządząca Erdoğana przegrała wybory lokalne, że on jest nielegalnym liderem i ten stary symbol porażek, Kılıçdaroğlu, on wraca. Oczywiście to powoduje walki frakcyjne i że trzeba znowu zrobić kongres. I no okej, okay, no można by było, bo oczywiście to ludzie od Kılıçdaroğlu zaskarżyli wyniki wtedy tego kongresu w 23 i w normalnym kraju, no można sobie wyobrazić, że doszło do jakichś nieprawidłowości, był cały proces, no ale tutaj no to nie jest normalny kraj. Turcja pod względem tego, co się z nią dzieje od strony tej politycznej, no tak jak to się, można powiedzieć, od tego nieudanego zamachu stanu, sytuacja jest coraz gorsza. Paradoksalnie ten kraj się staje coraz bardziej autorytarny w sytuacji, kiedy no, boryka się z najróżniejszymi zewnętrznymi i wewnętrznymi problemami i słabnie też sam Erdoğan i jego partia w porównaniu z sytuacją, kiedy Turcja teoretycznie była mniej autorytarna, bardziej demokratyczna, okej, była według tej terminologii Freedom House krajem częściowo wolnym, no to wtedy Partia Sprawiedliwości i Rozwoju Erdoğana zdobywała nawet prawie 50% głosów. No teraz ma te, znowu z tymi sondażami jest problem, bo jestem pewien, że ludzie się często boją, no ale no to ma powiedzmy około trochę więcej niż 30, max do 35. W sytuacji, kiedy jak mówisz, wolne media, no z tym, no nie wiem, czy no, są jakieś takie wysepki tych wolnych mediów, to raczej ludzie, informacyjna opozycja rozgrywa się poprzez aktywność no po prostu ludzi w mediach społecznościowych.
1: Zresztą taka zabawna historia, to ci wejdę słowo. W Turcji działa coś na kształt takiej rady kontrolnej, która też dyscyplinuje media i ona wydała teraz, nie pamiętam niestety nazwy, wydała taką informację do dziennikarzy, że będzie bardzo czujnie monitorowała wszystkie komunikaty dotyczące szczytu NATO. I żeby uważali.
0: Tak, oczywiście. No, doszliśmy do sytuacji, tak, jeszcze skończę z tą, co się stało też z rządami prawa. Kilkanaście lat temu Turcja była państwem borykającym się z korupcją. No ale to miała, powiedzmy, w tym, jaki jest ten ranking Transparency International Corruption Perception Index, gdzie 0 to jest totalna korupcja, 100 to jest brak korupcji, no to miała 50 punktów, tak? No to była taka, no powiedzmy, gorzej wypadające kraje Europy Środkowej. Trochę lepiej Polska teraz wypada. No to teraz, no Turcja... No jest naprawdę, w porównaniu z tymi krajami kandydującymi do Unii z Bałkanów Zachodnich, jest nawet od nich gorzej. To jest, nie, chyba wynik ostatni jest 31 i moim zdaniem będzie jeszcze gorzej. No to oznacza tylko, no, że tak samo jak następuje ta dedemokratyzacja, ten autorytarny dryf i tak jak powiedzmy, no jeszcze niedawno można było mówić, że to jest wyborczy autorytaryzm, autorytaryzm z elementami demokracji, no to im ona... Ta władza jest bardziej represyjna właśnie wobec opozycji, mediów, uniwersytetów. To się, można powiedzieć, że to się już robi, zmierza w stronę tak zwanego autorytaryzmu, inna ta znowu terminologia polityczna, zamkniętego, no takiego już zamordystycznego. no wygląda to oczywiście nieciekawie i towarzyszy temu, no nie przypadkiem, demontaż rządów prawa i na przykładzie Turcji można pokazać, jak ta bardzo ważne, że ten media i stan mediów, sytuacja ich, wolność, zakres tej wolności, to jest taki papierek lakmusowy, bo widać było, że ten autorytarny dryf, no mówię banały, ale to trzeba ludziom często przypomnieć, został poprzedzony przez właśnie te negatywne zjawiska, ograniczenie postępujące wolności mediów. I teraz, tak jak wspomniałeś, ten szczyt, no to jest to w sumie taka no bardzo gorzka i no smutna sytuacja, można powiedzieć, że ten szczyt służy jako świetna okazja do tego, żeby przykręcać śrubę. Bo można pod hasłem, no przecież trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym wszystkim ważnym ludziom, liderom, tak? Oczywiście, no to odpowiedzialność zbiorowa, szerokim frontem idziemy, aresztujemy, tak? No, ludzi setkami i problem jest oczywiście taki, że no, to jest pytanie do nas wszystkich, gdzie my się znaleźliśmy, że mamy
1: no właśnie
0: wielki kraj, który ma z uchodźcami, no, to jest około 10 milionów ludzi. No, tych uchodźców jest oczywiście już mniej niż kiedyś, bo sporo wróciło do Syrii. No i no, to znaczy, że to jest w Europie. Wiem, że Azja Mniejsza to nie Europa, ale no generalnie uznajemy Turcję za Europę w takim kontekście geopolitycznym, politycznym. No to jest drugi najludniejszy kraj po Rosji. Czwarta armia NATO, jak jesteśmy przy NATO, siły zbrojne może, nie tylko armia, po Stanach, Wielkiej Brytanii i Francji. No i mówimy też o kraju, który jest gospodarką, jak mierzymy parytetem siły nabywczej, no to większe w Europie są chyba tylko w tym momencie właśnie Rosja, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Piąta. Więc mówimy no o olbrzymie w sumie mocarstwie regionalnym przy wszystkich problemach, tak jest, które jest członkiem NATO i no generalnie tak jak długo, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że coś jest nie tak z Unią Europejską, że w jej wnętrzu jest Orban. Tak. I Węgry, jako tak, kraj częściowo wolny, z tak, tym dryfem autorytarnym i tak dalej, no to tutaj mamy po prostu kraj, który przez Freedom House jest uznawany za niewolny. Mhm. I mamy duży taki kraj, to jest właśnie ten, co widzimy, no że coś tam Rutę przebąkuje, tak, o prawach człowieka i tak dalej, wartościach, ale generalnie no, jak czytam artykuły, to przecież to, no, aż warto się zatrzymać i spojrzeć w lustro, bo czytamy, no, może Erdoğan to coś załatwi, bo lubi się, dla Europy, bo się lubi z Trumpem, tak?
1: No, tak.
0: Że jest między nimi chemia.
1: Tak.
0: No to, no
1: dzięki
0: jest to,
1: za taką chemię.
0: Tak, to jest to sytuacja, no najdelikatniej mówiąc, niepokojąca.
1: Ale też tak, w jakim świetle stawia to NATO, prawda? Tak. Które lubiło się przedstawiać jako sojusz krajów demokratycznych.
0: Tak. I tam są, wiadomo, że w naszych szeregach wcześniej były kraje i są, bo mamy na przykład Albanię, mamy Macedonię, tak, mamy Czarnogórę, mamy Węgry, ale to cały czas były jedynie kraje i są, według, na przykład, według Freedom House, częściowo wolne. Tak. A teraz tutaj no już mamy, jeśli chodzi o Turcję, no to taki no zamordyzm w ogóle, to nie ma wątpliwości. Żadne już nawet nie chodzi o jakieś zakładanie jedwabnych rękawiczek. Więc pod tym względem i znowu, no, wiem, no, jak weźmiemy Macedonię, Albanię, i Czarnogórę, no to jest jakaś no, nieduża część mieszkańców Stambułu.
1: Czyli tak? Rozumiem, że chcesz powiedzieć w gruncie rzeczy, że obecnie Turcja ma więcej wspólnego z Rosją niż z krajami NATO.
0: Tak. No niestety tak to wygląda pod względem systemu politycznego. Ona nie jest Rosją, żeby było jasne, bo w Rosji ten proces przechodzenia, tak naprawdę to jest ta dyskusja też między politologami, czy to już jest przejście od autorytaryzmu do reżimu totalitarnego, mówić też o faszyzmie, no to na pewno nie jest aż tak radykalna wersja tych tendencji autorytarnych w Turcji jak w Rosji, no ale jakby no od 10 lat, bo 10 lat temu, tak, był ten nieudany zamach stanu, no ten kierunek, ten dryf jest bardzo wyraźny i to się jakieś pozytywne rzeczy, typu właśnie, że opozycja wyprzedziła, ale teraz znowu możliwe, że spadła, bo się kłóci w sondażach, tak, bo już są takie sondaże od paru tygodni, to, że widzimy, że partia Dana się trochę odbiła i zajmuje znowu pierwsze miejsce, a były długo takie, że opozycja była mocniejsza, że kandydaci potencjalni w wyborach prezydenckich wypadali znacznie lepiej niż Erdoğan, że rząd generalnie, no poparcie to gdzieś 40%, te dwie partie główne, tak. Natomiast no przy takiej kontroli mediów i natomiast no, żeby no, nie było wątpliwości, no te jakieś pozytywne, takie światełka, właśnie ta porażka w wyborach, to się działo jakby, to były takie wyjątki potwierdzające regułę i takie naprawdę przy olbrzymiej mobilizacji tej części większości społeczeństwa krytycznej wobec władzy, no taki rzutem na taśmę próby powstrzymania tego negatywnego trendu. A niestety, oczywiście to wszystko, co się dzieje w Turcji, no to powinniśmy się przyglądać, bo wspomniałem o tym też, że ten wymiar ekonomiczny jest istotny. Teraz się udało tej władzy w miarę opanować sytuację, to znowu w miarę, w sensie, że mamy kraj, w którym ludzie się cieszą, że inflacja jest na poziomie ponad 30%. Ludzie no tak, się z tego cieszą, się, tak? Bo było 70 parę i tak 80. dalej. Żeby to państwu uświadomić, jak co się stało z tą gospodarką turecką, bo to ci wszyscy ludzie, którzy często mamy takie zachwycanie się Orbanem, to czasami też słyszymy, o, to jest gość, ten Erdoğan, taki lider. No to żebyśmy wiedzieli, co on zrobił z gospodarką też tego kraju. Mamy kraj właśnie z taką inflacją, która pożera, tak, na przykład oszczędności ludzi. Mamy kraj, w którym jak przyjrzymy się, spojrzałem przed przyjściem do studia, że w Polsce 5 lat temu równo za dolara płaciliśmy prawie tyle samo, co teraz. No to jest mimo wszystko stabilność. W Turcji za dolara płaciliśmy 5 lat temu równo prawie 9 lir, a teraz jest prawie 47. No proszę sobie coś takiego wyobrazić, tak, żebyśmy nagle płacili ponad 5 razy więcej za dolara w Polsce. Obligacje rządowe, te 10-letnie, tak, to też pokazuje, co sądzą prawda, rynki zagraniczne, bo trzeba te obligacje sprzedać za granicą. No to tak samo, no, było, prawda, tak z 5 lat temu jakieś, nie wiem, 13 punktów, teraz jest 30 parę. No więc mamy kraj, który to jest ta cena, no tego autorytarnego dryfu, że płacą za to tak paradoksalnie ci tak zwani zwykli obywatele, w których imieniu jako populista tyle gada Erdoğan. To, co mamy jakieś, co oczywiście ta władza prezydenta Erdoğana będzie się prezentować, że no robimy też przecież dobre rzeczy, no to będzie ten proces, co się teraz też dzieje, w kontekście szczytu, żeby się pokazać. No dobra, aresztowaliśmy dużo ludzi, ale zobaczcie, staramy się pojednać z Kurdami. I teraz tak, no problem jest taki, proces się zaczął, ile to już? Prawie 2 lata temu, bo to październik 2024, mieliśmy jakiś postęp, ale nie ma mowy o przełomie i teraz ja do wszystkim tym elitom kurdyjskim, które na pewno by nam powiedział, no ale no nie ma wyjścia, z kim mamy rozmawiać? No gdyby była szansa, w opozycji po pierwsze też są nurty nacjonalistyczne tureckie, po drugie, no dojście do władzy opozycji jest mało prawdopodobne, ale mamy jakąś po prostu sytuację surrealizm Monty Python, jak ci Kurdowie mówią publicznie, że oni chcą demokracji lokalnej. No jakiej demokracji lokalnej, ludzie kochani? I dziwią się teraz, no mówią, chcielibyśmy, żeby oprócz tej amnestii, już takiego przekazania, że składają broń, są objęci amnestią, ci bojownicy kurdyjscy, no to żeby było w pakiecie całość prawa języka kurdyjskiego, autonomia, jeśli chodzi właśnie o media kurdyjskie, lokalny samorząd, reforma, tam decentralizacja, no przecież to jest jakby wpisane w ten reżim, że on może coś się zgodzi, ale nawet tak jak teraz mówi Erdoğan, to my do końca lipca zajmiemy się kwestią kurdyjską. No i ci Kurdowie mówią, ale my chcielibyśmy to, żeby to było w dialogu, żebyśmy my coś razem ustalili, a nie jednostronnie fakty dokonane, tak? Więc no po prostu to jest ta świadomość, że okej, może ta władza pójdzie na jakieś ustępstwa ograniczone, bo o co chodzi, no też chciałby Erdoğan przyspawany do tego stanowiska, stołka, no chciałby, żeby Kurdowie zagłosowali za zmianami konstytucji, żeby umożliwić mu dalsze rządzenie, kolejny start, w 2020 są te wybory, możliwe, że będą wcześniej. Przypomnę, że wprowadzono, to też jest część tego dryfu autorytarnego, zlikwidowano urząd premiera, prezydent kieruje rządem i wybory są połączone. To by była naprawdę absurdalna sytuacja, że mogłoby być coś takiego teoretycznie, że inna opcja polityczna wygrywa i ma opcję tworzenia rządu, a prezydent jest inny i mają rządzić krajem. No, ale dobra, no generalnie mamy sytuację taką, że to jest motywowane, to cały proces pojednania z Kurdami, że to okej, ludzie się przekona, wtedy zobaczcie, to jest nasz gigantyczny sukces, zakończyliśmy no bardzo poważny, fundamentalny problem naszego kraju, a przy okazji Kurdowie nas tutaj wesprzą i sobie zrobimy wybory kolejne dla prezydenta Erdoğana. To jest coś takiego, że żebyśmy też nie ulegali złudzeniom, że tutaj dojdzie do jakiegoś, na przykład jeśli chodzi o Kurdów, że ta władza jest w stanie właśnie ze względu na potrzebę zapewnienia stabilności w kraju doprowadzić do jakiegoś trwałego, jest to moim zdaniem mało prawdopodobne, trwałego pojednania i uregulowania tej kwestii, bo będą w niej zawsze to, co pokazał jeszcze Erdoğan niestety, co jest charakterystyczne dla wielu takich nacjonalistycznych populistów, no że on traktuje bardzo różne rzeczy, najdelikatniej mówiąc, instrumentalnie. Był przyjacielem Kurdów, potem był kurdobójcą. Teraz chce być znowu przyjacielem Kurdów.
1: Tak, znaczy to warto powiedzieć, że właściwie straty wizerunkowe, ty powiedziałeś o gospodarce, powiedziałeś o kwestii jakby tej złożoności etnicznej, tak łagodnie mówiąc, tureckiej, bardzo trudnej przeszłości kurdyjsko-tureckiej. To jeszcze warto powiedzieć, co się wydarzyło w tym obszarze kultury, prawda? Czyli pamiętamy pierwszą dekadę XXI wieku, Nobel dla
0: Turecki, Pamuka,
1: tak jest, dla tureckiego pisarza,
0: pierwszy Nobel w
1: absolutnie
0: historii.
1: Nobilitował tak. Właśnie całą literaturę turecką. Turcja z gigantycznym stoiskiem na targach we Frankfurcie, bardzo doceniona. Nie wiem, Elif Szafak, która stała się takim symbolem tej kobiecej literatury tureckiej.
0: Mamy do dzisiaj reżyserów, na przykład wybitnych, Ceylan, tak, Nuri Bilge, no tak, tak.
1: I to wszystko właśnie, po pierwsze, ci ludzie nie mieszkają już w Turcji, w większości wypadków. No wiadomo, że Pamuk to osobna historia, ale Szafak wyjechała, mieszka teraz w Londynie, więc jakby taki spadek, powiedziałbym, nawet nie wiem, czy soft power, po prostu postrzegania prestiżu Turcji jako kraju, który no, ma pewną ofertę dla świata zachodniego.
0: Wiesz co, no, to też jednocześnie ten okres, o którym mówisz, właśnie kiedy był ten Nobel, to są te czasy, kiedy no, ta AKP, która partia Erdoğana, jakbyśmy się przyjrzeli, kto tam był i kto jest teraz...
1: No to była też inna partia. Jest,
0: tak, to była inna partia.
1: Inne tam, nadzieje się z nią
0: tak,
1: wiązały.
0: Ona, tak, wyczyszczono wielu ludzi, którzy dzisiaj są w opozycji. Tak, na przykład Ali Babacan, bardzo dobry ekonomista, który był wicepremierem, różne właśnie miał resorty pod sobą gospodarcze. Doradca Erdoğana, minister spraw zagranicznych, potem premier, profesor Ahmed Davutoğlu i tak dalej. Można by tak kolejny by. Prezydent ówczesny, tak, Abdullah Gül. No i generalnie zamieniło się to w ewidentnie partię jednego aktora, wodzowską, w której mamy też coś takiego, no, że to włączy się tak jak kiedyś wojsko, to dzisiaj można powiedzieć, no Hakan Fidan, no, szef MSZ-u służby, wieloletni szef służb, tak? I mamy coś takiego, no, że to wiele, wiele lat temu to był kraj, w którym no, dochodziło do demokratyzacji, tak?
1: Tak
0: do
1: jest.
0: Budowy rządów prawa. To wszystko było związane też z tym procesem akcesji do Unii. To jest, i to jest, to było teoretycznie, to co jest niesamowite, no, jakby mamy różne okresy Erdoğana, oczywiście teraz będą te spory zawsze, czy on zawsze był taki w środku, tak właśnie bezdyskusyjnie miał autorytarne inklinacje, tak jak wielu polityków opozycji tureckiej. To jest ten problem, tak? Że my często, tak samo jak są te różne dyskusje, jak mamy polaryzację, no też u nas w kraju, że są tworzone te obrazy, że z jednej strony mamy Kim Ir Sena, z drugiej nie wiem, Mahatmę Gandhiego, tak? Albo szwedzkich liberałów versus Koreę właśnie północną. To ja nie chcę symetryzować, natomiast no generalnie jest coś takiego, że u Erdoğana to się nasiliło, zwiększyło i tak dalej, ale to jest bezdyskusyjnie coś takiego, że moim zdaniem on przeszedł pewną ewolucję.
1: No bardzo głęboką chyba. Tak. Bo trzeba pamiętać o tym, to warto powiedzieć, prawda, że ten, przepraszam, że ci tu się wbijam, ale ten początek Erdoğana to jest jednak porządkowanie pewnego obrazu Turcji, czyli na przykład redukcja roli armii, podporządkowanie jej władzy cywilnej.
0: Tak, no tylko to też właśnie pojawiała się ta kwestia, jaka to ma być władza cywilna, czy ona naprawdę jest demokratyczna. To też by proszę pamiętać o tym, że to no, były takie czasy, no też, że teraz nam się to trudno wyobrazić, no, ale no takim, jeden z takich kamyczków, który na pewno no nie wiem, czy kamyczek może przelać szare gory, czy coś
1: przesypać. Przesypał.
0: No to było coś takiego, że no, sąd konstytucyjny była opcja, że po prostu zdelegalizuje AKP pod hasłem, że jest... I to no, minimalnie to nie przeszło, tak? No to było widać też, co jest w głowach tych sędziów, tak? To przywiązanie do tej świeckiej republiki też z tym rysem autorytarnym. Natomiast, no, jak mówisz o tym soft power, no to teraz to soft power oczywiście Turcja chciałaby mieć, i tylko że paradoksalnie jakby się zastanowić, atrakcyjność tego reżimu, no może być taka, że jest mocarstwem regionalnym, że liczą się z nim i współpracują z nim, co jest częścią tej polityki zagranicznej. Putin, Trump, politycy też z Europy Europejskiej niektórzy, z Unii Europejskiej, przepraszam, inni jacyś ważni gracze, tak, na arenie międzynarodowej. To jest ta, prawda, mid-sized emerging part, ta wyłaniająca się potęga średniej wielkości. No, ale tak jak wcześniej, na przykład to, co stworzył Davutoğlu, hasło, że prawda, że mamy te zero problemów z sąsiadami, ta polityka, że jesteśmy generalnie dostarczycielem bezpieczeństwa, ale takiego właśnie poprzez rozwój handlu, współpracę w sferze kultury, edukację, uniwersytety, inwestycje, ludzie, turystykę, to
1: ale
0: teraz...
1: Też jakby ten, Turcja jako ten klucz do krajów muzułmańskich, prawda, do świata muzułmańskiego.
0: To też to tutaj się pojawia coś takiego, że widzimy Turcję, która no, w ostatnich kilkunastu latach regularnie wchodziła w jakieś spory, napięcia poważne z sąsiadami i ważnymi aktorami na arenie międzynarodowej. I tutaj mamy coraz bardziej nie soft power, no to też się dzieje na całym świecie, że Turcja z Erdoğanem, no też w kontekście tego szczytu NATO, no prezentuje się, no dobra, my jesteśmy potęgą militarną, tak? Te też niektóre wypowiedzi, co byśmy powiedzieli, że to są zaawalowane groźby, jak są jakieś na przykład napięcia z Grecją, napięcia z Izraelem, tak? Mamy też coś takiego, że Turcja może cały czas, oczywiście ze względu na to, że i co się dzieje w regionie, no to prezentuje siebie, no zobaczcie, co się dzieje, Iran, Zatoka Perska, Izrael, Gaza, Izrael, Liban i tak dalej, to my jesteśmy stabilni. Jesteśmy tutaj zapewniamy, to jest ten mniejsze złota, mała stabilizacja. Oczywiście ktoś powie, no, że no, z drugiej strony właśnie z niektórymi tymi aktorami, na przykład z Izraelem, te relacje są bardzo złe, tak? I słyszymy od polityków z obu tych państw takie rzeczy, że jest, pojawia się kwestia nawet scenariusza jakiegoś niewyobrażalnego, że mogłaby się sytuacja wymknąć spod kontroli i dojść nawet do konfliktu zbrojnego między nimi. Więc generalnie ta Turcja też w ramach tych negatywnych tendencji na świecie i w kraju, no ona zmieniła się o wiele bardziej na takiego gracza, który no, zachowuje się jak tarzan, co jakiś czas, prawda, uderzy w piersi, żeby wydać z siebie ten King, taki King Kong, no i podkreśla też, i to też widać, co jest faktem, no jest to kraj, tak jak powiedziałem, z czwartym potencjałem w NATO, jakbyśmy wzięli cały świat, no to jeśli chodzi o potencjał sił zbrojnych konwencjonalnych, bo Turcja nie ma broni atomowej, no to pewnie przed Turcją by była jeszcze Japonia, Korea, Indie, Chiny i Rosja. No to jest pierwsza dziesiątka na świecie. Mm. Oprócz NATO, tak? O której mówiliśmy. No więc to też jest taki, to widać to, że no nie wiem, co symbolem tego jest, że kilka lat temu, w 2023 chyba, tak, bo to stulecie Republiki, wszedł do służby taki okręt desantowy lotniskowiec, z którego mogą startować drony i helikoptery i mogą być przewożone czołgi, wojsko i tak dalej. Trochę jak była ta cała afera o Mistrale, tak, w te francuskie. To jest tego typu okręt. A teraz, no, od początku zeszłego roku, no, Turcja buduje sobie lotniskowiec, tak? Więc to pokazuje to, co się dzieje, jeśli chodzi, no, z czego my chcemy być dumni, co my chcemy pokazać światu.
1: Znaczy, właściwie w każdym obszarze można powiedzieć, że dominuje takie myślenie siłowe, prawda?
0: Tak.
1: Że
0: drony, siła. To z czego możemy zobaczyć, Bayraktary były podczas wojny, to jest to piosenki, to paradoksalnie tureckie soft power jest związane z piosenkami powstającymi o broni, na przykład, tak? Bo Bayraktary też się sprawdziły bardzo w konflikcie w Karabachu, pomagając Azerom i w ogóle drony tureckie, armia turecka, wsparcie dla Azerów walczących z Ormianami.
1: Ale ten cały ten obrazek właściwie pokazuje, jak szybko udało się Orbanowi totalnie...
0: Erdoganowi,
1: przepraszam.
0: Lubili się.
1: Jak szybko udało mu się przekształcić ten kraj jakby radykalnie jednak, prawda? Ile to zajęło? Dwie dekady. To nie jest dużo.
0: No tak, no ale ktoś by powiedział, no to też we współczesnych czasach, no to i to jest cały czas mamy sytuację, że to jest takie przyciąganie liny, ta opozycja bita, która jest prześladowana, dyskryminowana i tak dalej. Ona próbuje kontratakować, walczyć i tak dalej. Ona nie została rozwalona. On nawet paradoksalnie, ona jest potrzebna, tylko permanentnie osłabiona Erdoganowi, bo to jest ten element tego populizmu, takiego w stylu, byśmy powiedzielibyśmy jak ten model, prawda, taki typ idealny, jak Max Weber, socjolog, używał tego pojęcia, to taki właśnie typu polityk, typu Perón z Argentyny. I musi mieć ten, bo jest ten wątek bardzo silny, populistyczny.
1: Trzeba z kimś walczyć.
0: Tak, on paradoksalnie, Erdoğan, będąc coraz starszy, to no, będzie też, to troszkę już powoli widać, będzie dziadział. I ten wątek, żeby mieć ten kontakt, być tym trybunem ludowym, on będzie słabł, będzie za to to, co jest, no, niestety perspektywa próby tworzenia jakiejś dynastii, też o tym się też zaczyna mówić, sukcesja w rodzinie. I teraz tak, no, w jego przypadku, no to to się, to ja bym powiedział tak, to, co jest niepokojące, że tak jak jeszcze, powiedzmy, parę lat temu, biorąc pod uwagę to zwycięstwo, tak, zmianę w GHP, nowy, dynamiczny lider. Fakt, że z kilku tych liderów, właśnie, no jeden w więzieniu, drugi to burmistrz Ankary, właśnie lider partii Özgür Özel, że były to zwycięstwo w tych wyborach lokalnych, no to tak się wydawało, no, te wszystkie problemy ekonomiczne, że no chwieje się naprawdę.
1: Tak.
0: Natomiast jak widzę to, co się dzieje teraz, na przykład, czy ta opozycja się może dokonać samozaorania, tak? Pokłócić się. I oczywiście większość pójdzie za Özgürem Özelem, ale no to będą kluczowe. No na przykład wyjdzie te poparcie dla tych secesjonistów, to będzie te kilka procent. No, sondaże pokazują, że w ramach wyborców GHP to jest jakieś 20% czy nawet trochę więcej, no to popiera tą decyzję sądu. No to wystarczy, no to jest właśnie te kilka procent kluczowych. Ta dekompozycja tej opozycji, to jeśli by się udało jeszcze jakoś na parę lat tych Kurdów przeciągnąć i się potem ich przeżuje i wypluje, no to przecież ten reżim, no niestety, to jest niesamowite, jak on, co ty mówisz, mnie bardziej nie dziwi szybkość, bo to wcale nie jest szybko, tylko żywotność.
1: Mhm. Energia.
0: Żywotność i ta umiejętność, takie byśmy powiedzieli, nawiązując do mundialu, to cwaniactwo takie boiskowe. No ale to jest też troszkę, jak mówił trener Polski Tysiąclecia, Kaziu Górski, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. No jeśli ma się takiego lidera, jak wcześniej Kilić, Darolu, a teraz się pokłócą, tak? Też są te kłótnie w tych mniejszych partiach opozycyjnych. Ten problem, że można było odsunąć AKP od władzy, tylko trzeba było się dogadać z Kurdami, opozycja. Był taki moment w 2015 roku, tak? Ale nie udało się. Tylko po to, żeby ich odsunąć, tak? A potem zrobić wybory i tak dalej. Więc to, co jest niesamowite, to jest taki kameleon i ta jego zdolność adaptacyjna, tak jak powiedziałem, nacjonalista, nienacjonalista, postislamista, to samo, no nie wiem, jakbyśmy spojrzeli, te wszystkiego, to przepoczwarzanie się i to też widać w polityce zagranicznej, ta zdolność do, ta elastyczność. Tak.
1: Ale powiedz mi, czy ty uważasz, że te kłótnie opozycji są jednak w pewnym sensie owocem, nie wiem, inspiracji czy działania, nie wiem, służb specjalnych, właśnie takiej presji na opozycję? Czy to też nie jest robota w pewnym sensie AKP?
0: Ja zakładam, że te kłótnie są spontaniczne, w tym sensie, że autentyczne, może tak. Że rzeczywiście Kılıç Darolu i jego zwolennicy mieli wielki problem wtedy, 3 lata temu, żeby zaakceptować swoją porażkę w tych wyborach wewnętrznych na kongresie. Ale no jestem pewien też, że no po prostu no to jest cel Erdoğana, no dzieli rządź, tak? Nowa strategia. Jeśli ja mam poparcie, jakie mam, trudno, no mam znacznie mniejsze, no to będę silny słabością opozycji. Co trzeba zrobić z tą opozycją? Wyciągać część z nich, tak? Na przykład właśnie Kurdów, a resztę skłócić ze sobą i liczyć na to też, że jak oni się będą kłócić. Jestem pewien, że jak mówisz o służbach, no pewnie są tam też ludzie ze służb, są jakieś kompromaty, są rozgrywanie ludzi, szantażowani i tak dalej. No wygląda to średnio, tak nazwijmy to najdelikatniej, albo nawet słabo.
1: Wracając do postaci Imamoglu, bo to jest bardzo ciekawy przykład. Powiedziałeś, że te próby jakby dopisania mu win właściwie obejmują już całe epoki. Czyli rozumiem, że on ma być takim wrogiem kosmicznym.
0: Znaczy, może nie nawet epoki, tylko po prostu, wiesz, to jest tak, jak dostajesz za... Są kraje, gdzie ci się tak... Masz, dostajesz taką kumulację. To jest z różnych paragrafów. I tych paragrafów
1: tak,
0: będzie
1: ja
0: tyle, że ci się zbuduje taki
1: wynik. Ale to też daje takie symboliczne wrażenie.
0: Tak, oczywiście,
1: prawda,
0: możesz powiedzieć, kurczę, to dłużej niż, znacznie dłużej niż istniało cesarstwo.
1: No to chodzi, no to chodzi właśnie. No, więc jakby kim on jest dla tego reżimu, który tworzy w tej chwili Erdoğan?
0: On jest po pierwsze, jako polityk 50-kilkuletni, 6-letni, no to znacznie młodszy od Erdoğana. I fakt, że tak jak Erdoğan zrobił karierę trampoliną, był Stambuł, to jest ten sam scenariusz. Burmistrz Stambułu. I to burmistrz przy wszystkich kłodach rzucanych mu pod nogi. Erdoğanowi też rzucano, ale nie takie kłody, jak teraz rzucano Imamoglu, który zdobył popularność, który wygrał i to zdecydowanie reelekcję, o którego próbowano zdusić w zarodku. Przypominam, że to było tak, że wymyślił sobie Erdoğan, że będą powtórzone wybory przy pierwszej elekcji, którą wygrał Imamoglu. On wygrał wtedy minimalnie, w drugiej, jak przy powtórce, wygrał ponad 10% głosów, więc generalnie Stambuł, który jest niezwykle ważny, bo to, co jest siłą tej opozycji dzisiaj, no ale to właśnie mamy też taką sytuację, że są aresztowania, to jest też cios w opozycję, której atutem jest samorząd, bo ona kontroluje właśnie Ankarę, zdobyła Bursę, miasto uważane za konserwatywne, Izmir, Antalię i właśnie ten Stambuł, który jest no miastem państwem, tak? To jest de facto stolica, olbrzym, gigant, tak?
1: No ile to jest milionów w tej chwili?
0: 16 milionów ludzi, tak? Plus bogatszy od reszty kraju. No to gdyby wyszedł, to by było jeden z tak no, średniej wielkości krajów w Europie. No i co mamy? No mamy coś takiego, że jest efekt mrożący. Pokazanie oprócz niego do więzienia trafiło, pewnie jakbyśmy policzyli tych burmistrzów z innych mniejszych miast, no kilkunastu. Oprócz no, oczywiście Kurdowie, to jest druga sprawa, jak są prześladowani. Ilu siedzi w więzieniu działaczy kurdyjskich posłów, radnych i burmistrzów. I tutaj no, jest taki niesamowity efekt mrożący, bo mówimy o człowieku, który a, rzucił rękawice jako kandydat potencjalny na prezydenta kraju, który jest popularny, który dobrze wypada w sondażach i w rezerwie jest jakby co burmistrz Ankary, ale to może jego też się wsadzi, tak? Jakisza, Mansura. I generalnie to jest coś takiego, że tej władzy chodzi o to, żeby pokazać, słuchajcie, reguły gry już są takie, że my się tu nie bawimy w wybory. Jakieś, że one będą, dotąd wiadomo, że były nieuczciwe, bo kontrolujemy pieniądze państwowe i media, a teraz no...
1: To nie wy decydujecie.
0: Tak.
1: I z tym się macie pogodzić. Jak ty myślisz, jak wygląda jakby korzyść z obecności Turcji w NATO dla samego NATO? Jakie to są te powody, dla których nikt nie mówi o tych rzeczach, o których ty teraz powiedziałeś, choć są powszechnie
0: znane. Chyba źle powiedziałem, przepraszam, Mansur Jawasz. To się poprawiam, burmistrz Ankary. Przejęzyczyłem się. Słuchaj, no... To wszystko zmierza, ja no wielokrotnie będąc gdzieś w jakichś audycjach, no to mówiłem, no najmniejsze zło to jest mieć ich w środku niż na zewnątrz, bo ich taka opcja, żeby oni wyszli albo żeby ich wypchnąć, to też jest kwestia, jak to zrobić pod względem formalnym, z punktu legalnego widzenia.
1: Natomiast, ale też po co? Jaki to zysk by
0: no, miało? Że mamy coś takiego, że właśnie jesteśmy w stanie jakoś mimo wszystko na nich wpłynąć, trzymać ich przy sobie i w efekcie ograniczyć te negatywne scenariusze typu no, Turcja poza NATO, która wchodzi w konflikt zbrojny z Grecją i Cyprem.
1: Tak? Ale że na przykład jest tak, Turcja, że Turcja która... gra zgodnie z liniami NATO?
0: Nie, gra swoją grę, ale część tej gry jest z nami, tak, to na pewno. Część nie, no jest to mocarstwo, które ma swoją agendę, to widać szczególnie jak patrzymy na wojnę w Ukrainie. Nie ma sankcji na Rosję, ale za to jest współpraca wielowymiarowa z Ukrainą i Rosją jednocześnie. Wojskowa, bardziej oczywiście z Ukrainą. Zamknięcie Cieśnin, bardzo ważne dla Ukraińców, że nie ma opcji, żeby wpływały rosyjskie okręty na Morze Czarne. To jest bardzo ważne, tak? No i przy wszystkich zastrzeżeniach oczywiście Ukraińcy, jakie mają do Turcji, to współpracują z nią, tak? Bo jest ważna. To jest też ten problem. No dlaczego? No niestety kontroluje bardzo ważne miejsce na ziemi, jakim są cieśniny i jest położona, że graniczy z Kaukazem. Kaukaz, to wszystkie te banały przypomniały Kaukaz, pomoc do Azji Centralnej, jednocześnie graniczy z Iranem, Irakiem i Syrią. Jest nad Morzem Śródziemnym, tak i tak dalej, więc biorąc pod uwagę ten potencjał, który wspomnieliśmy, militarny, ekonomiczny i demograficzny i też właśnie to położenie i tak dalej, no to pojawia się pytanie, co jest mniejszym złem. Natomiast, no, tak jak o tym mówiliśmy, no, to jest, zaczyna się też robić fundamentalne pytanie, pojawia się o zasady.
1: Tak.
0: Na jakich zasadach ta, oczywiście można powiedzieć, to nie Unia, to NATO, tutaj trzeba być, bo to bezpieczeństwo, to trzeba być w cudzysłowie bardziej pragmatycznym, nie być takim pryncypialnym w pewnych kwestiach, no to... ale już ten rozjazd, mówiąc kolokwialnie, między tym, czym jest Turcja, a reszta NATO, no robi się duży. Oczywiście ktoś by skontrował i powiedział, zobaczcie, jak w niektórych krajach NATO i to najważniejszym w Stanach Zjednoczonych postępuje dedemokratyzacja. Te wszystkie instytucje, które organizacje typu no też Freedom House, które zajmują się badaniem demokracji, mogą, jakbyśmy wzięli ich dane, to byśmy to zobaczyli, że to postępuje i to naprawdę na dużą skalę. I generalnie no, można powiedzieć, że Turcja jest taką ekstremalną wersją pewnych trendów występujących też na Zachodzie, ale nadal to jest różnica jakościowa. No i jest pytanie, jak długo to może funkcjonować. Zakładam, że taki scenariusz, że mamy w Turcji coś się zaczyna dziać, typu jakiś konflikt wewnętrzny, tak, polityczny i tak dalej, naprawdę takie stosowanie, no wprowadzenie już tak bez żadnych ograniczeń takiej twardej dyktatury przez władzę Erdoğana, no to, że wtedy już no, pojawi się coś takiego, no ludzie kochani, no to przynajmniej trzeba coś zawiesić, bo to tak się nie da, tak?
1: Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej oraz podcast Radio Tok FM realizowany wspólnie z Pawłem Sulikiem.
0: Prawdziwa historia Polski.
1: Dziękuję bardzo.
2: Za 7 minut godzina 20, informacje Radio Tok FM. A po informacjach, proszę Państwa, zajmiemy się no chyba najbardziej teraz dyskutowanym i dyskusyjnym kawałkiem dyskusji, nomen omen, w polskim społeczeństwie, ale to nie tylko media się tym zajmują, publicyści, politycy, ale też po prostu my wszyscy, zwykli ludzie, rozmawiamy o tym non-stop. Ochrona zdrowia w Polsce przechodzi jeden z większych kryzysów, oczywiście w związku z aferą w Warszawie oraz przypadkami nagłaśnianymi przez media z innych miast, kiedy okazuje się, że lekarze niebotyczne kwoty zarabiali. Jednocześnie sprawdziłem dziś, że jeśli chodzi o badanie opinii publicznej, to nie mieliśmy od 20 lat nie mieliśmy tak niskich ocen społeczeństwa, jeśli chodzi o stan służby zdrowia. Co to oznacza? No, powiedziałem służby zdrowia, to też zapytam naszych gości, czy ochrona zdrowia, czy służba zdrowia, co te dwa terminy niosą za sobą, jak je stosować. A naszymi gośćmi będą dr Marek Balicki, były minister zdrowia z Komisji Ekspertów do Spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zdalnie będziemy się łączyli. Dr Marek Balicki, mam nadzieję, opowie nam odpowie nam na to pytanie, które pewnie część z Państwa już sobie od paru dni zadaje. Jeśli chodzi o kryzys w ochronie zdrowia, który nie jest tylko wizerunkowym kryzysem, jest po prostu takim momentem, kiedy duża część społeczeństwa uświadamia sobie, że coś istotnie jest nie tak w tym systemie, że to nie jest kwestia tylko nieetycznego zachowania jakiegoś lekarza czy grupy, na szczęście małej grupy, ale jednak, bo wszyscy o tym mówią, czy to jest coś, co było być może w jakiś sposób zakodowane już w tym systemie na samym początku. No ale to zatem idzie drugie pytanie. W jakim systemie? I mam nadzieję, że dr Marek Balicki nam odpowie na to pytanie, w jakich warunkach powstał, skąd się wziął i jak się zmieniał ten system, który prowadzi do tego, że bardzo wiele szpitali, żeby móc funkcjonować, po prostu musi oferować takie świadczenia, które są wysoko wyceniane, ale żeby móc je realizować, no to musi mieć lekarzy, którzy to zrealizują. A żeby mieć tych lekarzy, no to chcąc, nie chcąc, po prostu musi im płacić bardzo duże pieniądze, bo akurat tych lekarzy zbyt wielu nie ma. I koło się zamyka, to znaczy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy placówki są zadłużone. W zasadzie trudno jakoś jednoznacznie, co jest dziwne w społeczeństwie, które jednak ma dość dużą transparentność, trudno jednoznacznie znaleźć osoby odpowiedzialne, mam na myśli sferę polityki. To znaczy, kto pamięta, czy któryś z włodarzy przegrał wybory z powodu zadłużenia placówki, która mu odpowiada. Może to się zmieni. Może rzeczywiście ta dyskusja, która się przytacza teraz przez cały kraj, spowoduje, że my zaczniemy inaczej na to myśleć. Ale przede wszystkim chciałem Państwa zaprosić po godzinie 20 na rozmowę z doktorem Markiem Balickim i doktor Marią Liburą, dlatego że to właśnie kiedy doktor Marek Balicki był ministrem zdrowia, doszło do, nie wiem czy niepodobnego, momentu w naszym myśleniu o służbie zdrowia, ale też funkcjonowaniu systemu. Dlatego, że tamta zmiana, proszę Państwa, była zmianą absolutnie kluczową. Znaczy system kas chorych i sposób, w jaki wtedy funkcjonowało państwo, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Później wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo to wtedy tak wyglądało, mam nadzieję, że przypomnimy to w szczegółach, który powiedział, że absolutnie nowa ustawa reformująca nie może wejść w życie, trzeba natychmiast coś zrobić i okazuje się, że proszę Państwa, było bardzo niewiele czasu na przygotowanie czegokolwiek, jeśli chodzi o legislację, co w ogóle mogłoby pozwolić funkcjonować dalej służbie zdrowia. Co jest paradoksem niesamowitym, o czym mam nadzieję dziś porozmawiamy, w zasadzie to to właśnie w ten sposób powstały fundamenty ustawy, która po wielu, wielu nowelizacjach dała nam dzisiaj ten efekt. Ale właśnie, czy to ta ustawa nam dała ten efekt? Czy to całe otoczenie się zmieniło do tego stopnia, że oto mamy do czynienia z kryzysem w ochronie zdrowia? Za 3 minuty godzina 20, a później mikrofon TOK FM. Zapraszam Państwa razem z Marią Andrzejewską, który program przygotowywała i będzie wydawać, i Adamem Brzezińskim, który będzie go realizował. Najpierw na rozmowę z doktorem Markiem Balickim, byłym ministrem zdrowia, z dr Marią Liburą, po informacjach Radia TOK FM. A słuchacze i słuchaczki będziemy pytali, jak to z Państwa perspektywy wygląda, jak Państwo pamiętają ostatnie 20 lat. Czy to jest rzeczywiście tak, że tam się wydarzyło te 20 lat temu coś takiego, czego efekty widzimy dziś, czy nie? Czy Państwo mają wrażenie, że gdzie indziej są te podstawowe niedogodności? Czy Państwo będą szukali ich w infrastrukturze, w sprzęcie, w odpowiedzialności właśnie polityków za służbę zdrowia, dostępności do specjalistów, umiejętności lekarzy? To już Państwa głosy później po rozmowie z naszymi gośćmi. Za 2 minuty 20 informacje, po nich mikrofon TOK FM.
3: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Polska jeszcze w tym roku osiągnie cel wydatków na obronność, jakie NATO założyło do 2035. Mimo planów z ubiegłego tygodnia nie doszło dziś do rozmów Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Argentyna gra z Egiptem o ćwierćfinału mundialu. W informacjach sportowych o niespodziewanym przebiegu spotkania. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 5 państw członkowskich NATO już w tym roku osiągnie wyznaczony przez Sojusz Północnoatlantycki cel w postaci przeznaczenia 3,5% PKB na podstawowe wydatki obronne. Wynika z opublikowanych w pierwszym dniu szczytu w Ankarze zaktualizowanych danych. Liderem wśród członków NATO jest Litwa, która w tym roku na podstawowe wydatki na obronność przeznaczy 5,3% swojego PKB. Próg 3,5% przekroczą też Estonia, Łotwa, Polska i Grecja. Podczas zeszłorocznego szczytu w Hadze przywódcy NATO zobowiązali się do przeznaczenia do 2035 roku 3,5% PKB na podstawowe elementy obronności, takie jak uzbrojenie czy siły zbrojne. Poprzedni cel wynosił 2%. Na zwiększenie wydatków naciska prezydent USA Donald Trump, który przekonuje, że część krajów europejskich zbyt mało przeznacza na obronność. 4 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w izraelskich atakach na Strefę Gazy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Ofiary zginęły w 4 oddzielnych izraelskich atakach na różne miejsca położone na południu Strefy Gazy. Izraelska armia przekazała Reutersowi, że 3 pierwsze ataki były wymierzone w bojowników Hamasu. 4 ataku nie skomentowano. Od 10 października ubiegłego roku w wojnie Izraela z rządzącym Strefą Gazy palestyńskim Hamasem obowiązuje rozejm, jednak obie strony zarzucają sobie wzajemne na łamanie porozumienia i niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków. Hamas wczoraj ogłosił rozwiązanie swojego cywilnego rządu w Strefie Gazy. Władzę miał przejąć technokratyczny komitet kontrolowany przez Radę Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa. Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar skomentował decyzję Hamasu jako wykręt, zarzucając grupie, że w rzeczywistości chce nadal kontrolować administrację i uniknąć rozbrojenia. Rozmowy zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia nie doszły dziś do skutku. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych pracowników. Poprzednie rozmowy w zeszłą środę zostały przerwane przez stronę społeczną z powodu braku planu zmian w ochronie zdrowia ze strony ministerstwa. Rozmowy z udziałem ministry miały być kontynuowane dzisiaj, jednak zamiast Sobierańskiej Grędy na spotkaniu resort miała reprezentować wiceministra Katarzyna Kącka. Strona społeczna poprosiła o przerwę w obradach do przyjazdu szefowej resortu, ta jednak nie pojawiła się na miejscu, a Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nowy termin na 16 lipca. Strona społeczna na jutro zapowiedziała konferencję przed Ministerstwem Zdrowia. 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawić szpitalom w całej Polsce spółka neurochirurgów. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze, między innymi w szpitalu w Mogilnie, seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wskazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Po kontroli NFZ nałożył na mogileński szpital 2 600 000 złotych kary, mówi rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Funduszu Barbara Nawrocka.
13: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Natomiast faktycznie mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieoficjalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. W TOK FM czas teraz na sport.
14: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Remontada Argentyny, mistrzowie świata, jeszcze kilkanaście minut przed końcem meczu przegrywali z Egiptem 0-2, ale ostatecznie awansowali właśnie w tym momencie do ćwierćfinału. Najpierw kontaktowego gola strzelił w 79 minucie Cristiano Romero, 4 minuty później wyrównał Leo Messi, a gola na wagę awansu strzelił już w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. A jeszcze dziś wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Europejskie zespoły są na tym turnieju trudne do przejścia, mówi trener Kolumbijczyków Nestor Lorenzo. W Ameryce Południowej gra się nieco wolniej, dlatego odebranie piłki europejskiej drużynie i kontrolowanie jej to jeden ze sposobów na ewentualne spowolnienie tej dynamiki. Jednak aby przełamać obronę, potrzeba także zmian tempa, dynamiki i szybkości. Dlatego uważam, że odpowiedni wybór momentów, w których należy zwolnić, a w których przyspieszyć, jest w takich meczach kluczowy. Szwajcarzy liczą na historyczny awans do najlepszej ósemki, mówi trener Murat Yakim.
16: Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii.
15: Mecz Szwajcarii z Kolumbią o 22:00. Jutro dzień przerwy na mundialu, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która obowiązywała od 12 października 2023 roku. Światowe Federacje Sportowe dostały zalecenie, by podczas olimpijskich kwalifikacji nie weryfikować Rosjan pod kątem neutralności i poglądów politycznych. To nie jedyna kontrowersja. MKOL po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za 4 lata we Francji będą za to nowe dyscypliny. Jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To akurat znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
17: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie myśleć o medalu.
15: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w łyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski cross drużyn mieszanych. Czas na prognozę pogody.
14: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
12: W nocy w wielu miejscach możliwe opady deszczu, na południowym wschodzie kraju oraz na wschodnim wybrzeżu miejscami burze. IMGW ostrzega też przed silnym i bardzo silnym wiatrem, przede wszystkim w rejonach północnych i na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 15 na południowym wschodzie oraz nad morzem.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Słuchamy Radia Tok FM. Jest 8 minut po godzinie 8. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Maria Andrzejewska przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Adam Brzeziński będzie go realizował i cała nasza trójka zaprasza Państwa.

0: Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Więc przyznam się szczerze, że tutaj w redakcji mieliśmy dzisiaj dyskusję. Zresztą ona się zaczęła parę dni temu. I ta dyskusja mniej więcej przebiegała tak. Skoro cały kraj dyskutuje teraz na podstawie skandalu w Warszawie, ale też innych doniesień medialnych o wysokich uposażeniach czy zarobkach lekarzy, w sytuacji, kiedy jednocześnie media ciągle informują o tym, że niektóre placówki mają problem, ponieważ są zadłużone i finansowo sobie nie radzą, to część społeczeństwa może pomyśleć, zadaj sobie bardzo proste pytanie. Czy to jest kwestia nieetycznej postawy niektórych ludzi lub też wykorzystywania systemu, czy też my na samym początku, tworząc zręby tego systemu, popełniliśmy gdzieś jakiś grzech pierworodny? Znaczy, zbudowaliśmy system, który prędzej czy później musiał doprowadzić do takich negatywnych konsekwencji. No ale to nie jest prosta odpowiedź na pytanie, gdzie się to wszystko zaczęło i myśmy się zaczęli zastanawiać nad tym. Sięgnęliśmy przede wszystkim do badań opinii publicznej, z której wynika, że był taki moment, kiedy służba zdrowia w Polsce, ochrona zdrowia w Polsce była fatalnie oceniana. Tam od 80 do 80% ludzi w Polsce mówiło, miało negatywne oceny. I to był moment, kiedy właśnie w samym środku, wokół cyklonu, pan dr Marek Balicki znalazł się. Przypomnijmy, że funkcjonował system kas chorych. Była dyskusja olbrzymia o tym systemie, co on daje, a co zabiera i komu. Była jednak taka presja społeczna, żeby... No właśnie, nie wiem, jakby pan to określił, jak pan to pamięta, ale była presja społeczna, żeby dokonać dużej zmiany, czyli nie nalepić plasterek, nie odwołać kogoś ze stanowiska, czyli, ale zmienić coś, co społeczeństwo uzna za zmianę sposobu funkcjonowania. A jednocześnie z poszczególnych miejsc w Polsce dochodziły sygnały, które mówiły, że system kas chorych nie działa tak, jak w założeniu miał działać. I kiedy pan sobie próbuje przypomnieć teraz tamte czasy, to były czasy, kiedy dominowało przede wszystkim przekonanie o czym? W kręgu, w którym się pan obracał. Dominowało przekonanie o tym, że kasy chorych były złym pomysłem? Czy dominowało przekonanie o tym, że mamy dramatyczne niedobory finansowe, bo one wtedy były, w porównaniu z dzisiejszymi czasami, dramatyczne? Aż trudno uwierzyć, ale naprawdę infrastrukturalnie, sprzętowo, nawet pensje, tak uśrednione, sprawdziłem, to był dramatycznie inny świat w ogóle. No ale jak pan to pamięta właśnie?
2: No, Polska była innym krajem. Jak spojrzymy na produkt krajowy brutto wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, a dzisiaj, no to dzisiaj on jest o 130, czyli prawie 2,5 czy 2,3 raza większy. Też jak spojrzymy na nakłady na zdrowie, kiedy ja byłem ministrem w roku 2004-2005, przez kilkanaście miesięcy, krótko, to nakłady wówczas, czy nakłady dzisiaj w stosunku do tych nakładów, które wtedy mieliśmy, są w realnej wartości, czyli po uwzględnieniu inflacji, trzykrotnie większe. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się nasza rzeczywistość. Ale zacząłbym od tego, o czym pan redaktor wspomniał. Kasy chorych były jedną z czterech, czy reforma opieki zdrowotnej była jedną z czterech wielkich reform rządu Jerzego Buzka i one zostały wprowadzone w 99 roku, czyli 1 stycznia 99 roku weszliśmy w ten zmieniony system. Z tych czterech reform dwie dotyczyły opieki zdrowotnej. Reforma samorządowa, w tym sensie, że samorządy terytorialne przejęły od wojewodów, bo do 98 roku wojewodowie byli właścicielami szpitali i placówek opieki zdrowotnej, to samorządy przejęły szpitale i inne placówki lecznictwa otwartego, wszystkie samorządy, czyli szczebla wojewódzkiego, szczebla powiatowego i także niektóre gminy, a budżet na finansowanie opieki zdrowotnej, który miał w tym modelu odziedziczonym po PRL-u wojewoda, został przekazany nowym instytucjom, które zostały nazwane kasy chorych. Czyli nastąpiło to, co jest kluczową zasadą rynku wewnętrznego, rozdzielenie instytucji, która finansuje, od właścicieli placówek opieki zdrowotnej, które dostarczają świadczenia zdrowotne. Wcześniej, do końca 98 roku, wojewodowie zarówno byli właścicielami, jak i mieli w swoim zbiorczym budżecie wojewodów pieniądze na opiekę zdrowotną. Dodam jeszcze już jako ciekawostkę,

0: wskazówkę, że w tym zbiorczym budżecie wojewodów, wtedy było 49 województw, budżet na zdrowie zajmował około 60-62% pieniędzy, którzy mieli wojewodowie. Więc można powiedzieć, że wojewodowie tak naprawdę byli wojewodami do spraw opieki zdrowotnej, bo to była dominująca część budżetu.
1: No ale dobrze.
0: I teraz nagle, tak jak mieliśmy 49 właścicieli szpitali, to nagle się zrobiło ponad 300 właścicieli szpitali. I jeszcze weszły do systemu od razu publiczne, prywatne placówki opieki zdrowotnej, które wcześniej z nielicznymi wyjątkami korzystały ze środków publicznych. I placówki zaczęły rywalizować między sobą o kontrakty z kasami chorych, a później z Narodowym Funduszem Zdrowia. I co się stało po wprowadzeniu kas chorych? Ponieważ kasy chorych pociągnęły za sobą, co od razu w zasadzie większość ekspertów wskazywała, rozmycie odpowiedzialności. Nie wiadomo było, kto tak naprawdę odpowiada za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcowi Koszalina. Czy to będzie Kasa Chorych Zachodniopomorska, czy to będzie prezydent miasta, no administracja rządowa już nie, bo w ogóle inne zadania otrzymała administracja rządowa, czy marszałek.
1: Ale jaka była intencja? To jak pan pamięta, co intencja wtedy mówiono o kasach chorych, skoro jednak zostały wprowadzone, to...
0: Lata 90. to takie dominujące w głównym nurcie debaty publicznej i w wielu umysłach wówczas przekonanie, że rynek, te neoliberalne spojrzenie na świat, więcej konkurencji, więcej prywatnego biznesu, również w zdrowiu, że to będzie lekarstwem na słabo funkcjonującą opiekę zdrowotną, której słabość funkcjonowania głównie wynikała, tak jak pan redaktor zauważył, z niskiego poziomu finansowania.
1: Ale była konkurencja między kasami chorych?
0: Między kasami chorych konkurencji nie było, no bo to też zakres świadczeń powinien być taki sam we wszystkich kasach chorych, więc tak naprawdę czym te kasy miały konkurować? Chociaż muszę powiedzieć, że kasy zawierały umowę nie tylko z placówkami na swoim terenie, ale również w innych województwach. W 99 roku byłem dyrektorem Szpitala Bielańskiego do 2001. To myśmy mieli podpisaną umowę nie tylko z Mazowiecką Kasą Chorych, ale również ze Śląską Kasą Chorych, bo mieliśmy takie specjalistyczne oddziały, których no, zapewnienie tych specjalistycznych usług na Śląsku było niewystarczające.
1: Ale jak pan powiedział parę minut temu, rozmycie odpowiedzialności, ja mam wrażenie, że to rozmycie odpowiedzialności w takim razie mogło się jeszcze bardziej zintensyfikować, skoro moja kasa chorych podpisuje z kimś, kto w ogóle jest na terenie innego samorządu, więc ten system był jeszcze mgli. Ale
0: I jeszcze dodam. I co się podziało w pierwszych dwóch latach funkcjonowania kasy chorych? Ujawniło się dużo problemów. Ta zmiana nie przyniosła natychmiastowej poprawy, jakie było powszechne oczekiwanie. Nawet były takie wydane broszury przez rząd Jerzego Buzka, jak to będzie działać. Wszyscy się uczyliśmy reguł, ale nawet jak się wszyscy nauczyli po kilku miesiącach reguł, jak to ma działać, to nagle funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej nie poprawiło się, a pogorszyło się.
1: Ale tu się
0: pielęgniarki ruszyły ze strajkiem.
1: No właśnie.
0: Szpitale zaczęły się zadłużać.
1: Tam były strajki głodowe.
0: A szpitale zaczęły się zadłużać, stąd ta ustawa pomocy publicznej po kilku latach. Czyli w systemie opieki zdrowotnej powstały takie napięcia, że wszystkie partie polityczne, które weszły do Sejmu w 2001 roku, proponowały mniej lub bardziej radykalną reformę systemu kas chorych, a te dwa ugrupowania, które tworzyły rząd Jerzego Buzka przez większość kadencji, czyli AWS i Unia Wolności, nie dostały się do parlamentu między innymi, a może nawet to była jedna z głównych przyczyn, tego kryzysu w systemie opieki zdrowotnej. I to dzisiaj pamiętają politycy, że reforma systemu opieki zdrowotnej może, zwłaszcza jeśli będzie nie najlepiej przygotowana, w sposób niekompletny, przy słabej administracji rządowej, że ona może spowodować, że w kolejnych wyborach tych procentów...
1: Tu się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest fascynujące, że powraca, jak bumerang powraca opowieść kasy chorych, może trochę lepiej pomyślane, ale były jakimś dobrym rozwiązaniem. To się pojawia w sferze publicznej, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, to chciałem zapytać...
0: Bo są też zalety tego podejścia i dzisiaj... tak jak NFZ, to w zasadzie połączył kasy chorych w jedną krajową kasę chorych z oddziałami wojewódzkimi. Pozostałe reguły nie zostały zmienione.
1: To, co... Ale to wie pan, musimy się zatrzymać tu, bo jest z nami dr Maria Libura i bardzo mnie interesuje, pewnie słuchaczy i słuchaczki również, jak pani widzi ten czas, te 22 lata temu, początkiem czego to było, co widzimy teraz, lub też nie, to nie jest uprawniona teza, jak pani by oceniała tamte wydarzenia i tamte fundamenty, że się tak wyrażę.
2: W dodatku pamiętam je jako pacjentka, jeszcze z przedwielkiej reformy, kiedy jako dziecko trafiłam do szpitala, to do dzisiaj pamiętam karaluchy w kompocie, którego nie zakręciła leżąca obok dziewczynka i tą wielkość, która została ze mną na zawsze. Natomiast jako pacjentka pamiętam też praktycznie, jak wyglądały kasy chorych z punktu widzenia pacjenta. I to zależało bardzo dużo od miejsca, w którym po prostu mieszkała dana osoba. I to była jedna z największych wad tamtego pomysłu na tak zwane kasy chorych, czyli ogromne nierówności, które były niejako wbudowane w tamten system, dlatego że oprócz tego, że założono, że będzie to rynek wewnętrzny, to jeszcze towarzyszyła temu zupełnie nieuzasadniona, ślepa wiara, że wszystkie procesy w systemie ochrony zdrowia poukładają się same, to znaczy, że te siły rynkowe doprowadzą do tego, że będzie tylko lepiej i lepiej. I kiedy się na to patrzy obecnie, to w zasadzie głowa od tego boli, bo o tym, że rynek zdrowia jest takim klasycznym przykładem zawodności rynku, na którym właśnie nie należy się spodziewać działania konkurencji, która by dawała nam najlepszy efekt, on jest bardzo daleki od warunków tak zwanej doskonałej konkurencji, to o tym pisano w latach 60. XX wieku, a Nobel Kenneth Arrow dostał w połowie lat 70. Więc co przyświecało naszym ówczesnym politykom, że wpadli na taki pomysł, że jeszcze raz spróbują, czy aby tutaj noblista się nie mylił, to pozostaje ich słodką tajemnicą. Już wtedy było widać ogromne wady rynku wewnętrznego. To było widać po Wielkiej Brytanii, z której też ślepo pewne rozwiązania próbowaliśmy.
1: Przepraszam pani doktor, ale pani używa już drugi raz tej frazy rynek wewnętrzny. Proszę to rozwinąć, żeby słuchacze i słuchaczki zrozumieli.
2: No właśnie, to jest próba przeniesienia przez taką zasadę, to było nowe zarządzanie publiczne, że no dobrze, nawet w tych usługach publicznych to państwo jest B, musimy doprowadzić do tego, żeby to była gra podobna do gry rynkowej. Tak, żeby jedną z takich, ja też pamiętam taką ulotkę, o której wspominał przed chwilą pan minister, na przykład pieniądze pójdą za pacjentem, więc to szpitale będą o was konkurować. W zasadzie każdy lekarz się będzie bił o pacjenta i w ten sposób będzie starał się podnieść jakość swojej usługi. Tak? To ten pacjent jako klient to była taka ikona lat 90. Tylko że nikt się nie zastanowił nad tym, że systemy ochrony zdrowia mają to do siebie, że nie są w stanie w zasadzie sensownie zrównoważyć popytu i podaży, dlatego że zasoby są ograniczone i dlatego potrzebna jest polityka zdrowotna i regulacje, bo zasoby są zawsze tutaj ograniczone.
1: Ale to świetnie, że pani...
2: A z kolei tak. Potrzeby zdrowotne są teoretycznie ograniczone. I co więcej, występuje coś takiego jak popyt, który jest wywoływany przez świadczeniodawcę. Czyli jak idę do lekarza, to do końca nie wiem, co jest mi potrzebne. I świadczeniodawca może mi wskazać, na przykład, a fajnie byłoby zrobić te dodatkowe badania. Jak na świadczeniodawcę nie narzucimy pewnych standardów wynikających po prostu z wiedzy medycznej, z badań nad tym, co działa, co nie działa, to możemy bardzo łatwo doprowadzić do tego, że pacjent sam zaczyna chcieć dodatkowych badań. I zresztą ostatnia historia związana z uwolnieniem limitów na badania rezonansem magnetycznym pokazała, że brak takich standardów rzeczywiście wywołuje taką nadprodukcję świadczeń, czyli dostają je nie tylko ci pacjenci, którzy naprawdę tych świadczeń potrzebują, ale też tacy, o których wiemy, że nie odniosą jakby żadnej korzyści zdrowotnej z przeprowadzenia tego
1: badania.
2: Pani doktor,
1: to zatrzymajmy się tu na chwilę, bo akurat jeśli chodzi o wprowadzenie koszyka świadczeń, no to Tu pan minister w tej sprawie powinien bardzo jasno się wypowiedzieć, ponieważ ta dyskusja wtedy, ona była, dokładnie tak jak pani doktor powiedziała, ona zawierała już takie elementy, które znamy z dzisiaj. To znaczy, duża część społeczeństwa zaczęła rozumieć, że na wszystko nie ma pieniędzy. Wtedy w ogóle ich było mniej. Więc musi być jakiś odgórny sposób, no, przepraszam za to określenie, no odgórny sposób powiedzenia, za co państwo lub też NFZ zapłaci, a za które świadczenia nie. Ale jak pan pamięta tamtą dyskusję, czy to było istotne, czy ktoś wtedy zastanawiał się, w jaki sposób będziemy te świadczenia dzielili na te, które rzeczywiście są NFZ-u, a na te, które są pacjent sobie na wolnym rynku dokupi? No bo to trochę jest takie mówienie z góry komuś, ta pana dolegliwość, no nie jest warta tego, żebyśmy z NFZ-u ją leczyli. Czy pan pamięta tego rodzaju, no w sumie etyczne i moralne dyskusje? Czy to raczej była rozmowa, mamy olbrzymie problemy, zaraz nam zaczną bankrutować placówki, musimy zrobić coś natychmiast. Jak pan to pamięta?
0: Trybunał Konstytucyjny, który uchylił pierwszą ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia przygotowaną przez ministra Łapińskiego, w swoim wyroku powiedział, że zakres świadczeń, ten koszyk powinien być w jakiś sposób określony i że on może być określony w sposób negatywny, czyli listujemy te usługi, te świadczenia, które nie powinny być finansowane ze środków publicznych i na początku było takie rozwiązanie, albo w sposób pozytywny, czyli czy ustawa, z ustawy powinno wynikać, jaki zakres świadczeń nam przysługuje i pani minister Kopacz wprowadziła takie rozwiązanie, które dzisiaj jest określane jako świadczenia gwarantowane. Jest kilkanaście rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, tej z 2004 roku, tylko przepis ten został wprowadzony później. Ale powiem, z drugiej strony wiemy, że ustawa o zawodzie lekarza i podstawowe zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i też nasze spojrzenie, nasze poczucie bezpieczeństwa polega na tym, że otrzymamy taką pomoc, jaka jest zgodna z aktualną wiedzą medyczną. Oczywiście wprowadzanie nowych technologii, nowych leków, no może się odbyć wtedy, kiedy będą dostępne środki finansowe, ale to jest, z tym jest coraz lepiej i wtedy, kiedy będzie udowodniona, czy wykazana ich skuteczność, że one rzeczywiście przynoszą coś nowego w uzyskiwaniu efektów zdrowotnych, że ja bym, bo czasem się takie dyskusje prowadzi, czy ograniczmy koszyk, no to co? To znaczy, że przestaniemy w niektórych problemach zdrowotnych udzielać takiej pomocy, jakiej możemy udzielać? Nie. Chodzi o to, żeby lepiej ją adresować. To, co pani doktor Libura powiedziała na podstawie badań z zakresu tomografii czy rezonansu magnetycznego, które jak zniesione limity bardzo się rozwinęły, ale to nie znaczy, że kolejki znikły i to nie znaczy, że ci, którzy potrzebują w danym momencie badanie, te badanie w każdym przypadku otrzymali. Jak zaczęliśmy ten rynek wewnętrzny też wprowadził finansowanie procedur medycznych, czyli nie zaleczenie w całości pacjenta, tak jak mamy w centrach zdrowia psychicznego, że jest ryczałt, zależny od liczby mieszkańców, tylko płacimy za procedury. To te procedury, które są wysoko finansowane, no to nagle się okazuje, pamiętam taką wypowiedź konsultanta krajowego z zakresu neurochirurgii, on się wypowiadał o operacjach kręgosłupa, powiedział, ta liczba operacji, którą mamy dzisiaj, nie odpowiada danym epidemiologicznym. Nie tyle operacji powinno być. Jak były bardzo dobrze finansowane świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej, czyli te koronarografie, zakładanie stentów, wiemy, że one były świetnie finansowane, lekarze, którzy w tym uczestniczyli, zarabiali niezłe pieniądze jeszcze wtedy, kiedy to się nie śniły, takie kontrakty jak te 1,5 miliona złotych, to się okazało, że Polska tych świadczeń wykonuje więcej niż większość zamożnych krajów europejskich. Dobrze, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
1: Ale to widzi pan. Pan świetnie pokazał pewien mechanizm, o którym wspomniała zresztą dr Maria Libura. Tylko czy my dalej możemy funkcjonować w takim tu oto świecie, kiedy, tak jak dr Libura powiedziała, my mamy oczekiwania, też przeświadczenie, że zostaniemy obsłużeni przez system, a jednocześnie nikt koszyka nie dotknie i nie powie,
2: Ale czy czysto etycznie można.
1: Tak, doktor Magali Bula, proszę. Mhm.
2: Tak, bo jednak zwróćmy uwagę na to, na co zwrócił uwagę pan minister Banicki, że jednym z ważniejszych elementów reformy powinno być odejście od medycyny proceduralnej. Ona będzie wywoływała zawsze ogromne anomalie i niektórzy będą zarabiać krocie, inni będą biedować i zakresy świadczeń, które są bardzo potrzebne ludziom, jak, nie wiem, zwykła chirurgia ogólna w powiecie, to jest czysta strata dla szpitala.
1: Jak tak, pani inaczej by to odejście zdefiniowała? Przepraszam, jakby pani zdefiniowała? Za co płacimy, a za co nie płacimy?
2: Coraz więcej na świecie stosuje się takich modeli, które polegają na świadczeniach pakietowych, czyli nie płacimy za pojedynczą procedurę, tylko za jakąś spójną ścieżkę opieki nad pacjentem. Jeżeli mam jakieś podejrzenie, prawda, że coś jest ze mną nie tak, to ktoś mi musi postawić taką diagnozę, potem musi mnie zbadać, zweryfikować rozpoznanie, wdrożyć leczenie. A my płacąc za te rzeczy czy osobno, często powodujemy, że pacjent w ogóle nie dostaje na koniec tej opieki we właściwym czasie. Bo jeżeli ja mam badanie diagnostyczne, które potwierdza mi chorobę, ale potem na wizytę następną u lekarza specjalisty albo hospitalizację muszę czekać miesiące, a nie daj Boże lata, to my marnujemy te wcześniej wydane środki. Więc rozwiązania
1: tak,
2: pakietowe...
1: Przepraszam bardzo, ale tak by nie było, gdyby się okazało, że my nie płacimy za pojedyncze...
2: Pakietowe,
1: co nam daje to rozwiązanie?
0: Ale jeden... przepraszam, że teraz ja się wtrącę, ale zrobiliśmy eksperyment. Od 2018 roku w ramach pilotażu, czyli to ciągle jest eksperyment, finansujemy opiekę psychiatryczną nie na poszczególne wizyty lekarskie, sesje psychoterapii czy dzień hospitalizacji, tylko przekazujemy podmiotom, które biorą na siebie odpowiedzialność za zapewnienie opieki psychiatrycznej mieszkańcom. Podaję przykład Koszalina, miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego. Dajemy kwotę, stawkę razy liczba mieszkańców dorosłych, bo to dotyczy psychiatrii dorosłych, i mówimy, Centrum Zdrowia Psychicznego ma tak zorganizować opiekę, żeby były zaspokojone potrzeby w sposób optymalny i maksymalnie możliwy w ramach tego budżetu. I okazuje się, że to zdaje egzamin. Paradoksalnie świadczeń jest więcej niż w systemie, który polegał na płaceniu za poszczególne świadczenia, ale lepsza jest struktura świadczeń i też z tyłu głowy lekarze, psycholodzy nie mają, że muszą wypełnić punkty, żeby ich placówka dostała zapłatę, tylko mogą z tyłu głowy mieć, jak najlepiej zaplanować proces terapeutyczny u danego pacjenta. I ten pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, całkowicie odchodząc od płacenia za świadczenia za osobo dni w szpitalu i za sesję psychoterapii, zdał egzamin, bardzo poprawił dostępność, bo jest codziennie można przyjść, i też, co ciekawe, zmniejszył nierówności pomiędzy dużymi miastami a Polską powiatową.
1: To wróćmy za chwilę do tego, bo tu pan minister przyszedł do nas z raportem przełom w opiece psychiatrycznej w Polsce, Centra Zdrowia Psychicznego w latach 2018-2025 i musimy wrócić do tego wątku, bo być może rzeczywiście oto na stole leży dowód na to, że da się jakoś zacząć inaczej myśleć w ogóle o systemie ochrony zdrowia. Wróćmy za chwilę do naszej rozmowy. Z nami jest dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a w studiu dr Marek Balicki, były minister zdrowia. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Reklama.
1: 20.34. Dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a w studiu w Radio Tok FM dr Marek Bolicki, były minister zdrowia, który przed chwilą jako argumentu użył pewnego eksperymentu, który ma miejsce, dzieje się i przynosi pozytywne efekty, czyli nie płacimy za poszczególne świadczenia, które są tak, a nie inaczej wycenione, tylko ja bym to nazwał w skrócie na potrzeby naszej rozmowy, bardziej holistycznie traktujemy.
0: Całościowo.
1: I chciałem zapytać dr Marii Libero, czy z pani perspektywy, osoby, która bada tego rodzaju sytuacje, to właśnie centra zdrowia psychicznego, to jak funkcjonują, nadal pilotaż przecież, i ten sposób, no w sumie, finansowania, czy to jest coś, co dałoby się zuniwersalizować na cały system?
2: Na wiele jego fragmentów, chociaż trzeba powiedzieć, że tu trzeba być ostrożnym z jedną sztancą przyłożoną do każdego obszaru opieki, ale widzimy już wiele też eksperymentów, które dotyczą płacenia także szpitalom, w szczególności takim szpitalom jak powiatowe, które są po prostu potrzebną taką infrastrukturą krytyczną, płacenia za gotowość do udzielania świadczeń. I to oczywiście wymaga odpowiedniego wskaźnikowania i sprawdzania, co się tak naprawdę dzieje, żeby szpital nie miał pokusy, że okej, skoro dostaję pieniądze za gotowość, to ja nic nie robię. Na szczęście żyjemy w czasach cyfryzacji i nawet sama sprawozdawczość do Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiednio ustawiona, gdyby była nieustająco analizowana, to pozwoliłaby na szybkie wychwycenie jakichś odchyleń od normy. Czyli dlaczego nagle jakichś świadczeń robi się bardzo dużo albo ich liczba spada. Zresztą zobaczmy, że nawet z tych, wracając do bieżącej sytuacji, tutaj przepraszam na chwilę, nawet ten ostatni skandal związany ze spółką neurochirurgów też dałoby się de facto wyłapać, gdybyśmy mieli dobrze ustawioną analitykę, nawet dla tych danych, które są, tak? Czyli jeżeli jakiś szpital nagle zaczyna mieć zupełnie nowy zagres, nie mając poradni, nie mając wcześniej żadnej neurochirurgii, a nawet poradni leczenia bólu, i ta liczba świadczeń rośnie, no to na poziomie wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia powinna być taka deska rozdzielcza, która po prostu pika na czerwono, bo to daje się już dzisiaj wychwycić.
1: Ja rozumiem,
2: to jest bardzo ważne, bo jest często taki argument przeciwko tego typu rozliczeniom, że one zachęcają do nic nie robienia, który jest prawdziwy, o ile nie wprowadzimy wskaźników. Wskaźniki były bardzo trudne, bo raportowanie odbywało się na przykład na papierze albo faksem. A teraz można to zrobić dzięki narzędziom cyfrowym w zasadzie w czasie rzeczywistym.
1: Ale to państwo muszą w takim razie, bardzo o to proszę, jakoś zmierzyć się z tym, co proponuje rząd, a mianowicie rząd z drugiej strony podchodzi do tego problemu. To znaczy mówi, zbierzemy w jednej bazie danych PESEL-e lekarzy, w drugiej ich zarobki, połączymy to i sprawdzimy, który lekarz, konkretny człowiek za dużo zarabia. Jak rozumiem, państwo mówią inaczej. Państwo mówią, płaćmy za pewien proces zdrowienia, pewien pakiet, a nie za poszczególne świadczenia. I tutaj nie ma tej kwestii niesamowitych, kosmicznych zarobków lekarzy. Czy to w takim razie, w takim systemie by zniknęło? Albo inaczej, zapytam bezpośrednio, to pan minister wybaczy, ale czy centra zdrowia psychicznego, tam nie może się zdarzyć sytuacja, że któryś lekarz właśnie horrendalnie wysokie zarobki ma?
0: w centrach zdrowia psychicznego. No. Budżet jest dzielony według liczby mieszkańców. Stawka razy liczba mieszkańców, czyli jest z góry, nie ma możliwości wykonania nadwykonań czy zwiększenia liczby procedur, które są więcej płatne, bo nie ma płacenia za procedury. Czyli w ramach tego budżetu muszą się zmieścić wszystkie wynagrodzenia i pokrycie kosztów. Akurat w psychiatrii wynagrodzenia zajmują więcej miejsca niż w innych dziedzinach, bo nie ma tak kosztownych procedur, nie ma sprzętu i aparatury w takim zakresie, jak to gdzie indziej jest. Ale ja bym wrócił do pana pytania, czy to, o czym mówimy, bardziej zagregowane formy płatności, nie za poszczególne procedury, tylko za proces leczenia, czy za pakiety, czy to wystarczy? To ja odpowiem nie. I wracając do tego, co rząd proponuje, ja muszę powiedzieć, trochę premierowi Tuskowi współczuję, chociaż jestem krytyczny w stosunku do jego decyzji, jeśli chodzi o powołanie ministra ostatniego, pani minister, i pewne decyzje, ale dzisiaj rząd musi szybko coś zrobić, żeby pokazać opinii publicznej, że poważnie traktuje system opieki zdrowotnej. Natomiast czy takie dwa nurty w debacie się pokazują. Mhm. Jeden, prezentowany między innymi przez Konfederację, jeszcze więcej tego samego, co mówiła pani doktor Libura, ja na początku mówiłem, czyli jeszcze więcej rynku. Tak, jeszcze więcej konkurencji. Zróbmy nie tylko konkurencję między szpitalami prywatnymi, publicznymi i tak dalej, ale jeszcze zróbmy konkurencję pomiędzy oddziałami NFZ-u. I drugi kierunek, który mówi jeszcze więcej centralizacji. Czyli wszystko regulujmy na poziomie centrum, również regulujmy systemy wynagrodzeń. Chociaż pewne ramy ogólnokrajowe, to jest jasne, że są potrzebne. Ale też kilka lat temu już był głoszony trzecie podejście. Odejdźmy od pewnych źle czy dysfunkcyjnych reguł rynku wewnętrznego, czyli tego rozdzielenia instytucji finansującej od instytucji, która posiada placówki opieki zdrowotnej. Skupmy to w jednym ręku i przekażmy na odpowiedni poziom władz publicznych czy podziału terytorialnego kraju i tym racjonalnym wyborem będzie wówczas region, województwo. Czyli niech na poziomie województwa ten Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział wojewódzki i własność szpitali zostanie skupiona w jednym ręku i poddawana demokratycznej kontroli. Wtedy trzeba by określić zadania centrum, zadania rządu, ustalanie standardów, ram działania systemu, celów ogólnych polityki zdrowotnej.
1: Ale to widać, zatrzymujmy się tutaj za chwilę, bo myślę, że słuchacze się zastanawiają też, skoro demokratyczna kontrola, to jest bardzo szeroki temat, jak to w praktyce zrealizować, ale to, co wcześniej pan powiedział o tej geograficznej zmianie, chciałem zapytać dr Mario Libura. Kiedy pani słyszy o tym, że to z poziomu województw jest to najbardziej racjonalne, zarządzanie, tak skomplikowanymi kwestiami, to w pani w pierwszym odruchu jest za czy przeciw?
2: To znaczy, tutaj też, co centralizować i co decentralizować, to jest najważniejsze pytanie. Na pewno sensowny jest centralny pobór składki czy jakiejś innej daniny na zdrowie oraz centralne rozdzielanie jej na regiony. Dlatego, że regiony są biedne, drugie są bogate, mają różne obciążenia zdrowotne i to musi robić centrum, czyli coś takiego jak centrala NFZ, być może w jakiejś nowej roli.
0: Czyli natomiast tak jak to dzisiaj się dzieje ten proces.
2: Albo tak jak się dzieje też w Niemczech na przykład. I natomiast czymś innym jest sama organizacja świadczenia opieki. Mhm. Bo tutaj jakby z pozycji Warszawy bardzo trudno jest wymyślić rozwiązanie, które odpowiada na problemy zarówno Warmii, Podkarpacia i Poznańskiego, prawda? Znaczy każdy z tych regionów ma jakieś specyficzne uwarunkowania historyczne, geograficzne, środowiskowe i lepiej jest przekazać pewne kompetencje co do tego, jak zostanie zorganizowana opieka na poziom regionu. Jeżeli chodzi o kontrolę, to myślę, że znów tutaj mocno się kłania cyfryzacja, czyli konieczność przedstawiania danych, udostępnianie tych danych również pewnym certyfikowanym agencjom badawczym, czy zespołom eksperckim, czy uniwersytetom. Teraz poszczególne problemy wyciągają media, jak prawda, dojdą do jakiegoś ciekawego znaleziska, ale my tak naprawdę moglibyśmy uzyskać bardzo wiele transparentności w systemie, zobowiązując te, czy to nazwiemy kasy chorych, czy oddziały wojewódzkie, czy agencje do spraw zdrowia wojewódzkie, to nie ma takiego dużego znaczenia, ale żeby one miały obowiązek transparentnego pokazywania kontraktów, na co poszły pieniądze, na co poszły środki. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, to myślę, że większym problemem tutaj jest ustanowienie po pierwsze czasu pracy i sensownych norm czasu pracy. I nie zarobki są tutaj głównym problemem, choć od niektórych rzeczywiście mnie boli głowa i nie wiem, ile tam jest dery, jak się na to patrzę. Mhm. Natomiast ważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa pacjenta. Czyli lekarz, który pracuje 3 doby, a potem jeszcze idzie do poradni, to nie jest lekarz, który ma te same kompetencje, kiedy zaczynał.
1: Świetnie, że pani ten wątek poruszyła, tylko tutaj jest pytanie, które od kilku dni jest dyskutowane w różnych wersjach przez różnych aktorów tu w opinii publicznej. A mianowicie, czy to oznacza, że rzeczywiście do pomyślenia jest system, w którym rozdzielamy pracę w publicznych placówkach od pracy w prywatnej, i to w jakiś radykalny sposób, bo tak niektórzy mówią, że to jest rozwiązanie, czy też rozwiązanie, które no, trochę przypomina fabrykę Forda sprzed 100 lat, czyli przychodzimy do pracy, odbijamy kartę i po prostu tak jak tachogramy w tym, kierowcy z tirów po prostu muszą to robić, tak? To dlaczego nie lekarze? To najpierw zapytam o te dwa rozwiązania doktora Marka Balickiego.
0: To mamy jedną rzecz uzgodnioną, że dzielimy ze wspólnego funduszu pieniądze na województwa, ale zarządzamy tymi funduszami i szpitalami na poziomie województw. I teraz ja bym powiedział, że kwestia wynagrodzeń lekarzy, czasu pracy lekarzy, to powinien być element strukturalnych zmian systemowych, czyli samą zmianą dotyczącą czasu lekarzy. Mało kto o tym mówi przy okazji ostatnich afer w Szpitalu Południowym i w innych miejscach, że możliwość opt-out, czyli pracy lekarzy więcej niż 48 godzin tygodniowo, wygasa 1 stycznia 2028 roku. Więc my i tak, szkoda, że pani minister o tym nie mówi, i tak musimy uregulować kwestie związane z czasem lekarzy, ile lekarz może pracować. Opt-out pozwalał na pracę do 78 godzin, czyli ponad 300 godzin miesięcznie. Wydaje nam się, że to dużo. Ale wiemy też, że ten system, który mamy dzisiaj, czyli te 300 systemów, no bo mamy 300 właścicieli, czy ponad 300 właścicieli szpitali, że ten system generuje nadmierną liczbę oddziałów pracujących całodobowo, nadmierną liczbę potrzeby obsady dyżurowej całodobowej. Więc bez całościowego rozwiązania to może być bardzo trudno wprowadzić takie zmiany, które nie spowodują pogorszenia w jakimś miejscu dostępności czy trudności z obsadą lekarzy. Dlatego ja od premiera oczekiwałbym, no na pewno te doraźne rozwiązania, trzeba rozpocząć pracę, chociaż to się nie da tak na wstrzyknięcie zrobić. Wiemy, że te dane PESEL, wynagrodzenia, to będziemy mieć dopiero jesienią, więc to jakiś czas zajmie, ale jednocześnie rozpoczęcie prac, trzeba je zorganizować, trzeba nimi zarządzać, nad zmianami strukturalnymi i poddać je debacie, tak żeby po kolejnych wyborach można zacząć wprowadzać istotne zmiany, nie bojąc się tego, że one mogą spowodować pogorszenie, bo dzisiaj mamy 3 razy więcej pieniędzy niż to było kiedyś, czyli dzisiaj ta poduszka jest niewątpliwie...
1: Nie na pogorszenie, powiedział pan, że lokalnie może wystąpić sytuacja, że jakiś oddział, który 24 godziny na dobę pracuje z perspektywy takiego regionalnego, wojewódzkiego planowania myślenia o zasobach, że ten oddział po prostu ktoś w województwie stwierdzi, że go zamkniemy. Ja to tak rozumiem.
0: Jeśli decyzje będą na poziomie województwa, to będzie uruchomiony mechanizm racjonalnego ustalenia sieci szpitali na poziomie województwa. Jeśli dzisiaj nie mamy jednego właściciela w województwie i nie mamy odpowiedzialności na poziomie województwa za zapewnienie opieki, nie mamy standardów ministra zdrowia, ile czasu może wynosić dojazd do oddziału położniczego, to co się stało na Podkarpaciu.
1: Tak.
0: Nie ma, tu powinien być standard, ale jednocześnie wiemy, pan marszałek Grodzki, były marszałek Senatu, profesor medycyny, powiedział kiedyś, że w Danii mamy 4-krotnie mniej szpitali w porównaniu do liczby mieszkańców. Dania jest starszym społeczeństwem i system funkcjonuje. Czyli też mamy problemy z rozmieszczeniem i...
1: Tak, to jest problem, tylko doktor Maria Libura, jak to jest z perspektywy percepcji? Ponieważ percepcja tego, co jest wystarczającym, co jest średnim, a co jest niewystarczającym świadczeniem dla mnie w takim kraju, jak pani się zastanowi nad tym i przypomni sobie te badania, które pani widziała, to... Bo nie możemy bazować tylko i wyłącznie, chociaż z drugiej strony ktoś powie, dlaczego nie, na tym, że na Podkarpaciu zniknęła porodówka, tak? To jest jakiś fakt... No, jak to pani to widzi?
2: My mamy w tej chwili ogromne wykluczenia na bardzo podstawowym poziomie. Mhm. Co czwarta mała wieś w Polsce nie ma żadnego połączenia transportem publicznym z lekarzem pierwszego kontaktu, z lekarzem rodzinnym. I my tu rozmawiamy o, prawda, o Warszawie, o dużych miastach, a tymczasem mała katastrofa humanitarna ma już miejsce w tej chwili w małych miejscowościach, w szczególności w Polsce, powiem to z domą prowincjonalnej.
1: Tak? Ale czy jest pani przekonana, że tu używamy tego leku na tę chorobę, co trzeba, bo wykluczenie komunikacyjne to jest kwestia ministra infrastruktury, a być może to wcale się nie kłóci z tym, żeby gdzieniegdzie zracjonalizować dostęp do opieki.
2: Tu chodzi o to, żeby zdrowie było we wszystkich politykach. Jeżeli zamykamy jakiś oddział, dlatego że widzimy, że jest nadmiarowy, to musimy od razu tym mieszkańcom powiedzieć, co dostają w zamian. Na przykład, w jaki sposób zapewnimy im bezpieczny transport do najbliższego szpitala. Albo otwieramy ambulatorium. Bardzo słabym elementem polskiego systemu jest opieka ambulatoryjna. I tu wręcz można byłoby wymyślić pewne nowe formy, czy dodać pewne formy świadczeń, których nie mamy. Na przykład w starzejącym się społeczeństwie to, co się nazywa nocną i świąteczną opieką, powinno obejmować przynajmniej w jakichś godzinach fizjoterapeutę. Świetne dowody na to, że wiele starszych osób zgłasza się albo do właśnie tych poradni, albo wręcz potem udaje się na szpitalne oddziały ratunkowe z powodu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową. I eksperymenty przeprowadzane w wielu krajach pokazały, że na przykład dodanie łatwego dostępu do fizjoterapeuty już zmniejszało potem właśnie ten taki, to takie parcie na te takie droższe formy opieki typu szpitalny oddział ratunkowy. Wymyślenie tych nowych form opieki jest zadaniem dla polityków zdrowotnych i to jest możliwe. Czyli to nie jest tak, że wycofujemy szpital i zostaje tam pustynia medyczna. Jak tak zrobimy, będziemy mieć ogromne problemy społeczne.
1: Ale muszę państwa zapytać o pewien smakowity wątek, który się pojawił w wypowiedzi doktora Marka Balickiego. A mianowicie w tej wizji, która mówi o tym, że oto da się sensowniej przemyśleć to, w jaki sposób będziemy, jaką będziemy mieli ochronę zdrowia, w takim sensie, że bardziej projektowo będziemy myśleli o uzdrowieniu i za to będziemy płacili w pakietach, a nie za poszczególne świadczenia, które prowadzą do różnych nieprawidłowości. I druga rzecz, że to województwa albo regiony jakoś pojęte mają lepszą wiedzę po prostu. I są bliżej tego miejsca, gdzie pieniądze się wydaje, ergo będą je sensowniej wydawać. Ale pan wspomniał o czymś takim, co pewnie część słuchaczy sobie, jak pan to mówił, pomyślała, dobrze, ale za problemy w moim mieście ze szpitalem ja rozliczę przy urnie wyborczej w następnych wyborach włodarzy mojego miasta. A co w przypadku, kiedy te problemy pojawią się w tym systemie, o którym pan mówił? To znaczy gdzieś tam ktoś zrobił błąd we władzach, tak, wojewódzkich? Ja nie mam tak prostego przełożenia jako obywatel, obywatelka. Ktoś może powiedzieć, no też policji też sobie nie wybieramy w wyborach samorządowych. Ale tutaj jednak część społeczeństwa mogłaby oczekiwać, że chce mieć wpływ jakiś na władzę. Nawet taki, co parę lat podczas wyborów.
0: No to dzisiaj nie mamy takiej możliwości. Mhm. Czyli oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, które kontraktują świadczenia zdrowotne ze szpitalami i innymi placówkami, nie podlegają demokratycznej kontroli. A gdyby przekazać to pod władzę publiczną na tym poziomie, która pochodzi z wyborów, no to wtedy nasza kartka wyborcza może w jakimś stopniu decydować o tym, kto będzie odpowiadał między innymi za opiekę zdrowotną na poziomie województwa.
1: Szczerze, czy to tak wygląda z perspektywy kogoś, kto nas teraz słucha w Warszawie i myśli sobie...
0: Samorząd wojewódzki pochodzi z wyborów. Czyli w Polsce mamy, tak wybieramy Sejm, wybieramy samorząd wojewódzki i wybieramy samorządy na poziomie miast i powiatów.
1: Ciekawe.
2: Ja bym tutaj powiedziała, że ja bardziej wierzę w kontrolę społeczną, która niekoniecznie się zawsze pokrywa z kwestią wyborów, które zdarzają się jednak stosunkowo rzadko, prawda? I też nie zawsze wówczas, w szczególności w Polsce, kwestie merytoryczne są główną osią sporów wyborczych. Natomiast ta transparentność, którą może zapewnić obowiązek sprawozdawczości, i też takiego pokazywania, gdzie jest jedno województwo na tle drugiego, jak jeden szpital wypada na tle drugiego, to już wymusi zmianę zachowań graczy. Nie mielibyśmy wielu ale tych skandali,
1: przepraszam bardzo, ale tu nie wpadamy znowu w tą opowieść, od której zaczęliśmy tutaj, czyli o dziwo powracającej opowieści o wolnym rynku, kiedy konkurencja powoduje, że coś tu się dzieje. Pani mówi o czymś innym, że istnieje, o konkurencji informacyjnej.
2: To się czasami nazywa rywalizacją o wynik. I to jest taka, powiedzmy, cywilizowana odmiana konkurencji, która bardziej przypomina zawody rycerskie niż pościg handlarzy, nie wiem, tulipanami, kto szybciej dowiezie do portu we wczesnym kapitalizmie, tak? I polega na tym, że my nie wiemy, że infrastruktura zdrowotna jest bardzo droga. To nie jest tak, że szpital ma zbankrutować. Szpital to jest bardzo drogi kawałek, nie tylko betonu, to jest, tam jest mnóstwo urządzeń, które są atestowane i jeszcze są ludzie. Powinny być zespoły, które są zgrane. Więc my nie chcemy, żeby te szpitale rywalizowały, a który odpadnie, to go zamkniemy, bo po prostu to jest potworne marnotrawstwo, tak? Co my chcemy? My chcemy, żeby te szpitale patrzyły na siebie i myślały, okej, ci obok są lepsi od nas, to musimy się poprawić. A żeby zarząd tego agencji wojewódzkiej, czy jak to nazwiemy, czy kasy, mówił, hej, u was macie jakieś za słabe wyniki, macie za dużo pacjentów do was wraca, albo odsyłacie pacjentów do innych szpitali. Musimy sprawdzić, co się u was dzieje. Ale nie po to, żeby nałożyć na was jakieś od razu dzikie kary, tylko żeby zrozumieć, co się dzieje i najwyżej przysłać do was kogoś z tej lepszej jednostki, żeby was nauczył, jak to się dobrze robi. I tak działają organizacje opieki zdrowotnej w wielu krajach, które przynoszą najlepsze efekty zdrowotne dla ludzi.
1: Doktor Marek
2: nie konkurencja, rywalizacja.
1: Rywalizacja. Doktor Marek Bolicki.
0: Tak, czyli to pełna zgoda, że nie konkurencja, ale też ja powrócę do tego. Jeśli są środki publiczne, to muszą za to odpowiadać jakieś władze publiczne. Dzisiaj minister zdrowia nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli 200-kilkanaście miliardów złotych, a w sumie na wydatki bieżące to będzie chyba około 250 miliardów, to są pieniądze, które nie podlegają bezpośrednio nadzorowi władzy publicznej pochodzącej z wyborów. I znając ograniczenia demokracji, ani z Sejmu nie jesteśmy zadowoleni, ani z naszych rad, ale alternatywy nie ma. Dzięki temu, że to się dzieje, tak jak ostatnie posiedzenia Rady Miasta Stołecznego Warszawy, no to problemy są wyciągane na stół i wtedy mogą ujawniać się różne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego. Ale ja chcę wiedzieć, kto w powiecie wołomińskim, gdzie mieszkam, odpowiada za zapewnienie opieki zdrowotnej dla mnie i dla mojej rodziny. Czy to jest marszałek? Czy to jest starosta, czy to jest oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, czy wojewoda? Dzisiaj wiem, że ta odpowiedzialność jest rozmyta, a powinna być skupiona w jednym ręku, żeby to było rozliczalne, no bo demokracja, transparencja polega również na rozliczalności.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Do rozliczalności to się całkowicie zgadzam.
1: Mówiła dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Do widzenia. Doktor Marek Balicki był z nami, były minister zdrowia. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również i dziękuję panie doktor Liburze za to, że razem mogliśmy rozmawiać.
1: Za 3 minuty godzina 21 i informacje Radia Tok FM. Po informacjach państwa głosy na naszej antenie.
3: Autopromocja.
12: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie. Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
3: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Grenlandia nie jest na sprzedaż, odpowiada na kolejne zapowiedzi Donalda Trumpa, premierka Danii. Liderka francuskiej skrajnej prawicy po wyroku sądu apelacyjnego potwierdza start w wyborach prezydenckich. Mimo inicjatywy społeczników na poznańskie ulice nadal nie wrócą rowery miejskie. Minęła 21. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Upamiętnienie UPA jest niezgodne z wartościami europejskimi, których Ukraina musi przestrzegać, by wejść do Unii Europejskiej, podkreślali polscy europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat procesu akcesyjnego Ukrainy. Domagali się, by sprawa ta wybrzmiała w rezolucji, nad którą głosowanie zaplanowano na jutro. Grenlandia nie jest na sprzedaż, oświadczyła uczestnicząca w szczycie NATO w Ankarze premierka Danii Mette Frederiksen. Grenlandczycy nie chcą być częścią Stanów Zjednoczonych. Dali to jasno do zrozumienia, podkreśliła Frederiksen, czytowana przez agencję Ricau. Dodała, że oczekuje od wszystkich sojuszników z NATO poszanowania suwerenności Danii. Szefowa duńskiego rządu przypomniała, że Dania współpracuje z Waszyngtonem w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii. Teraz chcą ją rozszerzyć, zaznaczyła Frederiksen. Wcześniej prezydent USA Donald Trump powtórzył, że wyspa powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen zapowiedziała, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Deklaracja padła po tym, gdy sąd apelacyjny uznał, że nie ma ona już zakazu ubiegania się o funkcje publiczne. Le Pen wyjaśniła, że wcześniej mówiła, iż nie będzie prowadzić kampanii wyborczej nosząc bransoletkę elektroniczną. Wyraziła jednak przekonanie, że wniesie skargi do sądu kasacyjnego, zawiesza skutki wyroku, więc będzie prowadziła kampanię bez bransoletki elektronicznej. Le Pen potwierdziła też, że jeśli wygra wybory, jej współpracownik Jordan Bardella będzie premierem. Marine Le Pen otrzymała od sądu apelacyjnego w Paryżu zakaz ubiegania się o funkcje publiczne przez 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Ze względu na to, że przez sąd niższej instancji zapadł w marcu ubiegłego roku wyrok, polityczka część wyroku ma już za sobą i będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich w 2027. Sąd skazał polityczkę za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z wyrokiem przez rok będzie musiała nosić elektroniczną opaskę. W związku z ryzykiem zawalenia się jednego z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku trzeba było ewakuować osoby przebywające w okolicznych budynkach, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci. Burmistrz Zoran Mamadani przekazał, że konstrukcja pozostaje niestabilna, a ekipy wciąż obserwują ruch konstrukcji. Ewakuację przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21 a 26 piętrem. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych. Stolica Wielkopolski to jedyne duże miasto Polski, w którym wciąż nie ma miejskich rowerów. Przywrócenia roweru na poznańskie ulice chcieli społecznicy. Radni odrzucili jednak projekt, bo dokument nie spełniał wymogów formalnych. W Zawian prezydent miasta ma przeanalizować, czy rower w ogóle jest potrzebny, mówi radny Tomasz Wierzbicki.
13: Jako radni jesteśmy za tym, żeby przedyskutować, w jakim wymiarze przywrócić poznański rower miejski, jakie by na przykład miały być odpłatności.
21: Zrobimy jakieś zamówienie na zrobienie badania i analizy, z której wyjdzie, że jest to niepotrzebne, a potem zapomnimy o sprawie. Rozmawiałem z ludźmi na ulicy. Kiedy ja słyszę, że wszyscy w Poznaniu nagle sobie magicznie kupili rowery, bo to jest prawdziwy argument radnego Platformy Obywatelskiej. Nie, nie każdego stać na kupno własnego roweru.
20: Odpowiada zgłaszający projekt związany z Nową Lewicą Kacper Nowicki. Rower miejski po dekadzie funkcjonowania nie działa od pandemii. Powodem był spadek liczby wypożyczeń i wysokie koszty utrzymania programu. Przepisy, dzięki którym zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19-procentowy podatek Belki, właśnie przeszły przez rząd. Z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych i jak wyjaśnia Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj, tylko te wpłacone na nowe osobiste konta inwestycyjne.
22: Rząd musiał tak naprawdę w jakiś sposób połknąć tę żabę związaną z obietnicą wyborczą, związaną ze zniesieniem podatku Belki. Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu,
20: który na podatku Belki zarabia co roku 10 miliardów złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku. W Katowicach rusza cykl letnich spacerów miejskich. W ramach inicjatywy odbędzie się w sumie 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hansel z Instytutu Korfantego.
23: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne, kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu, pieszo i na rowerze.
20: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo liczba miejsc jest ograniczona. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie mogą wystąpić burze. Na termometrach jutro w ciągu dnia maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Nadal będzie nam też towarzyszył dość silny i poilwisty wiatr. W rejonie Zatoki Gdańskiej i w Sudetach będzie wiało najmocniej.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy programu Mikrofon TOK FM. Czas na Państwa głosy. Za nami rozmowa, która mam nadzieję zbudowała taki szeroki kontekst do myślenia o tym, czy to się zdarzy, czy nie, że zmiany, ale to takie istotne zmiany, są niezbędne w naszym systemie ochrony zdrowia, a to z tego prostego powodu, że to kilkakrotnie nasi goście, jak Państwo słyszeli, pokazali, jak z obecnego systemu wynikają nieprawidłowości, których po prostu się nie da w pewnym sensie uniknąć, jeśli ten system będzie trwał w takim kształcie jak obecnie. Pod numer 22 44 044 Państwo dzwonią do nas, piszą na adres mikrofon@tok.fm. I widzę bardzo wiele komentarzy, bardzo różnych, bo pani na nasze pytanie, które sformułowaliśmy razem z wydawczynią bardzo chyba podstępnie, bo ponieważ to pytanie dzisiejszego programu brzmi: ostatni raz Polacy i Polki tak nisko oceniali funkcjonowanie ochrony zdrowia 20 lat temu. Infrastruktura, sprzęt, dostępność, umiejętności lekarzy, jak z twojej perspektywy wygląda to teraz? No i pani Tamara pisze: 2026 rok w ochronie zdrowia. Infrastruktura, prócz psychiatrii, na szóstkę. Sprzęt, na szóstkę. Umiejętności merytoryczne personelu medycznego, na szóstkę. Obciążenie biurokracją personelu medycznego, na szóstkę. Pogubienie się pacjentów w prawach, strukturach, zasadach organizacji publicznego systemu ochrony zdrowia, na szóstkę. I pani Tamara pisze dalej tak. Przenikanie się systemu publicznego z prywatnym na szóstkę. Czyli ogólna ocena bardzo smutna dla organizatorów systemu ochrony zdrowia, czyli polityków, którzy nie ruszą również teraz tego systemu, będą składali tylko kolejne obietnice. Może zmiany kosmetyczne, żeby uspokoić nastroje społeczne. 22 44 044. Pan Przemysław z Garwolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja to mam taką refleksję. Czy szpitale to nie pomyliły mi się funkcje? Czy one istnieją po to, żeby istnieć, czy istnieją po to, żeby nam jako potencjalnym pacjentom pomagać? Bo mi się wydaje, że to się wymknęło spod kontroli i każdy szpital myśli, jak tu zarobić. Nieważne, z jakim ja pójdę schorzeniem, to oni tak dobiorą procedurę, to znaczy skorzystają z takiej procedury, żeby jak najwięcej na tym zarobić. I niekoniecznie może to być mi potrzebne, ale im się to będzie opłacało.
1: Tak,
4: to
1: świadczenie jakieś konkretnie wycenione, wysoko wycenione, pewnie, panie Przemku.
4: Tak. To jest pomieszczenie z poplątaniem, bo jeśli szpital, który wynajął

0: układał w tej siatce, którą proponujemy, czyli infrastruktura, sprzęt, dostępność, umiejętności lekarzy, czyli co by pan oceniał tutaj, gdyby pan tak
1: Sprzęt już mamy super, infrastrukturę w większości szpitali mamy super. Ja akurat jestem teraz doświadczony tym, bo dziecko miałem w szpitalu przez 3 tygodnie i niestety diagnoza pierwotnie była zła, ale później w drugim szpitalu udało się to z wielkim bólem dla mojej córki odkręcić. Trwało to ze 2 tygodnie. Natomiast chciałem jeszcze na chwilkę
0: wrócić. Czyli co do tego, ale jak by pan to klasyfikował? Jako umiejętności lekarzy, czy ta kwestia złej diagnozy, czy też nieodpowiedniej? Czy może to...
1: Oni są przepracowani, lekarze na pewno, i dużo rzeczy robią pod presją czasową, bo jeśli jest dużo osób, no to wtedy diagnoza może być niepełna albo właśnie nieoparta o takie podstawowe badania, tam nie wiem, wykonanie CRP, żeby sprawdzić stany zapalne i tym podobne. No i to jest po prostu... Zresztą ostatnio była taka rozmowa u państwa na antenie z rzecznikiem Naczelnej Izby Lekarskiej, który stwierdził, że na pytanie pani prowadzącej, dlaczego nie chcą się zgodzić na taką liczbę godzin, którą proponuje Naczelna Izba Lekarska, znaczy, no, żeby ograniczyć liczbę godzin, to on stwierdził ten plan i ja to po prostu bym aż zszokowany. On powiedział, że jeśli by przyjąć tą liczbę godzin przez proponowaną tak ogólnie 9 godzin, żeby nie przepracowywali się lekarze, to by się okazało, że nie jesteśmy w stanie lekarzami zapełnić wszystkich funkcjonujących oddziałów szpitalnych. To znaczy, że żyjemy w świecie fikcji. My wiemy, że ci lekarze nie mogą pracować 11 godzin, ale przyjmujemy, że pracują 11 godzin po to, żeby utrzymać oddziały szpitalne.
0: Dobrze, i wracam
1: do pierwotnego, czy te szpitale istnieją po to, żeby istnieć, czy po to, żeby nam pomagać.
0: Panie Przemysławie, no ja rozumiem, że ten problem... Gdyby to zracjonalizować...
1: Ktoś to zamiata pod dywan, nie?
0: Ale dobrze, to pójdźmy krok dalej, panie Przemysławie. Gdyby pan był w rządzie, to pan by powiedział, że część szpitali po prostu likwidujemy, bo...
1: Dokładnie. Ale to od tego jest minister zdrowia, żeby powiedzieć, że część szpitali musi być tak zrestrukturyzowanych, żeby skończyć z tą fikcją, że wszystkie oddziały mają pokrycie w lekarzach to raz i że są w stanie zaoferować bezpieczną pomoc pacjentom takim jak moja córka, co dwa na przykład. No ale tak się nie stanie do momentu, dopóki właściciel szpitala, czyli w tym przypadku najlepiej to pokazać na mieście stołecznym Warszawa, gdzie kontrola dopiero poszła albo przyczyniło się do skutecznej kontroli śledztwo dziennikarskie.
0: Tak.
1: Wcześniej były sygnały, były jakieś tam, nie wiem w jakiej formie, powiadomienia do prezydenta miasta Warszawy czy tam zastępców prezydenta. I co? Nie w takiej formie było zgłoszone, a to SMS-em przyszło, a to coś tam nie było. No ludzie, no jeśli oni dają na dyrektorów szpitali swoich, że tak powiem, protegowanych, no to rzecz jasna, oni nie będą sprawowali tam nigdy kontroli. Tak samo jest w szpitalu w Garwolinie. To jest dokładnie taki sam przypadek. Z tym nie mogą poradzić.
0: Panie Przemysławie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Ostatni raz Polacy tak nisko oceniali funkcjonowanie ochrony zdrowia 20 lat temu. Infrastruktura, sprzęt, dostępność, umiejętność lekarzy, organizacja. Jak z twojej perspektywy wygląda to teraz, co państwo oceniają pozytywnie, a co negatywnie? Pani Anna z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
2: Ja się zastanawiam, czy przypadkiem ta debata to nie jest jakby odkrywanie Ameryki, podczas gdy można by zacząć od innej strony. Znaleźć taki kraj europejski, w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej, w którym obywatele najbardziej są zadowoleni ze służby zdrowia. I zastanowi się, czy nie możemy wykorzystać jakichś rozwiązań, które tam są. Nie odkrywać Ameryki, tylko wykorzystać to, co już jest sprawdzone.
0: Pani Anno, świetny trop, ale pójdźmy nim, dlatego że przypomniałem sobie, że dr Marek Balicki powiedział właśnie, że oto może nie są bardzo zadowoleni, ale w Danii jest o wiele wyższe zadowolenie z działania służby zdrowia niż w Polsce. Tylko że problem jest taki, że oni mają znacząco mniej szpitali niż w Polsce.
2: Ja nie wiem, czy rzeczywiście tak to jest, że obywatele są zadowoleni z tego, że nie mają szpitali.
0: Nie, są zadowoleni ze swojej służby zdrowia.
2: To trzeba to zbadać szczegółowo. Dlaczego są zadowoleni?
0: No dobre pytanie.
2: No bo to może być tak, że jest dobra profilaktyka na przykład.
0: A to pani rozszerza... A to świetne, pani Anno, to, że pani rozszerza to te... Rozmowę na temat ochrony zdrowia rozszerza pani w ogóle na rozmowę chociażby o profilaktyce, tak?
2: No, jeżeli obywatele są zadowoleni, to musi być jakaś przyczyna.
0: I pani po prostu by się temu...
2: Drugą

0: Jeszcze mam drugą propozycję. Tak. Skoro tak trudno jest leczyć tych ludzi na prowincji, bo to jest drogo, żeby utrzymać te szpitale, to może powinno być tak, że lekarze z szpitala, który jeszcze nie został zamknięty, mają co jakiś czas obowiązek objazdu. Mają pojazd, w którym mają odpowiednie urządzenie, tam USG na przykład, i zbierają zgłoszenia z okolicznych tam wiosek czy małych miasteczek i co jakiś czas robią objazd, tak? A jeżeli jakiś pacjent wymaga dowiezienia do szpitala, no to wiezie go karetka, a nie żeby on musiał błagać sąsiadów, żeby go zawieźli. Mhm. Tak mi się wydaje, że musi być jakaś opieka. Nie może tak być. Przeważnie ci, którzy się wypowiadają u państwa w radio na temat likwidacji szpitalów, to mieszkają w Warszawie.
1: Tak, to może być takie myślenie wielkomiejskie, niekoniecznie w Warszawie, w dużym mieście, gdzie jest blisko do...
0: Ja też mieszkam w Warszawie, ale nie można być takim egoistą, bo to się skończy gwałtowną zmianą w trakcie wyborów.
1: To, dokładnie. Czyli pani mówi, że w skrócie, jeśli tak to opiszę, to proszę powiedzieć, że pani się z tym zgodzi. Mamy błędne koło, bo najbardziej zadowoleni w Europie są albo jedni z najbardziej zadowolonych Duńczycy, jednocześnie akurat Duńczycy, wysoko oceniając swoją służbę zdrowia, godzą się na to, że no ciężko jest w Danii dostać skierowanie do specjalisty, ciężko jest dostać skierowanie na badania.
0: Jeżeli oni są najbardziej zadowoleni, to trzeba to zbadać, dlaczego są najbardziej zadowoleni.
1: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Anna z Warszawy była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Państwo do nas dzwonią, mierząc się z tematem dzisiejszego programu Mikrofon. Ostatni raz Polacy tak nisko oceniali funkcjonowanie ochrony zdrowia 20 lat temu. Infrastruktura, sprzęt, dostępność, umiejętności lekarzy, organizacja. Jak z twojej perspektywy wygląda to teraz? Co z państwa perspektywy z tych wymienionych przeze mnie rzeczy otrzyma? Pozytywne, a co negatywne oceny? Pani Anna z Lublina. Dobry wieczór, pani Anno.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Cieszę się, że się dodzwoniłam w takim temacie do państwa. Słychać mnie?
1: Tak, słychać pani świetnie. Słuchamy.
2: Tak, znaczy ja dzwonię z perspektywy lekarza. Ja jestem lekarzem i pracuję w opiece paliatywnej, w hospicjum domowym. Dzwonię z tego powodu, że uważam, że opieka paliatywna w naszym kraju jest bardzo dobrze zorganizowana i mogłaby być jakby wzorem, takim jakby szablonem do opieki medycznej w naszym kraju. Może to, co powiem, jest dosyć wstrząsające, że ja mówię o opiece paliatywnej, o opiece hospicyjnej. Pan się będzie zaskoczony, ale to pewnie wynika z tego, że jakby jest mała świadomość społeczna na ten temat. Natomiast ja tutaj nawiążę do tego, co mówił pan były minister zdrowia, pan profesor, i tutaj, co mówiła pani o tych tak zwanych objazdach po domach, słuchaczka, bo chcę właśnie rozwinąć ten temat. Mianowicie chcę powiedzieć, że bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem moich pacjentów, że oni są zszokowani, że oni taką jakość opieki dostają na końcu swojej drogi życiowej tak naprawdę. Że świadczenie, które my dajemy pacjentom, czyli wizyty domowe przede wszystkim, to w dobie starzejącego się społeczeństwa jest absolutnie niezbędne. Czyli ja jako lekarz, moim zadaniem jest odwiedzanie przez 8 godzin dziennie chorych pacjentów w domu. Za chwilę to nie będą pacjenci tylko i wyłącznie z chorobą nowotworową. Za chwilę to będą pacjenci, którzy będą mieli poważne choroby neurologiczne i inne. I oni nie będą w stanie się dostać do lekarza pierwszego kontaktu. Jednocześnie leczenie tych pacjentów w warunkach szpitalnych jest niezwykle drogie, ale powiem państwu więcej. Ci pacjenci nie chcą być w szpitalu, ponieważ oni już tyle razy byli w szpitalu, a szpital... Uczciwie powiedzmy, ponieważ pół życia mojego zawodowego spędziłam w szpitalu, no nie jest przyjaznym środowiskiem dla pacjenta. Pacjent tam jest wyobcowany, pacjent tam jest samotny. Zmieniający się stale personel, stale, w sensie rotacyjnie, co 12 godzin, to jest trudna sytuacja dla pacjenta. A jednocześnie hospitalizacja jest najdroższą formą świadczenia, jakie możemy udzielić. Czyli jeżeli ja, pracując w opiece paliatywnej, dostarczam pacjentowi wizyty domowe, lekarskie, w zależności od potrzeb, oczywiście my mamy ramy, ale w zależności od potrzeb, dodatkowo dostarczamy pacjentowi wizyty pielęgniarskie, w czasie których pacjent i jego rodzina edukują się w zakresie w ogóle jakby sytuacji zdrowotnej pacjenta, tak? Czyli mamy tutaj też taką taką relację dobrą. Do tego otrzymują fizjoterapię w zależności od potrzeb i tak dalej. I wyceną, znaczy i jakby to świadczenie jest możliwe dzięki temu, co mówił właśnie pan były minister zdrowia, czyli tak jak jest w psychiatrii w Koszalinie. Czyli dostajemy, że tak powiem, pulę pieniędzy w ramach osobodnia i z tego sobie dzielimy. Czyli nasza malutka placówka zarządza pulą pieniędzy, którą dostaje według potrzeb pacjentów. Czyli jeżeli ja potrzebuję zrobić drogie badanie dodatkowe u pacjenta, to ja je robię, dlatego bo wiem, że mam jakąś pulę pieniędzy, którą dysponuję.
1: Ale to nie było takiej sytuacji, pani Anno, że tych pieniędzy po prostu tak po ludzku zabrakło na coś?
2: Wie pan co, tak po ludzku nie zabrakło do tej pory. Mhm. Naprawdę, mówię zupełnie uczciwie, ale poza tym no, my też jakby korzystamy z dodatkowych środków w sensie jakichś społecznych zbiórek i tak dalej. I to jest ciekawe, że opieka paliatywna potrafi się na przykład zwrócić do Krajowego Funduszu Szkoleniowego o to, żeby przeszkolili, żebyśmy uzyskali dotacje na szkolenia dla lekarzy. I na przykład, nie wiem, czy to jest jakby w zakresie wyobraźni tutaj państwa, ale nasi lekarze w ramach opieki paliatywnej wszyscy wykonują USG w domu pacjenta. Dlatego, bo to po prostu było nam potrzebne. Myśmy zdobyli fundusze, żeby kupić przenośne USG i potrafimy to USG zrobić. Dlaczego? Bo to jest dużo tańsze, ale przede wszystkim jest to dużo lepsze dla pacjenta, jeżeli ja potrzebuję szybko go zdiagnozować i stwierdzić, czy ten problem, który wystąpił u mojego chorego, wymaga interwencji szpitalnej, czy jednak nie wymaga. I jest to dużo łatwiejsze przyjechać z USG do pacjenta, niż wysłać go karetką na SOR.
1: No dobrze, ale pani Anno, tak, ma pani rację. Świetnie, że pani te argumenty wszystkie tu wyłożyła nam na stole, tylko proszę powiedzieć, czy z pani perspektywy te słowa o tym, że być może reforma, w przyszłości reforma ochrony zdrowia będzie polegała na tym, że to, co jest pani codziennością, pani rodzaj pracy, on będzie dotyczył o wiele większej lekarzy i w różnych specjalności.
2: Tak? Ja tak uważam, że powinien, ale przede wszystkim powinien dotyczyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I tu jest jakby w mojej ocenie sedno problemu, ponieważ my w ramach opieki paliatywnej zajmujemy się tylko wycinkiem chorych. Tylko wycinkiem. Tylko chorymi z bardzo szczegółowymi rozpoznaniami. Fakt, że tych pacjentów z chorobą nowotworową jest dużo. Ale jeżeli podstawowa opieka zdrowotna byłaby w ten sposób zorganizowana, jak opieka paliatywna, że lekarz miałby swobodę leczenia i dostępu do chorego w domu, i tych lekarzy byłoby więcej i byłaby inaczej wyceniona podstawowa opieka zdrowotna, nasze społeczeństwo byłoby zdrowsze i nie wymagałoby leczenia w szpitalu.
1: Pani Anno, wiem, już pani o tym mówiła, to świetnie, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tej perspektywie. Bardzo pani dziękujemy za ten głos. Pani Anna z Lublina była. A w międzyczasie przypominam, że myśmy mieli na antenie TOK FM rozmowę swego czasu o raporcie Najwyższej Izby, to chyba w ubiegłym roku nawet, ale teraz sobie nie przypomnę, ale wydaje mi się, że w ubiegłym roku rozmowy o raporcie Najwyższej Izby Kontroli właśnie o opiece paliatywnej i to też jednak zależy mocno od tego, gdzie kto mieszka. Z tego, co pamiętam, to chyba lubuskie było tym województwem, gdzie najmniej osób mogło liczyć na taką opiekę, ale rzeczywiście z kolei lubelskie, z którego dzwoniła pani Anna, miało bardzo dobrze to rozwiniętą. Bardzo dziękujemy za to, że pani do nas zadzwoniła. Pan Tomasz z Trzebnicy jest z nami. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Panie Tomaszu, czy my się słyszymy? Niestety pan Tomasz nam zniknął. Proszę spróbować jeszcze raz pod numer 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
3: Rzeczywiście, opieka paliatywna, hospicyjna i geriatryczna w Lublinie jest niezła, a może nawet bardzo dobra. Wiem, co mówię z doświadczeń rodzinnych i to faktycznie działa. Natomiast reformę systemu opieki zdrowotnej nie da się zrobić w takiej sytuacji nawalanki i gorączki. Zadanie, które postawił pan premier przed panią minister, żeby podała mu receptę do czwartku bodajże, to jest mission impossible. To jest przepis na dymisję, ona tego nie zrobi, nikt z tego nie zrobi. Do dużej reformy potrzeba jest jednak pewnej zgody społecznej i dyskusji, nie od poniedziałku do czwartku. Jeszcze jedna rzecz, my w tej chwili jesteśmy trochę zaślepieni przestępstwami, które mają miejsce. Mhm. Wie pan, to nie jest kwestia organizacji, wynagrodzeń, dyżurów i tak dalej, kontraktów. Ostatnio, co bulwersuje opinię publiczną, są przestępstwa. to nie jest zła organizacja, bo jeżeli grupa lekarzy zmówiła się, że wykonują, że szpital daje im gigantyczny kontrakt nie wiadomo za co, a oni wykonują zabiegi jedne, wpisują inne, a jeszcze biorą pieniądze za coś innego, to już nie jest organizacja, system, NFZ, to jest po prostu, to była zorganizowana grupa przestępcza, która opanowała jeden czy więcej szpitali przy udziale prezesów, dyrektorów, ordynatorów tych jednostek i nie mylimy porządków. Czym innym jest organizacja i wydatki, a czym innym jest ordynarna przestępczość. I myślę, że to należy w kategoriach takich rozważań, że no po prostu ktoś powinien pójść tutaj do więzienia. To nie jest kwestia organizacji, żeby pani minister zdrowia powiedziała, jak lekarze mają, jak minister zdrowia ma walczyć z przestępczością.
1: Ale nie, panie Januszu, pan ma tu absolutnie rację. Ja się podpisuję po tym, co pan mówi, tak jak wszyscy, że to pewnie nie, że to są dwie osobne rozmowy o walce z przestępczością, która może zdarzyć się w każdej sferze i o tym. Tylko, że tutaj przypomnę, że dr Maria Libura powiedziała bardzo wyraźnie, system raportowania, który nie jest skomplikowany i monitorowania, nie jest skomplikowany przy obecnej cyfryzacji społeczeństwa, on wykluczyłby większą część tego rodzaju nieprawidłowości, a nawet
3: pewnie
1: przestępstw.
3: Tak, pewnie tak, panie redaktorze, kochani. Tak samo w każdej dziedzinie, nie wiem, odszkodowania rolnicze, pomoc społeczna. Tak. Ostatnio była wielka afera w edukacji, kiedy kilkanaście dyrektorek pseudoszkółek wyłudzało ogromne dotacje. Tak. Więc wie pan, na złodzieja, przestępcę, kryminalistę, oszusta, no system jest jakimś gęstszym sitem. Prawda? I pewnie się zgadza.
1: Ale tak. Tylko panie Janusz, ja się boję jednej rzeczy, bo z jednej strony paradoksalnie to zabrzmi, ale jeśli liczymy na to, że to media będą tą funkcję kontrolną spełniały, to naprawdę mamy, to wkładamy im na barki bardzo dużą rzecz, bo jeszcze media ogólnopolskie albo duże, to dobrze, ale panie Janusz, w naszym kraju lokalnie to jest nie do uradzenia.
3: W poprzedniej naszej rozmowie wrzuciłem pomysł, żeby lekarze składali oświadczenia majątkowe. Publiczne. I wtedy, wie pan, nie media, nie media, tylko ileś tam organizacji strażniczych, watchdogowych, nawet lokalne portale, portaliki, portalątka, by te rzeczy wychwytywały.
1: No dobrze, ale to jest bardzo ciekawy moment. Panie Januszu, bo pamięta pan to hasło, pokaż lekarzu, co masz w garażu, sprzed kilkunastu lat. I wtedy było oburzenie społeczne, że jak to, bierze się grupę zawodową jedną, i mówi jej dokładnie tak jak, nie wiem, od służb mundurowych poprzez polityków, musicie się tutaj spowiadać z tego, co macie. I pan uważa, że ta figura lekarza w polskim społeczeństwie jest taka, że to byłoby do realizacji to, co pan zaproponował?
3: Proszę pana, nastąpiła w ciągu ostatnich 25 lat nastąpiła olbrzymia rewolucja finansowa zarobków lekarzy. Mhm. Moja koleżanka żona robiła staż w szpitalu za darmo. Na wolontariacie dopłacała do tego. Chodziła do szpitala od 7 do 15 i nie miała za to złotówki zapłaconej. W tej chwili młody lekarz łapie się pod ustawę o minimalnych zarobkach w zawodach medycznych i to jest bodajże 8 czy 9 tysięcy złotych na wejściu. Więc sytuacja lekarzy i rezydentów poprawiła się w sposób olbrzymi. Ale też przyjmijmy zasadę, że kto żyje, zarabia i pobiera wynagrodzenie z publicznych środków, bo NFZ to są publiczne środki. Powinien mieć na tyle odwagi cywilnej, a jeżeli nie ma, to trzeba to wymusić, żeby składał oświadczenie majątkowe.
1: Ale tak,
3: ile zawodów w Polsce, gdzie składa się oświadczenie majątkowe? Samorządowcy, radni i tak dalej.
1: Tak. Panie Januszu, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Janusz z Kośminka był z nami. Pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Panie Dariuszu, czy my się słyszymy? Halo?
4: Jestem.
1: Wspaniale, panie Dariuszu, słuchamy pana, proszę mówić.
4: Sałatem oczułem. Proszę pana, tak do meritum, bo już końcówka programu. Ja powiem panu, w 2006 roku byłem, no miałem tam zabieg w szpitalu na Solcu, tak, w Warszawie. I powiem panu, że wtedy się właśnie dowiedziałem, że lekarze po prostu, no mają umowę o pracę w danym miejscu. No akurat szpital niech będzie Solec, tak? Umowę o pracę, a po prostu dorabiają później w innych instytucjach prywatnych. I proszę pana, krótko, żeby ten system, żeby ci lekarze bardzo wydarzyli, tutaj nie pracowali, powinni pracować, proszę pana, po 8 godzin w jednym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o Danię, bo sprawdziłem, ma ponad 6 milionów mieszkańców, a po drugie mam znajomego, który Polaka, który pracuje w tym aptekę prowadzi w Danii. Owszem, tam wszystko jest drogie, ale proszę pana, bardzo, bardzo duże są te zarobki i przede wszystkim profilaktyka, czyli stawianie nie na leczenie, tylko na profilaktykę.
1: Panie Dariuszu, świetnie, że pan ten wątek uruchomił. Bałem się, że on dzisiaj nie, w ogóle nie wybrzmi. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Tak. Mamy tendencję, to naturalne, żeby myśleć, zagłębiać się w jakiś problem, zastanawiać się, co w tym mechanizmie nie działa i tak dalej, ale trzeba szeroko patrzeć i dziękujemy panu Berkowi. Profilaktyka, społeczeństwa, które zwracają na to uwagę, państwa, które zwracają na to uwagę, mają mniej obywateli i obywatelek z problemami zdrowotnymi, tak po prostu. Pan Stanisław z Józefowa Widawskiego zadzwonił. Dobry wieczór, panie Stanisławie.
5: Tak, dzień dobry, słychać mnie?
1: Tak, świetnie, halo, halo? Świetnie pana słuchać, słuchamy
5: pana. Więc ja mam za sobą 20-letnią karierę lekarza akademickiego w Polsce, a w 98 roku rzuciłem to wszystko, wyjechałem do Holandii i zacząłem tam pracować w tej samej specjalizacji, przepracowałem 25 lat i od 2 lat jestem w Polsce już jako emeritus. Także mam jakiś ogląd różnych systemów służby zdrowia i gdyby ktoś mnie zapytał, słuchaj, jak zreformować służbę zdrowia w Polsce, to najpierw bym się złapał za głowę, bo to jest koszmarna stajnia Ogiasza, ale potem bym zaproponował, żeby tak, rozbić Narodowy Fundusz Zdrowia na konkurujące kasy chorych, 3-4, nie wiem, to był pomysł Sośnierza wiele lat temu, który został zarzucony przez polityków i ktoś tam postanowił, że lepiej będzie, jak będzie jeden porządny Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego polityków można wstawiać do zarządów i że tak będzie lepiej.
1: No, ale państwo sobie, myśmy mieli kasy chorych, tam polityków się łatwiej wstawiało i większą liczbę, dlatego że było więcej kas chorych.
5: Nie, nigdy nie było więcej kas chorych w Polsce.
1: No i jak to było tyle? Ja sam byłem w jednej.
5: No, ale to pan ma na myśli może takie jakieś komercyjne instytucje jak LuxMed czy coś w tym rodzaju?
1: Nie, nie, były w Polsce, myśmy uruchomili taki, każdy dostawał, panie Stanisławie, pan był wtedy może w Holandii, taki plastikowy...
5: Nie upieram się. Tak. W każdym razie uważam, że to jest pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że...
1: Ale czy byłyby jakieś pozytywy poza tym, żebyśmy mieli tych kas chorych więcej, w sensie tyle ile województw, jak rozumiem, tak?
5: Byłyby to instytucje, które musiałyby funkcjonować na zasadach prawdziwie komercyjnych, i one nie wpuszczałyby polityków do swoich zarządów.
1: Ale tylko komercyjnych oznaczałoby co? Zysk wypracować.
5: Płacę składkę, tak. A firma musi się utrzymać i zrobić z tego jakiś tam zysk, który musi być troszeczkę kontrolowany przez państwo, ale w większości krajów europejskich, poza Wielką Brytanią, chyba są konkurujące kasy chorych.
1: Ale to jest ciekawe z tymi kasami chorych. A co jeszcze, jak pan patrzył na holenderski system, to co jeszcze by pan uważał, że dobrze by było w Polsce zastanowić się, czy można wprowadzić?
5: No bardzo proste. Ja, żeby utrzymać prawo wykonywania zawodu w Holandii, musiałem co roku mniej więcej 10 dni tak orientacyjnie przeznaczyć na edukację, na kontynuowanie mojej edukacji jako lekarza. Musiałem za to zdobyć pewną ilość punktów. I bez uciłania tej pewnej ilości punktów, po 5 latach nie uzyskałbym przedłużenia rejestracji jako specjalista. Natomiast ja widzę moich kolegów, którzy leczą metodami muzealnymi albo głęboko niepotwierdzonymi naukowo, ale on ma już tytuł specjalisty, może do końca życia nie jednego podręcznika.
1: Ja rozumiem, panie Stanisławie, tylko w Polsce przecież mamy, nie można, tam chyba, nie wiem, 4 lata w Polsce jest ten okres rozliczeniowy i też trzeba się edukować.
5: Ale pan mówi o specjalizacji.
1: Ale jaka jest różnica między Holandią tutaj a Polską?
5: No, ja co 5 lat muszę odnowić swoją rejestrację jako specjalista. Jeżeli nie odbędę tych wszystkich szkoleń, to stracę prawo wykonywania zawodu.
1: No, a po 4 latach w Polsce pan straci? Jak pan nie pamiętam, ile tam jest teraz tych punktów edukacyjnych, ale lekarz przecież nie może się nie kształcić w Polsce.
5: Według mnie pan nie ma racji, ale nie będę się znowu upierał.
1: Ale zaraz, ale pan zna jakiegoś lekarza, który przez 4 lata nie poszedł do tam, nie wiem, kto to, czy izby lekarskie to daje, czy ktoś po te punkty edukacyjne? Mi się wydaje, że my chyba mamy obowiązek, ale to mogę się mylić, ale że są jakieś wyłączenia,
5: panie
1: Stanisławie.
5: Myślę, że się pan myli, bo to jest, zdaje się, zalecenie, które nie jest przez nikogo honorowane i realizowane.
1: O. No, to ciekawe, może zadzwoni ktoś, kto się tym zajmuje i nam to wyjaśni.
5: Ktoś, kto zna aktualną sytuację. Także wzmocnić podstawową...
1: A zaraz, panie Stanisławie, a pan zna jakiegoś lekarza albo lekarkę tu w Polsce?
5: No tak, znam kilka osób.
1: I co, i oni się nie edukują? Omijają ten system jakoś?
5: Nie pytałem tak bardzo szczegółowo, ale nie słyszałem, żeby tak narzekali, że muszą te punkty tam jakoś zdobywać na trudnych kursach, na certyfikaty i tak dalej. Nie, raczej się mówi dużo o pracy, no i pieniądzach.
1: Rozumiem.
5: A takim kolejnym punktem jest to, że służba zdrowia powinna być taką piramidą, podstawą najszerszą jest podstawowa opieka zdrowotna. Aha. I średni stopień to są specjaliści w szpitalach rejonowych, a na samym szczycie są szpitale akademickie, jakieś bardzo wąskie, takie tam kliniki. W Holandii nie ma takiej możliwości, żeby Kowalski poszedł sobie do specjalisty. On musi najpierw pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tam trzeba rozpoznać, o co chodzi. Trzeba zakwalifikować, do jakiego specjalisty go wysłać. I to oszczędza czas bardzo drogich specjalistów.
1: No tak, ale panie Stanisławie, a ta różnica między Polską a Holandią tutaj gdzie by była? Bo tutaj też, żeby po skierowaniu do specjalisty i do POZ-u i tam rozmawia ze mną lekarz i albo mi daje, albo nie. To gdzie jest różnica?
5: Ale lekarz POZ-u seryjnie wysyła do specjalisty, bo on nie ma czasu, albo nie ma pieniędzy, albo nie ma kwalifikacji, żeby się czymkolwiek poważniejszym zająć, tylko od razu przesyła w górę, bo jemu to najprościej, największa produkcja się z tego robi.
1: Ale to panie Stanisławie, pan ma takie doświadczenia?
5: A pan nie?
1: No, ja mam właśnie niestety różne, albo na szczęście, nie wiem, ale różne, że to nie jest takie z automatu. Ale panie Stanisławie, bardzo dziękuję za to porównanie. Holandia, Polska, Stanisław Józefa Widawskiego był z nami. Pan Andrzej z Dolnego Śląska. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
6: No więc ja mam... Halo?
1: Tak, dobry wieczór, słuchamy pana, witam.
6: Dobry, ja mam takie zdanie, że należy ludzi edukować. No i badania robić profilaktyczne. Na przykład kiedyś takie badania były obowiązkowe, prześwietlenie płuc. I każdego rano prześwietlano i wtedy było wiadomo już wcześniej. I tak samo drugi problem to jest też taki, że dużo ludzi bierze na przykład tabletki mowane.
1: Halo?
6: Lekarz przepisze. Na przykład ja byłem kiedyś w Niemczech i tam pracowałem i taka kobieta miała ciśnienie duże. Poszliśmy do lekarza niemieckiego na pogotowie. No i on od razu zapytał się, co bierze. No to bierze jakieś tam reklamowane. Kazał odrzucić i mówi tak, to jest przeciwbólowe, ale podwyższa ciśnienie. Byłaby się wykończyła. No i przepisał to lekarz, to co on uważał, rozpoznał sytuację i nie kazał nic innego brać, a u nas jest odwrotnie.
1: Panie Andrzeju, to jest rzeczywiście kwestia dotycząca całego społeczeństwa, nie tylko służby zdrowia. Bardzo dziękuję za pana głos. Andrzej z Dolnego Śląska był z nami. Tylko przypomnę, że oczywiście bez względu na to, jak bardzo będziemy sami dbali o swoje zdrowie, to nie zwalnia rządzących, przyszłych i obecnych z tego, żeby tak reformować służbę zdrowia, żeby albo ochronę zdrowia. Oba te określenia niosą za sobą pewien ładunek. I to nie na nas, obywateli się zwróci, to tylko rządzący powinni wiedzieć, że muszą najlepiej, jak to jest możliwe, zorganizować system ochrony zdrowia. Bardzo ciekawe państwo mieli opowieści i doświadczenia i też pomysły. Bardzo dziękuję, że państwo do nas zadzwonili. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Brzeziński. Za 3 minuty o 21.40 książka na głos, książkę Magdaleny Parys, Floren. Czyta dla państwa Mariusz Bonaszewski. A o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Po 23 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
7: Dzisiaj jest zagubiona autostrada. Państwa i moim gościem będzie Michał Piruk.
8: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Proszę państwa, dzisiaj będzie kino akcji. Zagubioną autostradę tak swoją drogę opisał właśnie w naszej, znaczy opisze oczywiście w naszej rozmowie Michał Piruk, bo my zdradzę państwu, jesteśmy po nagraniu naszej rozmowy i więc już wiemy, co się wydarzy. Tak. Więc będzie, proszę państwa, dużo o podróżowaniu. Michał Piruk na przykład opowie państwu jak opowiada Warszawie o sobie, której nie lubi, a jak opowiada Warszawę o sobie, którą lubi. Ale będziemy też rozmawiać o zmianach i o tym, co przed nami. Zapraszamy tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23:00. Michał Piruk w audycji Zagubiona Autostrada.
8: Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Zapraszam Kamil Wróblewski, jego gość. A jutro rano, jak Państwo wstaną, proszę włączyć Radio TOK FM. Zapraszam Państwa w imieniu Tomka Sekielskiego na poranek TOK FM po 7:20. Gościem Tomka będzie Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. No i kwestia będzie dotyczyła, skoro będziemy rozmawiali z człowiekiem z parlamentu, tego jak doszło do tego, że Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu nie ma pełnego składu lekarzy. Kwestia jest o tyle drażliwa i wrażliwa, że jak ma dalej to funkcjonować? Czy to jest wypadek, czy to jest systemowy problem? Zresztą o reformie systemu mam nadzieję, że Tomasz również będzie z nim rozmawiał. Ale po 7:40 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 i dyskusja, która się rozpętała o tym, jak wspieramy Ukrainę, kto jak wspierał Ukrainę, żeby nie przegrała wojny z Rosją. Bo okazuje się, że tutaj mamy dyskusję w naszym kraju od niedzieli na ten temat. Po godzinie 8:00 Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z Nowej Lewicy, o patriotach, czyli rakietach, które oddajemy albo i nie, ale też o możliwych rosyjskich prowokacjach. To jest niezwykle istotny temat. A po 8:20 część publicystyczna poranka Magdalena Rigamonti z Onet.pl i Agata Szczęśniak z OKO.press, autorka programu Jest Temat w TOK FM. Będą gośćmi Tomka Sekielskiego. To jutro poranek TOK FM. Zapraszam już od 7:00 rano. Do usłyszenia. Do godziny 20:00. Do jutra. Mówi Paweł Sulik.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Reklama.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
9: Magdalena Parys. Floren.

Najpierw Hannibal zobaczył we śnie ognistą kulę, a nad ranem piorun uderzył w drzewo. Spłonęło. To była zła wróżba na niebie. Potem w osadzie jakiś włóczęga przysiadł się do nich przy ognisku. Świątyni już nie ma, powiedział dziwacznym językiem, trochę arabskim, trochę angielskim. To była zła wróżba na ziemi. Trzeba poszukać czarownika. Hannibal zwrócił się do hrabiego szeptem. Czarownika? Wilhelm van Damme nie odrywał oczu od starej mapy i notatnika. Studiował je nieustannie od początku podróży. Musimy się chronić. Jesteśmy na obcej ziemi. Tylko znów nie zaczynaj, przerwał mu hrabia. W tej samej chwili w ognisku zgasł płomień i Hannibal zamilkł. Już pierwszego dnia na pustyni towarzyszący im Beduini wpadli w panikę. Jeden z nich przysięgał, że widział potwora tak wielkiego jak wielbłąd. Czy miał jedno oko? Spytał Hannibal. Tak. Ptasi dziób? Dwa dzioby. Kopyta? Tak. Stary Beduin złapał się za głowę, a potem zaczął obsypywać ją piaskiem. A więc jednak gule. To one, podstępne potwory, przeważnie przybierały postacie zwierząt lub kobiet, jednak nie zawsze zdążyły się przekształcić i wtedy były sobą, wielkie i jednookie. Nawoływały wędrowców, naśladując głos ich matek i sióstr. Teraz, gdy znaleźli się daleko od domu, amulety Hannibala straciły moc, więc byli zdani tylko na siebie. Stąd te sny. Tyle razy przemierzał trasy jeszcze dalsze, trudniejsze, ale nigdy nie bał się tak jak teraz. Wszystko przez kobiety. A było tak. Do osady dotarli pod wieczór. Hannibal kończył właśnie parzenie herbaty, kiedy wydało mu się, że słyszy głosy. Czyżby wśród nich był jeden kobiecy? Odruchowo przyłożył dłoń do amuletu i wyjrzał na zewnątrz. Zobaczył Van Damme'a i uwieszoną na jego ramieniu Miss Livy. Hrabia poznał ją rok temu i odtąd regularnie się z nią spotykał. Początkowo Hannibal się tym nie przejmował. Wokół jego pana zawsze było pełno kobiet. Gdyby ktoś go zapytał, co hrabia ceni w życiu najbardziej, bez wahania odpowiedziałby, że kobiety. Lecz nigdy żadna nie towarzyszyła mu podczas wypraw. Po co Miss Livy tu przyjechała? Obudziło go wycie kojota. W ognisku tlił się słaby płomień. Naprzeciw niego siedział włóczęga i patrzył mu prosto w oczy. Świątyni już nie ma, zaskrzeczał. Hannibal wrzasnął przerażony, wstał i pobiegł przed siebie, potykając się w ciemnościach. Biegł długo, aż zahaczył o pień i upadł. Zwinął się w kłębek i dopiero po chwili odważył się otworzyć oczy. Przed nim rozciągało się niebo bez gwiazd i nagle poczuł to całym sobą. Wiedział z całą pewnością, wydarzy się coś złego. Następnego dnia Miss Livy odjechała i jego pan był rozdrażniony. Hannibala wciąż nurtowała myśl, w jakim celu się u nich zjawiła. A może to nie była ona? Może to gul, który wpełzł w jej ciało? A teraz jest w ciele jego pana. Z niepokojem spojrzał na hrabiego. Wyglądał jak zawsze, ale kto go tam wie? Jeden z pątników mówił mi o Fugara, który... Zaczął, ale Van Damme spojrzał na niego tak, że Hannibal natychmiast umilkł. Skalisty teren nie różnił się niczym od tego, który przemierzali od kilku dni. Za to droga wydeptana przez osiołki pielgrzymów była o wiele lepsza i stary sługa pomyślał, że dzień jest zawsze lepszy niż noc. Słońce stało wysoko, a lekki wiatr ze wschodu łagodził żar. Zza pleców dochodził monotonny śpiew jednego z Beduinów. Hannibal przymknął oczy. Nie zauważył, że wraz z Van Damme'em oddalają się od reszty grupy. Nagle koń zarżał i stanął. Hannibal poczuł uderzenie, które o mały włos nie wyrzuciło go z siodła. Dotknął obolałego czoła. Znów zasnął? Zobaczył nisko zwieszoną gałąź, która wciąż jeszcze się chybotała. Jak nic, zły dżin nieustannie obsypuje piaskiem jego zmysły. Rozejrzał się i dopiero po chwili dostrzegł w cieniu drzew swego pana. Co się dzieje? Gdzie jesteśmy? Wymamrotał, przecierając oczy. Chodź. Van Damme przyłożył palec do ust. Hannibal zsiadł z konia. Van Damme odsunął gęsty krzak. Oczom sługi ukazała się polana. Wszędzie widać było czerwone chorągwie i czarne znaki, które widział już kilka lat wcześniej podczas swojej jedynej podróży do Berlina.
Pomiędzy nimi uwijali się żołnierze ubrani w lekkie polowe mundury. Jedni kopali wielki dół, inni zabezpieczali teren linami. Hannibal dostrzegł też długie stoły, skrzynie, namioty i automobile. Uczestniczył w wielu wykopaliskach, ale takiego przedsięwzięcia jeszcze nie widział. Van Damme stał z lunetą wpatrzony w jeden punkt. Wracamy. Zarządził wreszcie i ruszył w stronę koni. Przez jakiś czas jechali w milczeniu. Livy przyjechała, aby mnie ostrzec. Głos hrabiego wydawał się nieco zmieniony, a twarz była nienaturalnie blada. Myślałem, że przesadza, ale sam widziałeś. Gdybym nie zobaczył tego na własne oczy, nie uwierzyłbym. Wykopaliska prowadzi Magnus. Kto taki? Hannibalowi nic to nazwisko nie mówiło. Kiedyś, dawno temu, studiowaliśmy razem, ciągnął Van Damme pochłonięty własnymi myślami. Szuka tego samego, co ja. Przynajmniej tak uważa Livy. Na szczęście szuka w niewłaściwym miejscu. Van Damme od miesięcy zbierał ludzi, skupował sprzęt, wyjeżdżał w różnych sprawach i gdyby nie brak dobrych wielbłądów, a potem koni, wyruszyliby już parę tygodni wcześniej. Nie było w tym nic dziwnego. Van Damme to niespokojny duch. Wciąż gdzieś znikał, coś szykował, czegoś poszukiwał. Jego posiadłość wypełniały drogocenne ceramiki, obrazy, rzeźby, ale tak naprawdę fascynowały go tylko wykopaliska. Nie pierwszy raz z kimś konkurował. Chciał kogoś wyprzedzić, ale jeszcze nigdy nie rywalizował z armią. To, co należy do mnie, nie może się dostać w ręce Magnusa, rzucił. Ale co to jest? Nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Bo sam nie wiem. Pan jest... Sługa szukał słowa, ale nie znalazł. Sapnął więc zniecierpliwiony i pokłusował przed siebie. W tle słyszał śmiech Van Damme'a. Około południa dołączyli do reszty grupy i natychmiast ruszyli w dalszą drogę. Teren stawał się coraz bardziej piaszczysty. Tu nie było już pielgrzymów. Okolica wyglądała na opustoszałą, zapomnianą. Hrabia nie rozstawał się z mapą i wciąż miotał przekleństwa, zarządzał coraz krótsze odpoczynki. Powoli kończyły im się prowiant i woda. Wydawało się, że kręcą się w kółko. Kamienie, skały i ten piach, wieczny piach, ciemniejszy niż w rodzinnych stronach Hannibala. I wtedy stary sługa, po raz pierwszy od tygodnia, zaczął się bać czegoś innego niż guli. Był już niemal pewien, że są zgubieni, kiedy zobaczył w oddali osadę i ludzi. Rozpoznał wśród nich robotników i Miss Livy. Zrozumiał, że z przeznaczeniem nie wygra. Czarownik mógł odpędzić wróżbę, zanim wbiją pierwszy kołek pod obozowisko, ale na pewno nie teraz, gdy ono już stało i zarządzała nim kobieta. Żaden czarownik tu nie pomoże.

Zaczynali pracę o świcie, zanim skwar i palące słońce uniemożliwiały dalsze wykopaliska. Kończyli wieczorem, nim nadciągnął wiatr, który plątał zmysły. Wiadomo, że gdy zły, pustynny duch przybywał, wtedy nawet hrabia przerywał pracę. Ale już nazajutrz wstawał pierwszy i odgruzowywał z robotnikami jaskinie, podczas gdy pozostali kopali nieprzerwanie w wyznaczonym miejscu oddalonym o kilkadziesiąt metrów od szatry. Hannibal jeszcze nigdy nie widział hrabiego tak zapracowanego. Nie widział też nigdy takiej kobiety jak Livi. Siedziała pod parasolem owinięta w chusty i bez przerwy pisała albo przesuwała koraliki liczydła. Przerywała pracę rzadziej niż hrabia i to tylko na skromny posiłek, a potem znów pisała, wciąż pisała, mierzyła i sprawdzała coś na mapach, by następnie ograniczać lub poszerzać teren wykopalisk. Z upływem dni okazywało się to coraz trudniejsze. Trzeba było wznosić kolejne murki chroniące obóz przed nawiewającym piaskiem. Wilhelm van Damme był wszędzie. Kopał, robił zatragarza, wieczorem przeglądał wydobyte skorupy, które w innych okolicznościach osobiście by opisywał, segregował. Zazwyczaj każdy najmniejszy detal przyciągał jego uwagę, ale teraz wyczekiwał czegoś innego i Hannibal nie był w stanie przeniknąć jego myśli. Wieczorem znikał z Livi w namiocie i dalej pracowali. Siedzieli nad mapami, książkami i wciąż dyskutowali. Hannibal nie rozumiał, o czym mówią, a rozmawiali po niemiecku. Ale musiało to być coś ważnego, skoro hrabia chował na noc notatki i mapy w skrzyni, którą zamykał na kłódkę, a Livi nie rozstawała się ze swoim sakwojarzem. Tak, jeszcze jedno mocno trapiło Hannibala. Hrabia traktował Miss Livi inaczej niż inne kobiety. On ją szanował. Gdyby nie znał go lepiej, pomyślałby, że Van Damme stracił dla niej głowę. Nie gniewaj się, powiedział któregoś dnia pan do starego sługi, gdy ten markotny siedział w cieniu z fajką. Opowiedziałbym ci wszystko, ale nie mogę. Zamilkł. Będę się żenił. Zakończył i biednemu Hannibalowi fajka wypadła z ręki.

0: Wilhelm van Damme otworzył oczy. Mimo napięcia, jakie towarzyszyło mu od tygodnia, czuł się nadspodziewanie wypoczęty. Jeszcze wczoraj myślał, że z podniecenia nie zaśnie. Tymczasem ledwo się położył, natychmiast zapadł w sen. Livi się nie myliła. Wszystko dobrze przygotowała i obliczyła. Była naprawdę niesamowita. Odnaleźli to. Odnaleźli to, czego szukał przez całe życie. Odnaleźli to dzięki Livi. A teraz był zmuszony powierzyć to jej. Przekonała go, że tak będzie lepiej. Tak bardzo pragnął mieć to wyłącznie dla siebie, że gdy tylko ujął to w ręce, pożądanie minęło. Zrozumiał, co Livi miała na myśli, gdy mówiła, że nie trzeba wszystkiego rozumieć. Wczoraj, kiedy Hannibal wrócił z informacją, że Livi bezpiecznie wsiadła na statek i nic jej nie zagraża, hrabia poczuł ulgę. Nic już nie musiał. Ogarnął go głęboki spokój. Przez kolejny rok nie będzie utrzymywał z nią kontaktu. Spotkają się po wszystkim, kiedy Livi uzna, że już można. Zmusił nawet biednego Hannibala, aby przekazał jej swoje amulety. Rozejrzał się. Zazwyczaj o tej porze sługa kręcił się już z herbatą, ale teraz Wilhelm był w namiocie sam. Wygrzebał się ze stosu skór i koców. Spojrzał na jedwabną chustę, którą Livi zostawiła w pośpiechu i się uśmiechnął. Zarzucił plet, włożył oficerki i wyszedł na zewnątrz. Zastanowiła go cisza panująca wokół. Żadnych pokrzykiwań, żadnych odgłosów. Dziwna cisza. Zwykle o tej porze wiał już wiatr suchy, przeszywający na wskroś, zatapiający namioty wciąż od nowa w piaszczystej ziemi. Ale dzisiaj nie było zbyt wietrznie. Warunki idealne do podróży. Kilka skrzyń, nielicznych, bo wszystko co wartościowe, łącznie z aparatem i notatkami, zabrała już Livi. Piętrzyło się na wozie. Van Damme się rozejrzał. Gdzie są konie? Nie dostrzegł też robotników. A oto i nasz drogi Willi. Usłyszał głos, który dobrze znał. Nie chcieliśmy przeszkadzać. Frank Magnus stał na tle nieba i uważnie przyglądał się Wilhelmowi. Widzę, że pustynne powietrze ci służy. Dobrze wyglądasz, stwierdził i wszedł do namiotu. Za nim podążyło kilku żołnierzy, którzy natychmiast zaczęli przeszukiwać wnętrze. Uciąłem sobie pogawędkę z twoim służącym, mówił Magnus, rozglądając się po kątach. Ponoć odprowadzał kogoś do portu. Hannibal odprowadzał kogoś do portu, powtórzył. Swoją drogą dobre. Tyś go tak nazwał? Jak widać, uwielbiasz imiona wielkich wodzów. To dobrze, bardzo dobrze. Magnus nagle spoważniał. Niestety Hannibal nie pamiętał, na który statek odwiózł tę osobę. Nie wiedział też, dokąd statek popłynął. Tak, Hannibal ma słabą pamięć. No cóż, nie dowiemy się już tego, jak bardzo słabą. Zgarnął chustę z łóżka i wyszedł na zewnątrz. Jeden z towarzyszących Magnusowi żołnierzy pchnął hrabiego, drugi osłonił wejście przeciwległego namiotu. Van Damme uniósł wzrok i zobaczył przed sobą zakrwawione ciało przywiązane do krzesła. Dopiero teraz uświadomił sobie, jak genialny był plan Livi. Oprócz niej nikt nie wiedział, gdzie ostatecznie ukryje skarb. Skarb. Po raz pierwszy nazwał to w myślach skarbem. Ustalili, że Livi sama podejmie decyzję. Im mniej będziesz wiedział, tym lepiej zdecydowała. Kilku żołnierzy siłowało się ze skrzynią na wozie. Ta w końcu spadła z niego z łoskotem. Ostrożnie, kretyni! Krzyknął Magnus, po czym wyciągnął pistolet i wycelował w jednego z nich. A więc? Dokąd popłynęła statkiem nasza droga Miss Livi? Przeniósł broń na skroń hrabiego. Nie wiem, odparł szczerze Van Damme, patrząc mu prosto w oczy.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment książki Magdaleny Parys. Florem. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Piłka jest okrągła.
5: A nas jest dwóch.
4: Kraje są trzy.
5: A mistrz będzie jeden.
4: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
5: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
4: Zapraszamy.
5: Przemysław Pozowski
4: i Michał Waszkiewicz.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minister Sprawiedliwości w sprawie Zbigniewa Ziobry zapowiada pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej. Rosja rozważa ataki na cele w NATO, pisze Washington Post. Od jutra Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe uprawnienia. Minęła 22. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przygotowanie pisma skierowanego do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE z pytaniem, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro bez jakiegokolwiek ważnego dokumentu przebywa w Stanach Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i podkreślił, że pismo do USA wyjdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości w najbliższych dniach. Prokurator generalny był też pytany o ekstradycję Ziobry. Jak wskazał, wniosek o ekstradycję jest już niemalże gotowy. Prokurator Woźniak, który zajmuje się sprawą, czeka jeszcze na uzasadnienie środowej decyzji warszawskiego sądu, by, jak wskazał Żurek, sformułować wniosek ekstradycyjny tak, by sąd federalny w USA nie miał się do czego przyczepić. W ubiegłą środę decyzją sądu uprawomocniła się wcześniejsza decyzja o tymczasowym areszcie dla Ziobry. A Zbigniew Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw. Urzędnicy dostrzegają oznaki, że Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu, napisał dziennikarz Washington Post David Ignatius. Ignatius w tekście zamieszczonym jeszcze przed szczytem NATO omawia serię ostatnich doniesień o możliwych prowokacjach Rosji przeciwko państwom bałtyckim lub Polsce, w tym doniesienia Onetu i wypowiedzi polskiego premiera Donalda Tuska. Ocenia przy tym, że wojna w Ukrainie może wkroczyć w nową, niebezpieczną fazę. Eskalację w postaci ograniczonych uderzeń przeciwko NATO obstawia, że Stany Zjednoczone nie zainterweniują. Potwierdził też, powołując się na anonimowych urzędników, że Stany Zjednoczone od miesiąca ostrzegają europejskich sojuszników przed rosnącym zagrożeniem. Z oceną tą zgodził się były dyrektor CIA Bill Burns, który podkreślił, że ze względu na coraz większą presję w kraju na Putina i przegrywanie na polu bitwy, ryzyko eskalacji jest realne i rośnie. A Ukraina protestuje przeciwko decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o znoszeniu ograniczeń nałożonych na rosyjski sport. Ukraiński Komitet Olimpijski ocenia w oświadczeniu, że decyzja ta jest przedwczesna i bezpodstawna i podkreśla, że Rosja kontynuuje zakrojoną na szeroką skalę agresję zbrojną przeciwko Ukrainie. Dziś MKOL oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która obowiązywała od października 2023 roku. W uzasadnieniu decyzji napisano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO twierdzi, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. Decyzją MKOL podczas kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku rosyjscy sportowcy i reprezentacje nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jednak jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i z hymnem. Amerykański resort finansów cofnął licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej i jednocześnie pozwolił na dalsze kupowanie irańskiego surowca do 17 lipca. Jak napisano w nowej licencji, wydane w czerwcu 60-dniowe zwolnienie z sankcji pozwalające na wolny handel irańską ropą naftową zostało cofnięte i zastąpione nową. Nowy dokument pozwala jednak jedynie na płatności konieczne do zakończenia wcześniej dozwolonych transakcji i tylko pod warunkiem wpłaty środków na konto zablokowane, oprocentowane w stanie. Stanach Zjednoczonych. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Nowe przepisy dotyczące przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę stają się faktem. Uprawnienia takie od jutra zyskuje Państwowa Inspekcja Pracy. A więcej na ten temat reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
7: W pierwszej kolejności inspektorzy będą reagować na skargi pracowników, zapowiada pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
8: Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że istnieją przeważające cechy stosunku pracy, czyli tak jak mówi kodeks pracy, praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
7: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, sprawa może trafić do sądu. Przedsiębiorcy liczą się z kontrolami, mówi Rafał Grzesiek z firmy Evicor, zatrudniającej 100 osób.
9: Dla nas to jest rzecz codzienna, tak? Kontrola może wpaść o każdej porze dnia i nocy, my się tego nie boimy i jeżeli myślę, firma ma wszystko poukładane, to naprawdę na ten moment nie zmienia to dla nas niczego.
7: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych.
6: O ostrożność i o niewchodzenie do wody apelują władze Piaseczna pod Warszawą po tym, jak z rzeki Jeziorka wyłowiono śnięte ryby. Przyczyna śnięcia ryb nie jest znana, bo nie ma jeszcze wyników badań próbek wody, ale jednym z powodów mogą być m.in. ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
10: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni ścieków, choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej, nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków. Ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
6: Jeziorka, lewy dopływ Wisły, przepływa m.in. przez Piaseczno, gdzie zasila stawy rybne. Zdechłe ryby odławiane były też w Konstancinie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23.00. Teraz jeszcze pogoda. Na termometrach jutro maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 w zachodniej części kraju. W dzień miejscami, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie mogą wystąpić burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór we wtorek, 7 lipca. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe wydarzenia z historii Polski. Jak Państwo wiedzą, bardzo często o wyborze tematu decyduje jakaś rocznica, nawet niekoniecznie okrągła. Znaleziona w popularnym kalendarium jest po prostu dla mnie podpowiedzią, że oto coś ważnego wydarzyło się X lat temu i że może warto takie wydarzenie przybliżyć. Ale nie przypominam sobie, by kiedykolwiek inspiracją do sięgnięcia po jakiś temat była skandaliczna wypowiedź polityka. No a właśnie, mieliśmy z czymś takim do czynienia. Oto Przemysław Czarnek podczas sejmowej debaty zaatakował wiceministra nauki profesora Andrzeja Szeptyckiego słowami: dlaczego w rządzie są Ukraińcy? Zaraz potem tu i ówdzie zaczęły pojawiać się teksty przypominające skomplikowane dzieje rodu Szeptyckich. Losy pięciu braci, z których jeden, Leon, był pradziadkiem pana ministra Andrzeja Szeptyckiego. A są to losy niezwykle pogmatwane, wplecione w skomplikowaną historię ziem wschodnich, gdzie obok siebie żyli Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi. Gdzie obok współistnienia było mnóstwo napięć i konfliktów nasilających się w okresie kształtowania się narodów i nacjonalizmów. Gdzie przetaczały się armie dwóch wojen światowych, których obecność silnie wpływała na postawy lokalnej ludności. Kim trzeba być, by dokonywać ocen postaw w tej mozaice czy wybuchowej mieszance, na dodatek jedynie z dzisiejszej perspektywy, kiedy już wiemy, co się stało, co było jednoznacznie dobre, a co złe, wrócę do pytania, kim trzeba być? I to pytanie chciałoby się na pewno skierować do pana posła Czarnka. Znakomitą, a wiem, co mówię, bo przeczytałem w życiu setki historycznych książek, historię rodu Szeptyckich zaproponował nam Tomasz Terlikowski, znany dziennikarz i publicysta, publikując książkę Rozdzieleni bracia, Szeptyccy, historia Polski i Ukrainy. Bardzo się cieszę, że autor znalazł dla nas czas i już za chwilę pojawi się w dzisiejszej audycji. No i zapowiadany autor książki już z nami jest. Przypomnę, Tomasz Terlikowski, znany doskonale dziennikarz, a książka to Rozdzieleni bracia szeptyccy, historia Polski i Ukrainy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: Może nie będę oryginalny, ale chciałbym zaproponować, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od początku, a nawet jeszcze wcześniej. Dlatego, że oczywiście głównymi bohaterami pana książki i tymi bohaterami, którzy nas najbardziej interesują, to bracia, którzy się pojawiają w drugiej połowie XIX wieku na świecie, ale w specjalnym miejscu, w specyficznym miejscu, w Przyłbicach w powiecie Jaworów. Natomiast dla pełnego obrazu wydaje mi się, byłoby dobrze o tej rodzinie powiedzieć nieco więcej, a jaka ona była wcześniej.
12: No więc to zależy oczywiście, o której rodzinie będziemy mówić, bo trzeba pamiętać, że szeptycy, piątka braci, tak naprawdę szóstka.

0: funkcjonowały. Ród ruski, szlachta, ziemiaństwo ruskie pochodzące z województwa ruskiego, czyli ludzie, którzy po pierwsze wyznają wschodnią wersję chrześcijaństwa. To jest najpierw prawosławie, cała ta rodzina wyznaje najpierw prawosławie, później przechodzi na obrządek wschodni, czyli staje się dziś, powiedzielibyśmy, grekokatolikami. Wcześniej trzeba by mówić, że byli unitami. I z tego rodu wywodzi się cała masa i metropolitów, i biskupów, i archimandrytów grekokatolickich, wschodnich, najpierw prawosławnych, a później grekokatolickich. I oni gdzieś do początków, końcówki XVIII, początków XIX wieku, no, wciąż są grekokatolikami. Oczywiście uważają się za szlachtę Rzeczpospolitej, czyli można by dzisiaj powiedzieć, że uważają się za szlachtę związaną z polskością. Ale no, gdyby oceniać rzecz pod względem wyznaniowym, a nie czysto narodowym, no to powiedzielibyśmy, jest to szlachta ruska. Prawdopodobnie już dziadek Szeptyckich, chociaż jeszcze z XVIII wieku w tym dworze szlacheckim, w którym wychowali się chłopcy, wiszą portrety XVIII-wieczne właśnie grekokatolickich archimandrytów, to na początku XIX wieku ich dziadek zmienia obrządek na łaciński, czyli podejmuje taką decyzję o takiej pełnej, no, trudno mówić polonizacji, dlatego że my się posługujemy kategoriami narodowościowymi, które się zrodziły później. W tamtym czasie one w takiej formie nie istniały. No ale no, decyduje się na taką pełną integrację z taką polską szlachtą. No, zresztą już ich ojciec, Jan Kanty Szeptycki, zaczyna szukać tytułu hrabiego, oczywiście w miejscu, gdzie oni żyją, czyli w monarchii austro-węgierskiej, ale on się już uważa za Polaka. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście, i tu znowu trzeba mieć świadomość, on się uważa za Polaka, ale najbliższym tego dworu świątynią jest świątynia grekokatolicka, do której chłopcy od czasu do czasu wpadają. Czasami się nawet tam modlą, choć oczywiście formalnie są wiernymi parafii rzymskokatolickiej, która jest trochę dalej położona i do której trzeba dojechać bryczką. Więc no, to doskonale widać, że to jest rodzina, o której można by powiedzieć, że to jest rodzina ruska, no bo takie ma korzenie, która się polonizuje.
1: Wejdę tylko w słowo, bo oczywiście w naszym języku funkcjonuje to określenie, zresztą z konotacją pogardliwą, dotyczącą Rosji i Rosjan, tak? Coś jest ruskie,
0: tak,
1: to
0: oczywiście
1: właśnie jest
0: ruskie, ale tu chodzi o województwo ruskie.
1: A tu właśnie możemy powiedzieć dzisiaj, że to jest to samo, co ukraińskie?
0: Tak, dokładnie tak. No dzisiaj byśmy powiedzieli ukraińskie względnie białoruskie, dlatego że to znowuż jest ten... Nam generalnie grekokatolicy w tej chwili kojarzą się z Ukraińcami, dlatego że przetrwała ukraińska cerkiew grekokatolicka, ale pamiętajmy, na terenach dzisiejszej Polski, ale również części dzisiejszej Białorusi, także funkcjonowała Unia. To jest ważne, co teraz mówię, dla historii późniejszej Romana Szeptyckiego, czyli Andrzeja, tego, którego znamy jako metropolitę. Tam także funkcjonowała Unia. I to była Unia, która obejmowała, no dzisiaj byśmy powiedzieli, Białorusinów, choć znowu to jest bardzo skomplikowane. Miejscowe, w dużej mierze miejscowe chłopstwo, choć nie tylko. Kościuszko był synem grekokatolickiego kapłana, o czym się często też zapomina. Natomiast no tutaj carat wkroczył dużo ostrzej i generalnie skasował Unię i ona w formie, jaka istniała, nie przetrwała. No tak, ale dzisiaj byśmy powiedzieli Ukraińcy, tylko że w tamtym czasie oczywiście ten termin nie funkcjonował.
1: No i tak jak już to pan powiedział, ojciec Jan Kanty Szeptycki, tutaj cytuję z książki, był więc już bez wątpienia rzymskim katolikiem i polskim patriotą z wielkim poczuciem obowiązku wobec kraju. Mama z kolei, bo to też będzie oczywiście miało znaczenie, już wspomniana córka Aleksandra hrabiego Fredry, jest osobą, która, no, na co też zwraca pan uwagę w książce, jest osobą szalenie religijną. Nawet można by powiedzieć, czytając te różne wspomnienia dotyczące sposobu, jaki ona wychowywała dzieci, jest głęboko wierzącą osobą. I tu może pozwolę sobie na krótki fragment z książki. Co pani robiła, jak pani synów chowała, żeby ich wszystkich wyprowadzić na ludzi? Zapytano ją wiele lat później. Co robiłam? Nie wiem, nic nie robiłam, nie miałam żadnego systemu, nie trzymałam się żadnych pedagogicznych reguł. Kochałam ich

0: i starałam się ich znać, wiedzieć, jaki każdy z nich jest. Mój zaś jedyny system wychowania to zdrowaśki. Nic, tylko zdrowaśki. I tak to kształtuje, tak, rozumiem, w dużym stopniu tych chłopców.
1: No to jest jakby jedna rzecz, ale też trzeba powiedzieć, że ona, także poniekąd jej mąż, ale on z innych powodów, jest otoczona ludźmi wierzącymi, także duchownymi, którzy wracają z różnych akcji misyjnych, którzy ją spowiadają, którzy stają się dla tych chłopaków, ich opowieści stają się źródłem inspiracji, no bo to jest moment, ja dlatego mówię o tych unitach chełmskich, swoją drogą niezwykłą książkę o nich napisał Władysław Stanisław Reymont, też z bardzo ciekawą historią, ale zostawmy Reymonta na boku, bo nie doszły Paulin, natomiast no to jest moment, w którym Rosjanie decydują się na pacyfikację cerkwi grekokatolickiej właśnie między innymi na Chełmszczyźnie. I jezuici wysyłają tam swoich księży, którzy pod ziemią nielegalnie, często uciekając, odprawiają liturgię, czasami grekokatolicką, a czasami łacińską, dla tych unitów, którzy nie chcą przejść na prawosławie. To jest większość, ostatecznie większość z nich później ostatecznie trafi do kościoła rzymskokatolickiego. To są między innymi męczennicy z Pratulina, których się czci w tej chwili bardziej w kościele rzymskim niż w kościele grekokatolickim. I oni przyjeżdżają i odwiedzają ten dwór, odwiedzają matkę, są jej spowiednikami i opowiadają te historie dla młodych chłopaków, wychowanych z jednej strony w tradycji głębokiej religijności tego domu, ale w drugiej, w takim głębokim szacunku dla wojska, dla oręża, dla rycerskich tradycji, bo przecież to jest ród rycerski. To te opowieści, jak oni się ukrywają, jak gdzieś uciekają, jak ktoś ich goni, jak coś się dzieje, jak ich wydalają ostatecznie z terytorium Imperium Rosyjskiego, no także były istotnym źródłem inspiracji. Z drugiej strony to jest oczywiście towarzystwo i środowisko polityczne ojca. Zresztą matka też była bardzo ultramontańska, czyli takie stańczykowsko-konserwatywno-krakowskie środowisko choćby Popiela, które głosi, że no papież jest nie tylko przywódcą religijnym. No to jest oczywiście jeszcze inne rozumienie papiestwa niż teraz, ale on jest również niezwykle istotnym przywódcą politycznym. Obrona status quo, obrona papiestwa, wierność we wszystkich najdrobniejszych rzeczach papieżowi, to jest także linia polityczna. I to także ich kształtuje bardzo mocno i to już nie jest tylko wpływ matki. To jest również wpływ ojca, który oczywiście jest raczej politykiem, także człowiekiem wierzącym, działaczem społecznym, dzisiaj byśmy powiedzieli. No ale te jego towarzyskie konotacje także mają znaczenie. To po pierwsze później dla kariery kościelnej jednego z synów, uczciwie trzeba powiedzieć. Drugi, który został także zakonnikiem takiej kariery, nie zrobił z zupełnie innych powodów, ale także dla ich wychowania. Więc to jest absolutnie fascynujące uzupełnianie się różnych elementów. Ale też pamiętajmy, oni poza tym, że byli bardzo religijnie wychowywani, byli też wychowywani bardzo w duchu patriotycznym, ale także w takim bardzo mocnym duchu służby krajowi, no tak powiedzmy oczywiście. Stąd te strasznie różne drogi, które oni wybierają. I co więcej, ojciec, szczególnie ojciec, wcale nie był zachwycony pomysłami syna, żeby on został księdzem. Tu pytanie, czy nie był zachwycony, bo on chciał zostać księdzem grekokatolickim. Raczej tak. Gdyby miał zostać łacińskim, pewnie byłoby prościej, ale i tu wcale nie jest oczywiste, że ojciec chciał swojego najstarszego po śmierci starszego brata syna wysłać na księdza. To wcale nie jest takie oczywiste, co też pokazuje to napięcie między religijnym, niewątpliwie bardzo religijnym wychowaniem i wielkim pragnieniem matki, żeby jej dzieci zostały księżmi, przynajmniej jeden syn, a między jednak dużo bardziej, tak bardzo wierzącą, ale jednak pragmatyczną postawą ojca.
0: Do tego jeszcze wrócimy, bo tam jest taki moment, który pan opisuje, że właśnie ojciec upierając się, żeby on po prostu skończył prawo, no był takim właśnie, miał inne plany, no nie właśnie związane z pracą dla kościoła, to nawet tam zachęcał go do korzystania z różnych uciech, które miały go właśnie od tej religijności trochę odsunąć. Ale jeszcze jeden tylko króciutki aspekt, który wydaje mi się jest istotny dla pełnego obrazu tego środowiska, w którym ci ludzie się kształtują. Pisze pan tak, w ich rodzinnej miejscowości mieszkało 82 łacinników, 975 grekokatolików i 47 Żydów. A jeśli spojrzeć na dane od strony narodowościowej, 238 Polaków i 868 Rusinów. Oddalone o kilkanaście kilometrów Dobra w powiecie bobrowieckim miały jeszcze większą przewagę ludności rusińskiej i grekokatolickiej, ponad 90%. W każdej z najważniejszych miejscowości Dóbr Szeptyckich znajdowała się także grekokatolicka cerkiew. No więc jesteśmy tam ewidentną mniejszością, tak? Jesteśmy w sensie narodowościowym, czyli Polacy.
1: Tak, ale za to jeśli chodzi o majątek, to jesteśmy tam ewidentną większością. No, tak bym powiedział, no bo oczywiście właścicielami tych ziem są też, no jakby chcieć się patrzeć takiej tradycji krwi, no to Rusini, natomiast czy Ukraińcy. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o ich autotożsamość w tamtym momencie, no to już Polacy. Tak, oczywiście. To jest akurat oczywiście pewna specyfika tych ziem, bo obok całkiem niedaleko moglibyśmy znaleźć miejsca, w których ta różnica, ta dysproporcja była mniejsza, gdzie było więcej ludności łacińskiej. Natomiast też charakterystyczne jest to, że my używamy w tej chwili określeń narodowościowych, to zrozumiałe, także dlatego, że w tamtym momencie już te tożsamości się rodziły, rozwijały, określały w opozycji do siebie, ale to raczej w miastach, raczej wśród inteligencji, czasem wśród duchowieństwa. Natomiast gdyby zapytać, zakładam szczególnie we wczesnej młodości Romana czy jego braci, tych chłopów, którzy tam mieszkali, jakie oni są narodowości, to oni by prawdopodobnie odpowiedzieli, że są miejscowi, albo odpowiedzieliby określeniem swojego wyznania. Jesteśmy łacinnikami, jesteśmy grekokatolikami. To było bardziej kluczowe, choć uczciwie trzeba powiedzieć, pojawiały się już wówczas także na wsiach, także wśród chłopstwa, coraz mocniejsze tendencje narodowościowe, które rodzone były często właśnie przez Kościół. Ale znowu, żeby to skomplikować, w momencie, kiedy Roman, czyli późniejszy Andrzej, zostaje metropolitą lwowskim, to on wydaje dwa listy do swoich wiernych. Jeden jest po ukraińsku i to nam się wydaje oczywiste, ale drugi jest po polsku, bo on pisze także do tych wiernych kościoła grekokatolickiego, którzy posługują się językiem polskim. No czyli prawdopodobnie jeszcze wciąż taka grupa dość mocna była, ona potem znika, ale w tamtym czasie jeszcze była. Więc no, tu jesteśmy właśnie w takim bardzo płynnej przestrzeni rodzących, zmieniających się, kształtujących się tożsamości, w których religia wciąż jeszcze, czy wyznanie, no bo oczywiście tu mówimy o różnicy, czy tak de facto obrządek w ogóle, jeszcze jest czasem bardziej kluczowy niż te emocje narodowościowe. To się będzie za życia szeptyckich bardzo szybko zmieniać. Także w historii ich samych będzie się to zmieniać.
0: No oczywiście chłopcy przechodzą edukację. Pierwsze etapy to edukacja w domu. No, ale potem przychodzi tylko egzaminy, jak już pisze pan, około 10 roku życia dalej byli w domu, ale już musieli zdawać jakieś egzaminy związane z programem w klasach gimnazjalnych i to robią. No, a później wysłano ich do Krakowa, do Gimnazjum Świętej Anny. Niektórzy się zastanawiają, o czym pan pisze, dlaczego tam, a nie na przykład do Lwowa czy Przemyśla. No w każdym razie najstarszy spośród wówczas żyjących braci, Jerzy, wyjeżdża jako pierwszy w 1878 roku, no a później trafia tam Roman, Aleksander, po dwóch latach Stanisław do nich dołączy, w kolejnym roku Kazimierz, więc chłopcy już nie są pod tą taką silną opieką mamy i taty. I tam to jest już ciekawe, że właśnie nazwał pan kolejny rozdział książki, kiedy już właśnie mamy ten moment wchodzenia w ich w taki czas wyborów, wykorzenienie. To mocny tytuł, a rozumiem, że przede wszystkim związany jest z tym, że właśnie no, jeden z braci, Roman, zaczyna właśnie przejawiać takie taką ma inspirację, czy takie potrzeby, że on chyba chciałby właśnie zostać duchownym. Jest w tej książce też taka, no w jakimś sensie zabawna dla mnie historia, ale kto wie, może należy ją traktować bardzo poważnie. Przywołuje pan taki fragment wspomnień Romana, jeszcze z rodzinnego domu, kiedy w nocy się obudził i, tu cytat, ostrożnie i powoli otworzyłem drzwi i ujrzałem oczy portretu wujka Atanazego. Od razu się uspokoiłem, bo zrozumiałem, to on mnie woła. Chłopiec podszedł do portretu i zaczął mu się intensywnie przyglądać. I wtedy, jak sam wspominał, usłyszał jasne przesłanie. Oczy wujka Atanazego przemówiły do mnie. Słyszałem nie uchem, ale całym sobą, jak kazał mi iść śladami moich przodków. No i on chce iść, a ojcu się to, jak już żeśmy trochę powiedzieli, nie podoba. Tu znowu odwołuje się do książki. Jak piorun rażony, jak od żmii ukąszony, skoczyć miał mężczyzna i jasno zakomunikować, że jego zgody na taką decyzję syna nie będzie nigdy. To oczywiście chodzi o Jana Kanty Szeptyckiego.
1: No i teraz powiedzmy dlaczego, bo to jest oczywiście fascynujące. Otóż to nawet nie chodziło o to, że ma zostać księdzem. To by prawdopodobnie ojciec przebolał, gdyby miał zostać jezuitą, albo benedyktynem, albo księdzem diecezji, ale no bo to by otwierało przed nim mocną bardzo drogę kariery duchownej. Prawdopodobnie też zostałby biskupem, prawdopodobnie albo prowincjałem. No, zatroszczyłby się o to ojciec. Kłopot był inny z perspektywy ojca. Otóż z perspektywy ojca obrządek grekokatolicki to był obrządek chłopstwa. Chłopski, wiejski obrządek, czyli no to była deklasacja, wykorzenienie, nie chodzi o narodowość bynajmniej. Szczególnie, że ten proces wchodzenia czy powracania Szeptyckiego do pierwotnej tożsamości jego rodziny, czy tej pierwotnej, czy wyobrażonej, czy przyjmowanej, no historycznej, o tak powiedzmy, był długi, on się wcale nie dokonywał wtedy. Natomiast to oznaczało wykorzenienie z jego klasy społecznej, to znaczy ziemianin, hrabia, człowiek, który miał ziemię, nagle miał stać się elementem religijności chłopów, to znaczy miał zejść do ich poziomu. Ksiądz grekokatolicki czy prawosławny nie był na tym samym poziomie przyjmowany w domu ziemiańskim jak ksiądz łaciński. Był żonaty, był traktowany jako ten trochę gorszy. No to wprawdzie on miał być zakonnikiem, bo on od początku chciał być celibatariuszem, no ale nie o to ojcu chodziło. I stąd tak jego silny sprzeciw. No bo jak można zgodzić się na to, żeby szlacheckie dziecko zaczęło wyznawać chłopską, rabską
0: religię. To ojciec został hrabią, tak?
1: No właśnie, nie po to ojciec został hrabią, żeby syn został grekokatolikiem, no chłopskim duchownym. No to po prostu jakiś absolutny skandal. I stąd tak silny sprzeciw. Tam pewnie były elementy też tego, że on wolał go widzieć jako prawnika, jako człowieka, który zarządza, uprawia politykę. To wszystko było też obecne, ale z tym pewnie jakoś by se poradził. No miał przecież jeszcze 4 synów i oni by wzięli ten majątek. I wzięli zresztą ostatecznie. Natomiast 2 z nich wzięło dokładnie, bo 3 za dużo przechulał, żeby wziąć. Też fascynująca postać. Natomiast, no natomiast to był główny problem i stąd jego tak mocny sprzeciw. I stąd ta próba odciągnięcia go, propozycji rozmaitych, nie rób tego. Natomiast on rzeczywiście nie chciał i oczywiście ta historia o tych oczach to jest jedna z historii. Mnie bardziej przekonuje to wytłumaczenie, że on pod wpływem wychowania matki i ojca, czyli takiego ultramontańskiej wiary w papiestwo, ale też tych opowieści jezuitów, którzy ich odwiedzali w domu i opowiadali o swoich działaniach, on naprawdę uwierzył, że Unia i ten pomysł jest próbą pojednania Rosji z papiestwem i że to jest jego szczególna rola. To znaczy, że on jako ten unicki duchowny, jako ten kapłan ma być tym, który jakby przyprowadzi Rosję do papiestwa. Czy to było adekwatne wyobrażenie, czy on rozumiał Rosję? To jest zupełnie inne pytanie, ale pamiętajmy, wśród jezuitów było wtedy bardzo żywe takie przekonanie, że oni mogą to zrobić, a i po stronie rosyjskiej, prawosławnej, znajdziemy przynajmniej jednego takiego poważnego myśliciela, Włodzimierza Sołowiowa, który No, powiedziałbym, przejawiał podobne zainteresowania, czy identyczne jak jezuici, to jest zupełnie inne pytanie, ale on wierzył w tą możliwość takiego szczególnego pojednania Polski, Rosji, Żydów i Rzymu i tam wspólnie mieliśmy budować jakąś, no w ogóle utopijną rzeczywistość eschatologiczną. Jak wiemy, nic z tego nie wyszło. Sołowiow wprawdzie przeszedł na katolicyzm, ale dla niego był to taki ekumeniczny element. Natomiast to jest powód, dla którego on chciał. Nie tam, oczywiście pewnie jakoś fascynowały go te obrazy, które widział. One prawdopodobnie były dla niego jakimś elementem takim trochę egzotycznym, ale nie wiem, czy to raczej nie było takie racjonalizacja tego, co jako dążenie do pewnej przygody, ale też wielkiego wyzwania, jakie chciał podjąć dla papieża i dla Kościoła, jak wierzył, chciał podjąć. Dodajmy też, że obawy ojca były odrobinę przesadzone. Dlaczego? Dlatego, że on od razu chciał wstąpić jednak do zakonu, który w tamtym momencie formowali jezuici, o czym też wiedział, bo formowali go ludzie, którzy odwiedzali jego matkę. Więc o tym zakonie sporo opowiadali. To był odrodzony wówczas i zreformowany zakon bazyliański i on od początku miał być przeznaczony dla inteligencji. No, nie wiem, czy dla szlachty akurat, bo to bardziej skomplikowane. Tak wiele znowuż tej szlachty, chociaż była też taka, która zachowała tą ukraińskość i obrządek szlachty, ale ona była mniej ziemiańska, więc jakby... No ale to miał być zakon jednak dla inteligencji, nie dla chłopców, więc niektóre z obaw ojca były przesadzone. Natomiast rzeczywiście bardzo długo się opierał, bardzo długo mówił nie, zmusił syna, żeby zrobił doktorat z prawa. Nie. A to był czas, kiedy bez błogosławieństwa ojca, no to też warto mieć tego świadomość, wcale nie było tak łatwo do zakonu czy żeńskiego, czy męskiego pójść. To znaczy tu jednak te reguły były bardzo twarde. A dodajmy, no mówimy tu o człowieku, który miał też wpływy polityczne, więc żadne seminarium i żaden zakon no nie będzie się specjalnie narażał gościowi, który jest istotną, może nie, no nie pierwszoplanową, ale na pewno już drugoplanową, w drugim rzędzie już tam polityków i działaczy społecznych stoi, no nie będzie się narażał i przyjmował syna, jak on się nie zgadza. I rzeczywiście dopiero po wielu, wielu latach ta matka wypłakiwała łzy. To wszystko jest opisywane takim mocno też sentymentalnym językiem, ale dopiero po wielu latach godzi się na to i wtedy rzeczywiście syn wstępuje do bazylianów i tam błyskawicznie robi
0: karierę. I jak pan pisze, to znowuż niegrzecznie się wtrącę, zamykając za sobą drzwi w nowicjacie 28 maja 1888 roku, Szeptycki kierował się wyłącznie racjami religijnymi. Czy jednak oznacza to, że nie wiedział, iż w pewnym sensie rozpoczyna trudną, także z perspektywy jego własnej tożsamości, drogę? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo sam mówił do matki: ja doskonale wiem, co mnie czeka. Polacy będą mnie uważać za Rusina, a Rusini za Polaka. Ale darmo, Pan Bóg wzywa, trzeba iść. No i tak się to potoczyło.
1: I rzeczywiście tak było później. To jest absolutnie fascynujące, jak się czyta reakcje. Bo rzeczywiście robi karierę błyskawiczną i to się już ojcu bardzo podoba. To znaczy, jak już zostaje biskupem, potem metropolitą, no to ojciec jest zachwycony. Co więcej, środowisko polityczne ojca jest zachwycone. Czyli stańczycy, konserwatyści krakowscy mówią: o, w końcu porządnie ziemianin będzie zarządzał chłopstwem, wszystko będzie po naszemu. To jest takie bardzo paternalistyczne podejście. Nie wydaje się, żeby sam Andrzej Szeptycki, bo oczywiście Roman, to jest imię chrzcielne, przyjmuje w zakonie imię Andrzej i od tego momentu tym imieniem się posługuje. Nie wydaje się, żeby on tak myślał, ale też wiemy, że bardzo długo miał jednak silne poczucie polskości, mimo właśnie tego, tej decyzji, żeby zostać tym Ukraińcem. Kiedy był chory, bracia czytają mu trylogię Sienkiewicza po polsku, a on już jest metropolitą grekokatolickim. Natomiast dlaczego ja mówię o tym, że on rzeczywiście tego doświadczył? Dlatego, że po pierwsze nienawidziła go prasa endecka, która uważała go za zdrajcę. Zdradził polskość, został Ukraińcem. Ale kiedy zostawał metropolitą, to część z komentatorów ukraińskich pisała, to zresztą też jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak te nasze perspektywy się przenikają, pisała o nim, że będzie Konradem Wallenrodem. czyli będzie sprawy polskiej, czyli jakby to przeniknie jak ten zdrajca do tego ukraińskości po to, żeby rozłożyć Ukrainę, czyli posługują się tę terminologią i obrazowaniem no jednak bardzo romantycznie polskim, żeby opisać jego podejście. I rzeczywiście tak był traktowany. Nie wydaje mi się, żeby on kiedykolwiek tak na siebie patrzył, natomiast rzeczywiście stopniowo coraz bardziej utożsamia się ze sprawą ukraińską. To znaczy, mimo że ma cały czas informacje także od braci, oni mu towarzyszą, a ta rodzina się dzieli etnicznie, część, jeszcze jeden z braci wróci do tej ukraińskiej czy grekokatolickiej tożsamości, trzech pozostałych nigdy się do niej nie, no, nigdy się na nią nie zdecyduje, więc oni raczej prezentowali to myślenie polskie i to odczuwanie, chociaż też lepiej rozumieli wspólnotę ukraińską dzięki wpływom braci. Natomiast on stopniowo no, otacza się ukraińskimi współpracownikami, to jest jasne. Duchowieństwo grekokatolickie jest jednak źródłem i znowuż nic tym zaskakującego, rodzenia się silnej tożsamości narodowej, patriotyzmu. Nie jest to w żaden sposób zaskoczenie, ponieważ dokładnie tak samo duchowieństwo, nie wiem, łacińskie na Słowacji było nośnikiem tożsamości słowackiej, czy duchowieństwo katolickie, łacińskie na Słowenii było takim nośnikiem. No tutaj akurat grekokatolicy i duchowni budowali tą tożsamość, odbudowywali ją, tworzyli, kultywowali i tak dalej. No on był nimi otoczony, w związku z tym stopniowo, nie bez wpływu także sporów z władzami polskimi, kiedy one się już pojawiają, bo to oczywiście nie od razu się dzieje, ale stopniowo coraz bardziej utożsamia się ze sprawą ukraińską. No zwycięstwo rewolucji też sprawia, że on ma świadomość, że Rosji już nie nawróci. Choć próbuje, kiedy jest zesłany do Rosji, tam wyświęca, szuka jakiś, zakłada jakieś wspólnoty, no ale od pewnego momentu tam jest już Związek Sowiecki, więc już wie, że żadnych sukcesów nie podejmie i rzeczywiście stopniowo coraz bardziej utożsamia się ze sprawą ukraińską, ale także no, pozostaje zawsze ultramontaninem i takim bardzo twardym zwolennikiem Rzymu, choć znowu to jest bardzo ciekawe, będzie jednym z tych, którzy będą zlecać oczyszczanie liturgii grekokatolickiej z wpływów łacińskich.
0: Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę Tomasza Terlikowskiego, Rozdzieleni bracia, szeptycy, historia Polski i Ukrainy, bo oczywiście my, nigdy nie jest to zresztą celem tej audycji, żeby książkę opowiedzieć, tym bardziej, że jest to niemożliwe, ale historia też i pozostałych braci tak kapitalnie jest właśnie wpleciona w te złożone losy nie tylko tej rodziny, ale złożoną historię miejsca, w którym oni funkcjonują. Nawet jeśli już później ich zmieniają swoje miejsce pobytu. No, drugi z braci, Kazimierz, zostaje politykiem, dostaje się do parlamentu w Wiedniu. Tam jest chyba dwie kadencje. No w każdym razie cały czas gdzieś to pochodzenie ich wychodzi. Tam jest też taki moment, który pan opisuje akurat we fragmencie dotyczącym kolejnego syna Stanisława, który został wojskowym i zaczął robić karierę właśnie wojskowego. Tam jest taki moment, kiedy umiera ich mama i pisze pan uroczysto, to jest 18 kwietnia 1904 roku, ojciec przysyła właśnie do Stasia, który jest w Krakowie, pełni służbę w 12 Dywizji Piechoty i przysyła telegram: najdroższy mój Stasiu, muszę ci dziś przesłać niezwykle bolesną wiadomość o zgonie mamy naszej najukochańszej. I pisze pan potem, że uroczystości pogrzebowe odbyły się z uczestnictwem duchownych obrządków łacińskiego, grecko-katolickiego i ormiańskiego. Więc co chwilę właśnie otrzymujemy informacje o tej złożoności tego miejsca, prawda? I takiego funkcjonowania tej rodziny w otoczeniu wielu środowisk, wielu, no nie chcę powiedzieć może wielu religii, chociaż w jakimś sensie też, ale ja się tutaj nie będę mądrzył. No, i potem jest jeszcze ten moment, może o którym zdążymy powiedzieć, zanim przejdziemy do najważniejszej części, czyli takiej puenty do tej całej historii, a chodzi mi o los Kazimierza, tego, o którym wspomniałem, że robił karierę polityczną, bo on w dość późnym wieku, chyba ma już ponad 40 lat, też właśnie postanawia być duchownym, tak?
1: Tak, i to jest rzeczywiście historia absolutnie niesamowita. No bo 20-latek, który wchodzi w zupełnie nowe środowisko, to może zaskakiwać, ale to nie jest szok. To się zdarza. Natomiast 40-kilkulatek, który jest, dodajmy, on jest politykiem, polskim politykiem. To znaczy przecież w tym parlamencie, o którym mówimy, była także frakcja ukraińska. Ponieważ Austriacy bardzo sprawnie grali animozjami między Polakami a Ukraińcami. Więc była i frakcja polska, i frakcja ukraińska. Ale Kazimierz Szeptycki jest politykiem Koła Polskiego. A mimo to jego starszy brat przekonuje go, on jest kawalerem. Jako jedyny z pozostałych braci, pozostałych trzech ma żony. Stanisław wspomniany, późniejszy generał, minister wojny w rządzie polskim, ma nawet dwie. No, jedna umiera, potem ma drugą. Natomiast no, Kazimierz jest kawalerem. I brat przekonuje go, żeby objął przewodnictwo nad innym, wskrzeszanym już przez Szeptyckiego zakonem, czyli zakonem studytów, który w odróżnieniu od bazylianów miał być raczej zakonem dla chłopstwa. Miał być takim zakonem ludzi, którzy ciężko pracują, odprawiają liturgię, nieliczni z nich tylko mieli być kapłanami. No miał być innym rodzajem życia zakonnego, żeby także ci prostsi grekokatolicy, ci mniej intelektualnie nastawieni, mogli prowadzić życie, bardzo tradycyjne życie zakonne. I jest czymś fascynującym, że 40-kilkulatek, hrabia, ziemianin, polityk, który do końca życia nie posługiwał się bezbłędnie językiem ukraińskim. Jakby NKWD, opisując go, pisało, że no, po rosyjsku nie mówił, w ogóle po ukraińsku tak sobie, a kiedy się denerwował, przechodził na polski. Bo to jest wiele lat później. No, on się decyduje na takie życie. I to jest dopiero deklasacja, dlatego że on rzeczywiście wstępuje do zakonu, w którym prowadzi życie absolutnie proste. Jego rodzina wspomina, że on czasem wspominał o tym, że musiał uczyć tych ludzi jeść sztućcami, bo oni tego nie wynieśli z domu. To nie jest żaden zarzut do chłopstwa ukraińskiego. Polskie też często nie wynosiło tej zdolności, bo no, skąd ją miało wynieść? To znaczy bieda była gigantyczna. I ten hrabia zaczyna prowadzić dokładnie takie życie. Bardzo jest oddane tym ludziom i także stopniowo wchodzi w sprawy ukraińskie. Natomiast to jest fascynujące i w jego postaci, i w postaci Andrzeja, to jest to, że ten człowiek, mimo że bardzo głęboko wchodzi w swoją nową tożsamość, to równocześnie pozostaje człowiekiem niebywale otwartym. To znaczy trzeba pamiętać, że on jest człowiekiem, który ratuje w czasie II wojny światowej, kiedy część z oddziałów nacjonalistycznych ukraińskich uczestniczy w pogromach żydowskich. To on razem z bratem ratuje te żydowskie dzieci, przechowuje je w klasztorach grekokatolickich, studyckich i dzięki niemu one otrzymują życie. Taką najbardziej znaną postacią, która spisała swoje wspomnienia, jest późniejszy szef MSZ-u polskiego, profesor Rotfeld, który został uratowany Adam Daniel Rotfeld został uratowany właśnie przez Klemensa, bo on przyjmuje imię zakonne Klemens, już nie używa imienia Kazimierz, a równocześnie ten człowiek, który tak głęboko wchodzi w tą swoją tożsamość grekokatolicką, mnicha, zakonnika, Ukraińca, jest ukochanym wujkiem Kaziem dla swojej rodziny. Jest tą osobą, która łączy wszystkie linie, która każdemu odpisuje na list, która przyjeżdża, bawi się z dzieciakami, odprawia dla nich mszę świętą i mówi kazania po polsku, jeżeli dzieci go poproszą. Choć tak na tyle cicho, żeby nie cała okolica wiedziała, że on te kazania mówi po polsku. Andrzej zresztą robi bardzo, bardzo podobnie. Więc to pokazuje tą specyfikę, ale jeszcze mocniej specyfikę. To jeszcze tylko jedna, nie wiem czy anegdota, ale jedna historia, która świetnie pokazuje specyfikę całej tej rodziny. Jest taki moment w tej historii, kiedy Andrzej Szeptycki, po tym jak nie udaje się powołanie państwa ukraińskiego w żaden sposób, ono ostatecznie pada, on wyjeżdża na objazd parafii grekokatolickich w diasporze. Jest w Argentynie, jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Kanadzie, jest w Europie Zachodniej, objeżdża te parafie. Po czym chce wrócić do Lwowa. Ale władze polskie zatrzymują go na granicy, bo obawiają się, że on jest jednym z rozsadników nacjonalizmu ukraińskiego. Więc nie chcą go wpuścić do Polski. Jego rodzony brat jest w tym czasie ministrem obrony. Generał Stanisław Szeptycki. I świadomie mówi, że nie będzie robił nic, żeby w tej sprawie cokolwiek załatwiać, bo z jednej strony nie chce być nielojalny wobec brata, ale z drugiej strony nie chce być nielojalny wobec państwa, któremu służy i rządu, w którym spełnia swoją funkcję. Endecja rozpętuje wtedy absolutne piekło i przeciwko Andrzejowi Szeptyckiemu i przeciwko Stanisławowi Szeptyckiemu. Dwóch z braci, Klemens oczywiście jest już zakonnikiem, on nic nie może, bo on już jest Ukraińcem z perspektywy endecji. Ale dwóch braci, Leon i Aleksander, którzy są po prostu ziemianami, no bo dzisiaj byśmy powiedzieli, prowadzą swój biznes rolny, ale nie tylko, no, próbują interweniować. I on ostatecznie zostaje wpuszczony do Polski. Wjeżdża do Lwowa, wraca, triumfalny wjazd, ale to pokazuje całe skomplikowanie tej rodziny i to, w jakim oni kontekście funkcjonowali. Ale też uświadamia, jak różnorodna była też wówczas scena polityczna w Polsce. Nam się często, także ta scena konserwatywna, to też jest bardzo ciekawe, nam się często to prawicowe podejście kojarzy z endecją, która miała podejście do Ukraińców straszne. To w ogóle nie ma o czym gadać. A już konserwatyści, mimo że byli paternalistyczni, znaczy no, bywali paternalistyczni, no już no, choćby w postaci Adolfa Bocheńskiego, późniejszego, wybitnego myśliciela, mówili, każda Ukraina, istnienie każdej Ukrainy jest dla nas lepsze, nawet wrogiej nam, lepsze niż graniczenie z Rosją. I potrafili to rozdzielać, a później Giedroyć podejmuje oczywiście to myślenie tak z taką ogromną mocą. Więc to nam bardzo mocno uświadamia te wszystkie problemy, które się z tym wiązały, a chyba takim zwieńczeniem i pokazaniem, jak strasznie różnorodne i jak strasznie, no właśnie, no nie chcę powiedzieć polskie, bo też i ukraińskie, takie Rzeczpospolitej są życiorysy tych ludzi, jest opisanie, jak oni umierają, znaczy, bo to jest absolutnie, jak oni odchodzą, to jest coś absolutnie niesamowitego.
0: Ale zaraz do tego przejdziemy, obiecuję, ale zanim do tego dojdziemy, wydaje mi się, że mamy jeszcze jakieś 12 minut. Byłoby dobrze, żeby wyjaśnić, bo pan troszeczkę o tym wspomniał, że Andrzej, metropolita Andrzej, tenże Roman w życiu przed pójściem do zakonu, no on właśnie przeżywa bardzo ciężki czas w okresie rewolucji październikowej i tego wszystkiego, co się potem dzieje, w związku z czym i no mając takie doświadczenie, a nie inne z bolszewikami, jesteśmy świadkami jego postawy. Znowuż wspomniał pan już o pomocy podczas ratowania Żydów z Holokaustu razem z bratem Klemensem, czy wcześniej Kazimierzem. No ale właśnie w tej całej skomplikowanej historii wyciągana jest między innymi ta kwestia jego no, pisma do Piusa XII. Powinniśmy wspierać armię niemiecką, która niesie nam wyzwolenie od reżimu bolszewickiego. I no, to spowodowało, że niektórzy no, przypinali mu, albo chcieli przypiąć przynajmniej, no, niemal łatkę kolaboranta.
1: Kolaborantem nie był. Natomiast rzeczywiście jest kilka takich no, trudnych do zrozumienia, szczególnie dla Polaka, elementów jego myślenia. Rzeczywiście on no, miał przekonanie, no, że przecież też uczył się poniekąd, momentami bywał w Niemczech, znał Niemców. Traktował Niemców jako przedstawicieli wyższej kultury. No, miał też konflikt z Rosją sowiecką i jej nie traktował jako przedstawicieli wyższej kultury. Miał szacunek dla kultury rosyjskiej, dla kultury sowieckiej nie. Był uformowany w takim bardzo twardym kościelnym antykomunizmie. Nie tylko kościelnym, również politycznym. W związku z tym, w momencie, kiedy wchodzą Niemcy, to dla niego, tak jak dla bardzo wielu ówczesnych ukraińskich patriotów, czy nacjonalistów też, to jest po pierwsze okazja, żeby wypchnąć Rosję, Związek Sowiecki z innych terenów ukraińskich, a po drugie jest to wypędzanie straszliwego reżimu. On się dość szybko orientuje, że Niemcy nie chcą tworzyć niepodległego państwa ukraińskiego, ale pamiętajmy, to było realne marzenie wielu Ukraińców. Jedni chcieli, i to też trzeba jasno powiedzieć, tak chciało UPA, sformułować coś na kształt państwa ustaszy chorwackich, czyli takiego państwa faszystowskiego i bardzo nacjonalistycznego. Ale inni wierzyli, że można stworzyć jakąś wolną Ukrainę, no oczywiście proniemiecką, no ale wtedy jeszcze, pamiętajmy, oni niekoniecznie wiedzieli, to jest 39 rok, no, nie wiemy, co Niemcy zrobią, czy nawet 40, co Niemcy zrobią, 41, co Niemcy zrobią na tych terenach. Dość szybko się okazuje, co robią. I no, tu Szeptycki zaczyna grać taką rolę polityczną. To znaczy, z jednej strony no, nie może potępić Niemców, to jest jasne. Natomiast z drugiej strony no, nie bardzo chce wszystkie te ich straszliwe czyny błogosławić. Stąd oczywiście znajdziemy no choćby kapelanów WUPA grekokatolickich, czy znajdziemy księży, którzy błogosławili SS Galicien, ale z innych pism wiemy, że robili to wbrew jasnym sugestiom, a czasem wbrew poleceniom metropolity Szeptyckiego. Więc znowu, no, trudno zaakceptować jego wielki entuzjazm dla Niemiec, ale pamiętajmy, wybór, jaki stał wówczas przed hierarchami katolickimi, szczególnie w krajach niewolnych, to nie był wybór między aliantami a hitlerowcami, tylko między Stalinem a Hitlerem. Trochę między dżumą a cholerą, a im się wydawało i poniekąd tak było, że akurat jeśli chodzi o antyreligijność, to stroną gorszą w tamtym czasie był Stalin. I to nie był tylko błąd poznawczy, który oczywiście mamy prawo oceniać, ale trzeba pamiętać, skąd on się brał Szeptyckiego. W momencie, jak jednostki niemieckie wchodziły później na tereny Ukrainy już centralnej i wschodniej, to otwierano cerkwie i tam biły dzwony. Także w prawosławne cerkwie, bo uważano, że idzie wolność. Szybko się przekonano, że to jest nieprawda. Szybko się przekonano, że Ukraińców także Hitler uważa za podludzi. Że także Ukraińców Hitler uważa za podludzi. Natomiast do tego wszystkiego nie wiedziano. A co więcej, to wszystko działo się w takim momencie naprawdę. No, Pius XI próbował potępić nazizm. Mamy jego list. Tam jest potępienie. Ale to się wciąż działo jednak z perspektywy walki z komunizmem. To komunizm był uważany za głównego przeciwnika. Czy to było nieadekwatne? Było. Ale no, trzeba to wiedzieć, żeby zrozumieć, dlaczego tak się zachowywano.
0: Z strasznym niepokojem patrzę na zegar, bo to wszystko jest tak fascynujące, że chciałoby się jeszcze długo rozmawiać, a tu chyba 7 minut nam zostało. No i teraz przechodzimy do tego wątku, który już pan zasygnalizował. No bo właśnie, jego brat Aleksander ginie z rąk, jak on to nazywał, niemieckich wyzwolicieli od bolszewizmu.
1: Tak, i to w sposób okrutny, bo oni go zawożą do Zamościa, do twierdzy i tam go ganiają tak długo, aż on umiera. Drugi brat Leon ginie z rąk sowieckich wyzwolicieli. Więc jakby z drugiej strony, na samym początku wojny obaj giną. To też pokazuje, jak czasem przypadkowe były te dzieje. Kilkanaście kilometrów dalej, czy kilkadziesiąt majątek i śmierć już zupełnie innych rąk. Stanisław przeżywa wojnę. To też jest bardzo ciekawe i nawet żyje najdłużej, no prawie najdłużej, dłużej żyje Klemens. I nawet wraca do armii, bo on wcześniej został wyrzucony z armii, bo był w konflikcie z Piłsudskim, którego chciał wywołać na pojedynek, dodajmy. To też jest fascynujące. Ta postać jego jest absolutnie fascynująca też. Trochę na tle braci blednie, ale rzeczywiście jest fascynująca. Wraca do armii.
0: No
1: wraca
0: tam jest
1: do
0: taki moment, znowu się nieładnie wtrącę, który pewnie wielu słuchaczy, no, na których słuchaczach zrobi wrażenie. Pan opisuje między innymi no, jego wjazd do Warszawy przez bramę triumfalną właśnie jako dowódca jednostki wojskowej, na czele której stoi, wtedy już jest w randze pułkownika.
1: Tak, znaczy no jest, ale też jest człowiekiem, który się potrafi bardzo dobrze bawić, hula, hazard uprawia. To taki,
0: to może potem pradziadku Fredrze właśnie.
1: Tak, myślę, że tak, bo akurat Fredro nie był, pod koniec życia był bardzo religijny. Wcześniej to tak umiarkowanie, o tak powiedzmy. Ale też to jest, to był żołnierzem, rzeczywiście i tak się jak żołnierz się bawił. Natomiast on umiera we własnym łóżku, tak naprawdę, no jeszcze Andrzej umrze we własnym łóżku, jako szef PCK, próbując zachować resztki tego, co zostało z majątku, ale też z dóbr i z takiego dziedzictwa Szeptyckich. Andrzej Szeptycki umiera krótko po rzezi wołyńskiej. To też jest zarzut, który na nim ciąży, że zrobił za mało. No, listy publikował przeciwko Nie zabijaj, ale też pamiętajmy, on wtedy był człowiekiem ciężko chorym, odciętym od informacji i no, nawet jeśli, na pewno nie mającym pełnego obrazu tego, co się działo, to czy to z całą pewnością i chyba już niezdolnym do większego działania. On już od wielu lat jeździł wtedy na wózku i wiedział to, co mu przekazali inni. On rzeczywiście umiera, zanim dzieło jego życia, czyli Ukraińska Cerkiew Grekokatolicka, zostanie skasowana przez Sowietów, bo krótko po jego śmierci zaczyna się proces likwidacji. Klemens, ten ratujący Żydów, no widzi, jak cerkiew grekokatolicka jest skasowana, likwidowana. Sam trafia, zostaje skazany za współpracę z nazistami, co akurat w jego przypadku jest kompletnie kuriozalne. To znaczy jeszcze jakoś można by tam, trochę fałszując dokumenty, trochę naginając rzeczywistość, powiedzieć, że jakoś jako przełożony cerkwi Andrzej Szeptycki, no może był za bardzo uległy wobec nazistów. No, może, sowiecki sąd na pewno by jakieś dowody znalazł. Natomiast w przypadku Klemensa to w ogóle była nieprawda. To znaczy on w żaden sposób nie współpracował z nazistami. Sprzeciwiał się ich polityce, ratował Żydów, ale za współpracę z nazistami został skazany. No i umiera na więzieniu sowieckim i zostaje pochowany gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. I to jest też taki moment, dla mnie to są takie wydarzenia symboliczne, dlatego że też jakbyśmy się spojrzeli tak teraz z lotu ptaka, kończąc, jak rozumiem, trochę naszą rozmowę, no to zobaczymy, że ci ludzie przeżyli ileś końców swoich światów. To znaczy, że to nie był jedyny. No bo oni się chowali jednak w XIX-wiecznym status quo, gdzie istniała monarchia austro-węgierska, gdzie papiestwo było istotną rolę, ale gdzie istniał też carat, gdzie armia była jedną drogą, Kościół był drugą drogą, świat był jakiś uporządkowany, konkretny. No oczywiście gdzieś tam były jakieś rewolucje, coś się działo, no ale oni byli w tej klasie jednak rządzącej. No, nie mieli swojego państwa, ale mieli swój kraj, mieli swojego cesarza, mieli swoją rzeczywistość. I ten świat się rozpada. To tworzy się państwo narodowe, ale już tylko jedni mają to państwo narodowe, bo Polska powstaje, drudzy go nie mają. Ukraińcy tego państwa nie mają, co już oznacza dla braci pewien problem. No więc mają kościół grekokatolicki, który pod koniec ich życia też się rozpada, bo ich świat potem się rozpada po raz drugi. To znaczy kończy się Druga Rzeczpospolita, która dla Leona, dla Aleksandra, dla Stanisława, niezależnie od sporów Stanisława z sanacją, bardzo ostre, była jednak ich państwem, była jednak ich narodem. No i przychodzi PRL. Oczywiście dwóch z nich nie dożywa, ale dożywają momentu upadku II Rzeczpospolitej. Krótko później umierają. No a przez moment być może nadzieję na jakąś niepodległość ukraińską ma Andrzej, ale i te nadzieje umierają. On też widzi, jak to wszystko ginie. To jest dla mnie niesamowite. Oni jakby budują coś i co jakiś czas obserwują, jak to wszystko się rozpada, jak wszystko, co planowali, się rozpada. No i ostatecznie z całej tej historii zostaje ich osobista historia, ich osobiste bohaterstwo, czasami wielkość, czasami brak tej wielkości, a na pewno ich takie, nie chcę powiedzieć nawet miatanie, ale takie wyrąbywanie własnej tożsamości, która ma być szersza niż wąskie, takie bardzo nacjonalistyczne myślenie o tym, kim jesteśmy. Ma być szersza, bo z jednej strony, no właśnie, uwzględniająca tą całą różnorodność, całe to bogactwo, które oni w sobie niosą i całą, w której niosą tę ziemię, a z drugiej strony bogatsza, bo nie wymagająca takiego jednostkowego, jednolitego określenia, w którym nie ma miejsca na niuanse.
0: No mogę raz jeszcze polecić Państwu książkę Rozdzieleni Bracia, Szeptyccy, historia Polski i Ukrainy, bo szczególnie w dzisiejszych czasach, nie tylko ze względu na ostatnie wydarzenia, ale przecież to wszystko się jeszcze będzie długo toczyć, poznanie tej historii, nawet przez perspektywę tylko tej jednej rodziny, naprawdę wiele wyjaśnia. Może nie do końca, bo sam Pan dzisiaj również użył tego określenia, a to dopiero było jeszcze bardziej skomplikowane, tak? No więc rzeczywiście to nie jest proste, ale chociażby takie bliskie zrozumienie i poznanie, jak to nie było proste, powinno nas przynajmniej zachęcić do tego, żeby w różnego rodzaju osądach zachować co najmniej wstrzemięźliwość. Tak mnie się przynajmniej wydaje.
1: No i mógłbym powiedzieć tak bardzo po Andrzejowemu amen. Amin.
0: Pięknie dziękuję. Tomasz Terlikowski był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. No a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
4: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Sprawa będzie wyjaśniona. Mówi o spółce neurochirurgów działającej m.in. w szpitalu w Mogilnie minister sprawiedliwości. Jeszcze w tym tygodniu ministrowie funduszy i finansów mają rozmawiać o podwyższeniu drugiego progu podatkowego. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, zwłaszcza w regionach północnych. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto molo w Gdańsku. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprawa szpitala w Mogilnie musi zostać wyjaśniona, zapowiedział w TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapewnił, że jeżeli to są wyłudzenia, to prokuratura uruchomi postępowanie i winni zostaną postawieni przed sądem. I przekazał, że zwrócił się już w tej sprawie do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. A chodzi o szpital, w którym według medialnych doniesień miała działać spółka neurochirurgów, dodatkowo opłacających pielęgniarki za udział w operacjach. Wirtualna Polska podała, że spółka neurochirurgów działających na terenie kilku województw mogła wystawiać szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie mieli wykonywać kilkuminutowe ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wskazywane jako znacznie droższe procedury. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
6: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzeczniczka w Kujawsko-Pomorskiem Barbara Nawrocka.
7: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
6: Sprawę prowadzi prokuratura. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Przyjęciem dla szefów państw i rządów, roboczymi kolacjami Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony i Rady NATO Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych zakończył się pierwszy dzień odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Zarówno przyjęcie, jak i obie kolacje były zamknięte dla mediów i nie opublikowano po nich oficjalnych komunikatów. Głównym dniem szczytu będzie środa, którą rozpocznie powitanie uczestników przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego oraz prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, po czym odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu głów państw i szefów rządu. W przyszłym tygodniu w Rzymie odbędzie się natomiast kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem. Podczas poprzedniego spotkania przedstawiciele tych państw podpisali w Waszyngtonie ramowe porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Doniesienia o negocjacjach w stolicy Włoch potwierdził minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sar, który podkreślił, że Tel Awiw bardzo chce trwałego rozejmu.
9: We seek peace.
10: Dążymy do pokoju z naszymi sąsiadami i dążymy do pokoju z Libanem. Pokój musi opierać się na bezpieczeństwie. Izrael nie ma żadnych ambicji terytorialnych wobec Libanu.
5: Konflikt tych dwóch państw eskalował pod koniec lutego, kiedy stacjonujący w Libanie Hezbollah przyłączył się do wojny na Bliskim Wschodzie po stronę Iranu, atakując tym samym Izrael. Umowa podpisana w Waszyngtonie zakłada rozbrojenie szyickiej organizacji, na co jej przedstawiciele na tę chwilę nie chcą się zgodzić. Zarząd portów lotniczych Pakistanu poinformował, że stracił kontakt z transportowym Boeingiem 737 lecącym ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Karachi z 5-osobową załogą na pokładzie. Po raz ostatni kontrolerzy lotu mieli łączność z kapitanem, gdy maszyna była około 250 km na zachód od celu podróży. Dane z systemu śledzenia lotów wskazują, że maszyna leciała na właściwej wysokości, kiedy z niewiadomych przyczyn wykonała zwrot i zaczęła gwałtownie opadać. Chwilę przed tym, jak samolot zniknął z radarów, kapitan zgłosił awarię systemu nawigacyjnego. Podwyższenie drugiego progu podatkowego ma być tematem rozmów ministra funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów jeszcze w tym tygodniu. Polska 2050 już złożyła w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. W poranku TOK FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją.
9: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi. Wszyscy to wiedzą, że jest rozjazd pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.
5: Pełczyńska-Nałęcz dodała również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progu w kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. O podniesieniu drugiego progu podatkowego mówiło już także Prawo i Sprawiedliwość, proponując kwotę 180 tysięcy złotych. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, poinformował gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr najmocniej ma uderzyć w Pomorze w nocy, a najtrudniejsza sytuacja synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego, najwyższego stopnia. Wiatr może tam osiągać prędkość do 80 km na godzinę, a w porywach nawet do 120. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie mogą jutro wystąpić burze. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich do 22 w zachodniej części kraju. Nadal będzie nam też towarzyszył silny i porywisty wiatr.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
12: Kłaniam się nisko, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Jesteśmy z Państwem w każdy wtorek o godzinie 23 na falach Radia TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytał Państwu Michał Pieruk. Witaj.
11: Witam, dobry wieczór.
12: Długo rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy nagrywanie, bo oczywiście my się spotykamy w parę dni wcześniej, parę dni przed emisją w ciągu dnia, bo jesteśmy zalatani i też wieczorem sobie lubimy czegoś posłuchać.
11: Tak, to prawda.
12: Zwłaszcza tuż po godzinie 23. Dużo rozmawialiśmy o pogodzie swoją drogą i o tym, jak kto znosi upały. Michał jest akurat fanem upałów.
11: Może nie fanem, ale bardzo je lubię.
12: Jak znosiłeś te szczytowe, takie najgorętsze upały, kiedy tutaj było tam 38-39 stopni?
11: No wiesz co, powiem ci, że tak średnio, bo mieliśmy próby w bardzo nowoczesnym budynku, gdzie nas przenieśli z teatru, żeby nam było wygodniej, i ten nowoczesny budynek zachował się jak polskie koleje, więc te klimatyzacje przestały działać. I on jest cały przeszklony, więc ja się czułem, że ktoś mnie próbuje udosić jak szprotkę bo po prostu nie było tlenu.
12: Tak.
11: To jest problem, nie? Że tam nie masz jak otworzyć niczego i to się nagrzewaliśmy się jak szproty w puszce. I to było słabe. Nawet chyba pierwszy raz w życiu mi się udało zasnąć w trakcie próby.
12: Zasnąć.
11: Zasnąłem w trakcie próby, no bo nie masz tlenu. I to było słabe, potem nas przenieśli na inne piętro, że tam jest mniej nasłonecznione, to było trochę lepiej. Ale o dziwo muszę ci powiedzieć, że w próbie, jak była przerwa, to wychodziłem na ten upał, żeby się schłodzić.
12: To były próby do spektaklu Zakonnice w przebraniu?
11: Tak, teraz robimy Zakonnice w przebraniu. No.
12: Bo u ciebie teraz dużo nowego się dzieje.
11: Dużo. No właśnie za chwilę też idę na spotkanie, bo zaczynam już próby do innego spektaklu. Ale ja zawsze lubię dużo robić. Ja mam chyba takie uzależnienie, mogę się uzależnić od różnych rzeczy. Nie wiem, od gier, filmów, słodyczy. Nie, słodycze są chyba gorsze niż pracoholizm. Ale się uzależniłem od pracy.
12: Od pracy?
11: Tak, że ja lubię pracować.
12: A to nie jest ucieczka?
11: Nie, bo jak jestem na wakacjach, to po 3 dniach idę i pomagam ludziom budować albo pielić ogródki.
12: Pielić ogródki?
11: No w Afryce na przykład, teraz w Etiopii siedziałem i pieliłem z nim pole, tam oprawy, bo mi się nudziło już.
12: Ale wyjechałeś na wolontariat, czy...?
11: Nie, to na swoje sam zapłaciłem za te wakacje.
12: Zapłaciłeś za swoje wakacje, tak. Żeby też popracować?
11: No bo ile możesz? No możesz posiedzieć 2-3 dni, sobie coś poczytać, trochę poodpoczywać, no ale ile można odpoczywać? Znaczy, ja nie mam 200 lat, żeby odpoczywać miesiąc. No to po takich 3 dniach już jestem wypoczęty, mózg jest uspokojony i mówię, dobra, no to co można zrobić? No możesz zwiedzać, no ale zwiedzasz, no też zależy jak zwiedzasz, nie? Bo jak ludzie jadą z takim planem, dzisiaj widzimy to i tamto, a ja trochę jadę i nie wiem, co będę zwiedzać. No co mi przyjdzie ochota, no to mi przyjdzie. Czasami jadę i mówię, o, tutaj sobie zostanę. 1 dzień, 2 dni, 3 dni. No i nagle się okazuje, że gdzieś lądujesz, tym ludziom trzeba pomóc, czegoś nie umiesz.

0: rzeczywiście zaplanowane listy tam wszystkich muzeów, pomników, rzeczy do odhaczenia, do zobaczenia, czy jest tak, że właśnie lubisz sobie pobłądzić?
1: Nienawidzę tego robić w miastach. I to jest bardzo dziwne, bo jestem miejskim zwierzęciem, natomiast najbardziej samotny czuję się w miastach.
0: Najbardziej samotny czuję się w miastach.
1: A jak wyjeżdżam na odludzie, to ja mam... Chyba to jest jakiś taki, że natłok ludzi mnie męczy i czuję, że jak widzisz tych wszystkich ludzi wokół siebie, że oni mają jakieś cele i coś robią, to ja się czuję nieswojo, że ja tego nie mam. Jak gdyby nie jestem w tej... Mhm. A w tym sielskim spokoju, jak podróżuję i nie masz ludzi i w końcu kogoś spotykasz, to ja wręcz czerpię przyjemność z każdej sekundy, nawet rozmawiania z obcymi ludźmi o czymkolwiek. A miasto jest dla mnie bezduszne. Ludzie są bezduszni w mieście i oni mnie przerażają i mnie męczą. Ale samo miasta lubię. Lubię w nich żyć. Ale i się spotkać tylko ze znajomymi, reszta mnie denerwuje.
0: Reszta cię denerwuje?
1: Trochę tak. Ale wiesz, jak mieszkasz też w mieście, to wiesz, że... No bo ludzie są bardzo nieuważni, są skupieni tylko na sobie. I dlatego się czujesz wyobcowany. Ja się czuję wyobcowany, bo zdajesz sobie sprawę, że nikogo nie obchodzisz. A jak jesteś na takim pustkowiu i kogoś spotykasz, to następuje naturalna wymiana informacji. Trochę z troski, trochę z empatycznego podejścia, bo pierwsze pytanie jest, czy wszystko okej? Gdzie jedziesz, co robisz i czy wiesz, jak się tam dostać? Czy wiesz, co zrobić? Jak się okazuje, że podróżuje ci w podobnym kierunku, to nagle zawiązuje się jakaś taka więź na 2-3 dni. Ona, to nie jest nigdy obiecanie sobie, że będziemy przyjaciółmi, tylko sobie towarzyszymy w drodze. To jest taką, no, kurtuazją. Nie wiem, czy wspinasz, czy chodzisz po górach. To jest nawet taka uprzejmość ludzi. Jak robiłem góry Simien w trakcie wojny w Etiopii, no to nie było turystów i jak tuż przed Rajdashan spotkałem jedną Japonkę, która schodziła z dwójką przyjaciół. On był Hindusem i ich koleżanka z Kenii. No to przeszliśmy część tego pasma, wysadziliśmy kolację, przeurocze rozmowy. Z tego powodu, no, że jesteś w ciężkich warunkach i nie jesteśmy dużymi grupami, więc występuje jakaś taka czysto ludzka troska o siebie. Wiesz, o co chodzi? Mhm. A w miastach tak wszystkich nikt nie obchodzi.
0: Naprawdę? Nawet w Warszawie też tak czujesz, że nikogo nie obchodzisz?
1: Tak, ja mam taką tendencję do tego, że ja się uśmiecham do ludzi, jak ktoś idzie, nie wiem, coś...
0: I to myślą sobie, że to wariat jakiś, tak?
1: Nie, w ogóle nawet nie zauważają tego. Nie widzą. Są bardzo skupieni. To jest smutne z drugiej strony. Ale tak jak mówię, jeżeli nie masz w danym mieście grona znajomych, to nie masz z mojej perspektywy takiej przynależności. A ja sam ze sobą w mieście nie lubię spędzać czasu.
0: A lubisz w ogóle
1: spędzać? Uwielbiam.
0: Uwielbiasz.
1: Ale nie lubię, jak mnie wystawisz na zewnątrz i wokół mnie krąży dużo ludzi, ja tam nikogo nie znam. Nie wiem, to jest sprzeczne, ale tak mam.
0: Czyli w dużych skupiskach, tylko tam, gdzie masz znajomych.
1: Tak, ale kogoś muszę mieć. Na przykład teraz tam chcemy, czy do Japonii i tak dalej. Ja mówię, że ja do Japonii nie jestem w stanie pojechać sam. Mhm. Nie mam problemu zabrać plecak i przejść pół Botswany sam.
0: Tak.
1: Nie mam problemu pojechać w ogóle do Afryki, czy do Australii, pojechałem sam. Ale jak już byłem w mieście, ja musiałem mieć ludzi, nie? A poza miastem nie potrzebuję nikogo.
0: Okej.
1: Okay. Dziwne, nie?
0: No, trochę dziwne.
1: Ale nie umiałbym mieszkać na zewnątrz. Muszę mieszkać w mieście.
0: Musisz mieszkać w mieście. Swoją drogą, też tak się zacząłem zastanawiać nad tym. Zdradzę też państwu, że zanim też rozpoczęliśmy rozmowę, to poza rozmową o pogodzie, znaczy pogoda też się ma związek z różnymi miejscami, w których ty mieszkałeś. Ja nie wiedziałem, że ty aż w tylu miejscach mieszkałeś.
1: Ja bym to nazwał pomieszkiwaniem, bo ja uważam, że powiedzieć mieszkałem można...
0: Ale nawet rok tu, rok tam, to jest mieszkanie.
1: Od roku to już się zaczyna liczyć mieszkanie. No. Tak, no w kilku miejscach sobie pomieszkałem. Fajnie było. Ale mieszkałem i we Francji, i w Belgii przez moment, w Stanach, w Izraelu. Nawet miałem podchody do Australii. I było blisko, jak zakochałem się tam.
0: A co takiego jest fajnego w Australii?
1: Wszystko.
0: Tam do góry nogami chodzą.
1: Nie, wiesz co, bo coś takiego

0: że mnie fascynowało to, że jak się budziłem rano, to papugi siadały mi na balkonie. Schodziłem do parku, wiesz, ilość ptaków, zwierząt, które w tym Queen Elizabeth, bo to w Sydney. Potem wsiadałem na prom, płynąłem z delfinami, wysiadałem, były pingwiny. I dookoła były zwierzęta, a niby jest to miasto, duże miasto. Wiesz, 6 milionów mieszkańców. Ale te zwierzęta są wpisane jak gdyby w funkcjonowanie tej przestrzeni. No i potem jak wyjeżdżasz już poza, no to nieziemskie widoki, tak przepiękne krajobrazy, tak nieokiełznana, surowa natura, że fascynujące to jest miejsce.
1: Czujesz się obywatelem świata?
0: Z małymi wykluczeniami. Kompletnie nie wpisuję do Azji.
1: Do Azji.
0: Jedyne miejsce, które toleruję, w sensie i mój organizm, i ja się nie denerwuję tam, to są Indie. Cała reszta mnie... No i nawet muszę powiedzieć, że, ale też bym się na dużą metę bym się smęczył, bo Hongkong gdzieś w miarę lubię, ale na krótko. Mm-hmm. Tajlandia, Wietnam mnie męczy. Chiny bardzo mnie męczą.
1: Bo
0: jest za dużo ludzi. A w Indiach jest też ich bardzo dużo. Tylko może się nauczyłem dużo mentalności hinduskiej, bo ja robiłem i film w Indiach, i dużo reklam tam robiłem. I to w miarę dużo czasu spędziłem, więc też umiem z nimi rozmawiać. Natomiast i też jest drugi jeszcze aspekt. To jest kwestia kulturowa, że w Indiach oni szanują zwierzęta, a w całej reszcie Azji średnio.
1: Okej. A co ci się podoba w Polsce najbardziej? Albo co lubisz w Polsce?
0: Co ja lubię w Polsce najbardziej? Nie powiem, że morze, bo jest ono bez sensu, bo jest zimne, a jak jest ciepłe, to jest pełne tych wodorostów i sinic. Ale zróżnicowaność na pewno. Góry nasze są bardzo ładne. Niestety z nich nie korzystam aż tak często, jakbym może chciał, ale mamy piękne góry. W ogóle my mamy takie urokliwe miasta i miasteczka. Na południu na przykład to wszystko jest bardzo ładne.
1: Ale też odstawiając ten wątek turystyczny, w ogóle.
0: Co mi się w Polsce podoba?
1: No bo czasami są też takie czasy, kiedy ludzie się decydują w ogóle na emigrację, no bo już są tak zmęczeni sytuacją na przykład społeczno-polityczną, że rzucają to w ogóle to wszystko w cholerę i wyjeżdżają.
0: No są, tylko że potem oni chyba nie wchodzą w tamto, żeby ją rozpoznać tak szczegółowo, bo gdyby rozpoznali, to też by nie była zadowalająca, wiesz o co chodzi. No w Polsce mi się podoba przede wszystkim to, że ja tutaj czuję największą przynależność. Jak gdyby to jest kraj, którego historię znam najlepiej, najbardziej sobie jestem w stanie wytłumaczyć pewne zachowania ludzkie. Ja rozumiem Polaków, tak jak mogę się nie zgadzać w wielu materiach, natomiast jest mi łatwo zrozumieć, dlaczego ktoś tak myśli, dlaczego są takie podziały, dlaczego są takie tendencje. No bo to znam jak gdyby od początku. I trochę mnie rozczula i rozśmiesza, czasami przeraża, ale ta romantyczna buntowniczość Polaków... Bo z jednej strony są bardzo honorowi, a z drugiej są łobuzami takimi, wiesz, tak. Dusza kozacka, a gdzieś na drugim biegunie Romeo i Julia, wiesz, tak. O co chodzi. I to jest takie też kontrastowe, że też nie jesteśmy tacy jak Austriacy, czy jak Bawarczycy, czy jak Szwajcarzy, tylko że jesteśmy pewnego rodzaju wariatami jako społeczeństwo, wiesz. Nie wiem, czego się spodziewać.
1: A co opowiadasz znajomym z zagranicy, którzy ciebie odwiedzają?
0: To zależy kto. Nie zależy, czy lubię, jak bardzo nie lubię, albo jak bardzo lubię, ale uważam, że ktoś zbyt bardzo wynosi siebie ponad... I boli mnie, jak uważają, że my jesteśmy gorsi jako Polacy.
1: Okej, to co mówisz tym, których nie lubisz, a tym, których lubisz?
0: No na przykład jak przyjechał... Były już na szczęście chłopak mojej przyjaciółki i był Niemcem, to go zabrałem na wycieczkę i mu opowiadałem, co tutaj stało, zanim Niemcy zburzyli.
1: I widzisz, pokazujesz budynek, archiwalne zdjęcia.
0: A jego tu nie było. Tutaj było kiedyś taki piękny budynek. Ale go zniszczyli nieco.
1: Ale wiesz co, ale z drugiej strony, jak ja oglądam tę Warszawę przed zburzeniem, no to mnie też szlak trafia, bo widzę, jakie to było przepiękne miasto.
0: No, ale wiesz co, no, co jest bardziej wartościowe? Piękne miasto czy wolny kraj?
1: Oczywiście, no ale mimo wszystko, no to wiesz, to nie no, my przecież to sobie to miasto zburzyliśmy.
0: No tak, ale czasami nie da się zachować jednego i drugiego, no więc też czasami słyszę, że no, gdyby ci młodzi wtedy nie zrobili tego powstania, to to miasto by przetrwało. Ale ci młodzi nie wiedzieli, że walczyli o to, żeby przetrwać, żeby się wyzwolić, więc co to jest za ocenianie dzisiaj? No, siedzę sobie na kanapie i mówię, no, przez nich zostało zburzone. Nie, przez nich być może coś się wydarzyło, co dało impuls. Okej, no, nie żyliśmy w tamtych czasach, więc nie oceniajmy tamtych czasów.
1: Nie, mi po prostu też bardzo szkoda tamtej Warszawy, która była, no, przepiękna. No, to są, jak patrzę na te kamienice, jak wyglądał Śródmieście też na przykład wtedy.
0: No, ja w takiej kamienicy jednak mieszkam, jak wychodzę z niej i widzę postawiony później blok. Myślę, co poszło nie tak? No pewnie pieniądze, no bo nie było takich już nakładów później.
1: No pieniądze, ale myślę, że też jakieś, wiesz, dużo takiego brzydactwa też się pojawiło po 90 roku w Warszawie. No to jest też miasto takiego chaosu i takiego pewnego, myślę...
0: Już nie jest tak źle.
1: No, ale było dużo gorzej.
0: Kiedyś, jak ja się przeprowadziłem do Warszawy i ktoś się pytał, jak jest Warszawa, to ja mówiłem, że tak jakby pijany wziął do kostki różne rozwiązania architektoniczne, wymieszał i wyrzucił na planszę miasta i tak postawił te budynki, bo to się nic nie kleiło i jeszcze wszystko było zaklejone banerami.
1: Tak.
0: Dzisiaj z perspektywy mogę powiedzieć, że Warszawa jest bardzo ładnym miastem, jest bardzo czystym miastem.
1: Ogólnie nie, no oczywiście, jest czystym na pewno.
0: Odzyskaliśmy tą architekturę, która pomimo tego zróżnicowania zaczyna się jakoś łączyć w takie... No nie, już powoli ona się łączy, już nie ma, jak się to nazywało przy Arkadii obecnej, był taki hotel, który wyglądał jak zamek Gargamela. Czarny kot, czy coś takiego.
1: Pamiętam to.
0: Takie jakieś twory dziwne. No to już wyburzyli.
1: No tak, ale
0: no
1: na przykład...
0: Zdarzają się fuck-upy, ale...
1: Ale dziwi mnie na przykład... Przepraszam tak. Państwa za ten stolicocentryzm, ale jak pomyślę na przykład o Marszałkowskiej, główna ulica Warszawy, na odcinku od Pałacu Kultury do Placu Konstytucji, no to to jest brzydki kawałek miasta. No, a dziwi się, że brzydki.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Nie, jest tam kilka bardzo ładnych kamienic. Ty mówisz pewnie o tych blokach wstawionych z lat 60. No,
1: bloki wstawione, sklepa, pozamykane lokale na przykład. No nie, jest to wszystko jakieś takie zaniedbane, moim zdaniem.
0: To jest inna kwestia, ale sama architektura tam nie jest brzydka. No ten przy skorupki piękny budynek, co Włosi wykupili, jest bardzo ładny. Te stare
1: Włoski
0: kamienice.
1: Włoski Instytut, dobra, pewna zgoda. Ale są tam jednak jeszcze takie... socrealistyczne poczwarki, które uważam są i są jakieś
0: ale
1: takie zaniedbane i brudne.
0: Ale już Konstytucji? Te...
1: Przed, no dobra, no, zostawmy to, bo
0: no
1: tutaj...
0: No są, no ale to co, no teraz wyburzyć, no nie wyburzysz.
1: Nie, no ale może jakoś coś, jakoś to spróbować to jakoś zrewitalizować, no jakoś coś z tym zrobić, no, bo mam wrażenie, że jest tam jakieś takie...
0: No ale wiesz co, bo, dobra, tylko że ja na przykład sobie na to patrzę i tam, pamiętam, jak ludzie mówili, że Pałac Kultury to jest pomnik komunizmu.
1: Nie, ja nie jestem za tym, żeby burzyć Pałac Kultury.
0: Czy nawet te budynki na Placu Konstytucji, no też powstały jako jakiś ten plan komunistyczny, ale to jest taki żywy dowód historii tego miasta.
1: Jasne, ja nie jestem za tym, żeby wymazywać historię.
0: Te brzydkie klocki też są żywym dowodem. Oczywiście bym miał, wolałbym mieć żywe dowody jak na rynku w Krakowie, czy w Gdańsku, czy w każdym dolnośląskim miasteczku, gdzie pojedziesz, że to która jest piękna. No kiedyś do niej przywiązywano uwagę, no ale no taką mamy historię. No.
1: A powiedz mi, a co mówisz w tej sytuacji ludziom, których lubisz?
0: Po pierwsze wymieniam obiektywnie nawet rzeczy, które nie są dla mnie jakąś korzyścią, ale że tak, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który ma tak krainy, jezior, dwie, bo nie tylko Mazury, pamiętajmy o Kaszubach. Mamy dostęp do morza, mamy góry, mamy praktycznie wszystko, co byś mógł chcieć na stałym lądzie, tak? I to mamy jako Polacy. Mamy rzeki wspaniałe, mamy niesamowicie piękne małe miejscowości. Coraz bardziej Polacy się rozwijają w takim pielęgnowaniu małych, cudownych miejsc, takich gospodarstw, jakichś takich eko, miejsc odpoczynkowych, do tego, żeby kreatywnie spędzać czas. Po drugie, też z mojej perspektywy, przez to, że do nas przyszedł późno i demokracja, i to odzyskanie, i długo musieliśmy wychodzić z tej sytuacji takiej biednej, mi się wydaje, że my dzisiaj w porównaniu do reszty Europy jesteśmy niesamowicie kreatywni, bo oni stali się wygodni i znudzeni, a my jesteśmy cały czas głodni polepszania i wymyślania. I to jest fascynujące, że że zaczynamy mieć w Polsce takie rzeczy, które przebijają inne kraje, do których myśmy kiedyś dążyli.
1: A co mówisz na przykład, bo cały czas mówimy o miejscach, a co mówisz o polskiej mentalności? Co mówisz tym przybyszom, którzy mówią, ale słyszałem, że Polska jest strasznie nietolerancyjna na przykład.
0: To odpowiadam to dokładnie to samo, co każdej osobie, która próbuje zdefiniować jednym zdaniem jakikolwiek naród. No, że jest głupi.
1: Po prostu.
0: No nie ma jednego mianownika dla 36 milionów mieszkańców kraju. Czy dla 9, czy dla 20, czy nie wiem, w przypadku Stanów 130. No nie da się tak opisać. Nie można powiedzieć, że można sobie w rozmowie gdzieś bliskiej pozwolić na taki ogólnik, że Amerykanie są głupi, bo to się często zdarza, ale to bardziej chodzi o system edukacyjny.
1: Tak.
0: Natomiast absolutnie bym nie powiedział, że są głupi, bo jest tam niesamowicie wielka ilość kreatywnych ludzi, którzy stworzyli rzeczy, które służą całemu światu. I nie wiem, nigdy się nie bawiłem w procentowość, ale też z drugiej strony to, że ktoś mówi, że są głupi, no pamiętajmy, to jest olbrzymi kraj, więc jak wjedziesz w głąb kraju, no to możesz spotkać ludzi, którzy praktycznie są wycofani z cywilizacji. Ale to przez położenie. No to tak jak jesteś w Australii, dojdziesz do Alice Springs. No trochę masz wrażenie, że przeciapieczenie o coś w czasie. No ale tutaj mówimy o no, naprawdę wielkich, no to tak jak do Rosji. No pojedziesz do Rosji na północ i równie dobrze wojska Genghis Khana zobaczy przejeżdżające z tamtym uzbrojeniem i ekwipunkiem. I to by nie było zaskakujące. Jak jesteś w Etiopii, w Addis Abebe, to masz wrażenie, że jesteś w jednym z najbardziej współczesnych miast niesamowitych, no ale jedziesz w górę z Simien i mam wrażenie, że się przeniosłem do czasów Mojżesza. Idą ludzie przez góry z laskami, w białych turbanach. Jakbyś mi powiedział, że właśnie mnie przenieśli, to bym ci uwierzył, bo
1: tak,
0: tak to wygląda. I tak samo jest z narodem. No jeżeli ktoś definiuje przez to, co przeczytał w newsach, czy tak jak ja zawsze się musiałem tłumaczyć, jak to jest, że przecież w Polsce... Bo wiesz, też musimy pamiętać, co robią media. Jak przechodzą jakieś informacje na danym kraju, na dany kraj, to nie jest od sukcesów tego kraju, tylko zazwyczaj jest, co tam się złego wydarzyło. Więc ludzie słyszą o tym, że mamy taki rząd, że tak źle zareagował, że kobiety mają piekło w Polsce. Natomiast ich wyobraźnia podpowiada, że kobiety są bite na ulicy i w dybach trzymane. No nie jest tak, tak? Walczymy o to, żeby poprawiać pewne sytuacje. Natomiast te informacje, które do nich dochodzą, są bardzo mocno napompowane i absolutnie nieprawdziwe. A nawet jeżeli są w jakimś tam stopniu prawdziwe, to dotyczą tylko części ludzi. Ja zawsze mówię, że no nie da się postawić jednego mianownika komukolwiek, jakiejkolwiek nacji, rasie, a co dopiero narodowi, który jest bardzo poskładany, bo jest wielokulturowy, wielonarodowościowy, wielowyznaniowy, wielorasowy. No może nie tak jak inne, ale też jesteśmy, więc to nie ma jednego wspólnego mianownika, wiesz, no jak to można powiedzieć.
1: Przypominam Państwu, gościem audycji Zagubiona Autostrada jest Michał Piuruk. Przypomnisz sobie ten wstęp, który przeczytałeś.
0: Tak.
1: To dzisiaj, jak jedziesz po tej drodze, to jaka to jest droga?
0: Ciekawa.
1: Ciekawa. Jaka to jest? To jest autostrada? To jest jakaś...
0: Nie. Ja całe swoje życie wybrałem tak, że ja nienawidzę jeździć autostradami. Nudzą mnie. Są przewidywalne. A ja kocham, dlatego też nie mam prawa jazdy.
1: Nie masz
0: ja
1: problemu.
0: Jeżdżąc, nie sobie. Ja bardzo lubię oglądać, co się dzieje wokół mnie i uwielbiam być pasażerem. A nie zrobiłem też z innego powodu, bo ja je chciałem mieć, ale bym nie jeździł tak raczej. Autostrady mnie nużą. Jak gdziekolwiek jadę, to gdzieś jestem, to ja zawsze lubię jeździć, że widzisz góry, zmienność, przyrodę przede wszystkim.
1: Mhm.
0: Miasta nie są dla mnie tak atrakcyjne w samochodzie, ale zróżnicowanie przyrody, to mnie niesamowicie fascynuje.
1: Ale też pytam tak metaforycznie oczywiście. Tak.
0: Ja to zrozumiałem, ale dokładnie tak jak ja oglądam świat, to tak sobie go konstruuję, żeby wyglądał mój.
1: Jak wygląda ten twój?
0: Jest bardzo zróżnicowany.
1: Jest bardzo zróżnicowany.
0: I góry, i morza, i czasami widzę trąby powietrzne, które czasami sam jej wywołuje, bo ja lubię. Takie jest życie. Po co mam się oszukiwać, że jest inaczej? Ja też lubię, żeby jakbym miał wybrać, w jakim filmie bym osadził, czy chciał swoje życie, no to jednak byłby to film przygodowy, a nie komedia romantyczna.
1: No chyba, że jakieś kino surrealistyczne też na przykład.
0: Nie, to by mnie zmęczyło, bo to jest strasznie wymagające. I cały czas się tylko wplątujesz w coś, a film przygodowy ma up and down. Wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. I jest fascynacja. To jest najważniejsze, żeby była w życiu fascynacja, żeby jej nie zgubić.
1: To dzisiaj za oknem, czy bo niekoniecznie może jedziesz tym samochodem, może dzisiaj właśnie jesteś na rowerze, albo jako pasażer. Mm-hmm. No to się rozglądasz, to dzisiaj co widzisz wokół siebie?
0: Przede wszystkim rzeczy, które znam, które lubię i w których się czuję bezpiecznie, ale też otwarte bardzo szeroko okno na nowość, na ciekawość. I jest to jedna z większych moich ciekawości, bo muszę powiedzieć, że jak ja sobie uświadomiłem, no przez pierwsze mniej więcej 18 lat życia odpowiedzialni za mnie byli rodzice, więc poniekąd realizowałem swoje życie, ale no pod nadzorem rodziców, szkoły. Potem jak już wyjechałem na studia, to trochę tej wolności odzyskałem, ale momentalnie się włożyłem w pracę w showbiznesie. I ostatnie lata mnie uświadomiły, że już pomijając to, że mnie zmęczył projekt, że za długo jeden i ten sam robiłem, to ja chyba nigdy nie umiałem, ja nie doświadczyłem tego, co to być, jak jest być po prostu takim zwykłym człowiekiem, który ma zwykłą pracę, że cokolwiek ja nie robiłem w życiu, było oceniane przez pryzmat tego, że ci ludzie wszyscy znają i sobie już wyrobili zdanie na twój temat. A ja nie wiem, co być, jak to jest być sobie Michałem, który nikogo nie obchodzi.
1: Czyli
0: poczułem pustkę tego, że ja nie mam tego doświadczenia. Ja je dostaję czasami, jak wyjeżdżam właśnie za granicę, dlatego ja przed tym wszystkim zawsze uciekałem za granicę, bo tam miałem cudowną lekkość bytu. Nikt cię nie oceniał przez to, że mu się wydaje, że on wie, jak ty się powinien zachowywać. Możesz być sobą. A tutaj, no różnie, wiesz, ja i tak się staram być zawsze sobą. Natomiast żyjemy w coraz trudniejszych czasach, że już wszyscy chcą cię ocenić i sobie dają do tego prawo. Wszyscy stali się ekspertami od życia, od moralności. Ludzie wyrządzają ci samosądy, bo im się nie podoba twój styl życia, więc cię zwolnią z pracy. Będą pisać, będą donosić, że oni nie chcą, że to jest ich... To jest straszne. Decydują, czy cię zniszczą medialnie, czy nie, bo sobie tak bzdurali. I stają się terrorystami. Ci sami ludzie, którzy mówią, że mamy wolność, dlatego to mówię, nie, stali się terrorystami. I tak sobie pomyślałem, że fajnie sobie żyć, nie będąc terroryzowanym.
1: A jak szedłeś do telewizji, z którą się rozstałeś, tak, przecież po wielu latach. No bo byłeś w TVN-ie, w You Can Dance.
0: W MTV jeszcze był.
1: Jeszcze w MTV.
0: Bo gdyby nie było MTV, ja bym w życiu nie trafił do żadnej telewizji.
1: Okej, to jeszcze jest MTV. Top Model i tak dalej.
0: W publicznej też byłem przez...
1: Ale jak szedłeś do telewizji, to myślałeś o popularności, czy myślałeś, o czym myślałeś?
0: Dlatego krzyczałem, że było MTV, bo to jest najważniejsze.
1: Tak.
0: Nigdy nie myślałem o telewizji, ona mnie w żaden sposób, nic mnie w niej nie kręciło. Ja lubiłem filmy, wychowywałem się, zresztą moja mama była miłośniczką takiego cyklu Perły z Lamusa. Wychowywałem się zazwyczaj na tym starym kinie. Przez mojego brata więcej jakichś takich filmów akcji się pojawiło w życiu. To było zgodne z jego temperamentem. Ale moja jedyna fascynacja, która się pojawiła telewizją, to było jak mój sąsiad miał antenę satelitarną pierwszą i on miał MTV. No i to MTV odmieniło moje życie. W ogóle mi się wydaje, że MTV i to, że to się pojawiło, że ja zobaczyłem tyle, że to w ogóle spowodowało, że ja chciałem zacząć tańczyć, bo ja całe życie myślałem, że ja będę chciał być aktorem. Ale jak widziałem w tych teledyskach, jakie są różne testy, wiesz, bo my w Polsce tego nie widzieliśmy w tamtych czasach, bo to jest też bardzo ważne, że na początku lat 80. my nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje na świecie.
1: Nie.
0: Może ktoś ci coś opowiedział, no ale co ty, jak możesz opowiedzieć komuś, że widziałeś tańczących ludzi coś dziwnego? Wiesz, co
1: tak, tak, tak, tak.
0: I ja tam po prostu odkryłem, jakbym odkrył, wiesz, kolejną planetę na naszym nieboskłonie, którą możesz dotknąć. I ja już byłem w teatrze zafiksowany, nic mnie nie interesowało i dostałem kiedyś z Papaya Studio, jest takie studio, którzy dostali prawo do robienia programu Wade'a Robsona, co w Stanach się nazywało Wade Robson Project, którego na to będę poznałem. teraz nie chcę powiedzieć, czy on, tak mi się wydaje, bo on, jak później się z tym widziałem gdzieś w Paryżu, już jak pracowałem w TVN, to on mówi, że super, bo oni naciskali, oni kogoś wybierali i oni chyba, nie wiem, czy on, czy tam amerykańscy, że oni wskazali, żebym ja to prowadził w Polsce. I oni się do mnie odezwali, ja mówię, nie chcę żadnego programu. Oni, no, ale wiesz, bo to by było fajne, bo będziemy to robili, możemy nagrywać to w setach takich, że tam jak cię odpowiada. Ja mówię, no ale gdzie to nagrywać? No, że w Warszawie dla MTV. I ja nagle miałem takie... Dla kogo? Dla MTV. I to było spełnienie mojego największego marzenia dziecięcego. Żeby ten program był o niczym, to i tak bym go nagrał.
1: Okej.
0: Okay. Bo dla mnie świadomość, że nagle ktoś, być może jakieś inne dziecko, no nawet nie o to chodzi, że ja będę stać, a to znaczy będzie koło mnie, ja mógłbym nawet stać i nic nie mówić, że to chodzi. I to było takim kropką nad i, że to jest nierealne, że coś, co spowodowało, że ukształtowało mnie jako człowieka, dzwoni dzisiaj do mnie to medium, czy ja im poprowadzę program. Jasne, że tak. No a za tym poszło, że TVN zaczął mnie cisnąć, bo ja zawsze mówiłem, że ja nie będę, bo oni tam mi złożyli propozycję, że mnie nie interesuje. No i już wtedy oni mieli, no tak, ale w MTV jakoś poprowadziłeś. No bo to jest MTV? Co na mnie, wiesz, hello, tak. Czego nie rozumiecie? Wy jesteście jakimś TVN, przy tym największa stacja, tylko że TVN był telewizją, żeby dla mnie robiło wrażenie, że dzwoni TVN, bo musiał pragnąć pracować w telewizji. No ja, ja pragnąłem być w MTV ze znaczkiem MTV.
1: Tak.
0: To, że tam muszę pracować, mnie mniej interesowało, ale sam taki próżny fakt, wiesz, takie...
1: No okej, okay, no miałeś też takie może marzenie, tak?
0: Takie było gdzieś moje i to była taka magia. No ale potem nie żałuję, bo trochę odmawiałem temu TVN-owi. No i w końcu kupili ten UKNS. No i ten, bo ja pierwszą produkcję taką, którą z tym zrobiłem, to była Droga do Gwiazd. Jeszcze w Krakowie, w Łęgu, to 25 lat temu. I ja odszedłem stamtąd. Później wziąłem to MTV, właśnie odchodząc powiedziałem, dlatego że telewizja nie jest dla mnie. I oni to niby zrozumieli, po czym przyjąłem to MTV. I oni, no ja, poczekaj. Że niby nie dla ciebie, a tutaj jest prowadzącym. Tylko, że tam ja robiłem choreografię i tańczyłem po prostu w tamtym programie pierwszym. No, a potem jakoś tak się potoczyło i to było super. UKNS było niesamowitą przygodą. SS dla świata, które zrobiliśmy, było niesamowitą przygodą. No i potem za długo chyba siedziałem w Top Model, tak z mojej perspektywy, ale też, wiesz, no ja teraz mam 48 rok życia, zacząłem. Jak sobie uświadomiłem, że ja nie wiem, co to, jak to jest. To, co ci powiedziałem wcześniej. A nie, tego nie doświadczyłem. A chcę to doświadczyć, bo jak wyjeżdżam na te wyjazdy, to mi się to podoba.
1: Mhm. No dobra, ale jednak przez wiele lat w tej telewizji byłeś.
0: No.
1: To coś nie trzymało, no poza pieniędzmi, tak? No bo też, umówmy się, naprawdę...
0: I tak i nie. Znaczy, wiesz, to jest kilka, to jest bardzo złożone. Albo nie aż tak bardzo złożone, bo jednak nie mówimy tutaj o fizyce kwantowej. Ale... UKNS po pierwsze był programem, który gdyby do dzisiaj trwał, to nadal bym siedział i nawet bym pewnie się nie znudził. No bo to była materia, która mnie bardzo interesowała i ci ludzie, którzy przychodzili pełni pasji i tak dalej. To Model jest pewnie świetnym programem, tylko że nie ukrywajmy się, że nie jest to moja, bo tak jak Aśka, Kaśka, Dawid, Marcin, to jest ich świat. Oni całe życie tej modzie, o wokół, to jest dla nich ważne. Ja mogę lubić, nie lubić, ale mnie to nie interesuje trochę. Jakbym miał wolne, to ja sobie nie kupię biletu, żeby pójść na paryski Fashion Week i siedzieć i biegać między pokazami. Oni pewnie tak. Mm-hmm. Ja nie. No ja sobie wolę kupić bilet do opery i pójść sobie obejrzeć operę. Dlatego to nie był mój świat. Więc jak za długo siedzisz nie w swoim świecie, to nieważne jak on jest ładnie robiony, jak dobrze jest robiony i tak dalej, nie jest twój, czujesz się obco. Wiesz, to jest tak jak mieszkanie w kraju, którego nie lubisz. No bo tam masz pracę. Ale nie masz znajomych. Nic cię nie wiąże. Denerwuje cię język. No to słabo, no bo się męczysz. Ale że jeszcze przy okazji przyszło na to, że ja nie mam tego doświadczenia właśnie, jak to być, po prostu być i robić sobie inną pracę, nie na świetniku. Zwłaszcza, że też o tym też nikt nie mówi. Wiesz, no ja się zajmowałem tańcem. I jak zaczynaliśmy You Can Dance robić, no to ja miałem wypadek. Rozrywałem ten kręgosłup, przestałem tańczyć. Potem zacząłem chodzić. Potem powoli zacząłem wracać do sportu. A potem się zaczęły pojawiać takie myśli, że no dobra, to może ja już nie będę tańczyć, no bo ja już fizycznie raczej nie będę tańczyć. Tak jak kiedyś, ale są takie formy, które można zrobić mniej ruchowo, tak? Bardziej w technice tańca współczesnego, bo nie chodzi o to, żeby też w tańcu zawsze, żeby się popisywać, wiesz, co chodzi. Ale wtedy mnie ogarnął lęk, że jeżeli ja to zrobię po tej przerwie, to oczekiwania do tego, co ja mam zrobić, są tak wygórowane, że to jest niemożliwe. I ja postanowiłem nic nie zrobić, bo się bałem konfrontacji. A dzisiaj już mam to w nosie. Ale też im dłużej będę po prostu sobie artystą, to nie mam tej presji ludzi, którzy nie... Bo na dzieła artystów, na spektakle artystów przychodzą ludzie, których interesuje sztuka. A jak jesteś osobą z telewizji, to wypowiadają się wszyscy, którzy nie mają bladego pojęcia. Nie mają w... I to możesz powiedzieć, co w tym złego. No jest trochę, bo jeżeli nie znasz materii, jak możesz skrytykować wynalazek fizyka, skoro nie wiesz, na czym polegają podstawowe prawa fizyki? Jak możesz ocenić malarza, że jest beznadziejny? No to mi się może nie podobać. A może nic nie wiesz o technice, w której stworzył, o kontekście kulturowym? Może trzeba się przygotować do tego. Bo sztuka to nie jest lizak, że na pewno będzie słodki.
1: No tak, ale no media, myślę, że też te programy, w których ty brałeś udział, no to też jest w dużej mierze rozrywka.
0: No na pewno nie sztuka.
1: No, wiesz, ktoś w tańcu na przykład może odnaleźć sztukę.
0: No ale to też nie w tej formie, która jest w telewizji pokazywana. To jest przedstawienie form sztuki. Jeżeli się rozkochasz, to wtedy możesz pójść dalej i się zagłębić. Ze sztuką jest trochę tak, to też pokolenia i dynamika tych czasów powoduje, że my chcemy coś, albo nas zachwyca teraz, albo nie. Że ludzie się nie są w stanie skupić. Jeżeli dzisiaj idziesz do muzeum i ludzie podchodzą do obrazu, o, ten fajny, ale nawet nie zobaczyłeś całości. Ja teraz zabrałem, no nieważne, nie chcę, żeby ktoś się poczuł urażony. Byłem na takim wyjeździe i na tym wyjeździe też były młode osoby. I nie byłem w stanie uwierzyć w to, co się dzieje. Stoisz po bilety do Panteonu. Ci młodzi ludzie chodzą i tak, a to takie małe. No to co, idziemy? Trzeba było sobie zdjęcie na Instagramie obejrzeć. Idę dalej z moją bratanicą w Koloseum i słyszę Polaków, młodych, co mnie rozbawiło trochę, ale z drugiej strony wcale nie końca, bo ci chłopak tak, no i po co tyle staliśmy, co tutaj jest, tutaj nic nie ma. A Laska odpowiada, no teraz nie, ale kiedyś to było takie, wiesz, Ergo Arena na tamte czasy. Ja mówię, kurde, co się dzieje, wiesz, a co miało tam być? Gry planszowe?
1: No, ale jeżeli
0: nie rozumiemy sztuki, no moja bratanica też mi powiedziała, że ona nie lubi portretów. Ja mówię, super. I masz prawo ich nie lubić, bo nie znam tych ludzi, nie wiem, może mnie, ale nie patrz na sztukę w ten sposób. Zadaj sobie pytanie, skąd wziął farbę ten malarz w XII wieku? Bo nikt nie mieli.
1: Tak.
0: Skąd i jakim cudem zmierzył to wszystko, co się dzieje dalej? Skąd perspektywa? Nie mieli pomiarów. Mógł odwzorowywać to, co widział, ale jak się przyjrzysz dokładnie, widzisz matematyczną precyzję. Nie mieli narządów. Jak patrzysz na piękne rzeźby na budynku, nie patrz tylko, że jest ładna. Zadaj sobie pytanie, jak ktoś 3000 lat temu ją tam włożył. Bo my się nie zastanawiamy, jak coś powstanie. Kiedy to powstało? Piramida, no trójkąt. No niby tak. Ale ona nie jest tylko trójkątem, żeby ozdabiał krajobraz. To spełnia funkcję. To po pierwsze jest grobowiec, po drugie jest wypełniona, po trzecie powstała kilka tysięcy lat temu. W takiej precyzji, do której dzisiaj my, pomimo świetnych architektów, nie umiemy dojść. Więc jak patrzymy płasko i tak czysto fokusowo, no to nie ma sensu. A widzowie telewizji, YouTube'a, TikToka mówią, no zachwycaj mnie, małpka skacze, już widziałem ten skok, to już mnie... No to nie jest mój widz, wiesz, o co chodzi? W sensie w sztuce, no w komercji, ale my też się naginamy, żeby ich go zainteresować coraz bardziej. Te programy są coraz głupsze, bo już musisz po prostu z siebie zrobić kretyna, żeby kogoś zainteresować. No to się teraz wylało ze mnie. No ale taka jest prawda. I trochę mnie to denerwuje, ale z drugiej strony ja nie mam takiej natury, bo ja nie muszę, żeby mi oglądało milion. Mi wystarczy, jak przyjdzie 600 osób do teatru. Albo 300, jak jest mniejszy. Ale przyjdzie, bo chce przyjść. Bo poświęciło swój czas, 2 godziny, bo chcę obcować ze sztuką, chcę się odciąć od tego wariactwa, które się dzieje na zewnątrz.
1: No masz świadomego odbiorcę, tak. Bądź odbiorczynię. Ale też mnie bardzo ciekawi też to, jak człowiek się zbiera też do podjęcia też takiej decyzji, bo to nie są łatwe rzeczy. Czy u ciebie to było łatwe?
0: Wiesz co, nie analizowałem tak naprawdę, kiedy powstało. Nie było łatwe, bo mi to zajęło 10 lat.
1: 10 lat, no to bo trochę.
0: Ja przy 5 sezonie już pierwszy raz odszedłem. I nawet się wtedy pogodziła stacja, tylko że ja nie odchodziłem wtedy jeszcze ze stacji, tylko po prostu z programu. I zaczęli robić castingi, no i te castingi nie wyszły, nie znaleźli nikogo i zadzwonili i mnie przekonali jeszcze na ten sezon. Z opcją, że będą wiedzieli, że ja nie chcę już tego robić i że tam kogoś będą szukać. Ale potem pojechałem na Azję Express i myślę, tak, bo tam była przygoda. Ja byłem tak rozanielony, że przez kolejne 3 zapomniałem o tym, że miałem odejść. No, ale no, pierwsza myśl to jest 10 lat temu, że to nie jest program dla mnie. Znaczy nie to, że stacja, tylko że program. A potem, no, się pozmieniało, bo też, wiesz, kiedyś było tak, że ja miałem i You Can Dance, i Top Model w tym samym czasie, jeszcze coś tam robiłem na sterach, więc tego było więcej. Teraz jest mniej tych formatów, więc jak jesteś w jednym, to ci nie dają drugiego. Jak robiłem coś, co mnie fascynowało, a przy okazji robiłem coś, co oni chcieli, żeby robić, no to mi się to wyrównywało, bo to jest super, no a tutaj dobra. Jest taki projekt, jest fajnie realizowany, możemy robić. A tak już nie jest. A z drugiej strony też sobie pomyślałem, co ci przyniesie życie, jak się odczepisz od telewizji. Całe życie tam jechałeś w niej. Więc jestem ciekaw.
1: Okej, to jest ciekawość, bo no ja też się rozstaję z Radiem Tok FM i też jest u mnie to ciekawość, tak? Dlatego ja też tak, zanim włączyłem nagrywanie, pomyślałem sobie, że jesteśmy prawdopodobnie w podobnych momentach życia.
0: No, ale to jest fascynujące, to, że zobaczymy, co się wydarzy teraz. No
1: tak, ale wiesz, ale z jednej strony to jest też ciekawość, ale z drugiej strony na przykład podjęcie też takiej decyzji, ja tak przynajmniej u mnie, to było bardzo trudne. To było też u mnie to trwało, bo ja się też rozstaję z Radiem Tok FM, z radiem, które lubię, tak. Z pracą, którą lubię, z ludźmi, ale, których lubię
0: to
1: i tak dalej.
0: To u mnie.
1: I że też chcę zobaczyć, jak jest gdzie indziej po prostu, tak? Ale jednak pod samo podjęcie decyzji, w momencie, kiedy ja nie mam też tak, że mam coś nagranego, że ja gdzieś przychodzę, tylko że bach i zobaczymy, co będzie, tak. To jest cholernie trudne. Wiele osób, o Boże, Kamil, gratuluję odwagi i tak dalej, wiesz. Może ja, wiesz, akurat
0: to ja ci
1: jakieś
0: powiem,
1: szaleństwo
0: to
1: teraz
0: przed
1: robię.
0: Tym.
1: Jesteś przed tym.
0: Jesteś przed tym, co się wydarzyło, bo to jedyne, bo ja jak wstałem i powiedziałem, nie, jednak tego sezonu nie robię, bo to naprawdę się wydarzyło z dnia na dzień. Bo ja w sobotę jeszcze rozmawiałem, co powinniśmy zrobić w tym sezonie, który teraz będzie, a w niedzielę się obudziłem, jeszcze tam rozmawiałem ze znajomą, ale też ten ostatni rok, ja bardzo dużo podróżowałem ze znajomymi, z którymi pracowałem całe życie w teatrze, z którymi pracowałem w tańcu, chodziłem bardzo dużo na spektakle za granicą i w Polsce. I sobie przypomniałem, że ja, kurde, chyba poszedłem w nie tą stronę. Ja tą decyzję podjąłem od razu. I było bardzo łatwo ją podjąć. Ale 2 dni później, jak już się dogadaliśmy, że odchodzę i że na pewno w ogóle z całej stacji, że nie tylko z programu, no to sobie postanowiłem, no dobra, no to jakoś to trzeba zakomunikować. Tam TVN też mnie poprosił, żebyśmy to zakomunikowali. No i że stworzymy takie posty. Ja nagle mówię, dobra, no to najpierw bym się skupił, co tam fajnego. I nagle sobie zrobiłem, że to było 25 lat. I mnie ogarnęła panika.
1: No.
0: To w tym momencie, dopiero w tym momencie, ja mówię, to jest ćwierć wieku, które tam spędziłem.
1: No, u mnie 23 lata.
0: No, to jest bardzo podobne. I nagle, wiesz, ja mówię, tak, ten nie żyje. To, ja tu byłem dzieckiem, to jakieś... I zacząłem, ja mówię, przecież to jest całe moje życie. Jednak ja je rzucam, wyrzucam do kosza, wiesz, o co chodzi. I miałem chyba pierwszy raz w życiu atak paniki. Taki, jeżeli tak wygląda atak paniki, taki, wiesz, że moja głowa oszalała, nie? Ale szybko mówię, dobra, już przestań, bo za chwilę jeszcze zawrócisz, a to już nie jest do zawrócenia. No i się zająłem innymi rzeczami i poszło. I potem już było to oficjalne takie powiedzenie sobie, pożegnanie się ze wszystkimi, to już zrobiłem z ulgą. Bo jak gdyby już się pogodziłem z tym, że to jest moja decyzja, przyklepana, koniec.
1: No i teraz co? Teraz się dzieje dużo, bo są zakonnice w przebraniu. Dziś też wyczytałem, że po wakacjach rozpoczną się zdjęcia do produkcji Rysy.
0: Rysy, tak, tak, Heleny Szody.
1: W której zagrasz główną rolę.
0: Tak.
1: Widziałem, że też ruszasz z własną marką kosmetyki.
0: Ruszyłem już.
1: Już ruszyłeś.
0: W zeszłym tygodniu. Tak.
1: Więc, no, ci z Państwa, którzy będą nasłuchać, to 2 tygodnie temu, bo my się nagrywamy tam parę dni wcześniej.
0: 2 tygodnie.
1: No nie, to nieistotne, ale ruszyłeś w każdym razie. Ciekawi mnie też bardzo ten moment rozpoczynania też tego kolejnego rozdziału.
0: W sensie? Nie, no w teatrze już pracuję od lat.
1: No w teatrze tak, ale jednak widzisz, sama mówisz o ciekawości.
0: Tak.
1: Tak. No jednak odcinając telewizję, odcinasz jednak też, umówmy się, no raczej dużą gałąź. No to jest w moim przekonaniu.
0: Może kiedyś wrócę, nie wiem.
1: Nie wiesz.
0: No wiesz co, bo jak ja odszedłem, to w czwartek powiedzieliśmy i w czwartek dostałem 2 propozycje z innych telewizji. Ja mówię, nie. Gdybym tak chciał odejść, to byśmy rozmawiali o tym wcześniej, zanim odszedłem. Musicie zrozumieć, że ja chcę odejść z telewizji, bo ja chcę zobaczyć, tak, jak się żyje bez niej. No nie to, że odchodzę z tamtych, a zacznę u was.
1: Mhm.
0: Ale teatr jest zupełnie czymś innym, bo teatr nie obarcza mnie tą rozpoznawalnością randomową. Wiesz co chodzi, nie stajesz się własnością. No, widz teatru nie ma czegoś takiego, że mi każe stanąć do zdjęcia, a jak się spieszy na pociąg, bo on płaci abonament. No, mi się zdarzały takie sytuacje, że ludzie ci traktują, że jesteś własnością, bo oni płacą za tą telewizję.
1: Więc, no, wiesz, więc masz chodzi? Stanąć tutaj.
0: Masz tutaj stanąć.
1: Ja płacę za to.
0: Albo masz tam iść, bo moja dziewczyna chce z tobą zdjęcie. No wiadomo, że to są jednostkowe sytuacje,
1: no, tak,
0: ale wiesz o co chodzi.
1: No.
0: I teatr też jest dużo większą przygodą, no bo w tym roku już jedną premierę zrobiłem, teraz robię Zakonnicę, za chwilę robię choreograficznie jeszcze jeden spektakl, a 2 już, bo jeden skończyłem, czyli jeden, w którym gram, skończyłem, potem zrobiłem Strings, gdzie robiłem choreografię i kostiumy, teraz robię Zakonnicę, w których gram, w których robię choreografię, potem robię choreografię tylko do Hot Boysów, a potem jeszcze mamy taki jeden spektakl, którego chyba jeszcze nie mogę mówić. Czyli 5 spektakli w tym roku zrobię.
1: No to od cholery masz tego.
0: Tak.
1: Ale to spektakli. Wszystko wyskoczyło potem, jak ogłosiłeś właśnie...
0: Nie, ja tak cały czas
1: cały
0: pracowałem.
1: Cały czas?
0: Tak. Tylko widzisz, że
1: a,
0: ludzie...
1: A, no tak, pracoholik jesteś, zapomniałem też.
0: Ale ludzie też tak się fokusują na tym, że jesteś w tej telewizji, że wszystko... Tylko cała reszta, którą tworzysz, nie ma dla nich znaczenia.
1: Nie, ja nie mówię o tym, że to nie ma znaczenia.
0: Tak.
1: Tylko ja też zdaję sobie sprawę z tego, ile czasu może pochłaniać taka praca przy programie.
0: No, to jest tak rozłożone na 6 miesięcy, te zdjęcia są. Jak sobie złożę wszystko, to jest takie 4 miesiące bite pracy, nie? Ale to w moim przypadku, bo akurat jak odszedłem, to mnie zastąpią chyba 3 osoby. Czyli to, co ja robiłem sam, no teraz się okazało, że nikt nie jest w stanie robić sam, więc chyba 3 czy 4 osoby przejęły moje stanowisko, nie?
1: No to ja to widzisz, tak sobie teraz przypomniałem, jak ja po 2 latach pracy w Tok FM, 21 lat temu w tej sytuacji, jak poszedłem na swój pierwszy urlop, no to też było tak, że 3 osoby miały mnie zastępować. Tak, to wtedy no. to miało wyglądać.
0: No to zobacz, ile rzeczy nas łączy tak naprawdę.
1: Ale jak też mówisz o tym, wracając też do tego wstępu, który przeczytałeś i mówiłeś o filmie przygodowym.
0: Tak.
1: To jak są te różne zwroty. Myślę, że też tak, nawet jak sobie rysuję, tak teraz piórem po stole, trochę jak tak akcja jak wygląda, to też tak w sumie są też te momenty, gdzie są też te takie właśnie zakręty.
0: No, ale one są chyba konieczne.
1: Są konieczne. To co się dzieje podczas takich zakrętów właśnie? Bo to jest też nawiązuje znowu do tego wstępu. Czy uciekamy przed czymś, a może się po prostu zmieniamy?
0: Ja wiem, czy uciekamy. Nie, czasami musimy się zdystansować po to, żeby... Jeżeli chcę, ja na przykład całe życie sobie bardzo cenię to, żeby świadomie, pomimo tego, że się rozpędzam później i coś robię w wilczym pędzie, to musisz się zatrzymać raz na jakiś czas, żeby sobie zadać pytanie, czy ty poszedłeś w dobrą stronę. Czy to jest to, co chcesz robić? Czy to jest to, co cię fascynuje? Czasami uciekamy od pewnych rzeczy. I to też jest ludzkie, bo mamy prawo uciekać od czegoś. Nie musimy być Joanną Dark, która od razu łapie, wsiada na koń i jedzie walczyć. Nie musimy być Don Quixotem, który wpadnie też w obłęd. Więc też warto uciec czasami, ale czasami też się zatrzymać i zrobić sobie taki prawdziwy rachunek sumienia. Ja sobie robię takie, w pewnym momencie jak już byłem pogubiony, jak byłem po tym wypadku, miałem okres, który potwornie piłem, ale nie piłem dlatego, bo to było fajne, bo był ładny wieczór i siedzieliśmy ze znajomymi, tylko ja nie miałem pomysłu na siebie.
1: Uciekałeś to, trochę, tak?
0: Trochę tak.
1: Tłumiłeś.
0: Znaczy też ja wtedy zrobiłem dużo błędów, bo ja zacząłem pracować z tymi wszystkimi komisjami, z tymi ludźmi, wiesz, wojny, zwierzęta, przekupstwa, kartele, handle. I to mi przytłoczyło wszystko, bo ja po prostu za dużo zacząłem oglądać rzeczy, które są, budują zwątpienie w ludzkość w ogóle. Wiesz, o co chodzi? I zacząłem wchodzić w jakiś taki mrok swój. No, ale wyszedłem z niego, idąc studiować znowu filozofię bliskowską, kabałę żydowską, która cię uczy do dojścia z powrotem do siebie, do centrum, obdarcia i wyrzucenia tego wszystkiego, co świat nam powiedział, że musisz to mieć, bo bez tego będziesz nieszczęśliwy. Musisz, bo dorosły człowiek musi mieć dom, a jak jesteś szczęśliwy, to musisz mieć motorówkę, a w ogóle to powinieneś zajmować jakieś takie stanowisko, a w ogóle to, żeby ludzie cieszą. To są wymysły, to są jakieś szablony, które powodują, są niczym kajdany na naszym ciele i na naszym umyśle przez całe nasze życie. I my zapominamy, kim my chcemy być. Więc jak nie zrobisz tego świadomego stopu, jak brutalnie nie zdejmiesz każdej warstwy nałożonej skóry, którą sobie nałożyłeś, bo ona ma być twoim pancerzem, jak nie zaczniesz krwawić, bo to czasami jest bardzo bolesne, że nagle twoje wyobrażenie i to, co zbudowałeś wokół siebie, nie jest prawdą i że to pozorne szczęście wcale tobie nie daje szczęścia i nagle się budzisz, że całe życie chyba spieprzyłeś ostatnie 10 lat, bo pobłądziłeś jak dziecko we mgle, ale warto to zrobić. No bo lepiej stracić się oprzytomnić po 5 latach straconych, niż po całym życiu, wiesz, na łożu śmierci.
1: A czego się można dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
0: Dużo. Po pierwsze, możesz się przekonać, że jesteś dużo silniejszy, niż tobie się wydaje. Dużo odważniejszy, dużo zdolniejszy, dużo mądrzejszy. Ale żeby to zauważyć w sobie, to musisz popatrzeć na siebie, a nie widzieć siebie oczami innych. Bo my sobie umniejszamy, bo widzimy, jak inni na nas patrzą. I my w ich oczach widzimy, że my jesteśmy niewystarczający. A musisz umieć spojrzeć na siebie. I dlatego warto się zgubić.
1: To powiedział Michał Pieruk w audycji Zagubiona Autostrada. Zostaniemy jeszcze na sekundkę w podcaście, tak? Dobrze? Kilka minut dosłownie, bo jest tutaj przynajmniej jeden wątek, który mnie zaciekawił. Więc w tej części antenowej dziękuję Michałowi. Michał Pieruk był gościem audycji Zagubiona Autostrada. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. Państwu też dziękuję, że byli państwo z nami w radiu, ale odsyłam na tok.fm.pl i do aplikacji mobilnej tok.fm. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy. O północy informacje tok.fm, a po nich powtórka poranka. Przypominam, audycja Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 w tok.fm. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni. To fakt, ale dlaczego tak jest? Geny, hormony, biologia, a czasem również codzienne wybory i skłonność do podejmowania ryzyka. W ogóle okazuje się, że długość życia to znacznie bardziej skomplikowana sprawa, niż mogłoby się wydawać. Więcej o starzeniu i o tym, czy i jak można je opóźnić, opowiem w audycji Z nauką po imieniu już w środę po 10:40. Adam Mirek, do usłyszenia.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Amerykańska armia wieczorem rozpoczęła uderzenia na Iran. Kolejne osoby zatrzymane w Turcji w związku z protestami związanymi ze szczytem NATO w Ankarze. Niebezpieczna sytuacja pogodowa na północy kraju i IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem, sztormem i burzami. Minęła północ, jest środa, 8 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły w odpowiedzi na irańskie ataki na statki handlowe rozpoczęły serię zdecydowanych uderzeń na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Wykazana przez Iran agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła wyraźne naruszenie zawieszenia broni, dodało dowództwo amerykańskich sił. Według irańskich mediów na południu kraju słychać eksplozje. Wcześniej amerykański resort finansów cofnął licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Co najmniej 75 osób zostało zatrzymanych podczas protestu w Ankarze przeciwko NATO, przekazały tureckie media. W jednym z parków tureckiej stolicy zgromadzili się przedstawiciele kilku ugrupowań lewicowych, domagając się zakończenia globalnego wyścigu zbrojeń, który określili mianem przygotowań do nowej wojny o podział świata. W tureckiej stolicy rozpoczął się wczoraj coroczny dwudniowy szczyt liderów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przed samym szczytem NATO pod zarzutem terroryzmu zatrzymano w Ankarze około 200 osób, w tym członków ugrupowań lewicowych, pracowników naukowych, aktywistów, obrońców środowiska i dziennikarzy. W związku ze szczytem w stolicy Turcji wprowadzono również ograniczenia w ruchu. Do pilnowania porządku skierowanych zostało łącznie ponad 56 tysięcy funkcjonariuszy policji i żandarmerii. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy od dziś mają nowe uprawnienia. Inspektorzy mogą decyzją administracyjną przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Tam, gdzie uznają, że powinna być zawarta umowa o pracę, choć ostatecznie będzie o tym decydował sąd. Z Karoliną Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej rozmawiał na ten temat Wojciech Kowalik.
5: Państwo jako przedsiębiorcy obawiają się tych przepisów?
6: Coraz mniej, bo te zmiany, które postulowaliśmy, w dużej mierze zostały uwzględnione. Całe szczęście, że inspektor pracy nie będzie miał takiej mocy sprawczej absolutnej i totalnej w kontekście podjęcia decyzji administracyjnej co do zmiany stosunku pracy.
5: A dlaczego całe szczęście?
6: Bo to rodziłoby pewne ryzyka, nieodwołalność tej decyzji w czasie, kiedy ona jest podejmowana. A po drugie, no jednak urzędnicy są urzędnikami i też trudno oddawać w ich ręce moc tak dalece sprawczą, która jest jednak zarezerwowana dla władzy sądowniczej.
4: Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie reagować na sygnały od pracowników i szacuje, że najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i w branży budowlanej. Warszawscy radni wciąż czekają na audyt kolejnego szpitala. Nie chodzi o głośny w ostatnim czasie Szpital Południowy, a o Szpital Grochowski, gdzie afera w związku z nieprawidłowościami wybuchła już kilka miesięcy temu. Wyników kontroli miasta nie ma, a miały być znane już od miesiąca. O szczegółach reporter TOK FM Błażej Kulesza.
7: Długi sięgający 17 milionów złotych, mobbing czy tak zwane podwójne etaty. To tylko garść przykładów, które spowodowały w Szpitalu Grochowskim najpierw dymisję w zarządzie, a potem kontrolę ze strony miasta. Jej wyników wciąż jednak brak.
8: Jest przygotowywany w tej chwili protokół.
7: Mówi zastępca prezydenta Trzaskowskiego Tomasz Męcina.
8: Czekamy też w biurze ładu na ten dokument.
7: Szpital przypominający miejscami głęboki PRL miał być w poprzedniej kadencji remontowany. Na ten cel przeznaczono ponad 33 miliony złotych, ale jak mówi Paweł Lech, radny niezrzeszony, remont wciąż nie ruszył.
9: Nie został jeszcze nawet rozstrzygnięty konkurs na wyłonienie wykonawcy.
7: Zarząd placówki twierdzi, że jeszcze w lipcu uda się wybrać wykonawcę, a umowę, o ile nie będzie odwołań, podpisać do końca wakacji. Wszystko to raptem po 2,5 roku przerwy od wydatkowania na ten cel pieniędzy. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają synoptycy, a o ostrożność do mieszkańców i turystów apelują samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. To w związku z niżem Bernadette, który w nocy i rano najmocniej ma uderzyć w Pomorze. Najtrudniejszej sytuacji synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego najwyższego stopnia. Wiatr w porywach może tu osiągać 120 km na godzinę. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku oraz w powiatach słupskim i wejherowskim, a ostrzeżenia pierwszego stopnia na Wybrzeżu Zachodnim oraz w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i na Lubelszczyźnie. Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, do tego cofka na Bałtyku i gwałtowne wzrosty stanów wód.
4: W związku z sytuacją pogodową wieczorem zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Służby podkreślają też, że niebezpieczne może być przebywanie na plażach, falochronach, klifach, nadbrzeżach i w rejonie portów. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za moment, a na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Na termometrach dziś w ciągu dnia maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju, możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie mogą wystąpić burze. Nadal będzie nam też towarzyszył dość silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy prognozowane są w ciągu dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej i w Sudetach.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Wtorek, 7 dzień lipca. Szanowni Państwo, okazało się, że Polska jest transatlantykiem.
12: Ten transatlantyk, bo Polska jest w istocie transatlantykiem, łączy dzisiaj Stany Zjednoczone z Europą, jest lojalnym, modelowym, jak to często słyszymy od naszych amerykańskich partnerów, sojusznikiem.
11: To wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, tak mówił wczoraj przed dzisiejszym szczytem NATO w Turcji. Od razu oczywiście przypomniała mi się powieść Witolda Gombrowicza Transatlantyk właśnie, która przecież jest ironicznym rozliczeniem z polską tradycją, mesjanizmem, romantycznym mitem ojczyzny. A czy w dyskusji o polskiej obronności i pomocy dla Ukrainy więcej jest patosu, czy merytorycznej dyskusji, czy politycznej ironii? No to będzie jedno z pytań poranka TOK FM. Naszymi gośćmi będą dzisiaj po 7.20 generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, o 7.40 poseł PiSu i członek Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka, o 8.00 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i oczywiście przewodnicząca Polski 2050, a o 8.20 Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej i Renata Kim z Newsweeka. A dzisiejsze gazety przede wszystkim piszą o rozpoczynającym się szczycie NATO. Jak wczoraj mówiła w poranku TOK FM Joanna Kluzik-Rostkowska z Sejmowej Komisji Obrony, będzie to szczyt prawdopodobnie ważniejszy niż poprzednie, bo odbywa się w bardzo newralgicznym momencie. Z kolei Rzeczpospolita pisze, że NATO w obecnej sytuacji, to kolejne po wspomnianym przed chwilą wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu barwne porównanie, według Jędrzeja Bieleckiego z Rzeczpospolitej NATO jest na kroplówce. Dlaczego? Rok temu europejscy alianci chcieli masowymi wydatkami na obronę przekonać Donalda Trumpa do zalet Sojuszu Atlantyckiego. Teraz liczą już tylko na to, że Stany pozostaną w NATO. Jednak będzie. Dopiero w ostatnich dniach amerykański prezydent potwierdził, że pojawi się na rozpoczynającym się dziś szczycie w Ankarze, ale Trump podkreślił, że nie zdecydował się na bojkot tego wydarzenia tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego autorytarny prezydent Turcji. Jeszcze kilka dni wcześniej groził zresztą, że wyprowadzi Stany z sojuszu, bo Europejczycy nie wsparli go w wojnie z Iranem. Po naszej stronie oceanu rozpoczęła się więc operacja minimalizacji szkód. Chodzi o to, by spotkanie nie skończyło się awanturą między Trumpem a pozostałymi sojusznikami. Czas trwania zjazdu ograniczono do minimum. Potrwa niespełna dobę. Podobnie jak długość komunikatu końcowego. Ruszyła więc operacja pochlebiania prezydentowi Stanów. Rozpoczął ją Mark Rutte, który w tej dziedzinie doszedł zresztą do mistrzostwa. Sekretarz generalny NATO w ubiegłym tygodniu gościł w Białym Domu i chwalił Trumpa nie tylko za katastrofalną operację irańską. Oczywiście słowa katastrofalną sekretarz w Białym Domu nie użył, ale też dziękował Trumpowi za postawienie na nogi europejskiej obrony. Utrzymanie przynajmniej pozorów jedności paktu jest kluczowe z uwagi na wojnę w Ukrainie. Coraz bardziej zdesperowany jej przebiegiem Władimir Putin może w przeciwnym wypadku zdecydować się na ucieczkę do przodu i przetestowanie wiarygodności NATO. Coraz więcej pojawia się bowiem sygnałów o możliwości rosyjskiej prowokacji przeciwko państwom bałtyckim czy nawet Polsce, bo Kreml chciałby w ten sposób wykazać, że Ameryka nie przyjdzie z odsieczą, a przynajmniej nie zrobi tego od razu. No i właśnie, to jeszcze mój mały komentarz, słychać w głosach ekspertów, także polskich ekspertów, którzy są na szczycie w Ankarze, że ewentualna próba prowokacji rosyjskiej, ale też sytuacja w Ukrainie będzie takim głównym zadaniem państw Europy Środkowo-Wschodniej, by ten temat był głównym tematem szczytu NATO, ale oczywiście rozbudowa

0: ambicje, by być hubem produkcyjnym i serwisowym, ale też miejscem transferu zdolności produkcyjnych, także produkcji zbrojeniowej ze Stanów Zjednoczonych. Taki plan ma wicepremier Kosiniak-Kamysz. W tej kwestii Warszawa poczyniła już pierwsze kroki. Kupując sporo amerykańskiego sprzętu, włączyliśmy niektóre polskie firmy w proces jego produkcji i serwisowania. Chociażby w czołgach Abrams są już 52 komponenty produkowane przez 8 polskich firm. A niedługo Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 nabędą umiejętności serwisowania silników do tych maszyn i śmigłowców Apache. No i też jesteśmy producentem kontenerów startowych do wyrzutni Patriot. Jak zapowiedział wicepremier, będziemy zabiegać o przeniesienie z Ameryki produkcji pocisków do nich. Właśnie tych pocisków, o których od kilkudziesięciu godzin zrobiło się głośno za sprawą byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Więc o tym też dzisiaj porozmawiamy. Jedno z moich pytań, szanowni państwo, do moich gości będzie dotyczyć też tego, czy ten szczyt powinien być okazją do osobistej rozmowy w cztery oczy prezydenta Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego. Na razie o tym jest dość cicho, ale z wypowiedzi ekspertów, które słyszałem wczoraj w mediach, ale też przeczytałem w mediach społecznościowych, wynika, że są starania prezydenta Zełenskiego, by do takiego spotkania w kuluarach szczytu z prezydentem Nawrockim doszło. Próbowałem się wczoraj dowiedzieć od rzecznika prezydenta, pana Rafała Leśkiewicza, czy prezydent Nawrocki dostał zaproszenie do takiej rozmowy. Na razie SMS-a zwrotnego nie dostałem. Panie rzeczniku, jeśli pan nas może słucha, to będę wdzięczny za tą informację, czy może do takiego spotkania dojdzie, bo oczywiście byłoby to ważne spotkanie, cenne po tym napięciu między Kijowem a Warszawą. No dobrze, ale zajrzyjmy jeszcze do innych tematów w dzisiejszej prasie. Przenosi je między innymi Rzeczpospolita. Bo, szanowni państwo, dzisiaj wchodzi ważna reforma, która jest też reformą w ramach KPO, czyli reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Więcej uprawnień dla inspektorów pracy będą brali pod lupę umowy tak zwane śmieciowe, umowy B2B. Decyzja Inspekcji Pracy o tym, że przedsiębiorca jest pracownikiem, nie zadziała wstecz. To ważne, ale do kontroli za poprzednie lata może sprowokować skarbówkę. Właśnie, a dokładnie jutro, tutaj małe sprostowanie, 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy dostanie nowe uprawnienia. Inspektorom łatwiej będzie przekształcić samozatrudnienie na etat. Co trzeba będzie zrobić, gdy skarbówka zmieni wstecznie B2B na etat? Przeliczyć faktury na pensję, zapłacić zaliczki na PIT i składki, sporządzić informacje PIT-11 i wypełnić nowe, skorygować VAT. Oczywiście chodzi o to, by poradzić sobie z fikcyjnymi umowami śmieciowymi. Ministra Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu pracy, mówi, że może tych umów trochę być, to nawet liczby idące w setki tysięcy, ale oczywiście to nie ma wyeliminować oczywiście to rozwiązanie w ogóle umów okresowych, czasowych, ale te wyłącznie fikcyjne. A skoro wspomniałem o polityczce lewicy, to też Rzeczpospolita dzisiaj pisze o tym, że lewica już ruszyła w wakacyjną trasę po Polsce, zresztą Prawo i Sprawiedliwość też, ale lewica już mówi jednoznacznie, to jest nasze przygotowanie do wyborów, to już jest prekampania. Mają błyszczeć ministrowie, którzy mają rozmawiać o reformach wprowadzonych przez lewicę, między innymi rencie wdowiej, właśnie reformie inspekcji pracy, polityce mieszkaniowej. No i słowem klucz, uwaga, uwaga, wiem, że to słowo mierzi i przyprawia o dreszcze wielu językoznawców, ale też naszych słuchaczy. Lewica mówi, że dowozi sprawy w rządzie, więc to słowo może znowu wrócić na sztandary, przynajmniej lewicy. Będziemy musieli to przeżyć. A z nami jest już generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze dzisiaj późnym popołudniem i z informacji medialnych wynika, że Rosja ma być nazwana w deklaracji końcowej tego szczytu długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. A ja sobie przypomniałem, że w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych opublikowanej pół roku temu zrezygnowano

0: zrezygnowano z nazywania Rosji bezpośrednim zagrożeniem, no oczywiście wobec Stanów. A czy pan tu widzi jakąś niekonsekwencję, różnicę, czy w ogóle Donald Trump może tego nie zauważy, albo postara się nie zauważyć tego zapisu o Rosji?
1: No rzeczywiście, tą różnicę widać gołym okiem. To w strategii amerykańskiej ta Europa wpisana jako rozmemłana, tracąca na znaczeniu. No i oczywiście te wpisy mówiące o tym, że Rosja jest krajem, z którym należy powrócić do normalnych kontaktów. Otóż dobrze, że Donald Trump przekonał się jednak, albo jego w końcu otoczenie go przekonało, że ta Rosja wcale taka przewidywalna, czy taka dobra, pokojowa nie jest. Bo ta Rosja atakuje w sposób barbarzyński. Putin jest zbrodniarzem wojennym. No, ale myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców. Wtedy, kiedy widział, że Ukraina przegrywa wojnę, straciła inicjatywę, wówczas czerwony dywan rozwijał przed Putinem. Teraz, kiedy widzi, że jednak ta Ukraina nie jest skazana na klęskę, na porażkę, mówi trochę inaczej. No i trzeba tego pilnować. Trzeba przetrwać tą kadencję tego Donalda Trumpa, który codziennie budzi się z innym pomysłem, który bardzo często zachowuje się jak rozkapryszane dziecko.
0: A czy jeśli Ukraina faktycznie odnosi pewne sukcesy na linii frontu, to może dojść, jak to przewidują niektórzy, do ewentualnej prowokacji Putina wobec któregoś z państw NATO, bo taki zirytowany Putin może spróbować odnieść jakiś sukces na innym polu?
1: No Putin jest niebezpieczny, tak jak niebezpieczni są terroryści. Nie stać w tej chwili Rosji na jakąś pełnoskalową agresję. Byłoby to wbrew zdrowemu rozsądkowi, żeby w jakikolwiek sposób prowokował czy atakował sojusz NATO, ale Putin nie zawsze działa zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Tak naprawdę to stara się przetrwać, bo jest to człowiek, który rozpętał wojnę i on tej wojny nie zakończy, ponieważ kiedy skończy się wojna, to i Putin będzie skończony, a jakieś prowokacje w stosunku do NATO są możliwe, bo je wtedy, jeżeli Putin skalkuluje, że opłaca mu się to, bo przekona to rosyjskie społeczeństwo, które może mu się zbuntować, że Rosja jest w stanie wyższego zagrożenia, w stanie wojny z NATO i on jako ten mąż opatrznościowy musiał podjąć takie działania, aby bronić suwerenność własnego kraju, aby bronić pozycji Rosji na arenie międzynarodowej.
0: Mhm. A te głośne stanowiska przedstawicieli polskich władz, które bazują na amerykańskich danych, chociażby Radosław Sikorski udzielił wywiadu telewizji CNN i powiedział: mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie posunie się do prowokacji. I powtórzył to już któryś raz wicepremier Sikorski. To faktycznie tak głośne mówienie o tym, że wiemy o ewentualnych planach na prowokację Rosji, powstrzyma Kreml, czy odwrotnie? Jak pan przewiduje?
1: No, Radosław Sikorski powtarza to, co było kluczowe przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej agresji na Rosji, na Ukrainę w 2022 roku. Otóż warto uprzedzić Putina, że wiemy, czyli działania pod obcą flagą już niespecjalnie będą wchodziły w rachubę, żadnego usprawiedliwienia Putin nie będzie sobie mógł wymyśleć, ale tak jak wtedy, w 2022 roku, niekoniecznie musi go to powstrzymać przed tego typu działaniem. I tutaj myślę, że też jest drugi cel, który podczas sojuszu, mam nadzieję, że będzie osiągnięty, to jednak pokazanie takiej solidarności, spójności NATO, pokazanie Putinowi, że sojusz jest razem. Prezydent Trump, obecność jego na szczycie, tym krótkim szczycie, daje taką szansę, że ta solidarność będzie wykazana, że Putin nie będzie testował NATO, bo po tym szczycie sojuszu przekona się, że NATO wciąż jest razem, chociaż się europeizuje, chociaż zmierza w kierunku takiego NATO 3.0.
0: Mhm. Wczoraj wicepremier, minister obrony opublikował informacje na temat kosztów i rodzaju sprzętu przekazywanego Ukrainie w latach 22-26. W końcówce rządów PiSu ten koszt wyniósł niemal 15 miliardów złotych, za rządów obecnej koalicji około 1,5 miliarda złotych. Mniejsza o koszty, a bardziej o same dane upublicznione. Pan zwolennikiem tego upublicznienia nie jest.
1: No oczywiście, że nie, bo to jest odwalanie roboty tak naprawdę za rosyjski wywiad. Przecież Czy my naprawdę chcemy, żeby Rosja dokładnie wiedziała, jakie mamy stany magazynowe sprzętu, uzbrojenia, czy nawet jakie stany magazynowe sprzętu, uzbrojenie, jakie deficyty i potrzeby ma strona ukraińska, która składa u nas to zapotrzebowanie. Rosja nie ujawnia takich danych, nikt nie ujawnia takich danych i uważam, że ujawnianie czy pokazywanie tego po to, aby tutaj prowadzić jakieś wewnętrzne partyjne rozgrywki jest zasadniczym błędem. Nie powinno to mieć miejsca, tak jak oczywiście nie powinno mieć miejsca kwestionowanie jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy, bo to przecież walcząca Ukraina powstrzymała agresję Rosji. Główne siły rosyjskie są za linią Dniepru. Gdyby Ukraina nie podjęła walki, tylko jak w 2014 roku honorowo się poddała, honorowo w cudzysłowie oczywiście, no to mielibyśmy agresora już na naszej granicy i te działania mogłyby się nawet wręcz toczyć na terytorium Polski. To my przelewalibyśmy krew. Te cyniczne wypowiedzi takie, które deprecjonują własne działanie premiera Morawieckiego, bo działał świetnie, zapewniając wsparcie dla Ukrainy w tamtym czasie, zachęcał Niemcy, żeby zamiast hełmu wysyłali uzbrojenie bojowe.
0: Ja teraz mówię, że sam wysyłaliśmy złom.
1: A teraz mówi, że wysyłaliśmy złom za krew i to był dobry, to była dobra transakcja. Otóż no, to jest naprawdę absolutnie skandaliczne, bo przecież od elit wymaga się tego, żeby tłumaczyły i robiły to, co dobre dla naszego bezpieczeństwa, tłumaczyły społeczeństwu, dlaczego takie działania zostały podjęte, a nie podążały za głosem populistów.
0: Czyli według pana generała błędna jest antyukraińska narracja Prawa i Sprawiedliwości, błędem jest upublicznienie informacji o donacjach wojskowych przez rząd, no ale chociażby Niemcy, niemiecki rząd opublikował listę wsparcia militarnego. Też te donacje polskie nie są jakąś wielką tajemnicą. Większość z tej listy o tym sprzęcie już wiedzieliśmy. No i pytanie też, czy Rosjanie, którzy walczą po prostu z Ukrainą, mają też swoje służby wywiadowcze, po prostu już o tym wiedzą, a tu zostało to tylko wylistowane i też bez dokładnej danej na temat tego, bez dokładnej informacji na temat ile tego sprzętu, tylko o rodzaju było.
1: No niewiele brakuje. No, jeżeli się wskazuje rodzaje, to można pokazać ile. To nie znaczy, że jeżeli Niemcy opublikowały taką listę, że postąpiły słusznie, bo tam była chęć odparcia też oskarżenia, że Niemcy nie wspierają Ukrainy. Przypomnijmy, że jeszcze 2-3 lata temu myśmy ścigali się cały czas i mówili o tym, że polska pomoc jest największa, że Niemcy oszukują, że wcale tak dużo nie pomagają i to mówił premier Morawiecki. No, to, co się dzisiaj dzieje, no to jest taka bratobójcza walka zamiast wspólnego działania na rzecz kraju, który wziął na siebie ciężar walki z agresywną Rosją. Czyli oczywiście polityka Polska historyczna drugim torem powinna być realizowana, ale tutaj w kwestii bezpieczeństwa powinien być zdrowy rozsądek, a nie populizm, bo Kosiniak-Kamysz zarzucając populizm Prawu i Sprawiedliwości sam dokładnie kontynuuje tę politykę.
0: A wracając do samych patriotów i pocisków rakietowych do tego systemu, według pana, bo tutaj zdania są nieco podzielone ekspertów, przekazanie ich w ramach oczywiście w koordynacji w NATO do Ukrainy. Minister obrony mówi, to są ilości, które w ogóle nie osłabiły naszego bezpieczeństwa. Zresztą nasze baterie Patriot same nas nie obronią i tak musimy liczyć na pomoc sojuszników, a w dodatku, jeśli wchodzimy w taką skoordynowaną pomoc, to możemy liczyć, że te pociski PAK-3 priorytetowo do nas trafią z produkcji amerykańskiej. To ma ręce i nogi, uspokaja pana ta wypowiedź?
1: Nie, to jest mądra wypowiedź. Otóż nie mam najmniejszej wątpliwości, że sami się nie obronimy. Oczywiście budujemy duży potencjał obronny, ale wtedy, kiedy byliśmy zagrożeni, to Niemcy przysłali nam swoje baterie. Wspierają nas Holendrzy, wspiera nas sojusz NATO. No to jest działanie polegające na przekazaniu Ukrainie tych rakiet przy braku zdolności w tej chwili tak naprawdę Ukrainy do zwalczania rakiet balistycznych, co pokazały ostatnie ataki. No to jest ratowanie życia ludzkiego. I oczywiście to nie była tylko polska inicjatywa, tylko działanie uzgodnione i ze stroną amerykańską, i z sojuszem NATO, który jeżeli zachęca nas do tego typu działań, to również zapewnia nam bezpieczeństwo czy priorytetowe traktowanie w takim działaniu mającym na celu uzupełnienie tych środków.
0: Mm-hmm. A jeśli, wracam też do szczytu, od którego rozpoczęliśmy, szczytu NATO w Ankarze, dojdzie do decyzji o zobowiązaniu sojuszu do przekazania Ukrainie 70 miliardów euro pomocy wojskowej w tym roku i podobnego poziomu wsparcia w przyszłym, to pewnie takich donacji właśnie skoordynowanych w ramach sojuszu będzie więcej jeszcze w najbliższych miesiącach.
1: No niestety to Rosja rozpoczęła taki wyścig zbrojeń i najbardziej sensownym działaniem jest wspieranie tych, którzy tą Rosję w tej chwili powstrzymują, czyli Ukrainy, bo opłaca się nawet ponosić całkiem spore koszty, pilnując oczywiście, żeby te pieniądze nie trafiały w ręce ludzi, którzy po prostu kradną różnego rodzaju ludzi, którzy chcą się wzbogacić na wojnie, ale jednocześnie oczywiście budujemy własne zdolności obronne. Mam nadzieję, że szczyt NATO w kwestii wspierania Ukrainy też pozwoli mówić jednym głosem. Nie chciałbym, żeby miejsce Orbana zajął ktoś z Polski, bo Polska jest krajem, któremu najbardziej powinno zależeć na tym, żeby Ukraina miała czym się bronić i żeby Ukraina jednak wygrała tą wojnę, czyli powstrzymała Rosjan, bo w przeciwnym wypadku my będziemy musieli bezpośrednio się z Rosjanami czy z tymi bandyckimi oddziałami, które mordują, grabią, niszczą, będziemy się musieli z nimi mierzyć.
0: Generał Roman Polko, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Andrzej Śliwka, poseł PiS-u, Komisja Obrony Sejmowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wszystko się zgadza.
0: Prezydent Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, by porozmawiać na temat czerwonej kartki, którą podczas meczu z Belgią otrzymał amerykański piłkarz. I po tej rozmowie czerwona kartka została odwieszona, a piłkarski świat jest w szoku. Najbardziej oczywiście reprezentacja Belgii, która ostatecznie wygrała ze Stanami. A The Daily Mail napisał, że prezydent Trump swoim zachowaniem wciągnął mundial w szambo. Więc zaczynamy od szamba. Czy faktycznie prezydent przekroczył granicę? Prezydent Stanów Zjednoczonych.
2: Pan prezydent Trump przyzwyczaił nas do niekonwencjonalnych działań. Przyznam się szczerze, że nie oglądałem tego meczu, więc ciężko mi ocenić zasadność tej kartki.
0: No, ale sam
2: nie.
0: Fakt, że prezydent bierze telefon i dzwoni do szefa FIFA i mówi, ja się znam na piłce, ten sędzia w ogóle jest podejrzany. Taka narracja, taka znajoma.
2: Muszę powiedzieć, że to naprawdę niekonwencjonalne działanie pana prezydenta Trumpa. Ja, jeżeli miałbym sugerować politykom, żeby raczej nie wchodzili w takie działania, ale panie redaktorze, no, znamy pana prezydenta Trumpa, wiemy, jakim jest politykiem i też wiemy, że jest nietuzinkowy w tych swoich działaniach. FIFA nie ma zbyt dobrej prasy i też nie ma dobrej opinii. Nie wiem, czy te działania, czy te decyzje przysłużą się tej organizacji.
0: Ma pan nadzieję, że podobnych niekonwencjonalnych zachowań Donalda Trumpa na szczycie NATO w Ankarze, który dzisiaj rozpoczyna i w którym uczestniczy prezydent, wicepremier Sikorski i Kosiniak-Kamysz nie będzie?
2: Ja bym chciał, żeby ten szczyt był sukcesem i wiele wskazuje na to, że w perspektywie tych 24 czy 48 godzin, bo ten szczyt będzie i dziś, i jutro, chociaż ta agenda jest już ściśnięta naprawdę w taką pigułkę.
0: Krótko, intensywnie,
2: ale też warto o tym powiedzieć, że pan prezydent Nawrocki podjął bardzo mądre, celowane, kalibrowane działania. To znaczy i rozmawiał z panem prezydentem Trumpem, i pan minister Grodecki był w Ankarze przed szczytem, i pan prezydent Nawrocki był w Ankarze przed szczytem.
0: I wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsethem.
2: I bardzo dobrze. I ja tutaj w takich działaniach
0: rozmawiali ze sobą
2: w takich działaniach skoordynowanych uważam, że tak to właśnie polityka powinna wyglądać. Pan prezydent tutaj miał bardzo silną agendę. Wiemy o tym, że na szczycie w Ankarze będzie mowa dotycząca takiego projektu NATO 3.0. To jest coś, do czego Polska, można powiedzieć, była liderem w przygotowaniu, była w awangardzie. Przypomnę o tym, że...
0: To wyjaśnijmy, tylko pewnie słuchacze wiedzą, że w NATO 3.0 Europa będzie miała jeszcze większą rolę, większe zadania. Ameryka trochę z tego europejskiego teatru chciałaby się wycofać.
2: Tak, bo to wynika przede wszystkim ze strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, napisanej przez Eldridge'a Kolbiego, podpisanej przez pana prezydenta Trumpa. I to jest coś, co prezydent Trump mówi od dłuższego czasu, a Polska jest na to przygotowana. To znaczy, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zwiększaliśmy finansowanie finansowani. Była ustawa o obronie ojczyzny napisana przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Błaszczaka, zwiększenie finansowania środków na polskie bezpieczeństwo. I dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze, czyli 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę.
0: Prezydenta Trumpa, Polska ma mocne karty.
2: Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem. I to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać. I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. To jest coś, o co Polska zabiegała od dłuższego czasu. I to się uda. I to jest wielka zasługa pana prezydenta Nawrockiego. To znaczy, żeby w strategii NATO wpisać Rosję jako
0: Długoterminowe zagrożenie. Pytałem o to generała Romana Polko, bo to troszeczkę jest inne określenie niż w strategii bezpieczeństwa Stanów, gdzie właśnie Rosja nie jest już bezpośrednim zagrożeniem.
2: Tak, i to jest bardzo ważne, jeżeli rzeczywiście dojdzie
0: Ale wie pan, że to oczywiście pewnie prezydent Nawrocki o tym prezydentowi Trumpowi mówił, ale pewnie i sekretarz generalny NATO i prezydent Francji, więc to jest pewnie praca zespołowa sojuszników.
2: Ja nie kwestionuję tego, że również pan sekretarz Rutte, który również, jak pan prezydent Nawrocki, ma bardzo dobre relacje z panem prezydentem Trumpem, to podnosił, ale inicjatorem tego była strona polska, dokładnie pan prezydent Nawrocki, który od pierwszego dnia spotkań z panem prezydentem Trumpem przestrzega przed Imperialną Federacją Rosyjską.
0: Zaraz o wojskowości dokładnie, ale jeszcze a propos szczytu NATO. Ma być tam prezydent Zełenski. Dostał zaproszenie i z nieoficjalnych informacji wynika, że chciałby spotkać się chociażby na krótką rozmowę z prezydentem Polski. Czy według pana, gdyby była taka inicjatywa ze strony Ukrainy, prezydent Nawrocki powinien usiąść przy kawie, herbacie i porozmawiać?
2: Ja uważam, że jeżeli będzie ustalona agenda, to jak najbardziej. Tym bardziej, że w kwestii polsko-ukraińskich na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy z winy Ukrainy, to trzeba sobie powiedzieć jasno, z winy błędnej, szkodliwej polityki
0: Ale
2: pana prezydenta Zełenskiego.
0: Ale Polska nie deeskalowała, tylko dolewała oliwy do ognia.
2: Nie, panie redaktorze, ja się z tą optyką nie zgadzam. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to wytłumaczę.
0: Ponieważ zostawmy. Ale nie, rozpoczęcie od odebrania orderu Orła Białego tej całej dyskusji ze strony Polski było najwyższym...
2: Nie, panie redaktorze.
0: Najcięższą bronią.
2: Nie, panie redaktorze. Jakby prosiłbym, żebyśmy trzymali pewne proporcje. Pan prezydent Zełenski wykonywał w perspektywie ostatnich miesięcy bardzo wiele wrogich gestów wobec Polski. One były podyktowane wewnętrzną polityką pana prezydenta Zełenskiego. Trzeba sobie to powiedzieć jasno.
0: Okay, więc dzisiaj to już zostało.
2: Ale pozwoli mi pan, panie redaktorze. I decyzja pana prezydenta Nawrockiego była również w kwestiach symbolicznych, ale była decyzją symetryczną i asertywną.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że prezydent Nawrocki według pana nie będzie unikać ewentualnego spotkania z Zełenskim.
2: Strona ukraińska jest naszymi partnerami. Jeżeli agenda tego spotkania będzie wydyskutowana, ustalona, uważam, że jakby warto rozmawiać z naszymi partnerami. Mam nadzieję, że przyjdzie takie otrzeźwienie u pana prezydenta Zełenskiego, bo ich działania są bardzo szkodliwe względem Polski.
0: Załóżmy hipotetyczną, ale całkiem możliwą sytuację. PiS wraca do władzy. Ministrem obrony zostaje znowu Mariusz Błaszczak, a Andrzej Śliwka, członek Sejmowej Komisji Obrony, który zresztą wczoraj z Mariuszem Błaszczakiem wystąpił na wspólnej konferencji prasowej, zostaje wiceministrem obrony. Siedzą panowie w gabinecie, dzwoni Pete Hegseth i mówi: jest obok mnie Donald Trump. Donald Trump bierze słuchawkę i mówi: panie ministrze Błaszczak, panie ministrze Śliwka, kocham Polskę, Polska to piękny kraj, lubię prezydenta Trumpa, postawiłem na niego. Teraz proszę o wsparcie. Z uwagi na przedłużającą się interwencję w Iranie, brakuje nam pocisków... Prezydenta Nawrockiego, przepraszam. Brakuje nam pocisków PAK-3 do patriotów, które chcemy przekazać Ukrainie, więc wy to zróbcie w ramach NATO. I co odpowiada minister Śliwka i minister Błaszczak wtedy?
2: Oczywiście, panie redaktorze, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Ja z wielką pokorą podchodzę do decyzji Polaków i będziemy przekonywali Polaków, żeby właśnie wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Ale gdyby doszło do takiej sytuacji, że to decydowałby rząd Prawa i Sprawiedliwości, to po blisko, czy ponad 4 latach tego pełnoskalowego konfliktu i tego niewątpliwie potrzebnego wsparcia, które trafiło na Ukrainę w pierwszych tygodniach, miesiącach.
0: Konfliktu, który cały czas jest bardzo ostry.
2: Zmieniła się ta sytuacja, bo oczywiście ma pan rację, ale proszę zwrócić uwagę, że i dobrze, Ukraińcy prowadzą również ofensywne działania, atakując rafinerie, porty, Moskwę, pokazując, że ten konflikt to nie tylko konflikt na terytorium Ukrainy, tylko prowadząc pewne działania budujący pewne dylematy strategiczne dla Federacji Rosyjskiej. Uważam, że rolą wtedy polskiego ministra obrony narodowej jest wytłumaczenie naszym partnerom ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie są impregnowani na argumenty, że w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, także mając tę świadomość, o której mówił pan generał Grynkiewicz, ale także premier pan Donald Tusk, niezbędne jest budowanie pełnego systemu odporności i odstraszania w Rzeczpospolitej i mając na względzie ryzyko napadu powietrznego ze strony Federacji Rosyjskiej, o czym mówił pan premier Donald Tusk, niezbędne jest to, ażeby takie rakiety jak PAK-3 MSE, w której w kolejce czeka się kilka lat, a po konflikcie w Zatoce Perskiej kilkanaście lat, były w Polsce.
0: Czyli odmówiłby pan Amerykanom wtedy takiej prośby?
2: To, panie redaktorze, po pierwsze pan redaktor mówi, że odmówiłby pan. Ja uważam, żebym z naszymi partnerami rozmawiał i przekonywał ich, a pozwoli mi pan, że skończę. Tutaj większym problemem było zachowanie pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który po pierwsze okłamał opinię publiczną, bo w marcu mówił o tym, że żadne Patrioty czy pociski do nich nie będą przekazywane stronie ukraińskiej.
0: Ale ta decyzja prawdopodobnie w kwietniu
2: wprost
0: zapadła.
2: Dobrze, ale w marcu 31 o tym mówił, a uwaga, w kwietniu w Radiu Z, czyli pewnie piętro niżej, przy ulicy Żurawiej, pozwoli mi pan redaktor, że skończy, przy ulicy Żurawiej, mówił o tym, że nie doszło do takiej sytuacji, czyli kłamał. Po drugie, co istotniejsze, osłabił bezpieczeństwo Polski w tym zakresie, podejmując decyzję o wyzbyciu się strategicznej broni. Po trzecie, pozwoli mi pan, panie redaktorze, bo to jest jakby bardzo istotne, powiedział wczoraj na konferencji prasowej, że zrobił to za wdzięczność Ukrainy. I to jest frajerstwo.
0: Nie tylko ta wypowiedź faktycznie jest trochę nieszczęśliwa, moim zdaniem skromnym, ale wie pan co? To było w koordynacji w NATO. Generał Grynkiewicz powiedział, że ewentualne zwiększenie zagrożenia sprawi, że baterie Patriot z krajów sojuszniczych przyjadą do Polski w ciągu doby. Zresztą samymi naszymi bateriami Patriot
2: nie chodzi o baterie.
0: A o pociski jesteśmy traktowani priorytetowo, jeśli chodzi o dostarczenie z produkcji amerykańskiej, a jeszcze w dodatku w ramach tego szczytu NATO, to po trzecie,
2: to
0: proszę pan, niech mi pan pozwoli dokończyć, w ramach szczytu NATO chcemy przenieść produkcję tych PAK-3 do Polski zza oceanu i właśnie takie decyzje, taka pomoc skoordynowana ma nam w tym pomóc. Więc nasze bezpieczeństwo nie jest osłabione.
2: Panie redaktorze, to jest narracja rządu i moim zdaniem to, co pan przedstawił, jest narracją, odpowiedzią rządu i w wielu płaszczyznach ma to pewne braki, jeżeli chodzi o logikę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkcję w Polsce pocisków PAK-3. Warto dodać, że mówimy o specjalistycznych pociskach, tych bardziej zaawansowanych MSE. W związku z powyższym
0: ale
2: i produkcja...
0: Ale pozwoli mi pan,
2: panie redaktor, mówimy o produkcji. Więc ja bym bardzo chciał, jeżeli pan redaktor mówi, że będziemy produkowali PAK-3 MSE, to jest to nowa informacja. Mam takie wrażenie, że jest to troszeczkę przekłamanie. Chyba, że coś się zmienia. Pan redaktor teraz patrzy na DGP i szuka, czy to będzie wersji MSE. Moim zdaniem nie. Panie redaktorze, mówi o, będziecie państwo produkowali samochody. To Trabanty czy Porsche? No to jest ta zasadnicza różnica. I druga kwestia. Polski rząd, i to jest mój zarzut do pana premiera Kosiniaka-Kamysza, przez swoją nieudolną, antyamerykańską politykę w takich sytuacjach, w takich dokładnie sytuacjach, nie jest w stanie wytłumaczyć pewnych rzeczy naszym amerykańskim partnerom, tylko w ramach pewnej uległości zgadza się na wszystko.
0: Wie pan, jaki jest problem?
2: Bardzo żałuję, że pan...
0: antyamerykańska polityka, jeśli my z generałem Grynkiewiczem, Amerykaninem, głównodowodzącym sił NATO w Europie, rozmawiamy o tym, dochodzimy do konsensusu i dostajemy
2: Konsensus jest wtedy, panie redaktorze, kiedy dochodzi do sytuacji win-win.
0: Okay. To jest konsensus. A może konsensus. Jest trochę tak, panie ja pośle, bardzo że żałuję, rozpętaliście żeby... aferę nie, i teraz trudno się z niej wycofać.
2: Ale w żaden sposób, panie redaktorze, decyzja, która została podjęta przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jest decyzją szkodliwą. Powiem panu więcej. Eksperci, którzy są dalece od
0: prawa
2: Polska
0: rządzona przez PiS nie wysłałaby nawet kilku rakiet do Patriotów Ukrainie, mimo że generał Siewiera, który był szefem BBN-u za waszych rządów, mówi, że to było kilka rakiet z kilkuset, które mamy w zasobie. To jest jakieś 5%.
2: Ja mam, mając na względzie ostatnie wypowiedzi pana ministra Siewiery i także jego wcześniej, późniejsze zaangażowanie polityczne, duży dystans do jego trzeźwego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.
0: To ostatnie pytanie do pana. Który Mariusz Błaszczak jest prawdziwy? W grudniu 2022 roku mówił, będąc jeszcze ministrem obrony w rządzie PiS, rozmieszczenie amerykańskiego systemu Patriot na Ukrainie wzmocni bezpieczeństwo nie tylko Ukraińców, ale także Polaków. To świetna decyzja Amerykanów.
2: Panie redaktorze, i bardzo dziękuję, że pan redaktor...
0: Ale
2: już odpowiadam. Cieszę się, bo pan redaktor nakreślił pewien kontekst przy poprzedniej sytuacji, co mam nadzieję, że skutecznie jakby obdarzyłem, że nie do końca tak jest. To teraz pozwoli mi pan, panie redaktorze, tak, oczywiście. Okay. Pozwoli, że pan redaktor mi pozwoli nakreślić ten kontekst. To jest...
0: Inne czasy, tak?
2: Nie, w żaden sposób.
0: Czasy są te same, wojenne. Jezu,
2: panie redaktorze, pozwoli mi pan powiedzieć choć zdanie.
0: Proszę.
2: Bo pan redaktor mówi, ma pan jedno zdanie, dwa zdanie i przerywa mi w trakcie. No, nasi słuchacze pewnie...
0: Zamieniam się w słuch na pół minuty, bo kończymy.
2: O właśnie, bardzo dziękuję. Nikt nie kwestionuje, że pomoc amerykańska stronie ukraińskiej, czy niemiecka,
0: czy sojusznicza,
2: w postaci przekazania amerykańskich czy niemieckich patriotów, nie była złą decyzją. Nikt tego nie kwestionuje, panie redaktorze. Tylko my mówimy o czymś innym, bo państwo i pan minister Tomczyk i inni sugerują, jakby pan premier Błaszczak przekazywał polskie patrioty Ukrainie. A to jest kłamstwo.
0: A wszystkie są sojusznicze tak naprawdę, bo bez Amerykanów nie mielibyśmy patriotów. Wybiera się pan na grilla Morawieckiego na koniec lipca, czy nie?
2: Bez decyzji rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie pośle?
2: Nie wiem, kiedy jest ten grill.
0: Pod koniec lipca.
2: Pod koniec lipca są urodziny mojego syna.
0: Okej. Okay. Andrzej Śliwka,
2: którego serdecznie pozdrawiam.
3: To jest powtórka. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up. You're gonna be

0: system energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
1: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
2: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
3: Kreml, uwaga, Kijowo.
4: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Pogarsza się sytuacja pogodowa na wybrzeżu. Obowiązują ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i wzrostem stanu wód. Rosja rozważa ataki na cele w NATO, pisze Washington Post. O ryzyku eskalacji mówi również były dyrektor CIA. W odpowiedzi na zaatakowanie statków w cieśninie Ormus rozpoczęto uderzenia na Iran, informuje dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, poinformował gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette ma najmocniej uderzyć w Pomorze do poranka. Najtrudniejszej sytuacji synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego, najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać prędkość w porywach do 120 km na godzinę. Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Poziom wody może przekraczać stany ostrzegawcze, a lokalnie osiągać stany alarmowe. W wyniku ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów w mieście wybuchły pożary, poinformowała agencja Interfax Ukraina, cytując burmistrza ukraińskiej stolicy Witalia Kliczkę. W lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niemieszkalnym. Brak na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar wśród ludzi. Jak donoszą media, alarm lotniczy został ogłoszony również w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernichowskim. Urzędnicy dostrzegają oznaki, że Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu, napisał dziennikarz Washington Post David Ignatius. Były dyrektor CIA Bill Burns ocenił, że ryzyko eskalacji jest realne i rośnie. Wśród potencjalnych punktów zapalnych wymienianych przez Washington Post są obwód królewiecki i Białoruś. Według cytowanych przedstawicieli NATO, jeśli państwa sojuszu zdecydowałyby się na przemieszczenie wojsk blisko granicy z rosyjską enklawą, Władimir Putin mógłby użyć tego jako pretekstu do ataku. Specjalne rosyjskie prowokacje i związane z nimi ryzyko eskalacji są również jednymi z tematów trwającego szczytu państw NATO w tureckiej Ankarze. Amerykańskie siły rozpoczęły uderzenia na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Według irańskich mediów na południu kraju słychać eksplozje. Podkreślono, że działania USA są odpowiedzią na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wcześniej amerykański resort finansów cofnął wydaną licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Anonimowy urzędnik Białego Domu przekazał mediom, że była to reakcja na całkowicie nieakceptowalne irańskie ataki. Dodał, że negocjatorzy nadal pracują w dobrej wierze nad ostatecznym porozumieniem z Iranem mimo eskalacji. Według brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Żeglugi w cieśninie Ormus zaatakowano w ciągu ostatniej doby 3 statki, w tym katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
7: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzeczniczka w Kujawsko-Pomorskiem Barbara Nawrocka.
8: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów
3: pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
7: Sprawę prowadzi prokuratura. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Novak Djokovic będzie rywalem broniącego tytułu Włocha Jannika Sinnera w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Serb pokonał Kanadyjczyka Felixa Ožera Aliassimea 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, a lider rankingu tenisistów wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 7-5, 7-6, 6-3. Spotkanie Djokovicia z Ožerem Aliassimeem trwało aż 5 godzin i 15 minut. 39-latek ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał 8-krotnie. Tenisista z Belgradu ma w dorobku łącznie 24 tytuły wielkoszlemowe. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dziś najwięcej przejaśnień w zachodniej i południowej części kraju, a w centrum i na wschodzie już przewaga chmur i przelotny deszcz. Na północnym wschodzie również możliwe burze. Termometry pokażą od 12 stopni na Podlasiu do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich do 22 stopni na zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Naszym gościem poranka TOK FM jest teraz ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Naszą rozmowę można też oglądać na transmisji na YouTubie i na Facebooku TOK FM. A też grupa Umiarkowani, czy nie? Powinienem przedstawić, że należy pani do grupy Umiarkowani, Szymona Hołowni, czy nie ma pani tam?
10: A czy to jest tak, że się przedstawia polityków przez przynależność do grup facebookowych?
9: No, w Polsce 2050 bywało tak, że tak było.
10: Mamy różne grupy facebookowe i tak samo różne grupy facebookowe mają inne partie. Inne partie mają nawet stowarzyszenia wewnątrz swoich partii. Tak. A my grupy facebookowe, co jest akurat okej.
9: Ale akurat w Umiarkowanych pani nie ma, rozumiem.
10: Ja nawet nie wiem, powiem szczerze, bo akurat nie wchodziłam na tą grupę, ale jestem w wielu innych grupach.
9: Okay. O sytuacji w partii jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale najpierw zapytam o innego polityka, o Andrzeja Domańskiego, ministra finansów. W tym tygodniu ma być pani z ministrem spotkanie, między innymi w sprawie ewentualnego podniesienia drugiego progu podatkowego. Czy spotkanie jest już umówione?
10: Wymieniliśmy się informacjami, takimi WhatsAppami wczoraj z ministrem. Ja jestem gotowa na to spotkanie. Minister zresztą też, ustalamy termin, spotkamy się.
9: W tym tygodniu?
10: W tym tygodniu. No mi zależy, żeby w tym tygodniu. Wydaje mi się, że już nie ma co zwlekać. Zresztą sam pan minister wyrażał taką chęć i gotowość do spotkania. Ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, myśmy wjechali w ścianę jako Polska, ponieważ przez dekady bardzo wiele rządów, w tym rząd PiS, nie zrobiło nic, tylko wszyscy głowa w piasek i jakoś to będzie, rolujemy do przodu i jest wjazd w ścianę, gigantyczna frustracja. Podobnie jest z podatkami. Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą, że jest rozjazd pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że jest, są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach. 14% za ten 1 600 000.
9: I coraz więcej podatników średnio zarabiających wpada w ten
10: drugi
9: próg.
10: Ale oni nawet nie wpadają w drugi próg. To ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki ilościowo, a próg stoi. I ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
9: I do tej pory ze
10: milioner
9: strony rządu
10: od 14% płaci sobie 14% i to jest strasznie niesprawiedliwe.
9: Ze strony ministra, czy finansów, czy rzecznika rządu słyszeliśmy do tej pory, że raczej nie ma na to przestrzeni budżetowej. Teraz chyba ta narracja się zmienia. Chociażby właśnie wspomniany przeze mnie rzecznik rządu już mówił, że ten pomysł chodzi po głowie ministrów i premiera. Czy widzi pani prognozę taką, że rząd skorzysta z pomysłu Polski 2050, o którym pani mówiła od wielu tygodni?
10: Ja gorąco namawiam i rekomenduję. Też argumentujemy, skąd wziąć na to pieniądze i dlaczego to jest kluczowe. My nie możemy ludzi ciężko pracujących, nauczycieli biorących nadgodziny karać za pracę w momencie, kiedy ci sami ludzie widzą, że inni i tak jak mówię, no przy lekarzach, tych bogatych bardzo lekarzach, bo to daleko nie są wszyscy lekarze i to też trzeba bardzo
9: uczyć. Tak, jest mała część,
10: to jest jest mała część widoczna, żeby nie ścigać wszystkich lekarzy. Niemniej podniesienie... zarabiają miliony, płacą 14%. Mamy tutaj big techy amerykańskie, bo problem jest szerszy, które nie płacą prawie nic, kiedy w wielu krajach europejskich płacą. CIT realny w Polsce to jest 12%, przy średniej europejskiej 20%.
9: Ale jeśli podniesienie tego progu, to do 140 tysięcy ze 120, pierwszy bo były pomysły krok... na więcej. Pierwszy krok.
10: Pierwszy krok to jest 140 tysięcy, dlatego że to jest ulżenie tym, którzy naprawdę zarabiają średnio i w których ten próg podatkowy wjechał. Więc to jest takie minimum konieczne.
9: I
10: to
9: od
10: jest,
9: 27 roku, roku to wyborczego?
10: Jest, tak, od 27 roku. Kto uwierzy w takie opowieści? Całe 4 lata jesteśmy u władzy, ale obiecujemy wam sprawiedliwe podatki dopiero jak kolejny raz
9: czyli
10: nas wybierzemy.
9: No to jest tak mega niewiarygodne. Bez tego nie myślmy o przedłużeniu kadencji rządowej.
10: Ja mówię, że to będzie jak nic się z tym drugim progiem, właśnie z tym drugim progiem, bo to jest taka esencja niesprawiedliwości podatkowej, nie zrobi, to będzie takie 500 plus koalicji, w której można było zrobić, ludzie zasadnie oczekują i powiedziano nie da się. Akurat to się naprawdę da.
9: I dało się, przechodzę już do następnego tematu, bo tematów multum.
10: I dało się.
9: Dało się wykorzystać 100%, da się wykorzystać 100% Krajowego Planu Odbudowy. Pani ogłosiła ten sukces kilka dni temu, mimo że oczywiście mieliśmy opóźnienia Polski we wdrażaniu KPO, uda się. I w ramach tego reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która jutro wchodzi w życie, cieszy się pani z tej reformy, bo ona może dotknąć niektórych przedsiębiorców. Ministra Dziemianowicz-Bąk mówi, że tych kontroli może być sporo. Czy są fikcyjne umowy, tak zwane śmieciowe, czy nie?
10: Ja się cieszę, że niemożliwe stało się możliwe. Kiedy brałam KPO te 2,5 roku temu, to w komisji uważano... Nawet w Polsce uważano, zrobicie 60-70%, to będzie cud wobec dwuletniego opóźnienia. Dzisiaj mogę powiedzieć, że do 100% cały ten program zostanie zrobiony. 54 reformy, wszystkie podpisane przez prezydenta. 16 ministerstw skoordynowanych w pracy bez żadnych konfliktów. Ja to mówię, bo mi się czasem zarzuca, że ponieważ mam własne zdanie na przykład w kwestii drugiego progu, to jestem kłótliwa. Tam, gdzie trzeba mieć własne zdanie, to trzeba mieć własne zdanie. A

0: realne?
1: No ploty, a coś się dzieje, a poza tym jak ktoś zamierza tłumaczyć w ogóle decyzję o dymisji szefowej jednej z partii koalicyjnej, a równocześnie ministry, która skoordynowała i doprowadziła do skutecznego zakończenia jednego z najlepszych rzeczy, jakie ta koalicja zrobiła. Zrobiła wspólnie.
0: Reformy Inspekcji Pracy Kamienia Milowego KPO. Pani jest w 100% zadowolona z tej reformy, czy obawia się pani niektórych jej ewentualnych skutków?
1: Ta reforma wymagała ogromnej ilości negocjacji na zapleczu i dogadywania różnych wrażliwości koalicyjnych i dużo tych rozmów, powiedziałabym, zostało przeprowadzonych, ale jak widać skutecznie. I teraz ta reforma w większym stopniu chroni pracowników na pewno, czyli powoduje, że PIP już nie jest taki bezzębny, tylko może chronić pracowników, ale równocześnie zachowuje prawa przedsiębiorców do tego, że jak jest decyzja administracyjna i przedsiębiorca czuje, że ona jest niedobra, to może skutecznie iść do sądu i tę decyzję powstrzymać.
0: I ona wtedy nie wchodzi w życie.
1: I ona wtedy nie wchodzi w życie, więc jest zabezpieczenie przedsiębiorcy i pracownika, wracając, bardzo trudny i dobry kompromis.
0: Do układanek w rządzie. Ja opowiem pani króciutko, jak to wygląda. To można przeczytać w prasie, ale też usłyszeć w kuluarach sejmowych. To słychać i widać po ruchach i wypowiedziach tych Szymona Hołowni, że pękła nić porozumienia między nim a panią. Pani to potwierdza, że nie jest już tak jak kiedyś między wami?
1: Ja w ogóle nie mam w zwyczaju opowiadania o własnej partii. Uważam, że partia się powinna zajmować ludźmi, a nie samą sobą.
0: Rozmawiamy.
1: Ja z Szymonem Hołownią oczywiście rozmawiam, ale to są nasze sprawy, a ludzi interesuje. Dowiezione KPO, sprawiedliwe podatki.
0: Ale... Pani minister, jednak Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Miał też chrapkę na przejęcie funkcji szefa klubu. Miałby przestać nim Paweł Ślic. Pani by zgodziła się na taki ruch, żeby Szymon Hołownia został szefem klubu parlamentarnego?
1: Panie redaktorze, naprawdę, ja uważam, że ludzie mają pokokardę dosyć opowiadania polityków o samych sobie.
0: No, ale Szymon Hołownia wypuszcza te informacje tu i tam.
1: A ja jestem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i zajmuję się drugim progiem podatkowym.
0: Ale ma pani Hołownię w partii.
1: Więzieniem dla ludzi inwestycji w ich okolicy, żeby naprawdę mieli od tego lepsze życie. Ja po to jestem w polityce. Powiem tak, to mnie kręci, tym się zajmuję. Jak nie byłam
0: ale
1: w polityce, to mnie
0: rozwali partia ewentualnie, przepraszam za ten kolokwializm, to nie będzie mogła pani dowozić
1: nic
0: rzeczy, bo nie będzie miała pani sprawczości.
1: Nie rozwali za moją sprawą na pewno. Ja jestem za rozmową, porozumieniem, współpracą w partii i przede wszystkim pracą na rzecz konkretnych spraw dla ludzi.
0: Ale
1: tym się zajmuje.
0: Polityk musi też przewidywać przyszłość. Jeśli byśmy spotkali się w lipcu za rok i Polska 2050 będzie miała podobne notowania, chciałaby pani jakiejś wspólnej koalicji wyborczej, bo Władysław Kosiniak-Kamysz puszcza oko do Szymona Hołowni i mówi: reaktywacja trzeciej drogi? Czemu nie?
1: Jak przyjdzie moment przedwyborczy, raz weszliśmy w koalicję i ja wtedy byłam zwolenniczką tej koalicji i byłam też szefową tej kampanii wyborczej zwycięskiej. Jak przyjdzie moment koalicyjny, to będziemy rozmawiać
0: nie
1: o koalicji. Oczywiście. Przed wyborami ja nie mówię tej koalicji czy tamtej koalicji. Są różne możliwości koalicyjne. Akurat Polska 2050 ma różne możliwości koalicyjne, co jest zasobem i to jest dostrzegane zresztą w debacie publicznej. Ale to naprawdę nie jest teraz moment i ludzie to widać. Przy całej kryzysie wokół ochrony zdrowia ludzi nie obchodzi, co ten czy inny polityk w koalicji rządzącej i obywatelskiej między sobą będzie przeciągał liny. Ludzi obchodzi dowiezienie, zrobienie konkretnych rzeczy. Ja o tych rzeczach mówię.
0: Tak, i od tego też zaczęliśmy
1: naszą rozmowę.
0: Taką rzeczą
1: jest naprawdę, jest też ciąg dalszy mieszkaniówki.
0: Tak.
1: Jest lato i proszę zobaczyć, co się wyprawia już w Krakowie czy w Warszawie, jeśli chodzi o ciągle nieucywilizowane Airbnb.
0: Tak.
1: Ludzie cierpią, nie jest problem rozwiązany.
0: Rozwiążmy powoli, powoli tę sprawę. Kończąc sprawy partyjne, według pani Szymon Hołownia zostanie w partii, nie przeniesie się do chociażby PSL-u, albo nie stworzy jakiejś koalicji z PSL-em, ale już poza Polską 2050, bo takie scenariusze krążą.
1: Ja chcę, współpracuję i bardzo sobie cenię Szymona Hołownię. Natomiast ja nie jestem w stanie odpowiadać za każdą osobę w partii. Partia musi się zajmować ludźmi i sprawami, a nie samą sobą. Bo ludzie tego oczekują i zresztą sam Szymon, ja bardzo, bardzo podzielam ten pogląd, mówił, do polityki się nie idzie po stołki, polityka to nie IKEA, polityka to załatwianie spraw dla ludzi. Załatwiajmy sprawy dla ludzi i naprawdę

0: jeżeli coś mnie rano podnosi, żeby w tej trudnej pracy wstać i iść dalej, to myślę o tym, że udało się z KPO, chociaż jeszcze bardzo dużo przed nami, bo ta KPO to jest na najbliższe 10 lat. Codziennie będzie prawie dowożona jakaś kolejna inwestycja, więc tu jest ciągle masę pracy. To jest to, co jest naprawdę ciekawe i ważne.
1: Dzisiaj ministra zdrowia ma przedstawić premierowi plan na poprawę, przynajmniej w pierwszej kolejności, jakichś najważniejszych rzeczy w ochronie zdrowia. Według pani ma ten plan, obroni się, zostanie w rządzie?
0: Ja cały czas podkreślam, że nie wolno mówić, że za brak reformy w ochronie zdrowia jest winna ta czy inna jedna ministra zdrowia.
1: To nie, ale już pełni swoją funkcję.
0: Brak reform to jest wina wielu rządów trzeciej RP, które rolowały ten problem do przodu na zasadzie jakoś to będzie.
1: To jak to odrolować?
0: I teraz trzeba to odrolować, pokazując całościowy program zmian. My jako Polska 2050 pokazaliśmy, w którym kierunku uważamy, że to powinno iść. Na przykład nie oddzielenie prywatnej od publicznej.
1: Czyli zły pomysł lewicy.
0: Dlatego, że to by spowodowało pogorszenie publicznej służby zdrowia.
1: A co w zamian?
0: I osoby, których nie stać na prywatną, miałyby jeszcze gorzej. Może warto wprowadzić zasadę, że ordynatorzy nie mogą prowadzić prywatnej praktyki, bo tu już jest ewidentny konflikt interesów. Więc punktowo musi
1: limity
0: być...
1: Limity godzinowe stawki?
0: Limity godzinowe. Większa ilość lekarzy na specjalizacjach, być może mniej tych specjalizacji. Jawne umowy. My dzisiaj, i to też jest za sprawą Polski 2050, mamy jawne umowy z podmiotami budżetowymi, jednostkami budżetowymi. Trzeba wprowadzić jawne umowy z wszystkimi spółkami, które są założone także przez samorządy. Musi być, i to musi wyjść dużo szerzej niż ochrona zdrowia. Likwidacja ryczałtów, czyli tych rajów podatkowych, którzy także siedzą lekarze.
1: I gdyby taki plan był
0: profesjonalizacja spółek skarbu państwa, zarządzania nimi. To jest też 13 punkt umowy koalicyjnej.
1: Czyli
0: to jest to, do czego się...
1: Z takim ministra powinna zostać w rządzie, według pani?
0: Według mnie akurat minister zdrowia powinna przedstawić reformy dotyczące systemu ochrony zdrowia. Natomiast cała koalicja powinna siąść i uzgodnić reformy ochrony zdrowia i więcej. Dlatego widać, że niezałatwione inne sprawy rzutują na zdrowie. Jeśli nie mamy jawnych umów z podmiotami publicznymi, to rzutuje na zdrowie. Jeśli mamy raj podatkowy w ryczałcie, to rzutuje na zdrowie.
1: Według Onetu premier chciał się spotkać z liderami koalicji, by porozmawiać właśnie o planie ministry zdrowia. Czy do tego spotkania już doszło? Czy dojdzie dzisiaj, w najbliższych godzinach?
0: Jeszcze nie doszło. Uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek.
1: Ale dostała pani już zaproszenie?
0: Nie dostałam jeszcze zaproszenia, ale uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek, żeby porozmawiać.
1: A to będzie spotkanie w gronie wszystkich liderów partii, czy jeden na jeden z premierem? Czy na razie nie wiadomo?
0: Ja nie mam takiej wiedzy, nie wiadomo, więc po prostu nie wiadomo.
1: Oczywiście
0: pan premier decyduje, w jaki sposób organizuje wokół tego pracę, zwłaszcza, że akurat Ministerstwo Zdrowia zostało ustalone w ten sposób, że całość bierze Koalicja Obywatelska, wszyscy wiceministrowie, którzy byli z innych partii, odeszli i Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska powiedziała, to jest nasze ministerstwo. I inni koalicjanci zgodzili się na tą sytuację, więc dzisiaj...
1: A to powinno się zmienić? Mała rekonstrukcja rządu?
0: Ja myślę, że dzisiaj naprawdę te wszystkie rekonstrukcje, te ploty, one mają przykryć real. To znaczy zamiast rozmawiać o zmianie ochrony zdrowia,
1: dużo
0: znowu...
1: rozmawiamy o tej merytoryce.
0: I bardzo dobrze.
1: Skorzystając z pani dyplomatycznego doświadczenia, była pani ambasadorką Polski w Rosji, w Moskwie. Czego pani oczekuje od szczytu NATO w Ankarze?
0: Pokazania jak najwięcej jedności, potwierdzenia oczywiście artykułu 5 i przede wszystkim, i to także Polska, my potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem. Żeby to robić, musimy pokazywać naszą gotowość do działania w tej sprawie. I takie burdy, przepraszam, medialne wokół prowadzonej przez poprzedni i obecny rząd Polski pomocy dla Ukrainy, ale przecież to nie jest pomoc dla Ukrainy. To jest działanie przeciwko Rosji. To jest działanie powstrzymujące Rosję.
1: Czyli działanie propolskie.
0: To jest działanie propolskie, czyli burda wokół propolskiego działania w przeddzień szczytu natowskiego. No niech ktoś się zastanowi, komu to służy.
1: pytała na koniec naszej rozmowy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej i przewodnicząca Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Poranek TOG FM we wtorek trwa. Teraz czas na komentarze, analizy. Z nami jest Renata Kim, Newsweek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, przewodniczący Rady Programowej Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze, ale najpierw o typowo polskim wątku, polsko-ukraińskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że o spotkanie z Karolem Nawrockim zabiega Wołodymyr Zełenski. Po prostu przy okazji szczytu, przed czy po dzisiejszej kolacji, która rozpocznie szczyt, chciałby pewnie w cztery oczy porozmawiać. Ale na razie nie ma informacji z kancelarii prezydenta, czy w ogóle takie zaproszenie dotarło i czy prezydent Nawrocki je przyjmie. Przyjmie ewentualnie, Renato?
2: Jestem pełna wątpliwości, bo to by zaprzeczało jego dotychczasowej, bardzo takiej buńczucznej i wojowniczej retoryce wobec Wołodymyra Zełenskiego w kontekście orderu Orła Białego. Ja bym sobie oczywiście bardzo życzyła, żeby panowie usiedli, zwłaszcza jeśli to strona ukraińska nalega na takie spotkanie i wyjaśnili pewne kwestie i ustalili, dlaczego każdy z nich zrobił to, co zrobił na użytek wewnętrzny. I żeby zaczęli myśleć o wspólnym froncie wobec frontu rosyjskiego. Bo to wszystko, co się dzieje u nas w ostatnich tygodniach właśnie w związku z oddawaniem orderów, z odbieraniem orderów, jest absolutnie wstrząsające w kontekście tego, że my tylko w zeszłym tygodniu dwa razy słyszeliśmy o zmasowanych atakach Rosjan na Kijów. Atakach, w których ginęli ludzie. I jak my jesteśmy wychowani w kulcie historii niemieckich nalotów, Powstania Warszawskiego. W młodości i nie tylko oglądaliśmy filmy, na których ruiny miasta jednego, drugiego, trzeciego zmarli, ofiary. Myśmy się uczyli, że to jest zło. I teraz nagle kilkaset kilometrów, Kijów jest jakieś 700 kilometrów od Warszawy, nie przekładamy tego, co się tam dzieje, na to, co się działo u nas. Nie pamiętamy, że to jest realny konflikt, realne ofiary, że giną ludzie, giną dzieci, zostają bez domów i rozmawiamy o symbolach. I oczywiście symbole są bardzo ważne, natomiast w tym momencie nie są najważniejsze. W tym momencie najważniejsze jest to, że tam giną ludzie. I o tym trzeba rozmawiać, o tym, jak odeprzeć rosyjską agresję. I tak, ja bym bardzo...
1: Która też przez Ukraińców jest odpierana
2: tak,
1: ostatnio.
2: Natomiast wracając do początku pytania, nie mam wielu złudzeń, bo to by wymagało porzucenia polityki uprawianej na rzecz wyznawców, którzy w tej chwili mają bardzo antyukraińskie nastroje i to im się podlizuje cała prawica i niestety prezydent Karol Nawrocki też.
1: Małą nadzieję na to spotkanie widzę, bo pewnie doszłoby do niego w kuluarach szczytu, gdzieś w jakimś gabinecie, może nawet bez kamer, może tylko byłyby zdjęcia, więc wtedy można po prostu szczerze porozmawiać, a po nawet powiedzieć, że stanowiska były twarde, rozeszliśmy się, no bo też dyplomaci mówią pewnie prędko do spotkania Zełenskiego w Warszawie z Nawrockim nie dojdzie. W ogóle pewnie nie dojdzie do wizyty prezydenta Polski w Kijowie, więc może to byłaby jedyna okazja, więc może warto, żeby panowie skorzystali z niej.
3: Jeśli znaczenie ma mieć kolacja, to ja sugeruję, żeby to było po kolacji, bo zapewne Karol Nawrocki po kolacji będzie w lepszym humorze. Mhm. Tacy poważni, solidni mężczyźni, jak zjedzą, to się po prostu lepiej czują i mam
1: czyli
3: nadzieję,
1: nie na
3: że będzie tak, nie na głodnego. Czy powinien się spotkać? Tak, oczywiście. To nie jest żaden dyshonor dla prezydenta Polski spotykać się z innymi prezydentami, zwłaszcza jeżeli to jest propozycja ze strony ukraińskiej, czyli zaprasza prezydent Ukrainy, nie byle kto, bo jednak człowiek, który funkcjonuje w kulturze współczesnej i politycznej, i medialnej jako bohater, bohater narodowy, człowiek, który broni nie tylko swojego narodu, ale również Europy przed zagrożeniem ze wschodu. Myślę, że Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski będą jeszcze nie raz mieli szansę się spotkać. Niekoniecznie w wizytach oficjalnych dwustronnych w Warszawie czy w Kijowie, ale na forum ONZ-u, na forum różnego typu wspólnot czy szczytów, w których będą brali udział. I dzisiaj, jeżeli czegokolwiek oczekuję od tego spotkania, to jednego, tego, żeby prezydent Nawrocki przestał uczestniczyć w eskalacji nastrojów antyukraińskich. To, o czym wszyscy mówimy, poza ostrymi graczami wyborczymi, tak, bo to jest wszystko kampania wyborcza, pamiętajmy, to potrzeba deeskalacji napięć w relacjach między Polską a Ukrainą w interesie wszystkich, w interesie polskich inwestorów w Ukrainie, w interesie ukraińskiej mniejszości w Polsce, która ma coraz gorszą sytuację, w interesie polskich przedsiębiorców i firm, które korzystają z pracy Ukraińców.
1: Ale też polskich władz.
3: Z pobudek nawet czysto humanitarnych, racjonalnych. Tutaj aksjologia jest bezwzględna. Oczywiście miarą współczesnych poziomów cywilizacji, także w tym kraju, jest stosunek do drugiego człowieka, do ludzi obcych, do migrantów też. W związku z tym, panie prezydencie Nawrocki, ja wiem, że pan tego programu pewnie nie słucha, ale może ktoś panu powtórzy, apeluję do pana jako Polak, zwykły obywatel, wyborca, żeby jednak w sytuacji, kiedy taka szansa się pojawi, niech pan się spotka i porozmawia i przedstawi spokojnie swój punkt widzenia prezydentowi Zełenskiemu.
1: A ta deeskalacja też by była w interesie nawet prezydenta Nawrockiego, czy szerzej patrząc, polskich władz, bo już się mówi o tym, że istniejący i narastający konflikt Kijowa z Warszawą sprawia, że Warszawa jest nie zapraszana na niektóre fora, które dyskutują o przyszłości Ukrainy. Na szczęście ostatnio się to trochę zmieniło. Zapytałbym was teraz o to, jak oceniacie
3: to? Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dodał, jedno zdanie. Dlatego, że to, co się dzieje w Ukrainie, to jest jeden z krytycznych momentów w polityce globalnej. To nie jest tylko relacja Polski z Ukrainą, Warszawy z Kijowem, czy relacji konfliktowej pomiędzy Rosją a Ukrainą. Mamy płyty tektoniczne polityki disiaj. I akurat to istotne pęknięcie przebiega dzisiaj po linii frontu wojny ukraińsko- czy rosyjsko-ukraińskiej. I świat doskonale wie, że to jest krytyczne miejsce i krytyczny czas i wszyscy odpowiedzialni ludzie na świecie powinni się zmobilizować, żeby ten kryzys zlikwidować. To jest kwestia globalna i Polska musi uczestniczyć, jeżeli chce być ambitnym graczem w tej części świata, musi uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów globalnych, a nie dystansować się do nich.
1: Czyli i na to trzeba
3: spojrzeć na to z perspektywy świata.
2: Na dodatek to nie jest taki globalny konflikt, bo on jest za naszą granicą.
3: Znaczy i lokalny, i globalny w tym sensie.
2: Ja po prostu bardzo bym chciała, żeby wszyscy pamiętali to, co mówił generał Polko, ale to, co powtarzamy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraińcy bronią nas. Także. I nie wolno o tym zapominać, dlatego, że jeśli Rosjanie wygraliby na Ukrainie, my będziemy następni.
1: A jak oceniacie to, jak zachowują się sojusznicy, liderzy państw NATO wobec Donalda Trumpa? Jest próba takiego obłaskiwania prezydenta Stanów Zjednoczonych, minimalizowania ewentualnych szkód. Wszyscy się modlą, żeby szczyt był jak najkrótszy, bez dramatycznych zwrotów akcji, żeby była deklaracja podpisana i żeby wszyscy wyjechali. Nikt już nie liczy na jakieś mocne wsparcie od Donalda Trumpa. Ważne, żeby nie wychodził chociaż z tego sojuszu. Jak to może dalej...
3: Wszyscy znają instrukcje obsługi Donalda Trumpa, to nie jest tak skomplikowane.
1: Na szczęście sekretarz generalny NATO zna.
3: Myślę, że nie. Myślę, że większość... Nawet jak obserwowaliśmy spotkanie tej trójki europejskiej plus Ursula von der Leyen w Białym Domu, wszyscy widzieli już, jak wygląda obsługa pana prezydenta Donalda Trumpa. Trzeba być miłym, sympatycznym, trzeba się podlizać, trzeba mu kadzić, trzeba mu mówić, jakim to jest wielkim człowiekiem, jak zmieni świat, jak wprowadza Amerykę w złotą erę i dziękować mu za wszystko, co Amerykanie Ameryka robi dla świata, podkreślając jego osobistą rolę. Jeżeli się tego typu retorykę zastosuje wobec tego człowieka, to wtedy można ugrać swój interes.
2: Strasznie mnie brzydzi ten rodzaj obłaskawiania Donalda Trumpa, bo on
3: co
2: prowadzi...
3: Co nie zmienia faktu, że taka jest instrukcja obsługi.
2: Doskonale pamiętam, jak w Białym Domu upokorzył Zełenskiego na oczach całego świata w zasadzie. I wtedy bardzo podziwiałam to, że Zełenski wzniósł się na wyżynę dyplomacji i zamiast wkurzyć się i wyjść,
1: wytrzymał,
2: bo wiedział, że potrzebuje pomocy Amerykanów oraz NATO dla swojego narodu.
1: Ostatnio był
2: państwa.
1: Atak Trumpa na premierkę Włoch też.
2: Natomiast wydaje mi się, że historia wielokrotnie pokazywała, że obłaskawianie niezrównoważonego szaleńca w końcu kończy się źle. I ta strategia działa, natomiast jeśli wszyscy wiemy doskonale i że rozmawiamy o człowieku, który jest nieprzewidywalny, który rano zakończył jeden konflikt, po południu wzniecił drugi, a wieczorem zakończył cztery kolejne, przynajmniej we własnej...
1: Jeszcze w międzyczasie tak zwanym zadzwonił do szefa FIFA.
2: Tak, i albo zaproponował, że jakoś wepchnie Włochów na mundial. To nie można przesadzać z obłaskawianiem, dlatego że on rośnie i nie ma żadnej tamy dla jego zachowania.
3: Znaczy, ja myślę sobie, że politycy, którzy się z nim spotkają w Ankarze, świetnie wiedzą, jakie są proporcje. No, gdybyśmy się mieli spotkać z Donaldem teraz Trumpem, moglibyśmy taką taktykę zastosować, no, dystansu do tego przywódcy, ale tak, politycy nie mają tego komfortu. Kiedy się rozmawia o sprawach świata, kiedy się rozmawia o przyszłości zjawisk, które są groźne albo ryzykowne i tak dalej, trzeba grać skutecznie. Jeśli, myślę sobie, że Rutte, mimo że dostaje codziennie po gębie za... czytam to w prasie światowej, w prasie włoskiej, w prasie brytyjskiej. On codziennie jest policzkowany za swój stosunek do Donalda Trumpa, no ale na dłuższą metę będzie oceniany nie za to, jak się zachowuje, tylko jakie będą efekty. I jeśli rzeczywiście dojdzie na szczycie NATO do wprowadzenia tego zapisu o
1: stałym zagrożeniu
3: ze strony Rosji, to będzie sukces NATO, bo to... Zresztą może być tak i tak zwykle bywa, że inaczej postrzegają pewne zjawiska geopolityczne, inaczej się postrzega z perspektywy Waszyngtonu, inaczej z perspektywy Brukseli. No może być tak, że Ameryka tego nie odnotuje w swojej strategii, ale NATO tak.
1: Renata Kim, Newsweek, Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita nadal z nami są. Chciałbym teraz zapytać o tą dyskusję a propos pocisków PAK-3 do Patriotów, które zostały wysłane, jak podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz, w małej ilości i skoordynowanej z sojusznikami z NATO właśnie do Ukrainy. Rozpętała się wobec tego wielka burza. Ja zapytałem posła Śliwkę, który też tę burzę rozpętuje razem z Mariuszem Błaszczakiem, czy gdyby to teraz PiS rządził i była taka propozycja, prośba od Amerykanów, od NATO, żeby wysłać tych kilka rakiet do Patriotów do Ukrainy, no to tutaj wybrzmiała taka odpowiedź, że próbowalibyśmy przekonać asertywnie, że jednak nie. Pytanie, czy to jest tylko teraz tak się mówi, jak się jest w opozycji, jakby ten telefon przyszedł faktycznie
3: już, to było inaczej.
2: Ja myślę, że problem polega na tym, że cała prawica polska, Konfederacja PiS, Konfederacja Korony Polskiej wykorzystuje i podsyca zarazem to, że mamy ukraińskie nastroje, że rzeczywiście ta sympatia Polaków wobec Ukraińców jest z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza i to jest jedyny powód, dla którego PiS tak mocno krytykuje przekazanie Ukraińcom uzbrojenia. Jest to strasznie smutne, dlatego że ten czas, kiedy PiS był proukraiński, pomagał, wysyłał znacznie więcej uzbrojenia do Ukrainy, namawiał Polaków do tego, żeby pomagać, otwierał centra pomocy, organizował wszelkiego rodzaju pomoc dla uciekających z Ukrainy osób. Był jednym z najpiękniejszych w historii współczesnej Polski i szkoda, że teraz politycy PiSu tak łatwo się wypierają tego, co wtedy zrobili dla narodu ukraińskiego i też dla naszego bezpieczeństwa. To jest bardzo smutne, że tak na fali antyukraińskich nastrojów zapomina się o pięknej karcie w polskiej historii.
1: Dochodzi do takiego paradoksu w ramach działalności Prawa i Sprawiedliwości, bo grupa Morawieckiego i sam były premier był zły na grupę Czarnka, że czasami potrafią teraz w tej prekampanii czarnkowskiej krytykować rządy Morawieckiego za politykę covidową i tak dalej, a teraz sam Morawiecki zaczyna krytykować
3: samego siebie. Składa tak. Ja myślę, że przeuroczy poseł Śliwka nie docenia siły sprawczej Donalda Trumpa. Skoro Donald Trump był w stanie wymusić na Gianni Infantino zmianę decyzji w sprawie czerwonej kartki dla napastnika Stanów Zjednoczonych, to już sobie wyobrażam ich opór przy Donaldzie Trumpie w sprawie wysłania rakiet na Ukrainę. Znaczy, wystarczyłoby, żeby Donald Trump przez sekundę się zagotował w tej telekonferencji i myślę, że minister Błaszczak oraz wiceminister Śliwka, bo taką wizję roztoczyły, natychmiast by się wycofali i wysłali nie tylko rakiety, ale nawet stanowiska dowodzenia do
1: i specjalną konferencję
3: Ukrainy. W związku z tym, tak, że jest to wola naszego wielkiego, jedynego i najważniejszego na świecie sojusznika i tyle. I oczywiście trochę ironizuję, ale tak naprawdę ta decyzja została podjęta nie dlatego, że pan premier Kośniak przy goleniu, przepraszam, on się nie goli, bo on ma brodę, ale przy czesaniu porannym przed lustrem sobie to wymyślił. Tylko dlatego, że został poproszony o to przez generała Grynkiewicza i Amerykanów. I na tym polega kolektywna obrona i kolektywne wsparcie Ukrainy ze strony NATO, ze strony sojuszników europejskich i amerykańskich. Bo przecież Amerykanie wciąż wysyłają broń. Co prawda Europa za to płaci, ale wciąż wysyłają. To nie ma przerwy w dostawach. Mhm. Że taka decyzja musiała zostać podjęta. I jeśli ktoś dzisiaj takie opowiada rzeczy jak poseł Śliwka, to albo się nie nadaje do roli, którą pełni, albo nie rozumie rzeczywistości relacji międzynarodowych, a zwłaszcza w dziedzinie obronności. Panie pośle Śliwka, jak pan słucha, to niech pan to sobie raz jeszcze przemyśli. Naprawdę, jest pan wiceszefem ważnej komisji w Sejmie związanej z bezpieczeństwem państwa i obronnością i niech pan sobie to naprawdę w głowie poukłada. Jeżeli dostawca tej broni do Polski prosi o przekazanie części tej broni, pod warunkami oczywiście dla Polski korzystnymi, bo tak. Rozpoczęcie produkcji tej broni w Polsce potencjalne to jest korzyść.
1: I też gwarancja
3: z wszystkich możliwych względów.
1: Ewentualnego
3: to nie można
1: w ciągu doby nawet
3: robić gombrowiczowskich. I understand you know what I mean, tak?
2: No tak, i znowu politycy PiSu zapominają o tym najważniejszym aspekcie. Bezpieczeństwo Ukrainy i zdolności obronne Ukrainy oznaczają więcej bezpieczeństwa dla Polski. Naprawdę nie wiem, jak można to sprzed wzroku i sprzed myślenia sobie usuwać. My jesteśmy tak długo bezpieczni, jak długo broni się Ukraina. Zaraz potem my mamy gigantyczny problem.
3: I jeszcze jedna rzecz. W ogóle ta dyskusja o przekazywaniu sprzętu Ukrainie, to wyliczanie tego, to też mi się to nie podoba ze strony MON-u i pana premiera Kosiniaka, że on ujawnia tą listę. To wszystko powinno być schowane głęboko za orderami. To są rzeczy poufne, to są sprawy strategicznie ważne dla bezpieczeństwa Polski, całego regionu. To nie powinno być przedmiotem debaty publicznej. Ja wiem, że w Niemczech ujawniono te informacje, no ale ani Brytyjczycy, ani Francuzi, ani nikt inny tego w ferworze walki politycznej nie ujawnił. To powinny być sprawy absolutnie pozostające w sferze poufności i dyskrecji. Hołk.
1: Renato, myślisz podobnie?
2: Myślę bardzo podobnie, także z tego względu, że wydaje mi się to bardzo takim infantylnym sposobem uprawiania polityki. To my wam tu teraz pokażemy, co wy robiliście. No naprawdę. Ja cały czas się zastanawiam, jak długo na potrzeby wewnętrznej polityki będziemy, nie będziemy, oni będą, politycy będą... narażać nasze bezpieczeństwo, bo to jest narażanie naszego bezpieczeństwa. Tutaj się toczy wojna na słowa, na liczby, na daty, na to kto, kiedy i dlaczego, a mamy kilkaset kilometrów od Warszawy mamy wojnę.
1: Przejdźmy jeszcze do polityki typowo partyjnej, sejmowej i rządowej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była gościem poranka TOG FM, mówiła, że ewentualna jej dymisja, o tym i się mówi, i się pisze, to są totalne, jak tu ujęła, ploty. To byłoby niepoważne, nie czuje się zagrożona. A pytano o Szymona Hołownię, twierdzi, że chce mieć z nim dobre relacje i liczy, że będzie nadal w partii. Co z tego wszystkiego wyniknie, Renato?
2: No ja myślę, że dowiemy się niedługo już po konferencji prasowej Donalda Tuska, bo czekamy też na decyzję w sprawie ministry zdrowia, szefa NFZ-u i pewnie paru innych osób, które odpowiadają za ochronę zdrowia w Polsce.
1: Coś pękło między Hołownią a Pełczyńską-Nałęcz.
2: Tak, coś pękło, bo to była jedna pięść. Mhm. To byli sprzymierzeńcy, to ja wiele razy piszę o Polsce 2050 słyszałam, że Szymon Hołownia ufa Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz bezgranicznie i w zasadzie oddał jej rządzenie partią, że to ona jest tą osobą, która podejmuje decyzje, a on jest twarzą tej partii.
1: Szczególnie gdy był marszałkiem Sejmu.
2: Szczególnie gdy był marszałkiem Sejmu. No być może Szymon Hołownia pożałował tego, że oddał pełnię władzy w partii. Zresztą zaraz po tym, jak Polska 2050 się rozpadła, już mówił, że no, wróciłby, gdyby go poproszono, jeśli będzie trzeba, takie Łęsowskie, prawda, nie chcę, ale muszę. I wydaje mi się, że jest bardzo możliwe, że on po prostu żałuje tego, że jest w tej chwili trochę na politycznym marginesie. Funkcja wicemarszałka to dla niego za mało i chciałby czegoś więcej.
1: Ale też Szymon Hołownia jest w tych swoich nastrojach w sprawie swojej kariery politycznej niekonsekwentny, bo kiedyś nawet tutaj w studiu Talk FM mówił, a by się może i bym przeniósł do ONZ-u, zresztą próbował, a może już nie będę startować, a teraz chciałby jednak zostać szefem klubu parlamentarnego. No tak, od ściany do ściany.
3: Trochę dziwna logika, rezygnuje z wiceprzewodniczącego partii po to, żeby zostać szefem klubu parlamentarnego.
2: A ile ma procent mocno... w sondażach ta partia?
3: No tak.
2: Ilu ma w tej chwili około reprezentantów?
3: Może troszeczkę więcej w związku z tym. Dobrze, ale z perspektywy jednak koalicji rządzącej jest istotna. I myślę sobie, że nie będzie wcale tak łatwo Donaldowi Tuskowi podjąć decyzję o wyjściu z rządu pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Cokolwiek by nie mówić o jej ścieżce politycznej, jest to osoba z o mocnym potencjale osobowości, z pewnymi pomysłami, czego brakowało Szymonowi Hołowni. Jest konsekwentna, jest waleczna i tak dalej. I myślę sobie, że gdyby rzeczywiście wyszła z rządu, to mogłaby się posypać ta koalicja w jakimś stopniu. Nie wiem, czy pociągnęłaby za sobą wszystkich posłów, wszystkich 15 posłów klubu Polski 2050. Natomiast no, byłoby to spora turbulencja w aktualnej sytuacji. Więc ja obstawiam, że to tej dymisji w najbliższym czasie nie dojdzie, ze względu na bezpieczeństwo sytuacji. Byłaby to kolejna afera, której Donaldowi Tuskowi nie potrzeba. Natomiast, i to jest ważniejsze, myślę, że jesienią, może pod koniec sierpnia, może we wrześniu, dojdzie do rekonstrukcji rządu, do nowej układanki, do której przygotowuje się premier, i będziemy mieli nowe otwarcie z perspektywy gry politycznej o wybory 2027 i kampanii, która właściwie już jest. Natomiast wystartuje z całą mocą późną jesienią, to taka rekonstrukcja rządu, odświeżenie, złożenie nowych obietnic, nowe twarze i tak dalej będą potrzebne. I wtedy myślę, że to zagrożenie dymisją pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz będzie większe.
1: Mm-hmm. Ale wtedy mogłoby dojść do ewentualnej zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Teraz może jeszcze Jolanta Sobierańska-Grenda dostanie jakiś czas na zrealizowanie, wdrożenie pierwszych swoich propozycji. Może
3: ta pani minister jest przegraną kartą, nawet jeśli ona jutro zostanie zmieniona na kolejną panią bądź pana o mniej lub bardziej znanym nazwisku, to się niewiele wydarzy. Także to nie jest istotny element układanki rządowej i jej misja, jej rola i obecność w rządzie. Natomiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to jest znacznie poważniejszy gracz i jako, że jest za nią klub parlamentarny Polski 2050, to decyzja wobec jej osoby jest dużo trudniejsza. To
1: ostatnie zdanie, Renata Kim. Tak jak powiedziałeś, za Sobierańską Grędą nie stoi zaplecze polityczne, ale stoi sprawa, problem, i to trzeba rozwiązać.
2: No tak, i to żądanie premiera Donalda Tuska, żeby w ciągu weekendu, bo tyle de facto dał czasu ministrze zdrowia na to, żeby przygotowała projekt uzdrowienia ochrony zdrowia, jest absurdalne. To jest problem systemowy. Szpital Południowy nie jest jedynym, w którym dochodziło i dochodzi i będzie dochodzić do podobnych sytuacji. Jeśli nie zmieni się system, jeśli nie będzie bardziej przejrzysty, jeśli nie będzie zmiany w sposobie wynagradzania i sprawdzania, kto, gdzie i ile pracował, jeśli nie zostanie ograniczona liczba godzin, jakie mogą przepracować lekarze,
1: to będą kolejne kryzysy.
2: Ale
3: to są akurat proste zmiany, to nie jest reforma systemu.
1: To może je usłyszymy.
3: To jest akurat
2: tak, ale to
3: ten
2: będą...
3: katalog zmian, które można załatwić rozporządzeniem ministerialnym, jest bardzo prosty. To mówią o tym fachowcy, lekarze z najwyższej półki, eksperci od systemu ochrony zdrowia od dawna. To jest naprawdę proste, to można załatwić w tydzień. Natomiast nas czeka reforma na miarę tych reform, które podejmował rząd Jerzego Buzka w przyszłości, czyli rekonstrukcji całego systemu. I to jest kwestia pracy długiej, konsultacji, debaty parlamentarnej i tak dalej. Ale to nie dziś,
2: no bo to by
3: wymagało
2: takich decyzji, jak likwidacja niektórych szpitali powiatowych. Na to żaden polityk się nie zdecyduje, na pewno nie w roku wyborczym.
1: O 12:00 dzisiaj posiedzenie rządu, o 14:30 Komisja Trójstronna do Spraw Zdrowia, więc proszę też śledzić, polecamy informacje TOG FM. Będziemy o tych wydarzeniach mówić. Bogusław Chrobota, Rzeczpospolita, przewodniczący Rady Programowej PAP.
3: Bardzo dziękuję.
1: I Renata Kim-Newsweek, również dziękuję
2: ja
1: bardzo.
2: Ja też dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: sprawie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
1: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
2: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
3: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: W odpowiedzi na zaatakowanie statków w cieśninie Ormus wojska USA rozpoczęły uderzenia na Iran. W informacjach również o tym, jakie ważne dla polskiej zbrojeniówki ustalenia zapadły na szczycie NATO w Ankarze. Będą też dalsze komentarze w związku z aferą w szpitalu w Mogilnie. Minęła druga, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły rozpoczęły uderzenia na Iran w odpowiedzi na irańskie ataki na statki handlowe, poinformowało dowództwo centralne USA. Zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków, ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych pocisków manewrujących, bazy wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej, podał serwis Axios, powołując się na źródła we władzach USA. Anonimowy amerykański urzędnik powiedział stacji CNN, że trwające ataki są karą i szybko się nie zakończą. Według źródeł dziennika Wall Street Journal amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca obecnie przebywa na szczycie NATO w Ankarze. Wcześniej amerykański resort finansów cofnął wydaną licencję zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Anonimowy urzędnik Białego Domu przekazał mediom, że była to reakcja na całkowicie nieakceptowalne irańskie ataki. Dodał, że negocjatorzy nadal pracują w dobrej wierze nad ostatecznym porozumieniem z Iranem mimo eskalacji. Według brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Żeglugi w cieśninie Ormus zaatakowano w ciągu ostatniej doby 3 statki, w tym katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Iran oficjalnie nie przyznał się do winy, lecz irańskie władze wielokrotnie groziły statkom, które przepływały przez Ormus korytarzem innym niż ten wyznaczony przez roszczący sobie prawa do kontroli ruchu Iran. Polska podpisała podczas szczytu NATO w Ankarze dwie